0: sumie. W Meksyku chyba Jezusów jest dużo. El Jezus. Dobra. No, trzym się potrzeba. Miłego wypoczynu. I weź tutaj ten, szybko wracaj, bo to, wiesz, nie można się tu opierdzielać. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Dostałeś parę dni wolnego, ale to nie znaczy, że, wiesz, no. Ida. No, to ja też już sobie Ida. Chyba, bo to już po pierwszej. Słucha w ogóle ktoś jeszcze tego radia? Ktoś tu jeszcze jest? Jezus. No właśnie, jutro nie ma nic. Co robimy jutro? Co robimy jutro? Maćko z Bogdańca. Tak. I Zbyszko z Sierocińca. No to co? Coś jutro można by coś faktycznie zrobić, no bo jutro nie ma teorii chaosu, przypominam. I nie będziemy jej jak zwykle tutaj retransmitować. Klot sobie odpoczywa. No ale to może, skoro jest piątek jutro, a właściwie dzisiaj, to można by zrobić jakąś taką audycję o niesamowitościach może. Jakąś imprezową, taką luźną, ale można by sobie pogadać o tym, co się komu wydarzyło niesamowitego. I wtedy pewnie by audycja wyglądała tak, że nikt by nie zadzwonił, a ja bym powiedział, że najbardziej niesamowita rzecz, która mi się wydarzyła, to, że firanka się poruszyła sama. Co prawda były otwarte drzwi od balkonu, ale to było dziwne, bo nie było wiatru, a ona się poruszyła. Dziwna sprawa. I będę o tym wam przez 2 godziny opowiadał. No. Albo, że ten, mojej matce raz zginął pierścionek i szukaliśmy go i ja idę, bo myślałem, że na dworzu się zgubił i cyganka podeszła i dała mi pączka i mówi: weź pączek, piękny pan, weź pączek. Ja mówię: tam pierścionka szukam, a ona: weź pączek, piękny pan. No to w końcu wziąłem tego pączka, no i tak sobie go rozerwałem na 2 części, bo ja to całego to tak do gęby nie włożę. I wiecie, co było w środku? No, jak myślicie, co było w środku? Dżem. W środku był dżem, tak. To jest taka niesamowita historia. Właśnie, która mi się... No właśnie. Nie, właśnie nie marmolada, nie zgadłeś Aspreolu. To tam był dżem. No, także takie niesamowite, widzicie, rzeczy mi się przydarzają. No, a wy macie jakieś historie, to przygotujcie na jutro, to sobie poopowiadamy. Usiądziemy sobie przy ognisku i poopowiadamy sobie o duchach, o tym, że coś zaszurało za oknem, zamiałczało, zabrzęczało, albo że ktoś widział dziwne światła za oknem, na przykład, albo że kogoś porwali, albo ten... I zrobili coś tam. I potem dziwnie tak pupa bolała. Potem, jak odstawiło już to UFO, to tak dziwnie pupa bolała. Taka dziwna przygoda. No, także. Nie wiem, mi się w sumie nic nie przytrafiło niesamowitego. To przygotujcie się na to, że wam nic nie opowiem. W sumie tak myślę sobie, no, znaczy cud, że żyję, bo parę razy bym mógł zginąć już. No ale to każdy ma chyba takie historie. Człowiek łatwo ginie, nie? Coś mu spadnie na łeb. Tak jak za mną spadło rusztowanie. Idę sobie i łup tak centralnie za mną. Gdybym chwilę wcześniej wyszedł, to by na łeb spadło. Albo ten, ze słuchawkami sobie na torach szedłem. Albo mnie porwał kiedyś prąd, na morzu się kąpałem. Bo jak nie umiałem pływać, to sobie na kółku takim na środek jeziora wypłynąłem jako malutkie dziecko, na takim kółku bardzo cieniutkim, co mogło pęknąć. Albo biegałem po takim dachu na wysokościach i potem patrzę, a to taka papa sama, że tam nie ma. No i to jeszcze z tymi słuchawkami na torach to miałem taki głośny metal, żebym nie usłyszał tego pociągu. Tak sobie w pewnym momencie myślę, zaraz. I tak nad głową, ting. Myślę, jak pociąg będzie jechał, a ja mam na słuchawki na uszach i na całą petarę metal, to... I w tym momencie taki skok w bok. No, na szczęście nic nie jechało. Dużo takich przypadków chyba miałem. Pamiętam, jak przerzucałem internet, kabel od internetu z bloku na blok, to tak się rozpędziłem i tak wyhamowałem na samej tej, na krawędzi. Ale źle rzuciłem i wybiłem okno tym kablem, bo to był taki owinięty drutem jakiś taki. Tak rzuciłem i wybiłem okno komuś. I o mało nie spadłem jeszcze. Co tam jeszcze? Bo dużo takich przypadków było, że mógł człowiek zginąć. No, a to jak po tym dachu biegałem, to faktycznie to niebezpieczne, bo nagle tak patrzę, a ten dach taki miękki. A tam była sama papa. Papa. Jan Paweł II. Papa. Usiłuję sobie przypomnieć, bo było trochę takich jeszcze przypadków. No w sumie parę razy mogli mnie pobić na śmierć, ale mnie kumple uratowali. Co tam jeszcze było? Coś sobie jeszcze przypomnę. No, człowiek łatwo ginie. No, jak... najgorsze rzeczy to się po pijaku robi. Człowiek się wspina gdzieś na jakieś budowle gdzieś, albo na jakieś skały, coś, a to przecież ręka się omsknie, noga się omsknie. Kiedyś byliśmy z wikingami, kurczę, i był taki stromy, taki skalisty, no taki ten, taki, no, że się wspinasz, nie, na skałki, takie skałki. No i Alos, jak sobie popił, to zawsze się wspinał na takie jakieś, ja się dosłownie, jak zobaczyłem, to zbladłem, no pijany, w tej zbroi jeszcze, ja się wspina na te skały, kurde, i się śmieje. No przecież wystarczy, żeby jedna raz mu się tylko noga omsknęła i nie wiem, wy też robicie takie głupie rzeczy, jak się naćpacie albo popijecie sobie. Małe dzieci często giną właśnie, bo wsadzają widelec do kontaktu albo coś w tym stylu. Trzeba pilnować. Jak ktoś ma małe dzieci, to radzę sobie kupić jakieś takie zaślepki do kontaktu. Małe dziecko to z ciekawości sobie. Też mnie kiedyś prąd poraził, bo wsadziłem mikrofon do kontaktu. Miałem taki od ojca mikrofon, magnetofonik i byłem strasznie ciekawy, czy jak się mikrofon wsadzi do kontaktu, to tam można sobie z kimś porozmawiać, czy tam coś. Jak mnie pierdolnęło po prostu. I wtedy pomyślałem sobie, że zostało zaszczepione, że zostanę radiowcem. O, może właśnie. Teraz posłanka Szczypińska powiedziała piękną rzecz, bo mamy tu klęski żywiołowe teraz i napisała gdzieś tam na Twitterze czy na Facebooku, że jechała przez Polskę i widziała zrujnowane domy, rozwalone wszystko, drzewa połamane, a krzyże stoją. I to jest, widzicie, najważniejsze dla tej kobity, że krzyże stoją, nie? Domy to tam, no jak to powiedział któryś tam, kto tak mądrze też powiedział, że Polska może być biedna, ale ważne, żeby była katolicka, coś takiego. No to tak niektórzy się patrzą właśnie, że najważniejsze, że krzyże stoją. O, to jest wspaniałe. I to tak, trzeba nie mieć wyczucia trochę, żeby takie rzeczy gadać, nie? Bo ludzie tragedię przeżywają i sobie włączą jeszcze tam radio czy telewizję, a posłanka tu mówi, no, ważne, że krzyże stoją, to domy zrujnowane, a krzyż stoi, cud, cud. No i ludzie się wkurzyli trochę. No, trzeba, czasami może lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo. I polski poseł i polska posłanka jeszcze nie mają tego opanowanego. Niestety. Nie wiem, jeszcze jakieś tutaj ciekawostki z kraju i ze świata. Ksiądz pedofil z Australii. Elon Musk ostrzega, że sztuczna inteligencja, jego zdaniem, może być dla nas większym zagrożeniem niż Korea Północna. Że my tu się martwimy o nie to, co trzeba. A jednocześnie Musk założył firmę, która się nazywa OpenAI. I to jest firma, która pracuje nad rozwojem sztucznej inteligencji, ale takiej dobrej. Takiej, która ma sprzyjać człowiekowi, która ma być zaprojektowana już tak, aby być dla nas dobra i pożyteczna. Z zasady, no to fajne, fajne. I ta sztuczna inteligencja, wyobraźcie sobie, jest już na tyle rozwinięta, że potrafiła wygrać z ludźmi w Go. W tą słynną grę Go. To Go polega chyba na tym po prostu, żeby okrążyć przeciwnika, tak? Jak najbardziej, żeby okrążyć. W sumie jak tak się zastanowię, to działania wojenne się sprowadzają w zasadzie do tego, żeby okrążyć przeciwnika, bo jak już kogoś okrążymy, no to możemy z nim zrobić wszystko, tak? Już ten ktoś jest bezbronny w zasadzie. No, mało, że ma mało atrakcyjną pozycję strategiczną, to jeszcze jest odcięty od różnych tam dostaw, tak dalej, jest taki zamknięty. No i to taka właśnie gra, z tego co wiem, to polega na tym z grubsza, żeby tam pookrążać tymi pionkami przeciwnika. No i ta sztuczna inteligencja wygrała z człowiekiem, co jest podobno trudniejsze niż wygranie w szachy. No ale pewnie zaraz się ktoś tu zjawi, kto powie, krawiec, ale pierdolisz. Zawsze tak jest. Ja już się boję cokolwiek mówić, bo dzisiaj w ogóle są takie czasy, że cokolwiek się nie powie, to zaraz ktoś powie i podważy. Właściwie w internecie można znaleźć podważenie. Pytajmierz napisał właśnie, krawiec, ale pierdolisz. Właściwie można wpisać dowolną jakąś tezę sobie, na przykład świat ma kształt banana i znajdziesz... Nie piszcie teraz wszyscy, że pierdolę. Jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Wypraszam sobie. No, na przykład piszemy, ziemia ma kształt banana i znajdę przynajmniej jeden albo kilka artykułów, gdzie ktoś na serio napisze, biorąc pod uwagę najnowsze badania naukowe, może się to niektórym wyda zabawne, ale wychodzi na to, że ziemia ma kształt, uwaga, uwaga, banana. Postaram się w tym krótkim artykule udowodnić właśnie to, że tak jest. No i spróbujcie sobie wpisać cokolwiek. Na przykład Kaczyński to sobowtór na przykład, że naprawdę już nie żyje i Jarosław i Lech, że obaj nie żyją i że jest podstawiony. Na pewno gdzieś ktoś już o tym napisał, jakiś artykuł ciekawy. Albo że, nie wiem, że krawiec i potrzeba to ta sama osoba na przykład. I na pewno ktoś już taką tezę postawił, taką teorię ma chaosu spiskową. Może Klot się właśnie obraził, bo ja tak swego czasu nazywałem takie szalone różne teorie teoriami chaosu, że nie teoria spiskowa, tylko mam dzisiaj, słuchajcie, taką głupią, szaloną teorię chaosu. To pewnie się o to obraził. No trudno. No co ja pocznę? Co tu jeszcze za jakieś ciekawostki? O, w Spotify'u wyobraźcie sobie, że nie będzie już więcej publikowania utworków zespołów, które szerzą nienawiść, rasizm. No, czyli nie będzie różnych narodowych zespołów, black metalowych. nie będzie na pewno Behemota. Bo to... No nie wiem, czy wrzucać tą wczorajszą audycję. Była, a może wrzucę faktycznie. Ja ostatnio się boję wrzucać coś, a może jednak warto, bo była o feminizmie audycja i zawsze przy tego typu audycjach, po pierwsze, temat nam schodzi na aborcję i Pana Boga. Nie potrafią słuchacze porozmawiać o niczym innym, jeśli chodzi o feministki, bo feministki to można gadać tylko o lesbach i o aborcji. Tylko lesbijki i aborcja. To jest jedyne, co się ludziom kojarzy z feminizmem. A gender to baba z kutasem. No i to takie uproszczenie. Ale może wrzucę faktycznie, bo było kontrowersyjnie. Nikt mnie nie poparł w zasadzie. Wszyscy mnie atakowali. To były wściekłe ataki, chciałbym zauważyć. Wiadomo, kto za tym stoi. Ludzie moneta. Powiem wprost. Powiem wprost, słuchajcie, nie będę już dłużej ukrywał, stoją za tym ludzie od Claude'a Moneta. Wiemy, że tak jest. Ekipa Tomka za tym stoi też, za wściekłymi atakami na mnie. Keszyści podjęli wściekły atak. Po prostu. Dobra, jeszcze zaraz jak skończę audycję, to wrzucę te dwie audycje. Ale pięknie to powiedziałem. Jak skończę audycję, to wrzucę te audycje. No i tą wczorajszą i tą dzisiejszą i podrzucę na początek linki tutaj na czata, jakby ktoś chciał, a potem jeszcze na stronkę. Kuba pisze, że krawiec ja także w dupę dostałem. No Kuba, no to wiesz, to może takie prywatne rzeczy, że tam dostałeś w dupę. No wiesz, no nic tu nie mamy do biseksualistów. Wiemy, że masz takie ciągoty, no ale tutaj nie musisz się chwalić na czacie. Co tu jeszcze mamy? No, rym doskonały. Taki rym cym. Prześladowania gejów w Czeczenii. Takiego mam newsa. Tam, wiecie, tam się, to jest taki kraj, że się geja zamyka w klatce, albo się go zabija, tam kamieniami rzuca. Nie wiem, tak byście chcieli? Tak fajnie by było w sumie. Jakieś się robi zasadzki na geja na przykład. Na przykład, że jakaś podstawiona osoba zaprasza takiego homosia gdzieś tam przez internet, a na miejscu go zgarniają panowie ze służb na przykład i go tam rażą prądem, torturują. Tak fajnie, no bo się należy. W Biblii jest napisane wyraźnie, że pedała trzeba ukamienować. To jest bardzo tak po chrześcijańsku, ja bym powiedział. Czeczenia bardzo po chrześcijańsku postępuje w tym temacie. No ale tu zaraz wiadomo, że zjawi się jakiś chrześcijanin, który powie, ale jest też nie zabijaj. No ale w drugim miejscu jest zabijaj. No to ja już nie wiem, co ja mam robić po prostu. No i też po islamsku też, i po chrześcijańsku, i po islamsku. Ja może jestem taki od szatana trochę i taki zły człowiek i taki ten okultyzm, szatan i diabolo w ogóle, bo bym nie zabijał na przykład. No ale to chyba się będę w piekle smażył. Laptop z Biedronki. Słuchajcie, to jest dopiero to. Trzeba by tu Etama podpytać, może on coś wie więcej, bo on się w ogóle dogadał. Mam taką teorię spiskową, że on się dogadał z Biedrą. Z Biedronką i tu krypciochę robi. Wykorzystuje media tutaj nocne i cały czas coś reklamuje. On cały czas. O, tu kupiłem sobie dżemik taki, słuchajcie. Tu jogurcik mam taki, bardzo dobry, słuchajcie. No, I ten laptop z Biedronki kosztuje 399 zł. Nazywa się Kiano Slim Note. To jak ten, tak nazwali go Note, żeby tak się może komuś skojarzyło z tym, z Galaxy Note, tak? Czy coś w tym stylu. No i raczej go teraz bezlitośnie wyśmiano i dostał bardzo nieprzychylne recenzje, bo strasznie ma niskie parametry po prostu. Ma tylko przede wszystkim, jak można instalować Windowsa 10 na 1 giga pamięci RAM. To się dziwię, że ten Windows się w ogóle uruchamia na 1 giga. Myślałem, że no tak, trzeba przynajmniej 4 mieć. No i tak, rozdzielczość 1024x600. Ekran napisano, że matryca, tak centralnie jest w artykule napisane, że najgorsza na rynku matryca. Oferta ważna do 27 sierpnia. 185 cm, 278 milimetrów, ale 18 mm grubości. To dużo czy mało? I waży niecały kilogram. Przekątna ekranu 10 cali. No to taki... To taki... Nie laptop, tylko jak to się mówi, palmtop, notebook. Mi się to myli. Są jakieś tam takie rozgraniczenia, to fachowcy to wiedzą, czym się różni laptop od notebooka, od palmtopa. No właśnie, na 1 giga to raptem XPEC pójdzie i to chyba z trudem będzie się ładował pół godziny. No to taki tablet, faktycznie, tablety mają 10. To taki, faktycznie, aha, netbook pisze tu Aspreol. Właśnie, netbook, tego słowa mi brakowało. To taki, myślę, że... już nie powiem, kto by takiego mógł używać w swojej audycji, nadawać na takim. Bo znowu będzie, że coś nam mówię tu na Kloda i coś. No ale no, tak się śmieję, no bo Klod ma zawsze te rupiecie takie jakieś... te komputery. Tu sobie dokupiłem, słuchajcie, 1 giga RAMu i teraz wszystko będzie jak burza szło. No, ja też mam już stary komputer, 7-letni, już taki trochę, dzisiaj renderowałem animację dla klienta, to myślałem, że to aż słyszałem, jak ten komputer krzyczał, ratunku, już nie mogę. I potem jeszcze trzeba go resetować po takim czymś. No, renderowanie filmów na takim After Effectsie czy czymś, to strasznie komputer obciąża. Ten komputer po prostu pracuje zawsze wtedy na pełnej... na pełnej nie powiem czym i się grzeje w ogóle, wiatraki zaczynają chodzić, on jest obciążony, dysk jest też, więc muszę więcej za animację brać teraz. Właśnie, mogę wam pokazać w sumie, jakie robię animacje. Już kiedyś pokazywałem chyba, bo już jest skończona. Właśnie skończyłem ostatecznie, dzisiaj tam wyrenderowałem już po poprawkach. Gdzie ja to mam tutaj? Chyba się nie obrazi szanowny klient, bo już jest zatwierdzone, wszystko jest jak trzeba, no to co ma się obrazić, że mu reklamę robię? Proszę bardzo, jak ktoś jest ciekawy, jakie robię animacje na przykład, to coś takiego na przykład robię. Ja już to kiedyś pokazywałem. No nie wiem, czy bym chciał takiego laptopa nawet za te 400 zł. To już lepiej sobie kupić za te 400 zł jakiegoś chyba dobrego tableta, prawda? No, a jeśli chodzi o takie małe urządzonka, to marzy mi się coś takiego jak taki laptop Yoga chyba się nazywa. Yoga tablet, czy tam coś takiego. No taki on się tak rozkłada i tak fajnie można sobie go postawić na przykład na stole, że on sobie stoi. I taki ten, no fajny, taki fajny. A takie coś, to nie wiem. Ale wcześniejsze towary z Biedronki cieszyły się raczej powodzeniem. Jakieś były tanie telefony, całkiem przyzwoite, a tutaj jakoś nie trafili. Teraz mają też tanie gry sprzedawać z tytułów, które... No i co jakiś czas mają takie właśnie niedrogie gry, które często są całkiem atrakcyjne, na przykład Assassin's Creed Black Flag, bardzo lubiana odsłona tej serii, gdzie wcielamy się w asasina pirata, który sobie pływa na własnym statku, toczy bitwy przy okazji, tam ma załogę swoją. No, bardzo taka lubiana część. To chyba było za 50 zł, za 59 chyba. Anon pisze tutaj, że taka sobie. Taka sobie, ale chyba jedna z lepszych, nie? A potrzeba krytykuje jogę, żebym spierdalał z jogą. Czemu? Nie jest dobra? Myślałem, że to jest taki dosyć właśnie mocny. Taki tableto, laptop. I do tego właśnie fajnie, że on tak się rozkłada, to co? I znowu pierdolisz, krawiec. Co nie powiem, że coś dobre, to zawsze będzie, a tam pierdolisz do dupy. To ja zacznę mówić, że jest do dupy, to wtedy będzie, ale pierdolisz, bardzo fajne. No, a Furiat tu no, napisał, że dokładnie, że gra się tym Kenwayem, właśnie, Kenway, tak się nazywał, i że lubi tą część. I co? I łysą wam? No. A Kuba pochwalił animacyjkę, że fajna. No i fajnie, że fajna. Jak ktoś by potrzebował jakąś animację i ma dużo pieniędzy, bo ja się teraz cenię, jestem le artist, no i mistrz krawiec. I to teraz będę tak właśnie świrował, że jestem takim mistrzem i że przychodzisz do takiego Leonarda Krawinci, właśnie taki Leonardo Krawinci, i że trzeba czekać w ogóle pół roku, zanim ja się zainteresuję i raczej odpisać. I bardzo dużo trzeba zapłacić pierw, żebym ja się w ogóle zainteresował, no i tak będę robił. A nie tam, że o, tu logosika zrobię za 100 zł, proszę pan, panie, no. Nie ma. Ile biorę za minutę animacji? No to zależy od stylu, wszystko zależy od stylu, bo mogę zrobić bardzo prostą animację za 200, a mogę zrobić i za 2000, a mogę zrobić super mega wypas i długą za 20 000, więc wszystko zależy, no, od stylu graficznego, od scenariusza. No. Ale to odpowiem tak dyplomatycznie, no to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, no to 10 browarów co najmniej, no. Krycha Pawłowicz, to jest dopiero aparatka, powiedziała do redaktora Onetu: po wakacjach zabierzemy się za was. Normalnie kaczyści już się czują coraz pewniej, a wszyscy tak zawsze: krawiec, co ty tego na ten PiS tak jedziesz, to są, oni tu porządek zrobią. No, zrobią porządek, zrobią z tymi, z ateistami, z Żydkami, z niepolakami, z tymi, no, z przedsiębiorcami przede wszystkim, to porządek zrobią, i z redaktorzynami, którzy piszą na Kaczyńskiego niepochlebne rzeczy. No i pisze, że po wakacjach zabierzemy się za was, dziennikarzy. No ona się już tam, jak to się mówi, nie pierdoli w tańcu. Krycha Pawłowicz. Jeszcze sałatkę mogłaby tak żreć. Zabierzemy się po wakacjach za was, żydowskie media w strefie. No jeszcze przyjdzie dzień sznura. Jeszcze za to, co o Smoleńsku było, to jeszcze bekniecie. Będziecie pisać artykuły w pierdlu. Będziecie pierdzieć w pasiak. Zobaczymy. Że co, że ja nie potrafię łączyć faktów, tak? Bo adwokat zawsze jest... To dobrze, on jest właśnie... Adwokat będzie znany, jest już w sumie znany z tego, że ma zawsze inne zdanie niż ja i zawsze jest: krawiec, jak ty nic nie rozumiesz, o, tu rezonans, pudło rezonansowe. Mam wrażenie, że krawiec znów stał się pudłem rezonansowym. Cóż... A ja mu mówiłem, i adwokat zawsze tak mówi: krawiec, tyle razy ci tłumaczyłem. Tak jakby, że on mi coś powiedział, przedstawił swoje zdanie, a ja głupi, znowu nic nie zrozumiałem i znowu gadam głupoty, a przecież on mi wytłumaczył już wszystko. To jest aparat. No i dobra, no. Może tak być. Też. Nie oglądam TVP, ale tam podobno się już podobno taka jest propaganda w wiadomościach i taki jest już klimat, że komuchy post-PRL-owskie już się łapią, zakrywają dłońmi oczy. No i Maciej Orłoś uważany za takiego, zawsze był uważany za przyzwoitego dziennikarza, przypomnijmy, przez wiele lat prowadził TeleExpress, lubiany, szanowany i on też przyłączył się do tych, którzy twierdzą, że no, powiedział, że nie przyszło mi do głowy, że zobaczę to w wolnej Polsce. Mówi o wiadomościach. Długo pracowałem w TVP za czasów różnych ekip i różnie bywało, ale nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek w wolnej Polsce w telewizji publicznej zobaczę tak ordynarną propagandę, pisze dziennikarz. A później jest jeszcze ostrzej. No. Nie wiem, pewnie niektórzy postrzegają to tak, że wcześniej media przeinaczały w jedną stronę, to teraz musi być dla równowagi trąbienie w drugą tubę. No i dobra, niech sobie będzie. Mnie to szczerze mówiąc już koło pytki lata. Telewizja publiczna, TVP i polityka. Raczej czuję się zdrowszy psychicznie, kiedy się mniej tym wszystkim interesuje. Trochę jest problem, bo czasami nie ma o czym już gadać za bardzo, ale to tylko może zmotywuje do tego, aby jakieś ciekawsze tematy wziąć na warsztat, z czegoś się przygotować. Zbieram sobie na przykład teraz materiały o Elonie Musku i spróbuję o nim może zrobić na przykład audycję. Fajna postać, niesamowity człowiek i kurczę, warto o takich ludziach nagrywać audycję, a nie o jakimś Kaczyńskim czy o Tusku, prawda? No zgodzicie się chyba ze mną, że to jest ciekawsze, prawda? Można opowiedzieć jak sobie, jak taki Musk żył, jak się rozwijał, jak zakładał kolejne firmy, jakie ma plany, to jest ciekawe. A to, że tam 80. któraś miesięcznica czy tam coś, to trzymaj się, adwokacie. Cześć, cześć. No, potrzeba tu się buntuje i pokrzykuje, że on chce zrobić o Musku. No. No dobra, jasne, nie będę się wpieprzał między wódkę a zakąskę. To ja zrobię o innym wielkim wynalazcy i o człowieku, który zmienia świat. Zrobię o Mehranie Keshe. Mówi wam to coś? Nie no, o Mehranie już było, o jego wielkich dokonaniach. Wymienię teraz, uwaga, wielkie dokonania Mehrana Keshe. Już wymieniłem. No dobra, powiem. Mehran, słuchajcie, Keshe się wyciągnął z bagna sam za włosy i ma taką bańkę kosmiczną, że ona się pojawia dookoła niego i on może w niej latać po kosmosie i tam jest tlen i taka przestrzeń antygrawitacyjna, że on tam może sobie siąść i on lata tak po kosmosie i nie musi jeść w tej bańce. I jak mu się na przykład złamie ręka, to mu się od razu leczy. I jeszcze ma takie coś, że mu się, że za prąd nic nie płaci, bo ma za darmo w tym polu takim. O. No i to jest wielki człowiek i jak ktoś go atakuje, to jest niskowibracyjne byty ma przyczepione do siebie, na przykład achrontów. achontów. Achrontów? No i reptyliańskie istoty z piątej gęstości widmowe przyczepione ma, niskowibracyjne, i one z niego nasterowują, to przez nogi przechodzi do czakry korony i archontów, o dziękuję bardzo, mamy tu specjalistę, archontów, no ma, archonta ma w sobie, no. Ze mnie już wyszło 6 demonów i jeszcze siedzą, słuchajcie, no. Także tak to wygląda. No i oczywiście afera ostatnio była wielka z napojem Tiger Energy Drink. Otóż ukazała się pewnego pięknego dnia reklama, na której był 1 sierpnia i pojawia się obrazek reklamowy taki, gdzie jest palec wskazujący, ten środkowy palec wyciągnięty i tekst: chrzanić to, co było, ważne to, co będzie. Dzień pamięci. No, bardzo takie odważne i ryzykowne, i okazało się, że trochę przestrzelili. Agencja, która się tym za to odpowiedzialna jest, to jest, jak ona się nazywa, no tutaj nie mam akurat informacji, no ale Maspex, czyli firma odpowiedzialna za Tigera, drogo za to zapłaciła, bo ludzie się rzucili zaraz na nich, że jak to w ogóle, straszne rzeczy. No, ale chyba wiele osób tak jednak myśli, że nieważne, już przestańmy gadać o tych powstańcach, o tych miesięcznicach, rocznicach, klęskach. Ważne to, co będzie i to, co jest teraz, a nie to, co było. No, taki przekaz, ale okazuje się, że w kraju, gdzie mamy tylu patriotów, gdzie ludzie żyją tak bardzo tradycją i różnymi świętami, rocznicami, no to jest to nie do przyjęcia zupełnie i Maspex szybko to zauważył, bo doszło nawet do tego, że państwowe spółki, takie jak Orlen, zaczęły wycofywać Tigera ze stacji benzynowych. No, Maspex tam zaczął przepraszać, wypłacił 500 000 na rzecz powstańców warszawskich. No i kurczę, no moim zdaniem można by im to wybaczyć, no przecież to zrobiła agencja reklamowa, z którą już zerwali współpracę też. Właściciel marki niekoniecznie musi zawsze odpowiadać za numer, który wywinie agencja, bo to faktycznie no, trochę to niesmaczne, tak? Powinno się uszanować pamięć o powstańcach i tragedię wielką i tak dalej, i nie robić sobie i nie próbować na tym czegoś ugrać. To jest faktycznie trochę niesmaczne. Ale no to się w ogóle ukazało tylko na mediach społecznościowych, na jakimś tam Facebooku czy coś, ktoś zrobił taki obrazek. Przypuszczam, że jak ja bym był pracownikiem takiej agencji i miałbym wolną rękę, to niewykluczone, że bym w pierwszy dzień zrobił coś takiego właśnie w tym stylu i bym bardzo podpadł, zwolniliby mnie z pracy, a wy byście sobie poczytali: skandaliczna reklama, nie wiem, kondomów na przykład, kondomy powiązane z tematem katastrofy smoleńskiej na przykład, nie? Bym jakoś to powiązał. Też bym mógł takie zaliczyć taką wpadkę, bo jestem raczej odważny i kreatywny i też bym mógł wywinąć taki numer właścicielowi jakiejś marki, który by potem przepraszał. No, a nie wiedziałem w ogóle, że za Red Bulla w Polsce też jest odpowiedzialna firma Maspex, bo tu jest napisane, że Tiger zajmuje 3. miejsce na polskim rynku energetyków. Ja wolę Blacki, a właściwie, Tiger ma 3. miejsce na polskim rynku energetyków, jego udział w sprzedaży to 18% po napojach Black Energy Drink i Red Bull. Mi smakują te czerwone Blacki lubię ostatnio, one są wiśniowe zdaje się. No właśnie, coś a la zimny lech, dokładnie, Aspreolu. A potrzeba pisze kondomy pull up. Ojejku. No widzisz, też kreatywni ludzie, widzicie, się kręcą przy nocnym radiu. Dobra, to ja się zmywam w takim razie, już jest bardzo późno, godzina druga. No dzisiaj sporo tutaj czasu spędziliśmy na antenie, ja i potrzeba, więc myślę, że też się udam już na zasłużony odpoczynek. I za moment powrzucam tutaj dwie audycje, dzisiejszą i wczorajszą, a linki wrzucę tymczasowo na czata, a potem na stronę. Także dzięki, że byliście i do usłyszenia się z wami. Cześć.
1: Do widzenia, do widzenia. Także to był przykład trollingu

0: Co nie ma, co nie ma, jak nie ma, jak jest, panie Fertku. Jest, jest audycja Nocny Marek i wita się z wami Krawiec, Krawiec. Staram się nad swoją dykcją tutaj popracować, szykują się zmiany. Ja już liczę pieniądze, patronajty, sława, dziewczynki, dziwki, koks, lasery. Znowu sława, znowu dziwki, znowu koks, jeszcze więcej koksu i tak dalej. Tu jeszcze trochę trzeba na to poczekać. Wyszło, że 48 lat jeszcze muszę czekać. W ogóle od razu mówię, że nie chce mi się prowadzić, więc wszystkich malkontentów, wszystkie marudy, że tak powiem, wszystkich czarnowidzów, też czarnowidzów. Witam serdecznie, bo to dla was audycja. Nie, żartuję. Raczej mam dobry humor. Co, już się niektórzy wystraszyli, tak? Że Krawiec będzie znowu jęczał, że znowu będzie żebrał, że znowu będzie obgadywał. Jak to nie ma audycji? Czy dezinformatorzy, ja poznałem po głosie, to są trolle, ale sprawdzę. To nie ma audycji. No, jak czy to nie ma? Jak jest? Słychać, że jest. Dezinformatorzy, ja poznałem po głosie, to są
1: ten
0: trolle,
1: dezinformator, ale sprawdzę. To coś gada audycji. W radiu.
0: No, jak czy to nie ma? Jak jest? Słychać, halo? Że jest.
1: Dezinformator, halo, słuchaj mnie?
0: Ja
1: dzień dobry.
0: To
1: ten
0: trolle,
1: dezinformator.
0: Sprawdzę,
1: to coś gada
0: to,
1: w radiu.
0: To ja tam mówię? Halo?
1: Halo?
0: Jak jest? Słychać,
1: halo?
0: Jest.
1: Ja wyłączyłem radio.
0: Halo, słuchaj mnie?
1: Halo?
0: Ale nie wyłączyłem tu.
1: Aha, bo tu ja tutaj...
0: Dzień dobry.
1: Nie, przepraszam. Zapętliłem się. Tak.
0: Już się odpętlam i już... Do tematów przechodzę, bo zaraz będzie marudzenie znowu, że Krawiec ham. Właśnie zamierzam rozwiać w tej audycji pewne mity, które narosły wokół Nocnego Radia. Właściwie to są pewne plotki, które tutaj krążą w środowisku naszym radiowym, że tak powiem. I tak pierwsza plotka to to, że jestem dupowłazem. Słyszałem taką plotkę. To są plotki, nie wierzcie w to. Potrzeba nawet stwierdził, że to bardzo widać. Mówi Krawiec, tak, no jesteś, no dupowłazem, jak, no i tam potem użył niecenzuralnych słów i mówi strasznie, i to strasznie widać, i potem znowu użył niecenzuralnych słów, jeszcze jesteśmy przed 23, nie będę tutaj zdradzał. No właśnie, czy ja jestem tyłowłazem, to taki temat na dzisiaj. Od razu oczywiście pochwaliłem potrzebę, że jest bardzo dobrym obserwatorem i bardzo szczerym człowiekiem. W ogóle dziękuję, że przyszliście tutaj. To bardzo miło z waszej strony. Dziękuję też sponsorom. Tak. No, bez was już to wielokrotnie powtarzałem, ale w przypadku dobrych ludzi Trzeba powtarzać, trzeba przypominać, że są tacy, ja się może trochę jeszcze podgłośnię, żeby mieć bardziej seksowny głosik, taki ojciec dyrektor, rusz do kwadratu, tak, no ojciec dyrektor tak właśnie trochę, tak nie wiem, czy to wypada mówić w przypadku ojca dyrektora, ale tak mruczy, wręcz tak seksownie. Ateusz napisał, no i to jest właśnie to plucie. Tak, pluj, a coś zostanie. Ale my się tu nie przejmujemy. To zostało przepowiedziane, że Nocne Radio będzie atakowane. Tak. To zostało przepowiedziane, wywróżone z gansów. Tak, i no właśnie, no dziękujemy wam, kochani sponsorzy. Tak. Okej, okay. Tak, chciałem tutaj podziękować właśnie. I czy to jest dupowłastwo już? No, chyba tak. No, ja coś muszę ze sobą zrobić. Kolejna plotka.
1: że ograniczony umysłowo jestem trochę. I tutaj chciałem też to powiedzieć, że tak nie jest. Ja sobie nie życzę, żeby się ze mnie śmiali w radiu. Ja bardzo proszę, żebyśmy nie było śmichy chichy. To, kochani, szanowni państwo, to musi być radio, w którym człowiek do człowieka jest i dzwoni na przykład i rozmawia tu ze mną, a nie, że będą się żarli. Kolejna drama. Szanowni państwo, jeśli się pojawia tutaj, ja pokażę palcem, a to chodzi o osobnika, który się przedstawia jako furiat i on się bardzo, bardzo brzydko zachował, się w stosunku do Magdaleny. W stosunku do Magdaleny, która nadaje z Krawczem audycję krew z ucha. Mi się nie podoba taka, bo to taka straszna nazwa. Ja nie lubię takie straszne, ja to wolę jakieś tam wesołe rzeczy, ale nie wolno tak do kobiety, do białogłowy się odnosić. Ja jako tu kapitan nocnego radia, Krawiec Kononowicz, w tym momencie mówię zdecydowanie nie. Nie pozwolę, żeby się takie rzeczy działy tutaj. Kochani, szanowni państwo, następna sprawa. Jak jeden admin banuje, panie, zbanował, kto tu jest, panie, największym adminem? Ja się zapytowywuję tutaj. Oczywiście, bez tu fałszywej skromności powiem, że ja. I ja powiedziałem, ja odbanuję. Ja odbanuję. Zenon zbanował, Krawiec odbanuje, panie. I odbanowałem, bo, panie, musi być amnestia, panie. I musi być, panie, musi być ta prawo amnezji, panie, że się zapomina, panie, i z banlisty wyciąga. Ale widzisz pan znowu, żeby nie było tak, że moi pomocnicy, mam tu panie paru takich pomocników, dobrze się sprawują, ja ich pilnuję tutaj. I panie, ja mimo, że mogłem, że mam prawo, to ja nie powinienem odbanowywać, jak ze mną zbanował, panie. No, to następna tutaj sprawa, wyjaśniona, myślę. Chodzi oczywiście o zamieszanie z banowaniem. O, jaka fajna nazwa. Zamieszanie z banowaniem. Nowa nazwa audycji. No właśnie, co tam się w ogóle z audycjami też dzieje ciekawego? No, są wrzucone nowe rzeczy, nowa krew z ucha, ucha, hucha, krew z ucha. Jest audycja Bajtitera, jest Kuźnia Wojowników nowa. Są luźne gadki bardzo fajne o szermierce słowem. Nadaje Potrzeba i tutaj dzieli się różnymi spostrzeżeniami, swoją wiedzą na temat retoryki,

0: i zapytam się, może by furak jakąś taką funkcjonalność tutaj zrobił czy coś. Założę się, że on powie, że nie widzi przeszkód. To dowcipy mamy w stylu Nocnego Radia trochę, czyli chamskie, dyskryminujące, nie wiem, wszystko co najgorsze. Na każdy temat. Dzisiaj, ale na pewno wspomnę o tym, jeszcze jakieś miałem tu plotki do zdementowania, że ham, no właśnie, ham, następna rzecz. I tu jest właśnie mała taka sprzeczność, bo albo jestem dupowłazem, albo hamem. Jak można być dupowłazem i hamem jednocześnie? Może się da jakoś. Czekajcie.
1: Wiesz, potrzeba? Przepraszam, że tak powiem, ale ta ostatnia twoja audycja to była trochę do dupy całkiem. Pomyślałem, że ci to powiem. Nie, to takie właśnie... Nie, może bardziej... Audycja była, słuchaj, znakomita, ale jeśli mógłbym się do czegoś przyczepić, to no ogólnie tak do dupy trochę, wiesz, z tematami, niemerytoryczne, takie lanie wody, nuda, straszna nuda, dwa razy zasnąłem, słuchaj, przester miałeś lekkie, źle dobrane podkłady i
0: no to tak dupowłaz, ham, nie wiem, to może dałbym radę, słuchajcie, może dałbym radę. Jakie jeszcze tu? Że zdrajca.
2: No, panie, też są tacy wśród nas, którzy mówią, że panie, że zdrajca, że panie jedno radio założył, panie prawa noga, potem panie lewa noga, tak, że panie, iż tamto radio obaliło się, panie, a tam przeszedł panie z innymi tam zdrajcami, na których są teczki, panie. Mówi panu coś pseudonim Claude Moulin, panie? To są teczki, panie, wszystko to przeszli, panie, z radia do radia, tamtych zostawili, panie.
0: No, to coś, może coś jak jest tutaj taki Bolesław we mnie, faktycznie zdrajca. Jakiś radiowy coś tutaj. Pierw był z tymi, potem z tamtymi i teraz jest z tymi, no nie wiem,

A panie takich, którzy by chcieli zniszczyć to radio. Takich, którzy tak powiedzieli sami, że to jest szatan w czystej postaci, kochani. Tak, bo są tacy wśród nas, którzy... Muszę sobie znowu trochę podgłośnić, żeby mieć bardziej taki radiowy, dyrektorski. Tak. No właśnie, są też tacy, którzy się nie kryją z tym, że chcieliby zniszczyć nocne radio. Tak, i że bardzo by się cieszyli z tego powodu, bo to gówno radyjko pseudo-trollerskie tylko zabiera sloty i mogłoby coś lepszego być, tak? To jest byle jakie, to jest miałkie, to jest nudne, to jest do dupy, to śmierdzi siusiakiem, to... nie, to... jest, przepraszam. Ojciec dyrektor by w życiu tak nie powiedział. Przepraszam bardzo. Tych, którzy się poczuli urażeni. No właśnie, tak sobie zdałem sprawę, że chyba powinienem nad kulturą popracować. Kolejna plotka to jest taka, że w nocnym radio padają... Szanowni Państwo, no... podsumowano nas tak, no... może inaczej, niektórzy zarzucają nam, że... używamy tutaj słów uznawanych ogólnie za obelżywe, tak, wulgaryzmy, tak, przekleństwa, tak, trzyliterowe słowo na cecha oznaczające pierwszorzędowy organ męski, tak, w bardziej wulgarnej formie. To też chciałem zdementować. W nocnym radio panuje pełna kultura. Proszę tylko posłuchać pozostałych też audycji. Myślę, że wszyscy nadający

przepraszam, czteroliterowe słowo na właśnie, bo tutaj mi zwrócono uwagę i słusznie, że to się przez CH pisze, tak, to są cztery litery właśnie, ci, którzy są hamami, czy tam prostakami, piszą z błędem, prawda. Człowiek inteligentny pisze poprawnie przez CH, tak,

Ja nie zdradzę tutaj, kim są, ja już nie chcę tu pokazywać, ja nie chcę już wskazywać palcem. Nie ma takiej potrzeby, tak? Prawda? Potrzeby takiej nie ma, żebym ja tu wskazywał, kto jest wśród tych, którzy chcą zniszczyć to radio, ale to właśnie musicie się w kolejce ustawić za potrzebą. On ma pierwszeństwo. Chcę tutaj oddać sprawiedliwość. On pierwszy się zadeklarował, że zniszczy nocne radio i on ma pierwszeństwo tutaj. Poza tym to jest mój kolega i już mu obiecałem, że jakby nikomu nie przekażę tego zaszczytu. Zniszczenia nie pozwolimy nikomu zniszczyć. On ma zniszczyć. Ja mu to obiecałem, że będzie mógł sobie zniszczyć. No. Przepraszam, się zapowietrzyłem aż od tego wszystkiego. Tyle tutaj dramy. To pod tym znakiem, tak, pod tym znakiem nadajemy dla was w nocnym radiu.

0: A teraz chciałbym tutaj newsy przedstawić. Garść newsów. Szukam odpowiedniego podkładu, bo tutaj profesjonalizm się wkrada się. Przypominam, radio teraz nadaje w szybszej, przepraszam, szybsze. Tak, kupiliśmy tak, że szybciej dwa razy możecie słuchać i więcej dzięki temu usłyszycie. To jest taki specjalny plugin, tylko to spowodowało zawirowania czasowe, bo kiedy furak kończy już nadawać, bo mówił szybciej w radio, to z wyprzedzeniem musiało się przez czasoprzestrzeń po prostu tam przechodzi, wiecie, te atomy, wszystko kesze. No. Ja nie będę się tu wdawał w tej chwili w naukowe wyjaśnienia, bo to nie o to chodzi, żebym ja tutaj wam tłumaczył, to musicie sami jakby dojść. Tak. Ja mogę wam tylko tu wskazać. Kierunek. No właśnie, news jest taki, że to już mogę powiedzieć z bardzo dużą pewnością, którą wyliczyłem na 56,2%, tak mi wyszło. Ja to z ołówkiem i linijką tutaj wszystko zmierzyłem. Technologia cache jednak działa. Tak, tu was zaskoczę. Zaskoczę was. Technologia cache jednak, proszę państwa, działa. Muszę to powiedzieć z nieudawaną przykrością i jednocześnie z olbrzymią radością, prawda? Był pewien okres błędów i wypaczeń, prawda? Które to wypaczenia sprawiały, iż niektórzy nadający, powiedzmy to wprost, niektórzy nadający w nocnym radio nie wierzyli, że technologia cache działa tak znakomicie, pod tyloma różnymi, wiecie, rozumicie, aspektami. Nie, przepraszam, tak trochę się tutaj daje ponieść emocjom, bo jednak okazuje się, że technologia cache działa. No, powiedzmy sobie to wprost. Dowody? Proszę bardzo. Otóż okazuje się, że od kiedy mam tego healthpena, to Zuzia zaczęła robić twardą kupę. Tak, kochani, wielokrotnie wspominałem o tym, że moja kotka ma problemy z żołądkiem, z trawieniem. No i słuchajcie, healthpen się pojawił u nas tutaj w mieszkaniu, technologia cache, długopis zdrowia tak zwany. I no, z gansami też, tak, to jest dobry model. Niedrogi, ale dobry. Są też takie bez gansów, to jest z gansem CO2. No, pasożyty. Wygląda na to, że pasożyty uciekły. Zuzia zaczęła robić, jak już wspomniałem, twardą kupę. No, wcześniej to była taka kwaśna sraczka, tak zwana. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, kulturalnie. No, od kiedy healthpen, mam tu, trzymam go w tej chwili w rękach. Nadal nie wiem, czy to prawoskrętny, czy lewoskrętny. No, kupa jest twarda. Kupa jest twarda. Będę wam zdawał relacje, jak tutaj technologia cache pomaga zwierzętom. Zobaczymy. Może się też przyczyniła tutaj rada od Etama, aby dawać serca kurze. Serca kurze nie są takie złe, powiem wam. Też spróbowałem. No i to takie niedoprawione nic, ale da się to zjeść. Trochę ukradłem kotu. Czasem kot kradnie mi, czasem ja kradnę kotu, no jak to w życiu. A tymczasem zagrzmiało, łupnęło w mediach bomba atomowa. Po prostu zawodnik wagi ciężkiej. Pan Big Stonoga odpalił, słuchajcie, bombę, jak zapowiadał, i powiedział, oświadczył, że no, przekazał takie informacje. że Misiewicz jest Alfonsem, no powiedzmy sobie to wprost, i wyszukuje dla Kaczyńskiego małych chłopców. Tak sobie tu zapisałem. No, a teraz prognoza pogody na jutro. No właśnie, tutaj niezłe rzeczy sadzi pan Zbyniu. Można się zastanowić, czy to fake news. No bo tak, jakiś żul mu powiedział, tak? Żul powiedział Zbigniewowi Stonodze, Stonoga powiedział w internecie, a potem Ator to powtórzył, a teraz powtarzam to ja, że Misiewicz załatwią małych chłopców Kaczyńskiemu. To jest zapowiadana bomba atomowa, no taka na tle bardzo intymnym. A co to komu szkodzi, że Kaczyński sobie zamawiał małych chłopców? Przepraszam, ja się domagam tolerancji tutaj. Promuję w nocnym radiu tutaj tolerancję. Ja uważam, że może to taki nasz Michael Jackson trochę, no co? Nie można, to co, nie, no, tyle dobrego zrobił Jarosław. Trzeba, powinniśmy mu wybaczać różne jego niedoskonałości. Może po prostu, a może to tak tych chłopców to tam coś tu tamtego. Nie wiem, ale jak nie wiem, to nie mówię. I nie zgadzam się tutaj, aby szkalowano pana prezesa. No. Ale, a co jak coś jest na rzeczy, kurde, to taki się dziwny świat jawi, nie? Psychopatyczny, w ogóle elity władzy to taki, to takie bagno. Jakieś takie zboczuszki same, podpierdalacze, złodziejaszki, cwaniaczki. Można by to przerysować w jakimś komiksie, nie? Zrobić takich właśnie, takich przesadzonych nawet trochę, że sam ciągle coś knują, te pazurzyska takie, z podełba się patrzą. To jakiś Alfons przychodzi, polityk. Tu zażygany, inny leży i bełkocze. I jeszcze, ja się przyznać, to kłamie, mówię, jajeczkiem się strułem. Nie masz dowodów, że jestem pijany. Panie redaktorze, pijany. No i sami tacy na przykład, tu leży jakiś obrzygany, tu w ogóle już sami siebie zaczynają okradać i jeden drugiemu tak jeszcze z marynarki wyciąga portfelik, już sami siebie okradają i tam rucha w kiblu ktoś, tu koks wciąga. No i to taka nasza scena polityczna, można by tak przedstawić, na jakimś obrazie na przykład, albo w serialu jakimś. Właśnie, czemu nikt nie zrobi takiego hardkorowego serialu, nie? Te ucho prezesa, tak? Teraz Górski i kabaret moralnego niepokoju. Te rewiry. Wiecie co? Przyznam wam się. Nie wiem, chyba okazuje się, że jakaś moja sympatia taka do polskiego kabaretu i zaufanie, że to może być coś fajnego, już tak zmalało, że nawet mi się nie chciało tego wyszukiwać i oglądać. Nie wiem. Też tak macie? A może już wszyscy widzieli to słynne ucho prezesa i ktoś się tu chce podzielić na przykład na antenie, dzwoniąc na nocne radio i można właśnie powiedzieć, jak się podobało to ucho prezesa. Ja będę tutaj mega obiektywny, bo nie widziałem w ogóle i się w ogóle mogę nie wypowiadać na ten temat. Czy dobre, czy niedobre? No, kabaret moralnego niepokoju może być. Mi się nawet podoba. Siunia pisze, że ucho prezesa coraz słabsze. Żeby mu nie odpadło. No, ciekawi mnie, jak to wyszło. Widziałem, że Górski się coś żalił, że chciał, że mieli dokopać władzy, a wyszło z tego coś takiego bardziej miękkiego, pluszowego, takie głaskanie się po pisiorku. Może nie głaskanie, ale takie, no wiecie, takie poklepywanie się wśród tak naprawdę kumpli. Zamiast tak naprawdę dowalić z grubej petary, nie? I pokazać idiotyzm tych ludzi, ich małostkowość, ich pazerność, zagryziactwo, kłamliwość, tak po prostu obnażyć ich, to takie jakieś kabarety bardziej takie lekkie, nie, że tak... Ten Kaczyński to taki śmieszny właściwie. Może i taki dyktatorek, ale taki fajny, taki równy dyktatorek. Weźcie mi tu, wezwijcie tego, tam, no, co wy tam wyprawiacie w tej telewizji, Jacuś. Co tam, Jacuś, no, słyszałem, że znowu cię media polskojęzyczne szkalują. Bardzo dobrze, Jacuś, bardzo dobrze, rób takie, tam widziałem tą szopkę. Szopkę bardzo dobra, się śmiałem się, Jacuś, bardzo dobre. Dobrze też na początku się znalazł wierszyk o tobie, a potem było, ja byłem na obrazie, mi się podobało. To ja i tu my razem, a niech wią teraz, że teraz jak jest nasza kolej po prostu. Nie może być tak, że jeden rządzi, raz rządzi jeden, a raz drugi, no. Halo?
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Nocne Wilno, jak to ostatnio Mapet podczas hiperprzestrzeni nas ochrzcił, że podobno obrażam go i oskarżam o kłamstwa na antenie Radia Nocne Wilno. Także to się dzieje szybciej niż myślałem, szybciej niż się spodziewałem, radio jest kradzione. Także nie wiem kto za tym stoi, pewnie jakaś banda pedofilów, no ale... Ale było wesoło. Wiesz co, ja tak zacznę, bo ty tak lubisz tego Stonogę i tak jego antypedofilskie rzeczy. Ja doszedłem do artykułu z Życia Warszawy z 2003 roku, który tutaj wybiórczo sobie zacytuję i za chwilkę wrzucę na czata. Warszawska prokuratura postawiła zarzut pedofilii byłemu doradcy posłów samoobrony Zbigniewowi S. Wcześniej był on karany za wyłudzenie kredytu i fałszowanie dokumentów. Zbigniew S. miał zdaniem śródmiejskiej prokuratury bywać na dworcu centralnym, gdzie poznał prostytujących się małoletnich. Jeden z poszkodowanych, 14-letni chłopiec, złożył zeznania obciążając byłego współpracownika samoobrony. Prokuratura nie chce ujawniać, jak długo S. miał wykorzystywać chłopców. Warszawska prokuratura okręgowa nie chce komentować zarzutów. Potwierdzam, że postawiliśmy zarzuty osobie o inicjałach Zbigniew S. Odmawiam dalszych komentarzy na temat szczegółów. Stwierdził Maciej Kujawski, rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej. Także już wiem, co on ma do tych pedofili. Zwykła projekcja.
0: Kurczę, coś może być na rzeczy. Ja wierzę, że projekcja, słuchaj, to się sprawdza najczęściej. Gdzie byś ucha nie przyłożył, kogo byś nie obserwował, czyich wypowiedzi byś sobie nie przeglądał, to ta projekcja cały czas jest, nie? Łatwo, jak... Kurczę, tylko trzeba wniknąć i trochę szczegółów poznać z czyjegoś życia i wszystko wychodzi.
1: To jest ten problem... Tak, to jest ten problem, że zawsze złodziej będzie najgłośniej krzyczał łapać złodzieja. Takim modelowym przykładem projekcji, czyli przerzucenia własnych wad na kogoś innego, jest matka, która krzyczy na dziecko, nie krzycz na mnie! I to jest taki można powiedzieć, modelowy psychologiczny przykład. Także wiesz, no tutaj C. Bronson także został uniewinniony za pedofilię, za wszystko praktycznie, natomiast nie każdy ma, że tak powiem, na sumieniu zarzuty za coś takiego, więc coś widocznie na rzeczy było. A to, co mam bardzo przeciw właśnie co do tej całej wojny z niby pedofilią, to jest to, że podkłada, podaje się za dziewczynki, które mają 14 lat i 10 miesięcy i wysyła zdjęcia naprawdę takie, że sorry, ale i tobie by cewka drgnęła na ten widok.
0: Ja już się trochę gubię w tych sprawach związanych z pedofilią, bo właściwie to jakieś strasznie się wszechobecne zrobiło. No pedofil z pedofilem goni pedofila i żarty z pedofilii i pedofil dzwoni do pedofila, wytyka mu pedofilię i audycja o pedofilach. U Kloda i u mnie o pedofilach spedofilałe elity pedofilskie. Panie, pedofile rządzą światem po prostu. Panie.
1: Sobie wyobraź, za 2 czy 3 lata jesteś pedofilem. Nie, nie jestem. No to już z tobą nie rozmawiam.
0: Cywilizacja pedofilii już, tak może będzie, nie wiem. Tak, nie, tak, straszne, to nasze poczucie humoru. Się zastanawiam, czy nie jest trochę za bardzo hardkorowe. My teraz musimy być grzeczni i kulturalnie się tutaj...
1: Ja tylko zaznaczę, że naszym poczuciem humoru żadne dziecko nie zostało skrzywdzone. Jeżeli ktoś się zainspiruje naszą audycją, by gwałcić małe dzieci, to uwierz mi, zainspirowałoby go absolutnie cokolwiek. Czyli coś takiego by mu wystarczyło. Także nie powinieneś czuć się w związku z tym źle.
0: Ale my chyba nie możemy być jednak związani z tym pedofilskim gangiem, który zajmuje się między innymi blokowaniem stacji radiowych. Tajne operacje PSYOPS, PSYOPS pedo, PSYOPS, to są grubsze sprawy i no, nie wiem, my się śmiejemy tu z pedofilii, śmiejemy się, no, więc nie możemy być po ich stronie, a może tak się dla odwrócenia uwagi śmiejemy, bo jesteśmy tak naprawdę. Słuchajcie, to radio prowadzi tak naprawdę jeden pedofil, który udaje różne głosy, no, to jest cała tajemnica.
1: No, nawet w tym momencie, ile czasu się przecież Krawcze uczyliśmy brzuchomówstwa, żebyśmy byli w stanie nawzajem ze sobą rozmawiać w trakcie jednej rozmowy. Myślę, że przez te wszystkie lata całkiem nieźle to jego udało się wykształcić, prawda?
0: To prawda, to prawda. A które dramy,
1: najbardziej mnie
0: które,
1: tylko,
0: które dramy, które wydarzenia wzbudziły w tym tygodniu w Nocnym Radio twoje największe zainteresowanie?
1: Znaczy wiesz, nawet ta drama co Bartku, to nawet specjalnie zrobiłem to w formie aftera, bo też nie chciałem za bardzo poświęcać pewnym rzeczom wartościowego czasu w głównej ramówce, także dobrze, że się stało. Mnie na pewno urzekła ostatnia Hiperprzestrzeń, gdzie się dowiedziałem naprawdę przeróżnych rzeczy o sobie, że pracuję dla gangu pedofilii, gdzie z partyjnym pozdrowieniem zostałem po prostu wypieprzony z czatu, natomiast w życiu słyszałem o pierwszej pół godziny, że wiek nie...
0: słowo... Coś rwiesz waść.
1: Oj, to czekaj, to... To ja się za chwilkę podłączę raz jeszcze.
0: Okej. Okay. To za chwilę się łączymy jeszcze raz z redaktorkiem. Potrzebą, którego znacie z audycji Przerwa Techniczna, teraz będzie 10 właśnie gość. Zapraszamy. Krzysztof Michalik, profesor Krzysztof Michalik będzie w Przerwie Technicznej. A... No właśnie, a dzisiaj taka luźniejsza audycja. Gawędzimy. Możecie też rzucać jakieś tematy konkretne. Najlepiej zadzwonić, bo na czacie mogę przegapić. A można też wpisać na prywatnego czata, to znaczy na czata Nocnego Radio, ale tekstowo, a nie trzeba zawsze dzwonić. Możecie podrzucać, czasami odbieram wiadomości. No, najczęściej odbieram wiadomości. Co tam ciekawego jeszcze w Nocnym Radio? A to, że wiecie, nie zdajecie sobie sprawy na przykład z tego i z iloma osobami ja gadam po nadawaniu jeszcze, przed nadawaniem, cały czas praktycznie. I kurczę, tu się czytam czata i się rozpraszam cały czas. No, bo tu tematy pedofilskie, właśnie, tego się bałem. Czy były jakieś dramy? No, z banowaniem drama, z wyzywaniem się drama. W ogóle wcześniej była drama z Jamcito, który się obraził, bo się śmiałem z Czubaki.
1: Dobra, teraz powinno być doskonale.
0: No, zobaczymy. Halo, halo. Zobaczymy. Słyszymy się?
1: Nie, bo ten... Tak, słyszymy się doskonale po prostu na samym początku, jak miałem te moje najpierwsze problemy z siecią. Pozwoliłem sobie spenetrować sieć sąsiada i zapomniałem ją odłączyć właśnie tutaj z pamięci. Od czasu do czasu, jak sobie rozstawię laptopa, to mi się automatycznie najpierw przypina do jego sieci zamiast do mojej własnej. Mhm. Także... Mhm.
0: No to co, to mówisz, że... gang pedofilski atakuje i dementujesz, że to nie ty blokujesz coś?
1: To znaczy ja przede wszystkim nie dla nikogo nie pracuję, tak? Jeżeli chciałbym, wiesz, jeżeli chciałbym, nie wiem, po prostu kogoś zablokować czy zniszczyć, to po prostu mech nawet by tym nie porósł przez kolejne jakieś lata, tak? Więc tutaj jakieś takie śmieszne blokowanie, no to nie, no bądźmy szczerzy, to nie jest zupełnie w moim stylu, tak?
0: Może w ogóle się odetniemy jakoś od jakichś wojenek, no
1: myślę,
0: coś?
1: Myślę, że warto, bo to w pewnych sytuacjach, wiesz co, mam wrażenie, że to przypomina kopanie dziecka, które jest uzależnione od heroiny, tak? Zwyczajnie, wiesz, można się troszkę pośmiać, natomiast tak na dobrą sprawę, nie sztuka wygrać na paraolimpiadzie. Co prawda jesteś zwycięzcą, ale dalej to jest paraolimpiada, prawda?
0: No ja tylko może troszkę enigmatycznie powiem, że moim zdaniem, żeby kogoś pouczać, jak się zachowywać wobec innych, jak być sympatycznym, że warto się razem trzymać, takie różne górnolotne rzeczy, jak ktoś opowiada na przykład przez dwie godziny cały czas, no to wypadałoby świecić przykładem, a nie tylko gadać o tym, bo to wtedy takim cwanym gapą się trochę jest, no i może tylko tyle. No, ale myślę, że dramy są fajne, różne i takie wydarzenia, folklor radiowy, jak my to tutaj sobie mówimy, ale czasami też sobie myślę, że może warto wejść na level trochę jakiś inny taki, nie, że wiesz, że trochę mniej tego na przykład folkloru, a więcej mięsa. I ostatnio parę fajnych audycji naprawdę wyszło i to też tak daje do myślenia, nie, że są te, może mogą być audycje i takie, nie, takie lepiej przygotowane, bardziej merytoryczne, ciekawe, a inne takie jakieś pogaduchy, jak na przykład ta audycja, czy jak ty to byś widział?
1: No ja tutaj bardzo, bardzo pozytywne, mnóstwo w ogóle fantastycznych komentarzy po moich piątkowych luźnych gadkach się pojawiło, za co bardzo wam dziękuję. W ogóle to miała być od początku do końca luźniejsza audycja, jako rzecz, którą miałem faktycznie przez semestr na studiach i której się, że tak powiem, nauczyłem z punktu widzenia uniwersyteckiego, tak? Natomiast i po prostu od początku do końca sobie to przerobiliśmy. Być może to jeszcze wróci, natomiast faktem jest, że nie planowałem tej szerabierki słowem, żeby robić z tego więcej niż jedną audycję. Natomiast też z drugiej strony można sporo opowiedzieć o błędach poznawczych, czyli w jaki sposób ktoś, nawet mówiąc do nas, wykorzystuje coś takiego jak błędy poznawcze, żeby udowodnić pewne rzeczy i my to zwyczajnie łykamy, ponieważ nasz mózg jest wyposażony naturalnie w akceptowanie pewnych spraw takimi, jakie są nam przedstawione, a nie do końca, wiesz, nie do końca się uczymy, w jaki sposób zwyczajnie zacząć drążyć i zacząć zgłębiać bardziej temat, tylko zwyczajnie to przyjmiemy. Takie, wiesz, takie przykłady jak na przykład, brawo, potrzeba. Takie sprawy jak te słynne gansy. Co to jest gans? No gans to jest gaz w stanie nanoatomowym, tak? Czyli mamy tłumaczenie nieznanego przez nieznane, a stan nanoatomowy jest to po prostu czwarty stan skupienia materii, co nie jest nigdzie udowodnione. Nie ma żadnych najmniejszych przesłanek, żeby coś takiego, to znaczy istnieje coś takiego, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale to musiałbym zobaczyć sobie, ale nie wiem nawet gdzie mam ten zeszyt, natomiast na pewno nie ma to żadnego związku z jakimiś nanoatomowymi, co i tak jest bzdurą samą w sobie, gdzie mamy atom, co jest bardzo małego i mamy przedrostek nano, który jest dużo większy, dużo, nieporównywalnie tysiące razy większy od atomu, tak? Więc jeżeli coś jest w stanie nanoatomowym, to tak naprawdę jest tak malutkie, ale przy okazji zajebiście ogromne, nie? Co się nie trzyma absolutnie najmniejszej kupy. O, i tutaj Zenon Skiton wrócił, znalazł gans, prawdziwy gans z Francji.
0: No, jest jeszcze oprócz Christophera Gansa, jeszcze Guns and Roses. No a co, jak o czymś nie wiemy i faktycznie działa? Bo to jest niesamowite. Przecież no, ludzie opowiadają tak, że leczę zwierzęta i babcie też i nie jem i czuję się świetnie i mam niższe rachunki za prąd. i jestem przeszczęśliwy. Kocham Keshę i kręcę druta na potęgę kapitana Cewki. No i jak to jest możliwe, że tylu jest fascynatów tego?
1: Jest technologicznie możliwe, żeby ktoś z wiedzą, powiedzmy, na poziomie ogólniaka, z wiedzą, czy tam powiedzmy, nie wiem, tak jak mamy te powiedzmy po 30 lat i te zajęcia z fizyki mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dawno i możemy nie do końca je pamiętać. Ja tutaj polecę pierwszy 7,5 godzinny wykład z technologii plazmowej prowadzonych przez polskojęzyczną fundację Go to the Forest. I tutaj nie zbijam się z mediów, tylko raczej tego, że ta fundacja nawet nie ma statusu fundacji, ale jest założona po prostu przez ludzi z wysp. Natomiast jest to faktycznie przez te pierwsze pół godziny daje nam pojęcie o tej technologii MagRaf, wytłumaczone na tyle mądrymi słowami, że jesteś gotów uwierzyć w to, że to działa przy użyciu swojej nienaukowej, można powiedzieć, wiedzy, ponieważ właśnie wykorzystywane są bardzo mądre słowa, które gdzieś tam się obiły, jakieś oddziaływania, jakieś właśnie takie oddziaływanie prawo-lewo-skrętne, jakaś cewka, tak, to coś tutaj nam odrobinkę świta i to nam się powoli, i tu nam się powoli dodaje, natomiast jeżeli nie będziemy pamiętali takich fundamentów właśnie z fizyki, jak to, że energii nie można wytworzyć, energię można przetworzyć z jednej formy w drugą. Ewentualnie właśnie, że oddziaływania grawitacyjne i oddziaływania magnetyczne należą do dwóch podstawowych do grupy podstawowych oddziaływań fizycznych i łączenie ich w żaden sposób w zasadzie nie ma najmniejszego sensu, ponieważ to jest troszkę tak, jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy próbowali krzyżować słonia z ziemniakiem. Także nawet jeżeli słoń zgwałci ziemniaka lub ziemniak zgwałci słonia, to i tak dzieci z tego nie będzie. To jest kompletnie bezsensowne i tak dalej. Natomiast ponieważ odnośnie rozmnażania zwierząt mamy troszkę i roślin mamy troszkę większe pojęcie niż odnośnie tych podstawowych właściwości, podstawowych oddziaływań fizycznych, jest to wykorzystywane na naszą niekorzyść, żeby nam to wmówić. I faktycznie przez długi czas, ja głęboko wierzę w to, że są ludzie, którzy korzystają z technologii Keshe i faktycznie mogą twierdzić, że to pomaga i to im pomaga, szczególnie te kwestie zdrowotne, ponieważ kwestia zdrowotna jest bardzo subiektywna. Natomiast każdy, kto zbudował MagRafa i twierdzi, że dzięki temu ma oszczędność prądu wyższą niż błąd pomiarowy, dajmy na to, na luzie, 10-15%, kurde, nie, no stać mnie, zaszaleję. Jeżeli ktoś twierdzi, że ma 10-15% oszczędności na MagRafie, to po pierwsze kłamie, po drugie on wie, że kłamie. On wie, że kłamie, bo to jest weryfikowalne, te procenty są weryfikowalne.
0: Kurczę, to co mnie chyba w tym kręci, w tym zjawisku, no nie tylko mnie, bo jest całe grono takich sceptyków, którzy się bardzo przyglądają wnikliwie temu całemu Keshe i dyskutują o tym sobie, to tak jakby wiesz, to fascynowało też tych, którzy absolutnie w to nie wierzą, poddają wątpliwość i tak dalej. No ale te rzeczy, które opowiadają z kolei zwolennicy technologii Keshe, no to są strasznie spektakularne, wiesz, bo to tu w grę wchodzi kontaktowanie się w snach, jakieś wizje, ludzie stają się lepsi, zdrowie, leczenie raka, wiesz, takie bardzo, coś co wymyka się nawet, podchodzi jeśli już pod jakąś, wiesz, no psychozę taką zbiorową, coś w tym stylu, jeśli uznać, że to faktycznie nie działa tak, bo znaczy, może o czymś jednak nie wiemy. Wiesz, to już też o tym wspominałem, że wielu sceptyków, jak ty, czy Marcin z Poznania, czy pan profesor Michalik, no to ani i ja też nie skonstruowaliśmy w rezultacie tych MagRafów, nie?
1: No tak, ale jeżeli ktoś ci powie, że dzięki pozytywnemu myśleniu możesz skoczyć z 10 piętra i miękko się odbić, tak powiedzmy jak w Matrixie, że po prostu się chodnik i asfalt wegnie i zamortyzuje twój upadek, to nie musisz tego robić, żeby udowodnić, że to jest absolutna bzdura. Nie musisz tego robić. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który zaprzecza istniejącej nauce. I on ma to wykazać, choćby poprzez te cholerne rachunki, nie jakieś tam właśnie filmiki na YouTube, bo w ogóle jeżeli widzę w źródłach film na YouTubie, to jest po prostu kpina. To film na YouTube może być interesującym, jakąś tam popularną naukową ciekawostką, którą można podrzucić kumplowi, natomiast żaden film na YouTube niczego nie dowodzi. Ja tutaj się jeszcze odwołam do audycji o wklęsłej ziemi u Claude'a, bardzo gorąca z 2015 roku, jakoś z jesieni, gdzie faktycznie Claude'owi został przedstawiony przez pana Szczytyńskiego efekt, nazwał to efektem lornetkowym, który był tak naprawdę pewnym wariantem, pewnym złudzeniem optycznym, które na podstawie tego, że po prostu wilgotne powietrze potrafi nieco zakrzywić promień światła i faktycznie, jeżeli staniemy na wybrzeżu z tą lunetą, to zobaczymy coś, co się znajduje za tą krawędzią Ziemi, tak? Tutaj jak najbardziej ten efekt istnieje, natomiast z tego Szczytyński dowiódł, że zawsze i bezwzględnie zawsze światło pada krzywo, i to jest dowód na istnienie wklęsłej Ziemi. Czyli wziął coś trudno weryfikowalnego, ale to znaczy trudnego do sfalsyfikowania, tak? Trudnego do zrozumienia, ponieważ nie każdy musi mieć taką znajomość z optyki. Ja jeszcze się tutaj pochwalę, że pamiętam, kiedy w ogólniaku miałem sprawdzian z optyki. Mój fizyk był w ogóle strasznym kawalarzem. Kompletnie się do tego sprawdzianu nie przygotowałem, ale zapisałem chyba 8 kartek dowcipami, a on poskreślał te, które znał i wstawił mi 4+. Powrzucał punkty i tak jakbym rozwiązał zadanie za każdy dowcip, którego nie znał. Także też nie jestem ekspertem do spraw optyki, natomiast to swoją drogą mapę to balił dość solidnie na czacie wtedy, na czacie RNF-u podczas trwania tej audycji, wrzucił linki do Wikipedii, natomiast ten cały czas ta kwestia efektu lornetkowego pozostaje, ponieważ została nam zestawiona jakaś wiedza, którą nie do końca rozumiemy i którą nie do końca też mamy obowiązek rozumieć, no tutaj się zgodzimy, tak? I na podstawie tego wysnuto fałszywe wnioski, tak? No i jeżeli wnioskujemy, jeżeli mamy pewien błąd w pewnym momencie naszego wnioskowania, to wtedy każdy wniosek, który dalej wypływa, będzie błędny. I tak, jeżeli na podstawie efektu lornetkowego zawnioskujemy, że promień światła się wykrzywia, no to wtedy będzie nas to prowadziło do mnóstwa różnych dziwnych wniosków. Ja jeszcze tutaj przypomnę jeden przykład mojej matematyczki z podstawówki oraz mojego matematyka z liceum, o którym wielokrotnie wam wspominałem. Moja matematyczka w podstawówce miała coś takiego, że podczas sprawdzianów, jeżeli dokonałeś błędu rachunkowego na klasówce, ale potem konsekwentnie liczyłeś z tym błędem do końca, to ona przyjmowała to, to znaczy tam obcinała pół punkta czy coś takiego, ale zasadniczo akceptowała rozwiązanie, które przedstawiłeś, mimo że po drodze doszło do błędu rachunkowego. Mój matematyk w liceum z kolei miał zupełnie inne podejście. Jeżeli zrobiłeś błąd rachunkowy i później próbowałeś dokończyć zadanie, doprowadzić je do końca, zamiast szukać błędu, to wtedy przychodzi mur potrzeba, o czym ty mówisz? Może i masz rację, ale zupełnie nie wiadomo, o co ci chodzi. No nie wiem. Natomiast tak, jeżeli popełniłeś błąd w zadaniu matematycznym i dalej próbowałeś mimo z tym błędem liczyć, no to wtedy miałeś 0 punktów za rozwiązanie tego zadania. Argumentował to w ten sposób, no takie wyobraźcie sobie proste zadanie, musicie sobie przejść przez ulicę. I nie ma czegoś takiego, że prawie ci się udało przejść przez ulicę, ponieważ na końcu jebnął cię samochód i cię zabił. Jejo, ejo, ejo, a potem dobry Jezu, a nasz Panie, no co? Prawie dobrze? Udało ci się przejść przez ulicę? Nie, popełniłeś błąd. Nie wykonałeś zadania.
0: A może logiki powinno się uczyć już na wczesnym etapie edukacji młodych ludzi, bo to by wyszło chyba w większości na dobre, nie? Właśnie takie elementarne, różne zagadnienia logiczne.
1: Akurat wiesz, akurat logika jako nauka tutaj nie za bardzo nam pomoże, bo mamy przede wszystkim dwie logiki wbrew pozorom, bo mamy logikę matematyczną, taką z tych podstawowych logik, gdzie mamy wartość tylko prawda i fałsz, mamy logikę filozoficzną i mamy logikę matematyczną, które nijak mają się do siebie tak naprawdę, ponieważ logika filozoficzna bardziej się opiera właśnie na tym humanistycznym aspekcie konstrukcji zdania i tak dalej, żeby było ono logiczne. Natomiast logika filozoficzna jest historią zupełnie inną, która dąży do zupełnie innych rzeczy, tak? Także tutaj, no nie wiem, no możemy próbować, tak? Fajnie by było, żeby ludziom dawać po prostu, wiesz, dawać jakąś wiedzę, ale to jeszcze nie sprawia, że oni z tej wiedzy skorzystają.
0: No właśnie, bo to trzeba się... czegoś takiego, z tym trzeba obcować dłuższy czas, żeby to na przykład jakoś wsiąkło w nas, nie? Żeby potem myśleć bardziej tak logicznie na co dzień na przykład. A jak ktoś mało z tym obcuje, to może w drugą stronę mu się robi i taki jest, nie wiem, nielogiczny albo romantyczny. Może, jakie są przeciwieństwa bycia na przykład logicznym? Romantyk, lekkoduch, nie wiem.
1: Nie, ale tutaj znowu, to są pojęcia, które są obok, tak? Jeżeli nie jesteś logiczny, to jesteś nielogiczny, tak? Jeżeli wiesz, jeżeli nie wiem, no jeżeli masz takie 2 plus 2 równa się 4, no to logicznie 4 plus 4 równa się 8, tak? Czy coś tam, czy tam 4 minus 2 równa się 2, tak? Jeżeli twierdzisz, że jest inaczej, to zwyczajnie jesteś, prawda, nieukiem, tak? Aż sobie otworzę, bo tutaj miałem do tego przejść, prawda, w tej mojej piątkowej audycji, ale czasu troszkę nie starczyło o błędach poznawczych, tylko sobie otworzę, znajdę notes.
0: A dołączył Etam do rozmowy. Witamy Etama.
2: Dołączył, cześć. Znowu miałem problem, słuchajcie, co to jest w Skype'ie, że jak ktoś do mnie dzwoni, wciskam guzik, to się nie wciska. Fajny błąd, nie? Interfejs Windows się chyba popsuł.
0: Ten to ma zawsze coś tam popsute, kabelki nie styka, tu miało obejście, zrobiłem, przylutowałem, ale to idzie przez tablet i wraca do karty dźwiękowej i mam taki specjalnie sam napisałem sterownik. Przepraszam się,
2: zapędziłem. Może nie aż tak dobrze, ale wczoraj mnie strasznie podczas swojej audycji furak zaskoczył, bo nie wiem skąd on wiedział, ma chyba jakiś szósty zmysł, mówi tak jak Etam z Amigą, a ja kurde akurat przy Amidze siedzę i dyskietki dłubię. Tak, dokładnie. Słuchaj, natomiast odnośnie logiki to jeszcze jest taka prosta logika, ja to prostą logiką nazywam, czyli jeżeli coś jest możliwe, to jest prawie pewne, że będzie, tak? Nie mam teraz może w głowie jakiegoś szybkiego przykładu, bo to wychodzi w życiu po prostu, w stosowaniu tego na co dzień. Natomiast jeżeli coś jest takiego no wprost, tak, na przykład coś tam robicie i coś wprost wynika, albo macie jakieś podejrzenie, to jest prawie pewne, że to jest, tak, że to będzie. Ale nie o tym chciałem mówić, skoro jest potrzeba na linii, to chciałem was tak poinformować, bo Klot zresztą zrobił test online w piątek odnośnie tych słynnych Voice to IP, bo jak wiecie, już teraz sobie karty nie kupicie tak od tak, sobie kupić bez dowodu, tak, musicie okazać się dowodem, jeszcze wam go, nie daj Boże, skserują i musicie być w pełni jawni, jeśli chodzi o kwestie tutaj SIM-ów. Natomiast no, niewiele osób mówiło o tym, czy ja w ogóle dotarłem w ostatniej chwili do forum, gdzie się okazało właśnie na zasadzie prostej logiki, że jak numer trzeba rejestrować również Voice to IP i przebrnąłem tutaj przez taką całą sieć, że tak powiem, zależności różnych i zapytań, łącznie z dzwonieniem do ministerstwa odnośnie ochrony danych osobowych, telekomunikacji i tak dalej. Temat prześledziłem. No i wyobraźcie sobie, że jest wielkie zaskoczenie. Zrobiłem pół na pół, 50-50. Połowę numerów zarejestrowałem, a połowę nie. I działają wszystkie. Także moja taka prosta logika tutaj jest taka, że po prostu operatorzy nie przestrzegają tego prawa, które właśnie weszło. Z prostego względu, bo ilość formalności, które trzeba wypełnić, żeby ten numer Voice to IP zarejestrować, no w przypadku operatora GSM jest proste. Idziemy z dowodem do punktu i punkt jest. Tak? Natomiast no tutaj niestety nie zadbali o to operatorzy wirtualni, żeby mieć punkty takie na mieście, no przynajmniej ci, których ja korzystam. Korzystam z trzech. Także gdyby się tak zdarzyło, że musieliby rzeczywiście wyłączać, to straciliby zwyczajnie 80%, a może i więcej klientów. Tak? Także Krodowi działał numer z tego, co wiemy, bo słuchaliśmy w teorii chaosu, no i mi również, potwierdzam, działają wszystkie numery, których nie zarejestrowałem. Także chyba poszli po rozum do głowy i zwyczajnie jak to w Polsce, jak kto chce, było jakieś takie przysłowie, musi to naruszyć, a w Polsce jak kto chce i chyba tak, taką właśnie drogą poszli.
0: No tak jest często, że tak tylko straszą, na postrach, albo coś testują.
1: To znaczy wiecie, tutaj akurat prawo jasno mówi, że jeżeli doszłoby do sytuacji, że służby by się zgłosiły do firmy telekomunikacyjnej z prośbą o właśnie udostępnienie danych osobowych osoby, która korzystała z numeru X, a ta firma by rozłożyła ręce i stwierdziła, no sorry, nie mamy, no to wtedy dostają jakąś tam drakońską karę, no i wiadomo, że póki co tych kar nie będzie, bo te sprawy się jeszcze nie toczą, tak, a nikt nie będzie wpadał z kontrolą do firmy i sprawdzał, czy wszystkie paręnaście milionów numerów, którymi zarządza dana firma, faktycznie ma powiązane jakieś dane osobowe. Więc tutaj właśnie się zastanawiam. Natomiast druga rzecz, że jeżeli chodzi o operatorów komórkowych, właśnie nawet wirtualnych operatorów komórkowych, że też jest potrzebna jakaś akcja typu wylogowanie i zalogowanie się do sieci, żeby można było cię odłączyć w tym drugim logowaniu, tak? Bo jeżeli już jesteś zalogowany, no to możesz na tej swojej sesji jechać tak naprawdę miesiącami, jeżeli cały czas jesteś w zasięgu i tak dalej, nie powinno być problemu. Natomiast wiecie, to jest coś nowego, tak? I nasze firmy telekomunikacyjne też musiały wprowadzić nowe rozwiązania. I ilekroć wprowadzasz nowe rozwiązanie, no to się okazuje, że w momencie wprowadzenia tego nowego rozwiązania okazuje się, że coś do końca nie działa, więc każda technologia musi dorosnąć.
0: Co my tu mamy? Niezarejestrowana broń nielegalna, 5 lat. Narkotyki, za to dostaniesz 8 lat. Ale najlepsze jest to, niezarejestrowana karta SIM. Stary, dostaniesz za to minimum 10 lat.
2: Ale słuchajcie, najlepsze co jest, że jak dzwoniłem do tego Ministerstwa Telekomunikacji, bo znaczy w ogóle po co dzwoniłem? Znaczy ja nagranie zrobiłem tych wszystkich rozmów i ciągle montuję, bo tam jest kupę rzeczy do wypipczenia i do zmiany głosu, bo tam nie wszyscy się zgodzili na to, żebym ich z głosu, że tak powiem, puszczał, także muszę pozmieniać ten głos. To nie jest takie proste, bo się w to nigdy nie bawiłem. Także o co chodzi tak dokładnie? Jak dzwoniłem do tego Ministerstwa Telekomunikacji, to sami ci ludzie, którzy przyjmowali telefon, notabene ciekawostka, jak zadzwoniłem, to pierwszy tam zawsze jest taka Katarynka, nie, że mówi, jak dzwonisz w takiej sprawie, to jeden taki, to dwa i tak dalej, nie? No i pod pierwszą pozycją wyobraźcie sobie, że było, jeżeli dzwonisz z pretensjami w sprawie SIM, ciśnij jeden. Także oni doskonale już wiedzieli, że ludzie dzwonią i rzeczywiście dzwonią tam. Natomiast sama babka, która to odbierała te telefony, się śmiała z tej ustawy, mówiła, że to jest głupota oczywiście. Bo jest to głupota, no w tej chwili mam na przykład otwartą zakładkę Irish Voice to IP, mogę sobie bez problemu założyć tam z jakąś kwotą już taką darmową taki Voice to IP od ręki w ciągu 5 minut. I będę miał na telefonie, bo jest do tego też aplikacja, także. Natomiast to, co potrzeba, mówisz odnośnie logowania i wylogowywania. Robiłem te dwie opcje, to znaczy próbowałem się zalogować, wylogować u jednego operatora i działa. Natomiast mam też jeden operator jest cały czas włączony na aplikacji mobilnej i nie był wylogowywany w ogóle. Także być może bym się wylogował, bo wiesz, oni żądają strasznie dużo rzeczy. Ja się po prostu zmartwiłem bardzo, bo był telefon, na którym mi bardzo zależało, żeby zatrzymać. To nie jest mój telefon, tylko ojca. I powiem wam, że po prostu przeszedłem tutaj naprawdę straszną drogę przez mękę, żeby oni mi tego telefonu nie wyłączyli, bo wyobraźcie sobie, że oni żądają tego, żeby iść do notariusza i żeby po prostu notarialnie zrobić akt notarialny tego, że się jest sobą, tak? Wysłać im papiery z kserami dowodów i tak dalej, co jest nielegalne notabene, bo zadzwoniłem później do tego całego ministra ochrony danych osobowych i czy tam czasem inspektoratu. No i okazało się, że ona mówi, że absolutnie to jest niekonieczne, bo powinni mieć rubrykę NIP, nie NIP, tylko ten PESEL u siebie w tym i nic więcej nie powinno być robione, żadnych ksera, nic takiego. Także naprawdę tam była strasznie zawiła sprawa, żeby to załatwić. Udało mi się to załatwić w końcu, no ale drogę to będziecie mieć nagranie z tego, jaką przeszedłem, bo to było 3 godziny telefonów i rozmów. Rozmów łącznie ze złożeniem oficjalnej skargi na jednego z operatorów, że nielegalnie próbuje pozyskać dane osobowe. Także była interwencja też w tej sprawie. No troszeczkę się przyczyniłem tutaj, że tak powiem, bo już następny raz, kiedy odbierali telefon u operatora, to już nie robili problemów.
1: No tak, no tutaj z tymi skanami dowodów, wiecie, no pewne firmy właśnie nie mające tych stacjonarnych jednostek, faktycznie no nie bardzo miały za bardzo opcje, ale faktem jest, że jeżeli wyślesz takiego SMS-a, że do wszystkich swoich abonentów, że wszystkich swoich użytkowników, że słuchaj, wyślij nam teraz swój skan dowodu, bo jak nie, to cię wyłączymy, to te 80% ten skan dowodu wyślę i w razie czego będą chronieni. Pamiętajcie, że to nie obywatel dostanie po dupie, jeżeli będzie korzystał z niezarejestrowanego SIM-a, tylko operator telekomunikacyjny dostanie po dupie.
2: Tak, ale jeszcze wam powiem jedną ciekawostkę, bo była tutaj taka rozmowa kiedyś na temat tego, że na aukcjach w internecie są dostępne karty SIM. Notabene jeden z dużych portali naszych, już nie pamiętam który, cytował, to znaczy wklejał linki tych aukcji i mówił, że no proszę bardzo, tu weszła ustawa, która jest bublem legislacyjnym, bo można kupić karty SIM. No i powiem wam, że prześledziłem, że tak powiem, te aukcje. Jest taka jedna ciekawostka. Na każde miasto jest mniej więcej jedna taka aukcja, gdzie człowiek oferuje, podaje swój numer telefonu do siebie, oferuje takie karty. I jest taka ciekawostka, że w każdym mieście, Wrocław, Szczecin, Kraków, Warszawa, jest jedna osoba, która takie karty we wszystkich operatorów oferuje, bez ograniczeń. Podaje też swój telefon kontaktowy, podaje adres zamieszkania od razu na tej aukcji. Ale nie chcę się umówić osobiście. Wiem, bo sprawdzałem, dzwoniłem do kilku z nich i próbowałem się umówić na mieście. Nie ma takiej szansy. Ale jeszcze jest jedna ciekawostka, że wszystkie te takie miniaturki, jak są te takie miniaturki aukcji, obrazki takie przy aukcjach wyświetlane, są zrobione tak, jakby to robił jeden grafik. Po prostu są niemal identyczne. Moje podejrzenie jest takie, że to służby sprzedają te karty i można, kupując przez Allegro będziemy mieć po prostu zarejestrowane, bo wiadomo, że musimy swój adres podać.
1: Znaczy, do wysyłki. Raczej tutaj podejrzewam jakąś zorganizowaną organizację albo przestępczą, albo cyberterrorystyczną, która faktycznie kupuje tego SIM-a, rejestruje właśnie na pana Żula. To co podczas ostatniej teorii chaosu mówiłem, tak? Jeżeli ta karta SIM jest zarejestrowana, oni tam potem dokonują jakiegoś lewego ruchu przy użyciu tej karty SIM i to się później odłoży w służbach i za pół roku zapukają do waszych drzwi smutni panowie, ponieważ zauważą, że wy się logowaliście swoją komórką trzymaną w kieszeni do BTS-a tutaj, prędzej czy później smutni panowie przyjdą i już nie będzie tutaj pytania, na kogo ta karta SIM jest zarejestrowana, bo tam dojdą, że do Żula. Nie będzie, że proszę pana, ale ja to kupiłem na Allegro, tylko proszę pana, pan korzysta z karty SIM, która została wykorzystana do przestępstwa, tak? I o ile jeszcze do niedawna, no to taka karta SIM kosztuje 5 zł, wkładasz, używasz raz do jakiegoś przestępstwa i ją wyrzucasz, a teraz się okazuje, że jeszcze można na tym zarobić.
2: No tak, zgadza się. Znaczy wiesz co, ja w ogóle jestem, znaczy ja troszkę się boję takie rzeczy mówić, bo wiesz, że lepiej nawet w radiu dziś nie nagrywać takich rzeczy, ale ja ci powiem, gdybym ja był, zawsze się stawiam, to jest ta właśnie prosta logika, że się stawiam zawsze w miejscu tej osoby, która wymyśla takie rzeczy, żeby na przykład inwigilować, to ja bym zrobił zupełnie inną akcję, ja bym po prostu nakazał rejestrację wszystkich urządzeń telefonicznych, bo tam jest przecież e-mail, który notabene też można zmienić, ale to już jest dosyć trudne, tak? To jest w porównaniu z kupieniem przez Żula, no to już trzeba byłoby telefon kupować na Żula, tak? I rejestrować po prostu urządzenia i tyle. No i to jest kolejny stopień, że tak powiem, dalsza droga jak gdyby tego, nie? Chociaż niewykluczone, że wpadną na pomysł zrobienia akcji, ponieważ będzie dużo niezarejestrowanych telefonów, żeby na przykład odesłać im PESEL swój, odesłać SMS-em zwrotnym, tak? I potwierdzić raz na rok. Też tak może być. Naprawdę tutaj można jeszcze lepiej to wymyśleć i jak jacyś panowie nas słuchają, to boję się to mówić, bo jeszcze któryś dostanie premię za wymyślenie kolejnego stopnia inwigilacji.
3: Smutni panowie dwaj. Może nas słuchają. No, jakieś inne, weselsze może tematy, bo tak trochę zaczynam tu przysypiać chyba.
2: Ale wiesz, to są bardzo ważne tematy, bo one dotyczą praktyczne,
3: nie. Nie, ja wiem, bardzo ważne, tak. A jakieś inne, takie bardziej humorystyczne tematy?
2: O, no to widzisz, to opowiem wam humorystyczną anegdotkę związaną z Amigą. Co zrobiłem, bo wsadziłem kartę, taką dosyć nietypową kartę, którą koledze odsprzedałem. Kartę taką do Amigi i po prostu tak ją wsadziłem, że dzisiaj musiałem rozkręcić do ostatniej śrubki Amigę, żeby ją wyjąć z powrotem. Także taki humorystyczny, po prostu narobiłem sobie roboty, ale musiałem sprawdzić, bo przeleżała w szufladzie dosyć długo. Także bardzo smutna, a tak klołem jak szewc, co jest nie w moim stylu, no ale niestety. Niestety sprzęt trzeba, jak się komuś odsprzedaje czy odstępuje, to trzeba sprawdzić. Nie ma tak, że darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, a się jednak zagląda.
3: Zagląda się i nie tylko w zęby. Wszędzie trzeba zaglądać przed zakupem konia. Ale ja wam powiem tak,
2: że retro wraca w wielkim stylu i to nie jest tylko kwestia komputera, że tam Amiga, ja i Amiga, tak? To są komputery ZX Spectrum, to co kiedyś ty miałeś, Acorny, chociaż nie jest u nas to popularne, ale ostatnio znalazłem stronę człowieka, który się specjalizuje w tym, że odbudowuje, ale nie w formie takiej, że kupuje stary sprzęt i go regeneruje, nie. Używając tych wszystkich płyt typu Raspberry Pi na przykład, takich mini PC-tków, które są w tej chwili dostępne, tworzy po prostu komputer, który wygląda jak ten stary komputer, czyli rzeźbi tam sobie, nie wiem, w aluminium, w jakimś tam drewnie, jakie tam są możliwości. On ma to, nie wiem, być może drukarki 3D. I odbudowuje te komputery po prostu na takiej zasadzie, że tworzy je z autentycznie nowego sprzętu, tak, ale one emulują jak gdyby na starcie te komputery i bardzo fajny klimat. Tam ma dużo klientów z tego, powiem szczerze. I dużo jest też osób elektroników w świecie Amigi, ja to obserwuję, ale również są właśnie na tych Atari i tak dalej, które, o widzę, że zanudziłem. Potrzebę.
3: Skoczył sobie po browarka. Jeszcze myślę, dołączy do nas. No, fajne zjawisko, tworzenie tych różnych takich atrap, można powiedzieć, czy to automatów arcade'owych, czy właśnie starych jakichś konsol, komputery, ale z bebechami nowoczesnymi, to mi się podoba, bo to jest, no nie oszukujmy się, wygodne jest używać takiego urządzenia, które działa płynnie, jest szybkie, mamy wszystkie w ROMie, na karcie jakieś mamy już te wszystkie ROMy załadowane. No niektórzy sobie robią na przykład takie emulatorki tych starych automatowych gier. Ciekawe, czy tutaj z Amigą dałoby się coś poczarować i zrobić jakąś bardzo nietypową Amigę. No właśnie, i zawsze się tu pytanie pojawia, czy to by jeszcze była Amiga?
2: No właśnie, tutaj się ludzie dzielą na forum, na którym ja się udzielam, na dwóch, na koszernych i niekoszernych. Koszerni to są ci, którzy kupują te karty, protezy, które są na układach PGA, czyli takich układach, które od strony sprzętu jak gdyby emulują stare procesory, czyli jest jakiś taki wsad, jak gdyby BIOS do tego, który emuluje stary procesor. Natomiast są też tacy, którzy są koszerni i którzy chcą po prostu starego sprzętu, czyli nowe karty, jeżeli nawet wychodzą przez elektroników robione, ale na tych starych, oryginalnych procesorach, nie? Także ja chyba należę do tych drugich, którzy jednak wolą koszer. Tak wczoraj sobie zapuściłem właśnie, jak Furak nadawał audycję, tak sobie zapuściłem, słuchałem jego i zapuściłem sobie, zacząłem formatować dyskietki. Powiem ci szczerze, że mnie nie bawi za bardzo to wszystkie zgrywania na karty. Wolę jednak dyskietkę. Ja wiem, że co piąta jest tylko sprawna, ale włożyć, posłuchać, jak ta stacja ładnie gra, bo to też ma swój urok i sobie odpalić na przykład na projektorze na ścianie Lotusa albo jakiegoś tam z tego, no jak to się nazywało, Another World na przykład, nie?
3: No tak, ale to trzeba by mieć od razu odpowiedni joystick też taki w starym stylu, te charakterystyczne stare joysticki, najpopularniejszą, jedną z popularniejszych marek był Quickshot, pamiętam.
2: Tak, mam cztery sztuki.
3: Był ciekawostką, mógł być jedyny polski joystick wyprodukowany, tak jakby wymyślony tu w Polsce, wyprodukowany, Mat, on się tak nazywał Mat, tak? To była firma, ale on się nazywał Skorpion bodajże, bo przypominał kształtem trochę Skorpiona. Miał fajny, jak na tamte czasy, design, myślę.
2: Skorpion. W ogóle opakowanie było ciekawe, bo opakowanie było w kształcie piramidki, nie wiem, czy pamiętasz.
3: O, proszę.
2: To były takie piramidkowe i powiem ci więcej, że maty są nadal produkowane. One były w wersji właśnie do takiej uniwersalnej, czyli tej takiej dziewięciopinowej, gdzie to pasowało i do starych Commodorków, i do Atari, i do Amigi, i do Atari ST. Natomiast niewykluczone, że gdzieś widziałem ostatnio właśnie jakaś seria wyszła tych matów, odnowiona taka. One są w dosyć dobrej cenie i no, są bardzo, bardzo wytrzymałe podobno te joysticki. Także na tych wszystkich imprezach retro są

0: Creeperem. I nie wiedzieć, co to jest Creeper, na przykład.
1: Ja wiem, co to jest Minecraft, bo widziałem ze 2-3 razy, ale jakoś mnie to specjalnie nie wciąga. Ja jednak wolę takie gry typu platformówka, typu takiego właśnie rzutu jednowymiarowego, na przykład jakieś piłki nożne typu Sensible Soccer, czy jeszcze taka bardzo klasyczna kiedyś gierka, Speedball się nazywała, bardzo fajna gierka, także ja wszystkim polecam zainstalowanie emulatora WinUAE i pobawienie się, ściągnięcie sobie obrazów dyskietek, bo one są w tej chwili za darmo, to już prawa autorskie nie obejmują ich, z tego co wiem. I te wszystkie Alien Breedy, nie Alien Breedy, naprawdę bardzo fajna zabawa, ale Zenon dołączył, widzę.
0: Tak, i może nas wyciągnie trochę z takiego, bo idziemy już tak coraz bardziej nerdowsko, już się tu formaty dyskietek pojawiają, zaraz będzie to ten, bad sektory, formaty, nie, to już za wiele może być dla niektórych. A co powie Zenon właśnie? Cześć Zenon.
2: No cześć, co wam powiem, właśnie sobie w tym momencie nawet pinkam, kurde, w taką grę, która jest z 2015 roku bodajże, a wygląda jak Fallout 2, nazywa się Underrail i generalnie jest takim jakby, nie wiem, no Falloutem 2, kurde, który się dzieje w świecie metra, w jakimś totalnym świecie, gdzie jest tylko podziemie i ludzie już nawet zapomnieli, dlaczego świat się rozpieprzył. I ogromna jest branża gier, które celowo są jakoś zapóźnione technicznie, to wam powiem. I super, nie? I bardzo mnie to cieszy, jak mam być szczery.
0: Zapóźnione jak zapóźnione. Często się robi dzisiaj oldschoolową grafikę, opartą właśnie o jakiś pixel art czy coś, ale wzbogaca się to takimi fajnymi efektami i możliwościami silników graficznych, że wygląda to... wygląda to ciekawie i porządnie, nie? Mimo że jest oldschoolowe, to też są różne rodzaje. Są też takie trendy, żeby zrobić jakąś grę z taką okrutną grafiką, nie? Jakieś tam rysowane węglem, poskanowane, też takie były gry. Albo jeszcze inaczej, nie? Zrobić powrót do low poly, czyli do modelowania tych obiektów w grach 3D, tak żeby miały jak najmniej tych ścianek, czyli poligonów i face'ów i tak dalej, no to...
2: To masz w Minecraftie twoim właśnie, tak?
0: No, ale to też... Cel shading, dużo różnych takich jest trendów i technik w sumie związanych z wyświetlaniem grafiki. No ale może jakiś inny temat, może pokrewny, czy zupełnie inny. Masz, Zenonek, coś ciekawego?
2: Jeżeli chodzi o pokrewny temat, no to po raz enty zagaję, że bardzo mi się podoba, że muzyka New Retrowave jakoś cały czas do przodu i się roznosi, nie? Jakoś tam propaguje. Generalnie, czyli muzyka elektroniczna utrzymana w klimatach soundtracków z lat 80. Nie? Czyli na przykład jak popatrzycie sobie, no i plus jeszcze cały ten klimat lat 80. logo Nocnego Rady jest bardzo w tym stylu, jest no mega w tym stylu, szczerze powiedziawszy.
0: I zdradził nową playlistę. Jaka będzie, no? Nie, bo akurat się śmieję, bo się też chciałbym właśnie zrobić nową playlistę za jakiś czas w stylu bardziej właśnie new... Jak to się nazywa? New Wave?
2: New
0: czy...
2: Wave.
0: No, elektroniki, trochę więcej. Stara playlista autorstwa Claude'a była, jest jeszcze i będzie pewnie przez jakiś czas. Znakomicie, myślę, się sprawdza. Jest taka relaksująca i no, nie męcząca. Można z nią zasypiać po prostu. Jak się skończy audycja, to gra dalej sobie auto DJ i nie zerwie was w środku nocy jakiś szatanista śpiewający na przykład albo jakiś Czesław Niemen, który wam będzie nam śpiewał, kurde, w ono piątej, a tylko sobie cichutko gra bluesik, jazzik i tak ma być właśnie.
2: No, generalnie się czujesz, jakbyś, kurde, soundtrack z Fallouta miał, nie?
0: No, też takie się pojawiają opinie, że kojarzy się to, tak, faktycznie, z Radio Galaxy News.
2: Co chwilę zapodaje Louis Armstrong, słyszysz jakąś trąbkę i jest fajnie, nie?
1: No, też to dobrze.
2: To mi się nie podoba, że kurde, coraz częściej się tam wokal w te kawałki wkręca i to jest takie, no, moim zdaniem niekorzystne, ale to jest cena, którą się płaci za popularność, tak mi się wydaje.
0: Dokładnie. No, tak, stare playlisty nie znikną, zostaną dalej zachowane. I za jakiś czas może powrócą sobie. Na szczęście

0: teraz trochę więcej przestrzeni chyba jeszcze nawet dyskowej na auto DJ-a, więc można sobie poczarować, że raz włączyć jedną, raz włączyć drugą i myślałem, żeby robić takie po prostu akcje, że w jednym miesiącu jest jeden temat, nie, a w następnych zmieniamy klimat muzyczny na jakiś można inny.
1: Pytanie, kto tego słucha, nie?
0: No właśnie wbrew pozorom słucha trochę osób.
2: Ja słucham. Na spacerach z psem na przykład bardzo fajnie się słucha.
0: Ja też się nauczyłem trochę słuchać radia, też nie tylko jak są audycje na żywo i tak się wkręciłem, bo jest... poza tym, no to mówię, ludzie czasami to włączają jeszcze przed audycją, bo sobie już czekają i sobie chwilę posłuchają. Inni nie wyłączają radia po skończeniu audycji, tylko sobie jeszcze gra jakiś czas, na przykład przez 20 minut dopiero potem ktoś zmienia. Ja patrzę na liczbę słuchaczy i widzę, że troszkę spada po audycjach, ale sporo osób zostaje sobie na przykład i słucha. Albo jest wcześniej, nie? Przed. I od razu też pełni to rolę taką informacyjną, bo od razu wiadomo, czy to jeszcze auto DJ sobie gra, czy już audycja, nie? No, mam nadzieję, że nowa playlista za jakiś czas też wam się spodoba. Możecie ewentualnie jakieś propozycje swoje też tutaj rzucać. Ale trzymajmy się może klimatów tego właśnie, klimatów elektroniki, o, żeby zrobić po prostu szeroko rozumiana elektronika. Mogą być new wave'y, retro wave'y, cold wave'y i inne.
1: No, Krawiec, a powiedz mi, a kiedy przesuniesz slidera na główny? Bo ja to też mogę zrobić, nie? Tylko powiedz mi, na którego byś chciał. Bo ten transhumanizm to już tam jest trochę czasu, a tak zdradzę w tajemnicy, Furek i tak tego nie zobaczy za bardzo.
0: Nie, no ale właśnie inni to... widzą. Nie, no tak, ten slider to porażka kompletna, on tak jest, jakoby mogło go nie być, że tak poetycko powiem. Nie, no trzeba to oczywiście poprawić, zmienić, zaktualizować. Pracuję nad tym, pracuję nad aktualizacjami nad stronę cały czas i będzie taka większa aktualizacja. Sporo się rzeczy pozmienia. No i tak robię trochę, żeby to było tak na raz, nie? No już właśnie kończę, więc będzie się to
1: pamiętasz,
0: działo.
1: Pamiętasz, jak kiedyś mówiłem, jak sobie słuchałem audycji sprzed, tam powiedzmy teraz już 2 lat i tak... w tej audycji sprzed 2 lat tak gadałeś, no już się strona tutaj robi, w ogóle wszystko już jest skończone.
0: No, no tak, tak.
1: No. Kiedy zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać i w ogóle, nie, że tak powiem. No.
2: A eta masz... Zrobi Krawiec, jak nie będzie miał ciśnienia, to zrobi. Ja też coś nad czymś pracuję. Bawię się właśnie nad, pastwię się właściwie nad serwisem Radionomy, który mi tutaj Tomek, który czasami występuje jako agent prowadzący, oficer prowadzący, zaproponował. No i to jest bardzo fajny serwis. Znaczy, on jest troszeczkę taki skomplikowany w ustawieniach, ale to jest takie radio, które jest całkowicie darmowe i pozwala na naprawdę takim kalendarzykiem wręcz sterować, kiedy co się ma pojawiać. Muszę to dopiero rozgryźć, tak? Bo to jest dosyć, dosyć złożone i w języku, którego nie do końca rozumiem. Natomiast niedługo być może usłyszycie taką moją playlistę i będzie się zaczynała w ten sposób. Tu program drugi nocnego radia.
0: To... No proszę,
2: kanał lewy, kanał prawy. Nie wiem, czy pamiętacie, to w Trójce zawsze
1: oj,
2: było.
1: Oj tak, było, jak zaczynali albo kończyli nadawanie, to wszystko w telewizji tam sprawdzali, czy śmiga jak trzeba.
2: Nie? Stworzę własną szowinistyczną playlistę, ale to będzie playlista nie tyle z muzyką, chociaż będzie tam, będą tam przerywniki, ale to już takie moje, to będą też techno, elektryczna muzyka generalnie, ale troszeczkę innego rodzaju. Natomiast brakuje mi czegoś takiego, co było kiedyś w Radiu na Fali. To znaczy długi czas playlista Radia na Fali miała taki jak gdyby takie archiwum odtwarzane z taśmy, tak, że tam leciały kolejne te audycje. I ja na przykład bardzo często właśnie w ten sposób się zapoznawałem. Zresztą podobnie w tej chwili jest chyba w kontestacji, że są te stare audycje. Tylko to trzeba dobrze pomyśleć, żeby one się odpowiednio dobrze zapętlały i jeszcze w jakiś sposób losowy mieszały ze sobą, żeby to nie sprawiało wrażenia zapętlonych 2-3 audycji w kółko, nie?
0: Tak, to faktycznie jest takie rozwiązanie dla nowych, którzy przychodzą i pierwsze co robią, to sobie klikają po prostu na Słuchaj radia i pierwszy kontakt i albo usłyszy muzykę, albo radio gadane. No, to faktycznie jest dla tej grupy.
1: Bardzo. No, ja powiem, że dzisiaj oglądałem taką grupę na Facebooku, tam przedstaw swojego prowadzącego radio czy coś, tam jest parę takich grupek na Facebooku, one nie są za dużo, mają gdzieś tak po 500 chyba czy 1000 tych tam ludzi i jest pierdyliard jakichś radyjek, kurde, w Polsce, takich pomniejszych internetowych, nie?
0: Czy ja? Jakoś szukałem, jakoś nic nie znalazłem ciekawego oprócz tych, co znam, ale mówisz, że są radyjki?
1: Grają jakieś tu muzykę house, tu coś. Szukam DJ-a, który przeszedł mutację. Takie jakieś ogłoszenie.
0: Że sama muzyka sobie gra, tak?
2: No takie tacy chrisi o poranku, jak w tym, jak...
1: Nie sądzę, żeby to były chrisy o poranku. To właśnie chrisy o poranku to są tutaj, tak?
2: No wiesz co, nie do końca. Znaczy, u nas brakuje rzeczywiście czegoś takiego, żeby w małych miejscowościach, takich powiedzmy typu 20 tysięcy osób, żeby były takie właśnie lokalne, jednoosobowe radia. To jest w Stanach bardzo popularne. I oni mają rzeczywiście eter do dyspozycji, tam zasięg 20-30 kilometrów, nie więcej. I czegoś takiego brakuje, bo jednak internet, radio internetowe taką na taką lokalną skalę to jednak jest, nie jest to dla każdego, tak? Chociaż są w tej chwili w tunerach, tych nowych tunerach radiowych, które są dostępne jako wieże, można znaleźć różnego rodzaju właśnie takie playery w tych radiach, jak gdyby wieżyczkach, które potrafią odtwarzać streaming. Ja nawet znalazłem ostatnio w PSP, w najnowszym software'ze do PSP konsoli, znalazłem radio internetowe i chyba sobie spróbuję to postawić, żeby zobaczyć, jak to będzie chodziło na konsoli. Ale się Jacek widzę przyłączył, to będzie coś ciekawego teraz.
0: I to ja jestem dupowłazem. Nie, żartowałem.
3: Kto jest dupowłazem?
0: Nie, już się zaśmiałem, bo Etem tak mówi, o, Jacek, to pewnie będzie coś ciekawego.
2: Ja jak widzę ikonę Jacka, od razu mam ochotę wyrzeźbić z tego, co, nie wiem, to wygląda jak blacha aluminiowa, wyrzeźbić obudowę do Amigi, taką ładną, blaszaną.
0: A może żelaznego karła dałoby się z tego zbudować? Nawet przygotowałem dzisiaj właśnie dwa przerywniki, nie tylko dla orłów i w tym przygody żelaznego karła. To może, nie wiem, czy ty, blacha, jesteś jakoś spokrewniony z żelaznym karłem?
3: Tak, żelaznego penisa. Żelaznego penisa, pewnie. Ale to prawda, co mówił Zenon, tych radiów internetowych rzeczywiście jest sporo. Część z nich to może troszeczkę takie historyczne dzieje moich kontaktów z radiem. Już chyba kiedyś o tym mówiłem, ale trudno, to ci, którzy nie słyszeli wtedy, bo to chyba nie było na antenie, ja kiedyś miałem do czynienia, to zresztą do dnia dzisiejszego gdzieś tam w jakichś archiwach internetu jest do znalezienia, miałem do czynienia z czymś, co się nazywało Radio Bawełna. Zresztą Bawełna Records do dnia dzisiejszego istnieje. To jest taka niszowa wytwórnia, tam dosłownie tworzona przez parę osób. Oni zajmują się taką muzyką typu lounge music, typu chill out, ambient, w tym jazz, smooth jazz, acid jazz. I to było mimo tego, że niszowe radyjko, to trzeba przyznać, że to było tworzone radyjko przez profesjonalistów, bo tam na przykład gdzieś tam jeszcze w takiej formie tekstowej miałem kontakt, z tego co pamiętam, chyba głównie mailowy, z człowiekiem, który jest w pierwszej piątce, ja zapomniałem, jak to dokładnie profesjonalnie się nazywa, w pierwszej piątce ludzi w Europie, którzy zajmują się oświetleniem w dużych klubach. W sensie gość przy pomocy odpowiedniego kontrolera zarządza takim oświetleniem. No i to jest podobno wybitna sztuka. Nie jest wielu takich ludzi na świecie, którzy czymś takim się zajmują. To oni mieli bardzo ciekawy model biznesowy. Zupełnie inny niż ten, powiedzmy, model crowdfundingowy, tak? Który raz sobie chwalimy, a raz na niego sramy, no bo wpływy są takie, jakie są. Oni mieli model biznesowy taki, że brali od najczęściej na zachodzie, tak? Brali albo bezpośrednio od artystów jakieś próbki, albo od wytwórni fonograficznych na zachodzie brali próbki i z tego się utrzymywali, w sensie z takiej muzycznej promocji. Po prostu wytwórnie im płaciły jakieś tam grosze, podejrzewam, że w funtach czy też w euro to były grosze, ale w przeliczeniu na złotówki to już się robiły jakieś tam pieniądze wystarczające na utrzymanie radia. No ale jak się okazało, ten model biznesowy nie przetrwał, bo bo finalnie tam po jakiejś tam dłuższej przerwie, z tego co sobie przypominam, jak zobaczyłem stronę Radia Bawełna, to właśnie z przyczyn finansowych zawiesili działalność, no i potem już tej działalności nie wskrzesili, a muszę przyznać, że to było jedno z lepszych, jeżeli nie jedyne, tego typu radio czysto muzyczne, z jakim miałem kontakt. Pamiętam, jak tam na Gadu Gadu wysłałem tam im jakiś komentarz, było dwóch takich cwaniaków, którzy prowadzili taką dosyć długą audycję w nocy dotyczącą muzyki house. I zrobiłem jakieś tam porównanie, że jakieś tam bity są także wykorzystywane w techno. Matko, jak tych dwóch mnie zbeształo, jak się po mnie przejechali, po prostu jak po burej suce, że to nic z techno nie ma wspólnego, że ten pan Jacek to pewnie jest niewyedukowany. Także to, z czego ty ostatnio się, Krawiec, śmiałeś, że był taki moment, gdzie... powiedzmy pośród tych radiów, nie będę już tutaj wymieniać domen, tak, które ty znasz i które weterani radia znają, tak, to nie było tak, że tylko i wyłącznie pośród nadających w takich radiach była taka maniera do orania swoich własnych słuchaczy w Radiu Bawełna, które w ogóle nie miało nic wspólnego, jakby nazwijmy to ogólnie, ze środowiskiem wolnościowym, no też była taka maniera do tego, żeby besztać swoich własnych słuchaczy, aczkolwiek klimatem to w ogóle nie przypominało, a oni też tam mieli czat na przykład, ale klimatem to w ogóle nie przypominało tego, co na przykład jest w nocnym radiu, chociaż takich dyskusji między poszczególnymi kawałkami też było sporo, ale na przykład no to już były dyskusje takie głównie tyczące się muzyki, tak?
0: No ciekawe tak. Rzeczy, trochę pomoderuję tutaj i będę przekazywał głos, bo już nas jest tutaj w naszej tu spelunie trochę i może teraz potrzeba. Proszę też o jakieś krótsze wypowiedzi tutaj.
4: Jasne, ja chciałem tylko tak, wiesz, tak porównać właśnie ten model biznesowy, który Jacku przytoczyłeś, z modelem biznesowym nocnego radia, czyli w momencie, kiedy możemy sobie na to pozwolić, to rzucimy sobie jakiś tam ochłap Krawcowi, a jeżeli nawet nie rzucimy, to wtedy kotu zje pasztet, do czego się dzisiaj przyznał na początku audycji, więc...
2: Serca.
1: Kto nie zjadł żarcia dla psa albo kota, pierwszy rzuci kamieniem.
0: Widzisz, i to znalazłeś fejka newsa, że Krawiec zjadł kotu pasztet, to błędny, fałszywy, dezinformacja, bo tak naprawdę chodziło o serca, kurze.
4: No niestety gang pedofili za mną stoi, tutaj już ściąga swoje spodnie, więc musiałem to powiedzieć, zmusili mnie do tego. Zresztą mój kot jest nieletni, twoja Zuzia już jest pełnoletnia, 18 lat kończy, tak? Natomiast mój niestety... Muszę sprawdzić w książeczce, ile ta cholera ma. Coś koło 7.
0: Okej. Okay. Etam, Zenon, coś wniesiecie do tej jakże...
2: A skoro o radiu mowa... Właśnie, skoro o radiu mowa, to ja tak powiem wam taką rzecz zasłyszaną od znajomej, która kiedyś się włączyła w trakcie audycji i ostatnio mi o tym opowiadała, że słuchała takiego niesamowitego, jak określiła, prowadzącego z niesamowitym głosem radiowym Krawca, pochwaliła cię, a następnie powiedziała, ale był tam też taki, który zadzwonił, taki jakiś pancerz, rycerz, ja mówię, blacha, tak mu wsiadł tam na głowę i wiercił mu dziurę w brzuchu, no aż strasznie, chłopak się bronił przed nim, jak tylko mógł, a ten mu coś tam wciskał, jakiś projekt, coś tam. Wszystko wyjaśniłem, wyprostowałem oczywiście, że obaj są fajni i tego, no ale tak tutaj tego, zaraz Jacek się na mnie wyżyjadł.
4: No ale co?
2: To nie moje zdanie.
0: Obaj są fajni.
3: Ale co? Tylko nie wciskał.
2: Przekazuję tylko, jak to odebrała osoba zupełnie niezwiązana z radiem, którym po prostu kiedyś podałem linka, żeby posłuchała sobie. No i tak, taka zupełnie luźna rozmowa. No i właśnie tak to mniej więcej wyglądało. No.
0: Czy blacha jest fajny, to ja nie wiem.
1: Ja wam tylko powiem, że tak technicznie, jak na starsze standardy, to mamy 11 słuchaczy teraz, tak de facto, przynajmniej na czacie, bo skoro mamy dwa razy większą przepustowość teraz i wszystko, no to kurde, słabo.
0: Nie, na żywo słucha około 60 osób.
1: No, ale to podziel przez dwa, mój drogi, bo kiedyś był mniejszy stream, a teraz większe możliwości je procentowo mniej wykorzystujemy.
0: A co to, jakiś tu działacz jesteś, kurczę, i roboty, możemy, damy radę, tak, dwa razy większa tak, przepustowość, dwa razy więcej słuchających, nowy plan tak, na 2017.
1: Tak. Widzieliście kiedyś ten algorytm przemówienia dla komunisty, jak tam było, że tutaj...
4: Żeby tylko dla komunisty.
1: Tak, dla wszystkich teraz. Tutaj wspólnym wysiłkiem za tam pod przewodnictwem partii.
0: Zróbmy taką strukturę tutaj u nas, słuchajcie. Czemu nie? Ja dobrze zdradzę. Planuję zrobić serię orderów z modeliny. Już zacząłem tworzyć. Będę rozdawał najbardziej zasłużonym tutaj, którzy się jakby wicie, rozumicie.
4: My to ja poproszę tu order z ziemniaka z pieczątką z buraka.
1: A nie, no to stary, to przecież zlicencjonowane, to w Londynie się robi takie rzeczy.
4: A nie, naturka, man.
3: Ja wam powiem, że osobiście nie rozumiem. Nie rozumiem takiego, jakby to powiedzieć, dworowania sobie, czy nabijania się, czy jak to zwał, tak zwał. Nie z orderów, tylko nabijania się z jakichś form współpracy, bo to troszeczkę prawda jest taka, że polski podcasting ma tak, jak się ma, czy też nie ma się w ogóle, tak? No może za wyjątkiem pewnych przebłysków, których nie jest dużo i też jakby niespecjalnie pieniądze za tymi przebłyskami stoją, a bardziej lokalny fame. No słabość tego wszystkiego wynika z takiego chorego indywidualizmu, tak? I właśnie braku jakiejkolwiek chęci do współpracy, tak? Ja sam, tak? A potem jak przychodzi do jakiegoś tam tworzenia efektu skali, tak? No to się okazuje, że nie jestem w stanie dać rady, no bo przecież jestem sam, nie? No to
1: ale kurde,
3: głupota, polactwo.
1: Musi być ten efekt skali, musi być zaraz słuchalność taka pierdliard ludzi.
3: Ja ci powiem, Zenon, że ja od lat, jak słucham radia, jak słucham podcastów, naprawdę czekam na solidny benchmark, tak? Czekam po prostu na kogoś, kto na miarę Polski się, że tak powiem, wybije, jeżeli o to chodzi i kto rzeczywiście uzyska skalę i kogo zaproszą, nie wiem, do HBO na jakiś wywiad, tak? Przebije się w ogóle z tym wszystkim do głównych mediów. I ten moment, kiedy podcasting stanie się, że tak powiem, trendy. Jak ci youtuberzy, którzy dzisiaj są w Polsce, zaczynali, to też wielu było takich, którzy się śmiali z tego, tak? Śmiali się z tego, o jak można pokazywać na YouTubie CS-a 1.6. No i się okazuje, że ci goście, którzy wtedy zaczynali z CS-em 1.6, dzisiaj są zapraszani na majory do Szwecji. A podcasting, tak jak siedział w dołku, tak dalej siedzi w dołku.
1: Ale może w domu, słuchaj, podcasting zawsze był niszowy i siedzi w domu i będzie siedział w domu.
4: Ale słuchaj,
1: zawsze
4: ale
1: z natury swojej niszowy.
4: Z jednej strony mamy popularność i milion subskrypcji, 2 miliony tygodniowo odwiedzających osób, natomiast Nocne Radio moim prywatnym zdaniem tak naprawdę nie patrzy na innych, tylko ma w dupie i robi swoje, tak? I mi się to odrobinkę bardziej podoba, bo mi nie zależy na popularności. Pewnie Krawiec by tutaj, wiesz, więcej zarobił, ale też ma takie jakieś podejście zupełnie inne i w momencie, kiedy trafiasz, powiedzmy teraz, nie? Teraz jest tych 70 słuchaczy, czy tam 50, czy tam 60, powiedzmy tam kilkaset osób, które odsłuchują nasze audycje i od czasu do czasu zdarza się takie coś takiego, że ej, słuchaj, ale to wiesz co, to mi się nie podoba, to ty zrób tak. No to załóżmy, że to będzie jedna osoba na 100. W momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z milionem odbiorców, no to wtedy mnóstwo osób każe ci robić to, co robisz w taki sposób, jaki im się podoba i w tej chwili przestajesz spełniać taką misję radiową, która się opiera właśnie na wolności słowa i tak dalej, tylko grasz pod publiczkę, bo moim prywatnym zdaniem, ja tutaj zacytuję Konrada, ja nie widzę absolutnie żadnych szans rozwoju nocnego radia, żadnych. Na pewno nie w tej formie. Na pewno pewne tam, nie wiem, do kilkuset spokojnie możemy dobić w ciągu tego roku. Natomiast chodzi o to, że tutaj pojawiają się treści niewygodne. Z jednej strony jestem ja, z jednej strony ja tutaj obnażam ziębę i taratajcio. Z drugiej strony jest Marcin Skilder, który robi to, co robi. Z trzeciej strony jest Krawiec, który czasami pośmieszkuje, czasami pogłówkuje, a czasami wrzuci chuja w obrazek audycji. Z czwartej strony jest Furak, który właśnie zaczął audycję o chrześcijaństwie. Z czwartej strony jest Bite Eater. Z piątej, z szóstej strony jest Etam, jest Blacha, jest Zenon, jest Adwokat, jest ten cały nasz folklor radiowy, którzy jednak wy wszyscy macie bardzo konkretne, określone poglądy. I problem w tym jest taki, że większość odbiorców nie jest gotowych na to, żeby usłyszeć i wysłuchać coś, co nie jest zgodne z ich, że tak powiem, główną linią. Więc dopóki będziemy szanować to, że robimy tutaj to co chcemy i prezentujemy treści, jakie chcemy, to ja nie widzę szans rozwoju żadnego radia.
1: Powiedziałeś wszystko, co trzeba. Tak to wygląda, podpisuję się też pod tym.
2: Ja zrobiłbym zbiórkę celową na reklamę w Fokusie.
1: Ale jaki target?
2: Skąd? No, Fokus to jest takie bardzo popularno-naukowe pismo, albo 4T, czwarty wymiar. Ja bym wziął Fokusa, albo National Geographic i wrzucić taką ramkę tam za 600 zł, bo tak mniej więcej to kosztuje, się orientowałem. I na 1/4 strony w środku z krótkim tekstem, że w radiu, program radia i dwa zdania, jeden akapit malutkim czcionką, co mniej więcej tam jest.
1: Ja myślę, żeby pozwolili, przecież to jest chyba też niemieckie wydawnictwo.
2: Ale to napisze się, że radio alternatywne i się zareklamuje na początku, że teoria chaosu, o UFO i tam w teoriach spiskowych i tyle, no. Okay, kiedyś były przecież takie, nie wiem, czy pamiętacie, skandale. To było takie pierwsze pismo chyba w Polsce, skandale, które różne takie rzeczy opisywali. Wielka stopa, tam jakieś wielkie ucho i tak dalej. Tam były takie, no, rzeczy częściowo absurdalne, nie? Ale pamiętam, że ludzie to kupowali. To przecież szło jak co najmniej nieurbana w tej chwili, nie?
1: Ja wam powiem ten, jak tu poprowadzę następną audycję, do której się szykuję, to ty tam usłyszysz, zobaczysz, co wygląda w tym, jak wygląda wolność słowa teraz, jak ludzie na świecie ją cenią bardzo. Oj, to się zdziwisz. Jak wam opowiem, to macie.
3: Jeśli mogę się odnieść do tego, co Potrzeba powiedział przed chwilą, znaczy się tak, w pierwszej części Potrzeba, w pierwszej części swojej wypowiedzi, tak, jak najbardziej masz rację. To trochę potem tak działa, że jesteś na pasku swoich subskrybentów, czy też patronów, tworzy się jakiś taki niewidoczny kanał handlowy. W dużej mierze z tej wolności trzeba zrezygnować. Ale też z drugiej strony to działa trochę tak, że jak już pojawia się ten jeden, który wchodzi na piedestał, który ściąga do siebie fame, który jest takim, bym powiedział, liderem w swojej branży, to też pojawia się zainteresowanie, że tak powiem, no, całą branżą, tak? Zaczynają się tam pojawiać pieniądze, tak? Zaczynają się pojawiać sponsorzy, bo zaczyna się o tym głośno mówić, tak? I nawet jeżeli jeden, tak? Znaczy, w mojej opinii to by nie mógł być jeden człowiek, tylko powiedzmy jakiś team, tak? Czyli frontman i paru ludzi, którzy za nim stoi, by mieli zrezygnować z tej wolności właśnie na rzecz tego, żeby zrobić z tego troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, no, narzędzie do produkcji ekskluzywnego kontentu audio, to tak naprawdę skorzystaliby na tym wszyscy. Tylko rzecz polega na tym, że taki ktoś się nie pojawi, bo tu są same Zosie Samosie, tak, które wszystko chcą robić same. Znaczy się, tu to mam na myśli konkretnie środowisko radiowo-podcasterskie, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że mam na myśli tylko i wyłącznie nocne radio, bo tak nie jest, bo to jest zjawisko powszechne, czego najlepiej dowodzi sprzed sprzed kilku lat słynna schizma w katalogu podcastów, którą stworzył Pichont, które w konsekwencji jeden serwis, który był na podcasty, podzielił się na dwa ze względu na jakieś tam właśnie między nimi, skutkiem czego wiele osób naprawdę cennych, między innymi był podcast o winie, który po prostu z takich, a nie innych przyczyn, że tak powiem się skończył. No to, tutaj działa troszeczkę ta choroba jak jak w przypadku korwinistów, tak, że mówi się, że prawica tworzy się przez podział, tak? Mi się wydaje, że to nie jest dobre. Takie jak my tworzymy się przez podział.
4: Ale właśnie, wiesz co, nie do końca, bo zauważ, że tutaj raz jeszcze odwołam się do Konrada i jego wyjścia z Nocnego Radia, kiedy opowiadał, żeby każdy sobie sam założył swoje, najpierw miał pomysł, żeby w ogóle wszystkie te radia internetowe stworzyć na jednej platformie, bo to faktycznie mamy tam, nie wiem, Radio na Fali, Radio Paranormalium, Enklawę i tak dalej. I teoretycznie dałoby się zrobić takie pasmo wieczorne, że od czasu do czasu jedni z nas by przejmowali, od czasu do czasu drudzy z nas przejmowali, natomiast kwintesencją Nocnego Radia jest właśnie ta wolność, tylko właśnie po pierwsze, że nikt mi się nie wpieprza w content, który robię, ani żadnemu innemu prowadzącemu, i nawet jeżeli poruszę jakiś kontrowersyjny temat, to podejrzewam, że nie będę miał tutaj trudnej rozmowy z Krawcem. Zresztą już troszkę hejtu się na mnie przy różnych okazjach wylało. Natomiast w sytuacji, kiedy jest bardzo wiele osób, które mają, każda ma swój własny interes, to jednak właśnie w pewnym momencie się pojawi konflikt interesów na zasadzie: ja z tą parówą nie będę współpracował. Ja sam tak mam w pewnych aspektach właśnie związanych z organizacją większych rzeczy, z organizacją, no nie będę wnikał, tak? Natomiast tutaj, jeżeli siedzimy w tym swoim radyjku, robimy swoje i się przy tym po prostu bawimy. I tutaj fundamentem jest zarówno właśnie rozrywka, ale nie tylko dla słuchaczy, mój drogi, ale również dla prowadzących. Wszyscy podchodzimy do audycji na luzie. Oczywiście prowadzący troszkę na mniejszym luzie, bo się tam muszą przygotować. No i podejrzewam, że jeżeli przyszedłbym, powiedzmy, nawalony i zaczął nadawać i gadać o dupie Maryni, no to wtedy Krawiec by mnie wziął pod włos i odbył ze mną poważną rozmowę. Natomiast dopóki robię to, co jest zgodne niejako z moją taką linią ideologiczną, to mam z taką stuprocentową pewność, że w tej małej enklawie nikt mi się tutaj w to nie wpieprzy i nie będzie miał żadnych wymagań, a jeżeli ktokolwiek postawi Krawcowi: dobra, Krawiec, to słuchaj, w takim razie albo wypieprz potrzebę, albo nigdy więcej nie będę słuchał Nocnego Radia, to wtedy Krawiec stwierdzi: no dobra, to nie słuchaj, no chuj ci w żebra, tak?
0: Nie, jak to będzie ten sponsor, co teraz wpłacił, to przykro mi, potrzeba, ale wiesz...
2: Co te pieniądze robią z ludźmi?
4: Ale to jest dokładnie właśnie to, że jednak Nocne Radio nie jest projektem komercyjnym, jest projektem hobbystycznym. No spoko, Krawiec jakiś tam hajs zbiera, tak, on nam nie płaci, tak, to wszystko idzie, no fajnie, że idzie na rozbudowę serwerów, bardzo, bardzo mnie cieszy to, że ta rozbudowa jest widoczna. Zresztą w planach, nie wiem, czy Krawiec mogę się zdradzić odnośnie planach dotyczących strony?
0: Pewnie.
4: Krawiec projektuje właśnie jakąś przebudowę czy coś, nie wiem, co to będzie, natomiast jeżeli sam się wygadał, ja nie wyciągałem, nie groziłem mu, żeby uzyskać taką informację, coś fajnego, jakąś przebudowę dla nas szykuje, nie wiem, z czym to jest związane, natomiast coś takiego jest robione. No Krawiec sytuację jaką ma, taką ma, no od czasu do czasu trzeba mu rzucić 5 zł na kurze serca, albo nie wiem, podaj adres, to ci wyślę 2 kg kurzych serc.
2: To by było bardziej rozsądne. Właśnie mrożone kurze serca wysłać tak od serca po prostu. A notabene bardzo dobre mięso, naprawdę. Polecam kurze serca albo kanapkę z kurzymi sercami, albo kebab z kurzych serc i z żołądków. Ja w ogóle zrobię taką, zacznę robić takie wstawki, sobie kamerkę muszę tylko ustawić na takim mini statywie w kuchni na lodówce i będzie gotuj se tam. I wam pokażę, jakie ja specyfiki na przykład robię, na przykład bułka z flakami, nie? Pyszne, naprawdę.
0: Bułka z flakami. Jakie danie.
1: Ej! Kulinarna to jest coś, czego brakuje, a poza tym Krawiec to ma super, widzisz, Krawiec, ktoś się nazwał, że jesteśmy Januszem biznesu. Patrz, jakim koksem biznesowym jest Krawiec. nie dość, że ma ludzi pod sobą, którzy dla niego pracują, to jeszcze nie płaci im, to jeszcze oni mu płacą. Kurde, no to jest już, wiesz.
4: To tak w kwestii, Januszów biznesu, krawiec, przypomnij, ile masz długu?
0: Nie powiem, wstydzę się.
2: Powiedz, ten, może ten, w Totka zapomniałem, słuchajcie, wysłać, a te liczby zebrałem od ludzi, mam na pulpicie i kupony posadziłem tutaj, ale pod klawiaturę mi się wcisnęły i zapomniałem. Muszę, kurde, iść wysłać w końcu.
4: Wiesz co, to może zrobimy tak, bierz sobie z całego tygodnia liczbę słuchaczy na każdej z audycji i taką, i takiego Totka wyślij.
5: Ja się uczyłam, rozumiesz? Ja się uczyłam. Siadłam się...
2: Polska cię słucha, córa.
5: Zenon! Zenon?
1: Ja, szczęść Boże. Jacek, jaśnie, a... Etamico.
5: Piękne zdjęcie w profilu, dobra.
2: Dobra, ona nie wie, o co chodzi, bo przyszła się, uczyła się, jest podniecona tym, że się uczyła. Trzy dni wcześniej. Aha, i dostaliśmy tarkę dzisiaj od mamy, taką tarkę wielkości 5 cm do ścierania warzyw. Mikrotarka, ale działająca, co ciekawe. No już sobie poszło.
1: I od kurwa wielkich projektów komercyjnych zeszliśmy do tarki. Ja wam tylko powiem tyle, nie? Jeżeli chodzi o jakieś ambitniejsze radia. Przypomnijcie sobie, nie, co się tu dzieje, nie, ja to jasno już idę.
0: Atak żywych klonów, słuchajcie, mamy na antenie, atak żywych klonów.
1: Powiem wam, jak się skończyła tylko historia Tok FM-u, nie, bo to było radio, w którym można było kiedyś więcej powiedzieć, gdzie kurde zjarany Cezary Łasiczka tam z kolegami śmiali się z każdego równo, a teraz... pieprzą androny, kurde, o jakichś gargamelach i architektonicznych bzdurach na antenie i się, kurde, boją powiedzieć, że jest tyle i tyle procent tlenu i azotu w atmosferze, bo mogli to ktoś urazić.
0: No i słuchajcie, i upadła teoria spiskowa, że Błażej i Zenon to ta sama osoba, ponieważ właśnie ten...
6: Ale mamy taki sam głos.
0: Tenże drugi wspomniany wyżej.
1: Nie, jest samą osobą.
0: Który to mówił?
6: Prawie.
0: Który? Ej, ja się pogubiłem. Który to mówił teraz? Zenon czy Błażej?
2: Błażej. Widać, że się świeciła jego ikonka. Jeśli mogę, podobne to... awatary.
3: Jeśli mogę, to ja mam tylko taką prośbę do Zenona, żeby mówił to, co chce powiedzieć, a nie gdzieś tam na boku pisał coś na czacie odnośnie tak, biznesu, jaki chce tutaj robić, co nie ma nic wspólnego z prawdą.
4: Jak klepiecie w klawiaturę, to wyłączajcie sobie mikrofon. Ja podzielę się tylko jedną myślą. Jezu, jak mój kot się zesrał. Dobrze, że wyłączyłem mikrofon na jego pierdzenie, bo byście to usłyszeli.
0: No bywa. Walki. Błażeju? Jesteś z nami?
6: No, jestem.
0: Jesteś, no...
6: Ja tylko popielniczkę wziąłem.
0: To teraz może tobie oddam głos, bo jeszcze dopiero co dołączyłeś. Może chciałbyś czymś tutaj błysnąć elokwencją?
6: Bo tak na luźne tematy wszyscy, a wiecie, kto został kandydatem na kanclerza w Niemczech?
1: Martin Schulz.
6: No i to lokalnie, bardzo lokalnie, bo to był człowiek, który się urodził jakieś 500 metrów stąd i był burmistrzem. I teraz w ogóle wszyscy o tym rozmawiają w mojej pracy, bo to jest nasz lokalny polityk. I wreszcie Merkelowa pójdzie do lamusa chyba, nie? I nie wiem, jak tam w Polsce, cieszycie się?
1: Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
4: Nie, no nie bądźmy takimi czarnowidzami.
6: Przynajmniej jest bardziej sympatyczny człowiek, jak Merkelowa, której wszyscy jej tu szczerze nienawidzą, ale zupełnie nie z tych samych powodów, co w Polsce, co jest dziwne.
4: No dobra, ale to jest mniej więcej takie jak z PiS-em. To kto głosował, kto doprowadził do tego, że ona zebrała tytuł kanclerza?
2: Kto jest jej mężem?
6: Oczywiście, że Bawaria. Bawarii na północy nie lubią, a Bawaria jest najbogatszym, najsilniejszym landem w Niemczech. Ale w Bawarii już jej też nie lubią. Właśnie z tego samego powodu... W Polsce jej nie lubią za uchodźców, a w Niemczech jej nie lubią za cięcie socjalu. Bo Niemcy jednak do socjalu są bardzo przyzwyczajeni. W sensie nie, że wszyscy żyją na socjalu, tylko nie lubią, jak się go tnie, bo uważają, że to jest w jakimś sensie rozmontowywanie tego w miarę państwa, które jest... No, Niemcy zauważają rozwarstwienie, jakie zaczyna tu być, nie? I za to nie lubią Merkel.
1: Ale słuchaj, rozwarstwienie, to to jest, kurde, właśnie z tego socjalu się w dużej mierze bierze. Ja ci tylko pragnę przypomnieć, nie? Taki człowiek, który nie musi się martwić o pracę, o ubranie, o opiekę zdrowotną, o mieszkanie i ma wszystko zapewnione z góry, nie? To jest bardzo stary wynalazek, nie? I to się nazywa niewolnik.
2: Ale jest szczęśliwy.
1: No.
4: No i tym jest lepiej.
1: No, taki socjal.
6: Ale niemieckie społeczeństwo takie jest właśnie.
1: No. To są trutnie, no. Co ci drony w sensie, bo trutnie to się z nierobem kojarzą. Oni są pracowici. No akurat, wiesz.
6: Nie, nie, Niemcy sobie cenią tą swobodę, że mogą sobie wybrać miejsce pracy, jakie chcą. Jak im się nie podoba, mogą rzucić i nie będzie takiego momentu, w którym nie mogą zapłacić za mieszkanie, nie mogą zapłacić tam za abonament, whatever. I mogą sobie tak czekać, aż sobie wybiorą to miejsce pracy, które będzie im się podobać. I coraz mniej jest tak, że mogą brać to miejsce, które im się podoba, tylko muszą brać, które zostanie im przydzielone.
1: Ja mam
6: i za to nie robią Merkel.
1: Krewnego mam takiego w Reichu i on dostał skierowanie do pracy. Jakiż był zdziwiony. Kiedy pan artysta plastyk po ASP z wielkim portfolio, który już od 10 lat szuka odpowiedniego pracodawcy, nagle musi zapierdalać w magazynie.
6: No ale to jest też inne podejście, to jest dobrze widoczne na wyższych uczelniach, bo jak u nas trzeba zdawać egzaminy, to tu egzaminów zdawać nie trzeba na uczelnie. Przyjmuje się wszystkich jak leci, jak mają zdaną maturę, to na pierwszym roku masz, nie wiem, mechaniki 1000 osób i oni ci obserwują tak, wiesz, przez cały rok, jak pracujesz. Jak źle pracujesz, to cię wywalą i na drugim roku już masz 200 osób z tych 1500, nie? Bo oni wychodzą z założenia, że a może komuś na egzaminie nie pójdzie, bo ma gorszy dzień, a może to jest jakiś wielki talent i my go stracimy, to lepiej go przez cały rok poobserwować i tak go wrzucimy do gospodarki. Także oni trochę mają inne podejście.
4: No tylko zdementuję, że od wprowadzenia reformy edukacji Handkego i od wprowadzenia nowej matury też praktycznie nie zdarzają się egzaminy wstępne w Polsce na studia wyższe. Natomiast to podejście, o którym mówisz, bardzo mi się podoba. Ja pamiętam, jak sam na informatyce na trzecim roku, na początku trzeciego roku, kiedy zaczęliśmy programowanie w ADzie, to jest taki bardzo przestarzały język programowania, który jest jednak stosowany do dnia dzisiejszego przez Wydział Obrony Stanów Zjednoczonych i wszystkie rakiety, wszystkie samoloty i tak dalej są programowane w ADzie. To jest dość ciekawy język, który warto poznać. No i tam oczywiście C++, jakieś tam assemblery, ujmuje i tak dalej. Natomiast na trzecim roku informatyki, jeszcze na studiach jednolitych magisterskich, kumpel ode mnie z grupy zapytał mnie, potrzeba, a powiedz mi, jaki język programowania polecasz się nauczyć na sam początek? Kurde, ty powinieneś znać już co najmniej 5. A i wiesz, i koleś, który typowo minął się z powołaniem, który swoją drogą teraz robi karierę muzyczną, bo został właśnie realizatorem, to znaczy karierę muzyczną, został realizatorem dźwięku w lokalnym studio nagrań, w lokalnym profesjonalnym studio nagrań, które robi tam jakieś, nie wiem, które robi realizację, nie wiem, do lektorów, do jakichś tam dokumentów National Geographic i tak dalej, także powiedzmy naprawdę wysokiej jakości, natomiast ewidentnie minął się z powołaniem, bo też nie oczekujmy od wszystkich ludzi, którzy ukończyli tam 18 czy 19 lat, że oni już w tym momencie wiedzą do końca, co chcą robić do końca życia, tak? Coś takiego miał, nie wiem, ja coś takiego ja miałem, tak? Bo ja swoją karierę wiedziałem, odkąd, kiedy miałem 5 lat, trafił do mnie pierwszy pecet do domu. Natomiast wiecie, no sam się bawię w różne rzeczy, bawię się w fotografię, bawię się w DJ-kę oprócz programowania. I okazuje się koniec końców, że ta młodzieńcza wizja, że chce zostać strażakiem czy cokolwiek, nie do końca ma sens i wielu ludzi, którzy dopiero co skończyło maturę, wybiera swoje studia wyższe z przypadku, więc dobrze by było dać im taką możliwość, żeby się zwyczajnie przetestować i sprawdzić, a jeżeli nie, to zwyczajnie umknąć spod kulonym ogonem i kontynuować swoją naukę w zupełnie innej dziedzinie.
1: Dobra, panowie nocnikowie, ja tam zawijam, kurde, kiecę i lecę i powiem wam, że nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj nie potrafię być śmieszny. I to nie jest dobry objaw. Nie, nie, nie. I wy też coś za bardzo nie dokazujecie. O-o.
0: A byłeś kiedyś śmieszny, tak?
1: Ja wiem, no byłem, no, ale tutaj...
0: Śmieszny tak. Zabawny, już myślałem, że zabawny powiedziałeś. Zabawny. Śmieszny to byłeś.
1: Dosrał też dupa, naprawdę. Nie?
0: No tak, dobra. Tak. Nie, powiem ci to na koniec, po prostu, wiesz co, jesteś śmieszny.
1: Dziękuję za ten komplement. Naprawdę, także ja się tu niby rozłączam, ale tak naprawdę będę teraz pierdolił jakieś androny o Niemczech i innych rzeczach. No, także goodbye, cześć.
0: Cześć, trzymaj się. W ogóle już powoli tutaj zamykamy audycję. I to był przykład dla nowych słuchaczy, to wyjaśniam. To jest przykład audycji tak zwanej afterowej Bermana. To taka informacja, taki tutorial, prawda, afterowa audycja. Jest tutaj nas kilku, prawda.
2: Ja nawet nie zdążyłem nic konkretnego powiedzieć, no. Bo ja mam dokładnie odwrotnie niż potrzeba w wieku 20 lat, to ja dokładnie wiedziałem, czego nie chcę robić, to znaczy nie chciałem iść do wojska i dlatego zdawałem maturę i dlatego szedłem na studia, notabene studiowałem lat 11, także to jest taki dosyć ciekawy przypadek. Natomiast tak z konkretnych rzeczy to wam coś powiem, zareklamuję teraz coś, mianowicie kupiłem dzisiaj sobie gazetę PC Format i pierwsza taka niespodzianka, która jest związana jest z tą gazetą, która jest najtańszą gazetą w sumie taką o pecetach na rynku polskim, kosztowała 6,99, to że kosztuje 8,99 w tej chwili, czyli podnieśli cenę o...
0: Dziękujemy za
2: podnieśli cenę o 2 złote. Ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze. No jest tutaj taki fajny program. Polecam wszystkim trzeci numer 2017. Trzeci zaznaczam, bo oni zawsze jeden numer do przodu wydają. Taki sprytny wybieg marketingowy, chwyt marketingowy. Ale pojawiło się razem z tym coś ciekawego, coś, co się może wam przydać do montażu wideo. Jest pełna wersja PowerDirectora 14, czyli dosyć nowa wersja. Także polecam. A druga sprawa, chciałem się was zapytać, skoro mam was tutaj trzech, w tej chwili nie czterech nawet, bo tutaj ja siebie nie widzę w tym okienku. Czy korzystaliście kiedyś, taki inny temat zupełnie, czy korzystaliście kiedyś z NFZ-u z dentysty?
4: Nie.
2: No właśnie, bo ja mam ten problem, że chcę skorzystać i chciałem zasięgnąć języka, że tak powiem. Bo to jest bardzo ciekawy temat, słuchajcie. Strasznie boli mnie, że tak powiem, lewy siekacz. Ciekawostka. Pękło mi szkliwo, no i muszę iść do dentysty. I dowiedziałem się, słuchajcie, jak u nas to funkcjonuje. Prześledziłem dwa ostatnie dni, trochę podzwoniłem po gabinetach. Otóż okazuje się, że przysługuje nam z ramienia NFZ, z tych ubezpieczeń, które tam płacimy, bądź nie płacimy, bądź urząd jakiś za nas płaci, przysługuje nam świadczenie zdrowotne również w tym zakresie. Dotyczy one zębów od 1 do 3, czyli 6 przednich górnych i 6 dolnych. I możemy z tego skorzystać. Ja właśnie szukam teraz takiego gabinetu, który by mnie tutaj obsłużył w tym zakresie, bo nigdy nie zawsze prywatnie leczyłem, tak? Nigdy nie miałem poza szkołą, gdzie kiedyś zmuszali nas po prostu do chodzenia na wizyty dentystyczne za komuny, także nigdy nie korzystałem z tego. A to są dosyć spore oszczędności, bo nie wiem jak w waszych miastach, ale u mnie na przykład zrobienie jednego zęba tak od początku do końca, jeżeli trzeba kanałowo leczyć, to jest koło tysiaka na jeden ząb. Także to są dosyć spore koszty.
0: No dobra, to może no i... ja przepraszam, przerwę w najciekawszym momencie, najbardziej epickim tej opowieści i poproszę tutaj o węzłowatość, bo już właśnie chciałem kończyć audycję. A nie kolejne tematy. A ci, którzy chcieliby sobie jeszcze podyskutować, to zapraszamy na aftera. Może będzie afterek, to można sobie linka znaleźć na czacie. A ja powoli już będę prosił o kończenie to etamie jakoś tak podsumowując.
2: Podsumowując, zobaczymy, co się stanie, bo mnie całkiem wybiłeś mnie z myśli w tej chwili.
6: Patrz, a ja zdążyłem dopiero mieszkanie posprzątać i się wbiłem. No, jak to każdego poniedziałku.
2: Sam mieszkasz.
6: No, sam mieszkam w tygodniu.
4: Z portretem Lenina.
6: No, a mam Lenina, oczywiście.
2: A czy w sobotę mieszkasz nie sam, czy z kim?
6: Tak, mieszkam w tygodniu, w weekendy mieszkam w Holandii, w tygodniu mieszkam w Niemczech.
2: Aha.
6: I nie mam, jak nie mam tego weekendu, to nie mam jak obrobić mieszkania i... Tak, każdy poniedziałek jestem taki, dopiero wpadam, rano muszę jechać 120 km do roboty, wpadam do domu, trochę ogarnę i mi się robi późno.
2: Gasarbeit.
6: No, jestem Polak, który dojeżdża do roboty z Holandii.
0: Jaki Polak, Polak, internacjonalistyczny komunista żydowski.
6: Żydokomunista.
2: Towar eksportowy jesteś po prostu. Właśnie robisz dokładnie to, co nasza władza chce, żebyśmy robili, żebyśmy jeździli tam, wykonywali prace, które nierzadko, nie wiem, czy tak jest w twoim przypadku, ale nierzadko po prostu nikt nie chce tam wykonywać, a przynajmniej za takie pieniądze, jak się oferuje Polakom. Także jesteś produktem eksportowym.
0: Także poproszę jeszcze tutaj o końcową mowę pozostałych. No jak widzicie, mamy tutaj dużo ciekawych postaci. Żydokomuna się też znalazła w postaci Błażeja. Zwariowany amigowiec, jakiś tutaj tam. Jest też i Jacek Blacha. I tu nie trzeba już nic dodawać. Halo?
3: No, powiem ci, że to była najlepsza zapowiedź mojej osoby, jaką zrobiłeś ever, tak? W sensie bez żadnych etykietek, bez dopowiedzeń, po prostu zwyczajnie zwyczajnie powiedziałeś mój nick.
0: Krótko węzłowato, ale jest w tym siła jakaś.
3: Ja się wyizolowałem od tematów jakichś tam politycznych, także wybaczcie mi, że się nie wypowiem w tym temacie. Natomiast krótko jedynie odniosę się, naprawdę bardzo krótko, odniosę się do tego, co powiedział Potrzeba, że tam mówił, że właśnie z jakąś tam parówą to robić jakby wspólnie kontentu by mu się nie chciało. No ja się przekonałem w wielu sytuacjach, że wbrew temu, co mówi, to chce mu się bardziej niż tym, którzy mówią o tym, że im się chce, a tak naprawdę chuja robią. Dziękuję bardzo.
0: Brawo, brawo. Jest i on, Potrzeba.
4: Że mi się chce, że mi się chce. Jacku, po raz kolejny cię proszę, nie wyprzedzaj i nie mów w moim imieniu, proszę cię, jeżeli będę chciał adwokata, to cię o to poproszę, nie rób tego, a kończąc ostatnią jakąś taką myśl, nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem.
6: No to zostałeś częścią muzułmańskiej społeczności lokalnej.
4: A nieprawda, bo jestem zwrócony twarzą na północ. Ha!
0: Jak widać, nocne radio jest bardzo takie wielopoglądowe, wielokulturowe, prawda? No. I o to chodzi.
6: No, ale tak w ogóle, tak jeszcze ad vocem, to tak słyszałem w Polsce o czymś takim, że istnieją strefy no-go i przeczytałem, że jedna istnieje w Aachen i co najdziwniejsze, to tam chodzę sobie, tam jest jedna z najlepszych tureckich restauracji w tym mieście. I tak parkuję sobie samochód, zostawiam otwarty, idę zjeść, chodzę i nie wiem, czy jest no-go.
0: No, a ja potwierdzam, że Stefy też są u nas tu w Polsce. Znałem kiedyś jedną Stefanię, Stefa. No to co? To chyba tyle by było na dzisiaj. Ci z was, którzy chcą sobie posłuchać czegoś gadanego, to linka sobie znajdą być może na afterze, jak będzie jakiś afterek. A ci, którzy chcą sobie posłuchać czegoś z offline'u, to będą jeszcze fragmenty z Nie Tylko Dla Orłów 2 i no, można iść w lewo, można iść w prawo. Interakcja się pojawia.
4: A Krawiec, jeszcze chciałbym cię poprosić, zajrzałbyś na chwilę na afterka?
0: No, właśnie nie za bardzo, bo skoro ma być teraz, ma się zaczynać afterek, a ja tu jeszcze mam coś do puszczenia, to nie za bardzo mogę właśnie.
4: Dobra, to ci na Skype napiszę.
0: Dobra. No to dzięki, że byliście dzisiaj i wpadliście do mojej skromnej audycji i do usłyszenia.
2: Nie zdążyłem się zapytać, czy widzieliście już banknot 500 zł, ale to na później. Dobra, hej.
0: Cześć, trzymaj się.
4: Do usłyszenia.
6: Ciao.
0: No tak, Jacek Blacha, Potrzeba, Etam, Błażej, Zenon. Wpadało tu dzisiaj trochę osób. Taka kantyna, taka speluna się zrobiła z tego nocnego Marka. No i dobrze. I tak ma być właśnie, tak ma być. No, taka flagowa audycja w tym sensie, że pod tą flagą, pod tym znakiem się tu w kajucie kapitańskiej spotykamy i gadamy o tym, co się działo w tygodniu na naszym bujającym się to w lewo, to w prawo okręcie. I przypominam, że już niebawem nowości różne tutaj, zapowiadany audiobook w końcu zostanie wrzucony. Zostanie zaktualizowana strona, pojawimy się na Patronite i takie tam. Co tu jeszcze miałem do powiedzenia? No, już nie reklamuję, co w danym dniu jest puszczane, bo ramówka póki co się trzyma kupy. I wszystko się w niej zgadza, więc można sobie zerknąć do działu ramówka. A jak i do działu wspieraj też można sobie zerknąć. I co tu jeszcze? Co tu jeszcze? No i wszystko okej jest. No o czym tu jeszcze gadać? Kto chce sobie słuchać afterka, to lukać tam na czacie. A ja tu jeszcze mam fragmenciki z Nie tylko dla orłów do puszczenia. Zachęcam do odsłuchania sobie, do przypomnienia sobie klechdy sezonowe, czyli opowieści o Żelaznym Karle. Tam Monika Olejnik nawet się wypowiadała. Wojciech Mann. Dużo, dużo świetnych kabareciarzy, dziennikarzy przyszłych. No i dobra, poleci sobie jeszcze coś, a ja już się z wami żegnam. Żegnam się i pamiętajcie, co złego to nie Krawculek, to oni. To takie przesłanie. I patrzcie, co tam, słuchajcie, nadstawiajcie uszu, strzyżcie uszami i sprawdzajcie, co tam się dzieje w nocnym radio.
7: A teraz, zgodnie z ukształtowaną przez wieki tradycją, zapraszamy Państwa na część artystyczną!
8: Już za chwilę, moi mili,
9: usłyszycie pieśń nad pieśń, która w uszach wam zakwili.
8: Jak ptaszkowie chwilą leśni.
9: Słowa, co jak nektar złoty,
10: w wasze serca słodko spłyną.
8: Sprawią, że już wnet kłopoty
9: i zmartwienia wszelkie miną.
10: Bo gdy śpiewa nasze trio,
8: biedni toną w dobrobycie,
9: mali rosną, chudzi tyją,
10: pełno w żłobie i w korycie.
9: Szybciej wschodzi ozimina,
8: kwitną kwiaty, rosną drzewa,
9: równie idzie dym z komina.
10: Kiedy nasze trio śpiewa,
9: więc nie pytaj skąd przybywa,
10: czy z Paryża, czy też z Rio.
8: Ważne, że wam dziś zaśpiwa trio.
11: Ojciec, wuj i stryjo. Kapela!
10: Za torami ja się grubą Kaśkę gonię,
9: lecz szczegółów nie poznamy,
8: bo pociąg zasłonił.
9: Raz do Helki przyszedł Zbyszko, no bo mu się za nią ckniło.
8: Ale z randki nic nie wyszło,
11: bo Helki nie było.
8: W szczerym polu wśród jęczmienia gołą babę ujrzał Macek.
11: Tak się zdziwił przez wrażenie,
9: usiadł w krowi placy.
10: Gdzie pędzicie? Raz sąsiada spytał sąsiad na ulicy.
9: A ten na to odpowiada:
8: pędzimy w piwnicy.
9: Raz sołtysa córka była zaproszona na prywatkę.
8: Jak się panna rozbawiła,
11: sołtys został dziadkiem.
8: Pusty raz. Czas już kończyć te kancony.
10: Czas na brawa i owacje.
9: Czas do domu.
11: Czas do żony.
8: Czas iść na kolację.
9: A gdy czeka ktoś na morał, niechaj wie, że utknął w błędzie.
8: Autor planu nie wykonał.
11: Morału nie będzie.
12: Podajemy osoby wykonujące obsadę. Monika Olejnik, Alicja Rysich-Modlińska, Jan Chojnacki, Marek Dalba, Jerzy Kordowicz, Wojciech Mann, Stanisław Plakwicz oraz Grzegorz Wassowski. Molę was jak najbardziej wszystkich krucha.
13: Klechdy sezonowe.
14: Żelazny karzeł w powietrzu. Słowa Phil Collins.
12: Żelazny karzeł imieniem Wasyl zawsze zazdrościł ptakom
15: umiejętność latania.
14: Podziwiał lekkość, z jaką wzbijają się w powietrze. Godzinami potrafił obserwować powietrzne zawijasy jaskółek czy wróbli. Marzyłby wznieść się kiedyś tak jak one.
15: Nocami śnił, że szybuje nad lasem, a leśna społeczność z podziwem przypatruje mu się z ziemi. Kiedyś nawet przyśniło mu się, że poślubił latającą karlicę.
14: Latanie stało się jego obsesją.
15: Postanowił, że nauczy się latać.
14: Najpierw notował wszystkie przykłady lotów, a nawet dalszych skoków. Przez dłuższy czas chodził po lesie za wiewiórką łysą skórką, gdyż chciał poznać sekret jej długich susów z gałęzi na gałąź. Trzeciego dnia złapał ją, gdy siedziała na niższej gałęzi i rozerwał jej tylne nóżki w poszukiwaniu ukrytego tam motorka albo śmigiełka.
15: Motorka ani śmigiełka nie znalazł, a łysa skórka już tak ładnie nie skakała. Wziął się

0: sprawą prace badawcze Żelaznego Karła uległy zahamowaniu aż do spotkania lotnika, który zawisł zaczepiony spadochronem o drzewo. Lotnik, początkowo małomówny, bardzo rozgadał się po podłączeniu go do prądu. W ciągu paru minut Wasyl poznał zasady aerodynamiki, a przy okazji także historię całej rodziny lotnika i wszystkie inne jego sekrety, gdyż pilot mówił bardzo szybko i chaotycznie.
1: Po kilku tygodniach Żelazny Karzeł, posiłkując się zdobytą wiedzą, skonstruował specjalny szkielet nakładany na ciało i zaopatrzony w skrzydła, które pożyczył od bociana Romana.
0: Na głowie miał Wasyl pilotkę pilota, a od pasa w dół, na wszelki wypadek, kopię kosmatyk łapek wiewiórki łysej skórki, na którą poszły wszystkie jej siostry.
1: W niedzielę o godzinie 10 odbył się wielki galowy lot Wasyla.
0: W poniedziałek odbył się pogrzeb.

Zastukałem się tutaj w klawisze, zastukałem się i prawie że przegapiłem zakończenie. To było nie tylko dla orłów, przygody Żelaznego Karła. Można to znaleźć, dość spore archiwum, nie wiem, na chomiku jakimś, czy gdzieś w tego typu miejscu. Staram się jeszcze odnaleźć inną audycję, o której wspominałem właśnie w ostatniej Teorii Chaosu. Chodzi o rodzinę Poszeprzyńskich i bliskie spotkania szóstego wręcz stopnia. To są, słuchajcie, to już nie są przelewki. Ponieważ tam pojawiła się teoria wklęsłej ziemi i tak jakoś mnie to rozbawiło. I już za moment do was wracam.

0: tyle różnych spraw. Nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza.
1: To jest w zasadzie przechodzi wszelkie pojęcie. Co za czasy, co za obyczaje, nie można ufać nikomu.
2: Co się stało, Grzegorz?
1: Wyobraź sobie, najdroższa, że ktoś znowu ukradł mleko spod drzwi.
2: Naszych?
1: Nie, ty cholero, przecież my nie zamawiamy mleka. Kiedy dziś rano chciałem podgrandzić mleko naszym sąsiadom, stwierdziłem, że jakiś złodziej zdążył mnie uprzedzić. Gdybym stał 5 minut wcześniej, przyłapałbym ptaszka na gorącym zasadzie uczynku i odebrałbym mu to mleko.
2: No, rzeczywiście ręce człowiekowi opadają, kiedy dowiaduje się o czymś najprawdopodobniej takim i pomyśleć, że to już druga połowa XX wieku, a wciąż jeszcze człowiek człowiekowi wilkiem i tylko patrzy, jakby tutaj zachmylić.
3: Mam pomysł. Przywiążemy na noc Murzyna do wycieraczki państwa włodzimierzowskiej.
1: On się urwie.
3: A skąd? Parciana wycieraczka naszych sąsiadów jest przykuta do ściany grubym, żelaznym łańcuchem. Nie sposób jej oderwać. Kiedyś w ciągu jednej nocy złamałem na tym łańcuchu 3 pilniki.
1: I co, próbowałeś ukraść im tę wycieraczkę?

0: Tak, tato, chciałem ofiarować ją mamie na Dzień Kobiet.
1: Oj, kochane dziecko, no później, niech cię uściskam.
0: Przestań, siakrę, nie lubię, kiedy mnie mama całuje. Ślini się mama przy tym.
2: Tak jest, prawda, synu, kiedy matka całuje, ślini się zawsze w zasadzie niezwykle obficie.
1: To nieprawda, to nieprawda, nie zawsze ślini się, tylko wtedy, kiedy jestem głodna.
2: Ach, jest.
1: Myślałam, że napiję się gorącego mleka, a to taka nieprzyjemna historia.
2: Od jutra będziesz je miała codziennie, Murzyn zrobi swoje.
1: Nie jestem pewna. Spójrz się tylko na niego. Nie sądzę, żeby nawet najtchórzliwszy złodziej mógł się go przestraszyć.
2: No dlaczego? Murzyn! Murzyn, chodź tu, piesku. No, obejrzymy cię dokładnie.
0: Za duży to on nie jest. O ile się nie mylę, nawet ratlerki są o wiele wyższe, prawda?
2: No ale o wiele krótsze. Murzyn ma chyba z 1,5 metra długości, co przy 10 centymetrach wysokości daje niesamowity efekt.
1: On bardziej przypomina węża niż psa.
2: I tym lepiej, kiedy złodziej mleka zobaczy o 5 rano takiego węża na wycieraczce. Połamie nogi ze strachu.
1: O ile go zauważy. Jego maść jest szara i tak nijaka, jak starej, zużytej wycieraczki.
2: No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stawiam na zaskoczenie. Zresztą Murzyn, kiedy go nadepnąć, syczy. O, proszę bardzo. No zupełnie jak wąż.
0: Dodatkowo możemy na wszelki wypadek przywiązać mu do ogona puszkę z kamieniami.
2: Tak jest.
3: Ja tu na moment przerwę. Chciałbym tylko zauważyć, że okazuje się też, że pies Murzyn, piękne imię dla psa Murzyn, pies Murzyn, pies państwa Poszeprzyńskich, być może ma jakieś reptiliańskie, słuchajcie, tutaj korzenie, no bo się syczy, jak się go nadepnie, jakiś taki wężowaty jest, robi się coraz ciekawiej.
2: Słusznie, synu, pies grzechotnik, oto czego nam potrzeba. Mocniej przywiąż, mocniej, nie tarczaj się z nim, no.
0: Muszę uważać, żeby nie wyrwać mu ogona.
2: Tak jest.
1: Słuchajcie, wiecie, kiedy tak patrzę na naszego Murzyna, dochodzę do wniosku, że może to wcale nie jest pies.
2: A co, twoim zdaniem?
0: Co, mamo?
1: Może to rzeczywiście jakiś nieznany gatunek węża.
3: Albo matrioszka.
2: Ze bzydury opowiadasz, najdroższa, do piety i idiotko! Wygląda trochę dziwnie, ponieważ jak wiecie, znalazłem go kiedyś przypadkowo w rurze kanalizacyjnej, no. Umywalka się, pamiętam, zatkała, więc odkręcam kolanko, wpycham drut, ciągnę z całych sił, patrzę, a tu na drucie coś się rusza. Opłukałem to z grubsza, zastanawiam się, co to takiego, a tu nagle jak mnie coś nie użre. Była to najzwyklejsza pchła, ba, 1000 pcheł, które przywlokło ze sobą to dziwne stworzenie. Wtedy doszedłem do wniosku, że to wbrew pozorom musi być pies. Węże nie mają pcheł i gwita.
0: Oczywiście.
1: Przekonałeś
0: mnie. O, dziadek idzie.
2: Taki blady.
1: Może chory?
0: Może na żołądek?
2: Nie, to chyba serce, moim zdaniem, zawał.
1: A moim nie, to wylew.
2: Ta bzydury, jakby miał wylew, to by go sparaliżowało.
0: I nie byłby taki blady.
2: Racja, ludzie po wylewie są rumiani jak dojrzałe pomidory, a on przecież blady jest jak sparciały kalafior.
1: Więc może to wątroba, woreczek albo nerki.
2: Bzydury, jeszcze raz, bzydury, nie znasz się na chorobie. To, że pracowałaś w prosektorium, o niczym jeszcze nie świadczy. Tam wszyscy byli bladzi. Ach, jakby to była wątroba, to dziadek byłby żółty jak mirabelka, czyli tak zwana seralka.
1: Wstrętny jesteś, ohydny. A poza tym to nieprawda, co powiedziałeś o prosektorium. Miałam tam do czynienia z całą gamą kolorów. Od bladoniebieskiego poprzez ultramaryny, kobalt, błękit, pruski, fiolet, aż do zieleni indyjskiej. Ja nawet pamiętam, przywieźli kiedyś jednego w indygo.
3: Niezła fucha. Słuchajcie, jak ktoś chce posłuchać o psie Etama, a nie o psie Murzynie, to ma do wyboru właśnie. Dzisiaj macie i Murzyna, i Miśka, jak się on się nazywa, Maxa i Murzyna. No i można sobie wybrać.
1: Oczu nie mogłam oderwać, był naprawdę piękny. Gdybym umiała malować, i namalowałabym obraz pod tytułem Martwa na tłumie.
2: Tak, ale na szczęście nie umiesz.
4: Co wy tam wiecie, kmioty? Wy nic nie wiecie, tym paki.
2: Co, co? Patrzcie go, jeszcze nie wiadomo na co jest chory, a już się mądrzy, no.
4: Chory? Gdybyś wiedział to, co ja wiem, też byłbyś chory. Kopernik, Galileusz, Einstein, Mondrale, Ziemia wokół Słońca, też wymyślili średniowiecie.
0: Co, co, co dziadek wygaduje? Przecież od dawna już wiadomo, że Ziemia krąży wokół Słońca wraz z innymi planetami.
4: Jak może? Następny głupek to już czterech. Kopernik, Galileusz, Einstein i ty.
2: I ja też wierzę w system heliocentryczny.
4: No to świetnie, pięciu głupek. A ty, Marilo, wierzysz w te szalbierstwo?
1: Ja się na tym nie znam. I w ogóle nie wiem, o czym mówicie.
3: I to mi się podoba właśnie. Maryla jest w porządku. Jak się na czymś nie zna, to po prostu nie zabiera głosu, nie? I to popatrzcie, jaka mądra kobieta.
4: Garkotłuk tępy, ograniczony. I tak mówi moja córka.
2: On zwariował.
4: Słuchajcie uważnie, nie będę drugi raz powtarzał. Ziemia jest w klęsła.
1: A, słyszałam.
3: No i właśnie to jest to, o czym mówiłem. To jest bardzo stary w ogóle, bardzo stara audycja i już w czasach PRL-u, widzicie, była teoria wklęsłej ziemi, która jest później dokładnie opisana, panie Trzask, panie Prask i po wszystkim, no.
1: Wskrętnie waży w niczym, jak ktoś mówił Ajentowi, że ziemia jest kulą, jak arbuz.
4: Tak, jest kulą, ale pustą w środku i my wszyscy poruszamy się po wewnętrznej. Klęsłej stronie tej kuli. W środku zawieszone jest słońce, księżyc i tak dalej. Rozumiecie wy, barani?
2: A więc według papy cały system słoneczny jest w zasadzie okrągłą dziurą, której ściany stanowi Ziemia.
4: Bardzo dobrze, jednak zrozumiałeś, mistrz z ciebie, chłopie.
0: Niech będzie, Ziemia jest dziurą, ale w czym, dziadku?
4: Jak to? W czym? W ziemi! Ziemia jest dziurą w ziemi! Być może w tej ziemi są jeszcze inne dziury, tak jak w serze szwajcarskim, albo też nie ma ich, prawda? Tak jak w serze warmińskim.
1: No to prawda, w serze warmińskim najprawdopodobniej nie ma dziur i dlatego tak go mało wychodzi na piętra siedeko.
4: No to swoje,
3: garkotłuk.
2: Te rewelacje, papo!
4: Pierwszej ręki.
0: Chyba nie powie dziadek, że usłyszał dziadek o tym od jakiegoś profesora.
4: Profesora! Czemu oni tam wiedzą? Profesora! Patrzcie, patrzą przez te swoje lupy i nie widzą nawet, co się dzieje w Rembertowie.
1: No co? No co, znowu kogoś pobili?
4: Gerikociu.
2: A co w tym Rembertowie? Cicho! Niech już ojciec wreszcie do wykrztusi, no.
4: Niestety. Jestem związany tajemnicą. Gdybym ją zdradził, groziłoby nam wszystkim wielkie niebezpieczeństwo.
0: Jakie?
4: Już oni by coś wymyślili.
1: Jacy oni?
4: Ci z Rembertowa. To znaczy nie z Rembertowa, chociaż spotkałem ich, prawda?
2: Do Rembertowa daleko. Niech już ojciec mówi, ja się nie boję.
4: Jak dla kogo daleko? Dla nich to nic, tacy jak oni dojeżdżają z Rembertowa do Warszawy w niecałe pół godziny.
1: No to chyba lekka przesada. To
4: niech ja skonam. Przecież on mnie tutaj podwiezie.
2: No to papa był w Rembertowie, ojcze?
4: No dobrze. No więc dobrze, powiem wszystko, ale gęby na kłódkę. Wybrałem się dzisiaj nad ranem do Rembertowa na jesienny spacer moim wózkiem inwalidzkim. Młota tam straszne, posprychy. Jadę wolniutko, uważaj. Mijam stację, aż tu nagle widzę jakichś takich dwóch na poboczu. Rękami machają, dają znaki, żebym się zatrzymał.
2: No to dyrogówka!
4: Żeby! Zapłaci mi mandat i po krzyku. Zatrzymuje się, oni wskakują na mój wózek i nic nie mówiąc pokazują, żebym skręcił do lasu.
0: Jak to skoczyli na wózek dziadkowi, nie załamał się wózek?
4: No właśnie, zastanowiło mnie to, ale myślę sobie widocznie oni lżejsi.
2: Cicho, cicho, bądź kochanie.
4: Tak. Wjechaliśmy na polanę. Patrzcie, a tu wprost mnie wisi w powietrzu. Tramwaj.
2: Pijany ojciec.
4: Bo ziemi.
0: Jak to tramwaj?
1: W powietrzu?
4: Tak, 10 metrów na ziemię. Jedna rzecz mnie zastanowiła. Tramwaj nie miał numerów. Myślę sobie, może zjazd do zajezdni, prawda? Ale przecież w Rembertowie nie ma zajezdni.
2: Nie ma zajezdni.
4: Tak, i w ogóle tramwaje tam przecież nie chodzą.
2: Nie jeżdżą, tak.
3: Też miałem kiedyś podobną historię, wracałem po pijaku z imprezy, to podwiózł mnie pod sam dom jakiś tajemniczy autobus, którego potem w ogóle nie widziałem, takiego numeru nie ma. To był, mam taką teorię, ale nie chcę tu opowiadać, no, tam, że duchy, że tam duch tego kierowcy autobusu odwozi zbłąkanych pijaków. Nie, to zatrzymam dla siebie. O, Furak zadzwonił, a to ci niespodzianka. A tu akurat już się powoli zbierałem, ale jest Furak. Cześć, Furaku. Nie słychać cię. Nadal cię nie słychać. W świecie ciszy nadal egzystujemy. Halo? No chyba nie pogadamy.
5: Dobra, już powinienem być.
3: No, teraz cię słychać. Przy okazji słychać samego siebie. Trochę słyszę i twój syntezator.
5: To dobra. Znaczy syntezator to owszem, słyszysz, ale już go nie powinieneś słyszeć. Dobra, no to już powinniśmy być.
3: No, to co powiesz ciekawego?
5: No słuchaj, no nie mogłem nie zadzwonić, jak tu słyszę nie tylko dla Orłów, Pasze Pszyńskich. Kurczę, no przecież to są legendy programu trzeciego, który to program trzeci był jednym z... To jest niezwykłe dla mnie, że dzisiaj mainstream naprawdę potrafi sobą dość niewiele prezentować, podczas kiedy w PRL-u udawało im się całkiem nieźle, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no może nie stawiać czoła, tak, ale de facto być taką stacją troszeczkę opozycyjną, tak, może nie w 100%. Pełnej historii programu trzeciego nie znam, ale nie tylko dla Orłów, tak, to tak się chyba mówi. No, nasłuchałem się sporo, że oni tak naprawdę po nocach to nagrywali i tak naprawdę było to po prostu w kompletnej konspiracji.
3: No, to był cały blok taki tematyczny, zwany powtórką z rozrywki, i tam leciało bardzo dużo audycji satyrycznych. I słuchowisk też, coś, czego się dzisiaj za bardzo już nie robi, bo dzisiaj chyba słuchowiska się wydają archaizmem trochę, i to się wyewoluowało w audiobooki na pewno zdecydowanie, ale no to widzisz, żadna strata, bo mamy teraz duży rynek audiobooków, mamy jakąś tam pewnie modę na audiobooki, nic tylko nagrywać, ale też trzeba patrzeć na to, że takich audycji jak powtórka z rozrywki, no to co, to miałeś taką jedną, tak, w Polsce.
5: No dokładnie.
3: Znaczy, no taki bloczek, i to była jakaś tam elita, no bo tam byli ci różni, wiesz, aktorzy, którzy dzisiaj są wielcy, no Jan Kobuszewski to zaczynał, znaczy może nie zaczynał, ale tam... Ale...
5: Nie, zaczynał prędzej w Dudku, czy w właśnie. Takich rzeczach, czyli lata
3: 60. Hanna Okuniewicz, Zębaty. No.
5: Zębaty, który niestety już nie żyje od, no tak przynajmniej kilku lat, który tak naprawdę, on całość przecież stworzył tą rodzinę Paszoprzyński. To Zębaty pisał teksty.
3: Może zrobimy kiedyś audycję wspominkową jeszcze o powtórce z rozrywki. Pewnie znalazłoby się paru słuchaczy, którzy by sobie chętnie posłuchali.
5: Powtórka z rozrywki jako taka istnieje nadal. Nazywa się to Akademia Rozrywki, ale nie ma tych wieczornych programów, które często leciały w piątki o 22, czyli właśnie w latach 86-89, nie tylko dla Orłów. Potem Zgryz, też prowadzony między innymi właśnie przez Zębatego, no i było tego trochę.
3: Okej, może o tym pogadamy, bo jak pamiętasz, jak czujesz ten temat i też masz jakieś wspomnienia, to możemy to wykorzystać i pogadać kiedyś o tym na antenie. No, a teraz to ja puszczę dalej bliskie spotkania 6 stopnia. Tam, jak słyszałeś, pewnie było o wklęsłej ziemi.
5: Było, aż się zdziwiłem, powiem ci szczerze, nie pamiętam tego odcinka. Także dzięki, że go znalazłeś.
3: No spoko, od czasu do czasu może będą jakieś takie wspominkowe rzeczy. No dobra, to do usłyszenia w takim razie. Dzięki.
5: Ja tylko chciałem się zadzwonić, że po prostu świetna sprawa. Dopiero de facto wszedłem i to już jutro odsłucham całego Nocnego Marka, także dzięki Chociaż, że trafiłem na te fragmenty.
3: No spoko, trzymaj się, hej.
5: Spoko, trzymaj się.
3: A my wracamy do opowieści dziadka Jacka.
4: Jechaliśmy bliżej, przyhamowałem, wyciągam rękę, w końcu za podwiezienie coś się chyba należy, prawda? No i wyobraźcie sobie, nie dali mi ani grosza.
6: Co za czasy, co za obyczaje. Każdy chce, żeby go podwieźć, a jak przychodzi do płacenia, udaje, że nie rozumie.
4: Tak też myślę. Głupków udają, mówię, myślę, prawda? Czy co? Złapałem jednego za kołnierz i mówię, spokojnie, należy się 7 złotych od łebka, nie ucieknie cwaniaczku. I wtedy oni zaczęli się tłumaczyć. I dziwna rzecz, chociaż nigdy nie słyszałem takiego języka, zrozumiałem, że po prostu nie są przy forsie, ale za to zapraszają mnie do tramwaju na przekąs.
2: Jak to jednocześnie ojciec nie rozumiał i rozumiał?
4: I to się zdarza. Podczas wojny japońskiej takie rzeczy były na porządku dziennym. Nie znając japońskiego, prawda, wiedziałem przecież kiedy podnieść ręce do góry i nigdy się nie myliłem. Japończycy zatrudnili mnie w końcu jako tłumacza przysięgłego w sądzie wojennym.
2: Niepotrzebnie odbiegamy od tematu.
7: Więc jak oni mówili do dziadka? Jak to brzmiało?
4: Mówili bardzo szybko, tak.
2: No widać cudzoziemcy, prawda? Przyjechał kiedyś do nas do Zjednoczenia jeden Czech. Jak zaczął trajgotać w tym swoim języku, to wszyscy pogłupieli, a to w końcu przez język podobny, prawda? Dopiero woźny, pan woźny zrozumiał, o co mu chodziło i wytłumaczył mu, że bez przepustki wstęp na teren zakładu zbrojności.
4: Tak, ale niepotrzebnie odbiegamy od tematu.
6: No właśnie, i co? No wsiadł ojciec do tego tramwaju i co?
4: Tak, tak. Myślę, że wiedział. Warto coś przegryźć, więc pokiwałem głową, że się zgadzam, prawda? Wtedy z tramwaju, z przedniego pomostu opuściła się taka...
2: Co no?
4: Marek, no nie to kładka. Nie to nie kładka, po której wjechałem do środka. Od środka ten tramwaj wyglądał bardzo podejrzanie. Po pierwsze nie było kasowników, po drugie nie było na czym siedzieć. Tak, po trzecie nie było się nawet za co, prawda, trzymać, tylko podłoga, prawda, sufit i wszystko na czarno.
2: Nie ma o czym gadać. Jeszcze dzisiaj trzeba ojca odstawić na dolną do kliniki psychiatrycznej. Tam może ojciec opowiadać te bajki i znajdzie ojciec wdzięcznych słuchaczy. Co drugi tam opowiada takie rzeczy.
4: A więc uważaj, że ja zwariowałem.
6: O, nie da się ukryć.
2: Nie da się ukryć.
4: Czy wy naprawdę nie rozumiecie, że wasz ojciec i dziadek miał bliskie spotkanie 6. stopnia z przybyszami z kosmosu, przedstawicielami innej cywilizacji?
7: Z innej dziury?
4: To za każdy by się wiedział. Tu i właśnie pokazali modeli wszechświata wykonane z dziwnego, zielonego sera.
6: Wariat, spowodaje wariat.
4: Czy wy naprawdę nie słyszeliście o latających należach, PKS-ach, taksówkach, innych takich, prawda, pojazdach, jednym słowem, niezidentyfikowanych obiektach latających, w skrócie NOL, po angielsku UFO.
2: Nie, nigdy. Słyszałaś coś, Maryno, w sklepie?
6: Nie, uważam, że niczego takiego nie ma. Gdyby coś takiego było, na pewno mówili by o tym w sklepie warzywnym.
7: A ja słyszałem. Mówili o tym przez radio.
6: Proszę.
7: Jeżeli w tym, co dziadek opowiada, jest chociażby źdźbło prawdy, możemy na tym nieźle zarobić. Ale jeżeli dziadek łże, jak zwykle, możemy też za to nieźle oberwać.
2: Co ty,
6: interesujący cię.
4: A ja wiedziałem, że gdy tylko zwiększycie interes, próbujecie od razu mnie wykorzystać, ale nie dociekanie właśnie, nie powiem więcej ani słowa. Jeżeli ktoś na tym ma zarobić, na pewno nie wy. Sam się na tym wzbogacę i wykupię sobie wycieczkę orbicy do Japonii, wygłoszę tam odczyt o kosmitach i przywiozę kupę jenów.
6: Jakich znowu jenów?
4: Nazywają się tak japońskie dolary.
2: Dobrze. Jeżeli to prawda, to ja sam zajmę się organizacją całej serii odczytów w różnych zakątkach kuli, czy może dziury ziemskiej, takich jak Kolbuszowa, Bystrzyca, Kłodzko. Ja mam tam znajomych.
4: Do Kolbuszowej, a nie ja.
6: No, to dlaczego? Dlaczego
4: tak? W górach dostaję zawsze morskie choroby i odwrotnie nad morzem lęku przestrzeni. Lubię równinie, prawie pustynie, stepy, tundrę, a w ogóle nie zgadzam się. Sam sobie najlepiej wszystko zorganizuję.
2: No jeszcze o tym pogadamy. Póki co trzeba jednak sprawdzić, czy ojciec mówi prawdę.
6: Ale prawda? Jak my to zrobimy?
7: To proste.
4: A jak?
7: Podłączy się dziadka do wykrywacza kłamstw i już.
4: Już? Ciekawa, a skąd będziemy taki wykrywacz, Markaciu?
7: Z kuchni.
2: Z kuchni. Masz tam jakiś wykrywacz, Mario.
1: Tylko opiekacz. Tak.
5: No.
2: Już mam.
7: Tak.
4: Co ci przyniosę? Przecież to jest maszynka do miejsca.
7: Tak, tak, maszynka. Niemniej jednak prawie każde urządzenie kuchenne można zastosować jako niezawodny wykrywacz kłamstw. Nawet przy pomocy zwykłego widelca lub tarki do marchwi można w parę minut wykryć każdy fałsz.
2: Świetnie, co proponujesz, synu.
1: No, jak to zrobimy?
7: Proste, trzeba umieścić rękę dziadka w otworze wlotowym maszynki i niech opowiada, a ja będę kręcił korbą. Jeżeli kłamie, długo nie wytrzyma. Tak, no,
2: obawiam się, że nawet jeżeli mówi prawdę, to też nie wytrzyma.
4: A ja wytrzymam, a wytrzymam, a nie bójcie się, kto miłuje prawdę tak jak ja. Jest do, gotów do znacznie większych poświęceń. Zaraz wracam, przepraszam, ktoś puka. Panie Włodku, niech pan pozwoli. Czy się pan akurat, prawda, w porę?
8: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, pan.
8: Jakiś skurczybyk od miesiąca kradnie nam mleko spod drzwi, ale dzisiaj przechytrzyłem go. Nie kładłem się spać, jak tylko usłyszałem mleczarza, popędziłem do drzwi i cap za butelkę. Stłukłem ją przy tym, co prawda, ale swojego nie darowałem.
2: No niech pan siada, panie Włodku. Zaraz będziemy tutaj wkręcać dziadkowi rękę w maszynkę.
8: A, naprawdę? To mam szczęście. A, ale jak już dzisiaj pana dziadka, Jacka gdzieś widziałem.
2: Tak, no przykra historia z tym mlekiem.
1: Zastanawiam się właśnie, co by tu państwu doradzić. No, przecież nie może pan czuwać co noc do 5 rano, panie Włodku.
7: Gdyby pan miał psa, zwierzę przypilnowałoby panu mleka.
8: Ale nie mam, cholera, co to... To za duży wydatek.
2: Wie pan co, pożyczymy panu na razie murzyna. To dobry stróż. Przywiąże go pan do wycieraczki i pogrzebie.
8: Dziękuję bardzo. Pomyślę tylko, że Bożena twierdzi, że to państwo kradną to mleko.
1: Nie? Chyba pan raczy żartować.
2: Nie, przecież nie proponowalibyśmy panu psa.
8: No jasne, bardzo zasadzie, przepraszam, w imieniu swoim i żony. Stłukę ją zaraz porządnie za to szczęście.
4: No więc proszę, tak. Składam rękę do maszynki, ty kręć ma ulicę, a wy słuchajcie. Panie Włodku, o, pan, bardzo dobrze, pan jest świadkiem.
8: A o co chodzi?
4: Chodziło to, czy ja kłamię, czy też nie kłamię. Kiedy mówię, że dzisiaj nad ranem w Rembertowie spotkałem przybyszów z kosmosu, których podwiozłem wózkiem do tramwaju, niczego więcej nie zdążę opowiedzieć, bo oni nie jedzą i przerywają. A ty proszę, kręć mały rycy.
7: Dobrze.
4: No, pytam cię.
2: A więc twierdzi ojciec, że pokazali papie model wszechświata zrobiony z zielonego sera z dziurami.
4: Tak, pokazali, a potem wspólnie zjedliśmy ten ser. Mówię wam, pan się lidziak.
1: Kręć mocniej, synu.
8: Ja nie mogę na to patrzeć, przecież z tej maszynki coś cieknie.
4: To krew, ale kręć mały się nie łazi.
2: Co było dalej?
4: Następnie kazali mi się rozebrać do naga, obejrzeli mnie, prawda? Ze wszystkich stron długo nade mną wydziwiali, a kiedy odwróciłem się tyłem, prawda?
8: A kiedy to się wydarzyło, panie dziadku Jacku?
4: Proszę? A dzisiaj o 5 rano.
8: Powiada pan, że w Rembertowie.
1: Tak mówi, kręć synku.
7: Przecież kręcę, no. Mocniej nie mogę. Zmęczyłem się
8: już. Jak to możliwe, żeby być jednocześnie i tu i tam?
4: A to niemożliwe. Kręć, chłopcie, prawda, jest najważniejsza.
8: Kiedy zbiła mi się ta butelka, pobiegłem na dół, żeby złapać mleczarza i kupić za pół ceny nowe mleko. I wtedy zobaczyłem pana przy śmietniku.
4: Tak, po ciemku.
2: No, no, niech pan mówi, sąsiedzie, to ciekawe.
8: Zobaczyłem pana w świetle reflektorów tramwajowego wozu technicznego, który stał niedaleko na ulicy. No, szyny chyba szwajsowali.
1: Aha, tu pies pogrzebany. Wszystko się zgadza, mamy już tramwaj i dziadka.
4: No kręć ma ulicy, no, proszę bardzo. Spojrzyjcie tylko, ile krzywi, prawda? Nie zawahałem się przecież ani razu, nawet nie pisnąłem.
2: Cicho, ojcze, głośniej prosimy, panie Włodku.
8: Pan dziadek trzymał w ręce kawałek spleśniałego, zielonego sera wyciągniętego z pojemnika.
2: Tak, a więc mamy także rzekomy model wszechświata.
4: Nic nie ma się, pan Włodek, łzie, aż mu się przywidziało.
8: Nie, widziałem wyraźnie. Miał pan bardzo głupią minę, panie dziadku Jacku, i bełkotał pan pod nosem tak jak osiem. Prr, prr, prr, trr, mr, mr, mr, mr. jakoś.
2: Aha, to jest.
9: Tajemniczy język.
2: Tak, tak.
9: Mowa kosmitów.
2: Tak, brakuje w zasadzie tylko kosmitów. Właśnie.
8: Kosmitów nie widziałem jak Boga.
10: No proszę, nie widział, a mnie widział. Ojże!
8: No, widziałem tylko pana Słowikowskiego, który jak zwykle o tej porze zaczaił się w odważnym negliżu koło pojemników, czyhając na samotne kobiety.
2: Tak, ten Słowikowski, no, że też nie ma sposobu na tego zboczeńca.
1: O, pan Słowikowski jest bardzo miły i nie grozi.
2: Nie żałto. W każdym razie wszystko się wyjaśniło. Ojciec wszystko zmyślił albo po prostu gdzieś o tym usłyszał.
10: Jak to? A moja krew? Popatrzcie.
8: Dziwna ta krew, proszę państwa. Ciemna jakaś, przypomina to barszcz, prawdę mówiąc.
10: Niech pan milczy. Lepiej. Panie Włoczku, to jest ciemno.
2: To rzeczywiście dziwny kolor.
0: Nie rozumiem.
10: Ale co by tam...
1: Smak też dziwny. Chociaż nie, no. Wcale nie.
10: Ty wampirzy, co ty?
1: To sok z buraka przecież.
2: Niech papa wyjmie tę rękę.
8: Zoknujcie.
0: Ręka jest cała.
1: I zdaje mi się, że nie mamy już tego buraka, którego schowałam w kuchni na barszcz wigilijny. Postąpił ojciec jak zdrajca. W dodatku popełnił ojciec kradzież we własnym domu.
8: Ale pana, nic się nie stało. Państwo nam pożyczą psa do mleka, a my pożyczymy państwu buraka do barszczy.
2: Co ojciec znowu?
10: Powiedziałem o was coś strasznego, ale nigdy tego nie zrozumiecie.
3: To była rodzina Poszeprzyńskich, słuchowisko radiowe z radiowej Trójki, z programu Trzeciego Polskiego Radia, napisane przez Macieja Zębatego i Jacka Janczarskiego. Polecam przypominać sobie czasem takie nagrania, szczególnie właśnie z powtórki, z rozrywki. To było chyba jedyne, czego się dało słuchać w tamtych czasach w radio, tak z grubsza, no bo chyba nie ma tysiaków, nie? Albo jeziorany jakieś na przykład. No dobra, to ja już znikam, kończymy tę luźniejszą dzisiaj nieco audycję, luźne pogaduchy, luźne gadki, a za tydzień już może będzie normalny nocny Marek w końcu. Tymczasem Borem Lasem.
11: Bóg zapłać, dziękujemy.
12: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia, żadnych, już, koniec.
13: Thank you for your cooperation. Good night.
14: Everybody out!

0: Dzień dobry wieczór. Środa,
1: dzień dobry
0: 21:25. Przepraszamy za lekkie opóźnienie. Małe problemy techniczne, małe problemy rodzinne. Ale jakoś udało nam się ruszyć. W sumie nie bez problemów, jak co tydzień. Mam nadzieję, że chociaż technicznie będzie to w porządku wyglądało. A więc tak, dzisiejszym gościem jest Ola. Ola, której w sumie chyba nikt z nas tutaj na antenie, czy przed odbiornikami, raczej nie może dorównywać w umiejętnościach, jeżeli chodzi o prowadzenie auta, co może budzić pewne zdziwienie. A tak naprawdę to chyba możemy wąchać jej co najwyżej stopy. Ola jest mieszkanką Warszawy, studiuje dziennikarstwo i coś tam jeszcze nie pamiętam, jaki był drugi człon.
1: Już nie studiuję, rzuciłam wszystko. Nie, skończyłam licencjat magisterki, nie dałam rady dokończyć przez driftowanie, więc...
0: Będzie na to czas.
1: Tak, jeszcze myślę, że moja mama nadal ma nadzieję, że kiedyś to się stanie, ja trochę mniejszą.
0: Oprócz tego jesteś bohaterką kanału Turbo Sztos i co najważniejsze, drifterką.
1: Tak, to się zgadza wszystko.
0: Mistrzynią Polski, zgadza się? Rywalizowałaś również chyba w klasie Pro 2 z mężczyznami. Nie wiem, chyba szło ci całkiem dobrze, słyszałem, że podia miałaś.
1: Od zawsze startuję w Pro 2, a klasa kobiet chyba pojawiła się jakieś 3 lata temu, 4 lata temu. I wtedy zaczęłam też jeździć w klasie kobiet jakby z wiadomych względów.
0: A nie ciągnie cię do rywalizacji z mężczyznami w dalszym ciągu? Udowodnić sobie coś? Albo im, jakby, że są słabi.
1: Dalej jakby na zawodach jest tak, że startuję z mężczyznami, a dodatkowo mamy jakby osobną klasę kobiet. I najpierw sobie jadę z chłopakami, a potem z dziewczynami. I to jest jakby po prostu taki... Zrobili tą klasę kobiet po to, żeby właśnie więcej dziewczyn przyjeżdżało na zawody i żeby też się nie bały tej rywalizacji z chłopakami, bo niektóre niestety mają jakieś obawy, że będą jakoś tam przeszkadzać albo że będą gorsze. Dlatego jest ta klasa kobiet, ona jest w ogóle darmowa, więc zapisując się na zawody można wystartować tylko w tej klasie za darmo, a można też w klasie Pro 2 i dodatkowo w klasie kobiet. Więc ja jakby od zawsze i do teraz rywalizuję z chłopakami, a z dziewczynami jakby to jest dodatkowa dla mnie opcja. Tak jak na przykład w zeszłym roku przez pandemię nie było wielu zawodniczek i klasa kobiet się nie odbyła, ponieważ muszą na zawodach być przynajmniej 3, żeby było to podium. No bo tak to bym miała mistrza Polski w zeszłym roku tylko dlatego, że byłam tylko ja na zawodach. Tak?
0: To znane mi są właśnie przypadki tego typu zawodów. Kiedyś, gdy trochę jeździłem po zawodach kulturystycznych, co prawda, startowała taka konkurencja, chyba kulturystyka klasyczna kobiet i wystąpiła tam jedna zawodniczka i ludzie ze sceny już tak pół żartem, pół serio krzyczeli do niej: jesteś najlepsza, już jesteś mistrzem.
1: No,
0: w sensie... A więc dochodzi do takich sytuacji.
1: Na początku kiedyś tak było, że jak ja tylko pojawiałam się na zawodach, bo ja byłam drugą dziewczyną w Polsce, która się pojawiła na scenie driftingowej. Wcześniej była tylko Karolina Pilarczyk. I faktycznie było tak, że kobieta na zawodach budziła tyle emocji, że dostawałyśmy puchar za pojawienie się. I nieważne jak pojechałyśmy zawody, dostawałyśmy puchar i owacje na stojąco, że wow. Dziewczyna trzyma kierownicę.
0: Tak, jak to możliwe. A jak to wyglądało na przykład, kiedy wychodziłaś z samochodu po jakimś zajebistym pokazie podczas eventów dla fanów? Na przykład ten samochód nie był oznakowany, że jedzie nim Ola. Powiedzmy, nie wiem, czy się zdarza wam jeździć gościnnie autami innych drifterów. No ale chodzi mi o reakcję ludzi, jak reagują na sytuację, kiedy z samochodu, który, nie wiem, zrobił zajebisty pokaz, wyszła kobieta, nie wiedząc o tym wcześniej.
1: W sumie na samochodzie na początku miałam tylko ofijał albo afijał, więc też nie wiadomo było, czy to jest dziewczyna, czy nie. Kolor też nic nie sugerował, bo nie był on różowy, tak jak większość by się spodziewała. I jakby nigdy ja się z tym nie spotkałam, ale słyszałam od znajomych, którzy gdzieś tam stali na publiczności, że No, fajny przejazd. To był pierwszy sezon mój, też
0: Nie
1: zaznaczę,
0: wiedzą,
1: że
0: co o tym
1: no,
0: wcześniej.
1: fajny przejazd, ale trochę niedociągnięty. I ktoś powiedział, że ej, ale to dziewczyna jedzie. I tak, a nie, no to jak na dziewczynę, to super. Więc takie były sytuacje na początku. A i też raz brałam udział w imprezie charytatywnej, też jakby na początku mojej przygody. I tam się po prostu woziliśmy ludzi za pieniądze i cały dochód szedł na cele charytatywne. I właśnie losowało się kierowców. Ja stałam w kolejce i ktoś po prostu podchodził kolejny i jeden chłopak otworzył drzwi, zajrzał do środka i krzyknął: jadę z typiarą.
0: Jadę z typiarą.
1: Tak.
0: Nie wypadł przez okno?
1: Nie, ja się strasznie śmiałam z tego, no bo tam wiadomo, że byli sami mężczyźni i tak dalej i po prostu to go wprowadziło w taki szok, że musiał to wykrzyczeć. Strasznie się śmiałam. Ale też ja przez to, że właśnie nikt za bardzo nie wiedział o mnie, to robiłam sobie też jaja z ludzi, więc jak ktoś wsiadał i ja pytałam, czy się stresuje, on mówił, że tak, ja mówię spokojnie, ja też, to mój pierwszy raz. To jest mój ulubiony tekst. I też chyba jakoś miałam imprezę, nie wiem, czy to nie była moto orkiestra w zeszłym roku i ktoś wsiadł do mnie, nie kojarzył mnie i mówi: a ile ty już jedziesz? A mówię, że tydzień. Specjalnie uczyłam się na tę orkiestrę.
0: A właściwie to ile ty już jeździsz? Kiedy to się zaczęło, że zaczęłaś zabawę z kółkiem?
1: Ogólnie z kółkiem, z jakąś motoryzacją, to myślę, że mam... Moje początki były, jak byłam bardzo mała, bo mój tata we mnie to zaszczepił, ale w drifcie... Teraz skończyłam szósty sezon i czekam na siódmy, czyli w sumie już 7 lat mi mija.
0: A nauka driftu? Od kiedy? Kiedy to weszło? Jak długo trwało,
1: no,
0: może, nie?
1: No właśnie,
0: i w
1: nauka
0: ogóle
1: driftu.
0: Jak są początki? Co trzeba, od czego trzeba zacząć, żeby się nauczyć driftu? Czy uczyć driftu może tak? Bo nie wiem, czy można powiedzieć, że się coś opanowało w sobie w perfekcji.
1: U mnie to była długa droga do tego, żebym ja zaczęła się uczyć driftowania, bo ja na początku, mój tata jakby stworzył team STW i jeździłam tam jako kibic. I jakby jak patrzyłam, jak chłopaki jeżdżą, to miałam takie: wow, to jest fajne, ale jakby za trudne. Jestem już za stara, żeby się tego nauczyć. Wspomnę tylko, że miałam 16 lat wtedy. I po prostu jeździłam jako kibic, robiłam jakieś zdjęcia. Właśnie w międzyczasie powstał TurboSztos, gdzie ja robiłam backstage'e z jakichś tam zawodów. I któregoś dnia ja uznałam, że spróbuję. Totalnie mi to nie wyszło. W sensie nie ogarnęłam tematu. Ja jeszcze wtedy nie miałam prawa jazdy. Średnio jakby ten samochód, czułam się w nim i tak dalej. I uznałam, że to nie jest dla mnie, w ogóle kończymy z tym tematem. I po 3 latach uznałam, że kurczę, jednak wszyscy mnie namawiali, mówili, że mam jakby wszystko pod nosem, i nauczycieli, i samochody, i tak dalej, więc czemu nie spróbować? Zrobiłam to prawo jazdy i jakoś tak pojeździłam trochę samochodem, bardziej się wczułam i faktycznie taka nauka driftowania zajęła mi miesiąc. W sensie to było tak, że ja... Zaczęłam od Akademii Driftu, którą my prowadzimy w Warszawie. I potem po prostu tydzień po tygodniu przyjeżdżałam codziennie na plac i robiłam każde ćwiczenie po kolei, po 2-3 godziny dziennie, aż w końcu ustawiali mi jakieś tam małe traski. I przyszła zima. Przez zimę nie robiłam nic, bo uznawałam, że jest zimno i mokro i ja nie będę w takich warunkach jeździć. I później w sumie przyszły zawody i ja byłam troszeczkę w szoku, że to jakby tak szybko minęło. Ja tak naprawdę jestem po miesiącu jazdy, nie miałam kombinezonu, nie miałam kasku, butów, nic nie miałam. Trochę rzeczy dostałam od innych drifterów, którzy wygrali je gdzieś tam na zawodach i mieli za małe, więc jakby ja byłam idealnym osobnikiem, żeby to przejąć. I chyba dzień przed zawodami ustawiałam sobie trasę u nas na placu i uznałam, że jeśli ją przyjadę bez jakichś tam w miarę pomyłek, to jadę te zawody, a jeśli mi się nie uda, to nie jadę. I się udało i następnego dnia startowałam w zawodach. I prawie wygrałam wtedy moją pierwszą parę, chociaż nigdy wcześniej nie jeździłam par.
0: No, dobrze przepracowałaś okres treningowy. Jest pytanie z
1: Tak.
0: czata. Na czym polega drift? W sensie startowanie w zawodach i ocenianie tych zawodów i zawodników. Na czym to polega? Czy są jakieś specjalne kategorie typu drift ciągły albo maksymalne zadymienie?
1: To jest moje ulubione pytanie. Generalnie drift polega na jeździe w kontrolowanym poślizgu, czyli bokiem. I najpierw są kwalifikacje, gdzie musimy przejechać przez ustaloną trasę, na której są wymalowane zony i klipy. Zony to są miejsca, w które musimy wjechać tylną osią samochodu, a klipy to są miejsca, które musimy najechać przednią osią. I podczas takiego przejazdu musimy być cały czas w poślizgu. Nie możemy odprostować, nie możemy wyspinować, czyli obrócić się wokół własnej osi. Nie możemy, no wiadomo, zatrzymać się. Nie możemy wypaść z trasy. Dozwolone chyba jest za jakoś tam małe odjęcie punktu wypadnięcie jednym kołem, ale na niektórych zawodach dwa koła poza trasą to już jest zero. I to jest chyba wszystko z takich głównych rzeczy. No i potem jakby tworzy się tabelka top 32, czyli 32 najlepszych zawodników od najlepszego do najgorszego i potem tworzą się pary, czyli pierwszy jedzie z ostatnim, drugi z przedostatnim i tak dalej. I potem mamy pary. Ten, który był wyżej punktowany, startuje jako pierwszy, czyli ucieka i drugi zawodnik go goni. I musi, uciekający musi jechać linią kwalifikacyjną, a goniący musi powtarzać jego linię i musi być jak najbliżej po prostu uciekającego, a uciekający musi, jak wiadomo, uciekać jak najbardziej. I potem się zamieniają, jest dokładnie to samo. A czy jakby zadymienie i kąt wychylenia to ma znaczenie, ale to jest jakby dodatkowy punkt. Jakby taki, to chyba nazywają teraz jako show, że właśnie musisz zadymić, mieć dobry kąt wychylenia i prędkość. Prędkość też
0: drift
1: na niektórych...
0: Drift na styku bandy, czy coś takiego?
1: Tak, te wszystkie kiss the wall. Teraz trochę tego nie ma, bo te trasy też i tory nie mają tych jakby band, ale
0: A
1: zdarzają
0: to
1: się typu na torze Kielce albo gdzieś byliśmy chyba też na Węgrzech, gdzie były bandy i faktycznie to robiło wrażenie. Ale jakby na przykład zadymienie nie... Teoretycznie powiedzmy, że nie wpływa na ocenę sędziów, chociaż mi się wydaje, że jednak troszeczkę tak, bo jednak ten jazda bez dymu, kiedy pogoda jakby jest sucho, nie ma deszczu i tak dalej, to jazda w dymie jest dużo bardziej widowiskowa niż ta bez dymu, wiadomo. Więc mi się wydaje, że to też chcąc, nie chcąc, sędziowie na taki przejazd właśnie szybki z dymem i z dobrym kątem patrzą troszeczkę inaczej niż na taki powolny, nawet kiedy się wjedzie we wszystkie zony i tak dalej, to mimo wszystko może być ciut gorzej oceniony. Ale to różnie.
0: A czy te kiss the wall i tego typu bandy zostały skasowane z powodu bezpieczeństwa? Sorry, język mi się zaplątał.
1: Wydaje mi się, że z pewnych względów też ze względu na bezpieczeństwo, plus też wiadomo, że samochody dosyć obrywały, że jak ten kiss the wall wyszedł, to mieliśmy tylko małe zadrapanie na zderzaku, a jak nie wyszedł, no to czasami nie mieliśmy samochodu, więc wydaje mi się, że to też mogło być czynnikiem tego, że to zostało skasowane.
0: No tak, ale chyba w takim sporcie jak drift, no to wypadki to jest coś wkalkulowane w ryzyko, prawda? Nie zawsze chyba jednak da się opanować, nawet będąc takim mistrzem kierownicy, chociaż może się mylę.
1: Ryzyko jest zawsze. No, mnie najbardziej zdziwiło w zeszłym roku na rundzie w Słomczynie, gdzie tam jakby jest tor jakby szybki, ale jakby prosty tor, bez żadnych uniesień, wyskoków ani z tych rzeczy. I naprawdę bardzo dobry zawodnik z klasy Pro 2 tam dachował. Ja akurat tego nie widziałam, widziałam tylko zdjęcia i miałam takie, że nie wiem do tej pory, jak on to zrobił. On chyba albo nie pamięta, albo też nie wie, ale poskładali ten samochód i następnego dnia wystartował w zawodach. Tylko śmieszne było to, że nie mogli, on jechał E46 i nie mogli dostać nigdzie drzwi do niego zapasowych kierowcy. I drugi
0: to
1: zawodnik...
0: E46 przecież pół Polski tu mieści.
1: Tak, ale jakby nie wiem, czy nie mogli mu dostarczyć, czy te drzwi jechały i tak dalej, a musiał pojechać kwalifikacje. I to była super w ogóle rzecz, że on podjechał na kwalifikacje bez drzwi. I ja mówię, kurde, oni go tak puszczą, przecież to jest niemożliwe, żeby go puścili bez drzwi. I jego znajomy, który też startował w tych kwalifikacjach, podjechał do niego, wyjął swoje drzwi, włożył do jego samochodu i on pojechał. I tak się wymieniali przez 3 przejazdy.
0: No właśnie, no, nawet zawodowcom zdarzają się wypadki, a co dopiero takim cywilom jak my. W sumie to każdy z nas, albo przynajmniej większość. Ja przynajmniej jeszcze to całkiem niedawno tak miałem, że uważałem się za tego lepsiejszego na drodze, niemalże boga czterech kółek, a dopóki na słupie nie wylądowałem. Przykład Kuliga, Janusza Kuliga, tak dobrze mówię? Człowiek zginął, przecież mistrz Polski wielokrotnie w rajdach zginął na jakiś trywialny sposób na przejeździe kolejowym.
1: W sensie ja na przykład odkąd zaczęłam driftować, to na drodze się bardzo uspokoiłam, bo całą adrenalinę i wyżywam się po prostu na torze, że na ulicy już jestem taka trochę spokojniejsza. I chociaż zdarzały mi się wypadki, ale to były takie durne rzeczy, że po prostu się zagapiłam albo zrobiłam coś takiego, po prostu nie pomyślałam, byłam typową, stereotypową kobietą za kierownicą, zdarza mi się.
0: Albo na przykład obserwowałaś kolegę, który driftuje.
1: Tak. W drifcie to już w ogóle miałam wypadków tyle, że ludzie się zastanawiali, dlaczego ja dalej funkcjonuję i dlaczego w ogóle zrobiłam niektóre rzeczy, a większość wypadków miałam przez to na zawodach, że nie przez pierwszy jakiś tam okres nie mogłam zrozumieć, że jak dodam gazu, to będzie lepiej niż jak zahamuję. Że ten dodanie gazu mnie wyciągnie z tego zakrętu i pojadę dalej, a ja jak tylko czułam jakąś lekką panikę, to wciskam hamulec, czyli jak w każdej dziwnej sytuacji na drodze. No i tak skończyłam raz na betonowej ścianie, raz też chyba na jakichś oponach, za którymi był jakiś beton, więc przeżyłam to wszystko i wtedy uznałam, że okej, dobra, nacisnę ten gaz i faktycznie okazało się, że to działa.
0: O, to teraz uświadomiłaś mnie tak w przekonaniu, że się nadaje do driftu, bo ja mam właśnie odwrotny nawyk. W momencie, kiedy coś się dzieje, to dodaję gazu. Chociaż w moim przypadku skończyło się to źle, bo wypadłem na trawę, a tam dodanie gazu w sumie nic się zmieniło.
1: No tak, zależy też właśnie w jakich warunkach, bo jak jest mokro, no to wiadomo, że samochód też się inaczej zachowuje. Ja miałam taką sytuację, że pojechałam też bardzo szeroko na jakiejś rundzie i tam to był początek dopiero jakby trasy i pojechałam bardzo szeroko i mimo, że dodałam gazu, to jakby nic nie dało, bo tam były te całe właśnie takie śmieci, że tak powiem, po oponach, więc to jest mega śliskie. Śmieci ten i takie starte opony i piach, więc jakby to zadziałało w ogóle jak woda i wtedy też skończyłam na bandzie, ale no to było na nie do końca przez mój błąd, tylko za to, że chciałam pojechać zbyt agresywnie i po prostu pojechałam troszeczkę za szeroko i wypadłam tą tylną osią w taki syf na torze po prostu.
0: Okej, okay. To może jeszcze jakieś pytanie z czata przeczytam, zanim oddam głos Błażejowi. Jakie są najpopularniejsze silniki w drifcie oraz ile pali przeciętny driftowóz? No i może jeszcze ode mnie, na jakiej mieszance jeździcie? Czy to jest zwykłe paliwo, wzbogacone, lotnicze, nie wiem... Metanol.
1: Ile pali, to zadają mi mega często to pytanie, a dalej jakby nie wiem. Po prostu się nie dowiedziałam.
0: Ile się wleje.
1: Trochę tak. Mogę wam powiedzieć w beczkach ile. Generalnie ostatnio wydaje mi się, że byłam na treningu cały dzień i wyjechaliśmy ponad 100 litrów. Coś w tym stylu, ale dokładnie ile... Wiem, że to jest jakby mega dużo palą te samochody, że czasami bardziej opłaca się pchać je na start niż podjeżdżać, ale w liczbach dokładnie wam nie powiem. A najpopularniejsze silniki, no to na pewno tutaj dzieli się to pewnie na jakichś tam różnych wyznawców, typu niektórzy lubią V8, no i też bardzo popularne są JZ, 2JZ i...
0: No 2JZ chyba są mało popularne, bo drożeją trochę, co? W sensie spada ich popularność. Słyszałem, że teraz silniki Bara są popularne.
1: No, w sensie, kurczę, ten 2JZ i JZ to jest też, ja tak zauważyłam, że to jest trochę taka religia, nie? Że jak masz japońskie auto, to tam musi być 2JZ, bo inaczej ludzie cię zabiją. Przeżyłam
0: Bez
1: to, ponieważ
0: przesady, jeszcze jest kaseria, boksery.
1: ja miałam w swoim Nissanie V8 z M5, no to generalnie cały czas słyszałam komentarze, że
0: A
1: jak
0: która to
1: w
0: była
1: ogóle.
0: M5? To było to V10?
1: V8.
0: V8. Czyli
1: Tak, i
0: nie
1: teraz.
0: E60.
1: Nie. Ja byłam. I teraz mam też V8 z Boże, nie z E36, tylko w E46. Mam V8 z M5, tylko mam wolnossaka, a w Nissanie miałam wspomagany kompresorem. I teraz do Nissana wkładamy za to V8 z Mustanga, tego najnowszego, tego Coyota.
0: To jest 5-litrowe, tak?
1: Tak,
0: A
1: tak.
0: właściwie dlaczego wybierasz kompresor zamiast turbo? Wolisz uniknąć czegoś takiego jak nagłe wejście turbinki i wzrost mocy i liniowo, żeby to narastało? Czy po prostu może o dźwięk chodzi, czy coś innego? Inne powódki tym kierują?
1: Ja po prostu jeździłam na kompresorze wcześniej, bo do Nissana został mi on założony i tak się przyzwyczaiłam. W sensie odpowiada mi jego praca i że właśnie mam, jak dodaję gazu, to od razu on jest. A w ogóle w turbo czy w JZ-ach jest tak, że on się troszeczkę mimo wszystko zbiera dłużej. Ja nie jestem pewna, czy kiedyś nie
0: To przez
1: przerzucę
0: Big
1: się.
0: Turbo jest, prawda? W driftowozach przeważnie jest Big Turbo zamiast tego. Jak tam było? Dual Turbo, czy jak to tam było seryjnie? Biturbo.
1: Tak.
0: To
1: Ja po
0: może przez
1: prostu
0: to
1: się.
0: właśnie taki ten samochód jest nerwisty. Wspomniałaś w którymś wywiadzie, że S14 twojego brata z 2JZ-em jest nerwista w pewnym momencie. Długo się zbiera i trzeba strzelać ze sprzęgła.
1: Tak, i ja miałam możliwość, okazję, że tak powiem, raz startować tym samochodem na Słomczynie mojego brata. My już nie mamy tego samochodu. I ja jakby jeżdżąc cały czas jakby V8 z kompresorem, no to generalnie przesiadając się w 2JZ-a musiałam się nauczyć tego na szybko, bo jakby prowadzenie mimo wszystko jest troszeczkę inne. I trzeba troszeczkę przejeździć też, żeby się nauczyć tego. I ja w ogóle nie kopałam sprzęgła, więc ja na tych zawodach nauczyłam się kopać sprzęgło, bo no bo trzeba było, bo czasami ten samochód trzeba było po prostu podnieść. Ale no, na tamtych zawodach nie dostałam się do rywalizacji, ale mimo wszystko nie wiem, czy kiedyś się nie zdecyduję właśnie na jakiegoś JZ-a z turbo. Nie mówię, że nie.
0: Z tego co mówisz, to patrząc po Twoich preferencjach, to wolisz samochód, który generuje moc z dołu, czyli albo jakaś wysoka pojemność, albo kompresor. Turbina jest zbyt nerwista. Tak przynajmniej się wydaje. Ja też się zastanawiałem swego czasu nad turbo i kompresorem, i od kompresora odstraszył mnie ten tylko paskudny dźwięk tego urządzenia.
1: No, w sensie ja też rozmawiałam z moim bratem i on miał wcześniej też turbo i wymieniał silnik i też go zapytałam, słuchaj, jakbyś miał teraz podejmować decyzję, to brałbyś kompresor czy turbo? On mówi, że no, mimo wszystko wziąłby kompresor. Więc to też mi dało trochę do. W sensie on miał doświadczenie i jeździł na tym turbo i uznał, że też by wybrał kompresor, a mi się dobrze na tym kompresorze jeździło, więc uznałam, że w tę stronę
0: Czym
1: idziemy.
0: to się różni? Bo ja mam i to mam. Ale jakoś tak, żeby
1: Masz turbo i
0: specyfikować, nie kompresor?
1: mogę wiesz, nie? No mam w tym, w C6 mam biturbo, a w SLK mam kompresor, jak każdy Mercedes, nie? No to właśnie kompresor i tak dalej, on jakby. Reakcja moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, reakcja jest szybsza. I
0: On jest chyba
1: właśnie.
0: napędzany, nie? Bez przerwy z paska, nie? Czy z
1: Tak mi się
0: łańcucha.
1: wydaje.
0: Jedno i
1: Tak
0: drugie
1: mi
0: jest
1: się
0: bez
1: wydaje.
0: przerwy napędzane, natomiast kompresor jest stale napędzany i generuje moc od dołu przez pasek klinowy. Natomiast turbo ma tak zwanego spula, czyli dopiero po osiągnięciu pewnej prędkości obrotowej silnika zaczyna pompować odpowiednią moc. I wchodzi wtedy tak nagle, zwłaszcza Big Turbo w Suprach, kiedy oglądasz filmiki i nagle ludzi zaczyna w fotel wciskać.
2: Ja ci powiem, że jakoś tak tego. Znaczy kiedyś turbo dziurę czułem, ale w tym dużym samochodzie to.
0: No wiesz, jak masz
2: turbinę. I tak nie ciągnie, i tak nie.
0: Jak masz turbinę wielkości 20-litrowego wiadra, to wtedy czuć, jak to turbo wejdzie.
2: No właśnie, ale jakby bo ja to jeżdżę mniejszymi samochodami, to nie mam tak jak tutaj kolega współprowadzący, czy ty jakichś 400 koni, to się zapytam, a czym śmigasz po zatłoczonej Warszawie? Tylko nie mów, że metrem.
1: Nie. Ja teraz obecnie posiadam Mercedesa GLA AMG.
2: O, to też miałam okazję.
0: Czyli z 500 koni.
1: Właśnie nie, on tam ma też chyba około 400, ale nie ma chyba tych 400. Nie wiem dokładnie.
2: Nie, on ma chyba trochę ponad 400, bo tutaj znajomy, który tam robi dla nas projekty, kiedyś przyjechał.
0: Czy to jest jeszcze V12, czy już V8 jakaś uturbiona?
1: Wiem, że nie wiem.
2: Chyba V8, to jest, jak on się nazywa, GLA 65, czy jakoś tak?
1: Tego też nie wiem.
2: No patrz, masz, ale...
0: No, Eryk pyta, czy ma pani sportowy filtr powietrza w swoim driftowozie?
1: Znaczy, generalnie w samochodach mamy regulaminowe wszystkie rzeczy, więc jakby to, co wrzucamy do fur, to często jest zależne od tego, jak...

0: To wyszło chyba jakoś od zeszłego roku albo 2 lata temu właśnie ta
1: Kurde, to
0: ściana
1: ja w swoim
0: grodziowa.
1: cywilnym mam naruszoną ścianę grodziową. Silnik się nie mieścił.
0: I generalnie no muszą być tam jakby, znaczy chciałam powiedzieć pierdoły, co zaraz by mnie zabili za to, ale generalnie jakieś
1: I
0: gaśnice,
1: da
0: tego typu
1: duperele.
0: rzeczy. Tak, ale no wiadomo, że nie może mieć jakichś wystających elementów, które gdzieś tam mogą też być niebezpieczne i tak dalej, ale Jezus, tego jest w tym regulaminie tyle, że nie wiem, czy mi starczy czasu, żeby to opowiedzieć, a też jakby ja w ten regulamin taki samochodowy aż tak się nie zagłębiałam, bo to mają moi mechanicy i jakby oni wiedzą dokładnie, co tam robić. Ja dowiaduję się tylko, jak ewentualnie coś jest niezrobione albo czegoś nie mam już na zawodach i nie chcą mnie wpuścić na trasę.
1: A może jeszcze coś o kosztorys. Ile mniej więcej kosztuje utrzymanie takiego driftowozu? Załóżmy, że unikasz wypadków i pęknięcia bloków silnika i jakichś większych konkretnych napraw. Typu opony,
0: Kurczę.
1: paliwo, jakieś wpisowe, w ogóle koszt budowy jakiegoś driftowozu, który powiedzmy ma, nie wiem, ile potrzeba, ze 300 koni, żeby w jakichś zawodach
0: No,
1: startować sensownie.
0: koszt budowy to jest naprawdę jakby indywidualna rzecz. Nawet z moim bratem kiedyś rozmawiałam o tym, że spróbujmy to określić. On mówi, że kurczę, no, ja mówię, dolna półka. On, dolna półka to nic nie zaczyna jeździć, a górna półka to jest nieskończona możliwość, tak?
1: Albo
0: Więc.
1: zakładany budżet razy dwa.
0: Dokładnie. No niestety jest tak, że przy budowie często jakby, jeżeli sobie założymy, że 100 tysięcy, to możemy się spodziewać tego, że wyjdzie 150 albo 200.
1: O, wiem coś o tym, jak swapa nabijam.
0: Tak, żeby w ogóle ten samochód nadawał się do driftowania, to tak naprawdę koszt jest mały, bo wystarczy mieć tylnonapędowy samochód. Zespawać parę rzeczy, żeby on po prostu mógł sobie jeździć
1: Dyfer
0: bokiem.
1: zespawać?
0: Tak.
1: A to chyba jest. To jest legalne? Czy płytki lepiej wstawić? Jak to wygląda na zawodach? Można mieć spawany dyfer?
0: Tak.
1: Tak zwaną szperę. Szperę, dokładnie. Szperę płytkową.
0: Teraz mnie zagiąłeś, ale tak. Wydaje mi się, że to nie jest jakby nieprawidłowa czynność, bo to od tego właśnie zawsze się zaczynało. No ale Boże, teraz się
1: Ocena,
0: zgubiłam
1: mówiliśmy
0: wątek.
1: o cenach, ile kosztuje budowa takiego driftowozu.
0: No to właśnie mówię, że budowa jest indywidualna w zależności od tego, jaki weźmiemy silnik, jaki samochód i tak dalej. I można też kupić gotowy driftowóz. To polecam i nie polecam, zależy. Bo też
1: Zależy, ile
0: wiadomo,
1: trytytek
0: że
1: poszło.
0: te. Słucham?
1: Ile trytytek zostało wykorzystanych przy budowie.
0: Dokładnie. Ale no jeżeli chodzi o zawody, no to wpisowe chyba do klasy Pro 2 to jest, żeby nie skłamała, chyba 500 zł. A do Pro albo 550, albo 750. Coś tych. Nie, chyba 750, nie, chyba 550. Nie wiem, bo nie płaciłam nigdy za Pro. Wiem, że do mojej klasy jest 500. Paliwo. Opona też zależy jaka. Ja jeżdżę na przykład na Westlake'ach, no to powiedzmy, że jedna sztuka kosztuje 230-250 zł. Ja zjeżdżam na takim treningu całodniowym około 16 kompletów. Komplet, no to jest oczywiście u nas tylko dwie tylne opony. No to mamy 16 razy
1: Ale to mówisz o
0: 250.
1: nowych oponach, czy jakieś używki po prostu pobieracie z jakiejś wulkanizacji, aby je spalić i zutylizować do końca?
0: Nie, mamy nowe opony na zawody i na treningi, przynajmniej w moim wypadku, ale czasami też jeżdżę na używkach lub nalewkach. Nalewki są lepsze i gorsze, niektóre się po prostu pod wpływem temperatury rozklejają, więc też nie przepadam za nimi, bo czasami jakby nie zrobi się, nie wiem, dwóch okrążeń i one się rozklejają. Ale są też całkiem niektóre dobre nalewki i można sobie właśnie treningowo na nich pośmigać, no bo

0: na zawody, no to już musimy mieć dobrą oponę, żeby rywalizować. A właśnie na treningi mam czasami nalewki albo takie opony, których nie dojeździłam na zawodach, bo wiadomo, że jakby w treningu to zjeżdżam te opony praktycznie do zera i dopiero wymieniam. A podczas zawodów, kiedy jadę parę, to na każdą parę zakładam świeże opony. Czasami zdarzy się faktycznie, że pojadę jeszcze, nie wiem, dwie pary na tych samych oponach, ale raczej zakłada się nowe opony, bo już mamy tam powiedzmy ustawienia pod przejazdy, czyli ile konkretną ilość barów w oponie i wiemy też, jak ta świeża opona zachowuje się po rozgrzaniu. I wtedy, jak mi po takich przejazdach zostanie tych opon, to też je potem dojeżdżam na treningach, no bo nie wyrzucamy ich, tylko wykorzystujemy wszystko.
1: No, w rozwinięciu odpowiedziałaś całkowicie na moje pytanie, które chciałem zadać.
0: Okej. I chyba wszystko powiedziałam, czy nie wszystko? Znaczy, jeszcze pytaliście, na jakim paliwie jeździmy.
1: Tak, właśnie.
0: No to ja teraz jeżdżę na setce tej V-Power.
1: Zwykłe cywilne paliwo, tak?
0: Teraz dużo ludzi wchodzi w etanol.
1: Etanol wiem, że z domeną dragów, prawda?
0: I tak dalej. Ja nie wiem, bo jeszcze ani ja nie testowałam, ani mój brat, więc średnio się mogę, że tak powiem, wypowiedzieć.
1: A z tego co wiem, to etanol
0: Ale
1: jest...
0: Ale wiem, że chwalą sobie ludzie.
1: Z tego co wiem, to etanol jest domeną w dragach, gdzie liczy się sobie głównie moc. I wtedy też stosuje się po prostu tego paliwa, bo spalanie stukowe dużo rzadziej, albo dużo trudniej je osiągnąć, nie wiem jak to poprawnie nazwać. Halo? Jakieś przerwy?
0: Nie, ja po prostu nic nie mówiłam.
1: Okej. Błażej, może ty masz jakieś pytanie?
2: No właśnie, bo sporty motorowe wszakże. Jeździsz międzynarodowo gdzieś poza Polską?
0: No, startowałam w Czechach, ponieważ niektóre właśnie rundy Mistrzostw Polski łączyły mi się z Czechami. Jeszcze zanim była cała afera pandemowa, to już też jeździłam na czeskie zawody tak po prostu, nawet jeśli nie były łączone z Mistrzostwami Polski. Jeździliśmy też na zawody CEZU, czyli centralne... ten skrót generalnie jest dla mnie mega trudny do zapamiętania, ale to jest chyba Mistrzostwa Europy Centralnej, czy coś takiego. I jeździłam na King of Europe, które teraz stało się Drift Kings i też to są zawody europejskie. Miałam tam wrócić do jazdy w zeszłym roku, ale no, sytuacja na to nie pozwoliła. Mam nadzieję, że w tym roku pozwoli.
2: Dlaczego pytam o jeżdżenie międzynarodowe, bo w większości sportów motorowych, tak w rajdach w szczególności, no to Finowie dominują, nie? Oni mają jakiś taki dryk, właściwie tam się jeździ od Bachora, nie? W tych takich weekendowych trasach.
1: Finowie to chyba jednak w WRC jakichś takich rajdach, co?
2: No w Formule 1 też tam sobie radził, nie? No,
1: kiedy to było?
2: A kiedy to było?
1: Kolejne mówisz, tak?
2: Tak, oni weekendami sobie robią te wyścigi, nie? Czy właśnie do takich samochodów raczej już trochę zdezelowanych, ale czy właśnie Finowie też w drifcie się pojawiają? Bo jako jednak rajdowi kierowcy to mogą mieć dryk do tego.
0: Wydaje się, że gdzieś się pojawiają typu w Drift Masters, bo tam jest też jakby europejska stawka. Ale żeby tak teraz wymienić z nazwiska. Wydaje mi się, że gdzieś się pojawił jakiś film, ale żeby wymienić go z nazwiska, to
2: nie jest tak, że dominują.
0: Nie, zdecydowanie nie.
2: Nie, czy jednak oddali pola. A właśnie, jak już, bo Finowie to zaczynałem jeździć gdzieś tam, jak miałem te 12 lat, nie? Jak już sięgałem pedałów, nie? To po tym lesie jeżdżą, a ty kiedy pierwszy raz w ogóle zaczęłaś jeździć?
0: No, ja byłam dosyć mała. Ja
2: to
0: ogóle...
2: znaczy, mówimy tutaj oczywiście na terenie zamkniętym i tak...
0: Tak. Ja W sensie ja w ogóle tak moją miłość do motorsportu to zaczęłam od crossów. I tak, najpierw
2: na motorach.
0: Tak, najpierw był cross i specjalnie nauczyłam się jeździć na rowerkiem bez doczepianych kółek, żeby następnego dnia wskoczyć na crossa. I potem były quady i potem gdzieś pojawiły się, nie wiem, może miałam z 10 lat, jak się nauczyłam jeździć już samochodem z manualną skrzynią biegów i ruszać z piskiem opon, co było dla mnie niesamowicie fascynujące.
1: Właściwie, powiedz, jak to się stało, że masz takie świetne dojście do palenia gumy od 10 roku życia. Twój tata jest prekursorem driftu chyba w ogóle w Polsce, jeden z pierwszych ludzi, prawda? Który się tym zajmował.
0: Prekursorem to...
1: Może
0: nie
1: zawodów
0: wie.
1: Drifterskich, może tak.
0: Chociaż tak, bo w sensie najpierw była Polska Federacja Driftu, była w ogóle takim prekursorem, która... Chyba oni organizowali jedne z pierwszych zawodów, na pewno jako pierwsi mieli ten właśnie tytuł mistrzowski. A mój tata, wydaje mi się, że dołączył do tego grona jakoś chyba w 2012. Właśnie na początku przez sponsoring jednego zawodnika, potem powstał cały team i wciągnął w to mnie i mojego brata. A potem po jakimś czasie został prezesem Polskiej Federacji Driftu. Na początku jeszcze robił takie małe zawody, które się nazywały STW Drift Challenge i one były z naciskiem dla tych zawodników, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. I tam te zawody chyba były troszeczkę tańsze, jakby wymagania były troszeczkę inne niż w Mistrzostwach Polski i każdy, jakby można było po prostu tam spróbować swoich sił i z tego co pamiętam to jak się osiągnęło jakieś dobre miejsce to się właśnie można było przenieść, dostawało się licencję i można było jeździć w DMP, czyli w Driftingowych Mistrzostwach Polski.
2: Nie, ale z PZM-em to nie macie za dużo wspólnego, podejrzewam.
0: Z PZMOT-em?
2: No.
0: Tak,
2: czy jesteście częścią?
0: Jesteśmy częścią. Od jakiegoś czasu jesteśmy częścią PZMOT-u i też wliczamy się do tych ich, że tak powiem, strasznie mi brakuje słów przez późną godzinę, że też jesteśmy w ich mistrzostwach jakby zawierani, że tak powiem.
2: A, bo mówiłaś, że zaczynałeś od crossu, ale to na motorze, nie na rowerze.
0: Tak.
2: Bo jak jeździłem, a to dawne czasy, bo myślę, że to nas dzieli troszeczkę pokoleniowo, przepaść, bo jak w zakładach jeździłaś. No, ale właśnie z PZM-em to ja miałem kiedyś dużo wspólnego, tam przez Wujka, Wyczuł, Kościerac, w ogóle te rejony. No właśnie, ale jak już PZMOT, to myślałaś kiedyś o czymś innym niż drift, żeby wejść... No chyba najbliżej driftu to jakieś WRC, coś takiego, no?
0: Myślałam o tym, ale jakby drift poświęcam mu tyle czasu, że nie wiem, czy bym dała radę. Dodatkowo chyba nie stać mnie, żeby startować i mieć samochody do kilku dyscyplin.
1: A to nie jest tak, że te samochody są w jakiś sposób utrzymywane i sponsorowane przez sponsorów, nomen omen. Czy to w większości jednak z własnej kieszeni wykładacie na tą zabawę?
0: No, troszeczkę z własnej kieszeni, ze względu na to, że jednym z moich sponsorów jest mój tata i jego firma, ale dodatkowo mamy też innych sponsorów, jak na przykład Motul, który zaopatruje nas w oleje i wszystko, co tam Motul ma w ofercie.
1: No, jakieś upgrade'y w silnikach, wiadomo, to jest kosztowna dosyć rzecz, nie wiem, wymiana turbinek, przespawanie układów dolotowych, wydechowych. Kto pokrywa najczęściej takie wydatki?
0: No to właśnie mówię, że mamy różnych sponsorów, którzy wspierają nas jakby i swoimi produktami i też czasami finansowo i pewnie z tego idzie większość na te właśnie takie naprawy. No ale też trzeba dużo dokładać niestety z własnej kieszeni.
1: Naprawy i modyfikacje. No a propos modyfikacji, jakie planujesz w najbliższym czasie modyfikacje w swoim samochodzie i może coś o nim opowiedz? Jakie to jest auto, jaki ma silnik, bo tylko wspomniałaś, ile ma mocy, co zostało w nim przerobione?
0: No to aktualnie jeżdżę BMW E46, które ma tam około 400 koni, jest wolno ssakiem i ma silnik z BMW M5. I tak naprawdę nie robiłam żadnych modyfikacji, bo ja ten samochód nabyłam tylko dlatego, że mój Nissan się zepsuł, a miałam do przejechania jeszcze jedną rundę Mistrzostw Polski i miałam zrezygnować, ale postanowiliśmy kupić samochód, bo walczyłam o Mistrzostwa Polski, więc mieliśmy go kupić, przejechać zawody i sprzedać, ale okazało się, że jest bardzo fajnym samochodem, więc zostawiliśmy go jako treningówkę i bardzo dobrze, bo zeszły sezon musiałam przejechać też tą BMW-ką, no bo Nissan nie zdążył się zrobić, ponieważ no wiadomo, była pandemia, znaczy jest nadal, ale ciężko, nie można było niektórych rzeczy zamawiać, jak się zamówiło, to nie przychodziły i tak dalej, więc ten robienie tego Nissana się opóźniło, dlatego tą BMW-ką przejechałam ten sezon. Dołożyliśmy do niej tak naprawdę, wymieniliśmy jakieś takie drobne rzeczy, które się psuły, jakieś półośki i tak dalej, ale taką największą zmianą, którą dołożyliśmy, no to był Winters, żeby zmieniać sobie przełożenia na dane jakby trasy, co na początku myślałam, że to nie jest
1: ale
0: potrzebne.
1: Ale przełożenia czego? Dyfra, skrzyni biegów, szybkość zmiany biegów?
0: Tak. Skrzynia biegów. W sensie tak, i myślałam, że to jakby nie jest do końca mi potrzebne, a odkąd to mam, to nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć tego w samochodzie, bo to jest bardzo, bardzo przydatne i bardzo ułatwia jakby przejazdy. A w Nissanie, no to wiadomo, że zmieniam silnik. Poprzedni miałam też z BMW M5, był on wspomagany kompresorem. Teraz będzie właśnie ta V8 z Mustanga. Też dokładamy właśnie Wintersa i będę miała nowe sprzęgło od Extreme, który też jest właśnie moim nowym partnerem. I chyba tyle ze zmian. Też będzie wspomagany kompresorem. I to z takich większych zmian to tyle w Nissanie. No mam nadzieję, że w tym roku po prostu uda się go skończyć i będę mogła nim wystartować w końcu, bo już za długa jest rozłąka.
1: A powiedz, jakie skrzynie biegów są preferowane w drifcie? Manuale, automaty, czy to indywidualne preferencje kierowcy?
0: Nie, no zdecydowanie manualna skrzynia biegów. Wiem, że był jakiś zawodnik, który miał chyba automatyczną skrzynię, ale nie pamiętam, kto to był, ale chyba zjawił się taki człowiek. No i na automatycznej skrzyni biegu jeździ Bartek Ostałowski, ale to z wiadomych względów, ponieważ on jest kierowcą, który nie ma rąk i prowadzi auto stopami i po prostu nie miałby jak zmieniać.
1: Drifter, który steruje samochodem stopami?
0: Tak.
1: Ło, szacun.
0: Tak, to jest chyba, znaczy nie chyba, to jest potwierdzone, że jest to jedyny taki kierowca na świecie. I my mamy go w Polsce.
2: Ale w ogóle to się da w motosporcie jeździć na tym automacie?
0: No, on jakby nie ma wyboru za bardzo.
2: No, on nie ma wyboru, ale tak ogólnie to jakaś automat w ogóle mi się nie kojarzy.
1: Wszystkie dragi, Formuła 1, to są wszystko automatyczne skrzynie biegów, albo półautomatyczne.
2: No nie, no chyba mają klapki, nie, w tym do zmieniania biegów.
1: No to w automacie, w samochodzie też masz manetki do zmiany biegów.
2: No niby no, tak, no ale nie.
0: No w drifcie
1: kompromisujesz się.
0: Zdecydowanie jakby popularniejsza jest manualna skrzynia biegów. Na pewno by się dało jeździć w automacie, ale no jednak jest wybierana ta manualna. I myślę, że przez to nikt jakby za bardzo nie idzie w te automaty, pewnie z wiadomych przyczyn tak zostało. No ja mam ewentualnie zmianę taką, że przeszłam na sekwencyjną skrzynię i na niej jeżdżę i też na początku miałam tak, że musiałam się do niej troszeczkę przyzwyczaić, ale też bardzo ułatwia jakby szybkość zmiany biegów, tak, podczas jazdy, czy dużo łatwiej się te biegi zbija. Bo ja na przykład jestem z tych osób, które nienawidzą, jak już jadą jednym biegiem, to jednym biegiem i nienawidzę jakby jeszcze kombinować w trakcie jazdy, bo zazwyczaj a to nie trafiłam i się zatrzymałam, albo coś w tym stylu, albo nie ten bieg mi wszedł i auto skisło.
1: Głowica wypadła.
0: Tak. A w sekwie jest tak, że faktycznie jakby łatwiej to wchodzi, tak? No bo mamy ruch tylko przód, tył. Przynajmniej w tej mojej, bo ja mam Samsonasa takiego.
1: Czy stosowane są skrzynie kółowe czy kółakowe? Chyba kółowe, nie chcę przekręcić.
0: Kółowe.
1: Kółowe, tak. Stosujesz taką może? Twój manual to nie jest czasem skrzynia kółowa? Czas?
0: W sensie ten Samsonas?
1: No, nie chcę się ośmieszać. No.
0: Wydaje mi się, że on jest chyba kółowy, ale też sobie nie dam ręki uciąć, że tak powiem.
1: Wiem, że chyba na cały świat jest jedna firma. To bodajże jest słowacka firma, która produkuje skrzynie kółowe. Nie wiem, jak się nazywają. Po prostu pytam, czy w drifcie takie wykorzystujecie, no bo to...
0: Ja nie jestem pewna, czy ten mój jest, ale wiem, że się wykorzystuje. Ja też jakby tak od strony takiej technicznej aut jestem strasznie słaba. Ja cały czas się uczę od 7 lat generalnie. Co roku jak coś rozwalam, to dopiero się dowiaduję, że coś takiego istniało. I moją ulubioną nowością, to znaczy nowością...
1: Sekcja z Blockouta.
0: Jeszcze raz?
1: Sekcja z Blockouta, z Block.
0: Tak, tak. I też właśnie miałam tak, że wiadomo, że moimi pierwszymi przyjaciółkami były półośki, które umierały u mnie i chłodnice. Pierwszy sezon to częściej zmieniam chłodnice niż opony. No i moim ulubionym jest, moją częścią jest Sworzeń, o którym dowiedziałam się właśnie, kiedy wyjechało mi przednie koło na jakimś treningu czy pokazie. Więc ja jestem taka dosyć niezagłębiająca się w budowę auta. Jestem typową osobą, która...
1: Głównie prowadzisz auto, tak?
0: Głównie prowadzę.
1: Aha, czyli nie bawisz się tam w mechanikę, nie podglądasz, nie poganiasz swoich mechaników i nie poprawiasz po nich.
0: Nie, niektóre rzeczy ogarniam, w sensie jakby przez to, że już jeżdżę jakiś czas i mniej więcej wiem, o co chodzi albo co się mogło stać, chociaż ostatnio też byłam na treningu i wysiadam, mówię, no jest jakieś stukanie w prawym kole, drżenia na kierownicy i tak dalej, sprawdzili prawe koło i mówią, że no tutaj nic się nie dzieje, w sensie wszystko jest w porządku, a ja mówię, no ale są drgania na maksa i tak dalej. Mówię, sprawdźcie może lewe koło, może źle coś wyczułam. Sprawdzili lewe koło, a tam rozwalona półośka i podpora wału. Ale byłam przekonana, że to prawe koło, więc jakby z tym wyczuwaniem też jeszcze średnio mi czasami wychodzi.
1: Podobno, że auto wyczuwa się plecami. Coś jest w tym coś prawdy, czy to raczej mit?
0: Jest prawda w tym. Ja nawet miałam coś takiego. Nawet kiedyś komuś tłumaczyłam, że w niektórych autach, których już jakby jeździłam długo i znałam je bardzo dobrze, to miałam wrażenie, że jak wsiadam do niego, to się podpinam na USB i jakby czuję jakby właśnie plecami i całym ciałem, co gdzie jakby w tym samochodzie jest i jak się zbliżam do jakiejś przeszkody, to też to czuję. Nie wiem do końca, jak to działa, ale faktycznie coś takiego u kierowców występuje.
1: A powiedz mi, jaki jest twoim zdaniem najbardziej znany driftowy samochód, no, jakby to nie nazwał?
0: Najbardziej znany?
1: No, legendarny, kultowy, taki najbardziej słynny.
0: W Polsce wydaje mi się, że jednym z najbardziej w ogóle rozpoznawalnych jest nasz rekin STW, czyli E21.
1: Bo no, właśnie jakby... bardziej chodziło mi o model i markę.
0: Tak, to on był chyba w Polsce jest jedyną BMW-ką E21, która była stworzona do driftu. Ale modele najpopularniejsze no to są na pewno S13, S14, S15. No BMW E30, E36, E46. No i teraz trochę na zawodach pojawiło się tych Toyota GT lub
1: GT86, tak?
0: Tak,
2: no właśnie. Ktoś jeździ samochodami, którymi, znaczy, bo ja mam dwie tylko ulubione typy samochodów, którymi całe życie jeżdżę, czyli francuskie i włoskie. Czy ktoś na drifcie jeździ albo francuskim, albo włoskim?
1: Nie ma francuskich samochodów z napędem na tył.
2: No nie.
0: myślę, ale chyba nie. A jeśli tak, to...
1: No jakieś Ferrari się nie zdarza na drifcie?
0: Nie, niestety.
1: Lambo. Nie,
2: Bugatti jest francuskie, to ma na tył napęd.
1: Bugatti ma na cztery.
2: Nie, czyli też na tył.
0: Głównie w drifcie właśnie są te Nissany japońskie. Ta Toyota teraz weszła i faktycznie troszeczkę ich się pojawiło. No i BMW-ki. No. BMW-ki są u nas na takich zawodach. Nawet jak byłam na takim ostatnio treningu amatorskim, to były tylko i wyłącznie BMW-ki, bo one są też jakby tanie na początek.
1: Najpopularniejsze i najtańsze.
0: Tak, i po prostu taka E36 jest mega...
1: Są gruzami mega do bicia.
0: Tak, mega łatwo ją dostać i też jakby, nie lubię tak mówić, ale trochę jej nie szkoda, że tak powiem, do takiej nauki i do obijania się. Ja zresztą też mam taką swoją zimową wersję właśnie E36, to jest jeden z samochodów, który zabrałam z Akademii Driftu i po prostu sobie jeździłam w tym okresie takim jesienno-zimowym z moim teamowym kolegą i po prostu te samochody były po to, żeby się właśnie troszeczkę dotykać jakby, bo wiadomo, że w drifcie ta bliskość jest mega ważna i żeby się nauczyć tej bliskiej jazdy, nawet z ocieraniem się o drzwi i jazda w zderzak, ale żeby właśnie nie wytrącić ani przeciwnika z driftowania, albo ani żeby samemu też z tej jazdy w poślizgu nie wypaść.
2: Właśnie, to mam wtedy kolejne pytanie, bo to tak mówisz tak właśnie jak w tych, ja mam wyobrażenie o tych fińskich zawodach, tych takich właśnie gratów, gdzie każdy grat ma mieć taką samą wartość, to czy bardziej się liczą umiejętności czy maszyna?
0: No, można powiedzieć, że i to, i to. Jednak, kurczę, wiadomo, że jak ktoś ma ciut mniejsze umiejętności, to może sobie pomóc sprzętem. Ale no wiadomo, że jeśli ma się umiejętności, no to w ogóle to jest najlepsza opcja. Są u nas takie w Polsce ewenementy, które pojadą każdym samochodem, jakby z każdym rywalem, tak, że nieważne, czy auto ma tam 400 koni, czy 700, oni tym 400-konnym autem potrafią wygrać. No ale to już jest taki...
2: A moim 60-konnym też?
1: Od ilu koni w ogóle można zacząć driftować?
0: Z tym mógłby być pewien problem, żeby 60-konnym autem wygrać, ale...
1: A driftować w ogóle?
0: Z driftowaniem może nie. Jakby go tak dobrze rozpędzić i polać wodą.
1: Opony olejem nasmarować.
0: Tak, tak. Albo zrobić w ogóle takie natryski na opony. To myślę, że...
2: To waży się. Można...
1: No właśnie do małej mocy i do
0: myślę, że mógłby się uślizgnąć.
2: Nie, no już się uślizgnąłem, bo śnieg tu spadł.
0: No to widać.
2: Jakiś czas temu.
0: Chociaż ja ostatnio powiedziałam, że driftowałam na śniegu, to gdzieś tam na moich social mediach zaczęli mnie pouczać, że driftowanie na śniegu, że nie ma czegoś takiego jak driftowanie na śniegu. I tam niestety weszłam w dyskusję, że no dobrze, ale jadę w kontrolowanym poślizgu, a kontrolowany poślizg to drift. I gdzie jest twój Bóg teraz? Ale no niestety tam jakby dzieciaki Oj. Zaczęły się wypowiadać.
2: Muszę zmartwić moją żonę.
1: No na śniegu chyba ciężko o kontrolowany drift, co?
2: Zimą.
0: Zimą czy ciężko?
1: Na śniegu, w sensie na śniegu.
0: Nie, niekoniecznie. W sensie znam ludzi, którzy jeździli w tym roku właśnie gdzieś oczywiście w bezpiecznych miejscach.
1: Na niemieckim autobanie.
0: Tak, na niemieckich autostradach. Nie, no żartuję, ale też w tym roku nie do końca się to udało, ale jeździliśmy też na przykład po zamarzniętych jeziorach. Co prawda wtedy mieliśmy na samochodach opony z kolcami, żeby jakby przyczepność była lepsza, ale nie, da się driftować na śniegu. Po prostu jest
2: trochę... jeziorze. Nie, tak? Jest fajnie, tylko bez kolców. Nie, no to jeszcze taki zimny.
1: No to wtedy nie masz kontroli bez kolców, praktycznie żadnej.
0: Nie, no w ogóle... Jeszcze raz?
1: Jadąc bez kolców po lodzie, nie masz chyba kompletnie żadnej kontroli nad autem.
2: Nie, nie. Znaczy, wiesz, się... zależy, bo ja jeździłem jak śnieg leżał, nie jeszcze. To trochę lepiej.
0: Wydaje mi się, że jakaś tam kontrola jest, tylko wiadomo, że na przykład trzeba jechać dużo wolniej, no bo ta reakcja na kierownicy jest zupełnie inna i auto się zachowuje zupełnie inaczej. Ale myślę, że bez...
1: Twoje koła w ogóle to się zachowują, jakbyś miał kilka tysięcy koni, nie? Najdrobniejsze wciśnienie gazu to jest pełen uślizg.
0: Tak, ale jakby... wydaje mi się, że to jest podobna... jazda bez kolca jest podobna do takiej jazdy szkoleniowej, co dokładają ci te kółeczka z tyłu i jakkolwiek ruszysz kierownicą, to samochód się obraca od 360.
1: Płyta poślizgowa.
0: Mhm.
2: O właśnie, jak już znasz się na samochodzie, mam takie pytanie. Może będziesz wiedzieć, a może nie. Nie wiem, czy to do driftu, czy czego, ale jakiś taki ostatnio jeździ tutaj w okolicy mojej samochód, to chyba jest Fiat 500, która ma zamontowane koła na odwrót, jakby ci to wytłumaczyć. Jakby ktoś wziął koła, zdjął i włożył w środek samochodu, tak jakby dwa zaraz obok siebie na tylnej osi. Nie wiem, widziałaś coś takiego kiedyś, ale to chyba nie do driftu.
0: Widziałam. Trochę nie umiem sobie wyobrazić nawet tego.
2: No jakby tak ścisnąć tylne koła, nie?
0: Dobra, nie, to nie widziałam tego, więc nie wypowiem się.
2: Czyli, ale nie, a co do driftowania, to tak pojadę Walaszkiem, nie wiem, kojarzysz Walaszka? Od kapitana bomby. Czyli, a jeszcze po 22 to mogę, brzydkie słowa. Czyli upierdalanie golfa pod Lidlem to nie drift.
0: Nie, to nie. To nie, właśnie czekałam, który tekst padnie od niego, ale nie, niestety jazda pod... Ja generalnie nie pochwalam jeżdżenia właśnie po parkingach i tak dalej, więc... upalanie golfa zdecydowanie nie jest driftowaniem. Tak jak na śniegu bym mogła się troszeczkę tam, troszeczkę mogłabym się pokłócić i powiedzieć, że jednak jest to jakaś tam, no takie kręcenie bączków i zdecydowanie jeszcze też pod tymi supermarketami to tak naprawdę nie, właśnie nie driftują, tylko kręcą jakieś tam bączki i jarają kapcia do wystrzału, więc jakby to zupełnie nie ma nic wspólnego jakby z tą dyscypliną i z zawodami. Co gorsza, przez takich ludzi my jesteśmy kojarzeni właśnie z czymś takim i jak jeszcze właśnie studiowałam i troszeczkę opuszczałam zajęcia i przyszłam w końcu na zajęcia do jednej pani profesor i mówię, że... Ona mówi, że czemu mnie nie było na zajęciach. Ja mówię, że jestem drifterką i że właśnie jeżdżę na Mistrzostwa Polski. Ona mówi, jak to drifterką, co to znaczy? Wytłumaczyła mi. Ona mówi, a to ja wiem, czy pani przyjeżdża też obok mnie tam niedaleko pod Tesco? I ja mówię, o kurczę. I
1: ja chcę się wytłumaczyć.
0: Tak, a drugi za to wykładowca powiedział, że dlaczego jakby nie przyjeżdżam na zajęcia, że jestem drifterką i jakby czemu nie mogę zdążyć na zajęcia, skoro moje zawody zaczynają się o godzinie 21, a kończą się o 22, jak przyjdzie policja.
1: Albo masz szybki samochód do driftu, czemu nie jeździsz nim cywilnie?
0: To też miałam takie pytania, jak na uczelni ktoś... czaił, że studiuję na tej samej uczelni i dostałam wiadomość, też od dziewczyny, która powiedziała, że o Boże, widziałam cię na uczelni, nie wiedziałam, że takie super osoby tu studiują, czemu nie przyjeżdżasz tu swoim Nissanem?
1: No to odpowiedz, ja czemu nie przyjeżdżasz tam swoim Nissanem?
0: No bo ten parking uczelniany był niedostosowany do takiego samochodu.
1: Za
0: i
1: niskie podwozie?
2: Ale nie, ogólnie samochody, którymi jeździsz, one są normalnie zarejestrowane?
1: Czy są pozbawione homologacji raczej?
0: Nie są zarejestrowane. Nie wiem, czy zarejestrowane może są, ale nie wiem, czy tam nie ma jakiejś takiej akcji, że są wyrejestrowane, czy jakoś tam zezłomowane, nie wiem, coś w tym stylu. To papierkowa robota, chociaż ale chyba nie.
2: Nie mają tablic normalnych.
0: Nie mają tablic, przede wszystkim też nie można nimi wyjeżdżać na drogi, bo jest to... One są za głośne też przede wszystkim. Plus... Myślę, że ciężko by się nimi po drogach mimo wszystko jeździło. Ja kiedyś z bratem mieliśmy taką Z3 i ona akurat była zarejestrowana, mimo że była zrobiona pod drift. I pamiętam, że wracaliśmy nią do domu. Ona miała chyba, nie wiem, z 500 koni, 600, nie chcę skłamać, ale była dosyć mocnym autem. Plus była malutka, więc była całkiem... szybko się zbierała i właśnie jechaliśmy sobie po Warszawie i mój brat dodał za dużo gazu i nas przerzuciło przez wszystkie pasy i wtedy popatrzyliśmy na siebie przerażeni i mieliśmy takie, o kurde, nie, nigdy więcej.
1: Kontrola
2: właśnie ze trzy, bo ja mam taką rozkminę ostatnio, bo chcę zmienić tą mojego małego letniego. SLK czy Z3 lepsze?
0: Nie wiem, ja tej Z3 na przykład nie przepadałam za nią. Znaczy też zależy do czego, bo to jakby ja mam opinię taką bardziej driftingową, gdzie ona do driftu była bardzo średnia i była bardzo trudnym samochodem.
1: Kiepsko wyważona chyba była, strasznie krótka.
0: Tak.
1: Jaki musimy właśnie bardziej... rozkład masy przy drifcie, żeby samochód się nadawał?
0: Fajna do takich pokazów jakichś, do jak kręciliśmy teledyski, to wszystko było fajnie. Też nasz jeden zawodnik teamowy wygrał nią zawody, ale to były właśnie jakieś takie zawody, to było, nie wiem, 10 lat temu albo więcej, nazywało się to King of Tesco i faktycznie gdzieś tam w Piasecznie zorganizowali zawody pod Tesco. To też chyba była jakaś charytatywna impreza w mieście i tak dalej i faktycznie, no tylko, że to były jakby zupełnie inne zawody, no bo to była takie zawody parkingowe, a jak pojechaliśmy nią na takie europejskie zawody, to było chyba na Hungaroringu. Co prawda mój brat też dopiero wtedy zaczynał swoją przygodę, więc w tym samochodzie był taki, że tak powiem, świeży, a wysłali go od razu na zawody europejskie, więc myślę, że też nie było mu łatwo jakby w głowie to poukładać. No to tam ciężko faktycznie było mu z tym samochodem się ogarnąć, że tak powiem.
2: Właśnie o rozkładzie masy rozmawialiśmy. To tylko samochody z silnikiem z przodu tu wchodzą do gry, czy te właśnie jak większość super samochodów mają silniki centralnie? Czy...
0: Nie, no jakby...
2: Silnikami?
0: Raczej wszystkie mają samochody z przodu. Nie spotkałam się, żeby ktoś miał samochód z silnikiem z tyłu. Jesteśmy raczej tradycjonalistami w tym temacie.
2: Czyli raczej samochody nie jakieś tam super drogie, w sensie, że liczy się głównie silnik, tak? A już buda, to już może taka być sobie.
0: Wiadomo, że jakby silnik to jest jakby główna zaleta tego, no jakby moc i tak dalej, a buda, wiadomo, że chcą wszyscy, żeby wyglądała skludnie i tak dalej, więc jakby też nie może
2: być... Ale czy są ludzie, którzy się pojawiają, nie wiem, jakimś tam właśnie autem prosto z salonu, do którego wrzucił tam silnik nie wiadomo ile konny, ale jakiś właśnie super samochód z salonu wzięty prosto, czy raczej właśnie to starsze modele?
0: Znaczy ogólnie raczej starsze modele, bo właśnie mówię, że te BMW-ki są takie popularne, ale teraz no te Toyota GT stały się popularniejsze, więc one są raczej takim świeższym autem. No i tak jak na przykład Kuba Przygoński, wydaje mi się, że on miał właśnie świeżutkie auto, do których powrzucał jakieś tam bajery i przerobił to na driftowóz, więc to tak, ale no też zależy
2: od... Ale w rally się nikt nie pojawia.
0: Słucham? Nie, to zdecydowanie.
2: Jeszcze nie widziałaś.
1: Jest projekt Toyoty GT86 właśnie z silnikiem Ferrari, około 500 koni, ale to jakiś zagramaniczny, tam jakieś mountain, jakieś drifty pod górę wkrętych tam za uliczkach, tak, nie wiem jak to się...
2: A tu właśnie to mi się nie doczekał w końcu, żeby z nami porozmawiać. To może rzucę.
1: Właśnie
2: jego
1: nie zauważyłem, podobno był u nas na kanale.
2: No, ale to może zapytam w imieniu Tomisia, czy można elektrykiem driftować?
0: Ostatnio też miałam o to pytanie. Nie próbowałam, ale wydaje mi się, że byłaby taka opcja. Ktoś mnie właśnie pytał, czy chciałabym. Ja jednak jestem taką osobą, której jeszcze ten dźwięk silnika spalinowego robi dużą frajdę. Niestety myślę, że w przyszłości może tak się skończyć, że będziemy w drifcie tymi elektrykami jeździć, ale...
2: Nie strasz.
0: Tak, znaczy wydaje mi się, że może, na szczęście my się bronimy od tego bardzo.
2: Nie, ja
0: bardzo
2: uwielbiam spalinowe silniki, nie chciałbym w życiu elektryki.
1: Jakby to miało brzmieć, nie słychać silnika, tylko pisk opon i trochę dymu leci.
0: Właśnie o to chodzi, że w tym drifcie jednak wszystkie te aspekty typu właśnie ryk silnika i ten dym i tak dalej sprawiają, że ten przejazd jest dużo, dużo fajniejszy. Nawet jak kiedyś właśnie też Kuba Przygoński wyciszył sobie troszeczkę wydech, żeby to auto tak nie ryczało i byliśmy na zawodach w Czechach. I pojechał zawodnik jakby głośnym autem, zrobił przejazd, który był poprawny, ale nie jakiś wybitny. I dużo bardziej nam się podobał niż przejazd Kuby Przygońskiego, który był na, tak, nie wiem, 90 parę punktów, a najwięcej można dostać 100 punktów za przejazd. I przejazd był idealny, wjechany w każdą zonę i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie ten przejazd był mega cichy. I mieliśmy coś takiego, że kurczę, jednak te walory jakby dźwiękowe też są mega ważne, jeśli chodzi o drift.
2: No właśnie, bo drift to mi się kojarzy w ogóle chyba z jednym innym sportem, bo ja pochodzę z Bydgoszczy ogólnie, z Polski. Tam się dawno wyprowadziłem, ale Bydgoszcz jako jedno z niewielu miast w Polsce sportem naszym narodowym jest żużel. I chyba drift to mi się tak najbardziej z żużlem kojarzy, nie? Bo na żużlu się jeździ na motorach, ale one też ciągle jadą pod kątem.
0: Tak.
2: I ten dźwięk, ten smród metanolu i tak dalej. Właśnie, jak popularny jest drift? Czy macie jakieś tam duże rzesze wiernych kibiców? Bo żużel to jest mało popularne, ale w tych miastach akurat, gdzie jest popularny, to jest jak religia. Tam nie ma piłki, jest żużel.
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o żużel, jest jak piłka nożna trochę też. Ja byłam na jednych zawodach żużlowych chyba 2 lata temu, bo zabrał mnie znajomy i w ogóle mi się bardzo to spodobało.
2: Błagam, nie w Toruniu.
0: Nie w Toruniu. Byłam w Gdańsku.
1: O, to jeszcze gorzej, co?
0: Właśnie
2: z Lotosem to spoko, ale z Apatorem nigdy.
1: Apator wam za dużo razy bęcki spuścił widocznie.
2: To.
0: Podobno, znaczy nie wiem, kurczę, mi właśnie znajomy opowiadał, że któryś tam ten żużlowy tor jest najlepszy, ale nie pamiętam teraz. Ja akurat miałam opcję bycia na rundzie w Gdańsku, bo miałam tam jakieś targi motoryzacyjne i przy okazji odbywał się ten żużel i właśnie znajomy mnie zabrał, bo miał wejściówki i wtedy poszłam i jakby zobaczyłam, o co chodzi. A jeśli chodzi o drift w motorsporcie, no to mamy, wiadomo, że tych kibiców i wiernych fanów, którzy jeżdżą za nami na każdą rundę i jakby te trybuny są zapełnione. Ale niestety nie jest to jeszcze aż tak popularne jak rajdy, mi się wydaje.
2: A w ogóle jeździsz na jakieś zawody tak w ramach kibicowania? Nie wiem, Formuła 1, czy tam te 24-godzinne wyścigi w WRC?
0: Ja jeździłam, byłam na paru jakichś tam odcinkach rajdowych.
1: Czy Złombol?
2: Na Złom... wybieram się.
0: Na Złombolu nie byłam, ale słyszałam, że to jest super przygoda. Nie byłam, byłam na paru odcinkach jakichś tam rajdowych.
2: A nie wiem, że Złombol się ten dołączyć do mojej ekipy, bo się wygląda, że będziemy pierwsi. Pierwsi w Istanbulu.
1: Jak nazywa się ten polski odpowiednik? Szerot Wrak Race.
0: Na Wrak Race też chciałam bardzo pojechać. Ale jeszcze się nie wybrałam, bo właśnie mam za dużo, mi ten drift czasu zabiera. Ale jeździłam jako kibic właśnie na jakieś na rajdy, byłam na właśnie gościnnie, znaczy gościnnie. Zaprosił mnie po prostu Kuba Przygański na Baja Poland. Bardzo bym chciała pojechać na Dakar, jednak finansowo jeszcze tego nie ogarniam. Byłam na Mistrzostwach Świata w Rallycrossie w Portugalii i też mi się to całkiem spodobało. I przy okazji byłam w Brnie na tym wyścigu 24-godzinnym czy coś takiego. Ale to było przy okazji, bo mieliśmy na tym samym torze zawody driftingowe i przy okazji mogliśmy obserwować właśnie ten wyścig, jak oni tam jeździli cały czas w kółko.
2: Tutaj w mojej okolicy jest tor Spa i tam na tych 24-godzinnych wyścigach, to na padokach są grille i tam się ludzie z namiotami rozbijają. Teraz byłem, zajebista atmosfera. I właściwie to jest taki grill, tak co 30, nie wiem, co chyba 2 minuty jest taki brzum, brzum, brzum.
0: Tak, tak. No to ja byłam na jeszcze na WSBK, na to, co są coś takiego jak superbike motocyklowe. W Brnie też tam byłam i to są zawody tego typu jak Formuła Pierwsza. Że właśnie super jest pojechać, zobaczyć to na żywo, jednak lepszą widoczność ma się w domu przed telewizorem. Bo jak ma się jakby nawet dobre miejsce, to mimo wszystko jakby obserwuje się sekundę przejazdu, tak? Reszty nie widać.
2: Na tym torze Spa to właściwie w większości nie oglądałem, tylko chodziłem.
0: No tak.
2: Bo tu mi mignęli, to poszedłem na drugi padok, to tam mi mignęli i znowu poszedłem. I właściwie wróciłem tak zmęczony do domu, że...
0: Tak, wiem, jest dużo chodzenia, żeby... Ale tak samo jak byłam właśnie na odcinkach jakichś tam rajdowych, to miałam także, kurczę, ci wierni kibice, którzy chcą zobaczyć jak najwięcej, mają przerąbane. Ja tam byłam do jednego zawodnika, więc jego śledziłam na tych odcinkach, ale to był taki hardcore, że się podjeżdżało samochodem. Stało się 3 minuty, on przejechał w 2 sekundy i trzeba było już się pakować do samochodu, żeby zdążyć na kolejny odcinek, żeby go zobaczyć. Więc drift jest o tyle fajny, że on jest właśnie podobny do rallycrossu, że się siada na trybunie i się widzi całą rywalizację jakby w jednym miejscu na torze. Ale te, no wiadomo, że każdy ten sport motorowy jest fajny i interesujący, tylko po prostu na niektórych lepiej widać je na telebimie, ale też... Też fajne są te emocje na tych zawodach, nawet jeżeli nie widać jakby do końca tych przejazdów, no to ci kibice robią super atmosferę i nie byłam na takich zawodach, żebym przyjechała i powiedziała, że żałuję, że tu przyjechałam, bo nie wiem, za dużo nie zobaczyłam albo coś w tym stylu.
2: A takie pytanie jeszcze, nie, bez niego tutaj już byliśmy o tym, ile trzeba wydać na driftowanie, ale ile można na tym zarobić, bo Formuła 1 to wiadomo, wszyscy milionerzy, na WRC też da się zarobić, a na drifcie da się zarobić?
0: Do driftu się głównie dokłada. Niestety.
2: Ale to chyba nawet lepiej, bo to sobie przychodzą pasjonaci, nie?
0: No, głównie się dokłada, można zarobić teoretycznie, jakoś tam się da, ale praktycznie to te... Większość tych pieniędzy typu na przykład z pokazów to idzie potem na opony, paliwo i transport sprzętów. wydaje mi się, że nie wiem, jest może w Polsce dwóch, trzech kierowców, którzy faktycznie zarabiają na drifcie i mają tak, że nie muszą już dodatkowo pracować.
1: Ale zarabiają z zawodów czy z kontraktów jakichś reklamowych?
0: Z zawodów się nie da zarobić. Bo, znaczy są poszczególne jakieś zawody, rundy, na których da się wygrać kasę. Ja kiedyś właśnie na europejskich zawodach wygrałam chyba 2500 euro. Co jakby to była jedna runda, więc jak ktoś pojechał cały sezon i zdobywał pierwsze, znaczy jakiekolwiek miejsce na podium, to myślę, że fajnie było zarobić to. W sensie można było spoko zarobić pieniądze, a wystarczyło jechać na oponach federalach i jakby osobno wtedy była taka kwalifikacja osób, które jeździły na federalach i oni dodatkowo dostawali właśnie pieniądze za to, że na tych oponach wystartowali.
2: Właśnie, to tylko się jeszcze tak...
1: To drift to jest teraz sport milionerów, można powiedzieć. A z subkultury japońskiej to się wywodziło od jakichś tam... No dobra, serio.
0: Ulicznych zabaw, no tak.
2: Nie, bo chciałem się tylko zapytać, czy są jakieś w ogóle firmy produkujące samochody, które gdzieś tam mają swoje fabryczne teamy, bo w większości sportów motorowych jednak firmy mają swoje teamy. A w drifcie?
0: W drifcie raczej nie ma. Nie ma czegoś takiego.
2: BMW nie bawi się w to.
0: Nie.
1: To prędzej jakieś firmy aftermarketowe produkujące części, jakieś pewnie HKS-y czy coś takiego.
0: To bardziej.
1: Ogólnie to mówię, że chciałem powiedzieć, że drift to poszedł tak trochę w stronę sportu dla milionerów. Raz, że się z niego nie zarabia, dwa, że potwornie dużo kosztuje. A wywodzi się przecież z takich z amatorów, którzy sobie po prostu majstrowali w garażach, coś tam lepili, natrytki przerabiali, jeździli jakimiś już czasami dobrze przeterminowanymi samochodami po górach i po górkach w Japonii w latach 70. No i z tamtego okresu chyba wywodzi się moim zdaniem najsłynniejszy samochód driftowy, jakim była Toyota chyba, AE86, który teraz następcą jest GT86.
0: Tak, to prawda. W sensie też ten sport jakby ewoluował bardzo, bo na początku faktycznie jak ja w ogóle zaczęłam jeździć na zawody nawet jako ten kibic, no to jak sobie teraz oglądamy filmy z zawodów tam sprzed 10 lat, no to łezka się wokół kręci, ale jakby przypominamy sobie, jak to w ogóle wszystko zupełnie inaczej wyglądało, że to były takie właśnie, były zawody, ale wszystko było na takim totalnym luzie. Jeździło się te kwalifikacje, potem się siadało też często, pamiętam, że był bardzo popularny Tor Poznań i był z jednych takich fajniejszych torów do driftowania i tam potem się rozbijało namiociki na trawce, robiło się właśnie grillowanie, wszyscy drifterzy siedzieli razem i się bawili. Teraz to poszło tak bardzo... taki profesjonalizm na maksa, że właśnie bardzo mało...
1: Zmieniły się relacje między zawodnikami?
0: Myślę, że troszeczkę tak.
1: Teraz jest więcej rywalizacji niż przyjaźni, tak? Zawiści, życzenia porażki, czy może jednak cieszycie się swoimi sukcesami?
0: To jest trochę tak jak w normalnym życiu w relacjach ludzkich, ale faktycznie więcej weszło takiej rywalizacji typu podglądania kto co ma, czasami jakiegoś takiego zgłaszania się nawzajem do organizatorów, że ktoś ma jakby jakieś nieregulaminowe auto, albo że ktoś się spóźnił, albo coś w tym stylu, więc to poszło tak, że już nie zawsze tylko te umiejętności na torze, ale też jakby w padoku toczy się gra logiczna i kto, co, jak i dlaczego, nie? Więc jakby...
1: Słowo padok i podpierdzielanie się nawzajem od razu kojarzy mi się z Formułą 1 i chyba z sezonem 2019, kiedy to Kubica jeździł w Williamsie. Ten Williams to był najgorszy samochód, każdy go objeżdżał jak chciał, ale i tak musieli go podpierdolić, że ma nieregulaminowe lusterka.
0: Tak, w sensie właśnie w drifcie nigdy tego nie było, że w drifcie było tak, że jak ja pamiętam te zawody właśnie sprzed 10 lat ponad, to było tak, że rywalizacja była w momencie, kiedy stoimy na starcie I musimy jakby wygrać ze sobą i tak dalej, a potem po przejeździe wszyscy się przytulali, zbijali piątki, byli kumplami i rywalizacja się kończyła, to teraz jest troszeczkę inaczej, ale rozmawiałam z różnymi jakby tam osobami też z rajdów i na przykład oni mówią, że to jest w ogóle u nich normalka, nie? Że jakby no jeżeli wiesz, że ktoś ma coś nieregulaminowego albo coś i nie poinformujesz o tym, no to jakby to są twoje punkty i możesz przegrać, nie? Więc tam już jest to totalnie normalne. A u nas jeszcze jest mimo wszystko coś takiego, że zaczynają się tam jakieś takie niefajne zagrywki, to dalej jakby jak ktoś to robi, to jest takie, no, że niefajnie, że to nie jest u nas na szczęście jeszcze normalka.
2: Właśnie mam pytanie, że z czaty padło, ale to też się podłączę do tego pytania, bo ile właśnie żużel, skoki narciarskie, to są takie sporty bardzo niszowe, jeśli chodzi o kraje, nie? Jest tylko tam krajów na palcach dwóch rąk można policzyć, które tym się interesują i dlatego Polacy są tam gdzieś bardzo wysoko. A w drifcie jest to tak, że ten sport jest taki bardzo niszowy, w sensie, że tylko niewiele krajów jest tym dobrych i no, gdzieś tam Polacy są bardzo wysoko, bo jest tylko parę krajów, które to robi.
0: Tak mi się wydaje, też jakby sprawdza się to w tym, że jak pojedziemy, jakby Polacy pojadą gdzieś na europejskie zawody, to zawsze jest tam jakiś sukces i zdarzały się też takie zawody, gdzie właśnie na przykład jakieś zawody w Czechach, gdzie oni po prostu chyba nie lubią, jak do nich przyjeżdżamy, bo jak my przyjeżdżamy, to zazwyczaj podium jest polskie. Czyli jakby...
1: Po prostu są słabi.
0: Ich zawodnicy zawsze gdzieś tam są przez nas objeżdżani, ale też no Polska jest na bardzo dobrym jakby poziomie, jeśli chodzi o drift, że właśnie... że mamy bardzo dobrych kierowców i widać ten poziom właśnie, jak gdzieś tam jedziemy za granicę.
2: Więc... A kto w ogóle jeździ w drifcie głównie? Jakie narody poza Polakami się liczą na świecie?
0: No wiem, że w Niemczech ten poziom jest... no jak ja miałam styczność z Niemcami i z zawodami w Niemczech, no to tam było dosyć średnio, bo pamiętam, że oni chyba... mieli nawet takie zawody, że nie jeździli w parach i trochę byli zdziwieni, że my to robimy. Tylko, że to było dawno, żeby nie było. Teraz myślę, że tam jest już dużo lepiej. Tak samo wszystko się rozwija. Wiadomo, że no, Japonia, no bo to jakby stamtąd się wywodzi. W Stanach Zjednoczonych jest... też na maksa dobry poziom i też jakby wydaje mi się, że każdy drifter marzy o tym, żeby wystartować w formule drift w Stanach. I kurczę, w sensie tak nie wiem, czy w Czechach wiem, że też jest ten drift spoko, ale każdy kraj ma tak, że jakby ten poziom jest spoko, ale ma jakiegoś takiego rodzynka, który po prostu rozpierdziela wszystkie zawody i jest jakby znany na cały kraj. Typu na przykład w Czechach jest to Marco Zakurzil, albo no z Irlandii jest James Dean i bracia Shanahan. W Polsce kogo mamy takiego? W Polsce jest właśnie dużo takich rodzynków. Niektórzy już niestety nie jeżdżą, ale no tak. Wydaje mi się, że jeśli chodzi w ogóle o Europę, to Polska jest w takiej, myślę, że mocnej topce, jeśli chodzi o drifting.
2: Są jakieś mistrzostwa świata?
0: Mistrzostwa świata raczej nie, ale wydaje mi się, że trochę ta formuła drift jest tak traktowana. Wydaje mi się, że nie ma tam takiego tytułu, że się zostaje mistrzem świata, ale jednak jak się wygrywa formułę drift, to w naszych oczach jest to tak, jakby się było mistrzem świata w drifcie.
2: A właśnie, co po drifcie? Bo teraz młoda jesteś, jeździsz i tak dalej, ale myślisz o jakimś rozwoju swojej kariery w tym kierunku, czy Czy coś jest takiego, co chcesz spróbować po drifcie i pójść dalej?
0: No, na razie jakby myślę tylko o tym drifcie. Czasami mam takie dni słabości, kiedy gorzej mi idzie na zawodach albo trening mi nie wychodzi, to mam coś takiego, że po co ja się pakuję w ten drift? Może pójdę w jakieś wyścigi, gdzie po prostu muszę być szybka, a nie jeszcze tu

0: zapytać, bo jeszcze przed całą audycją wymieniliśmy parę słów i mówiłaś, że macie goździka. Jeździłaś nim? Jak się czujesz w ogóle w takim cięższym sprzęcie?
1: Nie jeździłam. Właśnie mamy bardzo dużo sprzętów, bo mój tata, tak jak wspominałam przed audycją, jest kolekcjonerem różnych zabawek, ale o dziwo ja bardzo... Jakby w wielu w ogóle nie siedziałam nawet. Więc nie...
0: Ciężarówki, bo tata bardziej ciężarówki, tak?
1: Tak, ciężarówki, bo on ma firmę transportową, więc w ciężarówce siedziałam i chyba jak byłam nawet mała, to wydaje mi się, że jakoś prowadziłam, co prawda, na kolanach taty,
2: a
1: ale...
2: czy upalałaś ciężarówkę? Gumę paliłaś?
1: Tak.
2: Są zawody, zawody drifterskie ciężarówek są, widziałem któregoś razu.
1: Chyba zawodów to nie ma, ale w
2: czy pokazy może?
1: Pokazy na pewno i jeśli widziałeś pokazy, to na 90% widziałeś nasze ciężarówki, bo w Polsce są trzy ciężarówki do driftu, z tym dwie są nasze.
2: Znaczy, nie pamiętam, czy to był polski film. Gdzieś tam oglądając sobie jakieś upalające się fury na YouTube, to trafiłem prawdopodobnie gdzieś za granicy amerykańskie lub coś takiego to było.
1: Okej, okay, no to w Polsce są trzy ciężarówki, z czego dwie są nasze. I też właśnie kiedyś sobie po placu kręciłam jakieś tam ósemeczki, żeby się nauczyć tego. I właśnie muszę się bardziej do tego przyłożyć, żeby też jeździć w jakichś pokazach ciężarówkowych, bo uważam, że jakby to jest taka fajna odskocznia jakby od tych zawodów, a te ciężarówki robią fajne wrażenie. Co prawda nie są jakoś mega szybkie, ale jednak jak coś tak ogromnego...
2: A czy są wywrotne?
1: Nie. Znaczy wydaje mi się, że jakby były taką totalną serią, to tak, ale są troszeczkę przerobione pod to, żeby się właśnie nie wywróciły. Szczególnie, że my jakby i driftujemy samym ciągnikiem, nie? Bez naczepy.
2: A. Takie pytanie mam. Jak oceniasz sytuację driftu obecnie w Polsce? Czy szczyt popularności ma przed sobą, za sobą, a może jest obecnie u szczytu?
1: Wydaje
2: I czy
1: mi
2: widzisz
1: się...
2: jakieś szanse na rozwój tej dyscypliny?
1: Szanse na rozwój jak najbardziej widzę i wydaje mi się, że... U szczytu popularności na pewno nie jesteśmy, ale powoli się zbliżamy do tego, żeby to naprawdę było popularne, bo tak jak mówiłam wcześniej, że niektórym się to kojarzyło z właśnie upalaniem pod supermarketem i z dzieciakami w golfie, tak teraz coraz więcej osób jakby wie, że są to normalne zawody i jeździmy o Mistrzostwa Polski. Też jakby poniekąd troszeczkę się do tego przykładam, że mam właśnie ten kanał na YouTubie, gdzie tłumaczę, jak to wygląda i też wiem, że coraz więcej jakby zawodników te kanały zakłada i pokazuje, że jest to normalna dyscyplina i ludzie faktycznie zaczęli się tym coraz bardziej interesować. Zresztą miałam taki feedback, że super, że ten kanał powstał, że oni... Mieli podobne pojęcie jak ja tam kilkanaście lat temu, że drift tak naprawdę to jest wymysł szybkich i wściekłych i że nie da się tak jeździć normalnie, a potem się okazuje, że są normalnie takie zawody i przyjeżdża na to około 100 zawodników na jedną rundę. No i właśnie też właśnie miałam feedback od ludzi, że super, że nagrywam takie rzeczy i że pokazuję, że to jest normalnie sport, a nie tylko właśnie jaranie gdzieś kapcia na ulicach.
2: No szybcy wściekli to mieli taki dwojaki odzew, bo pomimo jakiegoś spopularyzowania i naświetlenia trochę sytuacji, to jednak odbiło się też to bardzo negatywnym echem mimo wszystko.
1: No ja do tej pory na przykład muszę tłumaczyć, że nitro... To nie jest przycisk na kierownicy i nie wgniata cię w fotel.
2: Zawód pod siedzeniem?
1: Nie, to jest... Mamy tak butle z nitro. Ja akurat w swoim E30 miałam te butle za plecami i tam po prostu w momencie, kiedy butla jest pełna, przekręcamy taki zaworek i ustawiamy to. Jakby ustawienia są też indywidualne, od jakiego momentu ma właśnie być to doładowanie.

0: A czemu litro daje kopa?
1: W sensie to jest... ja miałam to nitro w E30, kiedy to E30 bez nitro miało jakieś tam 300 koni i w pewnym momencie zaczęło mi brakować. Nie chcieliśmy wymieniać silnika, jakiś tam dokładać kompresorów i tego typu rzeczy, no to właśnie wrzuciliśmy to nitro, bo to sprawia, że auto ma około 100 koni więcej, nie? Więc... Tylko, że jest też bardzo upierdliwe, ponieważ...
0: Kiedyś słyszałem, że nitro pozwala na pełne dopalenie się mieszanki paliwowo-powietrznej, ale się przekonałem, że to jednak nie o to chodzi. Po prostu więcej tlenu dostarczasz. To tak jakby dodatkowy boost z turbinki był.
1: Tak.
0: Chyba na 3 cząsteczki tlenu jest w przypadku doładowania turbosprężarką przy użyciu turbin nitra dochodzi chyba 2 dodatkowe, czy 1 dodatkowa cząsteczka tlenu.
2: Właśnie, a ktoś próbuje jeździć silnikiem na gnojówkę?
0: Czyli dieslem. Tak.
1: Zostałam zaskoczona tym pytaniem. Wydaje mi się, że nie.
0: Janusze nie driftują?
1: Janusze driftują, ale... Czy... Chociaż kurde, nie wiadomo w sumie, co oni tam wrzucają.
2: No, proszę was, mój szwagier ma... były szwagier ma w tym... W samochodzie chyba 450 koni i jest to dieselek. I on tak sobie śmiało poczyna.
1: Ale też mieliśmy diesla w drifcie. I ten chłopak, Radek Dąbrowski, to w sensie jakieś tam osiągnięcia miał tym samochodem. Tylko śmieszne było, że czasami samochód, tak jak powinien się wydobywać dym biały spod kół, no to ten dymił na czarno.
2: A tak, moje diesle.
0: W kategorii największej chmury to prawdopodobnie diesle wygrywają.
1: Może tak być.
2: Czyli da się dieslem driftować?
1: Da się, jak najbardziej.
0: Etam pyta, jaki jest koszt wejścia w track drifty? Znaczy drift ciężarówek.
1: Kurczę,
0: ciężko tu... oszacować, sam ciągnik pewnie za 300 tysięcy.
1: No właśnie, więc my akurat mieliśmy ten komfort, że właśnie mój tata ma firmę transportową, więc po prostu 2 ciągniki sobie, nie wiem czy one były typu już nie do użytku, czy albo coś w tym stylu, ale 2 ciągniki przeznaczył na to. Plus on jest takim fascynatem, więc myślę, że nawet z nowego by mógł to zrobić. No ale wiadomo, nie orientuję się ile taka opona kosztuje do ciągnika, ale myślę, że to jest bardzo duża suma. I żeby wejść w takie właśnie driftowanie ciężarowe, myślę, że po prostu nie wchodzić, bo to się nie opłaca.
0: Sport wyłącznie dla pasjonatów. Słuchaj, a jakie masz... Jakie jest twoje najbardziej skryte i największe marzenie odnośnie driftu zawodowego, czy tam for fun?
1: Znaczy, jednym marzeniem to był samochód, który spełniłam, bo to było właśnie S13.
0: Nie marzyłaś o Suprze? Supry kiedyś były mega popularne, ale teraz są chyba zbyt drogie, żeby je tłuc na driftach.
1: No my mamy Suprę też do driftu. Mój brat startował nią w zeszłym sezonie. To jest, ona tam ma chyba silnik LS i ona na
0: najlepszy... Co Supra wyzwając za to?
1: A, no tak.
0: Profanacja.
1: To tak.
0: To ja mam tak samo z RX-8, które jest bez wankla i też mnie nazywają od profanatorów.
1: Tak, no właśnie mam film na YouTubie, gdzie przedstawiam tą Suprę i jest najpopularniejszy ten film na moim kanale, bo głównie są komentarze, że jak to nie 2JZ, co wy zrobiliście, umrzyjcie i tak dalej.
0: 2JZ jest takim silnikiem, który osiąga dużo mocy, ale moim zdaniem chyba jest słaby do driftu, bo ma małą pojemność i ta moc się późno pojawia.
1: Nie, no driftują na tych 2JZ-ach. Jakby to...
0: LS-y chyba lepsze jednak. Wysoka pojemność i dużo niuta.
1: Ja właśnie planowałam, że jak mi ten silnik z M5 się skończył, też miałam iść BLS, ale wymyślili, że weźmiemy tego Coyota. Zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz wiem, że też są popularne te silniki AMG z Mercedesów. Też no nie, parę osób.
0: Mój mechanik, który ogólnie siedzi w temacie Hond, to rozmawialiśmy z nim sobie tak któregoś razu luźno i twierdzi, że przyszłość to są silniki Bary. Portowskie silniki. 4 chyba 3 litra pojemności, rzędowa szóstka.
1: Możliwe teraz.
0: Podobno bulletproof, jak to mówią.
1: No tak, ale wracając właśnie do tej Supry, to mamy ją, więc jakbym chciała, to prawdopodobnie bym sobie mogła nią, że tak powiem, pośmigać, aczkolwiek ja mam ten problem, że jestem dosyć małą osobą i żeby mogła pojechać tym samochodem, to trzeba byłoby kompletnie go ustawić pode mnie, czyli przesunąć fotel, pewnie jakoś kierownicę i tak dalej, i tak dalej. Więc na razie tego nie robiliśmy. Właśnie teraz się zaczęłam zastanawiać, że powinnam to zrobić, ale jestem taka nieogarnięta, jakby jeśli chodzi o te rzeczy, które mamy tam u siebie. Ale tą Suprę mamy, ale moim marzeniem i tak była ta S13.
0: A S13 to jest Silvia? Mistrzem Silvia? Czy to jest po prostu zupełnie inny model?
1: S13-200 jest SX albo chyba jeszcze jest 240, ja mam akurat 200
0: czy,
1: SX.
0: Czy Sylwia to było na japoński rynek odpowiednik, bo już nie kojarzę.
1: Właśnie ja mam problem z tym nazewnictwem troszeczkę, ale to chyba nie jest Sylwia. Sylwia jest chyba jeszcze czymś innym. Bo jeszcze jest Onewia, Onewia to jest chyba przód z 13, tył z 15.
0: Ćwiartka wspalona. Połówka.
1: Coś takiego i ja jakby mam też problem z tym, zresztą też ludzie się ze mną kłócą, że mam Nissana 240 SX, a nie 200 SX i ja w pewnym momencie zgłupiałam i zaczęłam im wierzyć, po czym mówię, no kurde, przecież jest na samochodzie mam napisane 200 SX, dlaczego oni mi mawiają, że mam coś
0: dlaczego
1: innego.
0: Dlaczego cię wkręcają?
1: Znaczy nie, są tacy ludzie, którzy po prostu są mądrzejsi i wiedzą lepiej niż ja, co mam i tak dalej, więc... Ale czasami już się wkurzam i czasami dzwonię do mojego brata z takimi naprawdę najgłupszymi pytaniami i mówię, że no kurde, bo mi ludzie w internecie robią wodę z mózgu i ja już sama się gubię, więc bywa zabawnie. A moim marzeniem prócz samochodu, to myślę, że takim małym marzeniem może być wystartowanie w Drift Masters, czyli właśnie w tych zawodach europejskich, gdzie myślę, że to jest całkiem możliwe, żebym wystartowała już teraz, ale nie chcę ze względu na to, że nie czuję się gotowa, bo tam jest już naprawdę taka stawka europejska i przyjeżdżają naprawdę zawodnicy, no, którzy miażdżą swoim poziomem. A ja wydaje mi się, że ja stresuję się bardzo na Mistrzostwach Polski, gdzie jakby znam to od podszewki i znam ludzi, jakby znam tory, lokalizacji i tak dalej, a mimo wszystko jest dużo stresu, więc myślę, że jakbym pojechała na Drift Masters, gdzie stawka jest taka, a nie inna, to stres byłby 2 razy większy niż na Mistrzostwach Polski. I pewnie bym zaczęła robić głupie rzeczy typu wsteczny na starcie zamiast jedynki i tak dalej, więc jeszcze muszę się podszlifować. No i takim marzeniem jeszcze większym, no to myślę, że ta formuła drift w Stanach. Tylko, że to nie, jeszcze nie jest taka sytuacja, że nie tylko umiejętności, a też fundusze trzeba mieć, żeby się tam pojawić, no bo trzeba tam przewieźć cały sprzęt, ludzi i tak dalej, no i myślę, że ten start też nie jest najtańszy i koszta związane w ogóle z wystartowaniem.
0: Myślę, że bez zadomowienia się za oceanem to może być problem.
2: Ja mam takie pytanie motoryzacyjne bardzo, bo ja też jestem miłośnikiem.
0: W ogóle nie w temacie audycji, Błażej, weź się opanuj.
2: Ja mam takie pytanie oprócz samochodów, bo ja też jestem miłośnikiem samochodów, tylko no, trochę innych i ja trochę też inaczej jeżdżę, ale nie o to chodzi. Jaki jest samochód, który Jakbyś miała nieograniczone możliwości finansowe, chciałabyś mieć i się kiedyś przejechać? A na razie nie masz? A do jakiego nigdy byś nie wsiadła? Bo ja mam jeden i drugi.
1: O kurczę. Nie wiem, czy jest taki samochód, do którego bym nie wsiadła. Bo ja raczej nie mam czegoś takiego, że o nie, do tego nie wsiądę. Często sobie żartuję, że moim wymarzonym samochodem jest Multipla, ponieważ ma 3 miejsca z przodu i tak jak... Znaczy wydaje mi się, że to jak... Nie wiem, kiedy ten żart mi się załączył, ale wszyscy mówili, że Multipla jest najbrzydszym samochodem, a ja zaczęłam mówić, że to jest moje marzenie. I chyba to po prostu tak mi się utwierdziło i sobie żartuję, że to jest samochód moich marzeń i nawet dostałam kiedyś ofertę jakiejś współpracy z wypożyczalnią samochodów, która napisała do mnie i powiedziała, że jak nagram tam film na YouTube i tak dalej, że mają masę samochodów i czy jestem zainteresowana. Odpisałam tak, jestem zainteresowana, czy macie Multiple i przestali się do mnie odzywać.
2: No wiesz co, ja szukam akurat Multiple i to bezskutecznie. On tak jeszcze, bo właściwie tego Peugeota nie chciałem kupić, chciałem kupić Multiple i naprawdę znaleźć Multiple jest problem. Świetne samochody.
1: Ale czy taki wymarzony mój samochód, kurczę...
2: No, coś takiego, co może nigdy nie kupisz, ale chciałabyś.
1: Kurczę, to jakby nigdy się nie zastanawiałam, bo jestem taka trochę niewybiegająca w przyszłość. I te marzenia
0: ale
1: są...
0: Ale nie kupisz z perspektywy ceny, czy może z jakiejś praktycznej...
1: Nie, bardziej w sensie to do mnie pytanie, czy że nie kupię...
0: Tak, znaczy do Błażeja, żeby to precyzował.
1: A, okej.
2: Okay. Nie, no nie, w sensie nie kupisz, bo na przykład kosztuje 5 milionów dolków, coś takiego, nie? Bo wszystkie samochody na świecie, jakie istnieją. Co jest takim marzeniem?
1: Kurczę, w sensie to też nie jest takie... Nie wiadomo, jak wygórowane, jeśli mam nieskończoną ilość pieniędzy, ale ostatnio miałam tak, że bardzo chciałam pójść w G-klasę, ale mi przeszło, bo okazało się, że samochód jest, jeśli się mieszka w Warszawie, to średnio dobry do takiego miasta. W trasy też nie za dobry, a jakby w offroadzie się nim nie jeździ, bo jest tak drogie, że szkoda.
2: A ja bym właśnie nie rozumiem kompletnie tego hype'u na G-klasę, bo tutaj jest trochę ich do kupienia. Głównie z Demobilu Bundeswehry i no one jakieś takie wybitne nie są.
1: W sensie ja mówię o aspektach jakby wizualnych. Jestem dziewczyną, więc wiecie, osobiście.
2: No ale oni nie są piękne, ani szybkie.
0: Ani... ładne te sprawy.
1: Znaczy, ja po prostu, moi znajomi mieli G-klasę i jakby miałam przez chwilę fazę jakby na wysokie samochody i chciałam mieć jakiegoś takiego Jeepa podobnego i tą G-klasą się zainteresowałam, ale tak jak się zainteresowałam, tak szybko...
2: Hammer?
1: Jeszcze raz?
2: Hammer. Bo Hammery to takie były...
1: Hammer
2: bardzo wielkie.
1: Kiedyś miałam fazę na Hammera, ale jakby... Tak, żeby mogłabym się przejechać, ale żeby posiadać to chyba nie. I teraz za to złapałam fazę, bo jestem przy... kończy mi się, że tak powiem, umowa na samochód mój prywatny i trochę myślę o Macanie Turbo, bo pooglądałam sobie jakieś... No ale to też nie jest, to jest taki jakby samochód na co dzień, on nie jest jakiś nie wiadomo jaki, że jakbym powiedziała komuś, że chciałabym to kupić, to ludzie się dziwią i mają takie, o mój Boże, skąd masz na to fundusze? Więc...
2: Tak, to już jest nawet drogi tutaj, ale wiesz, że można kupić Macana za 12 tysięcy dolarów nowego.
1: No tak, w sensie mówię, że to nie jest Chińskiego. Jakby w momencie, kiedy mam nieograniczoną liczbę pieniędzy, no to taki Macan, no to nie jest jakby... Nie wiadomo jaki samochód. Kurczę, się zastanawiam cały czas, ale nie wiem, ale wydaje mi się, że ja raczej bym jeśli bym miała nieograniczoną ilość pieniędzy, to nie szłabym w w jakiś wymarzony typ samochodu, tylko bym te pieniądze zainwestowała w twój samochód do driftu, właśnie w 13, żeby miała tam wszystko, wszystko z najwyższej półki i była taka, że tak powiem, nie do zabicia, to może by było ciężko przy tej dyscyplinie, ale na zasadzie ją bym tak po prostu zrobiła na full wypasie. Tak mi się wydaje. I trochę bym dała bratu, żeby on też swoje auto ulepszył.
2: A brat młodszy?
1: Nie, starszy. Starszy o prawie 3 lata.
2: Ale ty to jesteś jakby starsza siostra dla niego, z tego co słyszę. Jeśli chodzi o drift przynajmniej.
1: Nie. Właśnie mój brat mnie bardzo, bardzo dużo uczy. Tak jak wspominałam, że jestem taka mniej techniczna i ogarniająca jakby budowę samochodu, to on mi potrafi godzinę tłumaczyć, jak co pracuje i tak dalej, więc on jest bardziej obeznany, plus on też mi trochę otworzył tę drogę, bo on jeździ ode mnie chyba 2 albo 3 lata dłużej w zawodach.
2: A kto jest lepszy, ty czy brat?
1: O, wchodzimy na ciężkie pytania.
0: Pojedynki i stałe pojedynki?
1: Właśnie my nie mieliśmy nigdy pojedynku między sobą, takiego rodzinnego, ponieważ on jest w klasie pro, a ja jestem w klasie pro 2. Więc takiej rywalizacji stricte między nami nie było, ewentualnie
0: ale
1: na treningach.
0: To jest spowodowane różnicą w osiągach auto, czy co?
1: To, w jakich jesteśmy klasach, to jest spowodowane tym, że mój brat jeździ właśnie dłużej i on ma licencję właśnie klasy pro. Ja jeszcze nie otrzymałam tej licencji. Byłam bardzo blisko już 2 razy. W tym roku chyba byłam najbliżej, jak mogłam, bo licencję otrzymuje się w momencie, kiedy pod koniec sezonu zajmuje się pierwsze 5 miejsc w klasie Pro 2 i 5 zawodników przechodzi wtedy do klasy Pro. No ja w tym roku byłam 6.
0: To znaczy sezon się już zakończył, tak?
1: Tak, sezon 2020 się skończył i teraz czekamy na sezon 2021.
2: O. A właśnie ten cały COVID jakoś się odbił na tyflowaniu?
1: No odbił się, ponieważ mieliśmy w zeszłym roku jedną rundę totalnie bez publiczności, gdzie myślałam, że dla nas zawodników to nie będzie miało jakiegoś większego znaczenia. Jednak jak się jeździ dla pustych trybun i tych ludzi nie ma i tak dalej, no to jest tak, jest dziwnie, bo jednak się przyzwyczailiśmy do tego, że ci ludzie jakoś tam nas wspierają i przychodzą do nas i rozmawiają. Rundy praktycznie wszystkie się odbyły, prócz ostatniej rundy. W sensie mieliśmy przedostatnią rundę w Słomczynie i rozstawaliśmy się na zasadzie widzimy się za 2 tygodnie w Brnie, a jak nie Brno, to bo tam już zaczęły być znowu jakieś obostrzenia zaostrzone. I jak nie w Brnie, to miała być runda na Ptak Warsaw Expo. No ale niestety odwołali nam Brno i nie było możliwości zorganizowania rundy w Warszawie na tym Expo, bo no po prostu był tam chyba kolejny jakiś lockdown i obostrzenia i nie można było się gromadzić i tak dalej, więc o tyle to nam się odbiło. Prócz tego wiem, że niektórzy zawodnicy mieli problem ze sponsorami, no bo jakby oni się zaczęli wycofywać. Też myślę, że ligi nie miały łatwo, no bo ci sponsorzy też nie chcieli inwestować pieniędzy w imprezy, które mogą się nie odbyć. Też bardzo dużo imprez jakby takich motoryzacyjnych się nie odbyło, no bo albo były przekładane na inne terminy. Więc myślę, że ten motorsport mimo wszystko dostał w kość. No, było dużo, dużo mniej zawodników też na zawodach. Jakby te obostrzenia i tak dalej nie były łatwe. No i do tej pory nie mieliśmy zakończenia sezonu, w sensie wręczenia pucharów za te Mistrzostwa Polski. Nie wiem, czy to już jest oficjalna informacja, ale zakończenie sezonu 2020 będzie w ten weekend.
0: Czyli ostatnie zawody przed tobą, tak?
1: Nie, to jest tylko rozdanie nagród. Tak.
0: A które miejsce zajęłaś w ostatnich zawodach?
1: ostatnich.
0: Aha. Znaczy, ostatnio słyszałem jakiś wywiad z tobą w radiu konkurencyjnym. Mhm. I z tego, co kojarzę, to chyba mówiłaś, że zostały jeszcze dwa starty do końca sezonu. A to już było... to się odbyło?
1: Tak, to nie wiem, o którym radiu mówisz, czy to był... Czy to... okej. Okay. To teraz, w tym tygodniu?
0: Tak.
1: Nie, to właśnie chyba mówiłam o tym, że nam odwołali te rundy.
0: Aha, to widocznie nie dosłyszałam.
1: One po prostu się nie odbyły i jakby nie będą kontynuowane. Sezon jakby się skończył, miejsca zostały przyznane. Nie było po prostu tego jakby ceremonii całej wręczenia nagród, bo po prostu nie można było się gromadzić. Teraz będzie to zrobione po prostu... bardzo mała ilość osób będzie zaproszona, w sensie głównie ci, którzy odbierają puchary. Będzie to, z tego co wiem, będzie live stream będzie z tego wydarzenia, no ale ma być bardzo mało osób i żeby po prostu już zakończyć ten sezon, bo tak naprawdę powinniśmy go, te ceremonie mieć w październiku 2020, a mamy marzec 2021, więc chcemy to zakończyć, zanim rozpocznie się kolejny sezon.
0: Czyli te odwołane zawody przyczyniły się walnie do tego, że straciłaś szansę na uzyskanie licencji pro, tak? Czy raczej...
1: W sumie tak, no bo jeżeli bym dobrze pojechała te ostatnie zawody i zajęłabym miejsce na podium albo jakoś tam w miarę późno odpadła, czyli tam nie w top 8 albo w top 4, to myślę, żeby mi to podbiło trochę punkty. Też, to jest wszystko zależne też od tego, czy zawodnik, z którym głównie rywalizowałam, by przyjechał na te zawody. Bo mogłoby być tak, że nawet te ostatnie zawody, nie pamiętam jaka tam była już, ile miałam punktów pod koniec, ale gdyby na przykład, nie wiem, te osoby, które zajmowały pierwsze 3 miejsca, nie przyjechały na ostatnie zawody, to mogłabym skoczyć nawet z tego 6 miejsca na 2 miejsce. Na pierwsze to raczej już nie, ale myślę, że na 2., 3 bym mogła wskoczyć.
0: 2., 3 w generalce, tak?
1: Tak, tak.
0: To strasznie ciasto było punktowo pomiędzy zawodnikami.
1: No właśnie mój teamowy kumpel... miał być mistrzem Polski, a został wicemistrzem Polski, bo zaważyło na tym jeden punkt. Pojechał ciut, właśnie chyba o 2 punkty gorzej pojechał kwalifikacje na ostatniej rundzie i to zaważyło na tym, że nie został mistrzem Polski, a mistrzem Polski. O jeden punkt. A myśleliśmy, że już jest totalnie bezpieczny, że po prostu cokolwiek zrobi, to ma to mistrzostwo.
0: Zakładamy używane laczki.
1: Tak. Nie, no zawsze tutaj akurat jest nieważne od tego, czy jesteś pewny wygranej, czy nie, to jakby jedziesz 100%. No ale byliśmy pewni i potem się okazało, że tym jednym punktem no przegrał to o to pierwsze miejsce. A ja jeszcze dzwoniłam i mówiłam, żeby liczyli od początku punkty, że na pewno tam zajął lepsze miejsce, czy tam może coś się ktoś pomylił po drodze, ale niestety było wszystko sprawdzane i nie było pomyłki, no. Po prostu ten jeden punkt pechowo tak wyszło.
0: Okej. Okay. No dobra, to może zbliżamy się ku końcowi, bo chyba już dosyć późno jest. Tematu pewnie nie wyczerpiemy, ale w większości... Tak, do pracy trzeba wstać niewolniczej.
2: Właśnie. A właśnie, ty wstajesz do pracy niewolniczej, czy raczej nie?
1: Ja właśnie nie wstaję do niewolniczej pracy, ponieważ w ogóle pracuję z domu teraz. Czasami podjeżdżam do firmy, jak już po prostu nie da się inaczej załatwić tego.
2: A ty pracujesz, czy...
1: Tak, pomagam w firmie taty, plus mam jeszcze z bratem właśnie też firmę i tam bardziej się tak pomagam, jeśli chodzi o jakieś marketingowe rzeczy i PR-owe, więc tak naprawdę...
2: Powiem, jesteś szczęśliwy człowiek, bo ja wytrzymałem chyba, nie wiem, 6 miesięcy w firmie ojca i powiedziałem nie, nigdy jeszcze, więcej.
1: jeszcze się dogadujemy i właśnie odkąd zaczęłam pracować z domu, to dogadujemy się ciut lepiej, bo wiadomo jak to jest w kontaktach jakby bezpośrednich, ale nie, dajemy radę. Wiadomo, że jest dużo ciężej, bo no trochę są inne warunki, tak? Jakby do pracodawcy obcego bym nie powiedziała niektórych rzeczy, co do brata czy taty w kłótni, albo nie zrobiłabym sceny typu zwalniam się, już nie będę tu pracować i wybiegam w budynku, a za pół godziny dzwonię, mówię dobra.
0: Tego nie było.
1: Tak, i jakby no jeszcze z tatą to jeszcze jest spoko, ale z bratem czasami mieliśmy takie awanturki, że mama właśnie przychodziła z góry i mówiła, żebyśmy się uspokoili. No ale niestety, no rodzeństwo typowe. Jakbyśmy
0: Mamo,
1: mogli...
0: ale wyprowadzimy firmę.
1: Dokładnie.
0: Nie szkodzi, uspokójcie się.
1: Mamo, tutaj robimy biznesy. Nie, ale więc pracuję z domu. Trochę jest to wygodne, jednak wolałam jakby jeździć do tej firmy, bo jakby bardziej to było ludzkie, tak, że jak wychodzisz z tego domu, pracujesz, wracasz po jakimś czasie. Nawet czasami było tak, że potrafiłam pojechać do firmy na godzinę, dwie, ale ważne było to wyjście z domu. Teraz no niestety wygląda to tak, że potrafię czasami, jak muszę coś zrobić o 9:00, to o 9:00 otwieram oczy, wkładę laptopa w łóżku na kolanach i tak pracuję, więc nie jest to też chyba najzdrowsza opcja.
2: Można było Mercedesem się przyjechać.
0: Najzdrowsza tak. Może nie, ale są tacy, którym to mimo wszystko bardzo się przysłuża.
1: No tak, w sensie to jest wygodne, fajne, ale na dłuższą metę właśnie dlatego też czasami jeżdżę tam i coś tam ogarniam. Plus mam tego YouTube'a, którego też trochę traktuję jako pracę i te moje sociale, więc do tego też muszę gdzieś tam czasami wyjechać. Czy nagrywam swoje właśnie treningi, czy budowę właśnie mojego samochodu, więc też na szczęście trochę mam tego ruchu i wychodzenia z domu mimo wszystko, więc to jest spoko.
0: A czy ta twoja firma, którą prowadzisz z bratem, tyczy się szkółki driftu?
1: Też.
0: Czy to jest to?
1: Tak.
0: Dobra, gdzie się można do was zapisać?
1: Można się zapisać, właśnie jestem w trakcie tworzenia fanpage'a, żeby można było, bo teraz mailowo można się umawiać do mojego brata, ale tworzymy właśnie ten fanpage, żeby wszystkie te cenniki, najczęściej zadawane pytania, żeby to wszystko było w jednym miejscu i można było tylko podsyłać ludziom. Mieliśmy taką stronę wcześniej, ale po prostu pracownik, który nam to prowadził, jak odszedł, to nie zostawił nam strony. I...
0: Zahasłował wszystko.
1: No, on coś w tym stylu i powiedział, że...
0: A gdzie będą prowadzone lekcje? Gdzieś w Warszawie, na jakimś torze, na parkingu?
1: Właśnie one są prowadzone u nas na placu pod Warszawą, bo to są takie... zajęcia, na których uczysz się totalnych podstaw, jeśli chodzi o driftowanie, czyli tych pierwszych...
0: Sprzęgło, pierwszy bieg.
1: Właśnie nie. Zaznaczamy, że żeby do nas przyjść jakby na tę akademię, mogą przychodzić nieletni, oczywiście za zgodą rodziców lub z opiekunem prawnym, ale nie mamy z tym żadnego problemu, jeśli właśnie przychodzą do nas nieletni, ale prosimy, żeby mieli wcześniej styczność z autem, bo jeżeli ktoś do nas przychodzi i chce spróbować, a wcześniej nawet nie jeździł i trzeba go uczyć obsługi manualnej skrzyni biegów i gdzie jest gaz, hamulec i sprzęgło, no to się troszeczkę mija z celem, ponieważ traci czas troszeczkę, w sensie, bo płaci mimo wszystko za te zajęcia, a musimy go uczyć podstaw od początku, więc...
0: Drogi kurs prawa jazdy sobie po prostu wybiera.
1: No, trochę tak. Jakby, po prostu jakby zaznaczamy, że to będzie jakby lepsze dla ludzi, że kiedy już faktycznie jeździłeś tym samochodem i masz jakąś styczność i wiesz, jak auto się zachowuje, to wtedy możesz jakby sobie zacząć tą przygodę właśnie z driftem czy z Akademią Driftu, no bo wcześniej, jeżeli płacisz jakby... No, indywidualne zajęcia kosztują 700 zł i pół godziny a pewnie nawet i dłużej, jak ktoś na przykład pierwszy raz siedzi w aucie, próbujesz w ogóle załapać, o co chodzi w prowadzeniu, no to jest trochę bez sensu i trochę, że tak powiem, źle wydane pieniądze.
0: A ile trwa taki kurs? Znaczy pierwsza lekcja może, tak, bo podejrzewam, że kursów można zrobić wiele, nim się osiągnie jakiś efekt.
1: No właśnie indywidualne zajęcia teraz kosztują 700 zł i zajęcia grupowe, których na ten czas nie prowadzimy.
0: Znaczy ile trwają? Ile to jest godzin lekcyjnych?
1: A, to jest taki kurs indywidualny, trwa godzinkę z możliwością przedłużenia, a w grupach chyba trwa 3 godziny, bo tam się co jakiś czas zmieniają kursanci. I ja zawsze polecałam jednak te zajęcia grupowe, bo są...
0: Można podejrzeć błędy poprzednika, prawda?
1: Tak, tak. Właśnie, że się jakby... Czasami jest tak, że robimy jakieś ćwiczenie, totalnie nam to nie wychodzi, a jak wyjdziemy z tego samochodu i zobaczymy jakby to z zewnątrz, to nagle mamy takie okej, o to chodzi, dobra, to już wiem. I wsiadamy i zaczyna jakby nam to wychodzić. No a indywidualnym to masz godzinę w samochodzie i po prostu ewentualnie masz przerwy na jakieś chłodzenie tego auta czy tam dotankowanie, a tak to siedzisz w tym samochodzie. No teraz prowadzimy głównie indywidualnie ze względów pandemicznych, ale zamotałam się i... A, i na czym to polega?
0: Jakich samochodów może użyczacie? Albo czy kursant musi własnym autem się stawić?
1: Nie, nie. Mamy swoje samochody. Jest to BMW E36. Tam powiedzmy...
0: Serio, czy jakieś podrasowane? Czy tylko przerobione?
1: Jest ciut przerobione pod to, żeby to łatwiej się driftowało. Mają tam klatki bezpieczeństwa, to się tak nazywa, Boże, jest tak późno, że już się zastanawiam, czy dobrze mówię w ogóle te rzeczy.
0: Chyba tak.
1: Ale tak, mają klatki i mają zmieniony właśnie ten ręczny.
0: Hydrołapę, tak?
1: Tak, tylko że z drugiej strony...
0: Nie pamiętam, jak to się mówi, ale ten zakres skrętu, jaki wykonują przednie koła, też jest powiększony?
1: Tak. Troszeczkę, jakby nie tak jak my mamy w samochodach jakby do driftowania, gdzie ten zakres jest dużo większy, ale ciut większy zakres mają. Jakby też na te zajęcia, które my prowadzimy, to nie jest aż tak potrzebne. Jest ta jakby łapa zrobiona, ale też na tych pierwszych kursach się tego nie używa, bo tak naprawdę zaczynamy od takich chyba pierwsze ćwiczenie to jest chyba duże koło. Czyli po prostu robimy koło w poślizgu. Potem jest małe koło, czyli takie bardziej precyzyjne, że mamy ustawiony pachołek na środku i musimy jak najbliżej tego pachołka jeździć. I potem jest ósemka, czyli taki w sumie kulminacyjny punkt lekcji, bo tam już mamy... tą przekładkę, tak? W sensie, że zmieniamy...
0: Jest możliwe nauczyć się tego w godzinę?
1: Tak. Znaczy wiadomo, to też jest indywidualna kwestia. Niektórzy łapią to szybciej, niektórzy wolniej. Ale tak, było bardzo dużo osób, które właśnie przychodziło, ogarniało to i nawet przychodziły na kolejne kursy, bo to też tyczy się tego, że niektórzy po prostu nie mają możliwości sobie driftowania gdzieś tam na torach i tak dalej, więc przechodzili sobie na takie kursy i śmigali i też to nie jest, nawet jeżeli się przejdzie taki kurs jeden, to nie jest głupie, żeby wrócić i nawet robić te ósemki i kółka, bo ja na przykład właśnie miałam tak, że jak zaczynałam, to jedno ćwiczenie nie robiłam przez tydzień, mniej więcej, w sensie, że dopiero jak miałam tak, że znaczy tydzień może przesadziłam, ale parę dni robiłam na przykład tylko duże koło w lewo i w prawo i dopiero przychodziłam do następnego etapu w momencie, kiedy mi to wychodziło o każdej porze dnia i nocy, albo ktoś wychodził do mnie i mówił, dobra, to teraz zrób to, albo nie wiem, 3 kółka w lewo, 5 w prawo i że jakby to ja decyduję o tym, kiedy auto się zatrzymuje, a nie, że coś mi nie wyszło. I myślę, że to miało pozytywne jakby skutki w dalszej jakby karierze, no bo te podstawy są mega ważne, a czasami niektórzy zaczynali od już jazdy na torze, a potem jak był jakiś pokaz albo coś w tym stylu, to nie potrafili zrobić właśnie precyzyjnego kółeczka wokół pachołka. No ale to są już takie aspekty takie mniejsze, ale uważam, że im więcej się przejeździ tych pierwszych godzin na takich pierdołach, to tylko nam pomoże później.
0: To już wiem, co chcę na 40 urodziny za 7 lat.
1: Zapraszamy. Nie, fajna jest zabawa. Czasami też jak kursanci są chciałam powiedzieć fajni, wszyscy są fajni, ale tacy właśnie, że ogarniają szybko.
0: Pojętni.
1: Po tej godzinie to jeszcze ustawiamy taką małą traskę, żeby właśnie to wszystko, czego się nauczył tę godzinę, mógł sobie przejechać jakby no, na takiej małej trasie ustawionej na placu. Podczas kursów grupowych no to był standard, że pod koniec każdy miał chyba 2 czy 3 przejazdy po takiej trasie. No ale teraz jakby te grupowe są troszeczkę wstrzymane.
0: Okej, Błażej, chcesz coś jeszcze od siebie dodać?
1: No.
0: Błażej się już nagadał. To nic, może zakończymy taką kratkę, przyjdzie, będzie sam nawijał do siebie.
2: O Jezu, nie włączyłem mikrofonu. Nie mam taki przytek. Nie, mówię, że dzisiaj na 6 poszedłem do roboty. Jutro też na 6, także trochę padnięty też jestem.
1: No, nie dziwię się. Ja miałam właśnie pracę wczoraj, i tak, jeszcze wczoraj. O 7 rano musiałam być na planie, bo też czasami się udzielam jako dublerko, kaskaderka. I mieliśmy właśnie plan w serialu o 7 rano i do teraz jestem generalnie niewyspana, że tak powiem.
2: TVN Turbo kiedyś się do ciebie odzywał?
1: Robiłam coś dla TVN Turbo, ale tak średnio to było znaczy driftowałam tam, ale generalnie to sprawdzałam z Kubą Klawiterem kubki, nie kapki. Czyli on przyklejał
0: mi... W driftowozach, tak?
1: Tak, przyklejał mi je do dachu i sprawdzał, czy podczas driftu odpadną, czy mega dobrze się trzymają. O,
0: świetny pomysł.
1: Tak, i no ale to było też chyba 3-4 lata temu, bo Kuba Klawiter chyba już odszedł z TVN Turbo.
0: A propos TVN Turbo, to jest tak odrealniony program.
2: Jednorowskiego to akurat znam.
0: Tak, mała krytyka mi się włączyła TVN Turbo, że jest strasznie odrealnione. Kompletna Błażej, a propos naszego biznesu, który chciałeś robić na Łady. Według pana Dudy pełna blacharka i odrestaurowanie podwozia razem z malowaniem grodzi podwozia i karoserii to jest 3000 zł.
2: No to przyjadę ci.
0: Przyjadę robić u niego.
2: No to przyszły tydzień to już tam szykuję i jadę z Ładą.
0: No dobra, to dziękujemy wszystkim za słuchalność, dziękujemy naszemu gościowi za bardzo długą rozmowę, w sumie jak na lewym okiem.
1: A dziękuję bardzo za zaproszenie, polecam się na przyszłość.
0: No myślę, że nie omieszkamy nie skorzystać.
2: Okej, to... Nie, no ty jesteś prowadzący.
0: Też możesz coś powiedzieć, na do widzenia chyba, co?
2: Nie, tylko powiem dzięki wielkie i
0: dobra,
2: coraz
0: już.
2: Bardziej znamienitszy gości gościmy. Kocham samochody, także było bardzo miło pogadać o autach.
0: No, świetnie mi się rozmawiało dzisiaj, fajna rozmowa. Dziękuję jeszcze raz ze swojej strony za to, że nas zaszczyciłaś swoją obecnością. No i do usłyszenia.
1: Ja też również dziękuję. Rozmowa długa, wyczerpująca, ale pewnie i tak nie poruszyliśmy połowy tematów, więc jak coś, to zostajemy w kontakcie i chętnie wpadnę jeszcze raz.
0: Okej, to bye bye wszystkim.
1: Cześć!

Dobry wieczór wszystkim, mówi Krawiec, witam w audycji Nocny Marek. Godzina już po 21, trochę się spóźniłem, wybaczcie, ale tutaj jeszcze Skype się aktualizował. Coś tam się jeszcze doładowywało chwilę, więc

Jakie tematy dzisiaj w audycji? No, różnorakie, bo przelecę z tym, co mi tam wpadło w oko. Mam niestety kiepską wiadomość, jedną na pewno, że nie będzie już rozmów w nocy, w nocnym radio. Kuba się żegna z nocnym radiem, więc nie będzie już tutaj nadawał. A o powody nie pytajcie, bo są takie różnorakie i jak kogoś to ciekawi, to niech się zapyta Kubę, dobrze? Ja nic nie wiem. Nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Może polecę z jakąś piosenką w ogóle na początek, na jakiś taki rozruch. To się wytnie.

0: skurwysyny uczynili z tą
1: krainą. No właśnie, coście skurwysyny uczynili z tą krainą? Czy w ogóle możemy mówić, że jakieś skurwysyny nam coś zrobiły? Może sami tak sobie zrobiliśmy po prostu? Nie wiem, tak patrzę na swoje życie, to mi się wydaje, że praktycznie cały czas daję dupy z czymś, mimo że się staram i nie wiem, po prostu odechciewa się starać, nie? Bo okazuje się, że to życie to jest taki spacer na linie, jak w Zaratustrze, nie? Spacer po linie trzeba cały czas balansować, jak to na linie. Chwilę nie balansujesz, lecisz na ryj i tracisz wszystko. Nawet mój Windows mnie olał. Solidarnie olał. I się tutaj zaczął resetować komputer sam. Nie spytał się, tylko się Skype zaktualizował i komputer chciał się już resetować po zaktualizowaniu Skype'a, które trwało jakoś tak na maksa długo. I się zastanawiam, czy Skype ma jakieś specjalne wtyki tutaj do Windowsa, jako że Microsoft, tak, że można sobie tak bez niczego w ogóle zresetować. Może można też aktualizować Windowsa przez Skype'a na przykład. Skype się aktualizuje, prosimy czekać, a tam Windows się aktualizuje i dogrywają się różne patche, różne sterowniki, które na przykład mogą wam włączyć w dowolnym momencie grabber ten, no, Reaper ekranu. Ściąga wam zawartość ekranu, wysyła tam do Microsoftu. No, Microsoft ma prawo wiedzieć. Jest w licencji napisane na samym tam, w samym środku, że Microsoft zastrzega sobie prawo za pomocą programu Skype. Prawo do testowania naszych plików na dysku, na przykład coś takiego. Nie wiem, gdzie nie dotknę, po prostu czego nie chcę zrobić, to wszystko mnie wkurwia ostatnio po prostu. Nawet Max Kolanko mnie wkurwia, tutaj napisał anonimowy słuchacz coś o Maxie Kolanko, a Amiga 600 tutaj też się pojawia. Nie wiem, się jakoś tak śmieje cały czas, jak gada. I mówi jak jest, proszę państwa, powiem wam dzisiaj jak jest. I się ze swoich własnych dowcipów śmieje. Yeah. Po prostu świetny. Nie wiem, jakoś nie chce mi się już słuchać. I co jeszcze wam mogę powiedzieć, że no tak jak mówię, dla mnie życie to jest taki spacer na linię. Cały czas trzeba się huśtać, balansować, uważać, żeby nie zlecieć na ryj. Mały moment nieuwagi, spadasz na ryj. No i tak mnie bombardują różne wiadomości ze wszystkich stron. A to komornik dzisiaj dzwoni, a to wczoraj Kuba mi mówi, że nie będzie już audycji rozmowy w nocy. A to mnie ktoś opierdala o różne rzeczy. I tak raz za razem. Potem jeszcze patrzę na skrzynkę i kolejny cios w ryja. Czasami to jest faktycznie moja wina, no bo nie wiem, już tak po prostu nic mi się nie chce. Tak totalnie. Najchętniej to bym spał w ogóle. Chyba się przestawię na sen. Zahibernuję na jesień albo na zimę, jak misie albo motylki. Bo już mi po prostu się nic nie chce. A może jakiś szybko zrobię jakiś dochód pasywny na przykład. Jakąś. No to jest świetne wskazówki, słuchajcie. Na kontestacji się dowiedziałem, że powinienem w nieruchomości zainwestować. Że ja taki głupi jestem, że ja w nieruchomości nie zainwestowałem. To by nie było problemu żadnego, nie? I wszędzie, gdzie tak nie popatrzę, to jakaś taka stagnacja i taka chujówka po prostu. I faktycznie, no, to jest tak, że tak, ci Amerykańcy, rząd amerykański nakupował trumien, jakby, i chodzą słuchy, że się szykuje na rozruchy po zmianach jakichś, które ma wprowadzić, które wyciągną ludzi na ulicę. No bo Amerykanie to raczej tacy są bardziej ożywieni, dynamiczni i jak tylko coś mi się wybitnie nie spodoba, no to raczej wyjdą na ulicę. No i pytanie, co im się może nie spodobać? Może zabranie ludziom dostępu do broni? a może wprowadzenie jakiegoś stanu wyjątkowego, wyjątkowo dokuczliwego, albo ogłoszenie wielkiej wojny na przykład. Właściwie to wojna trwa cały czas, tylko wojna hybrydowa. Mówi się o wojnie hybrydowej, tak? Wojna hybrydowa to jest takie pomieszanie różnych działań, które mają na celu po prostu dowalić wrogowi bez oficjalnego ogłaszania wojny, bez, no, co jest taka troszeczkę jakby zimna wojna, ale bardziej agresywna, nie? Normalna wojna, ale polegająca na przykład na tym, że hakerów wystawiamy i oni tam działają i brużdżą, albo siejemy propagandę w kraju swoim i w kraju wroga, odpowiednio zgraną, tak żeby nastawić ludzi przeciwko czemuś. Czytam, co Zenon interesującego napisał. No ja pierdolę. Taka propozycja, że skoro sobie nie radzę z rzeczywistością i jestem taki zjebany i tyle to już kurwa trwa, to żebym sobie może darował to prowadzenie, bo on i tak mu się nie chce słuchać tych audycji, bo jest zjebana i nudna i na temat taki, którego Zenon nie lubi. Dziękuję ci. Zastanawiam się, co się dzieje, kurwa, z ludźmi. Czekam, aż się znowu wszyscy poobrażają. Już taka resztka tych, co jeszcze przy mnie teraz tu siedzą, aż się poobrażają. To, kurwa, czekam tylko na to po prostu. Zaraz mi się kot zżyga. Nawet jak będę chciał zaraz kota pogłaskać, to na mnie zacznie prychać, kurwa. A skąd wiem, że kot się zżyga? No wiem, po prostu takie rzeczy się wie. Jak się ma kota, to się wie. No i co nam się szykuje? No właściwie nic nam się nie szykuje, bo wojna trwa i nie możemy mówić o... O tym, że wybuchnie trzecia wojna światowa, tylko właściwie trwa trzecia wojna światowa hybrydowa. I to się okazuje, że to jest bardzo nowoczesny rodzaj wojny i że to się świetnie sprawdza po prostu, bo też unikamy odpowiedzialności. To jest główna zaleta wojny hybrydowej. Unikamy odpowiedzialności. Wystawiamy sobie szpiegów, wystawiamy sobie hakerów, robimy sobie propagandę. I no wygląda na to, że takie kraje jak na przykład Chiny, no to oni już tak potrzebują surowców, że w kosmos chcą po nie lecieć, no to tym bardziej tutaj będą na Ziemi o te surowce już niebawem wojować. Okej, zadzwonił Zenon. Cześć Zenon.
2: Słuchaj, hej, ciebie, wiesz, nie o to chodzi, po prostu, wiesz, każdy ma taką sytuację w życiu czasami, ja też na przykład teraz akurat mam taką sytuację, że tyle rzeczy w moim życiu się dzieje różnych, że ja pierdolę wszystkie informacje o świecie zewnętrznym i mam w dupie te tematy właśnie wojenne. O kurde, bo to jest krótki temat, zaraz ja do niego dojdę, bo to wiesz, to gadanie o nim to już z innej perspektywy jest niepotrzebne, ale wiesz, po prostu, po co się stresować jeszcze tym dodatkowo? To wiesz, do niczego nie prowadzi. Krawiec, sprawa jest prosta. Ty w ogóle możesz być cyfrowym nomadem, tak? Jak to kiedyś było w kontestacji. Spierdol do jakiegoś kraju, który będzie prawdopodobnie w razie III wojny światowej neutralny. I tyle. I to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić, która ci da realne zwiększenie bezpieczeństwa. Pogadanie na ten temat cały czas ustawiczne tylko ci zwiększa poziom stresu. I teraz swoją drogą oglądałem akurat Walking Dead i dobrze tam powiedział właśnie król Ezekiel, znany z komiksu, że ludzie, którzy cały czas żyją w strachu, nie są produktywni, nie? I to nie jest dobre cały czas tych ludzi stresować, nie?
1: Ja nie żyję w strachu właściwie. Na dobrą sprawę doszedłem do takiego etapu, który przypuszczam ma wielu ludzi. Polega to na tym, że wręcz się czeka na wojnę i to jest, wydaje mi się, że rozumiem, skąd to się psychologicznie jakoś tam bierze. Mianowicie prawdopodobnie z tego, że jeśli się w życiu codziennym ma taki stan przygnębienia, walki, ciągłej wojny, to już ci dynda to, czy jeszcze jakaś wojna wyskoczy nagle, bo to tobie niewiele zmienia, tak? Znaczy, tak naprawdę się okaże, że to zmienia bardzo dużo, tylko nam się wydaje, że to nic nie zmienia i wiesz, a niech już się wszystko rozpierdoli całkowicie, a może to wyjdzie i na dobre, bo będzie reset, będzie format i niech już sobie ta wojna nawet. To napędza chyba to gadanie o wojnie, chociaż ja nie traktuję tego tak jak wiele osób, że to jest jakaś amerykańska propaganda, właśnie to straszenie wojną, bo te niepokoje widzę jakby, no, że są, wszędzie się, wiesz, kotłuje, nie? Tu problemy z emigrantami, tu problemy gospodarcze, tu jakaś bańka zaraz ma pęknąć, tutaj się odbiera swobody, tutaj się ogłasza, żeby sobie robić zapasy, tu się sprawdza bunkry i tak dalej, i tak dalej. Cały czas coś. Tutaj mamy tą sprawę z Tupolewem i czarną skrzynką, która teraz się okazuje, że sfałszowana ponoć była rzekomo, tak przynajmniej twierdzi Świr Antek. Świr Antek może się okazać tak naprawdę szpiegiem i kretem takim, który... Słuchaj, wcale by mnie to nie zdziwiło, wiesz, gdyby Macierewicz się okazał człowiekiem, który ma wywołać konflikt Polski z Rosjanami, nie?
2: Dlatego, wiesz, no, Krawiec... To nie wiem, to może mówię ci. Masz tu jakieś medium, możesz coś zrobić. Możesz zrobić głupią fazę na Twitterze, żeby już ludzie coś tam powoli działali. To pójdzie jakąś... kulą śniegową przeciwko temu, nie?
1: A jeżeli co zrobić? Myślisz, co przeciwko? Kto przepraszam bardzo, kto przeciwko komu? Co? Co w ogóle?
2: Przeciwko głupiemu pierdoleniu możesz jakoś, wiesz, zrobić inny, alternatywny ruch, nie? Od początku ty możesz go zacząć. Co stoi na przykład, żeby się zrobił?

0: już nie dojrzewa w niektórych sprawach.
1: Chciałeś użyć słowa opóźniony.
0: Nie, ale to powiedzmy, jak już tak potrzebujesz, tak, jesteś opóźniony i niedorobiony. Nie, tu chodzi o to, że gruboskórna już człowieku jest potrzebna jakaś w tym życiu, nie?
1: I całkiem tak. Niewykluczone, że jestem opóźniony, a na temat tego, że a na temat kobiety dla mnie, to może darujmy sobie taki temat, bo nie chce mi się o tym w ogóle też gadać. To jest dla mnie taki temat, jak dla ciebie wojna, być może tak samo
0: ciekawe. Mogę, okej, dlatego to szanuję i nie mam zamiaru w te tematy wchodzić, ale powiem ci, powiedz mi cyfrę z przedziału od 10 do 50.
1: Jeszcze raz, bo jakiś rozkojarzony.
0: Od liczby, od 10 do 50.
1: 10.
0: 10, dobra, okej, okay. No to wiemy wszystko. No, teraz ten, aha, bardzo ciekawe, faktycznie psychologicznie ciekawe. Proponuję 44. Dobra, nie, bo tutaj wchodzimy w jakieś zakresy. Krawiec, kurde. Ja nie wiem, ileż można tego tematu, tej całej wojny poruszać, jak go tak. Myślałem o tym i doszedłem do takiej, kurde, prostej konkluzji, nie? Nawet mając dużo kasy i próbując się jakoś tutaj szykować ewentualnie na to, żeby przetrwać, to szanse de facto mamy chujowo małe, nie? Nawet gdybyśmy sobie zrobili ziemiankę, bunkę, nie wiadomo co. Teraz jest termowizja, no kurde, helikopter przyleci, zobaczycie, że masz ziemiankę i jebnie, koniec, nie? Jedyna szansa, to tak jak mówię, to jest migracja do jakiegoś, kurde, nie wiem, Argentyny, Chile, kraju niezaangażowanego, nie? Chociaż tam gdzieś są bazy wojskowe, w którym jest nie, chyba w Chile. Więc dupa zbicia. I tyle. I nie ma więcej co gadać w tym temacie. Gadanie więcej tego tematu to jest po prostu jakieś napędzanie się negatywne. Chyba, że ty masz jakąś patologiczną przyjemność tego, że faktycznie możesz to wszystko pierdolnie, wiesz, takie, no nie bójmy się tego powiedzieć, myśli samobójcze. Masz takie myśli samobójcze?
1: O, od bardzo dawna.
0: No, to ci powiem... Powiem ci, jako człowiek, który też takie myśli miał, to jest strasznie głupio człowiekowi jest, później jak mu te myśli przechodzą, wiesz?
1: Wiem. No, to może jakieś weselsze newsy tutaj zapodamy. Słyszałeś, że ojciec dyrektor buduje aquapark?
0: Cały będzie z wody święconej.
1: No to wystarczy chyba jedną kropelkę tylko tam wlać i będzie cała woda święcona, nie? Bo to się nabiera cech święconych ta woda wtedy.
0: Że propaguje na tej zasadzie, no kurczę, ja nie wiem, no.
1: Jedna kropelka wystarczy, poświęcisz, tylko tam we fiolce wlejesz do tego aquaparku i masz cały aquapark święcony. Może, ale krążą też takie słuchy, że może się okaże, że to są zdrowotne wody i tam to będzie taki aquapark dla emerytów, babć różnych takich, to piękny widok, takie setki pomarszczonych ciał, obwisłych piersi i siwych klat.
0: Ja mieszkam w miejscowości uzdrowiskowej. Moja ukochana, pomarszczonych ciał, starych po prostu zmarszczonych fiutów i innych rzeczy to widuję tygodniowo dość sporo. Nie wiem, czy wiesz, czy mógłbym ci opowiedzieć jakieś tam niektóre anegdoty, to skonsultuję z teściową, która robiła hydromasaże. No to są bardzo ciekawe rzeczy, nie? A jeżeli ryzyk zrobi takie rzeczy, to dobrze, że trochę tych pomarszczonych ciał tam na północ gdzieś zawędruje, a nie tutaj na południe. Bo to widzisz, jednak jest jakieś takie... To jest trauma, wiesz? To jest trauma, jakiego człowieka zobaczysz.
1: No, człowiek nie jest jednak zbyt doskonały. Z czasem zaczyna wyglądać dosyć obleśnie. Przychodzi taki wiek i to pewnie zaraz mnie to też spotka, zacznę wyglądać mega obleśnie jakoś, no bo to już do 40 się zbliżam, już niedługo sobie zaśpiewam 40 lat minęło.
0: Też o tym rozmawialiśmy, kurde, też o tym rozmawialiśmy, tak, nie wiem, krawiec, ja się nie widziałem, ale rozmawiałem, dzisiaj spojrzałem na mojego kolegę tutaj na Skype'ie, 37 lat, tak sobie myślę, kurde, w życiu bym nie powiedział, że ma 37 lat. Przypomniałem sobie siostrę od Oli, pamiętasz siostrę od Oli? Też bym nie powiedział, że ma 37 lat. Nie sądzę, żebyś ty tak wyglądał, bo jesteś dobry rocznik.
1: A Kaczuś tutaj pyta, kurwa, czemu wszystko się musi rozjebać, zanim się rozwinie? Odpowiedź jest prosta, bo w Polsce jest ciężko w ogóle z czymkolwiek wystartować z firmą, w ogóle nawet jak kasę

0: ma, to ciężko jest. A jak się jeszcze nie ma kasy, koło radia praktycznie, jak patrzę sobie na nadających, to wygląda to tak, że połowa coś nagrała i poszła sobie dosyć szybko. Ogólnie już się pojawiają następni obrażeni. Ostatnio taki wkurwiony, zdołowany, se włączam aftera i słyszę, że Jamci to jest też na mnie obrażony o stosunek do Boga. Na Boga, zaprawdę, o mój Boże. I tak, gdzie kurwa nie spojrzę, to jakaś taka stagnacja i ludzie mają słomiany zapał, nagrają coś, zaraz już im się nie chce, tak? Bo mija ten pierwszy czas, gdzie to są te najfajniejsze emocje, że coś nowego zrobię, coś. I zaraz już szukanie jakiegoś powodu, na przykład, żeby przestać i można wtedy się do krawca na przykład przypierdolić. No ostatnio to się czuję jak worek bokserski, bo ciągle coś, nie? Kurwa, już mam trochę dosyć, może niech mnie to życie przestanie kopać po jajach, kurwa. Dzwoni Furak, to dołączę Furaka, bo nie będę zrzucał Zenona, zrobimy sobie aftera dzisiaj. Dzisiaj takie luźne gadki, w sumie, a nie nocny Marek, więc robimy tutaj afterowy klimat i dołączamy do rozmowy Furaka. Cześć Furaku.
1: Cześć, Krawcze. No zasmucasz mnie, słuchaj. Ja w takim dobrym nastroju specjalnie, z racji, że mam wolne, włączyłem sobie nocnego Marka, bo rzadko ostatnio na żywo słucham i krawiec smutny. Jak cię mogę pocieszyć? Poczekaj, zanim odpowiesz, to ja cię najpierw pocieszę tym, że z nocnym radiem jest tak, że jak ja zaczynam audycję, to się zastanawiam, po co ja się w ogóle zgodziłem na prowadzenie, a jak skończę, to mam cholerną satysfakcję, że jednak to zrobiłem.
0: A ja czekam tylko, aż mi powiesz za 2 tygodnie. Krawiec, jest sprawa, słuchaj. Trochę się u mnie pozmieniało. Wiesz, i niestety nie będę mógł nagrywać Tech Night. Ja wtedy już powiem tak spokojnie całkiem. Dobrze, Furak. Dobrze.
1: Ja już wczoraj mówiłem, że się sporo pozmieniało, ale powiedziałem też wczoraj, że będę pilnował bardziej tego 2-tygodniowego cyklu.
2: A się pozmieniało na lepsze w końcu, Furak?
1: Wiesz co... Miejmy nadzieję, że się zmieni na lepsze.
2: Trzymam kciuki dalej, bo jak nie to nie jest tam rzeczy, to jest... Wiecie co, ja nie mogę z Androida 5.1 wejść na ten, na tego, na czata. Spróbuj z Chroma wejść, czekajcie. Mam problemy techniczne, Ola się nie może podłączyć. Ja mam... Krawiec, kurczę, co ci mamy powiedzieć, standardową gadkę, inni mają gorzej, kurde, no. Za jeden projekt ściągasz tyle kasy, ile Furak za cały miesiąc roboty, albo ja. Taka prawda.
0: Nie bardzo to tak wygląda, no ale to nieważne.
1: Wiesz, no. Czy mnie, Krawcze, zasmucasz tym, że raz, że u ciebie niedobrze się dzieje i chętnie jakoś bym cię pocieszył, ale nie wiem jak, chociaż wiem, że nie zawsze pocieszenie daje jakiś skutek. A druga sprawa to jest taka, że co się w ogóle dzieje z ludźmi, bo skoro mówisz, że się tyle ludzi obraża, no to niestety po raz kolejny to świadczy trochę o tym środowisku wolnościowym, że...
0: Bardzo się obrażają wszyscy, bardzo. I to nie tylko z radia, tylko tak ogólnie.
1: Ale wiesz co, ja tego nie rozumiem, bo z jednej strony dużo się tu mówi o naprawdę fajnych rzeczach, tak? Jak wolność, jak po prostu no społeczeństwo i no i masę różnych pozytywnych i rzeczy, które mogłyby zmienić, jeśli nie świat, to kraj, a przynajmniej nas samych. A z drugiej strony ludzie się obrażają, więc no ja tego nie rozumiem. Albo jesteśmy ludźmi dorosłymi i wiemy, o co nam wszystkim chodzi, albo po prostu gramy, no i ja tego nie kumacę.
0: Ludzie się zrobili bardzo drażliwi. Kiedyś tacy nie byli. Ja w ogóle się wychowywałem w środowisku takim, że się witaliśmy na zasadzie cześć ty głupi chuju, cześć kurwa, a co kurwa masz, syfa masz tak, na nosie jak pizda kurwa, tak, jedź ci jebne.
2: To jest taka kultura obrażania się i ty się dziwisz się i jam ci to, że ma takiego... W ogóle strasznie faktycznie się chłopak zrobił jakiś obrażarski. Już chciałem z nim pogadać 2 słowa. Mi kazał spierdalać, wyzywał mnie od jakichś skurwysnów czy coś i ja się przestałem.
0: Ale słuchajcie, popatrzcie tak na całokształt, nie tylko na Jamci to, którego serdecznie pozdrawiam i to wcale nie jest powiedziane, że on się jakoś bardzo obraził. On raczej nie jest z tych właśnie bardzo obrażalskich chyba. ale mówię tak ogólnie się patrzę na ludzi, może wszyscy chcą być tacy on-e i tacy z dobrego domu czy coś, nie wiem, i tacy to co powiedziałeś zabolało mnie albo urażony się czuję w pupę. I tak wszyscy jakąś taką przyjemność może z tego czerpią, bo zawsze jest fajny pretekst, na przykład, żeby jak na przykład nie chce ci się tam gadać z kimś czy coś, to słuchaj, wiesz, co powiedziałeś, to dzisiaj to już wystarczająco dużo powiedziałeś, ja się oddalę w tym momencie. I to można tak se fajnie poaktorzyć, coś, nie wiem o co chodzi, kiedyś tak zupełnie inaczej było.
1: Ale dla mnie to, powiem ci, Krawcze, wciąż jest dziecinada, nieważne, czy zrobisz to na zasadzie spieprzaj ty głupi chuju, czy na zasadzie Krawcze, ja już mam dość i odchodzę, prawda, dziękuję bardzo. Więc tak czy inaczej, nie wiem, dla mnie obrażanie się to jest na poziomie nie człowieka dorosłego.
0: Blacha coś tu ma przeczucie, że zaraz będzie o nim i się tu śmieje, ale to może lepiej nie, ja się boję w ogóle coś
1: ale
0: mówić.
1: Ale ja nie podaję żadnych, nie wiem, ksyw czy personaliów kogokolwiek, tylko w ogóle sam fakt obrażania się. Nie uważasz, że to jest po prostu niedorosłe?
0: Tak, to jest bardzo dziecinne, ale to nie jest nawet tylko obrażanie się, to jest też niechęć do osób innych, która się przejawia o dziwo w środowisku, tak mocno w środowisku wolnościowym, czyli tak, jebać lewaka, Kubę, jebać pedała Skałę, kryptopedała, bo on się nie przyznaje, ale to pedał jest. Kunrad, wypierdalaj świrze. I tak stopniowo znikają po kolei różne osoby, które ja wcześniej miesiącami nawet starałem się przekonać, żeby tu coś wspólnie robić, jakieś tu robiłem zajawki. To wiecie, to tutaj poustawiać wszystkie te i kategorie, żeby się audycje wyświetlały, jakieś porobić obrazki. Trochę i dogadać przede wszystkim, tak? Bo u nas to zawsze, zanim się coś zrobi, to trzeba się spotkać i pogadać. Oczywiście tylko na żywo, nie przez internet, bo to nie rozmowa. Trzeba się spotkać w ogóle na żywo. Pojechać do kogoś, na przykład najlepiej do miasta, przy kawce porozmawiać o wszystkim, jak my to zrobimy. To radio, to audycje, to wszystko, kto będzie szefem, a ja będę miał 4 gwiazdki. A słuchaj, ty będziesz miał 5, okej? To ty będziesz miał o 1 gwiazdkę więcej i myślę, że moglibyśmy tutaj paru osobom dać po gwiazdce jeszcze i rozrysujmy to w ogóle, kurwa. I rozrysujmy, zróbmy w Excelu jeszcze, ja będę skarbnikiem i kurwa macie, już po prostu żygam, zanim coś z kimkolwiek zrobię, to muszę pierw plany układać, ustalać, kto jest szefem, kto ma większego, nieważne co, już dobra, sorry, zdenerwowałem się, wiecie co, ja sobie pokrzyczę trochę i mi przejdzie może.
2: No właśnie tu się wyrzuć ten rzeczy, wszystko co cię boli, to jest smrak loki, nie ty to.
1: Właśnie, to twoje radio, Krawcze, możesz, że tak powiem, pojechać po całości.
0: Wszystko mnie boli, kurwa.
2: Dobry jest taki...
0: Jestem stary.
2: Taki, ale Krawcz ma taki cykl gorzkich żali, nie? Teraz znowu jest ten faza gorzkich żali, faktycznie jakoś ten...
0: Jestem stary, nie, wszystko mnie boli.
1: Nie, to też się zastanawia, bo dużo wolnościowców mówi, że budujmy to, budujmy tamto, róbmy to, róbmy tamto. Jak my, kurwa, mamy cokolwiek zrobić, jeżeli my się kłócimy między sobą?
2: No bo to jest, nie wiesz, to właśnie Dawkins kiedyś powiedział, to z ateistami jest taki problem, nie? Którzy też są często wolnościowcami, że to jest tak, jakbyś chciał koty, kurde, wypasać.
0: Wypas kotów, to dobre było.
1: Tak.
0: No, w ogóle ciężko jest coś zrobić, bo ludzie po pierwsze wolą gadać o robieniu czegoś niż faktycznie zrobić. Jak przychodzi do robienia, to nagle wszystko tak się kurczy, więdnie, maleje i zaczyna cienko piszczeć i w ogóle, i się robi, już tak w ogóle, już to już nie jest to, w ogóle nie ma co jednak. No i w ogóle też i ludzie się dzielą strasznie ze sobą, strasznie są podzieleni, ten tego nie lubi, ten się, ile ja już tutaj widziałem scen, od kiedy radio założyłem, takich, ile było dram. Klot, Skała, Kuba, Kunrad, każdy kto się pojawia, są jakieś tu problemy, ten nie lubi tego, ten tamtego, ten obrażony, ten z tym nie będzie, z tym nie będę, ale mogę ewentualnie, tylko niech on się do mnie nie odzywa. No dobra, a słuchaj, jest ten, tak? No to ja nie chcę, wiesz, nie chcę się podpinać pod markę, która ma związek z tym gościem. I tak każdy znajduje sobie powód jakiś, żeby czegoś, wiesz, nie zrobić, żeby po prostu... nie mam siły już. Nie mam do was, ludzie, siły.
2: Ja ci chcę tylko powiedzieć, że Etam wpadł na taki pomysł, żeby tutaj community podało numery, i numery są 2, 3, 6, 10, 13, 23, 31 i powiedział, że połowę wygranej, jak ktoś pytnie, daje od razu tobie. To ci się humor poprawi, a będzie ci przynajmniej stać na dobry psychotropek.
1: No jest to jakieś rozwiązanie.
2: Jest jakaś metoda, nie? Tak jak
1: ale, ten. No to co powiedziałeś.
2: W ogóle będziemy wysyłać kupony z Totka do nocnego radia, tak jak na weselach się robi, nie?
1: O, właśnie, no można tak.
0: No. I czemu nie ma kobiet tu w radio? Jest tylko Ola, która i tak nic nie mówi nawet.
1: Dobre! Ale Ola ma głos.
0: No czemu więc... kobiety wszystkie w ogóle są takie, siedzą przy tym mężczyźnie jak przyczepione do konana, do nogi i zajmują się wyglądaniem pięknie, a nie zadzwonią do radia, na przykład nie pogadają, nie rozumiem tego.
3: Ona... Przepraszam najmocniej, ale ja nawet dzwoniłam ostatnio do Radio Paranormalium, także wiesz, Krawcze, no.
2: Dzwoniła do Paranormalium.
1: Zobrali się do ciebie kolejna kobieta.
2: Dzwoniła do Paranormalium, na Paranormalium była wtedy na jednej rozmowie jeszcze jedna typiara i jeszcze jakaś druga Ola zadzwoniła, więc de facto wtedy na Paranormalium na jednej rozmowie skajpowej było więcej kobiet niż w ogóle w historii nocnego radia.
1: Ale do nocnego radia, jak do tej pory, tylko jedna dzwoniła się, czyli Ola, tak?
3: Ale ja ci to, Krawcze, tak wytłumaczę, tak po prostu jak ja to rozumiem, że ja na przykład jak jeszcze nie znałam ani Zenona, ani nocnego radia, to na przykład chodziłam sobie na Radio Paranormalium i tam sobie czytałam rzeczy. Ale ja nie widziałam, że tam jest radio, nie wiem, jak ja tego nie widziałam, no nieważne, no po prostu kobiecy mózg. Nie widziałam, że tam jest radio, którego można słuchać tak jak, no tak jak was, prawda? I ja tam czytałam rzeczy, ale nie byłam świadoma tego, że tam jest takie fajne radio. Dopiero mi ktoś to pokazał. I to tak działa na takiej zasadzie, że to musi ktoś komuś pokazać, jakiś mężczyzna kobiecie, no bo kobiety to tak, wiesz... No,
1: ja dzisiaj swoją koleżankę zachęciłem, żeby weszła właśnie na streama, na nocnego Marka. Nie wiem, czy weszła, nie dała mi znać.
3: Ale to trzeba tak, wiesz, ktoś musi posłuchać tak dwie, trzy audycje wtedy, żeby się wciągnąć. No bo tak jak ty komuś powiesz, żeby posłuchał, wszedł, to nie zadziała.
1: On znaczy, musi... Ja w ogóle poleciłem radio, nie? Więc tam są przecież audycje nagrane, więc no może przejść przez cały serwis, nie? Tam tego sporo jest, także...
3: No tak, ale tak według mnie to najpierw trzeba posiedzieć po prostu tę osobę, która miałaby tutaj być zainteresowana, no to trzeba jej pokazać, puścić, ma przesłuchać całą audycję i wtedy, no bo tak mi się wydaje, że jak polecisz, to tak, no tak nie zadziała. Cóż, trzeba coś takiego.
1: No zobaczymy, może masz rację w sumie.
3: No ja mam nadzieję, że się mylę, prawda, ale to ja tak mówię, tak na swoim przykładzie po prostu podaję, jak to u mnie było.
1: Czyli zachęcamy kobiety do słuchania nocnego radia i pokazujemy im
3: tak, nieco. Trzeba po prostu na siłę nawet przytrzymać przez całą edycję i tak wtedy, o.
1: Dobra, spoko.
2: Weź tam furak, zaproś do pokoju, że tak się wyrażę, koleżanki i nie słuchają z tobą, to będziesz miał ten... W ogóle, wiesz, rozwieź tam, gdzie trzeba ogłoszenia i tyle. A w ogóle, wiesz, Krawie, czemu by tego nie promować tak swoją drogą? Jakoś na Facebooku tego radia nocnego?
0: No tam trochę promuję cały czas, nie? No coś tam robię. No, nie wiem. Nie wiem, bo ja jestem chyba nieudacznikiem i nie potrafię się tym zająć. Jestem kiepskim kapitanem i nie nadaję się do tej roli, bo okazuje się, że na przykład rola kapitana to jest bardziej... głaskanie ludzi po główce, bardziej taka przedszkolanka troszeczkę się robi z tego i...
2: Krawiec, dobra, pitu, zamiast użalania, daj dostęp do Facebooka mi albo Etamowi, bo ja to się tam, nie wiem, słabo znam, ale coś tam się znam, a Etam to z całą pewnością się zna na promowaniu rzeczy na Facebooku. Uwierz mi, on to
0: być
2: popnie.
0: Być może.
1: Krawcze, ja nie zgadzam się, że kapitan to ma głaskać po główce. Kapitan trzeba ma opieprzyć równo i do...
2: Ja dowiedzieć jak ten, jak Janek Kost. Co to kurwa jest? Sejm czy wojsko?
1: No właśnie, co to kurwa jest? Przedszkole czy radio?
0: No ja jakiś oklapnięty jestem, ale to po prostu się dużo zbiegło różnych spraw i to jest problem, bo potem mam siąść do mikrofonu i mam do wyboru dwie opcje. Albo powiedzieć, napisać w związku z problemami zdrowotnymi oraz różnymi sprawami dzisiejsza audycja się nie odbędzie. I coś tam nabajerować, nakłamać. Albo siąść i tak jak dzisiaj się użalać, stękać i tak tutaj... pojęczeć, można jeszcze powiedzieć.
2: Trzeba czasami się pojęczeć.
0: I dużo osób jest zawiedzionych wtedy, bo nie ma błaznowania, nie ma śmiesznych wierszyków, nie ma przyśpiewek. I co to ma być? Za to ja płacę.
1: No ale życie jest takie, że nie zawsze jest tak wesoło, wiem, bo u mnie to ostatnio niezbyt fajnie dzieje. A jednak, że tak powiem, od tego też jest społeczność, żeby weszła i z tobą jakoś tam pogadała, tak? Na tym streamie.
0: Nawet śmierć się mnie nie ima. W ogóle ja mam tak jakoś takie dziwne przypadki, że a to rusztowanie gdzieś za mną spada, a to jakoś woda mnie porywa, ale cudem jakoś ten. A to jako dzieciak wypłynąłem na takim zabawkowym kółeczku na środek jeziora, nie potrafiłem pływać jeszcze wtedy. A to takie było naprawdę liche, takie do pływania, nie wiem, w misce. I dużo takich miałem ze słuchawkami na uszach na maksa słuchałem se metalu, szedłem po torach kolejowych. Nagle tak myślę, kurwa, no a jak pociąg mnie jebnie z tyłu? I tak dużo takich miałem sytuacji, że śmierć jakby przelotnie spotkałem. I nawet raka nie mogę dostać. Żre gówno, jaram fajki, żyję niezdrowo i nawet rak się mnie nie
1: ima. No to się ciesz.
2: Ty nawet kurwa umrzeć nie umiesz.
0: Nawet umrzeć nie potrafię. No dokładnie, dobrze to podsumowałeś.
1: No. Dobrze, no ja nie chciałem, żebyś umarł.
0: Jak samobuja strzelę, to i tak to spierdolę i...
3: Ty, prawie to jest jak ten Rudy, Bad Luck Brian.
2: Bad Luck Brianowi się udaje w drugą stronę w tej materii. On jest jak ten porucznik przybył, ten prokurator, ten typowy wojskowy oficer polski, nieco nawet nie umie sobie w łeb strzelić z pistoletu. Też byś nie umiał.
0: Życie jest do dupy ogólnie. Wszystko się sprowadza do kasy, z tego co widzę. Tak się mówi, o pieniążki nie są najważniejsze. Gówno prawda, wszyscy gadają o kasie. Ciągle problem numer jeden, kasa. Od pierwszego do pierwszego. A ile masz kasy? A ile będę miał kasy? Gdzie moja kasa? Czy mógłbym odzyskać moją kasę? I tak cały czas ta kasa.
2: Kawiec, dobra, chuj, miałem tego nie robić, ale ja ci powiem tak, nie? Że mam niesamowicie ładną kobietę, która w żadnym wypadku nie leci na żadną kasę. A do tego mam jeszcze dwie siostry, tak swoją
1: mówię. Ja mam takich właśnie, co nie lecą na kasę i ten.
2: Które też mają dokładnie takie same się. Widzisz, furak też ta. To wiesz, widzisz, te dwa problemy, czyli kobiety i kasa, to nie jest tak, jak ci się wydaje.
0: Prawda? Może masz, może nadrabiasz czymś innym. Na przykład długością członka.
2: Nie sądzę.
0: Nie. No to jak ani członek nie jest duży, ani kasy nie masz, to czemu ta kobieta z tobą jest?
1: Bo go kocha.
0: Za co, jak nie ma długiego członka, ani pieniędzy?
3: Ma piękny mózg.
2: Na pewno, z całą pewnością. No, ale... Krawiec, no, goddammit. Da się, naprawdę, uwierz mi, da się, nie? I twoje window of opportunity chyba się drugi raz otwiera, co ci kiedyś tam dzwoniłem pewnego pięknego weekendu długiego. Chyba się drugi raz otwiera. Przemyśl to.
0: Kill me.
2: Tak mówisz ty, teraz, jak powiedziesz to powiem. Kill me, to miałem przed oczyma tego z końca Muchy 2, tego dziada brzydkiego.
0: Niech mnie ktoś dobije. Bo już, ja chyba samobójstwo popełnię z nudów w sumie, tak? Tak, to będzie pierwsze w historii samobójstwo z nudów.
2: Zaawansowana fara depresji. Krawiec, kurwa, zrób tak jak ja. Weź na litość boską. Ja z pełną premedytacją założyłem konto na Filmwebie, bo sobie pomyślałem, filmy, które człowiek ogląda, dużo o nim mówią. I tak Seole znalazłem, no, na forum Walking Dead. I to jest zajebista po prostu metoda, nie? Żeby jakoś coś tam w życiu zmienić. Babcie zawsze miały rację, mówiąc, że kurde, znajdziesz sobie babę, to się naprostujesz, a jak nie ma baby, to się synek zmarnie.
0: Denerwują mnie kobiety.
3: Mnie też denerwują kobiety, bardzo.
2: Także to jest dosyć powszechne.
1: Ja mam do nich większą cierpliwość niż do kogo innego. Także.
0: Mężczyźni też mnie denerwują. I dzieci.
3: Zdecydowanie bardziej kobiety są wkurzające, zdecydowanie bardziej.
2: No, to prawda.
0: Padła taka teoria, że mam kryzys wieku średniego. Możliwe, możliwe.
1: Ale jeszcze jesteś chyba przed średnim, nie? Bo to tak bliżej 50 jest ten
2: średni. Teraz tak to jest.
0: Co? Ja bliżej 50 jestem już, tak?
1: Nie, mówię, że bliżej 50 to jest ten średni wiek chyba, nie? No.
2: Nie, no to już...
0: Koło 40 chyba. Jako...
2: Jezus Maria, uważaj na Zuzię, nie, bo sugerują ci ją ruchać.
0: Na czacie tak mi sugerują?
2: Tak.
0: A, ubierz kota w babskie ciuchy, faktycznie. Kot w podwiązkach.
3: Co, proszę, napisał, gdzie chodzi z kotką, proszę.
2: Co? Będę chodził z kotką Krawca. Zaraz ci nawet kotkę odbiją, jeszcze to ci kurwa nie wyjdzie.
0: No, ja będę chciał ją pogłaskać, a ona zacznie na mnie prychać i się pojawi jakiś kot tam w tle. I to będzie już koniec.
1: Zapraszam do Lublina, do Mrał Cafe, tam jest 10 kotów.
0: O, knajpa z kotami, muszę się kiedyś przejść.
1: No, i jest to oprócz tego, że w Lublinie, to jeszcze gdzieś w jednym miejscu w Polsce. Jest właśnie kawiarnia, gdzie są koty. Ale nie do jedzenia.
2: Nie do jedzenia koty? Kota to mu się bawić.
1: Tylko do głaskania. Ale pod warunkiem, że same zechcą.
2: A ja kota ostatnio gazem pieprzowym potraktowałem, wyobraźcie sobie.
1: Wiesz co, jak mogłeś? No,
2: po prostu. No mogłem, bo taki, wiesz, są wszędzie te, taka właśnie psychoza, nie? To trochę taka psychoza jak z tym było, nie? Że ta wojna się zaczęła w Królu Arturze, bo ktoś tam żmije pierdolną, nie? I wszyscy pomyśleli, że to jest znak do ataku. To było trochę na tej zasadzie, że tu są te wszystkie oznaczenia przeciwko wściekliźnie i tak sobie idę, ja, Ola i Mały i patrzę i kot jakiś idzie w naszą stronę, nie? I tak cały czas do tego Małego chciał coś podbić, nie? I tak kurczę, wiesz, ja tam prycha na niego, krzyczę w ogóle, tąpnąłem, nic, ten baran dalej na mnie idzie, nie? I sobie pomyślałem, kurde, skubaniec, może wścieklizna, że się w ogóle nie boi. No i widzisz, wtedy instynkt zadziałał i musiałem mu potraktować go tym, nie? No mogłem go z buta potraktować, myślę, że mu się mniejsza krzywda stała, jak dostał gazem pieprzowym, nie? No. Tak to jest, taki jest. Proza życia. Powiem wam, że mieszkałem w tej dzielnicy, co mama Madzi. Mieszkałem w dziadowskich dzielnicach Bytomia. Mieszkałem w dzielnicy Warszawy, gdzie było rekordowo dużo morderstw. I nigdy, nigdzie nie musiałem tyle razy korzystać ze środków obrony, co tutaj, kurde, w tej bezpiecznej, uzdrowiskowej miejscowości.
1: Widzisz, z racji, że uzdrowiskowa, to wszyscy chcą przyjeżdżać, tak? No i spotykasz więcej, można powiedzieć, charakterów, tak?
0: Blacha in the house. Jack Steele do nas dołączył. Witamy.
4: Dobry wieczór.
1: Cześć,
0: Dobry
1: Blacha.
0: Wieczór.
4: To ja może ujawnię to, czego ujawniać nie powinienem. Nie chciałem tego ujawniać. Ale skoro już takie pomyje się wylały na społeczność, to myślę, że warto powiedzieć parę rzeczy.
0: Jesteś gejem.
4: Nie skądinąd negatywnych. A to może zacznę od początku.
2: O Jezus.
4: W radiu na fali, które Krawiec współtworzyłeś, nie?
0: No.
4: No, wiesz skąd tam się pojawiła Becia?
0: Domyślam się, że jej zarekomendowałeś i przyszła.
4: Tak, namówiłem ją do tego, żeby się tam pojawiła. A wiesz skąd w nocnym radiu pojawił się Bajtiter?
0: Domyślam się, że też mu zarekomendowałeś i przyszedł
4: i pojawił. Tak, i za chwilę pojawi się bardzo merytoryczna i bardzo treściwa audycja Potrzeby i Bajtitera. Będą to robić wspólnie. Też jakby to powiedzieć, maczałem w tym palce, żeby do czegoś takiego doszło. Mimo tego, że byliśmy w konflikcie i w zasadzie nadal jesteśmy, chociaż to, co ostatnio stwierdziłeś, że masz jednak jakiś tam plan, tak? Troszeczkę, prawda, zdjęło mi to jakieś tam, prawda, odium, czy nie wiem, jak to nazwać. Natomiast to nie jest tak, że wiesz, to nie jest tak, że znaczy się nie będę się wypowiadać za innych, mogę się wypowiadać za siebie. To nie jest tak, że jak ktoś po prostu jest z kimś w konflikcie, to popada w absolutną bezczynność, tak? Poza tym ja myślę, że i to będzie bardzo niepopularny pogląd. Zdaję sobie z tego sprawę, że zaraz, prawda, w watacha psów mnie zagryzie, że to nie powinno tak być, że wszyscy powinniśmy się ze sobą zgadzać. Że jednak konflikt coś tam krystalizuje, tak? Że na bazie niezgody, że na bazie niezgody dochodzi się właśnie do jakichś konstruktywnych wniosków.
2: Obawiam się, to że problem na bazie... jest, że nas jest za mało, żeby coś krystalizować.
4: Tak myślisz, że jest nas za mało?
2: No jest rozbite na kontestacje, na radio na fali, w którym siedziałem, jakieś dziwne smraktoki, jest jakiś, kurde, tam Marcin Skilder, który gadał przez 3 godziny o, no, miły człowiek, ale gadał o Andronach. Kolejna no, teoria.
4: Ale ja w tym momencie...
2: 10, wiesz, 10 komentarzy negatywnych. Nocne radio też ma jakieś tutaj doły, po prostu dziwne rzeczy się dzieją. Kurczę, niektórzy się faktycznie do gardła skaczą. Jasne, że jakieś tam krystalizowanie jest dobre, ale to co? Jaki będzie tego efekt? Jeszcze jedno radio? Nowa huta, jak ktoś napisał?
4: A jeżeli... No ja nie wierzę, ja nie będę się teraz odnosić do konkurencji, bo to jest jakby głębszy i szerszy temat, tak? Też ci ludzie, prawda, popełniają jakieś tam błędy, też mają... Pewnie mają jakieś tam słabsze dni, tak? Chociaż może nie tak bardzo się z tym ujawniają, jak Krawiec ma tendencję do robienia tego. Co skądinąd nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym, tak? No po prostu jak ktoś nie chce, to może nie słuchać i no i, no i tyle, tak? Natomiast ja bardziej się odnosiłem do tego takiego słomianego zapału, tak? Ja mogę mówić za siebie, tak? Z mojej strony, jeżeli była jakaś aktywność, a kiedyś był na przykład taki pomysł stworzenia, nie wiem, Krawiec, może sobie przypominasz, bo kiedyś wspólnie się z tego śmialiśmy, stworzenia artbooka, tak? To pamiętam, Kapitan Muppet był zajarany jakimiś tam artbookami, które wychodzą na rynek brytyjski, w sensie w internecie, tak? No i żeby społeczność stworzyła jakiegoś tam artbooka, tak? No i była taka sytuacja, w której ja coś narysowałem, namówiłem, co nie było to wcale takie proste, namówiłem do tego obławę, żeby napisał tam jakiś artykuł, żeby coś tam napisał do tego wszystkiego. Poszukałem jeszcze jakichś takich zupełnie amatorskich zinów, gdzie ludzie tam sobie coś tam rysują. No i to w sumie zajęło... no i jeszcze musiałem to poskładać w PDF-ie, tak? Bo to jakby docelowo to miało mieć formę PDF-a, tak? I nie wiem, czy Krawiec sobie przypominasz, jak nawet na antenie, o co miałeś zgrzyt, co w sumie było słuszne, bo nie powinienem tego na antenie ci wysyłać, tylko gdzieś poza nią, tak? No, zostałem zjedzony i przez ciebie, i przez Mapeta, tak? Że to jest gówno, że grafiki są porozciągane, tak?
0: No to bez sensu to było, faktycznie.
4: To jest właśnie to, o czym ja od czasu do czasu próbuję, nie wiem, krzyczeć, przemawiać, mówić do ludzi, mówić do rozsądku, jakby to powiedzieć, innych ludzi, ale też do nadających, do tych, którzy współtworzą, że ten taki etap pośredni, czyli to, powiedzmy, w czym ja siedzę, gdzie nie jestem ani biernym słuchaczem, ani też nie jestem nadającym, jest bardzo ważny. Ci ludzie są bardzo potrzebni, bo oni często robią taką robotę, której my nie widzimy, tak? Tak jak Etam zrobił swoją robotę na Facebooku, mimo że ty, Krawiec, zupełnie nic o tym nie wiedziałeś, tak? Zrobił tą platformę dla afterów, mimo że nadającym wtedy nie był, tak? I stworzył ten taki, wszedł na ten taki pośredni, pośredni etap, nie?
2: Krawiec, jak nam dasz dostęp do Facebooka, to coś pokminimy z Etamem.
1: No, powiem ci, blacha, że otworzyłeś mi oczy w tym kontekście.
2: Przepraszam.
1: No co, no kurczę, faktycznie ja jako człowiek, który i tak stoi dość z boku radia tak naprawdę, bo ta audycja raz na dwa tygodnie to nie jest jakieś wielkie uczestnictwo, a i do radia dzwonię raczej rzadko, no to nie widziałem tej aktywności, tej właśnie z boku, tak, która jest może niezbyt widoczna, a jednak przynosi jakieś efekty, tak?
4: No przynosi, tak? I to jest, wiesz, to jest...
1: Natomiast zgodzę się też z tobą, że faktycznie pewnego rodzaju niezgoda na pewno pobudza do myślenia i wymiana poglądów, chociaż nie do końca zgodnych ze sobą, też daje sporo takiego kopa do późniejszego działania. Natomiast takie totalne obrażanie się, nie, że tam, nie wiem, ludzie po prostu przestają w jakiś sposób działać. No wiem, że ty nie przestałeś, co udowodniłeś. No to też bywa takie trochę frustrujące, tak?
2: Ale to teraz się będziemy smyrać po pytkach, jesteśmy fajni, my wszyscy, którzy tak pełną gębą, pełnym gwizdkiem w życiu radia nie działamy, tylko tak troszeczkę, tak
4: jedno. No ale co jest, ale Zenon, co jest w tym złego? Co jest w tym złego, że działasz troszeczkę, ty działasz troszeczkę, ja działam troszeczkę, Etam działa troszeczkę więcej, inni też coś tam działają. Nie, każdy dorzuca się swoje 5 zł i we mnie naprawdę rodzi się taka nienawiść skrajna, tak? Jak słyszę, że tylko, że tak powiem, radiowe życie ma tylko dwie strony monety, tak? Czy dwie strony medalu. Jedna strona to jest taka, że jedna strona to jest taka, że jesteś cieciem, który ma cierpliwie czekać na czacie, ewentualnie się dołożyć parę złotych. A druga strona jest taka, że no to jesteś nadającym, jesteś celebrity, prawda?
1: Elita.
4: No, wielki pan, elita, nie? A po środku nie ma zupełnie nic.
2: Właśnie to jest klucz problemu. To coś w tym jest, wiesz co, muszę ci powiedzieć, że faktycznie dobrze by było więcej takich ludzi mojego czy twojego pokroju. Furek, ty jesteś furtkę wyżej od nas, no to trzeba powiedzieć wprost. Ode mnie, od Jacka.
1: Nie zgadza się, ale okej. Okay.
2: Którzy by coś tam też porobili, nie? Też właśnie jakoś zakulisowo zorganizowali jakiegoś gościa, może tak jak Jacek, nie? Czy tam jakichś nadających, jakiś artykuł by skrobnęli jak ja, czy coś, czy nawet kurczę zrobili jakąś audycję co 2 tygodnie, Furek, jeżeli twierdzisz, że to jest takie małe. Ja nie sądzę, zajebista ta audycja. Masz naprawdę i to powiem ci, że jak się tak obgaduje chamsko ze wszystkimi, no to wszyscy jedno mówią wprost, że bardzo fajnie to robisz. I podziwiam twój flow swoją drogą, może tak sam potrafisz, że nie dzwoni. Gadać.
0: Ma talent chłopak, nie? Też tak uważam.
1: No to może pójdę, zaczniecie mówić prawdę.
2: Nie, no nie, ale...
0: Jeszcze dodam taką ciekawostkę, że Furak to jest chyba najbardziej bezproblemowy człowiek ze wszystkich.
2: Co nie? Ostatnio też była sytuacja, że ja ci to jakieś tam smaktoki pisał, kurczę, ja muszę z nim pogadać i jakoś albo, nie wiem, uczyć się atmosfera, albo niech to eksploduje w końcu, w którym stronie pęknie ten ropień, bo to też jest człowiek, który ma ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale widzisz, Furek jest chrześcijaninem, on jest chrześcijaninem, żeśmy gadali na jakiś temat, przy którym byłem ja, Krawiec, ty i Furak i na czacie byłem ci to. Ja tam strasznie jakoś gromami ciskam na to, że my mamy z Krawcem jakieś tam pretensje wobec chrześcijaństwa i religii w ogóle. Furek jakoś to, wiesz, puścił kartę, nie?
0: Ale z drugiej strony ja to rozumiem, że ludzie się wkurzają. Tak. Dlatego jestem trochę też podłamany taką prawdą, którą sobie uświadomiłem, że nie za bardzo się da zrobić takie miejsce dla wszystkich. Taki Hyde Park dla ludzi o bardzo różnie, o skrajnie różnych poglądach, bo zawsze, nawet jak na początku wszyscy są nastawieni, dobra, nie będę się obrażał, rozmawiamy, wymieniamy, to zaraz się zaczyna, przepraszam, ale w tym momencie mnie obraziłeś i wiesz, ja. I po prostu i zaczyna się rzeźnia i to jest może to krystalizowanie w pewnym sensie, o którym tu rozmawiamy, tak, że podczas tego krystalizowania się nagle wychodzą te różnice i ktoś już nie może zdzierżyć, że jego racje zostały gdzieś tam w tyle i że on nie może z nimi wypłynąć, że nie znajduje kompanów, którzy chętnie z nim porozmawiają na przykład. No takim tematem może być tutaj Bóg i religia, tak? Które są znienawidzone przez część słuchaczy te tematy, a przez niektórych są jeszcze być może oczekiwane. Jednocześnie w archiwum pozostają tam audycje te różne religijne, co wcześniej były, więc się robi taki groch z kapustą. I nie sądzę, żeby to miało dobre jakieś efekty, nie? Trzeba się na czymś jednym skupić, jedną grupę starać się zadowolić. Jeszcze w takim środowisku jak nasze polskie, gdzie zawsze się konfliktujemy, dzielimy, gdzie mamy tak różne te poglądy i podejście do życia, do polityki, do ekonomii, do religii, no to to już w ogóle to się robi.
2: Tak. Bo myśmy tych zasad jakichś nie wypracowali. Ja myślę, że właśnie takie te kotki średniego typu jak ja, Jacek i czy nawet Jamci to, czy powiedzmy Daniel, powinny mieć jakiś kaganiec nałożony Bo tak właśnie zawsze sobie myślałem, nie? To moim zdaniem to jest w życiu złe, nie? Że najwięcej kagańców i się zarzuca tym ludziom na samym dole, kiedy powinno być dokładnie odwrotnie. Nie? Im wyżej jesteś, tym więcej tych gnojów się powinno ciebie pilnować. I myślę, że jakoś myślę, że to właśnie myśmy powinni sobie narzucić jakiś standard dyskusji, że na przykład tu i tu, na w tej audycji się umawiamy na gadkę o religii i jedziemy kurwa na całego, nie? I to ma wszystko pod tytułem, że ty kurwa, ty głupi ateisto zesrany sprowodowałeś to, że teraz jest taki syf w Europie, nie? Nie, to jest wszystko twoja wina, ty powalony ateisto, bo wierzysz w jakiegoś tam dzieciojebce kurde niewidzialnego, nie? I jedziesz na całego, nie? A w innych tam audycjach ustalamy jakiś inny standard. Myślę, że to jest coś, co powinniśmy dawno zrobić, nie? Tak samo, wiesz, a kwestia tego, że nie ma ludzi o lewicowych poglądach, to też jest, wiesz, strata tego radia, moim zdaniem.
0: No, a jak się już jakiś jeden tu pojawi, tak nieśmiało, na przykład taki Skała, taki lewicujący trochę, to mimo, że stara się być takim śmieszkiem i nikogo tam nie urażać specjalnie, no to i tak gromy, od razu gromy i cegły w łapę i zajebać odmieńca, nie?
2: No więc... Nie, on ma ciężki styl tej swojego żartu, czy coś, czuć od niego taką sztuczność, on, wiesz co, Kuba jest dobrym przykładem lewaka, że tak się wyrażę, on ma taki easygoing koleś, nie? On ma...
1: Chyba tak, no, Kuba faktycznie.
2: Kuba jest lepszym przykładem, ale żeby tą społeczność, wiesz, oswoić z tym innym sposobem.
4: Ale myślenia. Nie zakłamujmy rzeczywistości, tak? W sensie Skała to nie jest, prawda, człowiek, osoba, która został tutaj zaproszony z tego względu, że od po prostu ma coś ciekawego do powiedzenia, tak? To jest również podcaster, również nadający, zresztą długi czas współpracujący z Krawcem i troszeczkę nie odwracajmy kota ogonem, tak? Ten, który ma władzę nad anteną, musi tej anteny bronić, tak? Nie róbmy też czegoś takiego, że o dobra, to ja może takiego pytania nie zadam w trakcie na antenie, ponieważ no prowadzącemu mogłoby się zrobić przykro, tak? To też mam wrażenie, wprowadza jakąś taką atmosferę fałszu, tak? Tak samo jak wprowadza atmosferę fałszu udawanie po prostu jakiegoś Jezusa czy jakiegoś świętego. I nie piję tutaj wcale do Kunrada, tak? Tylko piję do tego, żeby mówić wszystkim dookoła, no słuchaj, ja tutaj wszystkich lubię i w ogóle jest cacy, a tak naprawdę to się we mnie gotuje. No, ja myślę, że ty Krawiec długo byś w czymś takim nie wytrzymał, tak? Albo prędzej czy później jakieś ploty by wypłynęły i zrobiłaby się z tego taka gównoburza, która rzeczywiście mogłaby rozsadzić radio.
0: Ja to najchętniej bym oddał kapitanowanie komuś radiem. Chcesz, blacha, zostać kapitanem?
1: Jaki zwrot sytuacji.
4: Nie, ale powiem ci, że mógłbym ci pomóc. Mógłbym ci pomóc w takim sensie, że i to jest bardzo proste. Zrób sobie teraz przerwę na 2 tygodnie.
2: O, to się rozpierdoli wszystko ostatnio.
4: Nie rozpierdoli się. Zrób sobie przerwę na 2 tygodnie i zajmij się tym, do czego masz taką wielką niechęć, czyli planowaniem. Zaplanuj coś i wówczas zarzuty nie będą się pojawiać, jak powiesz, słuchaj stary, ja mam swoją wizję. Ja mam wizję, ja konsekwentnie do niej dążę. Cokolwiek by tutaj nie myśleć o konsekwencji czy niekonsekwencji Kloda i tego, co on tam na ten temat mówił, tak? No bo potem to... Ja mam trochę takie wrażenie i to też po części z mojej strony było zarzutem do ciebie, Krawiec, że jesteś tak rwany na różne strony. Do kurwy nędzy, Krawiec, to jest twoje radio. Ja ci to powtarzam nie pierwszy raz. To jest twoje radio, a ty się tak oglądasz raz tu, raz na Kloda, jacyś tam ludzie uciekają, ty do nich się uśmiechasz, no olać ich, poszli sobie, no to trudno.
0: Ty, no ale ja nie jestem z kamienia, no to co się dzieje wokół tutaj mnie i ludzi, z którymi współpracuję, no to wiesz, dotyka też mnie, no nie jestem skałą, żeby to wszystko jakoś ominało.
2: Skała to... Krawiec, jedna rzecz.
0: Krawiec to skała.
2: Słuchaj, koniec. ostatnia rzecz o Kunradzie. Zrozum, że on też siebie krzywdził przede wszystkim w tym wszystkim, tak? Im bardziej wchodził w to radio, tym mniej się życiem przejmował. On chciał znaleźć robotę, im bardziej szedł w radio, tym bardziej miał to w dupie.
0: I dla jego dobra dołączyłeś też do tych, którzy po nim tam jechali i okazywali mu swoją niechęć, nie?
2: No, słuchaj, między innymi.
0: Jestem pewien, tak, jestem pewien, że jest ci bardzo wdzięczny.
2: Nie musi być, słuchaj, nie, to nie jest, wiesz, smrak, o który trzeba rozpatrywać. To nie jest taka, wiesz, jednowymiarowa sprawa, po prostu o to chodzi. I to tyle w jego temacie. Tutaj dobrze Kurt ci napisał, przeczytam. Nic dziwnego, że jesteś smutny i zły. Jak zmuszasz się do prowadzenia jednej, dwóch audycji w tygodniu, to staje się dla ciebie to obowiązkiem i odbiera całą przyjemność. Na dodatek te opłaty miesięczne za prowadzenie strony. Jeżeli mam ci coś doradzić, to zamknij radio i nagrywaj podcast, kiedy będziesz miał na to wenę i ochotę. Jak się do tego ustosunkujesz, panie kapitanie?
0: Dobry pomysł. No to zamykamy, no.
2: Ja ci dam.
0: Bardzo dobra koncepcja, proszę pana. Bardzo dobra koncepcja. Zrobię sobie, dam se na luz. Zamykamy, słuchajcie, niestety. Klot to keszysta tutaj. No właśnie, tak. Jeszcze ten klot na keszyzm przeszedł. Ostatnio znowu tu jakieś nieporozumienie. Wiecie co? Też u wielu osób, jak już tak krytykuję ogólnie to, co u ludzi widzę dookoła, to właśnie tak mi przypomniał Klot trochę, bo też się ostatnio na mnie strasznie zdenerwował, że ta teoria chaosu nie weszła na nocne radio. I dużo osób się denerwuje o takie rzeczy błahe. I często jestem zaskoczony, że ktoś się wkurwia o coś takiego, co w ogóle powinno spłynąć, no trudno, no dobra, nie? 10 minut po tam weszła audycja na nocne radio. Nie, ja bym na takie coś nigdy nie pozwolił. U mnie coś takiego by się nigdy nie zdarzyło. Uważam, że to jest nie do pomyślenia. To, co się stało, po prostu aż mi krew z dupy poleciała i czujesz, dostałem obrażeń wewnętrznych. Długo tego nie zapomnę ci, Krawcze, ale trudno, taki już jesteś. Trudno.
2: To jest przewlekła nerwowość, wiesz? To jest przewlekła nerwowość. Ja to u ludzi już dawno temu zauważyłem. To jest przewlekła nerwowość. Taki, wiesz, szukanie triggera i eksplozji, żeby tylko się wyładować. No, z tego to wynika. Przecież Michał robi błędy w swoich audycjach, odkąd się tam była ta akcja z tym jego przeprowadzaniem, z tym landlordem, nie? To zaczęło się wszystko pitać. Ja myślę, że tam mu jakoś życie pierdoli. No i tyle. A to później przychodzi na resztę innych rzeczy. Tyle.
1: Ale to co masz na myśli, że na przykład za dużo prywaty jest tam w tych audycjach? Czy
2: to, słuchaj, to, co się dzieje z audycjami, to jest druga sprawa.
1: Pytam też.
2: Chodzi o to, że Krawiec powiedział, że Michał się obraził ciężko, bo nie w porę była retransmisja.
1: A nie, na to wiem.
2: To jest faktycznie pierdołą taką, wiesz, na zasadzie, że Jezus Maria, zostawiłeś pościel z guzikami do góry, a nie na dół.
0: No.
2: Na tym poziomie to jest problem, tak? No tak, bo jest kurwa na 5 streamach idzie, nie wiadomo gdzie jest spiracone, po prostu trzeba być matołem, żeby tej audycji nie mieć w przeciągu 3 dni ogarniętej do odsłuchania podcastu albo nie znaleźć tam, nie? Więc jedno nocne radio nie robi takiej różnicy. Nawet gdyby paranormalium padło, to ludzie i tak to odnajdą.
0: A wiecie, co najlepszego w tym jest? Jak na przykład ma się na co dzień jeszcze takie przyziemne różne swoje sprawy i problemy, ale takie grubego naprawdę kalibru, a potem siadasz przy komputerze, no to teraz się odprężę, może coś se pogadam, a tu dostajesz na Skype'ie na przykład: Krawiec, jak mogłeś mi to zrobić? Po prostu ty powiedziałeś Krzyśkowi, że Zenek z Mariuszem obgadywali Jasia, a Jasiu powiedział, że ty mu powiedziałeś to, co ja mówiłem, żebyś ty mu nie mówił. I kurwa, i czujesz, wtedy tak się łapiesz za głowę i myślisz, kurwa, cofnąłem się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie wszyscy są cofnięci o 20 lat do tyłu i zachowują się jak dzieci, ale może nie, może to mi coś się pomyliło i się pytam, what the fuck, o co chodzi, no czy problem? I znowu jakieś wielkie problemy i to jest dziwne, męczące takie, kurwa, nie wiem o co chodzi ludziom, tak, to jest, już mówiłem, to jest często słowo, które powtarzam, nie wiem o co chodzi, nie, bo naprawdę nie wiem o co chodzi i zaczynam się interesować takimi rzeczami bardziej odległymi, na przykład tym, że raptem 4 lata świetlne stąd jest zajebista planeta, kurwa, do życia, jest woda, jest wszystko i święty spokój. Proxima B, wodny świat.
2: No to fajna planeta jest i to myślę, że jeszcze żeśmy nie ukręcili żadnej audycji na ten temat.
1: Poczekaj, aż opatentują EM Drive na skalę przemysłową, to może z czasem tam będzie szybciej dolecieć.
0: O, Marian Kesze będzie lepsze rzeczy nam do latania tutaj oferował niedługo w kosmos, więc ja czekam na Kesze tutaj.
1: A ja uważam, się cieszę, że Kesze... EM Drive jest bardziej do rzeczy niż Kesze, nie obraź się.
0: Nie wiem, czy lecieć z Maskiem, czy z Kesze, po prostu...
1: Z Mask?
2: Jedziemy z smrachlokami teraz strasznie.
1: Oczywiście teraz ja też trochę nabijam, także żeby pokazać.
2: Straszne smrachloki. Kurczę, no to co? Musimy jakąś kulturę. Ja myślę, że konkluzje na chwilę obecną są takie, trzeba jakąś kulturę tutaj wypracować pomniejszą. Bo wiecie co, ja osobiście mam z panem Jemci to się ochotę nieźle pokłócić i pójść na noże, ale wiesz, jak pierwszy raz się z nim zciąłem, Szymon tego posłucha, więc nie traktuj tego jako obgadywanie, to po prostu sobie pomyślałem, cholera, dopiero miałem dramę z Kunradem za sobą i nie będę, kurde, kolejnego słuchacza, który ma, no, ciekawe rzeczy do powiedzenia, bądź co bądź, jakoś tutaj antagonizował ze sobą, ale przyznam szczerze, że ma między mną a nim jest napięcie jak jasny skurwysyn. I mam niesmak po tym, jak mnie wyzywał od skurwysynu. Zajebiście.
0: To fajnie zabrzmiało. Mam niesmak od czasu, kiedy mnie wyzywał od skurwysynów. Mam niesmak.
2: No, chcę ci porazy, że jestem człowiekiem takim wbrew pozorom niekoniecznie konfliktowym.
4: No tak.
2: Jak już jest konflikt, no to jest konkretny. Ale no właśnie nie chcę kolejnego konfliktu. To o to mi chodzi, rozumiesz? Może to trochę geopolitykę obecną przypomina. Wszyscy już mają noże wyciągnięte, ale wszyscy jednocześnie wiedzą, że lepiej będzie, jak ich nie użyją.
0: Ale Kaczuś tu pięknie napisał. Radio na fali było fajne, to się ktoś pokłócił. Kontestacja była zajebista, to się pokłócili. Nocne radio było zajebiste, to się pokłócili. I to jest sedno sprawy. Jest. My po prostu lubimy się kłócić. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest jednak fajne. Fajnie się gada o tych konfliktach, o wojnie, o tym, że ktoś jest taki i owaki, niż się siada na przykład i mówi o czymś przyjemnym, bo przyjemne to jest takie dla ciot gadanie o czymś przyjemnym.
2: Tam gówno prawda. Ja już mam przyszykowaną bardzo niefajną wersję ksyfy pana Jamci, to w razie wojny i teraz to wiesz, tak mówię teraz jak Putin, mam nowe Satan 2 pociski, nie? To teraz właśnie mówię teraz, że mam nawet ksyfę wstrętną na Jamci to i w ogóle nie zamacham się jej użyć, jeżeli konflikt się pogłębi, ale no, tak szczerze, w głębi wszystkiego ja nie chcę, ja bym chciał z nim sobie spokojnie, tak jak kiedyś pogadać, wiesz, niesmak pozostał, ale pogadać sobie o wiesz, o mieczach samurajskich, niesamurajskich, o pierdołach, andronach i tak dalej, i tak dalej. No ale kurde, no. Muszą obie strony pójść dać sysiana, tak?
0: Jak ja mówię, ja gościa rozumiem nawet trochę, no bo zróbmy sobie eksperymencik i zmieńmy tutaj Bóg na przykład na coś innego, na przykład na
2: Richard Dawkins.
0: Albo na coś bardziej takiego już w ogóle lightowego nawet, skitlesy. No to wiesz, jak cały czas mówimy, skitlesy są do dupy, nienawidzę ich, kurde, niedobre, nie smakują mi, kupiłem, no żygać się chcę od tych skitlesów, a on kocha te skitlesy, no to wcześniej czy później się wkurwi i pójdzie sobie do tych, co lubią te skitlesy. Może głupi przykład podałem, może faktycznie lepszy byłby Dawkins.
2: Nie. Jakiś tam jest ten mechanizm psychologiczny.
0: Dawkins.
2: Gadasz, nie, ale wiesz, ale jednocześnie pamiętaj, że ci wszyscy ateiści to są tacy ludzie skrzywdzeni, którzy zawsze byli za młodu wychowywani w tym Jezusku, takim przygłupim, jednocześnie wiesz, jakiś ten świat był takim do głowy. Myśmy dużo wycierpieli, tak? Z perspektywy tej naszej niewiary. Strasznie dużo. W przeliczeniu więcej niż przeciętny wierzący, nie? Ale to wiesz, to też nie ma sensu, kurwa, tego rozdrapywać. No jasne, że ma prawo teraz nie lubić tego, że tak jest. Dlatego musimy siąść wszyscy, powiedzieć, słuchaj, stary, jest tak i tak, nie? My sobie lubimy czasami mocno powiedzieć turbożyt albo jakiś tam inny ten, a ty masz taką wizję. No jakbyś ty to widział, człowieku? Tego nie było nigdy.
3: No dobra, ale ja się jeszcze tutaj wtrącam, ale patrz na reakcję Jamcito, a na przykład na takiego furiata, który też jest takim, wiesz, bardzo wierzący, no. A on po prostu się na chwilę, wiesz, coś tam pokłóci się, ale zaraz wraca i jest taki śmieszek w ogóle, taki przyjemny gość, prawda?
2: No wiecznie
3: taki
2: nawalony.
3: No to właśnie, no to może ja myślę, to też musi być wiecznie nawalone, no nie wiem.
2: Nie wiem, myślę, że czas nim pogadać, nie? Taki jak będzie robić smakloki, no to...
1: Zaczynam żałować, że nie jestem na czacie.
0: Czyli mamy taki wniosek, napij się chłopie, to do Jamci.
2: No może.
4: Może
2: no.
4: Troszeczkę od, ucinając ten temat, tak się zastanawiałem nad tym, co Krawiec powiedział przed chwilą, że on, prawda, wylogowując się, jak to się dzisiaj mówi, tak, że on wylogowując się też jest człowiekiem i też ma jakieś tam swoje życie, tak? No ale to wiesz, to Krawiec, to my wszyscy byśmy mogli tak powiedzieć, tak? Spójrz sobie, jak działają fundacje czy organizacje charytatywne, tak? Jakby też przepływ pieniędzy, czy niekoniecznie pieniędzy, ale jakichś tam środków czy działań jest charytatywny, każdy robi to na zasadzie, prawda, takiej, na zasadzie dobrowolności, na zasadzie inicjatywy, ale jednak to w jakimś tam sensie nadal jest plac budowy. Tam dba się, prawda, o to, żeby to wewnętrznie wszystko było spójne. Więc to dla mnie było takie troszeczkę dziwne, tak? To jak ty byś był Krawiec tam, jak to się mówi, co-founderem, tak? Co-founderem jakiejś fundacji, no to sorry, ale z takimi samymi zarzutami, a może nawet o wiele gorszymi, mógłbyś się spotkać, bo to, że ileś osób, że tak powiem, wnosi jakieś tam swoje zupełnie dobrowolne aktywności materialne czy niematerialne, to nie jest jednoznaczne z tym, że dla nich to w ogóle jakby nie jest w żaden sposób cenne. Oni poświęcają część siebie, my tutaj też poświęcamy część siebie, tak samo jak ty. Poza tym, wiesz, no tak mówiąc już z takiego, może to nie jest bliski ci punkt widzenia, ale z takiego zupełnie wolnościowego punktu widzenia, no to chcącemu się nie dzieje krzywda, tak? Ty sam zakładałeś to radio i teraz odnosząc to do tego placu budowy, no to trochę śmiesznym jest widok takiego kierownika budowy, który łamie łopatę na środku budowy, tak, siada i gdzieś tam, prawda, zaczyna walić jakieś smarkloki. Dobra, panowie, to weźcie, róbcie co chcecie, tak? Mamy zlecenie tam za milion czy za pół miliona, tak, ale ja mam to w dupie, tak? Mimo że siedzę w tym wszystkim, jestem umoczony w tym wszystkim po uszy, no to sorry tam Zenek, który dajmy na to jest, że jest jakimś tam kierownikiem czy inżynierem budowy. Sorry Zenek, ale ja mam dzieci, wiesz, ja mam żonę, ja też mam swoje życie. No to podejrzewam, że wszyscy mający wpływ jakoś na kształt tej budowy by mu odpowiedzieli: stary, ale co nas to kurwa obchodzi? To ty jesteś kierownikiem, ty rządzisz tą budową, ty jesteś ostatnim elementem, który na tej budowie ma prawo się poddać. Każdy inny może odpaść, bo każdy inny nie ma jakby takiego znaczenia, ale to ty jesteś, i teraz to mówię do ciebie, Krawiec, to ty jesteś człowiekiem od zadań specjalnych.
0: No tak, no tak.
2: Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Dobra, robimy przerwę na...
1: szefem.
0: Robimy przerwę na muzyczkę i po przerwie może się tutaj połączę jeszcze z kimś innym i ktoś inny coś powie swoje zdanie, ale was też zapraszam potem do dzwonienia czy tam coś.
4: Dobrze, okay. Dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
2: Auf Wiedersehen.
3: Pa, pa, pa.
0: Cześć. Pa, dziękuję, do widzenia, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. I co tu puścić? Szkoda, że nie mam takiej piosenki o tytule Wszystko chuj, bo by się nadawała akurat. Ale jako, że nie mam takowej, to puszczę wam El Dupe Koko Augen.

coco, ay. Ahora vendré este, ay. Si se pudiera verme en Italia, si vidia mnie w miastę, como że Natalia. Gdzie są piękne moje obszczy i mury, czy czasem nie leją na kogoś skóry? Nieraz w łe zachodzę, po co mi nerki? W oczach mi stają meru literki. W odpowiednim kierunku kieruję kroczki. Bezpieczeństwo czego? Kakaowe oczki.

0: Straszne to jest, nienawidzę aspartamu, ani gum z aspartamem, przecież to jest niedobre. Taki chemiczny, wstrętny posmak zostaje. Właśnie, kto mi podskoczy, mam kakaowe oczy, Eldupa, świetna, świetna kapela. No, ich płyty przypominają trochę wyczyny Tymona Tymańskiego, na przykład Polowirus, czy Tymon and Transistors Wesele. To są tego typu płyty prześmiewcze, satyryczne i takie też bardzo twórcze, bo słyszycie, że ten tekst to taki bardzo poetycki jest, a na antenie jest Zbawiciel Jezus Antichristos, Kunrad Jaspas, Budda Mantreja, Kunrad 44. Witaj.
1: Pleno titulo. Dobry wieczór, krawiec, dobry wieczór, słuchacze.
0: Pleno tituto? Co to, przepraszam?
1: Pleno titulo znaczy pełnym tytułem, czyli się wylicza wszystkie tytuły, tam król polski, ruski, pruski, litewski i tak dalej. I wszystkie imiona i tytuły, wielki książę i tak dalej. To jest pleno titulo.
0: Aha.
1: Z łaciny, pełnym tytułem.
0: No i co chciałeś, Konradzie, powiedzieć?
1: No, tak jak wielu słuchaczy, jestem dzisiaj niemile zaskoczony kolejnym dramatem i słuchałem tej waszej rozmowy ze słuchaczami. No i chciałem się przyłączyć i moich parę przykrych uwag też dodać. Przy czym absolutnie nie dlatego, żeby tobie jakoś przykrość sprawić, czy tobie zaszkodzić, czy radio, nocne radio, żeby na tym ucierpiało, czy słuchacze, ale jednak no muszą być to przykre rzeczy, bo tu się od paru miesięcy parę przykrych rzeczy dzieje. No i chcę powiedzieć jeszcze, że z tego, co słuchałem, no to muszę jeszcze raz powiedzieć, że zgadzam się z Jackiem Welblachą. Nie dokładnie, on tam coś mówił, że ty jesteś kierownikiem budowy i ty decydujesz, ale w pewnym sensie tutaj zgadzam się z tym, co powiedział, że wybacz mi, że ci będę kilka przykrych rzeczy mówił, ale ja obserwuję od jakiegoś czasu, że popełniałeś błędy w zarządzaniu, tak? I kilka błędów było bardzo dla mnie jaskrawych. Mogę o tym powiedzieć, mogę nie mówić. Jak sobie nie życzysz, to mogę ci powiedzieć to prywatnie, ale mogę też powiedzieć w miarę łagodnie, publicznie. I po prostu to radio jest zupełnie, ma strukturę amatorską. I powinno według mnie, jeżeli chciałoby się to radio, to znaczy inaczej, zacznę od końca. Jeżeli sprawia ci to przyjemność, to co jeden ze słuchaczy napisał na czat, to po prostu nic się nie stało. Ja odszedłem, Claude odszedł, Kuba odszedł, nie, inni się wahają.
0: Skała odszedł, Alos odszedł, no.
1: Już? O, to tego nie wiedziałem nawet.
0: Znaczy, co nie wiedziałeś? No oni już przecież od dawna nie nadają, nie?
1: No ja myślałem, że oni czekają, żeby nadawać, że lada chwila, także tego nie byłem świadom do końca. W każdym razie, to nie przejmuj się, tak jak ci radzą w cyklu tygodniowym, jedna audycja na tydzień, zrób sobie dla własnej przyjemności bycia z ludźmi, masz grupę słuchaczy i nic się nie stało, ja się mogę w tym momencie rozłączyć, nie ma problemu. Ale jeżeli miałbyś ochotę, żeby zrobić to takie bardziej społeczne radio z kilkoma ludźmi, redaktorami, pomocnikami, no to absolutnie musisz zmienić strukturę zarządzania tego. Bo największy twój błąd według mnie, nie, na przykład ja nie wiem, co się stało między tobą a Kubą i tak dalej, ale i mogę ci teraz wprost powiedzieć, co się stało między tobą a mną, tak?
0: A coś się stało?
1: Tak, no właśnie teraz ci powiem. Absolutnie popełniłeś błąd, że zamiast twardo trzymać radio, kierownictwo, linię programową, że jest to radio dla wielu opcji, dla wielu światopoglądów, to pozwoliłeś kilku słuchaczom z czata przejąć kierownictwo nad radią. Pozwoliłeś przepędzić wulgarnie, nikczemnie Zbawiciela z radia. Pozwoliłeś po prostu im przejąć kontrolę nad twoim radiem. A powinno być tak, że powinieneś twardą ręką powiedzieć nie, to jest radio dla wielu, dla lewicy, prawicy, skrajnej lewicy, skrajnej prawicy, ateistów i bogów i schizofreników. Jak się nie podoba, to idź sobie słuchaj afterów albo innych radio. Powinieneś utrzymać linię. Nie może być tak, że robisz radio dla katolików.

0: i dla satanistów pozwalasz zwolennikom poszczególnych redaktorów wyrzucać innych słuchaczy i redaktorów z radia. No, powinna być jakby linia twarda, bardzo ryzykowna, ale w ten sposób się mnie pozbyłeś, bo ja kompletnie jakby straciłem poparcie, wiesz, u mojego szefa, czyli u ciebie, a przewagę wzięli trolle, autentyczni trolle, którzy po prostu się bawili twoim kosztem, moim kosztem na czat. Więc to był błąd, nie? Reszta błędów, no to już pomijam.
1: Czekaj, to ja się jakoś ustosunkuję do tego, co powiedziałeś. Wiesz, ja to trochę inaczej zapamiętałem, w ten sposób, że raczej dosyć długo trzymałem twoją stronę, nawet wbrew wszystkim, i namawiałem do tego, żeby jednak, żeby wyluzować.
0: Tak
1: i
0: było.
1: Mimo, wiesz, że ta niechęć się jakoś tam pojawiała od początku jakaś tam, no to też się tym nie przejmowałem. I a co ja jeszcze miałem zrobić? Miałem wejść na antenę i powiedzieć, kategorycznie domagam się, żebyście zostawili w spokoju Kunrada. Tak jak jest. Go nie zostawicie, to ja tu też odchodzę, przestaję nadawać. Co jeszcze miałem zrobić?
0: To, co robi Tomek w Radio na Fali. Po prostu banuje mobbing i trolling.
1: Świetny efekt to dało, tak? Że zebrała się grupka, no nie chcę tu, entuzjastów, powiedzmy.
0: Ale dlatego po prostu zamykasz się w niszy. W niszy tych, którzy się rozpychają łokciami i wypychają wszystkich innych. I zostajesz sam i ta grupka ludzi, no, których ja nie wiem, czy są trollami, czy się zachowują jak trolle, ale zobacz, jak robi Tomek z Radia na Fali. On jest bezwzględny, zabanował, no, tam rejestrację nawet wprowadził na czat, nie ma tam obrażania i tak dalej. I w tym momencie ma swoją grupkę, która jest kilkadziesiąt osób, ludzie tam się czują bezpiecznie, można coś tam napisać i robi swoje i jego radio jakoś tam funkcjonuje, więc na pewno byś się pozbył kilku ludzi, którzy tutaj się przedstawiają jako twoi przyjaciele, ale miałbyś szansę wyjść do szerszej publiczności, innych ludzi i być może w ten sposób zwiększać potencjał. Zwróć uwagę, że młodzieży, różnych ciekawych studentów, inteligencji, ludzi poszukujących jest wiele w Polsce, tysiące, być może miliony, więc naprawdę jest do kogo wyjść, kogo szukać i nie zamykać się w grupce 20 osób.
1: No okej, znam już twoją opinię, twoje stanowisko, ale to potwierdza też to, co gdzieś tam czuję, że też jest inna sprawa, taka, że jak na przykład pojawi się problem, ja właściwie dzisiaj nie po prostu mam kiepski humor, kiepsko mi się układa, tak dalej. I pierwsza sprawa to taka, że ludzie zaraz wywęszyli, że problem, że inny ton głosu, że coś, problemy i pogadajmy o tym, bo lubimy gadać przecież o problemach. Oczywiście zaraz się tu pojawi taka kontra, że wcale nie, tu zmieńmy temat, to już nudne, żeby tak pokazać, że jednak nie, ale tak jest, lubicie dramy od czasu do czasu, jak coś się pierdoli, jak coś się rozpierdala. No, tak myślę, że każdy to jakoś tam lubi, bo są emocje, tak? Inna sprawa to taka, że każdy, to bardziej o tym chciałem powiedzieć, że każdy ma zawsze inne zdanie, jak rozwiązać te problemy. Mam program, każdy ma inny program naprawczy, tak? Jesteśmy jak wszystko, słuchajcie, ten rząd, ci politycy, których mamy na co dzień, te gęby, które, gadające głowy, które w telewizorach oglądamy, to jest jakaś manifestacja nas samych, to jest nasza elita, która jest kwintesencją tego, co nam siedzi w głowach. I oni też, każdy z nich też ma inny program naprawczy i też będzie torpedował programy naprawcze innych. I to wszystko się gdzieś tu u nas pojawi w tej naszej radiowej, mikrospołecznościowej skali. Tak mi się,
0: ale to
1: tak
0: też
1: sądzę.
0: Jest druga rzecz, którą chciałem ci powiedzieć. Otóż taka wydaje się oczywista sprawa, jest to również program rządu, program nowej władzy, Prawo i Sprawiedliwość, tak już nawiązując do tematyki Nocny Marek. Problem rewolucji, to już Lenin o tym pisał, czy głosił, że kadry, o wszystkim decydują kadry. Czy ja to powiem inaczej, że taki odniesiesz sukces w życiu i sukces Nocnego Radia, z jakimi ludźmi będziesz się zadawał, z jakich ludzi porad będziesz wysłuchiwał, których porady odrzucał, a które brał pod uwagę. Od tego zależy twój sukces i Nocnego Radia. Po prostu musisz jakby skoncentrować się na słuchaniu wielu, ale jednak przyjmowaniu uwag czy opinii jednych ludzi, a odrzucaniu innych. Mam wrażenie, że ty poszedłeś nie we właściwym kierunku, nie tych ludzi posłuchałeś właściwych, a innych słuchałeś błędnie.
1: To też jest zabawne, co mówisz teraz. Trochę mnie rozbawiło, bo praktycznie od każdej z osób, które się tu kręcą przy radio, prawie od każdej, nie od wszystkich, ale od większości usłyszałem opinie na temat innych, których trzeba by właśnie się tutaj pozbyć. Tak jak ty mówisz teraz, trzeba by się ich tutaj pozbyć i co ciekawe, każdy ma inną listę, tak? I jakbym wszystkich posłuchał, to pozbyłbym się wszystkich,
0: zostałbym sam. Tak, ale ja na przykład zwróć uwagę, ja ci nie mówiłem nigdy, wycofuję nigdy, bo nie pamiętam, może co do jednej czy dwóch osób, ale co do prowadzących, to ci nigdy nie mówiłem, wyrzuć Kubę, wyrzuć tego, nie było coś takiego. Ja widziałem to radio, nocne radio, jako po prostu takie, że wkładasz autonomicznie do różnych przegródek różne osobowości, różne poglądy, w cudzysłowie lewaka Kubę, prawaka Jamcito, czy kogoś, nie wiem, Jamcito nie nadawał chyba, w każdym razie mnie antychrysta, Jamcito prochrysta i tak, ale żebyś ty gwarantował jako taka policja radiowa niezależność, prawo do autonomii, żeby, wiesz, masz swoją działkę, zajmij się sobą i nie przejmuj się, że w innych godzinach, w innym dniu, w tym samym radio nadaje zupełnie ktoś inny. I na przykład ja bym wolał, żeby na przykład każdy nadawał pod swoim Skype'em, tak, żeby Kuba nadawał na swoim. Ale w ramach nocnego radio, wiesz, że w ramach tej jakby zbiorczej idei, zbiorczej takiej koalicji nadających, wiesz, to by nadawało ludziom poczucie autonomii, niezależności, a jednocześnie nie wiązało nadmiernie, że ja nadaję w tym samym radio, co Kuba, czy co ten Kunrad, czy Jezus, to mnie poniża, czy wiesz, szarga mi opinię.
1: Okej, dołączył tutaj do debaty naszej Jan, cześć.
2: Zamknijcie drzwi od kaplicy, stańcie dookoła trumny. Żadnej lampy, żadnej świecy, w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało.
1: Powiedział wiersz i zniknął. Dziękujemy. O czym, jak interpretujesz ten wiersz, Kunradzie?
0: No, tak jak mówiłem, jako trolling, no, czyli wiesz, nadawanie nie na temat, próba, wiesz, skręcania, wykręcania, wrabiania audycji. No po prostu niestety jest, tak się stało, że te, nie wszystkie, przepraszam, chciałem powiedzieć, że te alternatywy radia są obiektem ataków troli. To jest nieprawda. Trole atakują, czy próbują atakować inne radia, bardziej mainstreamowe, Radio Maryja i tak dalej. To są sławne wpadki. Po prostu tak jest w internet, że ludzie próbują coś robić konstruktywnie, na temat, ciekawe tematy poruszać, przygotowywać. I jest grupa ludzi w internecie, która chce to rozbić. I po prostu musisz niestety według mnie przeciwstawić się według zaleceń zwalczania trollingu, czyli banować, nie wdawać się w to i robić swoje, trzymać się jakby obranego kursu, a próby niestety trollowania audycji, podszywania się czy poddawania za przyjaciół i wyrabiania ciebie, no będą i musisz to jakoś próbować zidentyfikować i się pozbywać. Ja na przykład próbowałem robić moje audycje i tydzień w tydzień byłem mniej lub bardziej wrabiany i tak dalej. W końcu doszedłem do wniosku, że w ogóle nie ma sensu nadawać rozmów na żywo przez Skype, bo na przykład ktoś będzie fajnie mówił przez jedną audycję, a w drugiej mnie w audycji wrobi. Albo będzie mówił przez 10 minut bardzo fajnie, a na koniec dwa czy zdania powie tak, że po prostu jestem strollowany i wrobiony. To samo możesz obserwować w audycjach Teoria Chaosu, Kloda, to się dzieje, więc no to jest zabawa. No, albo i chcesz się w to bawić, to wtedy nie wyjdziesz ku szerszej publiczności. Będziesz po prostu takim niszowym radiem do zabawy w trollowanie. Albo musisz stawić temu czoła i masz szansę wyjść na szersze wody w kierunku tysiąca, kilku tysięcy słuchaczy i może wyjścia na Patronite, YouTube i tak dalej, tak jak to niektórzy robią.
1: No, ciekawa opinia, myślę, że wartościowa i...
0: Krawiec, ja radzę ci, czy przesyłam ci taką wiadomość. Nie przejmuj się, to jest faza kryzysu. Smutne nastroje, bo jest zmiana czasu, zmiana oświetlenia, mniej słońca, więcej nocy. Przetrwamy to. Dołączam się do innego chyba postulatu, chyba też nawet Jacka Blachy, że zrób sobie przerwę na 2 tygodnie, to będzie trudne dla ciebie, ale... przemyślisz sprawy, może ktoś zadzwoni, napisze do ciebie, może coś się jakby przetasuje i wyjdzie coś nowego i wróć na nowo, rozpocznij, ale bądź naprawdę ostrożny. Uważaj na to, z kim się zadajesz, nie idź na tanią popularność, dobieraj sobie starannie ludzi, starannie sobie dobieraj przyjaciół i rób swoje. No, jeżeli zakończy się to nadawaniem twojej własnej audycji jako prywatny webcast i będzie ci to dawać satysfakcję, no to trudno, poprzestań na tym, ale radio musisz robić we współpracy z kilkoma naprawdę ludźmi, na których możesz polegać. Jeżeli to są różne osobowości, różne światopoglądy, no to musimy to ustalić, czy musicie to ustalić, że tak jest i nie wolno siebie atakować. Robimy radio jako wspólną ideę, a nie żeby prywatne animozje brały górę, bo taki projekt musi się rozlecieć. Dziękuję. Powodzenia.
1: Dziękuję. Piękna przemowa w ogóle. Nie odbieram telefonów. Dziękuję. Nie dzwońcie jako konferencja też. Nie. Nie odbieram telefonów. Na razie. Dziady. Kurde, jakoś bym przerwę muzyczną chyba zrobił. Ale mi się... Coś tak mi się dzisiaj nic nie chce, że to mi się dawno tak nic nie chciało. Chętnie bym zasnął. Ja zasypiam na tej audycji. Wypiłem dużego energy drinka i zasypiam. Jakieś też mi wiersze chodzą po głowie tutaj, ale... Kurde, gdzie jest muzyka, co zniknęła? Albo nie puszczam nic. Co tu jeszcze ciekawego? Dzisiaj taka audycja na stracenie, nie? Nawet nie będę tego publikował chyba, bo po co zresztą takie tego typu audycje publikować? No tak, se wszedłem. Lepsze to, niż by w ogóle miało nie być. Chociaż pewnie się znajdą i tacy, którzy powiedzą, że lepiej, żeby w ogóle. No ale trudno. Jeszcze ta ekshumacja zwłok mnie jakoś tak dobija teraz, ten obwoźne krematorium propagandowe, tak można by to nazwać. W ogóle jakieś same takie tematy, mało jest tematów przyjemnych, a jak są jakieś takie tematy, które można by uznać za przyjemne, jakieś takie nieinwazyjne, to są o dupie Maryny, na przykład, że no, używasz takiej gąbki, jesteś w niebezpieczeństwie, nie? Niby coś takiego ani nie o wojnie, ani nie o nieszczęściach, ani nie o tragediach, ale taka jakaś totalna miałkość, bzdura i farmazon, że no, to akurat to, co podałem, ten przykład, to są dosyć popularne artykuły. Używasz takiego ręcznika, jesteś w niebezpieczeństwie. Jesz takim widelcem, udławisz się. Czy wiedziałeś, że to, co jesz od zawsze wywołuje raka? I taka cała seria artykułów straszących nas, nie? Że to, co robiliśmy od zawsze, to, co znamy, to jest niebezpieczne. A za tym stoi jakiś tam producent ściereczek, który proponuje nowe ściereczki zamiast tych, co mamy, tych ściereczek. No i tak, cóż... A kto tu obraża? Ja obrażam to za często? Tak? Coś kogoś tu? Nie wiem. czy idziesz jutro palić świeczki. Nie wiem, po prostu czuję, że jeszcze atmosfera cmentarna to mnie dobije. Pojadę, nie wiem, na ten cmentarz później, bo mi się nie chce. A ostatnio mi się śniło, że śniło mi się, że spotkałem jakichś słuchaczy i mama była, mama słuchacza, słuchajcie, i to taka fajna mamuśka, taki milf. I coś tam zaczęliśmy o radio gadać i mi się nagle jak nigdy włączył tutaj bajerant, coś tam zabajerowałem do tej mamuśki. To tylko sen, pamiętajcie do tego. I potem coś tam było o sponsorowaniu, ona się śmiała tam, że o, ja sponsoruję radio. A ja tam też się śmiałem. No, nieważne, w każdym razie fajna była mamuśka. Kto ma ze słuchaczy fajną mamuśkę? Może to znowu jakiś sen proroczy czy coś. Pytanie do Etama, czy mu płacą za reklamowanie Biedronki. No to tak właśnie, no. A mi chyba za Monstery, bo też często reklamuję tu. Niepotrzebnie zupełnie, bo to takie syfiaste w sumie picie. No, tu piękna reklama, nie? Takie syfne chemia. Znaczy, w gruncie rzeczy to jest chyba mniej szkodliwe niż się tak mówi, nie? To jest taka moda teraz na mówienie, że wszystko jest szkodliwe. Mam kolegę nawet, który w ogóle o czym mu się nie powie, nie wiem, jak powiem mu o chodniku, to on mi zaraz ułoży teorię, że w ten chodnik to tam są trujące substancje użyte i że jakbyś po tym szedł boso, to by ci noga odpadła, człowieku. W ogóle takie różne i co, no to tak cały czas skojarzenia tylko z czymś strasznym. W ogóle trują nas, rządzą nami z ukrycia, zmordują, gwałcą nasze dzieci i wojnę nam szykują. Już kupili trumny i budują obozy FEMA, czy FIMA, FEMA chyba się czyta, nie? To jest przez jedno E. I no ciekawe, co to będzie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. To ja też powiem wierszyk. Jedzie pani wojna na koniku czarnym, spotkała żołnierzy granatem rozdartych. Pozbierajcie rychło wszystkie swoje flaki, zabieram was w zaświaty, drogie wojaki. Ale wierszyk ułożyłem piękny. To jest przeróbka takiego wiersza innego o zimie. Jedzie pani śmierć. O. Jak myślicie, jak wygląda pani śmierć? Pewnie tak jak w Sandmanie. Mi się tak kojarzy, że tak jak w Sandmanie. Siostra snu. No, a właśnie, sny fajne są. Może jakąś audycję o snach, by zrobić o czymś przyjemnym, pogadać, nie wiem. Mi to już się o niczym nie chce gadać po prostu. Jakiś mam... Też, no, zawsze mi się zły humor pojawia, jak po zapłaceniu rachunków. Nie wiem, wy też tak macie? Zaraz się spytam kogoś tutaj. Też tak masz blacha, że taki smutny chodzisz i masz zły humor po zapłaceniu rachunków?
3: Wiesz co, ja ogólnie jestem smutnym gościem, więc to nie tylko ze względu na to, że po zapłaceniu rachunków, tak? To ja ogólnie jestem smutny, ale to jest takie powiedzenie, czy to nawet może i jest cytat, że przeważnie smutni są ci, którzy mają szeroką świadomość rzeczywistości.
1: No, coś w tym jest, bo lepiej widzą takie osoby to, co się dzieje dookoła, a może i bardziej się przejmują też przy okazji tym, co się dzieje. Bo jak coś jest tak fajnie
3: byście
1: głupim. Ale... Taka piosenka była Big Cyca genialna. Jak słodko zostać świrem. Bo nie, tak było, jak słodko być wariatem w tym popieprzonym kraju, bo wariat, wiesz, biega sen na golasa, po prostu cieszy się, no.
3: Tak, natomiast ja skądinąd chciałem się ciebie zapytać o jak najbardziej pozytywny temat.
1: O,
3: jak? Myślę, że odpowiedź po twojej stronie będzie jak najbardziej serio, przy czym, żeby było jasne, nie oczekuję tutaj żadnych deklaracji, bo jak powiedziałem, cytując z filmu Upadek, to ty jesteś wodzem, wiesz co masz robić.
1: Upadek. Czekam na na przeróbkę może ktoś zrobi jakąś drama w nocnym radio z Hitlerem.
3: W związku z, jak to Potrzeba określił, planem wysokiego ryzyka, powstał pewien plan i o dziwo zaczynają się wokół niego gromadzić jacyś tam ludzie. Ludzie, którzy w przeciwieństwie do mnie mają jakieś tam zdolności do robienia czegoś w branży interaktywnej, tak? Zdolności, które są potwierdzone, a nie tylko tam mają, prawda, certyfikat jakiś tam Cisco czy jakiś inny, prawda? W związku z planem stworzenia gry. Gry takiej, gry wewnątrz radia, ale nie gry słownej, tylko jakiegoś tam, prawda, świata 3D, w którym no już dwóch, że tak powiem, programistów zgłosiło chęć swojej pomocy, w czym jeden Potrzeba nawet zadeklarował się parę razy. Inni też chcieli jakby w tym pomóc. Tylko wszyscy mają wątpliwości co do jednej rzeczy. Znaczy co do jednej kwestii. Mają wątpliwości właśnie co do twojego zamysłu w tym kontekście, no bo bez ciebie to jakby wszystko o kant dupy rozbił, tak?
1: Mogę dać taki zamysł i zarys, jak ja bym to widział, i wypowiesz się, czy jak ty to...
3: Nie, to nie ja mam się, wypowiadać, bo ja teraz jestem w trakcie tworzenia scenariusza do tej gry. Jakby taką ogólną ideą jest to, że wszystkie ręce na pokład, tak? Czyli jeżeli masz coś takiego, z czym jesteś w stanie wnieść, tak? To nie licz na to, że to jakby to powiedzieć w pełni zostanie zaakceptowane, czy że od razu zostanie zaakceptowane. Natomiast każda para dłoni, każdy umysł jakoś tam się liczy, tak? Żeby nikt, prawda, nie poczuł się jakoś tam odtrącony, czy coś w tym rodzaju.
1: Tak, to masz właśnie dobre nastawienie, blacha, bo to chodzi o to też, żeby mieć z tego fan jakiś, prawda? Nie tylko, żeby się najebać, zmęczyć tym, w końcu wykrztusić z siebie ten projekt i stwierdzić jeszcze, że jest do dupy, tylko żeby się tym cieszyć, tak? Żeby każdy coś na przykład wniósł od siebie, nie musi być to doskonałe, nie? Trochę się już wyleczyłem może właśnie z tego, o czym mówiłeś wcześniej, z tych reakcji, które były, jak starałeś się zrobić takiego fanzina, tak? W PDF-ie i zaraz ktoś tam się przypieprzał do czegoś, że to nie tak, to lepiej musi być, tu krzywo i tak dalej.
3: To nie ktoś, bo to ty razem z Mopetem, że się do tego przypieprzali, więc to nie był ktoś tam, nie? No ale rzeczywiście, tak, no jakby, no to nie, to rzeczywiście było słabe, nie było takie, prawda, jakie miało być, jak się domyślałem w waszym zamyśle, natomiast no, będąc wyrafinowanymi prowadzącymi, no mogliście sobie tego oszczędzić, tak? No ale już mniejsza z tym, tak? Jakby ja i też myślę inni, którzy jakoś tam się zadeklarowali, żeby wnieść, prawda, swoją pracę, żeby wnieść swoją pomoc, to nie moje zdanie chcieliby poznać, bo ty powiedziałeś przed chwilą, żebym ja się do tego jakoś ustosunkował. Nie! Właśnie chodzi o to, że to nie moje zdanie w tym momencie się liczy, Krawiec, to twoje zdanie w tym momencie się liczy i teraz chciałbym właśnie, żeby jakby przechodząc do bardziej pozytywnych tematów, odcinając się od polityki, odcinając się od Boga, odcinając się właśnie od tych jakichś tam kłótni, tak, odcinając się od takich jakichś zasadniczych spraw wewnątrz radia, żebyś powiedział teraz mi, bo ja za chwilę się rozłączę, jak to się ładnie mówi, przestawię się na odsłuch, tak, i wszystkim słuchaczom, jak ty to widzisz, jaka jest twoja wizja i dla kogo, kiedy jest przyzwolenie, dlaczego, bo sądzę, że masz już na ten temat jakieś przemyślenia. No chociażby po tym tak sądzę, że jakiś czas temu na jednym z afterów się wypowiedziałeś, że coś tam już grzebiesz nad jakąś bazą i już, prawda, coś tam już robisz, już padły jakieś, prawda, pierwsze cegły pod ten dom, więc panie kierowniku, przestawiam się na odsłuch. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. To był blacha. No cóż, jeśli chodzi o ten projekt, o którym tutaj była mowa, to jest coś takiego, no pojawiła się pierw koncepcja, pewnie stąd, że sam tam jakoś gadałem o rzeczach, które chciałbym zrobić, ale nie bardzo się to da zrealizować w jedną osobę, no takie różne projekty, które mi chodziły po głowie i stąd wzięła się jakaś myśl, żeby wspólnie zrobić coś, niekoniecznie to, co mi tam chodzi po głowie, ale ogólnie wspólny projekt tutaj w obrębie Nocnego Radia, w obrębie tej społeczności. I żeby to była jakaś albo prezentacja, albo gra w klimatach tutaj Nocnego Radia z użyciem tych nadających, z użyciem postaci osób, które znamy, niekoniecznie nadających, osób, które znamy tutaj z Nocnego Radia, jakiś historii tutaj naszych, taki społecznościowy projekt, tak? Mogłaby to być w najprostszej formie interaktywna, bardzo prosta taka gierka, bardziej prezentacja, ale na przykład jest lista dialogowa i możesz sobie porozmawiać z takim przykładowo Etamem, prawda, czy z Blachą. I oni ci coś odpowiadają głosem tych nadających. Na ekranie pojawia się zdjęcie, no bo raczej może być ciężko ze zrobieniem modeli 3D dla aż tylu bohaterów, tak? O ile gdyby to była jedna postać, dwie. No ale tu raczej byśmy się mogli zdjęciami posiłkować, czyli po prostu przygodówka 2D, tak? Albo raczej Hidden Object, to jest dokładnie taki gatunek gier, w których coś tam odkrywasz, otwierasz sobie szufladki, czytasz jakieś teksty. Najprostsza taka uproszczona przygodówka, gry Hidden Object są popularne szczególnie na tabletach. Tam są też jakieś minigierki, można sobie coś poukładać, cokolwiek. Ja miałem natomiast wizję trochę podobną do tego, o czym wspominał ostatnio Potrzeba, czyli Cafe of Broken Dreams z Fallouta drugiej części, czyli taka ukryta lokacja, knajpka, w której spotykali się różni niedocenieni, czy tam... No, różni bohaterowie, którzy się chyba w dwójce nie pojawili oficjalnie. Taka śmieszna lokacja, bardzo taka abstrakcyjna i taka zaświatowa, nie? I ja myślałem o czymś podobnym, taka na przykład knajpka Nocne Radio Cafe w roku 2048. Albo w ogóle jakaś taka, czy w przyszłości, czy taka ze snu trochę też, tak? Gdzie nasze jakieś alter ego sobie siedzą. Knajpa to jest fajne miejsce, tak? Są neony, można tam wrzucić jakiegoś automata z grą też nawet. I to bym chciał zrobić takie coś na Unity, w 3D. Nie jest to tak ciężko zrobić. Gdybyśmy się tutaj zaopatrzyli wszyscy w Unity darmowe i dodatek do niego Adventure Creator, to mamy gotowy silnik do robienia przygodówki, tak? Tylko trzeba te sceny tam poskładać, powrzucać te postacie, powiązać, że jak klikniesz na tego, to ma się odtworzyć sample, gdzie jeden z bohaterów przemawia, coś tam wygłasza, jakąś rzecz. Ściana, co ze ścianą? No, ściana to jest kolejny jakiś tam rzecz, która mnie nieszczególnie jakoś cieszy, taka, że nie za bardzo jakoś słuchacze podjęli zabawę. W gruncie rzeczy to nic takiego ciekawego, ale to z tą ścianą to mogę już teraz wyjaśnić, o co chodziło, bo nie sądzę, żeby ta zabawa nagle się rozkręciła, tak? No to są takie krótkie projekciki, takie one-shoty, tak? Coś tam na szybko robię, jakiś obrazek wklejam, sobie podumaliśmy. Wyszło z tego to, że tutaj podaliśmy sobie grabę z blachą, więc no, jakąś tam rolę odegrała. Taki eksperyment psychologiczny z tą ścianą, a chodziło o to, nie wiem, mówić czy nie mówić, bo jak powiem, to kończymy i już nic z tą ścianą nie zrobicie raczej, jak powiem. Za ścianą co miało się, znaczy jak miała działać ta ściana? Przede wszystkim bardzo umowne i elastyczne były zasady tej zabawy. Od początku jakby podkreślałem, że ściana reaguje na praktycznie wszelkie interakcje z nią związane. Z racji tego, że tych interakcji na czacie na przykład, czy podczas rozmowy na żywo może być sporo, to potem trochę to przefiltrowałem, że te, które będą miały jakiś mocniejszy po prostu wydźwięk emocjonalny na przykład. Blacha, wiecie, Blacha na przykład jest z natury dosyć taki żywiołowy i emocjonalny i on od razu tam zaczął kombinować, walnął w tą ścianę z jakiegoś firebola, no w sensie takim, że w rozmowie naszej to padło, zdaje się, że Blacha powiedział, że ktoś powinien przypierdolić teraz w tą ścianę, no i stało się, tak? Ktoś umieścił linka do tej samej strony ze ścianą w komentarzach, to zrobiłem, że jest takie lustro w lustrze, portal w portalu, w portalu. Na różne słowa wypowiedziane miały się pojawiać jako napisy na tej stronie, czyli takie połączenie z tą pierwszą ideą ściany Hyde Parka. Ściana, naprawdę mi się przyśniła taka właśnie ściana. Tutaj nie bajerowałem. No i to była ściana ze snu, nie? Ściana, która jakoś tam łączyła się, świat miał się łączyć, świat rzeczywisty, czyli tu nasze interakcje, to okienko, w którym ta ściana jest, ze takim światem, w którym właściwie wszystko jest możliwe, świat taki astralny trochę, nie? W którym dużą rolę odgrywają też i emocje, nie tylko to, co się powie, ale jak się powie i takie różne właśnie psychologiczne też trochę klimaty. No i co miała ukrywać za sobą ściana? Ściana miała za sobą ukrywać właśnie ten mój zamysł, który z tą knajpką, tak, która w jakimś tam stopniu już jest zrealizowana. I no, tak sobie założyłem, że zbyt szybko tego nie odgadniecie, jak można tą ścianę rozwalić, a tak naprawdę sposobów jest kilka. Głównym takim sposobem, który wymyśliłem, który by pomógł rozwalić tą ścianę, bo ją się da jednak rozwalić, to jest to, że mieliście po prostu podjąć jakiekolwiek w tym celu działanie, ale wspólnie. I założyłem sobie, że tak około jak 20 osób się zbierze i podejmie taką interakcję, jakąkolwiek, co byście sobie tylko wymyślili, moglibyście jak na Dragon Ballu spróbować zbierać, poinformować, dać mi znaka, że zbieracie moc, chcecie swoją siłą, swojej woli nawet po prostu otworzyć to przejście, ja bym wam pozwolił. Założyłem sobie po prostu tutaj jedną z zasady, kolektywizm, tak, że im więcej osób też by coś chciało zrobić z tą ścianą, tym większa byłaby moc i to miało już rosnąć tak, że jak już nawet 2-3 osoby się zbiorą i coś będą chciały zrobić, to już może to być mocniejsze działanie niż samego Blachy. No, dlatego Blacha nie zniszczył tej ściany, bo zrobił to sam i zabawne wydało mi się to, że on już na początku był jakby dosyć blisko tego. Dlaczego powiedziałem, że kojarzy, jak było wspomniane o Dragon Ballu, że o, tu ciepło, ciepło trochę, chociaż z drugiej strony no, dałem znać, że coś jest z Dragon Ballem, tak? No i było zastanawianie się też, ale no też tu proste, no Genki Dama, taka technika była, że Goku zebrał moc od wszystkich mieszkańców Ziemi, jakąś tam moc ki czy chi, żeby móc pokonać wroga i to chodziło o ten kolektywizm, tak? Za ścianą miała być ta kafejka właśnie bohaterów tutaj radiowych. Założyłem, że pokombinujecie potem z tą ścianą, że tam będą się różne rzeczy działy. Niestety no ilość interakcji i też ich typ były takie no nieszczególne, nie? No bo tak, nie było za dużo eksperymentów z tą ścianą, a te, które były, to się opierały na tym, żeby spróbować ją tam osikać albo rozpierdolić. No i też zauważcie, na czacie, jak się pojawiły dwie osoby, które zaczęły tam wykrzykiwać i pomstować na tą ścianą, to już zaowocowało, że się pojawiły dwa pęknięcia na ścianie. No też nikt takich detali nie wyłapywał. Ja starałem się to jakoś właśnie... Miałem tam teraz domalować siki, że jest oszczana ta ściana, co miało zasugerować, że została jakby olana, nie? No i takie rzeczy, no miała to być taka dosyć luźna zabawa. Ludziom zdecydowanie zabrakło fantazji, takiego nieskrępowanego właśnie chęci poeksperymentowania sobie, coś tam, jakieś przeróbki, żeby nawet... O, i założyłem właśnie też od początku, że wszelkie przeróbki z tą ścianą będą też miały wpływ, czyli mogliście sami jakby ściągnąć sobie obrazek z gołą ścianą i pokombinować, tak? Zrobić coś i to by miało wpływ. Jedna przeróbka, która się pojawiła od słuchacza, sprawiła, że zamieniła się w migawkę taką jakby, tak? Jak na horrorach jakiś czy coś. Jest sobie ściana, a nagle jakiś taki demoniczny przerywnik się robi. Ściana na chwilę się na niej pojawiły. Tam swastyki, Hitler, szubienica, coś tam. No i to też dałem chyba wyraźnie do zrozumienia, że takie interakcje też mają znaczenie. I wtedy też wyjaśniałem, że ściana ma tendencję do powracania do formy swojej pierwotnej, tak? Jeśli to zrobiłem po to, żeby no nie zasyfiło się nagle wszystko i nie zabazgrało, żeby to po prostu co jest odchodziło w niepamięć z czasem i tak dalej. No i taki eksperyment, no jakoś się też nie przejmuję szczególnie tym, że się nie udało, bo z drugiej strony się udało. Była przez jeden odcinek ciekawa jakaś tam zabawa, eksperyment. No ale też no możecie sobie zapamiętać, że jak robię takie coś, no to można w ten sposób właśnie się bawić tym, tak? Bo może po prostu tak jak to często bywa, że jeden się stara bawić, a pozostali nie zrozumieli, co to za impreza jest, jaki ma charakter. I się na przykład wszyscy poprzebierali za Pokemony, bo myśleli, że to impreza przebierana, a jeden przyszedł przebrany za Rumcajsa i się nie dogadali, no trudno. No i co? No i tak to wygląda, no. Ogólnie to jestem taki dosyć zadowolony w sumie, te rachunki mnie dobijają. I kwestie finansowe. Dręczy mnie to męczenie się z forsą po prostu całe życie. Nie wiem, jakiś jestem niezaradny, chyba muszę się zacząć na PiS głosować i domagać się rekompensat. Proszę mi kupić okulary, ja jestem grafikiem! Ja muszę mieć dobre okulary nowe, proszę mi... Kto mi da, proszę państwa? No kto mi da? No, słucham. Kto mi da? Ty, jam ci to? Proszę bardzo, no, ty, blacha, kto mi da? Taka postawa roszczeniowa, może sobie taką zrobię. Zapiszę się jako na tego, na bezrobotnego i zasiłek wezmę i może jakieś lewe sobie skombinuję, że mam 10 dzieci. Ludzie, to będę dostawał 5 koła. Czy tam trochę mniej. Ktoś dzwonił, ale się rozłączył. Tam dzwonił? Co to za głupie kawały tutaj, że dwa sygnały i się rozłącza? Co to ma być? Co to? Radio to nie jest zabawka. Nie robimy sobie jajec. No, zrobię sobie dziecko. Można też sobie lewy akt zgonu na przykład skombinować i wtedy będę oficjalnie martwy i nie będzie mnie nikt ode mnie chciał. Cześć, Etam, witaj.
4: Hej, jestem słyszalny.
1: Bardzo dobrze słyszalny, głośno i wyraźnie.
4: Aha, no dlatego się pytam i dlatego się rozłączyłem, że zaczęła mi mrygać moja druga karta dźwiękowa, którą się pochwalę kupiłem za 5 zł. Także nie byłem pewien, czy to po prostu to jest to urządzenie, dlatego się rozłączyłem. Także sorry za wielkie zadanie. Chciałem coś pozytywnego wnieść, bo dzisiaj jest taki, jakbym się włączył nie od pierwszej minuty, to bym pomyślał, że to są zaduszki dzisiaj u ciebie. Takie.
1: No są, bardzo... jest święto zmarłych, tak?
4: No właśnie, tak o tej kasie teraz wspomniałeś, tak chciałem coś pozytywnego i zacznę może od tego, że sam dzisiaj tak właśnie miałem taki dzień jak co dzień, znaczy leżą tutaj przede mną cztery, skąd to się wziął ten czwarty, rachunki właśnie do zapłacenia i tak przewijam z dnia na dzień, żeby je zapłacić, bo powiem ci, że też dzisiaj tak siedziałem, tak kurde się martwiłem, no nie ma tej kasy, kurde, i ponieważ nie nagrywasz, to powiem wprost. Siedziałem sobie dzisiaj na kiblu, oddawałem to, co wziąłem z natury, że tak powiem, i nagle przyszło do mnie na komórkę, że dostałem przelew. Także już jest lepiej. Także trzeba pozytywnie myśleć.
1: No to jakbym nagrywał, to byłaby to zbyt poufna informacja, że dostałeś przelew, tak?
4: Ale miejsce tutaj, to jest ważne. Aha. Natomiast słuchaj, tak z tych pozytywnych rzeczy, to właśnie to, od czego dzisiaj zacząłem tutaj na czacie, ten eksperyment, który chcę przeprowadzić, bo jak pamiętasz o tych snach, jak opowiadałem, to tak wszyscy mówili, a teraz to sobie możesz tam gadać, nie? Natomiast no, tak jakoś od kilku dni mi chodziło właśnie po głowie, żeby zebrać numerki od ludzi i ja te numerki zebrałem. Ja je jeszcze teraz wkleję raz na czacie, żeby nie było wątpliwości, że potem, bo poprzednia wersja, którą Zenon tam przeczytał, jak nie mogłem jeszcze zadzwonić, to była wersja niestety za duża. Ma być 6, a nie 7. I są te numerki pójdą Ja już sobie karteczkę tu położyłem, żeby nie zapomnieć, bo ja jakbym to powiedział, że wyślę, a nie wyślę, a zapomniałbym, nie? Także postaram się je w środę wysłać i zobaczymy, czy się sprawdzą. Także 50-50, nie? Także jakby co. A powiem szczerze, że kiedyś już taką sytuację miałem, bo byłem z kolegą w takiej loterii, jak te losy się kupuje, nie? No i tak podeszliśmy i mówię, słuchaj stary, wygram, to ci daję 10% i wiesz, że trafiłem 15 tysięcy? No, także jest, szansa jest.
1: Kurczę, my tu mamy trochę czasami takie klimaty jakieś paranormalne. Faktycznie można by zrobić jakąś tutaj takie zebranie i się skupić i wymyślić jeszcze raz jakieś liczby. A no i co? I ktoś pójdzie i zagra? Znaczy ty pójdziesz, tak? I zagrasz?
4: Tak, ja pójdę. No. Właśnie dlatego chciałem powiedzieć, żebyście wy nie wysyłali czasami tutaj z czatu, ci, którzy mi podawali, ale ci, którzy podali te numerki, teraz macie je wklejone, to każdy, który tutaj podał z tych numerków swój, widzi, to żeby w trakcie losowania, to chyba na Polsacie teraz jest w środę, nie wiem, czy to jest w środę to losowanie, ale w środę wyślę, tak? Postaram się nie zapomnieć o tym. A przypomnijcie mi jeszcze, bo ja tutaj kartkę położyłem, ale jestem roztrzepany, to mogę zapomnieć. I pomyślcie taką tą, jak to mówi kapitan Radia na Fali, taką dobrą intencję, że wygrywamy, nie? W momencie losowania. Skupiając się na swoim numerku, o może w ten sposób. Ci, którzy podali te numery, mają tutaj wśród tych sześciu swój. Także, a ty tutaj masz swój też, także ty też musisz pomyśleć, bo twojego nie wyeliminowaliśmy tutaj. Drogą demokratyczną to się wszystko odbyło, także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No, ciekawe, zobaczymy.
4: Jedna kratka, jedno losowanie, nie wiem, ile to teraz nawet kosztuje, bo ja tam nie gram w Totka, szczerze mówiąc, ale mam blisko kolekturę, to wypełnię druczek, albo podam panu, żeby wypełnił za mnie, w każdym razie zrobię to. Zobaczymy. Środa, chyba tam nie było 20, jakoś te losowania są, czy coś koło tego. Kiedyś widziałem, że tam teraz to się odbywa jakimś takim śmiesznym bębnem, że dmucha w te piłeczki, one tam fruwają sobie. Postaram się wysłać przed samym losowaniem, żeby nie mieli szansy oszukać, nie?
1: No.
4: Bo wiesz, tam podobnież ja teraz czytałem ostatnio na ten temat, że oni tam jakieś tam opiłki dają do tego, tych piłeczek czy coś, żeby one tam lepiej latały, te, które są wypełnione. Podobno to jest oszustwo, no ale...
1: Czy jest dzisiaj jakikolwiek temat, którego się nie wiąże z jakimś spiskiem?
4: No właśnie, tak pomyślałem o jakichś pozytywnych wiadomościach. No jutro jest Święto Zmarłych. Nie wiem, czy to jest pozytywna wiadomość. Dla niektórych, ja jako dziecko pamiętam, jak biegałem z tymi świeczuszkami, kiedyś to się jeszcze takie prawdziwe świeczki stawiało. Nie wiem, czy pamiętasz, takie zwykłe po prostu, nie pionowe, te takie podłużne jak ołówek. To była taka frajda dla dziecka, jak stawiał, zapalał sobie tymi zapałeczkami i tak dalej, nie? Także, no, może niektórzy lubią pójść zaświecić i tak dalej. Także, no, poza tym jest dzień wolny, tak, no. Tutaj jest ten pozytyw.
1: Niby tak.
4: No chciałbym cię czymś jeszcze pocieszyć, ale mówię, nic mi nie przychodzi do głowy. Natomiast co do tej gry, to tak się zastanawiałem, to co opowiadał Blachar. Znaczy ja dokładnie szczegółów nie znam. Słyszałem tam troszkę, no oni siedzieli na czacie chyba do 9 rano, także ja tam pomysłów podejrzewam, burza mózgów była dłużej. Natomiast ja tak sobie pomyślałem, że to najfajniej było nie w 3D, a w pixel arcie, takich tych ludzikach malutkich, nie? Zrealizować. Nie wiem, czy to...
1: Może tak, może faktycznie, bo już tak przeczuwam, że pojawi się problem ze zwizualizowaniem różnych osób, bo na dobrą sprawę nie wiemy, jak to wygląda i się nie dowiemy. Więc jak sobie wyobrażasz na przykład mnie albo potrzebę?
4: No ja bym ciebie takiego malutkiego ludzika w takich dużych okularach, takie coś jak, nie wiem, czy pamiętasz, było Sensible Games i wypuszczali takie gierki typu Sensible Soccer, czy tam jeszcze taki z tymi wojakami, co się chodziło, zapomniałem tą grę, jak się to nazywało. Takie miały takie małe tułówki, a takie duże główki miały, nie? To coś w tym rodzaju właśnie grafika, o taką mi właśnie chodzi, bo ona jest dosyć prosta w realizacji i robiąc jedną taką prostą postać, zresztą nawet wczoraj znalazłem na Google Playu taki do tabletów program, który się specjalizuje w robieniu takich postaci właśnie pixelartowych do gier. Także można tam sobie poklikać palcem, dosłownie narysować bardzo szybko to z gotowych elementów i to bardzo dobrze spersonalizuje.
1: Ups, przepraszam bardzo. Niechcący tutaj wyłączyłem. Etamie, czy możesz połącz rozmowę, znów rozmowę. Halo?
4: Miałem przez chwilę informację ze Skype'a, że zawieszone.
1: O, teraz chyba się uda zrobić tak, żeby był i Jacek, i ty. Nie wiem, jakiś jestem przyjebany dzisiaj po prostu na maksa.
4: A mi mryga cały czas karta zewnętrzna, że na niej mam. Chociaż nie mam mikrofonu podpiętego do tej karty, ale mi mryga cały czas, że ona taki sprytną diodę zrobili Chińczycy, że jak się jest aktywny na mikrofonie, to ona wtedy się nie świeci, a miga. Nie? Także Chińczycy potrafią wykorzystać nawet jedną diodę, widzisz, do informowania. No ja w każdym razie jestem, ale Jacka nie widzę.
1: Jest niby tutaj na liście, ale go nie ma. Jest, a jakoby go nie było. Dobra, teraz już powinno być okej. Okay. Jest, tak, teraz jest też już Jacek.
3: Chciałem się dorzucić do tej waszej dyskusji. Dorzucę. Ponieważ... Skype mi wrócił. Jebać Microsoft. Chciałem się dorzucić do tej waszej dyskusji, bo myślę, że wiem, w jaki sposób można by było to zrobić. No bo Etam tutaj zadał takie kluczowe pytanie, tak? No jak ty sobie wyobrażasz, prawda, tam potrzebę, czy mnie, czy jak krawiec sobie... No Etam to akurat, prawda, pokazuje się w internecie, tak? W sensie, no, swoje lico, tak? Pokazuje, no to gdzieś tam nie jest trudne, ale ja myślę, że w przypadku takich osób, które nie bardzo chcą, tak jak na przykład ja, chcą, żeby prawda, ktoś tam widział, tak, no to może się odbywać na tej zasadzie, że panowie i panie, bierzecie ołówek, bierzecie kartkę, jakiś tam na, albo macie skaner, albo idziecie do miejsca, w którym ten skaner jest, nie wiem, tam do kolegi, do kafejki internetowej, whatever, rysujecie, prawda, samych siebie na zasadzie takiego, prawda, szkicu, to...
1: Co tam się stało? Wywalił się wujek Jacek chyba. Halo? No
4: tak właśnie było słychać jakiś było taki mnie upadek.
3: Było mnie słychać?
1: No, tak jakbyś się wywalił podczas gadania na ziemię i wstał. Bo przez chwilę cię nie było. Jakby. No, i takie było łupnięcie jakieś.
3: Skracając tą myśl, tak? Każdy jest w stanie narysować sobie swoje wyobrażenie o sobie, tak? Ale nie jakieś takie abstrakcyjne, nie rysujemy, prawda, monstera i tak dalej, tylko rysujemy, prawda, humanoidalną istotę. Chyba jesteśmy w stanie na coś takiego się umówić, że ja, powiedzmy, siebie rysuję jako humanoidalną istotę na kartce, potem daję to na skaner, natomiast cała reszta... należy do, i to właśnie do jakby dalsza część, prawda, ustaleń, już nie będę tego robić tutaj teraz na antenie, ale dalsza część ustaleń prawdopodobnie będzie na afterparty, a potem już jakby za kuluarami, między innymi z Etamem, no który będzie tutaj potrzebny jako drugi grafik, tak? Mogę tutaj zdradzić na antenie tyle, że programistów, jeżeli Furak chciałby się do tego przyłączyć, a byłoby nam wszystkim bardzo miło, bo z programistami to zawsze jest deficyt, a w szczególności z takimi zdolnymi, jeżeli chciałby też, że tak powiem, położyć swoje 5 zł na stole. 5 zł w cudzysłowie oczywiście, bo tu nie chodzi o o monetę. No ja też w jakimś stopniu kładę swoje 5 zł na stole, ponieważ jestem w trakcie pisania scenariusza i jak ty, krawiec, powiedziałeś o swoim wyobrażeniu tego, tak? Czy też o jakichś tam pracach, które już trwają gdzieś tam, jak znajdziesz czas, prawda? No to powiem ci, niewiele to odbiega od tego, co jest zawarte w moim scenariuszu. Przy czym ja tam nie określam tego miejsca jako knajpa, tylko to jest stara fabryka. No ale to już jest kwestia takich,
1: co
3: powiedzmy,
1: detalicznych. Co byś powiedział na koncepcję, co byście powiedzieli na taką, bo też mi chodziła po głowie taka koncepcja, że postaciami byliby nasi potomkowie po prostu w przyszłości. Mały Blacha, mały Etam.
3: Krawiec, czy ty masz zdolność czytania mi w myślach? W jakim stopniu masz jakiegoś wirusa na moim komputerze? Bo to autentycznie, słuchajcie, słuchacze, to stała się teraz rzecz prawie że niemożliwa. To ja się teraz czuję, jakby krawiec miał wgląd w mój scenariusz, bo jego zasadnicza część tyczy się właśnie tego.
1: Tak to jest właśnie, ten efekt się pojawia, to jest taki nasz efekt Mandeli taki inny, że często nam się te same rzeczy w głowie... W ogóle jak słuchałem waszych pomysłów na afterze, to się śmiałem tylko pod kołdrą. Tak co chwilę, bo te same mi rzeczy też po głowie chodziły.
4: No mi w sumie też podobne rzeczy przyszły do głowy, aczkolwiek ja to myślałem na bardziej to, co właśnie Jacek mówisz i ty, Krawiec, odnośnie tej przyszłości, tak, czyli jakieś tam potomkowie. Taka audycja eksperymentalna, jest rok 2068 i tam jakieś wnuczki obecnych nadawców kontynuują to dzieło swoich dziadków, a dziadków tam słychać gdzieś z tyłu takie starcze głosy tam. Wnuczku,
3: tak. Ale może...
1: Za moich czasów to się klawiatury używało zwykłej, a nie jakieś virtual reality.
3: Ale może ja mam panowie do was taką prośbę jakoś tak przedwstępnie w sumie z potrzebą i nie tylko z nim, no ustaliliśmy, że ja będę osobą, która będzie się zajmować z tą treścią fabularną, tak? Jak skończę to co zacząłem, tak? Jak skończę scenariusz i gdzieś tam wspólnie będziemy z tym rozkminiać, no to sami, prawda, ocenicie, czy to wam się podoba, czy nie.
1: Okej, tutaj chciałbym zaapelować, że jak wspólnie sobie tu tworzymy coś, to żeby ego nie grało zbyt dużej tutaj roli i no chodzi mi o to, żebyśmy się nie obrażali, że ktoś ma inne propozycje, a zmieńmy to na przykład, tu zmieńmy tą historię trochę tak. To jest właśnie proces twórczy, to jest burza mózgów, tak się pracuje, nie? A czasem jak ktoś się napracuje nad czymś i powymyśla coś, to potem jest tak emocjonalnie z tym związany, że emocje biorą górę i ktoś się... irytuje i denerwuje, że inni chcą mu to zmieniać. Żebyśmy starali się uniknąć tego i żebyśmy z góry, blacha, może tu rozwiązanie będzie, żeby się aż tak bardzo, wiesz, nie angażować i nie starać. Miejmy z tego fan, tak? Bawmy się tym. Róbmy to wspólnie. Wiesz, o co mi chodzi?
3: No tak, ale też z drugiej strony, no to wyobraź sobie, że mówisz coś takiego do... że mówisz taki message, taki jak mi teraz przekazujesz, że mówisz taki message do programisty. Naprawdę chciałbyś, żeby to się skończyło krapem i żeby
1: chyba tak.
3: Część radiowej sceny po prostu śmiała się z nas, bo ja bym nie chciał.
1: Ale to ma być projekt raczej luźny, śmieszny. Słuchaj, nie wiesz, sam chyba mówiłeś, nie róbmy GTA 5, nie? I tak
3: no
1: dalej.
3: Tak, ale ja mówiłem o opcji minimum, natomiast nie mówiłem o krapie, mówiłem o tym, co jesteśmy w stanie zrobić.
1: Okej, okay, jaki jest cel tego? Żeby zrobić coś fajnego i przy okazji tworzenia mieć z tego względnie dużo przyjemności, a nie się na przykład tym
3: tak, ale
1: zmęczyć i pokłócić o to, tak, nie?
3: Tak, ale efekt tego też ma być taki, że no ja myślę, że ty byś chciał gdzieś tam wewnętrznie, nie jakby nie oszukuj sam siebie, Krawiec, że chciałbyś, żeby ta gra, czy żeby ten świat 3D czy 2D, bo ja nie stawiam w swoim scenariuszu tego typu założeń. To jest tylko i wyłącznie treść fabularna i to bym powiedział w takim głównym nurcie. Tam dużo nadbudowy można jeszcze zrobić, bardzo dużo. Ja wiem, jak
1: spoko,
3: takie...
1: na pewno dużo trzeba będzie porozmawiać, bo przy takich projektach się dużo o nich gada i w trakcie się różne rzeczy zmienia. To, co mnie przekonuje do tego, do twojej opcji, żeby jednak nie traktować tego tylko jako taką radosną twórczość i gołodupki, hop do kubki, niech każdy coś wniesie od siebie, chociaż taką wizję też w sumie przedstawiasz, ale jest taki problem. Podam wam przykład, jak obsługuję jakiegoś klienta i to klient często jest zdenerwowany, że długo trwa coś, czemu tyle tego, ale jak się poprosi o to, żeby klient sam coś przygotował, jeden głupi tekst napisał, to można czekać miesiącami, tak? I ten sam efekt boję się, że się pojawi, jak zbyt dużo osób tu się nagle zainteresuje i będziemy wszyscy to robili i ty coś zrób, tak? No i będziemy czekać na jednego, tak. Dwa miesiące, na drugiego, trzy miesiące, a ja nie mogę, a ja miałem zrobić, ale słuchajcie, no nie zrobiłem, po prostu nie miałem jak.
3: Tak, teraz... ale pozwól, Krawiec, że ci przerwę. Ja w jakiejś tam swojej dookoła radiowej rekrutacji i poszukiwaniu ludzi biorę to pod uwagę. Ja biorę to pod uwagę i w ogóle jakby w pierwszej kolejności nie zwracam się do osób, o których wiem, że one nie mają, prawda, jakiegoś tam nawet bardzo ogólnego i niewyszlifowanego skilla. Do osób, które po prostu nic nie robią, że ja nie widzę efektów ich pracy, że ty jak zobaczysz, jak będziesz rozmawiać z taką osobą,
5: No to będziesz chciał widzieć, prawda? Chociaż minimalny efekt to jego pracy, czy też jej, tak? Więc ja na początku biorę tylko i wyłącznie pod uwagę te osoby, o których wiem, że one są w stanie się pochwalić efektami swojej pracy, tak? I mają wiedzę na ten temat, wiedzą jak to zrobić i są w stanie, że tak powiem, się wyrobić, mają do tego odpowiednią dużą ilość czasu. I też mój koncept na coś takiego jest taki, żeby ustanowić coś w rodzaju zarządu, tak? Czyli w tym momencie osób, które będą brały na siebie największy ciężar. I tutaj ja to widzę w ten sposób. Oczywiście możesz się z tym nie zgadzać, ale ja to widzę w ten sposób, że ty z Etamem to jesteście dwóch głównych grafików. I do tego dobiera się powiedzmy dwóch pomocników, tak? Jest potrzeba i na przykład jest jeszcze Furak. Oni sobie dobierają do tego dwóch pomocników. Natomiast wy czterej decydujecie w największej mierze o tym,

0: sumie przysłuchiwałem się po raz pierwszy, tak, bo ja to gdzieś tam w środku wskoczyłem odnośnie tego projektu i tak sobie właśnie pomyślałem, że największy problem będzie z wizualizacją twarzy, no bo jak ja się tam akurat mogę pokazać, ale mówię, jeżeli wy macie opór, no to idealnym rozwiązaniem jest twarz w pixel arcie, taką a la właśnie Sensible kiedyś robiło, bo na przykład sobie wyobraźcie taką sytuację, że macie w tej chwili jakąś przeglądarkę na przykład z czatem Nocnego Radia otwartą i jest coś takiego jak Fav Icon. To jest taka ikonka tutaj przy zakładce czat, jest takie 16x16 pikseli, NR malutkie, nie? No to teraz każdy z nas mógłby zrobić sobie zdjęcie swojej twarzy z boku, powiedzmy, i z przodu i zmniejszyć do rozdzielczości 16x16 pikseli, czyli ta twarz de facto jest nierozpoznawalna, ale to już wystarczy, żeby zrobić ludzika, który będzie miał taką główkę, chociaż troszeczkę podobną, ale nie będziecie rozpoznawalni dzięki temu, nie?
1: Moglibyśmy się wzorować na takich starych przygodówkach Sierra, firmy Sierra, King Quest, Police Quest, tak. I tam były takie ludki fajne właśnie z kilku pikseli poskładane.
0: Dokładnie tak.
1: To jest fajna koncepcja i chyba jedyna możliwa, bo inaczej tego nie ugryziemy. Coś Jacek chciał
2: powiedzieć. Jasne. Ja myślę, że to, co powiedział Etam, to jest jak najbardziej świetny pomysł. Oczywiście do przedyskutowania dalszego w większym gronie. Ja na koniec mam tylko taką prośbę, jeżeli Potrzeba 19 mnie słucha, żeby tutaj zadzwonił i jakby to powiedzieć, wypowiedział się od siebie, no bo ja nie chcę się wypowiadać za niego, a jakby no my dwaj byliśmy takimi, no nie chcę tutaj powiedzieć, że jakimiś wielkimi pomysłodawcami, czy bo idea już była dużo wcześniej, tak? I Krawiec też sam o tym myślał. Aha. No ale my rozpętaliśmy tą burzę w szklance wody. No i naprawdę, jeżeli ludzie mają do tego chęci i to nie są ludzie, którzy jakoś tam, nie wiem, pozbawieni są talentu, tylko część ich talentu wynika właśnie z tego, że pracują w danym fachu, tak? No to ja bym nie chciał i byłoby mi naprawdę bardzo przykro, jeżeli w pewnym momencie z jakiegoś naprawdę głupiego powodu wycofałbyś się z tego, albo byś stwierdził, że to nie ma sensu, albo coś w tym rodzaju. Jeżeli wycofasz się na zasadzie takiej, że twoje życie osobiste nie będzie ci na to pozwalało, okej, wtedy będziemy myśleć, w jaki sposób można to skończyć, prawda, z kimś innym, ale żeby to jednak było skończone. Nie wiem, być może jest tak, że ja przeceniam jakby chęć do aktywności innych osób. Natomiast jest też tak, jak ty powiedziałeś, Krawiec, że pośród ogólnej stagnacji i mizerii takie osoby to są swego rodzaju perełki, bo one właśnie będą poświęcać swój prywatny czas. Także potrzeba, jeżeli masz taką możliwość, to zadzwoń, będę ci bardzo wdzięczny, a z Etamem dokończę tą rozmowę jeszcze na afterze. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Pozdrawiam, cześć, trzymaj się. Jesteś ty tam? Etam zniknął. Dobra, to puszczę jakąś muzykę. Może jeszcze raz El Dupa sobie poleci. Yo, man, doktor Iris in the house.
3: Wschodnia strona i zachodnia ciemna.

A potrzeba się rozchorował na dobre, widać. Ostatnio nie domagał, ale mimo to było nadawane. Więc dzielny chłopak. No i zdrówka życzymy, bo zdrówko najważniejsze. A jak jest zdrówko, to i są pieniążki. O!

Maxi Lobo. Właśnie, czemu ja nie zostałem międzygalaktycznym łowcą nagród, zabójcą kosmicznym, tylko kurwa grafikiem komputerowym. Już hakerem można było zostać lepiej. Jak mi radziła rodzina.

0: Lubczemy.
1: Żygi z Siusiakiem. Żygi z Siusiakiem, a na antenie Etam jest. Cześć ponownie.
2: Coś rozłączyło, nie wiem. Mnie tylko czy wszystkich?
1: No, nie wiem, ale w sumie to i tak już się powoli tam szykowałem na przerwę muzyczną. No nie wiem, to powiedz mi jeszcze coś wesołego i przyjemnego, to może się rozweselę.
2: No wiesz, ja mówię, ja się przysłuchiwałem raczej tak dyskusji biernie chłopaków, jak rozmawiali na afterze, tam podobnie do 9 rano, tam niektórzy z nich, na temat tego takiego pomysłu właśnie realizacji czegoś w rodzaju gry, tak, radiowej. I mówiąc szczerze, ja tak się bardziej biernie przysłuchiwałem, bo w tym czasie sobie zainstalowałem reklamowanego przez ciebie Make Humana. I sobie zacząłem tak, słuchałem i tak sobie zacząłem postać swoją robić, po czym zmieniłem tą postać w kobietę i nawet powiem szczerze, że uzyskałem taką fajną animację, że to była kobieta, która machała cyckami w tym Make Humanie, jeżeli to ma być wesołe, ale naprawdę fajnie to wyglądało i chyba się poświęcę bardziej tej aplikacji.
1: W Make Humanie machała cyckami?
2: Tak, przesuwając suwakiem, jakoś tak to poustawiałem, po pierwsze kroki, nie?
1: No to sobie zmieniałeś tylko obwisłość piersi.
2: No, ale nie, na boki machała.
1: A na boki machała.
2: Tak to wyglądało jak, bo wiesz, dlaczego kobiety nie brały udziału w skokach narciarskich przez bardzo długi czas? Właśnie dlatego, żeby nie trzepotały im piersi na wietrze, nie? Także dopiero kiedy pojawiły się panie z mniejszymi piersiami na skoczni, dopiero wtedy te zawody zaczęły być jakieś bardziej popularne, tak? I tak są w tej chwili tylko w miksie, z tego co wiem. Chyba nie ma nawet mistrzostw świata w skokach narciarskich kobiet takich indywidualnych, zdaje się, że są w miksie drużynowo z mężczyznami. Ale mogę się mylić, może coś się zmieniło w tym czasie, bo dawno tego nie śledziłem. Nie wiem, czy się rozweseliłem.
1: Nie, ty mnie nie roz... Znaczy troszeczkę te cycki machające nawet mnie rozweseliły. Ale Nazara mnie też rozweselił, bo pisze, że krawiec złej baletnicy przeszkadza bombek u spódnicy. Bombek u spódnicy, dobre. Co to jest bombek u spódnicy?
2: Ja myślę, wiesz co, że w ogóle ten pomysł z tą przerwą dla ciebie to nie jest dobry pomysł, bo to trzeba, musisz pamiętać jednej rzeczy, to jest twoje hobby, tak? A do tego hobby to jest taka piaskownica, w której siedzisz, robisz babki, nie? A my tak jako słuchacze jesteśmy tacy, którzy tam przychodzą i coś ci podepczą, nie? I ty musisz odbudowywać te babki z powrotem. Także tak to, no ja to tak sobie wizualizuję, nie? Natomiast martwi mnie to, że Kuby nie będzie, no bo jak nie będzie Kuby, to ja patrzę zawsze tak długoterminowo, no dalekowzrocznie, nie? Skoro Kuby nie będzie w Nocnym Radiu, to dla mnie prostą konsekwencją jest teraz pod znakiem zapytania trzeci sezon Wojny Światów i znaczy twojego udziału, tak? Bo nie wiem, jak to tam głęboko ten konflikt sięga, tak? Czy tam jakiś tam sobie wyobrażam, tak? Jakiś tam między wami. Czy będzie ta Wojna Światów, czy nie? Bo ja już tutaj miałem swoje pomysły, szczerze mówiąc, i to mi zaczyna burzyć z kolei moje klocki tutaj, czy tam babki w piaskownicy mojej, także... No szkoda, że Kuba.
1: Wszystko się rozpierdala cały czas. Ludzie przychodzą, odchodzą, ale dla mnie to jest wszystko proste, wiesz. Nie szukam tu jakichś... Bo ludzie lubią szukać jakichś takich... jakichś niesamowitych przyczyn tutaj i udziwniają to wszystko. Wszystko się sprowadza do tego, że to jest gówno radyjko, jak to mawia potrzeba. I nie ma tu żadnej kasy, nie mam, żeby komukolwiek zapłacić za pracę, którą wnosi. Ludzie tak sobie przychodzą, odchodzą, coś sobie nagrają, odchodzą. I to tego się nie ucieknie, no. Zawsze będzie to takie gówno radyjko, którego słucha parę osób na krzyż i
2: no
1: już.
2: No tak, ale rotacja jest większa niż w Żabce u mnie tutaj na dole, dosłownie. Tam się też dziewczyny zmieniają jedna po drugiej, tam nie zapłacą im czy coś i one się tam wymieniają. Do jednej się przyzwyczaja, już następna jest. Z drugiej strony dobrze, bo jest rozmaicenie, nie? Także, no nie wiem, no jestem ciągle za tym, żeby zrobić taką, jak to się nazywa, zbiórkę celową na cel pod tytułem na przykład reklama jednej z audycji lub dwóch w jakiejś takiej gazecie typu cztery kąty, bo jak to się nazywało, czwarty wymiar.
1: Kątach, albo w pani domu może.
2: No wiesz, gdybyś ściągnął takiego gościa jak pan ten Sergiej, on się nazywa, już nie pamiętam, który który buduje takie domki kopulaste. Teraz nawet znalazłem drugiego człowieka, który robi domy w paczce. To są ludzie, którzy już byli w tego typu mediach, między innymi Niezależnej Telewizji, ja ich spotkałem gdzieś tam, z archiwalnych audycji. To są takie tematy, które no bardzo, bardzo ciekawe i przyciągnęłyby też takie osoby z budownictwa, bo to w sumie się sprowadza, kiedyś tam pamiętasz, mówiliśmy na ten temat, że być może skończymy w jakiejś takiej komunie, brzydko mówiąc, tak? Czyli jakiejś takiej grupce osób, które tam na zasadzie takich, nie wiem, amiszów gdzieś tam zamieszka na jakiejś tam wiosce i będzie uprawiała swoje rzeczy. Zresztą jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko tego, żeby mieć wszystko GMO. Jak wiesz, ten cały tip przeszedł, tak? I już w tej chwili...
1: Róbmy tą wioskę, róbmy tą osadę. Niech każdy na początek wyciągnie z kieszeni wszystko, co ma. Robimy ściepę tutaj. Ja mam, czekajcie, stara temperówka, opakowanie po batoniku, puszki, można sprzedać, zapalniczka, 5 zł, o, zaczyna się pojawiać kapitał. No, robimy, osada. Nie musi się to nazywać nocna osada, nic, możemy wspólnie jakąś nazwę wymyślić. I będziemy tam mieszkali, ja będę królem, okej? Okay? Nie, albo nie, ja będę błaznem, o. A ty, Etam, kim chcesz być?
2: Nie, czy ja byłbym wtedy rycerzem, tak, pilującym porządku. A raczej aparycja moja chyba by była, no nie wiem, czy teraz...
1: Ty lubisz konstruować.
2: Ja lubię chyba bronić, tak mi się wydaje. Zawsze byłem bramkarzem na podwórkowym, błotnym boisku, jak jeszcze tam kiedyś żeśmy grali, współdzieliliśmy terytorium, że tak powiem, z parkingiem. Kiedyś takie wojska były piłkarskie, nie wiem, czy teraz to są Orliki, tam elegancko, tutaj gdzieś koło mnie też jakiś tam powstał, jakaś taka elegancka nawierzchnia, no kiedyś to się grało na błocie, jeszcze samochody jeździły po tym boisku, także to tak to wyglądało. No dzisiaj nas cieszą, widzisz, takie rzeczy duże, jakiś nowy smartfon, jakieś nowe, a kiedyś to piłka to była pociecha, pamiętam, że miałem najelegantszą piłkę na podwórku, bo akurat nową kupiliśmy, także rodzice mi kupili, tak. Także no widzisz, no my się dzisiaj cieszymy, może stąd te smutki, bo tak wszyscy naokoło jakieś takie bogato, nie? Samochód tutaj, kurde, mieszkanie, dom i ogród i tak dalej, nie? No i takie drobne rzeczy nam nie przynoszą radości dzisiaj, a mi właśnie zaczęły przynosić. Kupiłem sobie za 5 zł kartę i będę się chwalił, że mam kartę 3D Sound za 5 zł. O. Mryga sobie teraz wesoło do mnie.
1: Kurt pisze, że nocne radio jest bardzo hermetyczne. 70 audycji to prywata. Nie da się ściągnąć przez to nowych słuchaczy do takiego radia. Może bez przesady. No, stary, no co, prawie każda audycja jest na jakiś konkretny temat. No jakieś prywatne sprawy to się pojawiają raz na jakiś czas. Nie przesadzajmy, że 70%. A z kolei potrzeba wytłumaczył, co to jest ten bombek u spódnicy. Bombek i że to jest, chodzi o spódnicę Szachida.
2: To tak jak nazwa kutas, nie? Kutas to jest taki sznureczek przy zasłonach albo przy jakichś takich pletach, przy kluczach też takie coś było kutas, tak? I słynny magister Zarzycki, który, jak mówię, kiedyś u Kuby występował jako jedna z postaci w Wojnie Światów, właśnie handlował podobnież kutasami. Handlarz kutasów, poproszę sobie.
1: A bombek u spódnicy brzmi tak.
0: صليل الصوارم نشيد الهبات ودرب القتال طريق الحياة
1: piękna piosenka, piękna. Ale jakie ci terroryści mają głosiki piękne, nie?
2: Słuchaj, dzisiaj tak narzekają, ale przecież wczoraj, ja przecież pamiętam, wczoraj siedziałem, przecież nawet dzwoniłem do audycji wczoraj i pamiętam, że było ale tłusto, ten tydzień to takie te audycje zajebiste, kurczę, tutaj od potrzeby, u Furaka, takie tłuste wręcz dni są radia, a już dzisiaj patrz, jeden dzień później miałby tydzień się otworzył i kurczę, już nowe rozdanie, chcieliby, żeby jeszcze w tym tłuszczu się kąpać, jak ten Sknerus MacQuarz do takiego złotego tego wskakiwał tam do tych skarbca tego swojego, nie? Widzisz, poziom poszedł do góry i teraz są wyższe oczekiwania.
1: Kurde, dobra, idę, kończę audycję, idę sprzątnąć żygi, potem się zastrzelę i koniec.
2: No, wiesz, tego zrobić nie możesz, bo tutaj jest dużo fanów. Ja dzisiaj spędziłem przy nocnym radiu, słuchając archiwów, chyba cały dzień. Nawet na dworze, jak szedłem, to słuchałem. Także widzisz, no, są tacy, którzy żyją tym cały czas.
1: No, Zdzisiek, Rysiek, Zenek, jest nas tu 10 osób, dobrze się bawimy, super radio!
2: Ja mam pomysły, jak przyciągnąć, żeby tych słuchaczy było więcej, ale powolutku, wszystko powoli, ja się nie śpieszę, ja taką metodą niemiecką. Nie lubię Niemców, ale tak po troszku. A zobaczysz, że Konrad wróci. On tak mówi, że nie, ale wróci. Wróci. On zbierał ten taki negatywny elektorat, jak to się mówi, po partyjnemu, nie? Ale popatrz, że było więcej, nawet kiedyś pamiętam, że na godzinę już przed Konrada audycją było więcej niż czasami na audycjach jest osób. Już się gromadzili, już tam był ten tak zwany hejt internetowy, no ale jednak zgromadził, tak? No. Taki ksiądz dobrodziej, krótko mówiąc. Dobra, nie zawracam głowy dłużej. Czuję, że jesteś zmęczony i taki troszkę podziębiony, jak słyszę po głosie, bo inną masz nutę dzisiaj. Także ja się wyłączam, bo pies tutaj też na mnie czeka na swoją kolej. Trzeba go nakarmić, wyprowadzić, a pewnie ktoś tam może jeszcze spróbuje na aftera wejść. Ja dzisiaj obiecuję, że długo nie będę, bo jutro muszę iść ze świeczkami, także też troszkę wcześniej muszę stać. Dobra, trzymaj się, na razie i pozdrawiam wszystkich.

Ja może nie będę lepiej śpiewał. Dobra, pokrzyczałem sobie, postękałem, pomarudziłem, pewnie straciłem przez to w oczach wielu osób. I to było do przewidzenia, że tak to się skończy. Ja mówiłem, że tak to się skończy. Nie, no dobra. Zobaczymy, co wyjdzie z projektów. Możecie wpaść na Aftera, posłuchać na Aftera. Gdzieś tutaj się link pojawi. Możecie też parę groszy wysłać na radio. To znaczy mi. No i wtedy sobie tam popłacę coś i może będę happy bardziej. Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim sponsorom. Oczywiście macie prawo się obrazić i gniewać, że was nie wymawiam. Znaczy ten, nie wymawiam. Nie wyczytuję. No. Nie wiem. Jakiś taki jestem niedojebany dzisiaj po prostu. Klnę jak szewc. Nic nie mam do powiedzenia. No i kij z tym, no. Kij mi w nery. Dobra, nie zawracam wam głowy, nie zabieram czasu i nie psuję wam humoru i tak dalej. Trzymajcie się, cześć.

0: Ci, którzy się właśnie zastanawiają, czy nie odejść z radia, bo krawiec chuj niesłowny nie zrobił, miało być, a nie ma i w ogóle nie sprawdza się, to może jeszcze kilka dni mi dajcie tutaj na ogarnięcie spraw.
1: Połączamy nagrywanie i za chwilę będzie podkład, za chwilę będzie bajt. Bajt, który jedzie na rowerze, to jest człowiek, który ceni sobie ekologię. To jest człowiek, który nie lubi jeździć samochodem. Dzwonimy do Bajta. Halo, halo, Krzysiu. Halo, Bielsko-Biała. Halo, halo. Halo, Bielsko-Biała.
2: Witam cię. Jesteśmy na antenie, czy nie?
1: Jesteśmy na antenie, także już możesz się przywitać ze słuchaczami. Jesteśmy na streamie i jesteśmy nawet na YouTubie. Także powiedz wszystkim cześć i jesteśmy. Przedstaw się nam.
2: Witam słuchaczy Nocnego Radia na YouTubie, kontestacji na Icecastie i Nocnego Radia na Icecastie, to chyba wszystkie trzy anteny, na jakich jesteśmy. Tu Krzysiek Maczyński, Wilbite Eater, no Jacek się chyba już przedstawił po tamtej stronie. Zaczynamy drugie podejście, bo Jacek musiał się zrestartować, a ja w międzyczasie udało mi się dotrzeć do domu, bo wcześniej z roweru trochę ponadawałem, ale tego chyba

0: Nie będzie nawet publikacji. No, więc audycja się nazywa Luźna Strona Mapy i to są takie luźne gadki o smaku mapy, a nawet z prawej strony ją tak jak ugryźć, to tak smakuje ta mapa. No, zalana kawą, czy nie wiem, co tam Jacek nad tą mapą zajadał, czy popijał. Ja w każdym razie chciałbym zachęcić was do interakcji, no bo luźna audycja opiera się w dużej mierze, często się opiera na słuchaczach, płynie tak jak wy tak zagracie, tak my popłyniemy po falach Dunaju czy innego ciała wodnego. No i popłyniemy z tematami, popłyniemy z rozrywką, przez jakiś krótki czas was tutaj pozabawiamy, a wy nas możecie za to docenić sponsoring. Link jest w opisie na YouTubie pod spodem. Jeżeli byście chcieli jakiś datki wpłacić, to my dziękujemy z góry bardzo, a z dołu też pięknie podziękujemy.
1: Jest z nami Gumball. Gumball już do nas zadzwonił. No, typowo luźna audycja. Halo, halo, Gumballu.
2: A szczęść Boże. No chcieliście jakąś osobę, no to przybyłem. I tak chciałem od razu powiedzieć, że Australia świetne miejsce, tylko czemu tam są pająki, nie?
1: Tak, i myślę, że zaczniemy od pająków. Bardzo mi się podobało to, co jeden ze słuchaczy napisał, że Australia to fake. I rzeczywiście, jeżeli wierzycie w to, że Ziemia jest płaska, to Australia to fake. Dlatego, że Australia nie pasuje do konceptu płaskiej Ziemi. Dlatego, że na płaskiej Ziemi z Australii do Europy jest dwa razy bliżej niż z Australii do Południowej Ameryki. Nie wiem, dlaczego samolot leci co prawda krócej z Sydney do Santiago de Chile, ale no, na płaskiej mapie jest dalej. Tak więc Australia jest fajna, ale niestety jest fejkiem. Ja jestem agentem, Ziemia jest płaska, a wy, którzy w to wierzycie, jesteście idioci. Jest z nami Gumball i bardzo fajnie i od razu wspomniał o pająkach. Jest też z nami Byte. Byte, słuchajcie, świetnie, naprawdę świetnie się nadaje do tej audycji, bo Byte jest rączy jak kangur, Byte jest sprytny jak pająk, żarłoczny jak rekin. No, mam nadzieję tylko, że nie ma węża w kieszeni.
0: Biblijnemu niewinny jak gołębica.
1: Gołębie nie bardzo mogą zabijać ludzi w Australii, przynajmniej nic o tym nie wiem. Wy też pokażcie, że nie macie węża w kieszeni, tak jak Byte, i możecie sponsorować tą audycję. Link jest na dole. Ja obserwuję czat YouTube'owy, ja obserwuję naszego drogiego, kochanego nocnika, czyli naszego Discorda Nocnego Radia.
0: Czat za chwilę, bo uruchamiam właśnie komputer, będę obserwował też kontestacyjny czat i tamtejszego Discorda i w ogóle wszystko. No i to wszystko, co ja tak obserwuję, to też będę obserwował. A miałem mówić, zanim Gumball zadzwonił, to dokończę, że można oczywiście oprócz czatów też dzwonić na antenę. Są na to sposoby trzy. Można Skype'em zadzwonić na Nocne Radio, można Skype'em na kontestacja.com. Jeżeli dzwonicie Skype'em na któregokolwiek z tych użytkowników, dodajcie go najpierw do znajomych oraz bądźcie aktywni, a jakbyśmy was nie odebrali, to znaczy, że technicznie trzeba to zrobić inaczej, że my was dodamy po odrzuceniu waszego połączenia, dodamy was. Znaczy Jacek to zrobi, bo on obsługuje Skype'a. No i jest też telefon, możliwość połączenia się telefonem, wtedy też do Skype'a się dodzwonicie, tak to jest zrobione. Numer to 222-195-321 i ponieważ to jest taka luźna audycja, to się nie przejmujcie, myślę, że Gumball też nie będzie miał nic przeciwko, może was być nawet na antenie więcej niż trzy osoby możemy być, będzie nam raźniej. No, ale póki co, Gumball, to nie znaczy, że to ma tobie jakoś umniejszać. Teraz z tobą też jest fajnie jako jedynym słuchaczem na antenie oprócz prowadzących, więc cała antena dla ciebie. Powiedz, z czym zadzwoniłeś?
2: A moglibyście tę audycję przenieść na środę, bo akurat mi mem by się wpasowywał. Wrzucę go na Discorda, żebyście zrozumieli. Tylko polecam nie puszczać go, bo chyba może być copyrightowa muzyczka, tylko osoba, która nie nadaje to, żeby posłuchała.
1: Na czacie YouTube'owym...
0: Ale tym razem akurat żeśmy się mówili na wtorek, to jest taka nieregularna rzecz. Luźna strona mapy to tam wtedy, kiedy akurat wypadnie. No, teraz akurat jest wtorek, no wiesz. Może gdzieś jest na świecie środa, czekaj, czy jest moment, czy jest miejsce w tej chwili na świecie, gdzie jest już środa? Chyba tak.
1: Tak, jest u mnie na przykład środa. U mnie już jest w pół do trzeciej w nocy, u mnie już jest środa, tak więc Gumball, mamy środę, tak jak prosiłeś. Przy tym wtorek to świetny moment na luźną stronę mapy, dlatego że jutro w środę nadaje nasz lewicowy Belzebub, czyli Błażej z Niemiec, audycja lewym okiem. W czwartek nadaje Potrzeba swoje bezlitości. W piątek jest taka luźna audycja i czasy ostateczne. Krawca, w sobotę czasem jest prawa strona mapy, co drugą sobotę, a w niedzielę jest spoiler. Więc jedyny dzień, kiedy możemy wypełnić jakąś lukę, wtorek. Najlepszy dzień, żeby wypełnić wtorek. Na czacie nasz wspaniały mistrz filozof ze Szczecina, wielki mistrz chińskiej starożytnej walki telefonem Dujitsu, znany jako Maćko z Pomorzan oraz jego wysokość ser etamski. Etam pisze, że nie ogarnia Discorda. Dlaczego mnie to nie dziwi? Ale jeżeli wy już wyszliście z etapu Amigi i ogarniacie Discorda, to wejdźcie na Discorda Nocnego Radia. Naprawdę fajny klimat.
2: Ja mu mogę pomóc. Ja jestem proetamowy. Jakby się tam kiedyś chciał, to ten, masz mojego Skype'a, bo nigdzie indziej mnie nie masz, a ja bym chętnie cię dodał tam wszędzie, gdzie chcesz. I porozmawiaj, to ja ci wytłumaczę, jak te trudne Discordy działają. No, młodzieżowe sprawy, nie wiem, co trzeba wytłumaczyć.
1: Tak, tutaj Gumball jest świetnym technikiem od Discorda, jak się okazuje. No dobrze, słuchajcie, zacznijmy z tymi rzeczami o tym, że jak tu przeżyć w Australii, jak nie dać się zabić, jak nie dać się zagryźć, bo ja stawiam taką hipotezę badawczą. Australia to jest bardziej niebezpieczne miejsce od Polski i w ogóle bardziej niebezpieczne miejsce od Europy, przynajmniej w swojej większości. Może poza Sycylią albo jakimś trudno dostępną częścią Rosji. I rzeczywiście to, co się ludziom kojarzy przede wszystkim z Australią, to są pająki. Wszystkich arachnofobów serdecznie pozdrawiamy. Ja nigdy nie miałem jakiejś specjalnej arachnofobii, ale wiem, że ludzie się głównie boją w pająkach tego, że pająki mogą nagle wypełznąć z dziwnych miejsc. Że pająk jest trochę jak czołg. Skąd wyjeżdża czołg? Czołg wyjeżdża z nienacka i pająk też wychodzi z nienacka. Także wszystkich was, którzy teraz rozglądacie się, czy jakiegoś czarnego potwora nie ma koło was, nie przejmujcie się. Na razie w Polsce nic wam jeszcze nie grozi. Podobno pojawia się... No tak, przyszedł donate pierwszy. Nocna zmora nam sukces. Świetnie, dziękujemy, zmora.
0: Przeczytaj, bo ja tego nie słyszałem, a jeszcze nie mam tutaj odpalonego podglądu.
1: Zmora się chwali, że wczoraj była jego wypłata, dzisiaj nie ma i że... No tak, teraz mi się zniknęło. W każdym razie Zmora rzucił 5 zł. Kapitalizm go oskrobał, wpłaca póki ma coś w skarbonce. Dziękujemy, Zmora. 5 zł już padło. Tutaj Zenon mówi, że nie słuchać donate'a. Trudno. Będziemy donate'y czytać, ale będziecie je widzieć na... Będziecie je widzieć na streamie YouTube'owym. No dobrze, to te pająki. Rzeczywiście Australia to jest kraina pająków, które są, no, delikatnie rzecz biorąc, niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczny pająk świata. Pająk, który się kłóci i bije o pierwsze miejsce tylko z wałęsakiem brazylijskim. Z angielska zwany Sydney Funnel Web, po polsku Atrax. Pająk, który... No, ludzie mają pecha. Ten pająk występuje tylko w Sydney, albo raczej tak mniej więcej 100 km od Sydney. Jest to taki pająk raczej średniej wielkości. No, powiedzmy, że kilka centymetrów długości ciała, do tego obrzydliwe czarne nogi. Jest to pająk agresywny wobec ludzi. I dlatego, no jak spotkacie pająka w Polsce, to ten pająk na ogół przed wami będzie uciekał. Próbował schować się gdzieś w kąt, wie, że z człowiekiem nie ma szans. Funnel web, bo tak się go nazywa w Australii, funnel web dlatego, że buduje takie dziwne sieci w kształcie, funnel to jest stożek, w kształcie stożka albo lejka i buduje te sieci w norce w ziemi i czeka, aż ktoś lub coś wejdzie mu w tą sieć, po czym on wyskakuje z tej norki i zjada swoją ofiarę. Funnel web jest agresywny, to znaczy jeżeli spotkacie go na przykład w domu, a można go czasem spotkać w domu, o czym zaraz powiemy, to będzie się bronił. Stanie w pozycji do ataku, wystawi dwie nogi i no cóż, będzie próbował was dziabnąć swoimi wielkimi zębami jadowymi. Zęby jadowe tego pająka to około centymetr, czasami trochę więcej. Są w stanie przebić skórzany but, są w stanie przebić paznokieć i koszmarnie bolą, gdy się wbija taki pająk w skórę. Przypomina to nieco tak, jakbyście sobie w skórę wbili widelec. Co takiego on posiada w sobie? No, posiada straszną truciznę, delta-heksatoksynę, tak to się nazywa, która jest połączeniem kilkuset atomów. Pająk ten bardzo lubi wodę i wilgotne miejsca. Są takie historie, że ci ludzie, którzy wokół Sydney mają dom z basenem, muszą się wystrzegać. Sprawdzać, czy akurat w tym momencie nie pływa w basenie jakiś funnel web. Co gorsza, należy go wtedy odłowić za pomocą wiaderka, ale on może udawać, że już nie żyje. Więc jeżeli nawet trzymacie takiego pająka przez 24 godziny w wiaderku, to on najprawdopodobniej się nie utopił. Jak go wylejecie na trawę, to nagle zacznie biegać. Najlepszy sposób, żeby takiego pająka zabić, to do wiaderka z wodą i pająkiem nalać trochę benzyny, podpalić. Tego już ten pająk nie przeżyje. Co takiego robi ta delta heksatoksyna? No otóż to jest jad, który jest szkodliwy również dla ludzi. Jest to z chemii bloker kanałów jonowych, cokolwiek to znaczy, ale z tego, co ja zrozumiałem, to powoduje, że nasz cały układ nerwowy zaczyna szaleć. Już po około 10 minutach człowiek ma podniesione tętno serca, ma problemy z oddychaniem, ma drgania mięśni, biegunki, wymioty.
0: To ja powiem, to tak jest, że nerwy to są takie kabelki, które przewodzą impulsy elektryczne, prawda, żeby tam dawać komendy mięśniom czy różnym innym organom w ciele, czy też odwrotnie do mózgu, czy do innych centrów przetwarzania obwodowych, przynosić informacje o jakichś bodźcach, o tym, co czujemy, czy gorąco, czy dotyk, czy to innego. Natomiast czy o tym, co się dzieje wewnątrz, jakie jest zasolenie na przykład soków, zakwaszenie soku w żołądku. No, ale te impulsy są przekazywane w bardzo dziwny sposób. Nie tak jak w kabelku naszym miedzianym czy aluminiowym w starych domach, że tam sobie elektrony płyną, czy braki elektronów, czyli dziury w przeciwną stronę, tylko część tego przekazu odbywa się poprzez przepływ jonów potasu, sodu, i chloru, tak? Więc dlatego poziom minerałów jest ważny, tak? Jeżeli te jony są czymś wiązane, jeżeli one nie mogą sobie tak swobodnie przepływać w nerwach, no to ich przewodnictwo spada i te sygnały się nie rozchodzą ani z powrotem do centrum przetwarzania, do mózgu, do pnia tego, do rdzenia kręgowego, ani odwrotnie, nie ma komend do mięśni, zarówno tych, którymi sterujemy zgodnie z własną wolą, czyli poprzecznie proszkowanych, jak i gładkich, które wykonują różne rzeczy poza naszą kontrolą, naszej świadomości, w tym serca, które bije, czy chcemy, czy nie, w tym jelit, które wykonują ruchy robaczkowe, no wszystko siada.
1: Tak, i od 27 roku do 81 roku, bo w 27 roku zaczęto rejestrować śmierci od tego pająka, w Australii oficjalnie zarejestrowano 14 śmierci. Nie wiadomo, ilu aborygenów oczywiście zginęło, zanim Europejczycy przybyli do Australii, ale ten pająk jest znany aborygenom, że jest śmiertelnym pająkiem. Ale jest dobra wiadomość. W Melbourne w 1981 roku, czyli już prawie 40 lat temu, wymyślono serum. To znaczy odtrutkę. I jeżeli jest podejrzenie, że człowiek został ukąszony przez tego pająka, to podaje mu się właśnie taką odtrutkę. I od 1981 roku już nie zarejestrowano ani jednej śmierci z powodu funnel weba. Po prostu ludzie są zabierani do szpitala, gdzie podaje im się odtrutkę. Z tą odtrutką jest jeden problem. Żeby ją stworzyć, potrzebny jest jad pająka. Dlatego istnieją w Australii takie, można to nazwać, farmy pająków, chociaż to raczej są laboratoria, w których jest wiele złapanych funnel webów i dokonuje się tak zwanego milking, czyli dojenia pająka. Drażni się pająka prądem i z jego kłów pobiera się trochę tej trucizny, tego jadu, który
2: wydala. Ja chcę zobaczyć, jak torturują pająki, to ja bym to oglądał. Ja bym to oglądał całe dnie. Nie, ja nienawidzę tych skurwysynów. Ja bym chciał widzieć, jak zdychają.
0: Są filmiki i są też filmiki o tym, jak się palą właśnie w tym wiadrze polanym.
2: Daj mi gdzieś na privę, ja to będę oglądał.
0: Znajdziesz łatwo, nie mam akurat pod ręką linku, ale to są, dużo tego jest.
2: A jeszcze sorki, że tak się wtrącę. Co sądzicie o takim agresorze, który nazywa się Scolopendra?
1: Scolopendra jest, z tego co wiem, występuje chyba w Azji, prawda? I to jest taki robal z dużą ilością nóg.
2: A to nie ma tego w Australii. Myślałem, że to w Australii też jest, bo to właśnie widziałem gdzieś coś takiego i to zapierdala nawet większe od siebie rzeczy. To myślałem, że to w Australii jest, jak tam wszystko jest harde.
1: Nie, no, na szczęście nie wszystko w Australii próbuje nas zabić, ale z tego, co ja się orientuję, Pendra? Wiesz co, teraz mnie zastrzeliłeś, muszę to sprawdzić. Ale nie jestem przygotowany ze skolopendry, więc chyba
2: I nie ma
1: skolopendry nie ma.
2: problemu.
1: Nie ma
2: Nie
1: tu
2: ma
1: w
2: problemu.
1: Australii.
2: No, bo to tak jest, nie? Bo wszystkie serwery nieeuropejskie to jest PvP, czyli człowiek kontra człowiek. Niestety Australia to jest PvE, czyli człowiek kontra środowisko.
1: No tak, tutaj jest z czym walczyć. Wracając do tego pająka, problem z nim jest taki, że zmniejsza się ilość dostępnej odtrutki, a to dlatego, że potrzebne są pająki. Dlatego rząd zachęca ludzi, żeby łapali Sydney Funnelweby. Są filmiki instruktażowe, jak go złapać. Potrzebny jest do tego słoik. Ten pająk jest strasznie głupi, wobec czego będzie próbował zaatakować najpierw słoik. Trzeba przed nim taki słoik postawić, który jest przezroczysty i próbować go patykiem od tyłu pchnąć. On wtedy do takiego słoika wchodzi. W internecie jest mnóstwo filmików ludzi, którzy łapią funnelweby i wtedy takiego funnelweba przynosi się do laboratorium, no, gdzie następuje to tak zwane milking, czyli dojenie pająka. Tak jak mówiłem, w internecie możecie znaleźć mnóstwo filmików z tym. Tych pająków jest
0: ile
1: kilka
0: płacą
1: raz.
0: Za jednego pająka?
1: Za pająka chyba nie płacą nic, dlatego że nie ma tak zwanego bounty. Jeżeli rząd ogłasza tak zwane bounty, to w tym momencie płaci coś za zabite zwierzę. Z tego co wiem, w tym momencie jest bounty na dzikie psy w Wiktorii.
0: Ale nie zabite, bo ten pająk musi być żywy, żeby go dojść.
1: No tak, tak, no dokładnie, on musi być żywy, oczywiście. Ale na niego chyba nie ma ceny. Po prostu zachęcani są ludzie, ale to musiałbym sprawdzić.
0: To nie ma czarnego rynku tamtego, bo pewnie zakazane jest robić prywatnie, ale pewnie istnieją tacy, co płacą coś za złapanego pająka i sami produkują tą odtrutkę i ją no, dystrybuują właśnie z zyskiem tak, tam, gdzie są braki.
1: Myślę, że się mylisz w tej sprawie, Baj, dlatego że ta produkcja odtrutki jest bardzo skomplikowana i chyba nie ma czarnego rynku na to. Ja nic o tym nie słyszałem. Potrzebujesz duże laboratorium i dużo specjalistów, żeby to wykonać, więc to nie jest bomba typu fugas, którą można zrobić z jakiegoś materiału wybuchowego i trochę nakrętek, więc czarnego rynku myślę tutaj w tej sprawie nie ma. Ale kto wie, kto wie. Problem z tym pająkami jest taki, że te pająki są, różne są rasy ich. Zdarzył się taki przypadek kilka lat temu, że dziewczynka myślała, że w domu był ten pająk i dziewczynka myślała, że to zabawka i próbowała go podnieść i została właśnie ukąszona przez tego pająka. No i zabrano ją do szpitala i niestety ta odtrutka nie działała na tą dziewczynkę. Ojciec złapał w końcu dokładnie tego pająka, który ugryzł tą dziewczynkę i z tego pająka, z jego jadu stworzono serum i dopiero to serum pomogło temu dziecku. Dziewczynkę udało się uratować. Tak więc wiemy na pewno, że jest kilka ras tych pająków. Te pająki, one bardzo lubią wilgotne miejsca. Miałem kolegę, który mieszka w zachodnim Sydney. Zachodnie Sydney to są dzielnice, które położone są pomiędzy Sydney a górami błękitnymi. Takie dzielnice pełne domków jednorodzinnych. I gdy musieli wyremontować coś w ogrodzie, to on miał kilku braci i gdy na przykład leżał wielki kamień, to dwóch podnosiło taki kamień, a obok jego ojciec i jego bracia stali z łopatami i tłukli funnelweby, które pod tym kamieniem były. Wiosną, czyli tak mniej więcej teraz w Australii, wychodzą te pająki szukać jakichś samic, dlatego że to samice czekają, aż samiec do nich przyjdzie. I jad samca jest sześciokrotnie mocniejszy niż jad samicy. Skąd to się wzięło? Prawdopodobnie stąd, że te pająki chodząc po Australii szukają samicy i musiały się bronić przed jaszczurkami, przed wężami i wszelkimi stworzeniami, które chciały je zjeść. Dlatego ten jad zabija kręgowce. No, człowiek jest kręgowcem i dlatego jest też zabity. Gdzieś w tym momencie, te pająki są nocne, więc gdzieś w tym momencie na pewno niedaleko mnie, no powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów ode mnie, jakiś pająk chodzi i szuka sobie dziewczyny. No cóż, życzę mu szczęścia i mam nadzieję tylko, że nie przyjdzie do mnie. Ja co prawda mieszkam w bloku, więc te pająki słabo chodzą po ścianach, więc myślę, że tutaj do mnie na 8 piętro nie wejdą, ale ci, którzy mają domy, na przykład w zachodnim Sydney, muszą bardzo uważać na to, żeby zamykać drzwi wiosną, ponieważ pająki mogą wejść do domu i w poszukiwaniu samicy. Pamiętam taki przypadek w Sydney kilka lat temu, jakaś koreańska backpackerka, czyli taka dziewczyna, która zwiedza Australię i podróżuje z plecakiem, usiadła z plecakiem w przy jednej z kawiarni w centralnym Sydney i z jej plecaka wylazł funnel web. Okazało się, że gdy była gdzieś w Górach Błękitnych, to taki funnel web wlazł jej do plecaka, a potem wyszedł w kawiarni w Sydney. Żeby go, nie powinno się tego pająka próbować zabić nogą, powinno się go próbować ubić najlepiej łopatą albo czymś dużym. Dlatego, że ma tak duże te kły, że może przebić but i jest niebezpieczny.
2: Jezu Chryste, takie rzeczy po prostu mnie niszczą mentalnie, bo ja potrafię w sumie nie bać się węży, jakichś tam innych rzeczy, ale pająk po prostu wywołują mnie jakiś dziwny odruch. Nawet te takie małe, które nie mają niczego, po prostu nie wiem, to coś, że ma te 6 nóg, ile on tam ma, nie, to po prostu już samo to robi swoje, że może zapierdzielać jak powalony.
1: Tak, te pająki są na górze szybkie i pająki mają 8 nóg, 4 pary nóg, 6 nóg mają owady.
2: Okej.
1: Skype pisze i umarł w butach. Tak, trzeba sprawdzać buty w Australii, te, które są zostawione przed drzwiami, czy aby jakiś przyjaciel nam tam nie wlazł.
2: No dobrze. Tak to... mi osa wleciała.
1: To tyle na temat pająków. Dzwońcie. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia, jeżeli chcecie się dołączyć do rozmowy. Dzisiaj raczej taka luźna audycja, choć z tematem, to zapraszam serdecznie. Następny pająk, który jest bardzo ciekawy i dosyć tajemniczy w Australii, to white-tailed spider, czyli pająk z białym ogonem. Jest to nieduży pająk, około 2 cm długości plus nogi i charakteryzuje się takim właśnie dużym białym ogonem. Ten pająk można powiedzieć, że jest pająkiem, który jest pożyteczny, ponieważ on zajmuje się łapaniem innych pająków i zjadaniem ich. Nie buduje sieci, albo niechętnie buduje sieci, tylko biega za innymi stworzeniami i je łapie.
2: Mój przyjaciel.
1: Ma tylko jeden problem. Otóż są doniesienia, że ten pająk może ukąsić człowieka i rana zaczyna gnić po ukąszeniu tego pająka. To znaczy jest wiele doniesień o tym, że po ukąszeniu przez pająka, który ma biały ogon, rana zaczynała gnić, dostawały się jakieś bakterie i powstawały tak zwane rany nekrotyczne. Wpiszcie w Google Images, jeżeli nie boicie się ciężkich widoków, ale ja odradzam. Problem polega na tym, że niestety, ale te, że nie wiadomo, czy to prawda. Badano te pająki w laboratorium i okazało się, że na przykład u myszy czy u małp te pająki nie dają ran nekrotycznych. I naukowcy się spierają. Albo jest kilka rodzajów tych pająków z białym ogonem, white-tailed spider, albo jakiś inny pająk, który jest w Australii jeszcze nie odkryty, przypomina tylko tego pająka i właśnie powoduje te rany nekrotyczne. To znaczy w jadzie swoim ma jakieś bakterie, które powodują, że skóra zaczyna gnić. Dlatego zasada jest prosta. Jeżeli widzi się w Australii...
0: Może tak? Tylko u człowieka. Może u człowieka gniją, a u innych tam u małp nie.
1: Tak, jest to możliwe, ale z tego co wiem, nie da się ze względów etycznych przeprowadzić takich badań na człowieku. Dlatego
2: tam kiedyś Niemcy normalnie robili.
0: Dużo naukowców robiło takie badania na sobie, tak postęp nauki następował w dawnych czasach. Jak jeszcze był słabszy dostęp na przykład też do zwierząt.
1: Tak, myślę, ale chyba nie było chętnych na razie. WB na czacie się pyta, czy można dzwonić i krzyczeć ze strachu, bo pająki. Można.
0: To ja opowiem, że ten Newton razem ze swoimi kumplami z niewidzialnego kolegium robili takie eksperymenty. Znaczy młody Newton tam należał, on chyba ich osobiście nie robił, ale starsi koledzy jak najbardziej tak, z tym założyciel. Na przykład chcieli się dowiedzieć, odkryto wtedy, że serce to jest taka pompa, która w sumie pompuje krew na cały organizm, bo wcześniej tego nie zdawano sobie z tego sprawy. No i myślano, czy ta krew ma jakąś szczególną rolę, czy to mógłby być dowolny inny płyn, czy to jest coś tylko tak hydraulicznego, czy ona ma jakąś szczególną rolę. No i czy krew na przykład owcy w człowieku też by równie dobrze się sprawdzała. No i jak to ten człowiek to przeżył, to ja nie wiem, ale zawarli taką umowę z szeryfem Londynu, że zaproponują więźniowi skazanemu na śmierć, który oczekiwał na właśnie wykonanie na nim kary śmierci, że przetoczą mu pół litra krwi owczej I jak przeżyje, to dostanie nawet dwie złote monety i zostanie wypuszczony na wolność. A jak nie przeżyje, no to trudno, to wtedy kara śmierci być może bardziej makabryczna, bolesna, nie wiadomo co się było, co się z nim stanie, eksperyment medyczny na człowieku, to umrze, to jego karę poniesie, być może nawet w surowszy sposób niż by to było normalnie przez powieszenie czy coś. No i znalazł się chętny oczywiście, bardzo dużo chyba nawet chętnych, no wybrali jednego, przeżył, pytał się, no to jeszcze będziemy czekać na to, coś chcecie obserwować, czy już koniec, to oni powiedzieli, no żyjesz, no to koniec, no to dajcie mi te monety, wziął, poszedł i tak się skończył eksperyment i to jest opisane w pamiętniku tego założyciela, zapomniałem niestety jak się nazywał, ale kiedyś to mówiłem w audycji, pokopcie sobie w archiwum.
2: Testów nie trzeba robić. W USA to już dawno jest potwierdzone, że ludzie mają masło zamiast krwiobiegu.
1: To ciekawe, nie słyszałem tej teorii jeszcze, ale to sporo, sporo by to wyjaśniało. Ale a propos USA, to jest dobry przykład na to, Bajt, co mówisz, że świetnym pomysłem jest, jeżeli już nie ma żadnej nadziei, to próbować tego, co się da. I chyba w Stanach właśnie wprowadzono to prawo, że jeżeli jakiś pacjent, już medycyna nie ma dla niego żadnej oferty, to w tym momencie testy na niego jakichś leków idące w kierunku tej choroby, którą ma, jest jakieś złagodzone prawo. One nie muszą być, znaczy one po prostu w tym momencie można różne rzeczy próbować na tym człowieku, jeżeli on się oczywiście zgodzi na to, w kierunku...
0: Tak, to by o tym pisaliśmy jako Stowarzyszenie Libertariańskie na naszym fanpage'u. To było jakieś 2 lata temu to prawo wprowadzone. No ale to w ogóle jest ten, że są zatwierdzone tylko terapie, że na raka na przykład masz wybór tylko chemioterapię albo radioterapię. No i tyle, a reszta jest nielegalna. Nawet jakbyś się chciał sam coś podawać, sam się leczyć jakoś inaczej, no to jest nielegalne. No i to jest wielkie pogwałcenie wolności, no bo to przecież ja sam decyduję, co chcę robić ze swoim organizmem, czy za co nawet płacę innym, czy nawet nie płacę, bo oni też mają tym interes, bo zrobią sobie na tym badania kliniczne. No, ja myślę, że myślenie polityków jest tutaj takie, że my wiemy lepiej, co dla ciebie dobre, bo tak to wszelkie tam lumpy, wiedraki będą chciały sobie na tych badaniach nieźle żyć, bo będą miały za ten czas zakwaterowanie, wyżywienie i jeszcze na dodatek im zapłacą, tak? No, ale będzie z nich, nie wiem, 3% umierać, dajmy na to. No, ale chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli komuś to ryzyko widzi się jako lepsze niż jego egzystencja gdzieś tam pod mostem, no to powinien mieć taką możliwość oczywiście.
1: Zgadzam się z tą, Bajt, ale właśnie w tym momencie niepowtarzalny orgazm przysłał 22 zł i 22 grosze. Dzięki za ten temat. O pająkach zawsze miło posłuchać. Zgadzam się. Ale dzisiaj będzie nie tylko o pająkach. Bajt, to prawda. Ja też uważam, że...
0: Widzę to dzięki niepowtarzalny orgazmie. Wiesz, a propos, to właśnie po tym Wałęsaku brazylijskim, jak to pisze Marcin S7 na czacie się pytał, tak więc ja potwierdzam, o ile się nie mylę, to jestem ten pająk, który właśnie konkuruje o miano najjadowitszego. On jest chyba najjadowitszy dla ssaków na świecie. Występuje w Brazylii, w Amazonii, wałęsak brazylijski i widziałem taki wiem przeróbkę jego z twarzą Wałęsy. Jeden Polak, dwóch Polaków pojechało tam spać w takim domku na drzewie w dżungli i przebudzili się z tym pająkiem w tym domku, mimo przykrycia takiego taką siatką na noc, żeby ich owady tam i różne inne rzeczy nie nękały, to znaleźli w środku nocy, obudzi się, a tu pająk. No i go powiem dosadnie, ale to oddaję, co zrobił, zajebał go butelką po jogurcie, a dopiero później się dowiedzieli i sprawdzili, ej, to jest najjadowitszy pająk na świecie, przynajmniej dla ssaków. Chociaż ten Atrax, podobno dla człowieka, on jest jadowitszy jednak, ogólnie dla ssaków nie, ale dla człowieka tak. No więc to trzeba być Polakiem, żeby wałęsaka tak butelką po jogurcie napierdalać. Natomiast powoduje, tutaj ogon konia pisze to samo, co Marcin S. wcześniej, że powoduje erekcję, priapizm powoduje, wywołuje właśnie erekcję długotrwałą, jak się ma erekcję długo, krew nie odpływa, to zaczyna penis boleć też, więc to nie jest wcale takie przyjemne, no może przez początkowe, nie wiem, ta pół godziny czy godzinę, to i jest. Natomiast to tak w nawiązaniu do do Nika, niepowtarzalnego orgazmu, więc możesz sobie i nawet dostać tego, co masz w Niku po ukończeniu tego pojęcia, a i tak będziesz mieć wzwód dalej, aż do bólu.
1: Tak, podobno nawet...
0: medycznej, do wyspania trochę krwi z strzykawką taką wielko, z wielką igłą.
1: Podobno były próby tego, żeby jad tego pająka wykorzystać do stworzenia bardziej naturalnej wiagry. Ale nie wiem, w jakim kierunku te badania poszły. Tak, masz rację, że bałęsak brazylijski powoduje ten słynny priapizm. Nie, chyba to nie jest nic przyjemnego. Dlatego, że jak wiemy, każdy Polak zrańca ma w majtkach powstańca, przynajmniej czasami. I nie jest to przyjemne zjawisko. Ale zostawmy może te tematy na boku na chwilę. Bałęsaka brazylijskiego można spotkać czasami w bananach. Które bałęsaki brazylijskie bardzo lubią się chować w bananach i zdarza im się przepłynąć do Europy. Tak więc jeżeli słyszeliście, że gdzieś zamknięto jakiś supermarket, bo w bananach znaleziono pająka, to bardzo możliwe, że to właśnie bałęsak brazylijski. Nazwa jest rzeczywiście przednia. I my Polacy mamy szczęście do tego pająka, bo jakiś Polak kilka lat temu zrobił zdjęcie największemu z okazów, jakie dotychczas znaleziono. Pająk był tak duży, że gdy szedł, to tupał. Tak opisywał to ten Polak, fotograf z Brazylii. No ale to w Brazylii, to nie w Australii. Co my tu mamy dalej? Mamy redbacka. Na pewno pająk chyba, który jest najbardziej kojarzony z Australią. Redback spider, czyli australijska czarna wdowa. Nieduży pająk, chociaż niektórzy mówią, że najbrzydszy z możliwych. Typowa czarna wdowa. Gruby, pękaty odwłok, wielgachny, długie, czarne nogi, krzywe. Charakterystyczny czerwony szlaczek na plecach, stąd też nazwa redback spider. Ten pająk prawdopodobnie pochodzi z zachodniej albo południowej Australii, ale został przez ludzi zawleczony do całej Australii, do południowo-wschodniej Azji i do Nowej Zelandii. Ten pająk jest synatropijny, to znaczy bardzo lubi ludzi. Buduje takie lepiące się sieci, które buduje gdzieś w okolicach domów i potrafi w te sieci złapać o wiele większą zdobycz niż on sam. Nawet mysz, albo jaszczurkę, albo innego większego pająka. Ten pająk, słuchajcie, mam złą wiadomość, został zawleczony do Europy, konkretnie do Anglii i do krajów Beneluxu. Tam go znaleziono. Nie wiadomo, jak sobie radzi w klimacie europejskim, ale chyba nieźle, bo radzi sobie na przykład na Tasmanii w Australii, która to ma klimat, no, podobny trochę do klimatu krajów Beneluxu, chociaż rzeczywiście najbardziej lubi gorące i suche klimaty. To jest czarna wdowa, czyli samica zabija samca na ogół, jest większa, jest mocniejsza i przechowuje jego nasienie. Zabija go po kopulacji i nawet do 2 lat samica redback spideru potrafi przechowywać nasienie samca. Jego jad to letrotoksyna, która powoduje bardzo mocny obrzęk, wymioty, nudności, wysypkę i podobno ogromny ból. Ale szacuje się, że tylko 1% jest śmiertelnych i przede wszystkim jest ten pająk niebezpieczny dla dzieci. Na aborygeni
0: ja dodam,
1: Że
0: ona zjada tego samca nie z jakiejś feministycznej zawziętości, tylko po to, żeby mieć więcej energii potrzebnej potomstwu, więc ten samiec jest genetycznie uwarunkowany też, żeby dać się zjeść, bo to jest w interesie jego genów.
1: Tak, samica wykorzystująca samca dla swojego potomstwa, zjadająca go albo wysysająca soki, to jest znane w przyrodzie, nawet wśród ssaków znane zjawisko. Ogon konia się pyta, czy ten pająk może złapać żabę. Tak, pająki mogą złapać żabę. W Australii nieznane mi są żadne żaby trujące ani ropuchy, które miałyby jad. Jest to pewna zaleta Australii. Aborygeni nauczyli się z tych pająków, z redbacków, pozyskiwać jad i używają go jako truciznę do strzał. Znaczy używali go dawniej z redbacków tą truciznę. Te pająki, ponieważ lubią ludzi, lubią, znaczy ludzkie osady, to jeżeli mieszkacie w jakimś niedużym domku albo korzystacie z toalety, jak na jakiejś stacji benzynowej w Australii, to dobrze jest podnieść klapę od toalety i sprawdzić, czy nie ma tam pająka. Najlepszym sposobem, żeby to sprawdzić, to spuścić wodę. I są takie filmy na YouTubie, gdzie ludzie pokazują, jak podnoszą klapę od toalety, zanim usiądą na toaletę, spuszczają wodę i w tym momencie pojawia się pająk. To naprawdę dobra rzecz, dlatego że usiąść... To nocnik przysyła nam donata 20 zł i pyta, czy będzie o wężach, bo słyszał, że słuchacze jednego wolnorynkowego radia mają węża w kieszeni. Tak, będzie o wężach za chwilę. Za chwilę będzie o wężach. Za chwilę kończymy o pająkach. No dobrze. To ostatni pająk, jaki przygotowałem. Tak, tak, Bajt.
0: To przypomnij mi, że między wężami, pająkami a wężami, żebym jeszcze powiedział o świni.
1: O świni. O świni. Dobrze? Bajt, będzie o świni. Tak jak mówiłem, ten pająk został zawleczony, ten redneck spider, do Europy i zobaczymy, jak sobie w Europie poradzi. Także jest bardzo możliwe, że nasze dzieci będą musiały jakoś z tym pająkiem żyć w Europie. I ostatni pająk, jaki przygotowałem, to Huntsman Spider. Huntsman w sumie nie jest groźny dla ludzi, ale jest wielki. Jest kolosalny. Największy pająk, jaki znaleziono w Australii, to tak zwana Charlotte, którą znaleziono w Queenslandzie. Huntsman Spider jest, tak jak mówiłem, bardzo duży i bardzo szybko biega. Nie buduje sieci, ale goni inne pająki, albo owady, albo szczury, albo węże, albo małe, w ogóle małe kręgowce, żaby, ropuchy i tak dalej. I jego ugryzienie nie jest groźne dla człowieka. To znaczy powoduje ból, powoduje obrzęk, ale jeżeli nie jesteście uczuleni na jad tego pająka, to najprawdopodobniej nic wam się nie stanie. Gdzie jest problem? Ten pająk bardzo lubi samochody. Ja sam kiedyś znalazłem w samochodzie w bagażniku 3 huntsmeny. 2 żyły, 1 był martwy. Najprawdopodobniej te 2 pająki go zjadły, tego trzeciego. I zdarzają się wypadki w Australii. To znaczy ludzie jadą samochodem i nagle na przykład spod kierownicy wychodzi pająk. No i po prostu ludzie panikują, skręcają w lewo, w prawo, podują wypadki. Więc Huntsman Spider jest odpowiedzialny za, no, czasami nawet kilkanaście wypadków samochodowych w ciągu roku. Jest brzydkim pająkiem. Jeżeli chcecie googlować, to googlujcie, ale nie jest specjalnie groźny dla człowieka. Mój kolega, który mieszkał, tak jak mówiłem, w zachodnim Sydney, opowiadał mi, że te pająki są używane jak koty w domach czasami. To znaczy dobrze jest mieć swojego huntsmana w domu, bo ten pająk jest tak duży, że wygania inne pająki, wygania karaluchy i wygania inne niedobre owady. Nie atakuje ludzi, nie jest specjalnie agresywny, ale też się ludzi nie boi. I on opowiadał mi, że na przykład zasypiał jako dziecko w swoim pokoju i na ścianie, na drugiej ścianie był jakiś wielgachny pająk typu huntsman i dla niego było to zupełnie normalne i zupełnie naturalne. On wiedział, że ten huntsman mu nie zrobi krzywdy. Taka.
2: Aż mnie ciarki przychodzą, bo ja bym w sumie tak nie zasnął sobie. Kumpel mi mówił, co mieszka w Australii. Budzi się, widzi pająka na ścianie. Pierwsze co zrobił, to wziął zegarek, co miał podręczny, i go rzucił. Powiedział, że w sumie nie, nawet jakby miał laptopa albo coś, ten, to by i tak go rzucił, bo wolałby go zabić niż testować, jaki to jest pająk.
1: To trochę mnie to dziwi, bo akurat Australijczycy znają się na pająkach. Autentycznie się znają na pająkach, potrafią rozróżnić pająki i dobrze jest zrobić pająkowi zdjęcie. Jest to w dobrym tonie. Na przykład, och, zobaczcie, jakiego miałem wielkiego huntsmana na samochodzie dzisiaj rano. Zdarzyło mi się to kilka razy w Australii. No dobrze, to tyle o pająkach, ale tym, Bajt, coś chciałeś dodać o świni. Halo, halo, Bajt. Halo, Bielsko-Biała.
0: Tak, otóż chciałem przekazać pytanie z czata od słuchacza albo słuchaczki Dart Viper. Trudno określić po niku płeć, jak możesz, to się zidentyfikuj, chyba że nie chcesz. Mianowicie, dlaczego świnka Peppa, to takie zwierzę trochę większe, jest zbanowana w Australii? Ponoć właśnie jest ban rządowy albo jakiś stanowy. Znaczy
1: jest ban na jeden odcinek, na odcinek o pająku. Jest taki odcinek świnki Peppy, który nazywa się Daddy Legs Spider. O tym, że... Tak, że ten pająk jest w domku świnki Pepy, pojawia się pająk i świnka Pepa się z nim zaprzyjaźnia. Ten odcinek jest, no, zabroniony do puszczania w Australii z oczywistej przyczyny, żeby dzieci nie zaprzyjaźniały się z pająkami. Dzieci w Australii mają się bać pająków, to znaczy mają powiedzieć rodzicom, że taki to, a taki pająk jest w domu. Dlatego ten odcinek rzeczywiście w Australii nie można go puszczać. W Polsce ten odcinek można znaleźć, w internecie można znaleźć ten odcinek. On się to chyba nazywa Daddy Leg Spider, o takim wielgachnym pająku, który przychodzi do domku świnki Pepy. Ale świnka Pepa jako taka nie jest oczywiście zabroniona w Australii. Bardzo często leci w takim kanale dla dzieci ABC Kids. Świnka Pepa polecam. Ja bardzo lubię świnkę Pepę. Bardzo się identyfikuję z taką świnką. Też inżynier i tak trochę mnie przypomina. Może ma trochę większy brzuszek, ale poza tym bardzo mnie przypomina ten świnka.
2: Trochę inżynier, ale taki trochę nieudolny też, więc nie wiem, czy chciałbyś się tak identyfikować z nim.
1: Dlaczego?

0: Marvela, dziękuję bardzo. Pewnie powiesz, że słabe, ale mi się to podobało, jak byłem dzieckiem i oglądałem to.
1: Bracie Koala? Nie znam tego kompletnie. Bajka, która jest z Australii znana przynajmniej przez ciągu ostatnich kilku lat i która odniosła spory sukces na świecie, to Bluey, o takich dwóch pieskach małych, które mieszkają w Queenslandzie. Nawet w Polsce ta bajka chyba jest znana pod nazwą Blue. To jest chyba największy sukces australijskich bajek, no, od kilkudziesięciu lat. Nawiasem mówiąc, najdłużej żyjący pies na świecie to jest gatunku tutaj z rasy tutaj wyhodowanej w Australii. I miał na imię właśnie Bluey, zmarł w latach 30. i żył udokumentowane 29 lat. Te australijskie psy, ta rasa jest bardzo długowieczna, spokojnie dożywają 15-20 lat. Natomiast najdłużej udokumentowany to 29 lat i nazywał się właśnie Bluey. Ten piesek, który występuje w bajce, też jest tej rasy i też nazywa się Bluey. Także jak chcecie mieć psa, który no, nie umrze po 10 czy 12 latach, najprawdopodobniej, to polecam australijskie rasy. Co my tu dalej mamy? No dobrze, ale słuchajcie, pająki swoją drogą, ale ja wolę spotkać 100 pająków niż jednego węża. Bo nadchodzi wiosna, a węże w Australii są najbardziej niebezpieczne właśnie wiosną. Dlaczego? Dlatego, że węże zapadają na sen zimowy. I w ciągu tego zimowego snu buduje im się zapas jadu. I wiosną ukąszenia węży są częściej tak zwanymi mokrymi ukąszeniami. To znaczy wąż nie tylko wbija swoje zęby, ale również podaje jakąś ilość jadu. I teraz właśnie wiosną, no,
2: Taką
1: będą
2: błotne
1: tu.
2: po tym śniegu zimowym.
1: Tak, oczywiście. Myślę, że tak. Ogon konia przez Jacek, napisz coś, bo nie da się ciebie oznaczać. To ja może coś napiszę. Prosi mnie Zenek, żeby ktoś napisze coś. Okej.
0: Coś.
1: Okay. Słuchajcie, Canberra to złe miejsce, jeżeli ktoś nie lubi węży. W Canberrze występuje bardzo dużo różnych węży, a w dodatku Canberra to jest tak zwane bush capital. Tutaj w każdym stanie jest inna rejestracja, inny rodzaj typ rejestracji samochodowej, inny kolor, inny kształt. I Canberra to tak naprawdę jeden wielki stan. To znaczy, Canberra jest stanem. I w Canberrze takim chyba najpopularniejszym napisem na tablicy rejestracyjnej to The Bush Capital, czyli krzaczasta stolica. Canberra to jest jedyne miasto znane mi na świecie, które ma chyba aż za dużo terenów zielonych. Tak naprawdę to jest park, znowu park, krzaki, drzewa, park, kilka domów. Znowu park, drzewo, park, krzaki, jezioro, kilka domów. Ponieważ jest tu tyle terenów zielonych, to w Canberrze żyje bardzo dużo węży. Taki najgorszy wąż, agresywny, szybki i lgnie do ludzi, nie boi się ludzi, ale nawet interesuje się ludźmi, to brown snake australijski. I jest on niestety bardzo niebezpieczny. Po ukąszeniu brown snake'a mamy tylko kilka minut, żeby wezwać pomoc, bo już po kilku minutach nie będziemy w stanie zadzwonić i używać telefonu. Ten brown snake dzieli się na kilka gatunków. Na eastern brown snake, czyli ten, który żyje tutaj po wschodniej stronie Australii, i western brown snake. I niestety, ale ten eastern brown snake, który żyje we wschodniej Australii, jest bardziej jadowity. Ostatnio w kwietniu tego roku był nieciekawy przypadek w domu w Canberrze. W domu znaleziono 19 małych węży. Skąd one się tam wzięły? W północnej dzielnicy Canberry, już powiedzmy na takich zewnętrznej dzielnicy Canberry. Pamiętacie, zimą europejską były w Canberrze pożary wokół Canberry i ludzie używali kocy do zatykania okien albo otworów wentylacyjnych w domach po to, żeby dym się nie przedostał do domu. I jakaś rodzina zostawiła taki koc w jakimś otworze wentylacyjnym i w kwietniu, jesienią próbowali wyciągnąć ten koc i w środku znaleziono 19 małych węży, które się wykluły z jajek złożonych w tym kocu. I co ciekawe, takie malutkie, wyklute węże brown snake'a, które mają długość dosłownie 20-30 cm, już są niebezpieczne dla ludzi i już zaczynają atakować. I gdy kobieta wyciągnęła ten koc z wężami, to te węże rozpierzchły się po domu i próbowały zagryźć kota. Kobieta rzuciła się, żeby obronić tego kota i wtedy ten jeden z tych węży ją ukąsił. Szybko wezwano tak zwanych rangerów, czyli strażników, którzy zajmują się usuwaniem węży z domów. I oni byli w szoku, bo okazało się, że w innych częściach tego domu również węże złożyły jaja i trzeba było cały dom oczyścić. Kilkukrotnie w kwietniu do tego domu

0: byli wzywani ci strażnicy, żeby oczyścić dom z węży. Nieciekawa. Węży nie wolno w Canberrze zabijać. W ogóle w Australii oficjalnie nie wolno zabić węża, dopóki taki wąż nie zagraża ludziom. Nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka. Oczywiście ten przepis jest często łamany. Nawet mówiłem kiedyś o to, co to jest australijska łopata bojowa. To jest taka łopata, która jest na tyle ciężka, że wąż uderzony w głowę za chwilę zginie. Jest ostra, żeby temu wężowi odciąć łeb, który leży ogłuszony, żeby na pewno już nie był żywy. No i potem używać tej łopaty do zakopania takiego węża, po to, żeby nie zapłacić kary za zabicie węża. Tak więc...
1: Kurczę, no te węże to też niebezpieczne, ale ja już chyba bardziej bym się bał, nadal mówię, tego pająka, bo wąż jest dosyć spory, niektóre nawet ostrzegają cię w pewien sposób, że podejdą, grzechotniki przykładowo, a taki pajączek jest mały, też są takie inne zwierzątka, o których na bank powiesz, bo one są jeszcze bardziej niebezpieczne w Australii według mnie niż węże. No i dla mnie węże są w miarę jakoś tam, nie wiem, mniej bezpieczne, tylko, znaczy bardziej bezpieczne czy tam więcej, tylko po prostu to, że ja mogę jakoś tam próbować uciec i znaczy może nie uciec, ale po prostu jestem od razu ostrzeżony, że jest taki wąż i coś mogę zrobić. A pająka często nie zauważysz do ostatniego momentu, kiedy już jest za późno.
0: No tak, to prawda, ale wąż potrafi być szybszy od człowieka. Jeżeli stanie się agresywny, poczuć zagrożony, no to nawet ciężko przed nim uciec. Trzeba mieć jakąś broń, żeby się przed takim wężem obronić. Oczywiście jest to jakiś tam przypadek, powiedzmy, krajny, ale fajt?
2: To żeby nomen omen nie zawężać tematu do niebezpieczeństw, które ze strony pająków i węży na nas czyhają w Australii, to ja się zapytam tak, czy mają one jakieś zastosowania kulinarne?
0: To znaczy w Australii ja nie jadłem węża, tylko w Chinach, co ciekawe. No. Więc nigdy nie próbowałem akurat węża. Nie spotkałem się za bardzo też z jedzeniem węży. Spotkałem się z jedzeniem krokodyli, spotkałem się z jedzeniem kangurów, ale nie węży. Więc wiem na pewno, że...
2: Aborygeni w swojej kuchni nie mają jakichś wężowych przysmaków.
0: Aborygeni chyba mają. U aborygenów rzeczywiście można znaleźć węże w kuchni, ale nie przyjęły się w, powiedzmy, w zachodniej australijskiej kuchni, czy w tej europejsko-pochodnej australijskiej kuchni. Tak więc tutaj tego nie widzę. Ja tylko jeszcze o tych wężach może powiem, że jest problem z wężami taki, że węże są zmiennocieplne. I ludzie, którzy wybierają się samochodem na pustynię, muszą uważać z samochodami, a konkretnie z tym, że węże bardzo lubią wchodzić nocą pod auto, silnik. Noce na pustyni są chłodne, więc jeżeli zostawicie auto z ciepłym silnikiem, no to on oczywiście ten silnik oddaje ciepło i wąż, który świetnie wyczuwa ciepło, potrafi wleźć pod taki silnik i tam się grzać. Dlatego jeżeli wychodzi ktoś z samochodu, to najlepszym sposobem na to jest odpalić auto i przejechać kilka metrów, żeby sprawdzić do tyłu, żeby sprawdzić, czy pod samochodem nie ma węża. A jeżeli nie możecie ruszyć samochodu, to najlepszy sposób, szczególnie na wyskakiwanie z takich pick-upów, to trzeba wyskoczyć, dając duży krok do kierunku tyłu samochodu, dlatego że jeżeli wąż jest pod samochodem, to najprawdopodobniej pod silnikiem. Ja sam, gdy jechałem z Perth do Canberry, to w pewnym momencie musiałem zatrzymać się, żeby przespać się na pustyni i rzeczywiście muszę przyznać, że przez całą noc nie wychodziłem z samochodu, dopiero jak tuż przed świtem ruszyłem, najpierw zostawiłem samochód kawałek, zaświeciłem światła, żeby zobaczyć, czy tam nigdzie nie ma węża i dopiero wtedy wyszedłem ostrożnie z samochodu, żeby nie spotkać żadnego węża na pustyni. Także z tym trzeba uważać. Tu w Canberrze często dostajemy takie ostrzeżenia, na przykład, że na danej ulicy, na parkingu widziano węża. Uważaj. Tak więc ja się tu z Gumbalem nie zgodzę. Ja jednak wolę spotkać pająka na swojej drodze niż węża. Chociaż pająka można spotkać w domu. Węża w domu też można spotkać, jeżeli ktoś otwiera drzwi zbyt szeroko i za długo je trzyma, ale jednak węża łatwiej spotkać gdzieś w lesie.
1: Jasne, są też skorpiony, które są tak naprawdę połączeniem obu, bo i ma taką trochę jest większy i z drugiej strony jednak ma ten jad porównywalny do, już można powiedzieć, węży i jest trochę hardkorem.
0: No tak, to prawda. Agneska pisze, że ja reklamuję emigrację do Australii, że aż. Zachęcam wszystkich do emigracji do Australii, wspaniały kraj. I jeżeli mieszkacie w mieście, to tak naprawdę te historie o pająkach i wężach to są tylko bajki o żelaznym wilku, bo przy odrobinie szczęścia nie spotkacie żadnego pająka, ani żadnego węża na swojej drodze.
1: Kiedyś może wbiorę się do Sydney.
0: Zostawmy na chwilę węże. Weźmy do kangurów. Kangury są słodkie. Kangury są kochane. Kangurów jest mnóstwo, nawet tu w Canberrze. Mi się zdarzało widzieć kangury skaczące po trawnikach w kilkadziesiąt metrów dosłownie od parlamentu. I kangurów w Australii jest bardzo dużo. Ocenia się, że 2 razy więcej niż ludzi. I kangurów jest mnóstwo dzikich. I kangury mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego że kangury boksują i kangury kopią zaatakowane albo gdy czują się zagrożone. Kangur może nas tak kopnąć albo tak przyboksować, że złamie nam twarz o czaszkę. Tak zwane złamanie typu Lefforta. I kangury znane są z tego, że mogą nawet tak człowieka uderzyć w buzię.
1: Ja przepraszam, że się wtrącę. Jak ktoś nie wierzy, bo ja w to wierzę, to sobie wygooglujcie zdjęcie kangura nakoksowanego, to sobie wtedy się zastanowicie, czy byście chcieli takiego spotkać.
0: Zgadza się. Antoni Enki się pyta na czacie, czy było o dziobaku. Nie, o dziobaku jeszcze nie było. O dziobaku powiemy może potem. Kangury żyją w stadach i jeżeli spotkacie jakieś dzikie stado w Australii, a mi się zdarzyło spotkać kilka razy, to bardzo, bardzo łatwo jest zauważyć głównego samca w stadzie. To znaczy wszystkie kangury sobie grzecznie jedzą trawę i te małe, które siedzą w torbach u mam, też siedzą trawę, a gdy zbliżacie się do tego stada, to właśnie ten duży samiec będzie się wam przyglądał. Zacznie, inne kangury się kompletnie nie będą interesować, a ten samiec będzie co chwila podnosił głowę i im bliżej się zbliżacie, tym bardziej i dłużej będzie się ten kangur wam przyglądał. I gdy poczuje, że stado jest zagrożone, to może podejść, zacząć boksować i kopać. Zdarzały się takie przypadki. Są takie przypadki na YouTubie, gdy człowiek poszedł gdzieś w busz z psem i kangur najpierw zaatakował psa, potem zaczął się bić z człowiekiem, ale człowiekowi udało się uderzyć kangura z pięści w zęby. Kangur wyglądał na lekko zdziwionego, po czym pobiegł dalej w busz. Tak więc kangur naprawdę może być niebezpiecznym stworzeniem. Kangury są bardzo smaczne, w smaku przypominają nieco wołowinę. Są troszeczkę bardziej delikatne, mi kangury bardzo smakują. Także można kupić mięso z kangura praktycznie w każdym supermarkecie tu w Australii. I z kangurami jest jeszcze jeden problem. Kangury są głupie, jak buty. Po prostu mają nieduże mózgi i kangury się interesują samochodami, to znaczy konkretnie światłami samochodów. Gdy jechałem przez Australię, to na dystansie kilku tysięcy kilometrów po 300 kangurze leżącym przy drodze zabitym przestałem liczyć, a było to jeszcze przed połową drogi. Droga przez pustynię z zachodniej Australii do środkowej Australii, do południowej Australii jest dosłownie usłana trupami kangurów na lewo i prawo. Nawet gdy jadę do Sydney z Canberry, to zdarza mi się spotkać co najmniej kilkanaście zabitych kangurów. Taki kangur zabity, jeżeli uderzy w ciężarówkę, no to oczywiście nic jej nie zrobi, szczególnie, że te ciężarówki australijskie z przodu mają takie specjalne osłony na dzikie zwierzęta, ale duży kangur, na przykład kangur szary, albo nawet wyrośnięty kangur rudy, to jest tak jakby uderzyć dzika, który jest po prostu wysoki, więc może wpaść do kabiny i przez przednią szybę i narobić nam niezłego ambarasu. Ja pamiętam, gdy ruszyłem z pustyni po spaniu w południowej Australii na pustyni samochodem, jeszcze było ciemno i widziałem po lewej i po prawej stronie przy drodze tylko świecące oczy, które gapiły się na samochód z zainteresowaniem tuż do takiego. Także więc kangury też mogą być niebezpieczne dla ludzi. Dzwońcie, jestem na Skype'ie Nocnego Radia, na antenie jest Byte, na antenie jest Gumball i ja, Jacek, na mikrofonie.
2: Również dzwonić można też na Skype'a kontestacji, bo jest przekierowanie, a również na numer telefonu, który jest tam podpięty. Jeżeli byście woleli taką formę, numer to 222-195-321. A tutaj na czaty różne, o dziwo. Tak, czyli zapisawszy, bo on występuje pod różnymi nickami. Wczoraj się dowiedziałem, że to ta sama osoba. Więc Zap wrzucił link do wideo, jak Bear Grylls je żywego pająka. Więc również pająki mają zasadnie kulinarne, chociaż pewnie bardziej w Afryce niż w Australii. No, natomiast na innym czacie Łukasz Szakuł się pyta, a co z jaszczurkami? Czy również jakieś jaszczurki trujące występują w Australii?
0: O trujących nic nie wiem. Wiem, że jaszczurek w Australii jest mnóstwo. Widziałem mnóstwo jaszczurek na żywo, ale nic nie słyszałem o tym, że one mają jad. Chociaż wiem, że niektóre jaszczurki w ogóle mają jad, ale te australijskie chyba nie. Dlatego no, przyznam szczerze, że nie wiem. Dokształcę się w tym temacie. Niektóre jaszczurki australijskie wyglądają okropnie, niektóre wyglądają słodko, ale nic mi o tym nie wiadomo, żeby jaszczurki zabijały człowieka. Jaszczurki czasem ludzie trzymają w domach jako zwierzęta, które zjadają pająki. Jest wiele filmów na YouTubie, jak w Australii pająk pojawia się na ścianie, podchodzi do niego jaszczurka i po prostu zżera. Dlatego jeżeli ktoś woli jaszczurki niż pająki, to dobrze jest w domu trzymać taką jaszczurkę. Koty to świetne stworzenia, które zabijają nie tylko pająki, ale i węże. Koty, szczególnie gdy jest ich kilku, potrafią zabić dorosłego węża. Są świetne w zabijaniu węży. Czasami niestety węże wygrywają, ale koty są, szczególnie gdy jest ich kilka, naprawdę świetną bronią przeciwko wężom. I wtedy, jeżeli kot zabije węża, jest to oczywiście legalne. Etam się pyta, na czy wolno takiego kangura ściągnąć do samochodu i zjeść. Tak, jest to jak najbardziej legalne. Można go zostawić, można go sobie wziąć do domu i zjeść. Także jak najbardziej. Jeżeli ktoś uzna się na tym, żeby takiego kangura, jak go obrobić, potem przysmażyć, czy jakoś inaczej upiścić, to jak najbardziej. To więcej, w Australii legalne jest, posiadanie broni jest dość liberalne, nie aż tak liberalne jak w Stanach Zjednoczonych, ale jest tutaj w Nowej Południowej Walii jest naprawdę mnóstwo broni w prywatnych rękach. I jeżeli ktoś chce sobie zabić kangura, to może po prostu pójść na polowanie, zabić kangura i go wziąć do domu. Tak jak mówiłem, w Australii tak naprawdę jest plaga kangurów. Kangurów jest teraz 2 razy więcej niż ludzi, więc oczywiście można kangura pójść, zastrzelić i wziąć do domu. Przy czym trzeba się na kangurach znać. To znaczy są pewne gatunki kangurów, które są zagrożone, ale większość kangurów, ten kangur rudy jest bardzo popularny i można. Oczywiście, jeżeli ktoś zacznie strzelać w parku pełnym dzieci do kangurów, no to na pewno nie będzie to mile widziane i na pewno przyjdzie policja, ale tutaj wokół Canberry, jeżeli ktoś pojedzie w góry i zastrzeli kangura, to może go po prostu wziąć do domu, przyrządzić i zjeść. Ja jednak bym poszedł do supermarketu po mięso z kangura, bo tak jak mówiłem, mięso z kangura jest po prostu dostępne w każdym supermarkecie. Jest naprawdę smaczne. Misie koala, czy ty Gumball i Bajt, czy uważacie, że misie koala są słodkie i smaczne i piękne? Co sądzicie o misiach koala?
2: Nie wiem, czy są smaczne, bo nie jadłem. Ale mają mają swój urok, to znaczy są bardziej jakby przytulne, takie no, słodkie, słodziaki z nich bardziej są niż z podobnych do nich wyglądu, ale nie za bardzo pokrewnionych genetycznie niedźwiedziowatych.
1: No, dokładnie tak. Ja mogę powiedzieć dwie rzeczy. Akurat to, że widziałem zbyt dużo na temat koali, żeby jednak je określać słodkimi, bo nie to, że są agresywne, znaczy dla siebie są, ale po prostu ich problem jest taki, że ich cała konsumpcja liści eukaliptusa polega na tym, że malutki taki koala dostaje bakterie, które mogą przetworzyć te liście w postaci no, kału matki. To po pierwsze i już to w ogóle dla mnie jest jakiś error 404. A druga rzecz. One są cholernie, ale to cholernie piskliwe. To znaczy one normalnie piszczą, ale jak już zaczynają na siebie być agresywne, to brzmią jak jakiś, nie wiem, orangutan, który chce zaraz zabić 20... O. Taki Donny.
0: Tak, Donny, przed stu z powamowanymi nogami, przed krawiec z Kumbago, wiem, że tego słuchasz, machnij chłopakom jakieś fajne tło, bo wstyd, żeby najlepsza audycja nocnej kontestacji używała grafik z Google'a. To nie jest grafika z Google'a, wypraszam sobie. To jest zdjęcie, które zrobiłem ja w Australia Zoo, tego krokodyla. Piękny, stary, prawie 70-letni krokodyl. Zrobiłem to zdjęcie w 2008 roku pod Brisbane, także nie używam grafik z Google'a. Wszystkie zdjęcia, które widzicie, są moje. Ale jeżeli krawiec nas słucha, jak najbardziej, fajne tło, bardzo by nam się przydało. Dziękujemy za 10 zł, stole. To tak, ta opowieść o tych obrzydliwych misiach koala jest jak najbardziej prawdziwa. Też o to słyszałem. Ale misie koala są biedne w Australii, bo ten ostatni pożar bardzo przetrzebił populację misiów koala i misie koala być może już wyginęły. To znaczy, to się tak nazywa bodajże wyginięcie systematyczne, czy jakoś tak, że już się nie odtworzy ta populacja misiów koala. Misiów koala zostało bodajże kilkanaście tysięcy w całej Australii. W przeciwieństwie do kangurów nie mnożą się, one potrzebują drzew eukaliptusowych, drzewa eukaliptusowe są wycinane i misiów koala jest coraz mniej. Ale, tak jak mówiłeś, misie koala potrafią być bardzo agresywne względem siebie i nawet względem ludzi. Misiu koala może się rzucić na człowieka i ugryźć go w twarz. Albo podrapać go mocno w twarz, człowieka, który chce zbyt blisko się zaprzyjaźnić z misiem koala i wydrapać człowiekowi oczy. Dlatego misie koala są wspaniałe, obserwujcie je z daleka. No i cóż, ja się modlę o to, żeby populacja misiów koala się zwiększała, a nie zmniejszała, bo misie koala są słodziutkie i są typowym zwierzęciem z Australii. Miś koala to też torbacz, jak kangur. Malutkie misie, tak jak mówiłeś, trzymają się u mamy w torbie. Na czacie się pytają, czy trzymałem kiedyś wkładałem rękę do torby kangura. Nie, nie wkładałem. I myślę, że mama kangur mogłaby nie być zachwycona, jakbym próbował włożyć jej rękę do torby. Także nie próbowałem. Jest w Australii legenda o tak zwanych drop bears. Czy ktoś z was słyszał o drop bears? Chłopaki. Bite? Słyszałeś może o drop bears?
2: Chyba nie. Ale wiesz, tą rękę to chyba chodziło o to, że nie wtedy, kiedy tam są młode, bo to wiadomo, że samica z młodymi to jest bardzo bojowo nastawiona.
0: Tak, ale nawet bez żadnego dziecka nie próbowałem. Niemra mówi, świetne audycje, dzięki. 10 zł, dziękujemy Niemra, dzięki wielkie. Kolejny donate, także możecie donate'ować, nie miejcie węża w kieszeni. Nie próbowałem, dlatego że kangury dzikie są bardzo płochliwe i boją się ludzi. Natomiast te kangury, które są w zoo, które można karmić, myślę, że gdyby jakiś opiekun tych kangurów zauważył, że wkładam jej rękę do torby, to też nie byłby zachwycony. Nie próbowałem. Och, widzę, że mam jakiś problem z OBS-em, ale już się połączył jeszcze raz. Tak więc wracamy. Ok, reconnection successful. No niestety OBS płata jakieś figle dzisiaj. No dobrze. Co to są drop bear? Czy słyszałeś, Bite, o drop bears?
2: Ja myślę, że nie OBS, tylko sam YouTube, bo oni pod pretekstem pandemii mówią, że tam obniżają jakość, coś tam to takiego. No. Albo nawet dostawca internetu.
0: Być może. Drop bears to są misie, które nie istnieją, ale przez wiele lat w Australii była legenda o przerażających misiach koala, które mają wielkie zęby i są bardzo agresywne i spadają z drzew na ludzi. I to podobno pochodzi gdzieś z opowieści aborygenów. Później ludzie, którzy jeszcze w czasach pionierów australijskich wybierali się w busz, donosili o agresywnych stadach misiów koala, które rzucają się na ludzi z drzew. Dzisiaj drop bears, stąd nazwa, czyli misie, które spadają, już jest uważana za legendę miejską, czy raczej legendę buszową. Nigdy nie znaleziono żadnych dowodów o drop bears. Ale jak wybieracie się w australijski busz, to miejcie oczy szeroko otwarte i patrzcie się na drzewa. Czy żaden agresywny miś koala dla was nie spada? Pytacie Łukasza, czy misie panda są z Australii? Nie. W Australii nie ma misiów panda, misie panda są z Chin. I starcie Australii z misiem panda jest obecny, czy możliwe starcie Australii z misiami panda, czy konflikt dyplomatyczny jest obecnie bardzo szeroko komentowany w mediach. No ale zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, zwierzęta, których chyba nikt by nie podejrzewał o to, że są bardzo groźne w Australii, a są. Psy dingo. Psy dingo, czyli tak naprawdę taka krzyżówka psa z czymś. Psy dingo to niektórzy uważają za rasę psa, inni za oddzielny gatunek. Psy dingo mogą tworzyć płodne krzyżówki z psami. Gdy Europejczycy przybyli do Australii, to zauważyli, że aborygeni często hodują psy dingo jako po prostu psy. I ta nazwa dingo pochodzi z aborygańskiego języka, jednego z tych języków, który był wokół Sydney. No i cóż takiego złego ten pies dingo może zrobić? No, pies jak to pies. Psy dingo żyją w stadach, mogą atakować ludzi. Szczególnie się to zdarza, co ciekawe, tam, gdzie ludzie próbują karmić dingo, bo dingo wyglądają bardzo słodko, taki żółty, miły, sympatyczny piesek. I ludzie, którzy zajmują się, no, którzy są po prostu turystami w buszu i karmią psy, skarżyli się na to, że zostali zaatakowani przez psy dingo. Ale taką najbardziej makabryczną cechą psów dingo jest to, że psy dingo porywają małe dzieci. Już w aborygeńskich historiach były historie o psach dingo, które porywały dzieci. A co więcej, w Australii, za czasów już Europejczyków, gdy Europejczycy dodali do Sydney, znane są przypadki tego, że psy dingo porywały dzieci. Taki najsłynniejszy przypadek z psem dingo to śmierć małej Azari Chamberlain. 17 sierpnia 80 roku rodzina Chamberlain, rodzina składająca z mamy, z ojca i z kilku dzieci, i z tym z najmłodszej córeczki, dwumiesięcznej, pojechały na kemping niedaleko Uluru. Ta cała rodzina pojechała na kemping do terytorium północnego. Uluru to jest taka wielka skała czerwona, która stoi w centrum Australii. Teraz nazywa się ją nazwą aborygeńską Uluru, chociaż wcześniej była szerzej znana jako Ayers Rock. To była nazwa angielska. I w nocy dingo najprawdopodobniej dostał się do namiotu i zabrał dwumiesięczne dziecko. No, możemy się tylko domyśleć, że po prostu to dziecko zostało zjedzone przez psy dingo. Co ciekawe, gdy to małżeństwo wstało i zorientowało się, że dziecka nie ma, zaraz zawiadomiono policję, wyruszono na poszukiwania. Wokół tego kempingu było kilka innych namiotów i nie znaleziono nigdy tego dziecka. Ponieważ policja nie dała wiary temu, co się wydarzyło u Ayersock, że to psy dingo porwały dzieci, to małżeństwo zostało aresztowane i skazane za zabójstwo dziecka. Prawdopodobnie znaleziono jakieś dziwne fragmenty krwi na siedzeniach samochodu, ale wkrótce okazało się, że to błąd, że to wcale nie była krew. Co nie zmienia faktu, że na początku, w 1982 roku, matka Lindy Chamberlain została skazana na dożywocie za morderstwo. Podejrzewano ją o to, że zabiła córeczkę i zakopała gdzieś ciało, ale to było bardzo dziwne, dlatego że ona miała kilka starszych dzieci, którym nic się nie stało. I wkrótce po tym skazaniu tego małżeństwa, ta matka dostała dożywocie, ojciec dostał 15 lat więzienia, tego co widzę w notatkach. Wkrótce nastąpiła apelacja do tego wyroku i pojawiły się zeznania aborygenów, zeznania ludzi, którzy żyją w tamtych rejonach, że po pierwsze psy dingo występują bardzo w dużych ilościach w tamtych rejonach terytorium północnego, w tych pustynnych rejonach. I zdarzało się, że psy dingo próbowały porwać dzieci. Nigdy nie próbowały porwać dziecka z namiotu, ale próbowały porwać dzieci, które na przykład bawiły się koło domów. Na szczęście rodzice to zauważyli i dosłownie wyrywali te dzieci psom dingo z pysków. Pies dingo jest bardzo mocny. Potrafi przenieść sam swojego dużego kangura, wobec czego przeniesienie i porwanie takiego dziecka jest również dla psa dingo możliwe. Kilka lat później, już po apelacji, ci rodzice zostali uniewinnieni. Nieoficjalnie uznano, że to psy dingo zabiły tą dziewczynkę, chociaż ciała, tak jak mówiłem, nigdy nie odnaleziono. Ale sąd uznał, że jest tyle wątpliwości i ta historia wydaje się na tyle prawdopodobna, że to jednak pies dingo zabił tą dziewczynkę, że uniewinniono rodziców. 2 czy 3 lata temu zmarł ojciec, pan Chamberlain. Ta historia ma też drugie dno. To znaczy, ci rodzice zostali skazani przez media. To znaczy, media bardzo szeroko komentowały tą sprawę i już jeszcze w czasie trwania procesu, w czasie trwania śledztwa, media uznały tą matkę za dzieciobójczynię. To jest typowym przykładem na to, jak media potrafią wydawać wyroki. Jest to przykład, który jest analizowany w Australii jako, no właśnie, jako nadużycie ze strony mediów. Ponieważ ta matka, ta cała rodzina, to byli adwentyści Dnia Siódmego, pojawiły się plotki, że adwentyści Dnia Siódmego, pozdrawiamy serdecznie wikipedystów Dnia Siódmego, że adwentyści Dnia Siódmego mordują dzieci, co jest oczywistą bzdurą. I że to była próba zamaskowania takiego morderstwa na dzieciach. Także psy dingo potrafią być naprawdę bardzo niebezpieczne. Aktualnie w Wiktorii jest tak zwane bounty. Wiktoria to jest jeden ze stanów Australii, czyli jest to bounty, to jest to, że rząd wzywa do zabijania dzikich psów. głównie, no w ogóle dziki psów, ale między innymi krzyżówek z dingo. Za każdego zabitego psa, z tego co pamiętam, płaci $100, więc całkiem sporo. Za królika raptem $10. Jeżeli ktoś ma, zna się na strzelaniu do dzikich psów, ma jednocześnie, jest Australijczykiem, ma licencję na broń, to może się tym trudnić. $100 za psa wydaje mi się całkiem przyzwoitą ceną. Bajt, czy ty słyszałeś o psach dingo i ich ich zabijaniu dzieci?
2: Tak, tak, słyszałem w sumie jeszcze jako kilkulatek, czytałem przygody Tomka, to jest taka seria podróżniczych książek przygodowych, podróżniczych chyba Alfreda Szklarskiego?
0: Szklarskiego.
2: Ale w każdym razie jest między innymi odcinek, gdzie Tomek właśnie w Australii podróżuje i ma swoje przygody. I tam psy dingo owszem występują.
0: To jest chyba pierwszy odcinek przygód Tomek w Australii. Z tego co ja pamiętam, bo też czytałem książki Szklarskiego no już kilkanaście, jak nie 20 lat temu. To jest chyba pierwsza część.
2: No, ja Tomek właśnie 30 albo i więcej. No.
0: No dobrze, co my tu mamy dalej? Pytacie się o tego dziobaka. Moment z tym dziobakiem, za chwilę do tych dziobaków dojdziemy, ale rekiny. Rekiny to chyba
2: ale jeszcze wojnie emu. Jeszcze z czata jest od potrzeby zamówienie na pogadanie o wojnach emu.
0: O wojnach emu szczerze mówiąc nie przygotowałem nic.
1: Chciałem o tym powiedzieć.
0: Wojny emu, z tego co pamiętam, działy się w zachodniej Australii. Była to operacja wojska przeciwko strusiom emu. Chodziło o to, że o populację strusiów emu, ale nie pamiętam dokładnie szczegółów. Może kiedyś się z tego przygotuję i zrobię audycję o wojnach emu. To była...
2: Dajmy głos Gumbalowi, bo on ma do powiedzenia o tym.
1: Nie, ja tak akurat chciałem tylko się podpytać. Ja tak mniej więcej wiem na ten temat, że po prostu no tutaj musiałbym daty spojrzeć, bo bym zaraz powalił. Mieli problem z jakby ilością ich, to był jakby szkodnik. No i żeby tam zachęcić ludzi, no to stwierdzili, że to jest wojna, nie? No bo jak wojna, no to trzeba ją wygrać, nie? No ale okazało się, że więcej ludzi umarło na tej wojnie niż emu. Czy tam może nie ludzi, czy jakieś tam były problemy. Na pewno z tego co wiem, to parę przynajmniej samochodów zostało zniszczonych i jakichś tam rzeczy wojskowych, więc z tego no niestety emu wyszły obronną ręką. No nie udało się wygrać tej wojny, Australia miała wielki, wielki ból. No i powiem wam, że to była taka prawdziwa wojna, w sensie oni to dosłownie powiedzieli, że to jest wojna i tyle, walczymy z emu, ale przejebali.
0: Tak, to jest do dzisiaj uznawane za najbardziej poważną operację sił lądowych australijskich, właśnie wojny emu. Jedyną operację, która była stricte operacją obronną Australii, wojny z emu.
1: Próbowali, nie udało się.
0: Ktoś napisał na czacie, nie pamiętam kto, że Australia to stan umysłu. No w pewnym sensie na pewno tak. Strusie emu są w Australii zupełnie natywne, znaczy nie są zawleczone. Wielbłądy są zawleczone do Australii przez ludzi, którzy używali wielbłądów w XIX wieku do transportowania towarów. Gdy linie kolejowe się rozrosły w Australii, to wielbłądy zostały po prostu wyrzucone na pustynię. I co dziwne, wielbłądy świetnie się odnalazły na australijskiej pustyni. Obecnie szacuje się, że żyje tam wiele, wiele tysięcy dzikich wielbłądów w Australii. Taka ciekawostka odnośnie wielbłądów. Rekiny, słuchajcie, rekiny... Coś chciałem o rekinach powiedzieć. Wody wokół Australii są ciepłe. Są, no może poza wodami wokół Tasmanii, ale żyje tutaj naprawdę mnóstwo rekinów. I jeżeli kiedyś będziecie w Australii, to taka moja rada. Nigdy nie kąpcie się na plaży, która nie jest zabezpieczona, czy w wodzie przy plaży, która nie jest zabezpieczona siatką. Od lat 60. w Australii zabezpiecza się najbardziej popularne plaże siatkami. I na tych plażach tylko raz zdarzył się przypadek, że rekin się przedarł przez siatkę i zaatakował człowieka. Można uznać te plaże za bezpieczne. Ja nigdy się nie kąpałem w Australii na plaży, która nie jest zabezpieczona siatką i odradzam taką kąpiel. Zabezpiecza się siatką po to, żeby właśnie rekiny nie jadły ludzi. Aktualnie był taki przypadek w Australii. kilka miesięcy, 2 miesiące temu w lipcu, u wybrzeży Tasmanii, czy u wybrzeży tej wyspy, która jest na południe od Australii, ojciec pływał z 10-letnim chłopcem na łódce, z której łowili ryby. I 5 kilometrów od wybrzeża Tasmanii, wypłynęli dosyć daleko w głąb, nagle rekin porwał takiego chłopca z łódki. Chłopiec się wychylił z łódki i w tym momencie porwał go rekin. Na szczęście chłopiec miał na sobie taką kamizelkę typową do przeciwko utonięciu. Ojciec zaraz wskoczył za rekinem i przegnał tego rekina. Udało się chłopca uratować, wrzucił go na łódkę, popłynęli do szpitala. Chłopiec miał poszarpane ubranie, poszarpane ręce, poszarpane nogi. Trzeba było mu szyć kończyny. No i uratowała go właśnie ta gruba kamizelka do pływania. Udało się chłopca uratować. Tak więc rekiny są naprawdę niebezpieczne tam, gdzie nie ma siatek. Albo nawet też na łódkach, z łódki potrafi rekin porwać dziecko, jak się okazuje. To było w tym roku, w lipcu. Taki rekin, który jest najbardziej niebezpieczny, najwięcej jego ataków to żar łaczno-pogłowy, bull shark po angielsku. On występuje nie tylko wokół Australii, ale też wokół Afryki i Ameryki. Co więcej, potrafi pływać w rzekach. Odnajduje się ten rekin świetnie w słodkich wodach. Potrafi płynąć nawet ponad 1000 km w górę Mississippi i 4000 km w górę Amazonki. Widzę, że od początku istnienia Australii jest udokumentowanych prawie 700 ataków rekinów na ludzi i około 200 śmierci. Tak więc rekiny to są bardzo niebezpieczne zwierzęta. Moje ulubione miasto na wakacje w Australii, Gold Coast, to które jest w Queenslandzie, już w tropikalnym klimacie, ma kanały porobione w mieście, po których można pływać łódką i przy których stoją domy i hotele, ale jest ostrzeżenie, żeby broń Boże w tych kanałach nie pływać. Nie tylko dlatego, że ta woda jest dość brudna, ale dlatego, że jest tam mnóstwo rekinów. Dlatego ja bym
2: to bardzo... Kanały to łatwo by było siatkami ich wejścia zakryć. No, ale... A tam rekiny. Niebezpieczne to są kokosy. Dużo więcej ludzi umiera od tego, że im kokos spada na głowę.
0: Ale ja nie widziałem zbyt wielu kokosów w Australii, szczerze mówiąc, więc to mnie aż tak, tym się aż tak bardzo nie przejmuje. Ja nie wiem, czy to nie jest fake z tymi kokosami, co spadają ludziom na głowę i tak strasznie mordują. Bo w takim razie nie należy stać pod palmami.
1: No ja widziałem akurat filmik, gdzie kawałki drzew spadały na osoby, w sensie jakieś tam gałęzie.
0: No tak, i to też jest raczej niebezpieczne. Co ja tu jeszcze mam? No i moje ukochane zdjęcie, tak jak mówiłem, które zrobiłem, krokodyle. Słuchajcie, krokodyle w Australii są naprawdę złe, niedobre i straszne, a szczególnie te słonowodne. Krokodyle słonowodne nazywa się z australijska salty, czyli... No, jak to przetłumaczyć? Słonaki. I te krokodyle słonowodne, przykład jednego macie tutaj na zdjęciu, potrafią żyć nawet 70 lat. Samce są o wiele większe od samic. Samice ważą około 100-150 kg, samce około 500 kg, nawet do tony. Długość z takiego samca to może być około 5 metrów. I taki samiec krokodyla słonowodnego potrafi się rozpędzić w wodzie do około 30 km na godzinę. Nie macie szans przed nim uciec, ale dobra wiadomość jest taka, że te krokodyle występują tylko w północnej Australii na to zupełnych odludziach, ale są ludzie, którzy lubią się wybrać na ryby albo po prostu popływać samodzielnie na łódce czy się przejść wzdłuż wybrzeża w jakimś australijskim odludziu. I przeciętnie co roku 1, 2, 3 osoby są co najmniej zaatakowane przez takiego krokodyla. Na ogół niestety kończy się to śmiercią albo odgryzieniem ręki albo nogi. Więc nie wybierajcie się w północnej Australii sami w dzicz. Taki krokodyl naprawdę wygląda przerażająco. Ja widziałem te krokodyle tylko w zoo, ale wokół Darwin w parku Kakadu w północnej Australii można się wybrać na rejs po parku, bo to jest park, w którym jest mnóstwo wody, mnóstwo jezior czy takich zalewów. I tam takie krokodyle można spotkać na żywo. Wydaje mi się krokodyl chyba najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem w Australii. No jedyną skuteczną obronią przed krokodylem jest po prostu broń palna, strzelba, pistolet. Krokodyle, no takie śmierci są powiedzmy bardzo spektakularne, chociaż tak jak mówiłem, zdarza się takich ataków raptem kilka w ciągu roku i praktycznie na własne życzenie. To nie jest tak, że w Australii krokodyle jak krokodyl Wally jeżdżą na rowerach po mieście, więc trzeba wiedzieć, gdzie wejść, żeby takiego krokodyla spotkać. Ale no cóż, i tacy ludzie się znajdują. Pytaliście o dziobaka w Australii. Dziobak to jest bardzo dziwne stworzenie. Jak gdy dziobaka pierwszy raz ujrzeli Europejczycy, to myśleli, że ktoś im robi żart. Bo jest to długie zwierzę, jak taki bardzo długi, wyrośnięty szczur. Ma dziób kaczki, ma ogon, ma płetwy i ma i wygląda jak bóbr, do którego ktoś dokleił dziwne części. I samce dziobaków mają kolec jadowy. I ten jad niby nie jest niebezpieczny dla ludzi, ale może powodować rany nekrotyczne. Czyli znowu ten problem, jak i z pająkiem, że te rany zaczynają nam gnić. Ten kolec jest tak dziwnie umiejscowiony na, z tego co pamiętam, tylnych nogach i dziobak w ten sposób może się bronić. Dziobak jest ssakiem, ale składa jaja. I bardzo dużo dziobaków jest na Tasmanii, w wodach, w rzekach Tasmanii. Tam można je spotkać. Mój kolega mieszkał bardzo długo na Tasmanii. Tasmania to jest ten taki, nie ta, nie, ta nieduża wyspa na południe od Australii. Mieszka tam raptem 300 tysięcy ludzi. Wygląda, no jest to najbardziej, ma najbardziej europejski klimat. Jest to jednocześnie najbiedniejszy stan Australii. Mój kolega kiedyś mieszkał blisko rzeki i robił mnóstwo, ale to mnóstwo filmów z dziobakami. Więc dziobaki no, też mogą być niebezpieczne, chociaż nieznane mi są żadne przypadki śmierci od ukąszenia dziobaka. To się chyba jeszcze nigdy nie przytrafiło. W sumie to, wiecie co, skończyłem o zwierzętach. Mam jeszcze jeden temat, ale o zwierzętach Australii skończyłem, więc nie ma chyba aż tak dużo zagrożeń w tej Australii. Jak myślisz, Gumball, i jak myślisz, Bajd?
1: No ja akurat mam takie podejście do Australii, że dopóki nie zobaczę pająka, to będę zadowolony. Chociaż jeszcze się tak zastanawiam, jak tutaj wyglądają szerszenie w Australii, bo szerszenie to są jedne z tych rzeczy, które nie tyle się boję, co po prostu nie chciałbym być ukąszony, bo raz się zdarzyło i pomimo, że nie umrzesz, to ból jest niemiłosierny.
0: Na pewno tak, chociaż w Australii problem jest z tego co wiem z pszczołami, to znaczy pszczoły z wschodniej Australii przenoszą się do zachodniej Australii i mamy problem z inwazją pszczół, to znaczy są zaburzone ekosystemy, ale o szerszeniach jako takich nie słyszałem. Ogólnie konia się pyta, co z wężami morskimi czy innymi pająkami. Już o pająkach nie chciałem mówić, te najważniejsze chyba już omówiliśmy, a o wężach morskich w sumie nic nie wiem, więc nie wiem na ile te historie o wężach morskich w Australii są prawdziwe i są zagrożeniem. Szczerze mówiąc, tego się nie przygotowałem. Tutaj Etam, jako, tak jak mówiłem, znawca walki sztuki telefonem chińskim, starożytnej, czyli sztuki... jak to się Etam nazywa, ten twój telefon? Dudzi, aha tak, sztuki dujitsu. Mówi, że jedyny sposób, żeby wygrać z krokodylem, to mamy tylko jedną szansę, cios sierpowy z wystawionym kciukiem prosto w oko krokodyla. Więc pamiętajcie, jeżeli zaatakuje was krokodyl, to cios sierpowy z wystawionym kciukiem prosto w oko.
1: Żeby
0: oślepić. Ja czytałem kiedyś taką bajkę, w którym było, że żeby zabić, najlepszy sposób, żeby zabić smoka, to napluć mu na ogon. Nie wiem, może to będzie skuteczniejsze. Jeżeli widzicie krokodyla, to naplujcie krokodylowi na ogon. Może to się wyda skuteczne. Ja bym się trochę bał, szczerze mówiąc, krokodylowi uderzyć sierpowym z prawej strony z wystawionym kciukiem w oko, chociaż na pewno, jeżeli traficie, będzie to skuteczne. Wydaje mi się, że jednak broń palna też jest stosunkowo skuteczna, no i ważne, żeby nie pchać się tam, gdzie krokodyle mogą żyć. Jest jeszcze jeden problem co w Australii, o którym często się zapomina, bo mówi się w Australii o tych zwierzętach, wężach, pająkach i całym tej gromadzie paskudztw, ale jest jeszcze jeden problem w Australii. Moim zdaniem, o którym nie można nie wspomnieć. Mianowicie australijskie duże dystanse, kolosalne dystanse. W Australii, która jest krajem, która jest kontynentem tak dużym jak Europa, no niewiele mniejszym niż Europa, a większym niż Unia Europejska, w tej Australii mieszka raptem 25 milionów ludzi obecnie. Tak jak mówiłem, i Australia jest niesamowicie zurbanizowana. Jeżeli odejmiemy ludność trzech największych miast, to zostanie nam tylko 12 milionów ludzi. I Australia to tak naprawdę tylko puste przestrzenie. Jeżeli gdziekolwiek się w Australii wybierzecie samochodem, to musicie pamiętać o tym, żeby po pierwsze robić przerwy, dlatego że w Australii można, te dystanse są ogromne, więc jedzie się wiele godzin, albo tak jak ja jechałem z Perth na wschodnie wybrzeże kilka dni. Problemy z zasięgiem telefonów. telefony komórkowe działają, estymuje się mniej więcej na 10% powierzchni Australii, może się zdarzyć brak stacji benzynowej. Dlatego zawsze, gdy wybieracie się gdzieś samochodem w Australii, no chyba, że jedziecie między Canberrą a Sydney, ale gdziekolwiek w kierunku interioru, trzeba ze sobą zabierać zapasowe paliwo, tak zwany jerrycan. Jerry to pochodzi od angielskiego takiego określenia Niemców, bo naszemu Niemiec, jeżeli chcemy Niemca obrazić, mówimy szkop, a Anglicy mówią jerry. Wzięło się to stąd, że w czasie II wojny światowej okazało się, że te pojemniki na benzynę, którą alianci zdobyli na Niemcach, okazywały się o wiele lepsze i alianci zaczęli używać niemieckich wzorów do budowania zbiorników na paliwo, dlatego zbiorniki na paliwo nazywają się jerrycans, czyli niemieckie puszki. Ja sam, gdy jechałem samochodem, miałem ze sobą 20 litrów benzyny, dlatego też do podróżowania po interiorze lepiej przydają się samochody z silnikami diesla, bo olej napędowy po prostu bezpieczniej jest przewozić niż benzynę, szczególnie, że jeżeli na słońcu australijskim zostawicie samochód w ciągu 15 minut, temperatura w środku może się nagrzać do kilkudziesięciu stopni, jeżeli nie do 100 stopni. Dlatego trzeba o tym pamiętać, trzeba mieć zawsze zapas wody. No i trzeba pamiętać o zmęczeniu. W Australii, na pustyni Nul Arbor, to jest taka pustynia, która łączy zachodnią Australię ze wschodnią Australią. Nul Arbor to wydaje się nazwa aborygeńska, ale tak naprawdę chodzi to z łaciny, czyli miejsce bez drzew. Jest odcinek prosty o długości 90 mil, czyli około 150 kilometrów. Ja jechałem tym odcinkiem, rzeczywiście on potrafi bardzo znużyć. I bardzo często w Australii można spotkać takie znaki stop, revive, survive, czyli zatrzymaj się, odpocznij i przeżyj, albo drowsy drivers die, czyli zmęczeni kierowcy umierają. I takich wypadków ze zmęczenia jest w Australii mnóstwo. Dlatego zapas wody, zapas paliwa to bardzo ważna sprawa. Mi się też zdarzyło spać na pustyni w samochodzie właśnie dlatego, że nie byłem w stanie już dojechać dalej. Źle zaplanowałem podróż, nałożyłem sobie ponad 1000 kilometrów przez pustynię, okazało się to za dużo. No i te kangury, które nam mogą wskoczyć nocą pod samochód. Jeżeli w nocy albo jeżeli na pustyni coś nam się stanie z samochodem, nie mamy zasięgu, nie mamy telefonu satelitarnego, no to pozostaje nam się tylko modlić o to, że ktoś będzie przejeżdżał, kto nas zabierze do domu, bo najdalej za kilka dni nas znajdą. I wiecie, tego typu historie niestety w Australii się zdarzają. Moim zdaniem takie najsmutniejsze.
2: To się zdarzyło, jak Apple wprowadzał swoje mapy alternatywne do Google'a. Wycofali się z tego, bo mieli dużo wpadek. Między innymi taką wpadkę, że w Australii wyprowadziły te mapy kogoś na pustynię właśnie, gdzie nie ma zasięgu, gdzie paliwo się skończyło. No i gdyby ktoś nie przejeżdżał, to można byłoby właśnie tam zginąć. A to była prosta po prostu przejażdżka, tylko te mapy źle zadziałały, wyprowadziły w pole, no w szczerą pustynię kobietę.
0: No proszę, tak chyba słyszałem o tym przypadku, ale ja nie polecam map Google'a, że map Apple'a, mapy Google'a się chyba raczej lepiej sprawdzają. Na czacie WB mówi, że kolejna audycja w nocnym radiu, gdy prowadzący nie jest przygotowany. No, zgadzam się.
2: To jest taki trolling, wiesz, jesteś przygotowany z większości rzeczy, ale pytania są szczegółowe, no więc wiadomo, że zwłaszcza w luźnej audycji, no to można przełożyć ad acta i wypełnić. Natomiast powiem tak, powiedz mi tak z ciekawości, tak techniczną rzecz, czy ty jesteś nadal na Icecastie kontestacji na antenie?
0: Jestem, tak mi się wydaje, ale przynajmniej przez jakiś czas byłem, ale teraz widzę, że mnie rozłączyło i nie mogę wejść na Icecast.
2: To dlatego, że właśnie, słuchajcie, byliście świadkiem, to słuchacze, tego, że się skończyło. Że się skończyło się, znaczy usługa została wstrzymana z powodu niezapłacenia na czas. No i trzeba będzie Hugona pogonić, żeby zapłacił. Co będzie o 10% droższe? Tak, to Hugo, jeżeli mnie słyszysz, to wstydź się przed słuchaczami. 10% drożej płacisz przez własną swoją brak tego, że sobie ustawisz raz na miesiąc przypomnienie, że masz zapłacić. Przerwa w nadawaniu.
0: Nie chcę tego komentować, Bajt. Mogę tego nie komentować? Bardzo cię proszę, pozwól mi tego nie skomentować. WB mówi, pisze na czacie, że jest trolem. WB, słuchaj, zadzwoń. Możesz się zawsze z tego wytłumaczyć. Musisz zadzwonić, że jednak nie jesteś trolem. Zachęcamy gorąco. Jeżeli ktoś chce jeszcze
2: Nie, to ja mówię, że jest trolling, a nie, że jest jakimś notorycznym trolem. No WB to chyba nawet sponsorem bywa, nie? To znaczy, nie wiem, potwierdź to, że bywasz sponsorem. Proszę bardzo, potwierdź. Dzisiaj, jeszcze, teraz.
0: No, nie, dobra. Tak naprawdę pozdrawiamy WB serdecznie. Jest bywalcem czata na YouTubie i bywalcem Discorda. Tak jak mówiłem, jeżeli nie jesteście jeszcze na Discordzie Nocnego Radia, to robicie to źle. Tak, jeszcze ostatnie, co chciałem powiedzieć. Takie smutne historie, które zdarzają się tutaj w Australii. To znaczy ludzie przyjeżdżają z Europy, Anglicy, Niemcy, wynajmują samochód terenowy, wybierają się gdzieś w interior australijski albo nawet na plażę australijską, która jest po prostu niestrzeżona, która jest zupełnie dzika i ci ludzie giną. Nigdy takie przypadki się zdarzają po prostu. Nigdy ich nie udaje się odnaleźć. Po kilku tygodniach okazuje się, że odnaleziono samochód, obok samochodu ubranie takiego człowieka, a takiego ciała nie ma. Nie wiadomo, czy zjadł go rekin, czy zjadł go krokodyl, czy też porwał go jakiś prąd morski i nie był w stanie dopłynąć. No a cóż, a może znaczy czasem... Ubranie? Nie, ubranie po prostu zostaje koło samochodu. No, ktoś po prostu się rozebrał i poszedł pływać.
2: Raczej jak do wody, raczej nie coś lądowego go w takim razie dopadło.
0: Nie, najprawdopodobniej coś w wodzie. Najprawdopodobniej coś się stało w wodzie z takim człowiekiem, ale są takie smutne historie, dlatego że ktoś wymyślił sobie wymarzone wakacje, że wybierze się do Australii, weźmie samochód, pojedzie w interior, może się wyciszy i nie wraca z takiej wyprawy. Czasami być może ktoś używa takiej rady, jak pamiętamy z młodych wilków jednej drugiej. Jeżeli chcesz się wycofać z tego biznesu, to zrób to tak, żeby wszyscy myśleli, że nie żyjesz. Więc być może niektóre przypadki są takie, ale obawiam się, że większość niestety nie. Po prostu ludzie giną. Smutne, ale to się niestety wciąż zdarza. To tyle, co przygotowałem na ten temat. Nie wiem, czy jeszcze chcecie, widzę, do 4 rano pozostało mi jeszcze 7 minut. Nie wiem, czy krawiec dzisiaj wejdzie na nocne radio o 21. Kto wie, być może. Ja chciałbym o 4 rano położyć się spać, zostało więc mi 6 minut, ale chciałem jeszcze może o kilku sprawach powiedzieć odnośnie Australii, z tego, co się tutaj dzieje. Nowa Południowa Walia dzisiaj ogłosiła zwycięstwo nad koronawirusem, nie ma już transmisji tak zwanych wewnątrz społeczeństwa Nowej Południowej Walii. W Wiktorii ilość zakażeń spadła do raptem kilkunastu w ciągu dnia. Wcześniej w Wiktorii, w Melbourne była godzina policyjna, to znaczy w nocy nie można było się poruszać, jak to mówiono, bez ważnego powodu. Już zdjęto tą godzinę policyjną. Znowu mamy w Australii raptem kilkanaście przypadków koronawirusa na dobę. W zachodniej Australii pojawiło się kilka nowych przypadków. Niektóre stany są zamknięte w Australii, to prawda. Te stany bardziej zewnętrzne, Wiktoria, Tasmania i zachodnia Australia, tam nie można wjechać bez pozwolenia, to znaczy Australia się podzieliła wewnątrz. Podobna sytuacja była podczas grypy hiszpańskiej. Również australijskie stany się zamknęły. Obywatele Australii mogą mieć problemy z wyjazdem. Dlaczego? Dlatego, że żeby każdy, kto wjeżdża do Australii, musi przejść kwarantannę. Można z Australii wyjechać, co prawda, ale trzeba poprosić o pozwolenie na wyjazd z Australii. A przede wszystkim trzeba podpisać oświadczenie, że zostanie się poza Australią tak długo, jak będzie to konieczne, dlatego że w Australii, żeby wjechać, jest określona ilość miejsc na kwarantannę. 2 tygodnie trzeba być w hotelu w kwarantannie, więc nawet ludzie, którzy przed koronawirusem po prostu byli poza Australią, mają problemy z wjazdem, bo stoją w kolejce na wjazd. Kiedy się otworzą zewnętrzne granice Australii, nie wiadomo. Na razie otwierają się wewnętrzne granice i ma się pojawić tak zwana travel bubble z Nową Zelandią, czyli możliwość podróżowania do Nowej Zelandii. Pojawiła się plotka, że w polskich mediach widziałem w różnych miejscach, że w Australii jest stan wojenny albo godzina policyjna. Nie, nie ma stanu wojennego. Godzina policyjna była rzeczywiście przez kilka tygodni w Melbourne, w czasie, gdy były największe ilość zakażeń. W moim stanie, w terytorium stołecznym już od 3 miesięcy prawie nie było nowego przypadku. U nas życie się toczy zupełnie normalnym torem. Sam dzisiaj byłem w restauracji. No nic, to tylko co o Australii. Jeżeli ktoś chce coś jeszcze dodać.
2: Ja mam pytanie. Czy te 100 stopni w samochodzie to jest Celsjusza?
0: Jest to możliwe.
2: Się gotuje.
0: Tak, zgadza się. Jeżeli zostawimy, no, na pustyni w Australii może być ponad 40 stopni. Jeżeli taki samochód zamkniemy jego szyby i zostawimy na australijskim słońcu, na pustyni, to jak najbardziej jest możliwe, że temperatura w środku dojdzie do 100 stopni Celsjusza. Są udokumentowane przypadki na to. Także nie zostawiajcie dzieci w samochodzie w Australii na pustyni z zamkniętymi szybami. No taki czarny humor może, ale rzeczywiście jest to niebezpieczne. Ja sam latem zostawiłem samochód na parkingu raptem na parę minut. Szedłem na chwilę do sklepu i zostawiłem telefon na koło kierownicy i już nie mogłem go włączyć, dlatego że telefon był przegrzany. Pokazywał czujnik 60 stopni, więc to się jak najbardziej może zdarzyć, takie przegrzanie telefonu.
1: A to trochę niebezpieczne, tak zostaje na takiej temperaturze, bo może być samozapłon.
0: No, bez dwóch zdań. To była głupota z mojej strony. I rzecz się działa w południowej Australii, która znana jest z upałów, ale już z nie aż takiego wielkiego słońca. Chociaż ja w południowej Australii w styczniu 2019 roku w moim samochodzie nawet zrobiłem zdjęcie. Mój termometr pokazywał 49,5 stopnia na zewnątrz. Tak więc nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale no, zdarza się to.
1: No dobrze. Ja bym się bał tych australijskich temperatur, ale myślę, że patrzyłem kiedyś, gościu był przy pokrywie kanalizacyjnej i rzucił jajko na nią i się jajko zaczęło gotować, także no, wierzę w te temperatury.
0: Tak, tutaj w Australii usmażyć jajko na piasku jest jak najbardziej możliwe. Pisze Etam na czacie, że u nas, że w Polsce Szumowski przedwczoraj się zaraził, a wczoraj był na zakupach. No cóż, pozdrawiamy serdecznie pana ministra Szumowskiego. Był jednym z najgorszych ministrów, moim zdaniem, w historii III RP. Pozdrawiamy go serdecznie. Agnieszka pisze, że strach się odezwać w tym lewackim ścieku. Coś w tym jest. To był Bajt, to był Bumbal, to był Jacek, a to był Patostream, luźna strona mapy o tym, co nas może zabić w Australii. Dwaj czy trzej lewicowi redaktorzy kończą audycję na dzisiaj. Zapraszamy w sobotę na prawą stronę mapy, bez Bajta, ale za to z Zenonem. Będziemy rozmawiać o tym, czy roboty kiedyś powinny dostać prawa takie jak ludzie. Także zanosi się prawicowo, lewicowo. Spróbujemy to zrobić w formie entuzjasty i sceptyka. Zobaczymy, jak nam się to uda. No dobrze, dziękuję wam serdecznie. Dziękuję słuchacze za to, że wpadliście na audycję. Dziękuję Gumbal. Dziękuję, że byłeś z nami.
1: Boże, się Boże.
0: Dzięki Bajt. Dobrego wyjazdu. Bajta nie będzie w ten weekend. Dziękujemy serdecznie sponsorom za wpłaty. Trzymajcie się.
2: Dzięki wszystkim sponsorom i do usłyszenia przy okazji pewnie już w październiku.
0: Zgadza się.
2: Cześć.
0: Cześć, na razie. Dobranoc. Hej.

Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Czyli na razie nikomu, jeśli brać pod uwagę ilość ludzi na czacie. A nie, jest Waran, jest, przyczaił się pod kamieniem. Swoją drogą Waran z Komodo to jest strasznie niebezpieczne zwierzę. Może się wydawać, że on jest taki ociężały, powolny, no taki olbrzymi jaszczur, ale on się potrafi rozpędzić i jest strasznie krwiożerczy. O, jest też Andzia i stary dobry Nick, elo elo. No, chciałem dziś wam tutaj pokazać stronkę, latarnik wyborczy. I to jest taka strona, która może pomóc dokonać wyboru, na kogo głosować. Nie powiem może na razie, co mi wyszło. Pozdrówka także dla Nigdy Więcej Wojny, Świadomy Suweren też jest i Mehran Keshe. Trzeba odpowiedzieć na 20 pytań. Krótka dosyć ankieta. 20 pytań. Dosyć prostych, nieprostych, ciężko powiedzieć, bo sam się musiałem chwilę zastanowić i właściwie to trochę znowu jak z tymi grami RPG, że ciężko dokonać wyboru, bo i tak źle, i tak niedobrze, i

one, spróbujemy to zoptymalizować. Może po prostu za niski transfer był i wtedy Skype szaleje. A może jak tak dalej będzie, to może przejdziemy na Discorda, spróbujemy zrobić tak, żeby słuchacze z Discorda mogli słyszeć tych ze Skype'a i vice versa. Może to będzie jakieś rozwiązanie. Próbowałem dzisiaj, z 2 godziny siedziałem nad tym, aby ustawić dźwięk tak, żeby dało się nadawać przez tak zwany mix stereo na programie do nadawania na radyjku. No i niestety dupa. Dupa biskupa. Obolała. Pozostaje się modlić za tą obolałą dupę. Are Lamson też jest, o, do pracy na noc. Co on, jako cieć pracuje? Ochroniarz może jakiś? Bije ludzi, patrzcie go. Cześć Lukas, cześć Magdalena. To co, spróbujemy może zobaczyć tego latarnika. Pyk, no i nie zadziałał. Zepsuło się oczywiście, jak żeby inaczej. Spróbuję tutaj. No, teraz jest. Jest problem z tym ripowaniem okien, które nie są aktywne. Teraz przejdę na drugie okno przeglądarki i to zaraz może zniknąć znowu. Coś tam się takiego znowu w Windowsie ustawiało. Coś takiego, żeby właśnie to poprawić, ale to w takich bardzo wewnętrznych, można powiedzieć, ukrytych ustawieniach przeglądarki, w której się ustawia takie bardziej zaawansowane rzeczy, jak ona właśnie tam renderuje obraz i tak dalej. Kupa tych ustawień. No z tym Mix Stereo też mi się nie udało zrobić tak, żeby po prostu mieć urządzenie, które nasłuchuje wszystko, co gra w systemie. Na starym komputerze tak mam zrobione, na nowym nichuchu nie idzie tego zrobić za bardzo. Przynajmniej ja na razie nie potrafię. Może Virtual Cable, może coś. Okej, okay, to sprawdźmy może te poglądy. Spróbuję... Okej, okay, rozpocznij test. Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną. To możemy się tutaj zgodzić z tym stwierdzeniem lub nie. Albo nie mieć zdania. Ciekawe, co by było, gdybym na wszystkie pytania odpowiedział nie mam zdania. A spróbujmy. Jak nie będę miał zdania na żaden temat, w dupie byłem, gówno widziałem, na niczym się nie znam, do tarcia chrzanu się nadaje i nie mam zdania. Zwiększyć transfery społeczne? Nie mam zdania, nie wiem, ja się nie interesuję. Państwo powinno finansować prywatne wizyty u lekarzy specjalistów, jeśli czas oczekiwania... Ja nie mam zdania, proszę pana, ja się nie interesuję. Bezpłatne miejsca w żłobku dla każdego dziecka. No nie mam zdania, no. Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści poruszanych. No, czy wspierać tutaj ministra? Czy państwo powinno budować mieszkania niskoczynszowe na wynajem? No, z jednej strony tak, z drugiej nie, więc... Odpowiadam, nie mam zdania, no bo nie wiem. Czy należy podwyższać podatki dla najlepiej zarabiających osób? I tu was zaskoczę, nie mam zdania właśnie na ten temat. Nie mam zdania, nie orientuję się, zapracowany jestem, nie mam zdania, nie wiem, nie wiem, albo ja wiem. No tutaj też nie mam zdania. Nie mam zdania, nie mam zdania, nie mam zdania, nie mam zdania. I nie mam zdania. W przypadku dużej liczby pytań udzielono odpowiedzi nie mam zdania. Zachęcamy do powrotu, do listy pytań, zapoznania się z wyjaśnieniami dotyczącymi każdego ze stwierdzeń, a następnie wyrażenie swojego zdania jednak. Zakończ test. Aha, no czyli tak porówno wyszło, prawie że Lewica, Konfederacja, Koalicja Obywatelska, bezpartyjni, po 30

0: 3%. Ale co ciekawe, widać, że PiS jest tą partią dla ludzi, którzy nie mają zdania, czyli partia głupków. Bo jak ktoś się na niczym nie zna, to nie ma zdania na żaden temat. Czyli ewidentnie coś nam to mówi. Partią głupków zostaje PiS. Partia imbecyli, głupków, nie znających się na niczym, nie posiadających zdania na żaden kompletnie temat, wygrywa tutaj PiS. No, także już wiemy, na kogo głosować. Krawiec pisiorze, żaby znajdziesz w jeziorze. Pierw myślałem, że Zenon napisał zęby znajdziesz w jeziorze, że za karę, że napis, to zęby znajdę w jeziorze swoje. Latarnik faworyzuje pisiorów. No tak, no zwolennik aktualnej władzy, no tak wyszło. No bo tacy trochę są fani PiSu, prawda? Tacy są. Muszę tu podkładzik zapętlić. Tacy są. Właśnie, to widać na różnych sądach. To są najgłupsi ludzie. Tak statystycznie nie chcę nikogo tu obrażać, albo może się znajdzie ktoś inteligentny, z wiedzą, ktoś posiadający wiedzę, prawda, kto też głosuje na PiS. Jola nie wydaje się głupią osobą przecież. Na przykład, nie? A ktoś jeszcze się przyzna, że jest zapisem? No tutaj brawo za odwagę dla Joli przynajmniej. Tacy są oni. No właśnie. Ile mi płacą? No na razie nic, jeszcze nie dostałem żadnego tutaj. No dobra, ale spróbujmy może tak teraz bardziej na serio podejść do tego testu. A tu zobacz odpowiedzi komitetów, to co to jest. W ogóle strona całkiem przyzwoicie zrobiona. Fajnie, że minimalistyczna, prosta, czytelna. W miarę tutaj wszystko schludnie zakomponowane. Twój wybór, nie mam zdania. Okej. Okay. To co, teraz muszę z powrotem, dobra. Rozpocznij test. Unia Europejska powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę wewnętrzną. No ja raczej jestem za Unią. Uważam, że no pomijając może jakieś wariackie, niektóre dyrektywy unijne, to bardziej bym chyba zaufał temu, że Unia kieruje polityką i wyznacza pewne standardy, reguluje pewne rzeczy, no tak jakoś mam to zaufanie w tą wspólnotę europejską. Zresztą, no gdybym nie wierzył w Unię i był przeciwko niej, to co, to wychodzimy z Unii? Byłbym za polexitem? No raczej nie zgadzam się tutaj, że powinna mieć mniejszy wpływ na polską politykę, bo to ekologia, tolerancja, pewne takie standardy dotyczące nazewnictwa niektórych rzeczy. I to na razie to Unia raczej stara się bronić w Polsce wartości demokratycznych. Trójpodziału władzy i tak dalej. No to chyba nie zgadzam się w tym przypadku. Czy ta i to jest tutaj ciekawe, że czy ta kwestia jest dla ciebie bardzo ważna? No to tak trochę dziwne. Nie, to w sumie to nie. No raczej tak, no jak się zgadzam z czymś albo nie zgadzam, to raczej jest to zawsze dla mnie ważne. Takie stopniowanie tutaj, ważne czy nieważne. No dajmy, że ważne, dobrze. Należy zwiększyć transfery społeczne, by ograniczyć skutki inflacji dla obywateli. No, to jest błędne koło chyba raczej, prawda? Takie walka z inflacją poprzez rozdawanie pieniędzy. A jak rozdajemy pieniądze, to się zwiększa inflacja. No, błędne koło. W ten sposób to myśli PiS właśnie, nie? No to się nie zgadzam. I tak, niech będzie, że ważne. Wszystko jest ważne. No. Państwo powinno finansować prywatne wizyty u lekarzy specjalistów, jeśli czas oczekiwania w publicznej placówce przekracza 3 miesiące. Trochę nieprecyzyjne to, bo nie wiem, o jakie przypadki chodzi. Czy takie, gdzie jest ryzyko pogorszenia się zdrowia? No jeśli ktoś długo czeka i może odwalić kitę przez to. Prywatne wizyty u lekarzy. No dobra, niech będzie, że się zgadzam. No, czy jest ważne? No, może no, w tym przypadku nie aż tak bardzo ważne. Państwo powinno zapewnić bezpłatne miejsce w żłobku dla każdego dziecka. Państwo powinno zapewnić. Tak naprawdę takie pytanie powinno brzmieć, czy jesteś za tym, czy chcesz się składać na żłobki dla innych, nie? Ze swoich podatków. Wszyscy płacimy podatki, chodząc do sklepu chociażby. No i z tych pieniędzy potem są finansowane różne rzeczy dla ludziów, bo im się należy. Każdy powinien mieć, każdemu się należy. No ale może tutaj jakiś wyjątek zrobić, no bo jednak dzieci... To trochę ważna rzecz, nie? No, jak ktoś... Ale w sumie można z babcią zostawić, z kimś tam, ze starszym bratem, siostrą, dziecko może, nie? W razie czego, no... Czy każdy musi mieć luksus w postaci żłobka opłaconego z kasy innych? O!
1: Ryszard Czarnecki, 5 zł. Dzień dobry. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam opłatę za kampanię wyborczą sztabu wyborczego PiS, a jak coś zostanie, to naszkalowanie Tuska i zniszczenie Majlajta.
0: Naszkalowanie Tuska i zniszczenie Majlajta, to... To Majlajt jest protuskowy? Tak by wynikało, czy co? Dzięki, Rysiu. Rysiu, dogadani jesteśmy. Będę dalej szkalował Tuska i propisowskie wartości będę propagował. A co tu tymczasem na czacie piszecie? Krawiec, ja to jestem przekonany, że wyjdzie ci jakaś liberalna partia. No, chyba masz dobry węch. Dobry węch masz, waranie. Inteligentny z wiedzą. Ja pierdolę, ale zawyżony poziom uzurpowany, pisze Lucjan. Nie wiem, o co chodzi dokładnie. Ale zawyżony poziom uzurpowany. Że ja niby sobie uzurpuję bycie inteligentnym i z wiedzą? Wcale nie mówiłem, że ja taki jestem. Mówiłem tylko, że częściej imbecyle, jakaś biedota, jakieś patusy... co nie mają zdania na żaden temat, bo na niczym się nie znają, będą głosowali na PiS. I to się potwierdziło tutaj w tej ankiecie. Nie wiadomo czemu. Ta, a może z Krawcem dziecko zostawić, pisze Ania. No nie, lepiej nie. Państwo i wygodnictwo. Taki program wgrywają już od jakiegoś dłuższego czasu. Twierdzi Lucjan i wkleja tutaj muchomora, być może lekarstwo na całe zło tego świata, Amanita muscardia. Ciekawe, co by było, jakby dać Amanitę muscardię pisowcowi. Co by mu się w głowie zaczęło roić. Może by zwariował i zagłosował na Tuska, cholera jasna, nie wiem. Najśmieszniejsze, że Krawiec zrobi ten sam test za tydzień i wyjdą mu inne wyniki. Mechrankesze. Odczepta się od tych babć, pisze Ania. Siema, Erkat. O, Erkat przyszedł nawet. Rysiu, pysiu. Robisz za wysoki poziom. Ludzie się boją podłączyć. To Erkat, mów za siebie. Może dla ciebie to jest za wysoki poziom. Tu ktoś dzwonił chyba. Artur. Dobry wieczór. Chyba mogę przeczytać. Dobry wieczór. Jak ustawić na YouTube nocne radio? To trzeba wejść na YouTube, wpisać nocne radio. Dziękuję. To takiej odpowiedzi się chyba Artur spodziewał. Pozdrawiam Krawca i wszystkich. Macie pozdrowienia. Na razie słucham was przez apkę Replyo Radio. Pozdrawiam. Artur z Błonia pod Warszawą. No, na YouTubie trzeba wpisać nocne radio, wejść na nasz kanał i tam będzie audycja na żywo. Jeśli jest aktualnie, to trzeba kliknąć w audycję na żywo. Zresztą jak się wpisze w wyszukiwarce na YouTubie nocne radio, to jak jest coś na żywo, to wyskoczy. W ogóle naprawiła się, nie wiem, sama, czy to Glenn coś po cichu naprawił, strona nocnego radia, że znów się audycje aktualizują. Wihi! Cieszymy się. No, tylko nie wiem, czy to właśnie Glenn, bo nie napisał nic, tylko naprawił, być może. No. Jeszcze trochę miejsca jest. CzekTool to sprawdził. Jest 25% przestrzeni dyskowej ponoć jeszcze. No, taka jedna 15-godzinna audycja to potrafi, kurczę, z 1 gigabajt pewnie zajmować, nie? Jedna audycja w MP3. To jest dużo. No, a CzekTool zrobił, przypominam, chomika, na którym przerzucił w ogóle wszystkie audycje z nocnego radia ze strony na chomika. Swoją drogą to niezłą ilość miejsca oferuje taki chomik, prawda? To mało który hosting jakiś płatny, taki z tych tańszych wam zaoferuje tyle, pewnie. Przekroczycie już, nie? My mamy, kurczę, płatny, który dźwiga taką ilość. A chomik, proszę bardzo, za darmo. No tylko, że chomik to chomik. No z chomika to tam się płaci za transfery. Po prostu, więc chomik, w chomika interesie jest udostępnianie dużej przestrzeni dyskowej, bo zarabia sobie na ściąganych plikach. No niestety. Chyba da się odsłuchiwać po prostu. Nie ściągać, ale odsłuchiwać przez wewnętrznego tam playera. Swoją drogą strona chomika wygląda już tak archaicznie, jakaś strona z lat 90. Dobra, jedziemy dalej z tym testem. Państwo powinno zapewnić bezpłatne, aha, te żłobki. Czy bezpłatne żłobki? No, ostatecznie się nie zgodzę. No, wolałbym żyć w kraju, gdzie ludzi stać po prostu na żłobek. Chociaż to jest problematyczne, bo nawet w bogatych krajach, w jakiejś tam Szwecji, ogólnie w Skandynawii, gdzie ludzie mają kasiorę, mają majątki. Szwecja podobno, jeśli chodzi o zamożność, znaczy o PKB na przykład, to gdzieś tam równa, jest na równi z Polską mniej więcej. Tyle, że jest duża różnica, bo tam są obywatele sami bogaci. Mają jakieś majątki, domki i tak dalej. No, a tu mówimy o PKB, nie? To co innego. To może się jednak zgodzić, no. Może się jednak zgodzić, żeby były te bezpłatne miejsca w żłobku. Podpowiedzcie mi, cholera jasna, bo nie wiem, co wybrać. Wpisujcie jedyneczki na czacie, jak jesteście za tym, żeby państwo dofinansowywało żłobki dla obywateli, dla dzieci maleńkich. To wpisujcie jedynki, a zero, jak jesteście przeciwni temu. Może się wami jakoś zasugeruje. Tak naprawdę ciekawi mnie wasze zdanie. W tym przypadku, bo sam mam trochę tutaj zagwozdkę. Byłbym przeciwko fundowaniu obywatelom różnych rzeczy, tam laptopów, samochodów, cukierków, butów, wszelkich różnych rzeczy, ale tutaj może zróbmy wyjątek, bo chodzi o dzieci malusieńkie, o nasze dziateczki maleńkie. No, a tu jedyneczki lecą. Świadomy suweren dał zero. Ale inni dają jedynki, widzę tutaj. Jola też dała jedynkę, Waran jedynkę, Wojtek też. Nigdy więcej wojny, też jedyneczka.

0: No, ale no, Oberst pisze, tu zgadza się z tym, co powiedziałem, że obywateli powinno po prostu być stać na takie podstawowe rzeczy. Tak powinniśmy to jakoś zorganizować, do tego dążyć. No, ale jest jakiś problem, bo nawet zamożni ludzie w zamożniejszych społecznościach, w krajach innych, no to oni mają problem i przeznaczają bardzo dużo swoich pieniędzy, bardzo dużą część swoich dochodów na te dzieci i nie wyrabiają troszeczkę, nie? O, nawet Zenon dał jedynkę. Jeden to jak ktoś nie ma dzieci albo wnuków. Nie wiem, o co chodzi. Państwo ma fundować żłobki, to komu zabierze, by dać, by innym dać? No wiadomo, że zawsze trzeba zabrać komuś, żeby komuś dać. No chyba, że się drukuje pieniądze. Albo chyba, że państwo zarabia poprzez swoje spółki Skarbu Państwa, różne Orleny i tak dalej. Albo sobie uzurpuje prawo do czerpania korzyści ze złóż, na przykład naturalnych, prawda? No to państwo też coś może zarabiać. To chyba nie do końca jest tak, że tylko my się zrzucamy tutaj do wspólnej kasy, ale państwo też dokłada, prowadząc jakieś spółeczki. No to dobra, to coś muszę wybrać, cholera jasna. To wybierzmy może, że się zgadzam. W tym jednym przypadku się będę zgadzał. Czy ta kwestia jest dla mnie bardzo ważna? No nie, nie mam dzieci, więc to może niekoniecznie dla mnie. Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści poruszanych w programie nauczania. Tak, tu zdecydowanie jestem za tym, żeby szkoły miały pewną autonomię, że nie na wzór komuszy, że przychodzi pan minister i mówi: wiecie, rozumiecie, dzieci nasze to przyszłość narodu. Dlatego wszelkim propagatorom treści szkodliwych należy związać ręce. To nie, to jest właśnie dobre, żeby szkoły... A co, a jak jest prywatna szkoła, to też ma pan minister przyjechać i pomalują trawę jeszcze na zielono, tak? I on będzie nas nauczał, jak mamy żyć, jak mamy nauczać dzieci. I będzie nam tworzył podręczniki, gdzie Jan Paweł II jest odmieniany przez wszystkie przypadki. Większa swoboda, zdecydowanie, zdecydowanie. I jest to ważne, bo edukacja jest ważna, bardzo ważna. Tak. Państwo powinno budować mieszkania niskoczynszowe na wynajem. Niskoczynszowe mieszkania na wynajem. No, właśnie warto się zastanowić może chwilę po prostu, nie? No, celem państwa nie zawsze chyba jest zarabianie pieniędzy i nie wszystko się musi opłacać. To różni państwo od korporacji na przykład, nie? Jak będzie totalna korpokracja, no to wszystko się będzie musiało opłacać. No wiadomo, że to też może sprzyjać na przykład obniżce cen, bo wtedy wszyscy muszą płacić, kupować, jest większy zbyt, więcej pieniędzy krąży w rynku, czy jak to tam fachowo się mówi. No i to może wpłynąć na to, że będą na przykład tańsze te czynsze też wtedy i może wyjść na to samo trochę, tak, nie? No bo państwo też nie będzie się kierowało być może chęcią zysku aż tak bardzo i tu mogą być korzystne te czynsze po prostu. No dla... Zawsze może też warto się zastanowić, co z tymi, których nie stać, na przykład na normalne, rynkowe ceny czynszowe. No ja dostałem teraz 300 podwyżki za czynsz i ledwo co przędę, proszę państwa, ledwo co przędę. Już taka chudzinka się robię. No... No ale gdyby to były na przykład takie mieszkania czynszowe w wybudowane przez państwo. Państwo, rozumiem, trzyma pieczę nad takimi niskoczynszowymi, no tu nawet jest napisane, że niskoczynszowe. I pytanie, czy ktoś by musiał do tego dokładać? Jeśli państwo rezygnuje, nie ma takiej misji, żeby na tym zarabiać, to może nie trzeba dokładać i te czynsze są po prostu niższe, bo ktoś rezygnuje, że... No w tym przypadku państwo rezygnuje z tego, żeby sobie na tym robić interes. No to może to jest dobry pomysł, no. Tylko żeby przyznawać takie mieszkania tym, którzy naprawdę... którym to jest potrzebne i których spotkało coś złego w życiu, jakieś osoby... kalekie, niepełnosprawne, jakaś matka, samotna matka wychowuje niepełnosprawne dziecko. Czemu państwo nie ma jej przydzielić takiego niskoczynszowego mieszkania na wynajem i zrezygnować z zarabiania sobie, przez co ono jest tańsze? No dobra, niech będzie. Rozumiem, że w domyśle to nie dla każdego, tylko...
1: Doktor Piotr napierała 5 złotych. Historia Nocnego Radia Bez Mitów ma już 444 strony litej treści.
0: No proszę. Ciekawe, czy to prawdziwy Piotr Napierała. Ciekawe. Historia Nocnego Radia Bez Mitów. No, to autor Janko Muzykant, może na przykład zamiast Piotra. Bo on lubi tutaj różne rzeczy prostować, nie? Albo Zenon może. Dziękuję bardzo, dziękuję. No dobra, no to niech będzie, że się zgadzam. No. Czy ważna? No, może nie aż tak, bo mnie nie dotyczy, no to znowu nie aż tak bardzo ważne. Należy podwyższyć podatki dla najlepiej zarabiających osób. A to nie jest tak, że już tak jest, że są wyższe dla najlepiej zarabiających? Chyba już tak jest, no to co, jeszcze im podwyższać, żeby zniszczyć tego prywaciarza, żeby se nie myślał. No to problematyczne, bo to jest de facto karanie ludzi za... Często jest to karanie ludzi za ich przedsiębiorczość, za ich pracowitość, nie? Trochę takie. Masz... O, na biednego nie trafiło. Masz więcej, to się podziel, bo inni nic nie mają, nie? Rzekł ten, który sobie siedzi pół dnia z piwkiem na podwórku, z wózeczkiem i z piwkiem. Rzekł właśnie do tego, co zapierdala na dwie zmiany. Przychodzi taki styrany, wraca do tego domu i mija tego z piwkiem. Co sobie grilla rozłożyli na podwórku przy piaskownicy i przy huśtawkach. Swoją drogą robiliśmy kiedyś sobie z ziomeczkami takiego grilla na podwórku normalnie. No nie, no chyba nie byłbym za tym. Znaczy, to jest też problematyczne trochę, bo byłbym za tym, żeby na przykład sklepy jakieś wielkopowierzchniowe, różne Biedronki i inne, Lidle i Tesco i tak dalej, płaciły podatki wysokie. Na razie to wyprowadzają kasę z Polski, nie? Na różne sprytne sposoby. I ten z piwkiem mu wali tekstem: ej, więcej pracować! Na 15 piwo potrzebuje. No więc ciężko tu odpowiedzieć, bo... Ale to jest dla osób, przepraszam, to jest dla osób. No to się nie zgadzam w tym przypadku. Nie zgadzam i tak, jest to ważne, bo gospodarka głupcze, to są ważne rzeczy. Należy wprowadzić możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla osób, które przepracowały określoną liczbę lat, niezależnie od ich wieku. Pewnie, że tak. No, człowiek powinien mieć prawo decydować o własnych pieniądzach chyba, prawda? Tak, zgadzam się. Należy zliberalizować prawo aborcyjne. Tak, bo zostało ono niestety no, są różne zakazy, zostały wprowadzone, tak? Teraz no, są takie zasady, że nie można, powiedzmy, chorego płodu, uszkodzonego. Nie wiem, czy już nawet nie jest tak, trzeba by to sprawdzić, czy nie zrobili już tak, że nawet ciąża pozamaciczna musi być donoszona, albo dziecko tam z pozamózgowiem, nie wiem, jak to się fachowo nazywa, że ma mózg na wierzchu, to też ma. Bo obrońcy życia właśnie twierdzą, że to nie wina dziecka, że jest chore i ma się narodzić dziecko napoczęte. I został zniszczony bardzo dobry jakiś kompromis taki aborcyjny, który był do tej pory, który długo się trzymał i ludzie jakoś nie mieli z tym problemu, nie było za bardzo protestów i jedna i druga strona była zadowolona, ale świętojebliwi musieli zacząć swoją krucjatę, no i zniszczyli ten kompromis, więc byłbym za liberalizacją, tak. Wszyscy przedsiębiorcy powinni płacić składkę zdrowotną tej samej wysokości, niezależnie od dochodu. No jeśli coś tyle samo kosztuje bogatego i biednego, to niech płaci tyle samo. Znów jakieś takie domaganie się, że ten, co ma więcej, to ma dać, bo ma więcej. Tak, zgadzam się. To nie jest naprawdę żaden grzech, ani niczyja wielka wina, że więcej ma pieniędzy. No chyba, że ukradł. Jest gangsterem jakimś. Tak, ta sama wysokość. Wynik każdego referendum ogólnokrajowego powinien być wiążący niezależnie od frekwencji. No, niech będzie, że się zgadzam. Polska powinna przyjąć rozwiązania dotyczące relokacji migrantów przyjęte przez Unię Europejską. Nie zgadzam się, bo nie chcę, żebyśmy zostali tak ubogaceni jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Nie chcę tutaj napierdalania się dechami, gwałtów, brudu, syfu i tego wszystkiego, co przynoszą przybysze często. Na razie jest spokojnie, jest fajnie i czysto. Więc, kurde, coraz częściej jestem przeciwko tej Unii Europejskiej. Należy wzmocnić niezależność władzy sądowniczej od parlamentu i rządu. No, tak. Zgadzam się. Nie podoba mi się taka sytuacja, w której rząd zdobywa kolejne przyczółki i steruje odgórnie mediami, sądami, szkolnictwem i się wpierdala we wszystko, więc byłbym za jakąś autonomią sądowniczą. Problem jest wtedy, kiedy powiedzmy te sądy zaczynają też się czuć jakoś zbyt bardzo wdecheważne i wydają złe wyroki i nikt im nie może podskoczyć, bo mają tą niezależność totalną i stają się takim państwem w państwie. Ale wydaje mi się, że u nas tego nie ma chyba za bardzo. Bardziej bym się bał w sytuacji, w której jakiś Kaczyński, Ziobro i cała ta banda będą po prostu sterować sobie, nie? Sądami. Tak, więc wzmacniamy niezależność. Biedronka jest jednym z największych płatników podatków w Polsce. No właśnie, tak, Zenon ma rację, ale Biedronka tutaj się akurat jest takim chlubnym wyjątkiem, nie? Bo no, Biedronka od lat nie ucieka z podatkami po prostu i faktycznie, a jeszcze jakie kary dostają, jak Biedronka dostaje co jakiś czas karę, to każdorazowo jest to na przykład 20 milionów złotych, takie kary, nie? To też jest jakiś tam przypływ gotówki do budżetu. Jasiek z Toronto zwyczajowo porusza temat opodatkowania i oprocentowania we własnej ojczyźnie Polaków. No ale jak to, tak zupełnie bez podatków, to jak wydolimy, z czego opłacimy wojsko, policję, służbę zdrowia dla tych, których trzeba wyleczyć, no chcąc, nie chcąc, za darmo, przecież nie zostawimy człowieka na ulicy, nie? Trzeba pobudować różne przystanki autobusowe, jakieś schroniska, no nie wiem, no przeróżne rzeczy, no. Sprzątanie i tak dalej. Co? Jak zaczniemy się wszystko na to zrzucać w jakiś sposób, to będzie to tożsame z podatkami w sumie, nie? A jak zlikwidujemy lichwę całkiem, no to nikt nikomu już nie pożyczy pieniędzy. To sobie od babci co najwyżej pożyczysz 1000 zł max, nie? Bo babcia więcej nie ma i bo nikt, jak nikt nie będzie zarabiał na pożyczaniu pieniędzy. Ale byłbym za tym, żeby zlikwidować te chwilówki różne, bo to są bandyckie firmy i ludzie szybko, spirala długu potrafi urosnąć bardzo szybko, tak, że z jakiś, ty pożyczasz 2000, a potem masz do oddania 200 000 nagle, nie? Należy stworzyć izbę dyscyplinarną dla sądów, twierdzi Jola. A może sędziów to sami sobie będziemy wybierać? Jasiek z Toronto. Jola twierdzi, że sędziowie już są bezkarni. Aha. Dobrze, chciałbym tu sprostować. Zenon nie nazwał Joli głupią cipą. No, co prawda się zachowywał bardzo niegrzecznie, wręcz chamsko podczas rozmowy. Przerywał, zakrzykiwał, dziwne dźwięki z siebie wydawał, warczał odbytnicą, śmiał się opętańczo i ogólnie był bardzo nieprzyjemny i niekulturalny. Ale głupią cipą Joli nie nazwał. Chciałem to bardzo wyraźnie podkreślić, sprostować. Okej. Dobra, lecimy dalej. Udział wydatków na obronność w PKB Polski powinien być dalej zwiększany. No, chyba już jest dosyć wysoki, prawda? To po co go jeszcze zwiększać? Nie zgadzam się. Już wystarczy. Nie chcemy być jakimś państwem, które, nie wiem, wszystko, już to totalnie wszystko pakuje w zbrojenie się, nie? Co prawda my tu gadu-gadu, a Ruscy się zbroją, być może, ale chyba jest na wystarczającym poziomie, skoro teraz jest takie przekonanie, że już bardzo dużo przeznaczamy na to, no to już więcej nie potrzeba, ale jestem za tym, żeby Polska była silna, dobrze uzbrojona. Chcesz pokoju? Szykuj się na wojnę. I może to odstraszy potencjalnych różnych bandytów, żeby nas jednak nie atakowali. Zresztą no przydałaby nam się jakaś flota morska chyba, nie? Jakaś obrona przeciwlotnicza, ale mimo wszystko chyba i tak już dużo ładujemy, więc nie zgadzam się. Należy zwiększyć kompetencje samorządów lokalnych kosztem rządu centralnego. Tak, ja jestem ogólnie za decentralizacją różnych rzeczy. Polska powinna odejść od wydobycia węgla nie później niż w 2040 roku. No nie, no to trochę może za krótko, nie? I co, zamykać kopalnię potem na siłę, nie? Ja uważam, że nie powinien być tu wyznaczony rok tak niedaleki, w tak niedalekiej przyszłości. Polska się jeszcze bardzo mocno opiera na węglu, tak? No to powinno to jeszcze trwać i trwać, dopóki nie będziemy gotowi, a nie, że już w 2040, a może w ogóle za rok, nie? Wszystko pozamykajmy, zalejmy betonem. No chyba się nie zgadzam, nie? Ekologia ważna, ale nie ekologia über alles i ponad wszystko. I nie bądźmy fanatykami tutaj. Nie zgadzam się. Polska powinna doprowadzić do zablokowania importu zboża z Ukrainy. No... Zużywać do zużycia, pisze Etam, to polskie złoto. No, kiedyś się mówiło tak, czarne złoto. Cześć Etam w ogóle. Ja jej w żadnym wypadku to ojoli, pisze Zenon. Za głupią nie uważam. Ktoś tak zły nie może być głupi, tyle. Czyli według Zenona Jola jest zła po prostu, a absolutnie nie głupia. Docenia tu inteligencję, ale i wiedzę, tylko uważa, że to osoba zła. Ciekawe, czy to się kwalifikuje jako obraza drugiego człowieka? Czy można na przykład przed sądem się wykłócać, można się procesować właśnie o to, że ktoś powiedział, że jesteśmy złym człowiekiem? No bo wiadomo, jak ktoś nas nazwie tam debilem, przygłupem, no to można się sądzić pewnie, ale... A jak ktoś powie, uważam, że ta osoba jest zła, to czy można się sądzić o takie coś? I udowadniać. A sąd powie, dobrze, to proszę udowodnić, że jest pan dobrym człowiekiem. Bardzo proszę, wysoki sądzie, w dniu wczorajszym przeprowadziłem babcię przez jezdnię, nieznajomą, oraz wpłaciłem 100 zł na schronisko dla zwierząt. Proszę bardzo, mam tu dowód wpłaty. Myślę, że i chodzę do kościoła 2 razy w tygodniu, wysoki sądzie, i zawsze mówię dzień dobry napotkanym sąsiadom. Więc uważam, że jestem osobą dobrą. Tomisiu pisze, dzisiaj Światowy Dzień Quesadilla. Będzie jedzone pełno Quesadilla. No niech będzie. Ja zjadłem dzisiaj białą kiełbasę i jestem najedzony. Wysoki sądzie, eony temu uratowałem pewną dziewczynkę. No właśnie. 60% gospodarki Ukrainy podobno zostało zniszczone i Ukraina ma naprawdę duży problem. Stosunki naszego rządu się teraz bardzo ochłodziły. Stosunki właśnie z rządem Ukrainy, z Żeleńskim. To wszystko się ochładza i pogarszają się te stosunki, no bo Wołodymyr uważa, że nie powinniśmy tutaj przedkładać własnych interesów nad interes Ukrainy i bardzo jest niepocieszony z powodu blokady importu ukraińskiego zboża. Nie podoba mu się to całe embargo i uważa, że to jest złośliwe. I że polski rząd sobie robi taki teatrzyk, thriller polityczny z tego wszystkiego. Ja się nie zgodzę z tym. Zresztą to zboże to miał być tranzyt, tak? Miało przechodzić przez Polskę, a okazało się, że zostaje tutaj. To coś tu nie gra. Tak, powinna wprowadzić. Polska powinna doprowadzić. Tak, powinna. Zdecydowanie. Morawiecki teraz powiedział do Wołodymyra, niech pan się nie waży obrażać Polaków.
1: Majka Jeziorski, 10 zł. Czy to jest nazywo? Krawiec, dzisiejsza muza w podkładzie jest fazowa. Uśmiech.
0: A dzięki, Michael. Tak, no, na żywo. Dużo jest teraz pytań właśnie, czy jest audycja na żywo. No teraz nie musicie się już o to pytać, bo dopóki coś się wyraźnie nie zmieni, nie zakomunikujemy, że rusza na oddzielnym tym razem kanale stream ze starymi audycjami, to będzie osobny kanał, no to nie ma się co przejmować, zawsze jest na żywo. Jak jest napisane, że na żywo, to na żywo. Dzięki bardzo za donejcika. A dzisiejsza muza jest faktycznie spoczko, bo poszukałem przed rozpoczęciem nowych podkładów klimatycznych. Zobacz sobie na wiki taką postać, Pawlo Szandruk, Ukrainiec, który był w SS Galicien. Tak, tak, to też właśnie głośna sprawa teraz. A potem dostał Virtuti Militari. No i słuchajcie, i dostał jeszcze owację na stojąco ktoś tam, kto tą postać odznaczał, wychwalał. Wszyscy wstali, bili brawo, a także Wołodymir sam Zełeński to też klaskał bardzo gromko, żeby upamiętnić tego SS-mana, pseudo-SS-mana, no bo to byli z Galicji powoływani Ukraińcy do SS, specjalny oddział tam, 14. Brygada Grenadierów, czy jak to tam się nazywało, i powoływali, i oni byli straszni, ci Ukraińcy. Oni często byli gorsi od Niemców, byli bardziej skorzy do gwałcenia dziewczynek. Opowiadałem wam o historii mojej ciotki, która cudem uniknęła takiego gwałtu jako mała dziewczynka, bo takiego właśnie typa Ukraińca, który się wysługiwał Niemcom, przegonił SS-man, bo nawet dla niego to było niesmaczne, dla SS-mana, żeby tam się dobierać do małej dziewczynki, nie? I przegonił go SS-man, kopa w dupę dał i przegonił. No i tacy to ludzie byli, zdziczali, jacyś straszni, bardzo okrutni. Bo nazista to jednak, to był zły człowiek, ale on miał czasem jakieś tam hamulce, może jeszcze był cywilizowany może bardziej, nie? A taki Ukrainiec, no to innego upamiętnili w Kanadzie. Aha, to chodzi o kogoś innego, tak? Aha, czyli Zenon o kim innym tu pisze, bo pisze, ja tylko podaję przykład, że Polska dała najwyższe odznaczenie komuś, kto był w SS Galicien. No to widać, już jest więcej tych odznaczonych z SS Galicien. Wartości chrześcijańskie powinny być podstawą polityki społecznej państwa. Jeśli chodzi o Polskę, to bardziej wartości katolickie może, a nie wartości chrześcijańskie. Tak powinno być. Tylko u nas się mówi o wartościach chrześcijańskich, bo gdyby ktoś mówił wartości katolickie, to by to tak dziwnie brzmiało, nie? I nie wzbudziłoby takiego szacunku może. Bardziej wartości katolickie, no. Biblia w ogóle na przykład, chrześcijańska Biblia nie mówi zbyt wiele albo wcale o aborcji, o takich rzeczach. Nie wiem, a jakie to są wartości chrześcijańskie w tym przypadku, że co, mam nadstawiać drugi półdupek, jak mnie jakiś obolały ksiądz chce zaprosić na imprezę, czy co?
1: Ryszard Czarnecki, 5 zł. Witam redaktorze ponownie. Czy ta audycja sponsorowana przez naszą superpartię jest emitowana na żywo? Jeśli tak, to pozdrawiam naszą wieloletnią sympatyczkę panią Jolantę. Już niedługo zwiększymy pani zasiłek pogrzebowy.
0: Oj, Rysiu, Rysiu. Oj, Rysiu, Rysiu. No nie, to na martwo jest, odpowiadam, na martwo. Ja jestem dzisiaj pół żywy, więc może na pół żywo dzisiaj jest, na pół żywo ta audycja. Okej, okay, no to... Może gdyby naprawdę chodziło o wartości chrześcijańskie, to bym się jakoś zgodził. Tylko co, jeśli na przykład chrześcijanie dawniej żyli w tych swoich komunach i nie było własności prywatnej właściwie, tylko mieli wszystko wspólne w wielu przypadkach, tak sobie żyli chrześcijanie dawni, to może o takie wartości chodzi i dlatego to takie nawiązanie do solidarności społecznej, tak, o której mówi PiS, że mamy się zrzucać na 500+, na buciki, na laptopiki, na wszystko, ci, co mają, nie? Bo dla tych, którym się nie chce, bo są nierobotni i tak generalnie nie lubią się przemęczać. To może takie wartości chrześcijańskie, to jest ciężko na to odpowiedzieć, ale powiem, że się nie zgadzam, bo jest coś takiego, no nie wiem, jest jakieś naturalne prawa. To nie jest tak, że 10 przykazań może, 10 przykazań bożych to był jakiś przełom, nie wiem, że wcześniej ludzie nie wiedzieli, że to jest złe, że ktoś kradnie, tak? Albo że kłamstwo to jest coś złego i się zdziwili nagle. Kurde, to od dzisiaj, ale fajny wynalazek, żeby nie kłamać, tak? Musimy spróbować tego, kurczę, to coś zupełnie nowego. Nie, to jest jakieś pierdolenie, więc się nie zgadzam, jakieś wartości chrześcijańskie. Albo może takie wartości chrześcijańskie, że trzeba zajebać homosia czynnego, bo Biblia nakazuje też, nie? Co ciekawe, do lesbijek nic nie ma i do pedofilii, tylko do... W tym przypadku, gdzie są omawiane takie sprawy współżycia, no to jest napisane tylko, że nie będziesz obcował z drugim mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą i to jest wszystko. No, a nie ma tam, że kobieto, nie będziesz obcować z inną kobietą. Należy ograniczyć finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Ohohohoho. Tak, oczywiście. Należy ograniczyć uprawnienia służb specjalnych w zakresie śledzenia aktywności obywateli w internecie. No, oczywiście, że tak. Cały czas mamy z tym problem. Od lat mamy z tym problem, że są... co chwilę jest noga wstawiana w te drzwi. Coraz więcej Pegasusów instaluje się na telefonach opozycji. Ciągłe zakusy na internet, żeby go ocenzurować. Zdecydowanie jestem za tym, żeby to ograniczać. I to bardzo mocno. No i przyznam, że chyba wyszedł dokładnie taki sam wynik, prawie taki sam, jak poprzednio mi wyszedł, bo już drugi raz to wypełniałem. Tak. Drugi raz mi wyszło, że zdecydowanie powinienem głosować na Koalicję Obywatelską. Wcześniej na drugim miejscu miałem Lewicę, a na trzecim Bezpartyjnych, i na czwartym była Konfederacja, więc no coś się jednak tu pozmieniało. A teraz jest Trzecia Droga. No, Trzecia Droga była na przedostatnim, a PiS niezmiennie na końcu, czyli jest mi cały czas najdalej do PiSu, do pisiorów. Aha, teraz nie widać ankiety. Oj, przepraszam bardzo, przepraszam. Zapomniałem włączyć z powrotem. O, no, tak się przedstawiają wyniki, a tu mamy poprzednie moje wyniki. O, tak, dobrze pamiętałem. Takie były poprzednie, a takie są teraz. No, gdzieś tam Konfederacja spadła, coś musiałem jakoś inaczej odpowiadać. Albo zmienić wagę, że coś niekoniecznie już było ważne, teraz było średnio ważne. No, skoro na drugim miejscu są bezpartyjni, to może na tych bezpartyjnych. Bo jednak brzydzę się PO, strasznie się brzydzę. Jakoś tak też. Nie tak jak PiS-em, ale też jakoś się brzydzę. Też była ostatnio dyskusja, w Konfederacji zadeklarowano, znaczy poruszono temat, żeby może młodym dać szansę, bo ciągle te same ryje oglądamy od zawsze, od kiedy pamiętam, to te same ryje w polityce są. No i żeby dać szansę młodym i jeśli i ktoś tam powiedział, że jeśli Kaczyński i Donald by przeszli na emeryturę, to oni są w stanie Korwina też wysłać na polityczną emeryturę. My Light jest teraz we wtorki chyba, tak? Było w poniedziałek, a teraz jest we wtorek. Przeniósł porę nadawania, zmienił porę nadawania, Klot. No i tak to wygląda, moi mili. Ciekawy jestem, jakie wam wyszłyby wyniki. No całkiem spoko stronka. Może to trochę kogoś, jak ktoś się waha, to może go jakoś natchnie. Okej. Okay.

Ci, którzy się martwili o to, że nas ci Ukraińcy tak zalewają, to mogą spać trochę spokojniej, bo podobno Ukraińcy w dużej liczbie wybywają z Polski, jadą tam, gdzie są lepsze świadczenia socjalne, czyli do Niemiec na przykład. No, ta pani z Kurcze Pieczone pracowała w Niemczech też, ale woli tu w Polsce. Stwierdziła, że więcej nas łączy tutaj Ukraińców i Polaków. Jakaś jest większa tutaj więź kulturowa. U Niemców pewnie się troszkę gorzej czuła. No i tutaj póki co jest. Ale wielu właśnie wyjeżdża za lepszymi świadczeniami socjalnymi. A bezpartyjni nie czasem od Maciaka. O, Ewa Lipka jest. Proszę, proszę. PiS to najgorsza szarańcza, jaka się Polsce przydarzyła. No i to jest jeszcze taka szarańcza, która współpracuje z inną szarańczą, z czarną zarazą. O braku powołań w Kościele katolickim już było. W Krakowie gdzieś tam do seminarium... Po przesiewie, po filtracji, to został jeden kandydat na księdza, jakiś młody kleryk, jeden, sztuk jeden. No i chcą z Afryki sprowadzać księży czarnoskórych. To może być zabawne nawet. Idźcie w pokoju, ofiara spełniona. Niech będzie pochalony Jezus Chrystus. To może być ciekawe. Będzie w tym przypadku słowo czarny będzie miało podwójne znaczenie teraz. Będzie czarny, czarny. Na czarnych też się mówi czarni. No teraz będzie czarny, czarny. To ja nie wiem, co to będzie. Czarno to widzę wszystko, czarno to widzę. Ale to dobrze, bo właśnie jak ten kościół, to co w kościele jest, to czarno to widzę, to właśnie to znaczy, że idzie w kierunku światła, w kierunku dobra. No, ceny prądu najprawdopodobniej wzrosną, bo musimy, z czegoś muszą być pieniądze na kampanię wyborczą, takie są prognozy, że w ten sposób sobie odbiją. Głodowe pensje nauczycieli. No tutaj się Zenon, pamiętam, na

3690 zł brutto, mianowany 3890, a dyplomowany, a dyplomowy 4 500 zł. Jestem nauczycielem, opowiem wam o moich długach. No, tutaj śmieją się uczniowie niektórym nauczycielom w twarz, że oni przez weekend na budowie zarabiają tyle, co nauczyciel w tydzień. Wierzę mu, bo był tak bezczelny, że po tej dwójce, którą mu wystawiłam, wrzucił swój pasek z weekendowej pracy na Facebooka, mówi. No, ja też bym chciał, żeby nauczyciele zarabiali godnie. W Indiach na przykład nauczyciel to zarabia bardzo dobrze, bardzo godnie i to taka troszeczkę elita jest. I myślę, że w różnych krajach się różnie podchodzi do tego i to jest jakiś wyznacznik tego, co jest dla nas ważne, nie? U nas nauczyciel to jest uważany za takiego parcha, nieroba trochę, nic mu się nie należy, chuj do lania. Widać, nie cenimy sobie edukacji, wiedzy. No to, że wiedzy sobie nie cenimy też, to się potwierdza na innych polach. No, rozkwit szuri, czyli takiego obskuranckiego, bardzo antynaukowego wręcz ruchu, który cały czas kwestionuje wszystko, co naukowe i uważa, że nauka jest w ogóle sterowana, że to jest oszukaństwo, jedna wielka podpierdolka, że nas po prostu oszukują na każdym kroku. Podchodzą ci ludzie też nieufnie do różnych odkryć nowych, do technologii i tak dalej, wynalazków. No więc taki mocno obskurancki ruch to jest bardzo u nas prężne. Się potwierdza. Krawiec, mam do ciebie pytanie. Tu Jasiek z Toronto pisze. Powiedz mi, kiedy Polska nie będzie miała długów finansowych wobec lichwiarzy? Jak spłaci te długi i przestanie brać następne, to nie będzie miała, nie? Tylko nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi, bo coraz większy problem będzie z rolowaniem tych długów. Jak dług publiczny przekroczy 2 biliony, no to może będzie trzeba powoli tu pakować walizki i się szykować na bankructwo kraju. Są specjalne procedury. Ja tak nigdy do końca nie rozumiałem tych odsetek od odsetek, nie? I że to tak rośnie wszystko w zastraszającym tempie. Uważam, że uczciwie byłoby komuś zapłacić za to, że pożyczył pieniądze, ale nie na przykład doprowadzić do sytuacji, że ktoś robi sobie z nas dochód pasywny już do końca naszych dni na przykład i my już nigdy nie wyjdziemy z długów. Albo, no, już dawno oddaliśmy to, co byliśmy winni, ale mamy jeszcze i tak kosmiczne, jakieś bajońskie sumy do spłacenia i ktoś sobie na nas już będzie do końca życia zarabiał. Czy to jest uczciwe? Moim zdaniem nie. No, etamie, gdybyśmy tak się postawili i odmówili tu spłat, że my nie oddamy, nie mamy pańskiego płaszcza i co państwo nam zrobicie, no to byśmy byli uznani chyba przez całą społeczność międzynarodową za kraj niepoważny. Niezależnie już od tego, czy to jest godne i sprawiedliwe, czy łajdackie i nikczemne, nie? To by nas wszyscy okrzyknęli jakąś republiką bananową i nikt by nas nie traktował poważnie. Nikt by już nam przede wszystkim nie pożyczył więcej i to mógłby być też problem duży. Ewa Lipka ci odpowiedziała, tak? Już patrzę tutaj.

0: O, tak, odpowiedziała, że jak Jasiek z Toronto zostanie prezydentem. No, nie wiem, czy właśnie to... Czy prezydent u nas to musiałby zostać dyktatorem chyba, bo prezydent nie ma u nas aż takiej władzy, żeby rządzić jak dyktator i na przykład czegoś zakazać sobie z dnia na dzień, nie? U nas prezydent może wetować ustawy, prezydent ustala premiera, tam no, takie rzeczy, gdzieś jeździ i się prezentuje, to Jasiek musiałby zostać dyktatorem, królem Polski na przykład, albo dyktatorem. Krawiec, będziesz głosował na kało? Na kało? No nie wiem, no wyszło, że powinienem, że najbliżej mi KO, nie? Tak twierdzi latarnik wyborczy. Co tu jeszcze ciekawego? Firma Lego ogłosiła, że przegrała walkę o ekologiczne klocki i że niestety nie stanie się nagle firmą, która produkuje te klocki bezemisyjnie. No niestety, okazało się, próbowali tam robić te klocki z plastiku odzyskiwanego z tych butelek plastikowych, te PET, tak, PET plastik. Polierefralulalablalaetylenu. PET. No i to się okazało, że to nie za bardzo, bo po prostu nie zwiększa, nie zmniejsza to emisyjności. No ale będą dalej szukali sposobów, żeby klocki były produkowane bardziej ekologicznie. Na razie nie znaleźli rozwiązania, niestety. No, dawno niesłyszana w Nocnym Radio, za co mam trochę focha, nie będę ukrywał, Ewa Lipka, witam serdecznie.
1: Witam, witam. Przepraszam, że dawno nie byłam, ale chyba nigdzie nie jestem już.
0: Nie bywasz już, tak? Na salonach?
1: Nie bywam już na salonach. A, teraz nie ma pogłosu, bo tam ostatnio coś mówiłeś, że pogłos jest u mnie.
0: Nie, bardzo dobrze cię słychać.
1: No to dobrze.
0: No to tak, jak żyjesz, Ewa? Czy trzymasz się jakoś? Bo się dawno nie widzieliśmy.
1: No jakoś się trzymam. No. Trochę właśnie dzisiaj gardło chyba mnie zaczęło boleć. No ale może tak do tematu ten, chyba że chcesz mnie przepytać.
0: Nie. Właśnie dobrze mówisz, że do tematu. Ostatnio nawet też się trochę poirytowałem, jak zadzwonił tu słuchacz. Też go nie było długo i też tam, no co tam u siebie? Tylko że on był podpity. To mnie to denerwuje, jak ktoś podpity teraz dzwoni do radyjka. No to może stąd irytacja.
1: No,
0: to co pani chciała powiedzieć, pani redaktor Lipko?
1: Co ja chciałam powiedzieć? A nie wiem, tak chciałam zabić ciszę. A temat wyborów, no, co ja mogę? Ja jestem bardzo, jak tam napisałam, jestem bardzo, bardzo, jak tam napisałam, nie pamiętam. Jaka jestem, że ja... Zaraz. Radykalne poglądy mam. O, właśnie, przepraszam. Słowa mi uciekają.
0: No, a jak myślisz, to znaczy, czy już masz jakąś partię wybraną? Wiesz, na kogo byś zagłosowała? No bo no, nie macie w Polsce, no to nie będziesz pewnie głosowała, chociaż może w Wielkiej Brytanii się da głosować też, nie wiem.
1: To znaczy, ja nigdy nie głosowałam, a w Anglii to tam jeszcze zrobili także za granicą. Polacy jak chcą głosować, to jeszcze bardziej restrykcje wprowadzili takie, chyba na wszystkie kraje, na pewno w Anglii, że komisja będzie musiała każdą kartkę dokładnie obejrzeć. Także już jest dużo więcej tych zrobionych, jak to, tych wyborczych izb, jak to się nazywa? Nawet nie wiem, jak to się nazywa, widzicie.
0: Jakieś chyba po prostu.
1: Lokale, o, lokali
0: O,
1: wyborczych.
0: właśnie, lokal.
1: No, także już dużo więcej jest niż ostatnio, także trzeba było się chyba zgłosić do któregoś tam, ja się nie zgłaszałam, także głosować nie będę. Ja jestem wyznawczynią sądownictwa. Uważam, że to w jaki sposób Marcin Bustowski robi, nie, można mówić tutaj o Marcinie Bustowskim?
0: Pewnie w nocnym radio
1: Aha.
0: o wszystkim można mówić zawsze.
1: No, to załóżmy, to co Marcin Bustowski robi, to uważam, że dobrze, może nieudacznie, no bo jest sam i może wiele rozpraw nie powinien mieć, gdyby bardziej dyplomatycznie się wypowiadał. Ale ja jestem wyznawcą sądownictwa, także presja na sąd jest wskazana. Także tam też są ludzie. Owszem, ktoś tam się nie zgodzi, bo system jest nielegalny, bo coś tam. No, to można gadać, że jest nielegalny. No. No ale nawet sędziów trzeba, że tak powiem, postawić do pionu, żeby no, machina sądownicza ruszyła. No.
0: Na czacie się pojawił dumny konfederata, który pisze: Kocham Konfederację, oddam życie, by mieli dwucyfrowy wynik w Sejmie. No, ja mam opory trochę, bo Konfederacja może i gospodarczo byłoby to okej w miarę, nie? Ale ideologicznie to tak, społecznie, ideologicznie, no to tak, taki, no to jak to u konserwatystów, no to nie do końca mi to leży jakoś.
1: No, a z tym pytaniem Jaśka z Toronto to się nie domyśliłeś, że jemu chodzi, że jak on zostanie prezydentem.
0: Nie, w końcu to gdzieś tam znalazłem i przeczytałem, że właśnie taka była.
1: No to ja napisałam.
0: No, tak, no. No, tylko, no właśnie, no co ten Jasiek mógłby jako prezydent zrobić? No to przecież prezydent to nie dyktator w Polsce, nie?
1: No.
0: Żeby sobie wszystko pozmieniać.
1: No, dlatego ja jestem za sądownictwem. Ja bym tutaj taką roszadę zrobiła w sądownictwie również. Egzaminy wszystkim, nauczycielom nawet, tylko nie wiem od kogo zacząć z tymi egzaminami. No, i wyliczanki. A FK powie, a ja się procentów mogę napić. No, wszystko w procenty lecą wszędzie.
0: Abyś na przykład była za tym, żeby badać psychiatrycznie kandydatów na posłów też. No, zawsze ja za tym byłem,
1: Tak.
0: bo wydaje mi się, że popatrz, tylu starych już takich ludzi rządzi tu w tym kraju, którzy być może mają już demencję starczą albo jakieś zaczątki tejże. No i w ogóle może się jakiś świr trafić. Jak słuchamy, to często tak sobie myślimy, że może to jest jakiś świrus. I bada się ludzi pod tym kątem, którzy, nie wiem, gdzieś mają służyć, czy w policji, czy w straży, w takich bardzo odpowiedzialnych pracach, a posła nie. A przecież od niego bardzo dużo zależy, nie?
1: No, wszystkich powinno się przebadać pod kątem zdrowia psychicznego. Nauczycieli też. A co to nauczyciele? To wyjątek? Przecież oni mają często wypaczone umysły. Przepraszam, tu pochwalnie tam mówiłeś wcześniej na temat nauczycieli, ale przecież to nie jeden nauczyciel zwariował przy 30 dzieci. Dlatego ja jestem też wyznawcą czegoś innego niż typowa szkoła. Jestem wyznawcą tego, co wymyśliłam gdzieś w swojej głowie, żeby była integracja. Nie wiem, do którego roku życia integracja. Żeby rodzice nie potrzebowali puszczać dzieci do przedszkola czy do żłobka, tylko żeby była integracja w połączeniu z nauką, rodzice z dziećmi, i wtedy większa by była kontrola też, bo więcej by było opiekunów, byłby zarobek, to by była praca, a nauczyciele jako koordynatorzy bardziej. Także przecież też chodziliśmy do szkoły i rodzice też by mieli kontrolę to nad tym, co jest w szkole uczone. Czy tam jest prawda mówiona, czy nie? Czy można to zweryfikować, poddać pod wątpliwość?
0: Mógłby być problem trochę u nas, bo gdzie Polaków trzech, tam cztery różne zdania i pięć partii. politycznych, no byśmy się nie dogadali co do tego, co jest właściwe, jeśli chodzi o nauczanie. Ciągle by kłótnie były. Musi być ktoś, kto podejmie po prostu decyzję, ale może po prostu by się brało pod uwagę. Nie, że jak rodzic coś tam powie, jeden, drugi, trzeci, to trzeba od razu się z tym liczyć, ale można na przykład stworzyć taką możliwość, żeby rodzice coś zaproponowali. No ale tutaj też było właśnie to pytanie o większą autonomię dla szkół, żeby dyrekcja szkoły mogła coś sama, jakieś decyzje podejmować co do programu nauczania, żeby nauczyciele mogli układać bardziej swobodnie program nauczania, to ja byłbym za tym zdecydowanie, a nie minister Czarnek na przykład, nie? To totalny oszołom.
1: No, także no, ja uważam, że powinien być jakiś program, no bo wiadomo, no coś jest po kolei, no wszystko jest po kolei gdzieś tam, ale żeby jednak no rodzice mieli większy nadzór nad dziećmi, a nie, że zabrać dzieci rodzicom i no, a wiadomo, że nauczyciel 1 na 30 dzieci, bo tak raczej chyba nadal jest w szkołach, że 26-30 dzieci na jednego nauczyciela, to jest, no, psychicznie też nie wyrabiają na pewno. Także tak, jestem za tym, bo uciekłam od tematu chyba tego, tych posłów. Tak, jestem za tym, żeby ich psychiatrycznie badać i uważam, że tak jak do pracy jest obecnie wiek emerytalny, tak samo i to też jest praca, więc posłowie też powinni dostosowywać się do takiego czegoś jak wiek emerytalny. Nie, powyżej wieku emerytalnego, sorki, ale nie możecie być w polityce.
0: No, tak, też bym był za tym, żeby więcej dawać szansę młodym, żeby polska scena polityczna nie była tak zabetonowana. Wiesz, wróćmy na moment do Bustowskiego. Bierut, myślę tutaj, KG Bierut, pewne rzeczy prostuje, bo przypomina, że sąd orzekł, że on nie zniesławił dobrego imienia firmy Animex i to wszystko, ale nic nie zostało tu udowodnione, że Bustowski ma rację, jeśli chodzi, wiesz, o skład tych parówek, szkodliwy i tak dalej. Co ja bym, wiesz, ja bym to dalej ciągnął, bo trzeba to wyjaśnić w końcu. Skoro te różne mierniki wykazują, że są przekraczane normy różnych szkodliwych substancji w tych parówkach na przykład, no to jest bardzo poważna sprawa. Dzieci na potęgę jedzą takie rzeczy właśnie, jak paróweczki. No i co? I truć te dzieciaki? No właśnie, tu chodzi o nadmiar azotanów na przykład. No to trzeba to dalej chyba ciągnąć po prostu.
1: To znaczy, ja bym tu powiedziała bardziej, że... Bo tak, bo rozprawa chodzi... Ta rozprawa Marcina Bustowskiego z Animexem, to faktycznie Animex pozwał Marcina o zniesławienie. I to jest rozdrobnione. Czyli Marcin Bustowski nie zniesławił dobrego imienia firmy Animex, ponieważ tak naprawdę oni nie mają dobrego imienia, w domyśle nie mają dobrego imienia i sami się zniesławiają. I jeżeli Marcin Bustowski w sądzie to było pokazywane, to ja tam nawet Marcinowi napisałam w komentarzu, to w prawdziwym państwie sądowniczym sąd powinien zwrot akcji zrobić. Tak jak na filmach czasami się ogląda, że ktoś kogoś podaje do sądu, a później są przedstawiane przed sądem jakieś fakty, i sąd zwrot akcji robi przeciwko temu, kto pozwał. Także tutaj powinna ruszyć kolejna machina sądownicza na wniosek sądu już. To jako z administracji. Czegoś takiego nie zrobili, bo nie wiem, nie chciało się sędziemu, bo nie wiem co tam. Ale tak naprawdę powinno być.
0: Ewa, a czemu właściwie sam Marcin Bustowski nie poda Animexu do sądu z powodu wypuszczania na rynek szkodliwych produktów? Tak po prostu.
1: No właśnie, i tutaj też jest ta sytuacja z Leperem, bo pamiętam, jak przesłuchiwany był Leper, albo Leper raczej się wypowiadał w parlamencie, czy tam w Sejmie, gdzie jak zwał, tak zwał. I tam, jak on się nazywa, ten przewodniczący Sejmu, jak on się nazywa, tytuł.
0: Ale kto, kto, kto?
1: Odnośnie Lepera zapytał, czy dał pan to do sądu. Właśnie o to chodzi, że żyjemy w takim chaosie i tak naprawdę, no, żeby Marcin podał firmę Animex do sądu, to musi mieć ogromne pieniądze. Jak Animex podał Marcina, to Marcin nie musiał nic płacić. I tu leży problem. Żeby oddać kogoś, poddać do sądu za coś, to jako prywatna osoba, to musi mieć gigantyczne pieniądze, żeby w ogóle ruszyć z rozprawą.
0: A to nie jest tak, że z oskarżenia publicznego można dać, jak jest taki, wiesz, interes społeczny ważny i nie trzeba tego prywatnie robić i ponosić wysokich kosztów? Jakoś
1: No.
0: tak?
1: No właśnie, i tutaj dlatego ja mówię, że w prawdziwym państwie sądowniczym sąd powinien, i wtedy nikt by nie płacił, bo sąd zmienia zwrot akcji. Właśnie ja się też zastanawiam, dlaczego w ogóle nikt tego nie podał do sądu. Leper nie podał, nikt nie podał, Marcin się zajął tym i za jakieś tam gadanie Marcina, nie za jakieś, tylko za obszerne gadanie, sprawa trafiła do sądu. Także tu najpierw bym się zastanawiał, dlaczego, nie wiem, prezes NIK-u, czy kto tam, NIK to Najwyższa Izba Kontroli, jakby ktoś nie wiedział. No, dlaczego oni tego nie podali? Ponieważ Marcin Bustowski podawał raporty NIK-u. To nikt tak naprawdę, nikt tak naprawdę powinien oddać tę sprawę do sądu. Ja nie wiem, dlaczego oni tego nie ruszyli.
0: Tymczasem jeszcze Bierut dodaje, że miernik firmy SOEX, którym posługuje się Bustowski, jest bez atestów i rosyjska firma, która produkuje to urządzenie, odmówiła pokazania jakichkolwiek homologacji. No widzisz, to są skomplikowane czasem sprawy. Mi się trochę nie chce wierzyć, że jakaś duża firma, znana, prężnie działająca, wypuszcza jakąś truciznę. Tak właściwie czemu mieliby to robić, nie? Czemu nie mieliby wyprodukować zdrowych parówek, a inni, jacyś producenci mniejsi, to im się opłaca i kalkuluje i normalnie wypuszczają lepsze te parówki, jakieś takie zjadliwe, a ten Animex wstrętny przekracza jakieś normy azotanów i co, nie potrafią się uporać z tym, czy im się to, czy wytaniają przez to te parówki i mają jakieś tam zyski ogromne. No, nie znam dokładnie sprawy tej. Ty coś wiesz więcej?
1: Po prostu Animex tylko się wziął za Marcina i to wszystko, bo Marcin też gada przeciwko różnym tym. Także inni nie.

0: dominują telefony 6,2, 6,8 cala, czyli prawie tablety. O rozdzielczościach najczęściej Full HD. Oczywiście obsługujące wszystkie te sieci 3G, 4G, 5G. No, parametry to kurde 10 rdzeni, 10 Android.
1: Tak by brzmiał Etam, gdyby nadawał z podkładem dźwiękowym. No właśnie, bo Etam sobie nadaje. Od razu mówię, że nie mam nic przeciwko, że sobie ktoś nadaje w tych samych porach. No, na początku trochę tam marudziłem ostatnio w jednej audycji, że o, co to się dzieje, że nadają akurat wtedy, kiedy mi się chce, to im też się chce wtedy. Ale to panie Boczek, to panu się zawsze chce wtedy, kiedy mnie się chce, no. Panie, kurde, to panu się chce, jak mnie się chce. No, nieważne, w każdym razie słychać sobie Etama z podkładem dla odmiany. No, o telefonach rozmawia, to taki trochę hermetyczny temacik. Więc, ale są ludzie, którzy na przykład lubią. Ja sobie lubię słuchać Etama dla relaksu. Głównie jakoś relaksuje mnie, wycisza jego głos. Taki wolny trochę. Sam się dzisiaj zastanawiałem nad tym, czy nie powinienem przypadkiem mówić trochę wolniej na antenie. Czy nie za bardzo zaiwaniam. No, po prostu język giętki szybko przekazuje, co pomyśli szybko głowa i można się zapomnieć czasem. Trochę. A ktoś na przykład ma percepcję nie do końca taką dostrojoną do takiego szybkiego przekazu, nie? Na pewno się spotkaliście nieraz z kimś, kto na antenie mówił za szybko. I zapomina, bo on... Takiemu nadającemu zabrakło może wyczucia trochę. Zawsze trzeba mieć tam gdzieś przed sobą obraz tego odbiorcy i wczuć się od czasu do czasu w jego sytuację, myśląc, nie wiem, właśnie o podkładach dźwiękowych, o jakości dźwięku. Mi tu wyszło na wskaźnikach, że taki Etam jest przykładowo za cicho trochę, przez co, o ile na komputerze, w słuchawkach, słucha się go całkiem dobrze, no bo słuchawki robią swoje, dobrze tłumią inne odgłosy, jesteśmy skupieni. Słucha się ok, ale już na telefonie, no to jest trochę klops, szczególnie jeśli ktoś słucha na aplikacji. Jakoś jest tak dziwne, właśnie w przeglądarce, bo można sobie na komórce oglądać, słuchać YouTube'a w specjalnej apce, jak to się mówi, aplikacji, albo w przeglądarce po prostu uruchamiając stronę internetową. I co ciekawe, jeśli słuchamy przez stronę, to jest trochę YouTube ciszej. A aplikacja jakoś podbija dźwięk po prostu. Ma taką opcję wbudowaną, że trochę głośniej jest. I dla wielu to będzie dobra karta przetargowa, żeby zdecydować się jednak na apkę. No bo jeśli jakiś radiowiec, streamer, youtuber gada do was i ledwo co go słyszycie i nie możecie już sobie tego podgłośnić na telefonie bardziej, bo już nie ma skali. Komputer ma to do siebie, że ma jakby 200% skali. Suwak dźwiękowy w Windows, przynajmniej na moim starym Windowsie 7, może coś się pozmieniało, no to jest właśnie suwak, który w połowie ma 100%, ja zawsze mam do połowy, a jak dajecie wyżej, to podbijacie już, wychodzicie poza skalę i macie na przykład 120%. No, tu pokazujesz, że niby do połowy to jest 50%, no, to też ciekawa rzecz. Ciekawe, kto ma na fulla ustawione, nie? Kto ma tak ustawione na komputerze też na fulla? Ja nigdy tak nie miałem. Może to jest mylne przekonanie, że to tak działa. Może to jest faktycznie. Może ja mam wszystko na 50%. Etam ma wszystko na 60%, a ja mam wszystko na 50%, widać. No, ale to takie techniczne sprawy. Ciekawe, czy dalej nadaje jeszcze.
0: Bawiłem, potem to zostawiałem, znowu bawiłem, znowu zostawiałem.
1: I znowu brałem, znowu zostawiałem.

0: potem brałem i zostawiałem, potem znowu brałem, znowu zostawiałem, no a potem myślę, a wezmę i biorę, ale myślę, a nie, zostawię jednak i zostawiałem. No. Konfiguracja. Słucham na stronie, a piszę komentarze na YouTube. O, to ciekawy przypadek, Eurynom. Ciekawy przypadek odbiorcy treści, który odbiera te treści przez stronkę, a tu sobie zastopował cwaniaczek jeden, ale dobrze, bo podbija statystyki o jeden, tu o jeden więcej będzie i tak słuchacz, ale on sobie wyciszył, przystopował i przez radio słucha. Dlaczego? Dlaczego taki buntownik jakiś bez powodu, to tak dziwny sposób słuchania? No, bo zrozumiałbym, gdyby ktoś słuchał przez stronkę, przez radio, przez Icecasta tak zwanego, gdyby na przykład no, z jakichś powodów technicznych, bo nie wiem, na telefonie mu YouTube za bardzo żre. Chociaż w sumie też jakiś sposób na oszczędzanie transferu, no bo jak sobie zastopujemy tego YouTube'a, zrobimy pauzę, no to on się będzie tam buforował przez chwilkę, ale potem przestanie. I nie będą już dane pobierane. Wszyscy przychodzą i pytają się, jaki temat. No może nie wszyscy, w każdym razie na pewno Ivy Place się pyta. Może temat taki, że dzisiaj w Środzie Śląskiej straszne korki były. Nie widziałem takich korków. No normalnie samochody w korku stały w Środzie. Coś się musiało stać gdzieś. Pierwsza moja myśl. Władimir Władimirowicz Putin wypierdolił z atomówki i wszyscy spierdalają gdzieś. Ale jednak nie. Enki nie nadaje, przesunął streama na sobotę. Nie śmiałbym twierdzić, że to z mojego powodu, że nie chcę tutaj się pokrywać, prawda? A może chciał sobie posłuchać po prostu dzisiaj. I jutro będzie nadawał. Ale faktycznie miało być dzisiaj. Ale ja tam się... Żeby nie było, bo to jakoś tak narosło, że ja się tym przejmuję, że ktoś nadaje w tych samych porach. Nawet dzisiaj Etamowi pisałem na czacie, nadawaj sobie ziomuś, nadawaj, nie przejmuj się. No zresztą i tak jak przyszedłem, to miał tam 5 słuchaczy, to tak nie za dużo, trochę. Ja już mam 30, ma się te zasięgi. A to Misiu pisze, że do słuchawek można sobie dokupić hi-fi... Headphones, amplifier wielkości smartfona, jest to w zasadzie bateria ze wzmacniaczem. Aha, czyli można sobie wzmocnić dźwięk. Aha, czyli Enki jednak nadaje. A to no, wszystkiego dobrego, to niech sobie nadaje. Niech sobie nadaje. No, no faktycznie, faktycznie. Piąty jeździec apokalipsy. Może to o nocnym radio na przykład, że to nocne radio jest jednym z jeźdźców apokalipsy. Nie wiem. Nie, no, nie sądzę. No faktycznie, czyli zwracam honor, czyli jednak nadaję, bo było, no, widziałem, że było przesunięte na sobotę, to może znowu przesuną na piątek. Widać, tak to jest. No i w tej środzie zakorkowane, nie wiem, a ostatnio włamanie do Dino. To jest sprawa dla Sherlocka Holmesa, po prostu... Włamanie do Dino to taka afera. Dziwię się, że w gazetach o tym nie pisano. Ludzie rozwalili, od tyłu weszli, słyszałem, od tyłu weszli. I tak się śmiałem, no co można ukraść w takim Dino, co napad, ukradli 10 kostek smalcu. Ale odpowiedzią mogą być alkohole i fajki jednak, bo to dosyć cenne towary są, nie? To dosyć sporo kosztuje. Może Gumball się wkradł po swoją wypłatę? A Artur słucha sobie jednocześnie Etama i nocne radio. No, zdarza się, że też mam dwa źródła dźwięku i na przykład, ale to rzadko, jak naprawdę już mi się spieszy czy coś... po prostu co się nadaje, żeby słuchać tego podwójnie, jeszcze z czymś innym, no to czasem tak, ale to nie polecałbym. Można sobie jakieś choroby psychiczne się być może nabawić. Tak więc weszli od tyłu do Dino. Temu Dino weszli od tyłu. Taka maskotka, taki Dino, nie? I tam mu weszli od tyłu. No i domyślam się, że ukradli to, co najcenniejsze, czyli alkohole i fajki. No, może to nawet ktoś, kogo znam, się tam znalazł, ale podobno w kominiarkach byli. I też, no potem tu jakieś śledztwo będzie. Skończą się sprawy typu, że ktoś ukradł pionek z szachownicy podczas mistrzostw w Warcaby seniorów, w domu seniora. Ukradziono pionek biały, koloru białego, od Warcabów. No, to grubsza sprawa. Tutaj dzielnicowy i dzielnicowy będzie miał co robić. No tu jest nawet... Ludzie, tu mamy nawet z dwóch dzielnicowych, spokojnie. Także, no, gruba sprawa, włam do Dino. No, będzie pewnie coraz więcej takich przypadków, że będą napady na sklepy, normalnie po żywność, bo żywność stała się dużo droższa. I alkohol, no wiecie, butelka dobrego whiskacza to kosztuje 100, nie? Patrzyłem dzisiaj, jakieś tam whisky w większej butelce, takie naprawdę dobre 100. No, taki jakiś tam Jack Daniels to za połowę pewnie kupisz, za 5 dych. Ale to i tak dosyć drogie alkohole, na przykład takie whisky. A nie brakło jeszcze innych alkoholi, tak w okolicach tej 100, nie? Albo za 80, albo za... No, takie lepsze, droższe alkohole. Nie sądzę, żeby to chowano gdzieś, więc niezły łup, tylko jak to wszystko zabrać? No pewnie jakiś był tam dostawczak już przygotowany. Można powiedzieć, że nie tak daleko od Dino jest taka melina na świeżym powietrzu. Jakieś tam materace, koce, pod drzewkami sobie leżą panowie żule. No więc wszystko się tu gdzieś... Może wyszli z założenia, że najciemniej pod latarnią i nie chciało im się daleko iść, to z tego swojego legowiska przyszli i napadli. Ukradli Dino. No, z takich różnych newsów luźnych to Hugo i Martin znów się spotkali na antenie. Razem nadawali ostatnio audycję. No, audycja ze sporym poślizgiem. Widać, że taka prowizorka trochę, żeby coś było, nie? Zresztą sam zachęcałem, bo chłopaki mieli tam problemy sprzętowe różne, ze światłami, z organizacją tego wszystkiego. Może po prostu czasu nie starczyło, to jednak jest sporo roboty, nie? Więc można się przeliczyć siłami. No, ale też namawiałem do tego, żeby nadali taką luźniejszą audycję, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Audycja pod tytułem Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No i wyszło całkiem sympatycznie, chociaż trochę tak przymulaście. Spodziewałbym się jakiegoś przytupu i jakiegoś większych emocji po prostu, nie? A tu wyszło, to słuchało się tego trochę jak 584 odcinka wydania głównego, tak bym to podsumował. No a jak jest wielki powrót, jak... jest nowa kontestacja. Przypominam, że maczam w tym swoje brudne palce, afe, ale maczam. Lubię maczać. Maczam, bo lubię maczać. I kto mi zabroni, że co, mnie nie wolno maczać? Jak ja mam swoje radio, to w innym radio nie mogę maczać. No i jestem nawet zadowolony, niedługo zobaczycie. Tak naprawdę to była taka audycja dla niewielkiego grona ludzi, żeby Martin chciał sprawdzić przede wszystkim, jak będzie mu się gadać z Hugo, czy coś tam zaiskrzy, prawda, czy znów będą mogli się trzymać za ręce i traktować jak mąż i żona. Chyba jakieś głupoty gadam trochę, ale no... I Martin stwierdził, że komitywa jest, że jest zadowolony. No, to dobrze, to najważniejsze. I mogę zdradzić jakieś przecieki, jeśli się potwierdzą te plany, o których słyszałem wcześniej, to zobaczycie inną kontestację trochę, niż ta, do której jesteście przyzwyczajeni. Nie jest tajemnicą, że ma być rezygnowanie z telefonów, ale oni nad tym wszystkim myślą. To nie jest tak, że coś jest na mur beton. To nie jest, że coś jest na mur beton, tylko chłopaki sobie tam myślą jeszcze, czy na pewno, czy z czegoś tam nie zrezygnować. No takie plastyczne. Mają w ogóle podejście i lubią coś tam zmieniać na bieżąco, wrzucić jak jest, potem poprawić. Wiecie, o co chodzi. Znaczy, to różne zdania są na ten temat. No ale jakoś tam... organizacja pracy, podział obowiązków, to jakoś tam sprzyja temu, że się chyba wszystko ułoży dobrze i będzie już inaczej, myślę. Trochę to było na jakimś dziwnym serwisie w ogóle nadawane, na jakimś serwisie do streamowania live właśnie wideo. Czemu nie na YouTubie? Też nie wiem, szczerze mówiąc. Czemu nie na YouTubie, tylko na jakimś dziwnym serwisie mało znanym. Może właśnie z tego powodu, że to takie wewnętrzne. Tak? Znaczy, w sumie trochę bzdury chyba gadam, bo to może miało klimat takiego spotkania, wiecie, jakiś powrót, żeby się poczuć jak w koczowisku dekadencji, nie? Że prowizorka completely unprofessional i w ogóle to Martinowe bardziej podejście, żeby to trochę wskrzesić, ale jednocześnie przez... można się było tam zasubskrybować, znaczy poprosić o powiadomienie na stronie oficjalnej, więc tak oficjalnie bardziej. Ale też z drugiej strony ciężko było liczyć na to, że zaraz jakieś tłumy, hordy przyjdą na tą stronę, wyślą prośbę o powiadomienie i w ogóle trzeba się było liczyć z tym, że tych osób może być stosunkowo niedużo. I w związku z tym, no, dla jakiejś tam grupki, no to się robi jak dla grupki, bardziej jakieś tam wspomnienia czy coś. Myślę, że w tym kierunku to powinno bardziej pójść, bardziej spotkanie organizacyjne, przywitać się, pogadać, pośmiać, a nie robić normalny program, gdzie omawiamy aktualne sprawy, no, a słyszałeś, Martinie, że złapali tego i tamtego. Tak, słyszałem, ale dla mnie ważniejsze jest, że nowy haracz jest. No i wiecie, mamy znowu wydanie główne, odcinek 548 trochę, nie? Więc ja bym to trochę inaczej zrobił, ale to nie ode mnie jakby zależy. Ja mogę co najwyżej ekipie podesłać jakieś swoje pomysły, propozycje, co zresztą czasami robię. Szuruburu pisze, zawiódł mnie wolny rynek, a mnie cały świat zawiódł, więc no. Etam się pucuje do ciebie, no to nic nowego, no. On to lubi. No, także to jakiś tam pierwszy temacik, do którego możecie się odnieść. Byle nam całej to audycji nie zdominowało, najlepiej jakiś w miarę krótki telefon. Gdybyście mieli swoje jakieś przemyślenia co do... audycji ostatniej, nowej, w kontestacji, audycja zapowiadająca w jakiś tam sposób nowe podejście do tematu. No, a z innych rzeczy to nawet tu dziś od Pablo też dostałem kopię newsa, który też mnie zainteresował. Chodzi mianowicie o to, że prezydent Biden ogłosił amnestię dla wszystkich skazanych za posiadanie trawki, no. Marihuanina. Jeśli, no, w Stanach więzienia są dosyć mocno przepełnione, strasznie tam dużo tych więźniów jest i przemysł więzienny, tam więzienia są prywatne, prawda? Więc też sam nie wiem do końca, co o tym myśleć. Ale, no, sporo osób na pewno wyjdzie z pierdelka. I bardzo dobrze, no, jak tu nie pochwalić takiej decyzji? Chyba, że ktoś zalicza się do tych osób, które chcą być zawsze alternatywne i mają i mieć inne zdanie. Jak ja powiem teraz, że no dobrze Biden powiedział, amnestia, co to za pierdoły ludzi do więźnia zamykać z jakimiś recydywistami, z jakimiś bandytami, bo sobie trawkę chciał zapalić, no, bzdura totalna i wiemy, no... My tutaj akurat jesteśmy w takim towarzystwie, które często wie trochę więcej niż przeciętny Polak na te tematy. No więc nie jest dla nas jakąś wielką tajemnicą, jak doszło do delegalizacji w Stanach konopi indyjskich. Była to propaganda, chamska propaganda, kłamstwo, na kłamstwie i lobbowanie za tym, żeby tak właśnie się stało, bo zależało na tym wytwórcom różnych materiałów sztucznych, które no, miały bardzo dużą konkurencję z różnymi konopnymi rzeczami. A wtedy, przypuszczam, tak nie rozróżniano, czy konopie siewne, czy psychoaktywne, tylko mówiono trawka, nowy popularny narkotyk, po którym czarnoskórzy murzyni gwałcą nasze białe obywatelki. A to jest jajko. To jajko to twój mózg. A to twój mózg po zażyciu marihuaniny i na patelnię. No, to były takie rzeczy. Od tego się zaczęło. A wiadomo, że wiele krajów będzie taką małpą narodów i będzie jak coś w Stanach, to to my też musimy, nie? Bo to trzeba wprowadzić, jak w Ameryce zrobili. To. No, od tego się zaczęło. Znaczy, w ogóle myślę, że z konopi można dużo fajnych rzeczy robić. Polecam audycję, którą z Pablo właśnie nadawaliśmy. Także bardzo dobrze. A też, czy widzieliście, na pewno widzieliście takie nagrania wideo, gdzie jedzie sobie kierowca, tira, ciężarówy, jak to się czasem u nas mówi, widok z kabiny, kamerka i widać sznur tirów i bardzo wielu ludzi takich stojących, przebiegających, łażących, rzucających czymś, krzyczących, ale też pozdrawiających nielegalnych emigrantów. No, bardzo wielu z nich ma taki śniady kolor skóry. Jak to się brzydko u nas mówi, ja akurat tego nie pochwalam, ale mówi się często ciapaci, nie? No i oni tam, straszne tłumy ich są. Widziałem dzisiaj takie nagranie. Mogły to być właśnie słynne okolice Calais, francuskie miasto na północy Francji. I co ci ludzie tam robią właściwie? Kim oni są? Skąd się wzięli? Myślę, że takim słowem kluczem jest tutaj Eurotunnel albo Eurotunnel. Może tak poprawnie powinienem mówić. Eurotunnel. Ja będę właśnie po polsku mówił. Chamsko po polsku. Eurotunnel. Eurozdzich. Taka firma mogłaby być. Eurozdzich. Okej. Okay. To jest taki tunel, który ma 50 km, to jest bardzo dużo. Jeden z najdłuższych tuneli na świecie, łączący właśnie Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii. Folkestone. Nie Folkestone, tylko właśnie Folkestone. W Wielkiej Brytanii. I to, co ciekawe, ten tunel biegnie po dnie oceanu. Nie mówię, że najdłuższy, bo liderem jest tutaj niekwestionowanym i zwycięzcą tunel świętego Gotarda. Tak, ten, w którym odprawiano dziwne przedstawienia. Dziwne przedstawienia muzyczne i tańce i w ogóle. Impreza taka, no. I wielu twierdzi, że to było satanistyczne, że to satanistyczne elity manifestują swoją obecność w tym przedsięwzięciu. Ten tunel Gotarda ma 57 km, więc jest trochę dłuższy. Znajduje się pod przełęczą świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich. Ale my tutaj mówimy o Eurotunelu. Otwarto go w 1994. Niesamowite przedsięwzięcie architektoniczne. To było wyzwanie dla architektów, dla budowlańców. Jak to wszystko w ogóle zrobić? Nie było pewne, czy to się uda, czy to się nie zawali w trakcie prac. Zresztą były podczas prac problemy. Napotkali na wodospad na przykład, drążąc ten tunel. Normalnie hektolitry wody tryskały pod ziemią. Wielki problem. taka woda to jest zmora budowlańców. No i nie bardzo wiedziano, co z tym zrobić. I w ogóle ktoś tam posmakował tej wody i zobaczył, że ona nie jest słona. Więc to były jakieś podziemne źródła, a nie ocean. No i bardzo dużo czasu zeszło, chyba trzy miesiące przeznaczyli tylko na łatanie w ogóle tej właśnie dziury, przez którą woda płynęła, nie? Musiano tam skały wzmacniać jakimś nowo wynalezionym specjalnym tworzywem. No ale w ogóle długość, nie? 50 kilometrów. Człowiek, jakbyście sobie tak szli po prostu ani nie zbyt szybko, ani nie zbyt wolno, to przez 8 godzin znalazłem informację, że przejdziecie około 30 kilometrów. Przepraszam, ile ja powiedziałem? W ciągu 8 godzin, czyli taka dniówka. No idziecie, trzeba w końcu odpocząć, nie? I na przykład się przespać albo coś zjeść. No więc licząc, że tak 8 godzin, to pokonacie te 30 kilometrów. No to następnego dnia musielibyście też takim forsownym marszem iść cały czas przez ten tunel. W 2 dni byście pokonali ten tunel, nie? Bardzo długi jest. Na zakończeniu tego tunelu po stronie brytyjskiej w ogóle fajnie jest, bo jest tam na przykład stacja szybkiej kolei, która może was błyskawicznie zabrać do Londynu. No, w przeliczeniu na dzisiejszy pieniądz ten tunel kosztował około 21 miliardów dolarów. To dosyć sporo, nie? Ale nie dla polskiego posła na przykład. Przypominam tutaj, 20 miliardów złotych wydano na górę błota z Indonezji, z kawałkami złomu jeszcze. Góra błota, która nie okazała się węglem. No dobra, sam mówiłem, że niektórzy tam się bronią, tłumaczą, że tak naprawdę to tam był pożar na statku i musieli gasić i ten węgiel się rozmoknął się. Ja nie wiem, węgiel to jak wpadnie do wody, to on się rozpuszcza, przepraszam? To tak to wygląda? To chyba nie jest piaskowiec, nie? No, coś, to takie bronienie się, o bo z dzisiu tam napluł w ten węgiel i to jego wina, ja nawet tego węgla nie widziałem. Tłumaczą się polskie władze, nie? Na poziomie właśnie 10-letniego z dzisia, tak się tłumaczą. Kupili górę błota i teraz się tłumaczą, bo nie chcą, żeby była afera wielka. I tłumaczą, że duża część tego węgla się nada. A słyszałem już, że chcą go sprzedawać za pół ceny już. Czyli jakby tak mają śmiecia, nie wiedzą, co z nim zrobić, to może ludzie kupią. Jeszcze zróbmy ludzi w chuja i dajmy im węgiel, który jest jakimś miałem zmieszanym z błotem i nie da się tym w ogóle palić za bardzo, to ludziom to jeszcze pchnijmy. Ludziom, nie? Takie są te nasze władze. Koszmarne są. Ludzie jeszcze w tej Polsce jak cię mogę, nie? A często fantastyczni. Sam znam masę fantastycznych ludzi. A pozdrawiam Krzysztofa serdecznie w ogóle też. Też fantastyczny człowiek. Ale władze to mamy, nie wiem, jakby samych takich najgorszych, najbardziej chciwych, bez honoru, dupków zebrać, idiotów jakichś, nie? I ci są, może są i całkiem wartościowi politycy, ale ci, którzy są na samej górze, jacyś tacy niewydarzeni. Dobra, wróćmy sobie do Eurotunelu, bo on jest ciekawy nawet, jak dla mnie. No właśnie, w szczycie ten tunel, znalazłem informację, przepuszcza około 3000 ciężarówek do Wielkiej Brytanii, z tej strony francuskiej. Samochodów osobowych 10 tysięcy dziennie, nie? No to spory ruch, przyznacie. To są w ogóle, i przede wszystkim 400 pociągów dziennie, bo to jest wszystko ładowane do pociągów specjalnych, ponieważ to jest tunel kolejowy. Są dwie, a nawet trzy nitki w tym tunelu, bo dwie, no to jest ruch w jedną i w drugą stronę dla pociągu, a trzeci to jest tunel serwisowy. Tu niektórzy wątpią, że są jacyś wartościowi politycy. Na przykład Zamojskie Drogi tu się zaśmiewa i turla po ziemi i łzy jak grochy ciekną mu z oczu i taki uśmiech ma jak Joker od ucha do ucha i się tarza i jakby rozbawiło go to, że mówię, że może gdzieś tam jest jakiś wartościowy polityk. No to wydało się zabawne Zamojskiemu. Tuner, no właśnie, tuner chyba powiedziałem. Jest taki tuner pioniera, do którego można dokupić radyjko. Miałem kiedyś taki wzmacniacz właśnie Pioneer, do tego było radio i adapter. Gramofon, powinno się mówić. Okej, czyli mamy ogromny ruch i tym tunelem mkną sobie z prędkością aż niemal światłu równą, bo 160 km na godzinę, pociągi, które przewożą różne motory, samochody, kampery, wszystko, jakiś ciężki sprzęt. No wiecie, to dużo szybciej niż stateczkiem, nie? Myślę. I co ciekawe, oczywiście z pasażerami też, jak na promie, co między Polską a Szwecją kursuje sobie przykładowo. Tak więc wsiadasz sobie do samochodu i wjeżdżasz do takiego garażu na wagonie i sobie jedziesz.
1: Jeleń. 88 zł.
0: Aż tyle?
1: Trzymaj ziom.
0: Jeleń. To taka samokrytyka, że wpłacił i od razu się uznał słuchacz za jelenia? To nie trzeba tak myśleć. To bardzo dobrze. To jest właśnie powód do dumy. Trzeba się być dumnym, się chwalić, być zadowolonym. To wpłaciłem Kraftowi. Coś tu, jakieś wiadomości? Okej. No, bo tu przez PayPola, to co mi, jakieś powiadomienia? Aha, słuchajcie, jak to z tymi powiadamianiami jest? To ciekawie, jak to czasem naokoło potrafi jakoś dziwnie iść. No bo to właśnie dostałem na telefon powiadomienie, że dostałem taką wpłatę, ponieważ kolega wysłał na PayPola donata, bardzo dziękuję serdecznie, no kupa hajsu w sumie, 88, to 8, może Adolf Hitler w tym jest zaszyty chyba, albo i nie. No właśnie, idzie sobie na PayPola, PayPal wysyła mi na skrzynkę pocztową powiadomienie, a telefon, na którym mam zainstalowanego Gmaila, wyświetla mi informacje o nowej wiadomości. Czyli zabawne trochę, tak naokoło, różnymi drogami internetu sobie to idzie i ostatecznie ląduje tutaj. Prom to porażka, pisze Bieszczad. No właśnie, ja w ogóle wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że wśród słuchaczy Nocnego Radia jest wielu kierowców właśnie ciężarówek. Wspomniany Krzysiek, którego pozdrawiałem, właśnie z tego co pamiętam, jest kierowcą ciężarówki. Tira, to powinno się mówić, nie? To ciekawa praca i było z kilka takich osób u nas tutaj, może się przypomną i powiedzą o swoich doświadczeniach, na przykład może ktoś był w eurotunelu. To niesamowita budowla. Wyobraźcie sobie, że idziecie takim ciemnym tunelem, jak z jakiejś gry komputerowej Doom 5 i tak idziecie, dziwne odgłosy, woda kapie, jakieś tam zwierzę, czy coś. Światła mrygają mrocznie i tak idziecie i tak już godzinę idziecie, drugą godzinę idziecie i nic. I ten tunel cały czas taki sam. Idziecie 5 godzin i dalej ten tunel. Wiecie, że jak budowali ten tunel, to budowlańcy byli tam wwożeni, no oczywiście taką specjalną drezyną po tych torach, gdzieś tam naprzód tunelu, żeby kopać, żeby nadzorować tam. No to bardziej takie machiny mieli do kopania, ale widziałem z młotami pneumatycznymi też tam dziarską. Hasali. To ci budowlańcy musieli przez 10 godzin, nie mogli przez 10 godzin ani po lekkiemu, ani po ciężkiemu, nic, bo tam nie było toalet. I musieli 10 godzin wytrzymać, bo podróż do świątyni Dumania, gdzie można było wrzucić jedynkę, dwójkę i po lekkiemu, i po ciężkiemu na spokojnie, jak biały człowiek, no to 2 godziny to zajmowało w dwie strony, nie? Żeby go tam zawieźć do kibla i przywieźć z kibla. 2 godziny. No i oczywiście zaczęły się uskarżać na to nieliczne w tym gronie budowlańców panie. No widziałem, że jedna na pewno była pani, druga pani gdzieś tam wyżej w zarządzaniu, to już dwie panie. No i te dwie panie, bardzo im się nie spodobało to, no wiecie, tak trochę łyso, nie? Facet to tam się odpryska gdzieś pod ścianą, się nie przejmuje, ale babeczka, to jest ciężko, no co ma tam spódnicę zadrzeć, w spodniach jest zresztą. No nie wiem, ale kobietki się bardziej wstydzą, są bardziej kulturalne i źle się czują w towarzystwie facetów, sikając może, nie? Do kasku, nie, czy nie mogli nasrać. No ty to masz pomysły, B52. I na głowę z powrotem, nie? Pyk. A potem można wytrząchnąć, jak się wychodzi z tunelu. Pieszczat pisze, Eurotunel jest git, bo minuta 30. Ale jak minuta 30? Że co, że przejazd? Mi wyszło, że jakieś pół godziny zajmie takiemu pociągowi, który jedzie 160 na godzinę. To pół godziny raczej chyba. Ale cena do Ebana za Eurotunel 150 funia minimum. Co, za przejazd tym tunelem 150 funtów? No co ty opowiadasz, człowieku?

cała, gdzie są setki chyba monitorów, jakichś wyświetlaczy. Całe grono specjalistów siedzi przy takim okrągłym stole, jak w jakiejś jakiejś elektrowni atomowej, nie? A nawet większe to się wszystko wydawało. Jak mówiłem, trzy nitki, 160 km na godzinę sobie mknie taki pociąg. Ciekawi mnie właśnie, czy można sobie, czy te pociągi, one są tak skonstruowane, że da się tam drzwi otworzyć w ogóle w tym samochodzie i sobie w tym blaszaku przynajmniej nogi rozprostować, czy jest się uwięzionym w takim samochodzie. A co, myślałeś, że za darmo? Nie, no ale nie 150 funtów, nie? No, daj spokój. Za bilet przejazdu tunelem? Po ile jest funt? Po 5 zł? Po 5,5. No to, przepraszam bardzo, 150 razy 5,5 to jest 825 zł, tak w przybliżeniu. To co, 800 za przejazd tunelem? To bardzo drogi bilet. Chyba jeszcze nie widziałem nigdy takiego drogiego biletu. Nie ma na Skype. O, Etam się pojawił. No, ale nie, no to... Bardzo drogo. Uważam to za totalne zdzierstwo. Myślę, że no to ma realny wpływ na ceny produktów, które się przewozi. Przecież wiadomo, że ostatecznie za wszystko zapłaci zadowolony, uśmiechnięty konsument. Czyli my. Biedne misie, biedne żuczki, zawsze na nas spadną takie koszta. To nie powinni tak zdzierać. To bardzo dużo. 800 wydać za przejazd w jedną stronę, tak? A potem w drugą, nie? No to 1600. Wychodzi, jak chcesz zrobić taki kurs i przewieźć jakieś towary. No to 1600 zł to dosyć sporo może być, jak jest jakiś transport, nie wiem, artykułów spożywczych i tak dalej. My się zastanawiamy, czemu wszystko takie drogie? Wszystko takie drogie, bo na każdym kroku zdzierają z ludzi okropnie. Kto to widział tyle brać? Ja rozumiem, że tunel kosztował, ale pewnie już się 100 razy zwrócił, nie? Jak go zbudowano w 94. W dwie strony 150, aha. No ale to i tak bardzo dużo. To i tak. Proszę, jeszcze chcę taniej, za drogo dla mnie. To dajcie spokój. W ogóle dziwny jest ten świat trochę, nie? Są miejsca, gdzie za przejazd przez tunel zapłacisz tyle, za co w innym regionie świata ktoś by wyżył sobie jak pan. Po prostu miał na wszystko, na żarcie, na mieszkanie. No, jak mówię o jakichś biednych krajach, nie? A ja mówię o tym tunelu cały czas, no bo był temat emigrantów z Calais, prawda? I no, krótko mówiąc, ci emigranci liczą na to, ten tunel przyciąga od dawna już ludzi, którzy chcieliby jakoś za jego pomocą udać się do swojej ziemi obiecanej, czyli do Wielkiej Brytanii, gdzie ponoć są dobre warunki dla emigrantów. Nie wiem, czy to się jakoś zmieniło. Wiem, że na pewno były dawniej dobre. Teraz może trochę, nawet jak teraz są gorsze, to i tak mogą być niezłe, nie? I ludzi tam, nie wiem, ciągnie z jakiegoś powodu strasznie tych emigrantów. Może jest po prostu spora różnica między tym, co proponuje Francja, a tym, co proponuje Wielka Brytania. I ci emigranci mają taką bazę wypadową swoją w tej Francji, gdzie na początku tam już się pojawiali, nawet przed tym tunelem było to takie miejsce, gdzie można było spotkać emigrantów, którzy chcą gdzieś dalej ruszyć. I Irak, Bliski Wschód, Bałkany, Afryka, ludzie z Sudanu, Afganistanu, Iranu, Bliski Wschód, Afryka, no. Czyli często najgorsze miejsca do życia na świecie. No i ci biedni ludzie często są tak zdesperowani, że skaczą nawet z wiaduktów na dachy tych przejeżdżających pociągów, co najczęściej się skończy tragedią, bo te pociągi bardzo szybko mkną. Jakiś taki biedny emigrant z zapóźnionego kraju, on może jeszcze tego nie czuć za bardzo, może sobie nie zdawać sprawy z tego, jakie to są prędkości, jakie to są

jakie to ryzyko jest. Tym bardziej, jeśli na przykład wcześniej miał 3-miesięczną wyprawę, questa całego, gdzie on tu go przemycali z kraju do kraju przemytnicy ludzi. Tu gdzieś musiał na ulicy mieszkać, tu się gdzieś zakręcił trochę lepiej, wruszył dalej. No, cała wielka podróż. I taki człowiek może mieć przed sobą perspektywę powrotu do kraju, że zostanie odwieziony do swojego kraju, gdzie na przykład zajmą się nim w bestialski sposób, będą się mścili na nim po prostu, nie? W przypadku takich krajów jak Korea Północna i Korea Południowa, to akurat tak bywa. No, tak myślę, bo o tym był taki bardzo fajny film, zapomniałem tytułu niestety, o rybaku. Sieć? Coś z siecią w sieci? No, o rybaku, który właściwie omyłkowo na swojej łódce przedostał się z Korei Północnej do Południowej, został tam przytulony, znaczy został wzięty za szpiega. Został wzięty za szpiega, ponieważ wyszło, że ma jakieś tam umiejętności, bo służył w armii, no co w Korei Północnej nie jest chyba niczym nadzwyczajnym, że służyłeś w armii i byłeś szkolony tam do walki, potrafisz coś, nie? No... Zostaje wzięty za szpiega i bardzo okrutnie jest traktowany też przez tych Koreańców południowych. Wydawałoby się, że dotarł do cywilizacji, a jest tam dręczony, męczony. Z drugiej strony w Korei Północnej czeka go... Wie, co go czeka, nie? Czeka go albo śmierć, albo tortury. Jak wróci sam, to może zrobią z niego bohatera, a potem go zabiją, zniknie. No więc biedny taki ten rybak, taki starszy koleś, który zostawia rodzinę jeszcze w Korei Północnej. Ostatecznie zaspoileruję trochę. Jeśli ktoś nie widział, to nie wiem, czy będzie chciał oglądać jeszcze. No, ostatecznie wraca do tej Korei Północnej jakby z własnej woli. Jest robiony tam cyrk i propaganda go bierze tam... robi z niego bohatera, ale jednocześnie to jest wszystko taka fasada, ponieważ też go dręczą, męczą i okrutni są bardzo dla tego rybaka. No i ostatecznie on jest taki rozdarty między dwoma światami, z których żaden nie okazał się dobrym miejscem do życia. No i właśnie ci emigranci, których można zobaczyć tam w tym Calais, czy na drogach gdzieś tam na peryferiach tego Calais, które prowadzą tam, no to właśnie no, są ludzie z najgorszych miejsc do życia na świecie. I to jest jakiś temat, o którym możemy sobie pogadać. U nas też już się zaczyna robić troszkę czasem nieciekawie. No na przykład teraz bardzo okrutne jakieś małżeństwo, czy konkubent i konkubina gdzieś tam napadli na kogoś i wyobraźcie sobie, że torturowali, przypalali papierosami i gwałcili 2,5-roczne dziecko Ukraińcy. Ukraińcy tacy się tu u nas też zaczynają pojawiać. No to jest coś, u nas jak się coś takiego wydarza, to jest to no, nadal szokujące, nie? Nie wiem, czy dla nich może nie. W każdym razie, no trochę ich tu jest, też statystyka robi swoje. Jak tyle luda przyjechało, to zdarzą się wśród nich psychopaci, mordercy. Wiadomo, to jest pewne jak amen w pacierzu. Tych przypadków, chyba biorąc pod uwagę, ilu Ukraińców już przyjechało do Polski, to no, te kilka przypadków, które gdzieś tam były omawiane, czy na polskim YouTubie, czy w mediach, typu na przykład no te dzieci, które niszczyły samochody zaparkowane w jakimś serwisie i poniszczyły, strasznych szkód dokonały, bo sobie kamieniami rzucały w te samochody, rozwalały wszystko, miały zabawę taką. Czy jakaś niewdzięczna bardzo Ukrainka, o której pisarka jedna opowiadała, że właśnie ugościła, przygarnęła i spotkała się z wielką niewdzięcznością, oskarżeniami, nieuczciwością taką, no różne złe rzeczy. Bardzo niefajne. No i też możemy sobie luźno pogadać na tym, o tym, w jakiej kondycji moralnej, jak, czy są jacyś, nie wiem, zdegenerowani, czy może normalni ci Ukraińcy,
jak bardzo się różnimy kulturowo. No dziś pomyślałem, że taki odcinek, gdzie możemy sobie ogólnie pogadać o emigrantach. Z kolei ci emigranci w Calais są wielkim problemem dla kierowców. Kierowcy ich nienawidzą. Na różnych forach rozpisują się złośliwie o tych właśnie przybyszach, bo oni tarasują drogę, tak? Ciężko przejechać, po prostu łażą po tych ulicach, a przede wszystkim chcą wtargnąć do tych tirów, żeby tam się schować i liczą na to, że przejadą przez ten eurotunel być może nawet. A nawet jak nie przejadą, no tutaj władze Calais zrobiły trochę błąd, bo na początku mieli taką politykę, że łapią nielegalnego emigranta i no nie wiem, i odsyłają go do siebie po prostu tak normalnie. Ale z czasem to się przerodziło w takie przygarnianie. Zaczęli budować jakieś ośrodki dla tych licznych emigrantów. Został wydany taki nakaz, żeby ich traktować dobrze, żeby ich nie zawracać do ich krajów ogarniętych wojną. To, no, z punktu widzenia takiego moralnego, no to dobre jest, tak? Żeby nie kazać komuś wracać tam, gdzie mu bomby spadają na głowę albo gdzie się nie da żyć, nie? Bo za brak, jak krzywo czapeczkę ułożysz, to dostajesz pałą na ulicy od funkcjonariusza do spraw moralności. Zresztą myślę, że w tych różnych krajach trzeciego świata różnie mogą się potoczyć losy kogoś, kto tam wraca, kogo jakiś rząd, powiedzmy, jakiś dyktator i jego ekipa, no potraktują może takiego człowieka jako zdrajcę po prostu i się z nim bardzo brutalnie będą obchodzić. No i z czasem zaczęły powstawać właśnie takie różne ośrodki do przetrzymywania tych przybyszów. I jak jeden z takich większych ośrodków znajduje się 800 metrów od tego eurotunelu, czyli... Łapią cię za nielegalną próbę tam wtargnięcia do tunelu, bo ludzie czasami próbują na piechotę tam skakiwać i po prostu przejść nogami przez ten tunel, no to zawracają ich do tego ośrodka i mogą sobie na drugi dzień znowu spróbować. Więc jest to... I fama o tym się z czasem rozeszła. Obecnie Calais jest takim miejscem, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie strach iść po nocy na parkingu, gdzie nożownik jakiś może cię w ciemnej uliczce dopaść. Bo wiadomo, że duża część z tych ludzi stanie w końcu przed wyborem żyć marnie jak robak, czy kogoś napaść i mu zabrać pieniądze, ukraść telefon drogi. Jak jest dużo takich emigrantów, to widzimy to i w Niemczech, i we Francji, to powstają mafie złożone z tych obcokrajowców, jakichś, których łączą więzy krwi. Powiedzmy, że są to jacyś Afgańczycy, nie? Często to są ludzie przyzwyczajeni do takiego brutalnego życia, do obcowania z bronią, do tego, że życie to jest, świat to jest dżungla, nie? Trzeba walczyć o swoje. Czyli taki dobry materiał na różnych właśnie kryminalistów, bandytów. Jakiś taki w skórzanej kurtce, nieogolony, z nożem w kieszeni i rozgląda się, i co tu robić, nie? I też staje w końcu przed wyborem, czy zostać żebrakiem na przykład, czy bandytą, nie? Nie wiem, jak tam jest, jeśli chodzi o pomoc. No domyślam się, że jeśli nie chcą tam zostawiać i ciągnie ich do tej Wielkiej Brytanii, no to chyba nie jest za ciekawie, bo by se zostali w tej Francji, prawda? Gdyby były dobre warunki. Ale widać, Francja się przed tym broni i wydawałoby się, że może to sprawi, że będzie to trochę bezpieczniejszy kraj. Ale popełnili takie błędy, że zaczęli przygarniać różnych... No tu piszecie dzikusy na przykład. No często to są dzikusy. To powiedzmy sobie otwarcie, że tacy emigranci z Afryki potrafią być okropni, tak? Oni, już mówiłem o tym, że u nich na przykład nie jest niczym chyba tak społecznie potępianym za bardzo, że facet kobiecie z całej siły przywali w twarz z piąchy, nie? Że po prostu leją te kobiety swoje. Widać? I wychodzą z założenia, że mogą też lać inne kobiety. I potem oglądamy sobie dziesiątki, setki, tysiące nagrań, gdzie to się jakby potwierdza. Nawet jak ktoś tam nie mieszka, to może sobie jakiś obraz zbudować, nie? U nas w Polsce na przykład nie jest normalne to, że do funkcjonariusza
do policjanta biegniesz z maczetą czy z nożem, wydając jakieś dzikie wrzaski, nie? Albo że srasz na ulicy. Jest to raczej jakiś już totalny margines, że ktoś na środku ulicy sra albo masturbuje się. No, dla czarnoskórych tych z Afryki, niektórych emigrantów, nie jest to nic nadzwyczajnego. Na przykład masturbować się na widoku wśród wszystkich w pociągu. To jest takie straszne. To pokazuje jakieś zdziczenie jednak tych ludzi, że oni nie pasują do cywilizacji. Oni się urwali. Oni są, mogą być biedni, oni mogą być jacyś pokrzywdzeni, jasne, ja tutaj nie chcę, wiem, że zaraz, teraz jest wszystko tak popierdolone, w Polsce też jest to centrum, ośrodek badania postaw tam rasistowskich i antysemickich, coś takiego, przekręciłem trochę nazwy, bo nie pamiętam dokładnie, ale oni ciągle kogoś ciągają po sądach. Czasami słusznie, a czasami za totalne pierdoły, że jakby to jakaś zwariowana nazi, feministko, kurczę, multi, kulti, gender się za to zabrała i miała wielkie obiekcje, że ktoś się źle wyraził, albo że ukarać go, nie wiem, więzieniem, bo powiedział Murzyn. Wiecie, już taki fanatyzm, którego nikt nie lubi, bo nie ma nic złego w tego, że chcemy komuś pomóc, czy... Kurczę, czy jakaś empatia jest, że zwracamy uwagę na pewną poprawność polityczną, żeby nie urażać kogoś specjalnie. Nic z tym złego nie ma, ale wystarczy odrobinę za dużo tutaj fanatyzmu, przymusu i bezsensu, jakiegoś takiego nadgorliwości, takiej bezsensownej, debilowatej, i to wszystko idzie w diabły i ludzie się tylko zniechęcają, nie? Także bardzo dużo takich nagrań widziałem, bo taki kiedyś maraton sobie zrobiłem, że patrzyłem jak w różnych stronach świata, jak się zachowują ci emigranci. No i tendencja jest dosyć oczywista i można zostać posądzonym o rasizm, kiedy się powie, że no wydaje się, że większość tych przypadków to osoby ciemnoskóre, czy bardziej lub mniej, nie? No, tak to wygląda. Ale to o tym już kiedyś rozmawialiśmy, też o takim zjawisku, że im więcej białego człowieka, tym bardziej jakoś porządnie jest dookoła, nie? Są to rzeczy, uważam, o których powinno się w miarę swobodnie mówić, a ci, którzy będą ścigać za takie rzeczy, karać, banować, pozywać do sądu, to są albo ludzie, którzy z tego żyją, albo jest im to na rękę z jakiegoś powodu. Nie wiem, może YouTube jest taki nadgorliwy, jeśli chodzi o te tematy i trzeba wrzucać, nie wiem, na BitChute'a jakiegoś ciągle. Albo połowa twoich filmów będzie miała demonetyzację włączoną, czyli nie zarobisz na nich nawet złotówki, ponieważ było tam użyte jedno z tysięcy słów, które są zakazane. Żyd, nie wiem, Murzyn, wojna, pistolet, bomba, przemoc. Jak tylko algorytm wykryje takie słowo, to nie tyle, że ci kasuje film, kasuje ci możliwość zarabiania na tym filmie, czyli robisz w próżnię jakby, tak? Cała para poszła w gwizdek i napracowałeś się, przygotowałeś jakiś materiał, ale to jest materiał, na którym zarabia tylko YouTube, bo to, że sam YouTube nie włączy tam reklam i na tym filmie nic nie zarobi, to jeszcze nie znaczy, że YouTube na tym w ogóle nie zarabia. Wszystkie wartościowe jakieś filmy, dokumenty, nagrania, wykłady, to jest olbrzymia wartość dla YouTube'a, bo ludzie tu przychodzą tego posłuchać. I YouTube rośnie w siłę, ma content za darmo, jest coraz popularniejszy, ale jednocześnie tym ludziom nie da zarobić na ich pracy ani złotówki, tylko dlatego, że pojawiło się tam słowo religia na przykład, a nie wiem, no teraz strzelam, ale nie wiem, czy na filmach, które są o religii, też nie można włączyć reklam. YouTube tak trochę myśli za konsumentów samych, za te firmy, które by chciały się zareklamować, nie? Tego nie chcecie, to wam niepotrzebne, to za hardkorowe dla was, a może niech sami ludzie zadecydują, nie? Czy chcą, czy nie chcą. Rozumiem jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś patostreamy straszne, czy coś tam blokować, ale dzisiaj właściwie wiele mediów takich YouTube'owych, większych, gdzie są treści jakieś o patriotyzmie, o historii, o wojnie, no to wychodziłoby na to, że przynajmniej z połowy tych filmów to mają
demonetyzowanych. Więc są skazani na patronajty, na różne inne sposoby zarabiania, a YouTube się bogaci kontentem i ma fajne rzeczy, za które nic nie musi płacić. No i spoko, nie? Tak więc wracając tutaj do kwestii emigrantów, no była już o tym rozmowa, że właśnie to mnie trochę zaskoczyło w tej audycji Martina, znaczy nie tyle zaskoczyło, co trochę zazgrzytałem zębami, bo Martin, on zwyczajowo jest taki bardzo multikulti i strasznie tak banalnie i prosto podchodzi do tych spraw, że Polska to taka zapyziała trochę, tu się boją czarny człowiek, czarnego luda się boją, no i co, a to fajnie, jakby był właśnie jeden taki, drugi taki, ale w Polsce cały czas tu, o Murzyn, panie, jak z kuriera wycięty. No i po co to się bać? No to oczywiście to jest taki pozytywny przekaz i fajnie, tylko że jak się trochę zagłębimy w temat, to no wychodzi na to, że jesteśmy właśnie takim homogenicznym społeczeństwem, sprzyja bezpieczeństwu. Jest więcej pracy dla Polaków. W Wielkiej Brytanii na przykład zmagają się z tym problemem, że całkiem wykwalifikowani ludzie nie mogą znaleźć pracy, bo na ich miejsce jest Azjata pracowity, Hindus pracowity z zakasanymi rękawami i to są coraz lepsi specjaliści, bo to już nie będzie obcokrajowiec, emigrant, który tu przychodzi i może ewentualnie sprzątać, czy w warzywniaku za ladą stać, tylko to są informatycy, kurczę, jacyś inżynierowie, nie? A w końcu i naukowcy, i wszyscy. I co? I nagle już trzeba będzie walczyć i konkurować. No to, przepraszam, każdy jak ma do wyboru mieć większą konkurencję czy mniejszą, to będzie wolał mniejszą. Korporacje, dla nich to jest czymś normalnym, że decydują się, chcemy mieć mniejszą konkurencję, nie? I będziemy o to walczyć, a nawet wyślemy seryjnego samobójcę, żeby odpalił jakiegoś biznesmena, który nam tam konkurencję szykuje, to go odpalimy po cichu i będzie spokój, nie? I jakby to jest normalne, że a my jako obywatele mamy chcieć mieć, żeby tu przybyło dużo fachowców lepszych od nas, będziemy sobie fajnie konkurować wtedy. Ja sobie będę siedział wtedy przy garze pustym, będę sobie dumał, skąd tu wziąć pieniędzory, jakiegoś schabowego by się zjadło, ale dobra, bez szaleństw. Dziś kaszanka. Ale będę się cieszył, że jest dużo fachowców wspaniałych w Polsce. Kraj rośnie w siłę, tylko ja słabny i taki i się kurczę. No ale ważne, że kraj rośnie w siłę. Krawca być podobnież dobry mówiący po polsku afroamerykanin. Tak napisało na czacie, Erkart napisało. Co tu jeszcze napisał? Poza tym dzięki tym imigrantom Angole mają wysokie socjale. No tak się mówi, tak się mówi. Ale wcześniej napisał za mojskie drogi, ale w Anglii Anglik się nie spręża, jak na przykład Polak w robocie, on ma czas i robotę szanuje. Aha, tak, właśnie tego dotyczył, słusznie prawisz, bo tego dotyczył właśnie ten dokument, który widziałem, że to jest największym problemem, że tam są ludzie przyzwyczajeni do takiego normalnego sposobu pracy, na spokojnie, bez szaleństw. Zresztą chyba nie bez powodu się o Anglikach mówi, że słynna angielska flegma, nie? Czyli no, pracuje jak taki, nie jak wariat z obłędem w oku, co chce zaimponować brygadziście, że zrobił 300% normy i dostać premię, którą wyślę rodzinie swojej na Bałkanach, którą właśnie spadły bomby i nie mają gdzie mieszkać. Tylko on przychodzi. I co jest do zrobienia? Dobrze, to spróbujmy, zmierzmy się z tym problemem i zaczyna pracować sobie. A tam obok Hindus zapierdala. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Nie? No i to jest takie wymuszanie trochę na ludziach, żeby też, no bo wiadomo, że nie namówimy
jednych, żeby pracowali wolniej. Jest tylko jedna opcja. Zmusić, namówić tych Anglików, żeby pracowali szybciej. Jak Chińczyk, jak Hindus. Bądź pracowity, jesteś zwycięzcą. Możesz właśnie sprawić, że nasza firma w rankingach będzie przodowała. Wzrośnie produkcja, wzrośnie sprzedaż, wzrośnie eksport. Czy to cię nie kusi, ta perspektywa świetlana? No jak nie kusi, to wypierdalaj. Mamy na twoje miejsce pana emigranta, który będzie pracował, mało że zrobi dwa razy więcej co ty, to jeszcze dwa razy taniej. Nie zapłaciłbym Angolowi za nieróbstwo całej dniówki, pracodawców nie stać na to. A Ania pisze, Anglik pracuje pracowicie, jak etam na 60%. Ja myślę, że jest dosyć oczywiste, w którym kierunku wszystko zmierza. Widać pewne trendy, tendencje. Widać jak to... I łatwo dojść do tego, jaki to wszystko ma wpływ na nasze życie. Jakbyśmy na przykład w Polsce zaczęli tutaj przygarniać uciekinierów, dezerterów, właściwie emigrantów z Rosji teraz, no to by się zrobiła trochę taka sytuacja jak w Calais, że nagle w Polsce by było bardzo niebezpiecznie wychodzić o zmroku, powiedzmy, bo cię ktoś nożem ugodzi. No i to w ogóle dla mnie to jest podwójnie, byłaby niebezpieczna sytuacja, bo Rosjanie łatwo mogą się wymieszać z Ukraińcami i oni ciężko ich trochę odróżnić, nie? A nawet jak ktoś potrafi, to po prostu no już jest tam zaawansowany w tym odróżnianiu. Taki przeciętny człowiek, ja bym na przykład nie odróżnił, nie? Tu po języku, po zachowaniu, po wyglądzie, znaczy po wyglądzie to już bym chyba lepiej odróżnił. Ukrainiec jakoś tak wygląda bardziej jak normalny ziemianin. Po prostu jakieś spodnie, koszula, no tak po prostu normalnie ubrany, casualowo, jak to się mówi. A Rusek to jakieś dresy, nie? Dresy z... Najczęściej te dresy, kochają dresy. Jakaś głupia fryzurka, dresy, sweterek, no wiadomo. Więc tak widać trochę, nie? No, ale zobaczymy, jak to będzie z przybyszami z Ukrainy. No, na razie jest kilka takich przypadków. Nie słyszę, żeby ich było bardzo dużo, ale z drugiej strony są bardzo drastyczne i takie, i każdy pokazuje jakieś wyjątkowe zdziczenie delikwentów, nie? Taki brak jakichkolwiek zasad, jakby przyjechali z jakiegoś kraju trzeciego świata trochę się zachowują. Ci skrajni, ci, o których słyszeliśmy. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ja jestem dość dobrej myśli, no mówię, Śląska ma około 9 tysięcy mieszkańców, z czego 1400 to są Ukraińcy. Znaczy, nie wiem, czy jest to wliczone. Wiem, że Ukraińców jest 1400, na Wikipedii sprawdzałem 9 tysięcy mieszkańców. To bardzo, bardzo mało w ogóle. Co tak mało? Jak to możliwe? Ostatnio Gumball pokazywał u siebie na streamie Środę Śląską na Google, tam, Panorama. I to były zdjęcia sprzed 10 lat i widać, że Środa Śląska bardzo mocno się zmieniła. Liczba ludności 9,5 tysiąca. No. Więc bardzo duży odsetek Ukraińców jest, a nie ma tu żadnych sytuacji, że ktoś kogoś nożem dźgnął, czy jakieś straszne dymy. Nie słyszałem, a pytałem się, nie? I nawet ci, którzy są niechętni tym Ukraińcom, no to, a są tu oblatani w tej Środzie Śląskiej, no to by wiedzieli o czymś, nie? A może ten skok na Dino, to się okaże, że to Ukraińcy. No, raczej stawiałbym na Polaków. Rusek czy Ukrainiec jednakowo wygląda, pisze Michas.
No zobaczymy, no. Na razie tragedii nie ma. Myślę, że dużo większa tragedia była, jakby tu się dużo ruskich zjawiło, nie? Na potęgę by zaczęli tu przyjeżdżać. To byśmy odczuli po prostu mocniej i bardzo wyraźnie. A z Ukraińcami, no zobaczymy. Zobaczymy. Może być tak, że oni po prostu i to... Właściwie po wielu różnych nacjach, w tym i po Polakach można by się czegoś takiego spodziewać, po każdym o to mi chodzi, że jak coś dasz, a potem zabierzesz, to całe masy się wkurwią i zaczną cię nie lubić. No bo co, czy życie nas przyzwyczaiło do czegoś innego? Chodzi mi oczywiście o jakieś 500 plusy, na przykład teraz Ukraińcy mają 500 plusy, co było bardzo dużym pewnie wydatkiem dla naszego budżetu, w którym się pojawiła dziura, którą starali się ukryć, deficyt budżetowy. Huch, to są liczby, nie? Mam tu gdzieś zapisane i potem pewnie do tego przejdę, ale o kilkaset procent jakby zaniżyli w oficjalnych komunikatach deficyt budżetowy posły. Bo znaleźli po prostu od dłuższego czasu to robią. Znaleźli sprytne sposoby na maskowanie swoich wydatków. Stąd przerzucanie tu z tych na tych, z samorządów na wójtów, z wójta na prezesa, na prezydenta i jakaś radosna księgowość cały czas. Tworzenie nowych fundacji, przez te fundacje, przez Bank Gospodarstwa Rolnego też, przez ten bank, potem można ten bank dofinansować, nie? Jak on wyda dużo pieniędzy na Polaków, to potem mu się zwróci po cichutku jakoś. Po prostu totalny chaos i to wszystko sprawiło, że różne te nasze rządy doskonale się maskują z tym, jak naprawdę jesteśmy zadłużeni, jaki jest deficyt budżetowy. Czyli, krótko mówiąc, no, ja to tak rozumiem, poprawcie jak się mylę, ile zabraknie, żeby dopiąć budżet na następny rok, tak? Ile nam brakuje w spodziewanych wydatkach. Dobrze to rozumiem, czy źle? No, w każdym razie nie wiem, co to będzie. Na całym świecie jakieś dzieją takie rzeczy, jakby faktycznie było coś w tej teorii, że, nie wiem, na Słońcu nastąpił jakiś rozbłysk, większa aktywność Słońca i ludziom odpierdala, wszędzie się kotłuje, rewolucja w Iranie, tu wojna, tam jakieś właśnie większe problemy z tymi emigrantami w Calais, gdzieś indziej jeszcze, gdzie też ludzie wychodzą na ulicę. Jakby tak zakotłowało się, nie? Nawet no, był ten fake news, że tego Xi Jinpinga objęto tam aresztem domowym, że go tam chcą obalić, no kotłuje się, wszędzie się dużo dzieje. Ciekawe, może jest jakieś takie zjawisko w przyrodzie, może związane właśnie z aktywnością Słońca, może o czymś nie wiemy jeszcze po prostu, że Słońce ma wpływ na naszą aktywność, na chęć do bójki, do protestu, do... W jakiś cudowny, niezbadany jeszcze sposób może to być tak, że Słońce się staje bardziej aktywne, cyklicznie w jakiś tam sposób, bo takie zjawiska no to są najczęściej w jakiś sposób tam cykliczne. No i pach, na Słońcu pach, a na Ziemi też pach, nie? Mówi się przecież, że ktoś ma gorący temperament albo gorący jest w takim sensie, że łatwo wpada w furię, nie? No to jest właśnie taki człowiek gorący, zapala się. No to może coś w tym jest. Może gdybyśmy żyli w ogóle na przykład w zimnym klimacie, to bylibyśmy jacyś trochę spokojniejsi. Nie wiem. Na pewno w ciepłym klimacie się mniej chce jeszcze. Gdyby taki etam mieszkał w Afryce, to by był etam na 30% już tylko.

gdybyście rozważali jakieś kierunki emigracyjne, to może do tej Szwecji. Wspominałem wcześniej o promie, co kursuje między Polską a Szwecją. Ktoś tu pisał wcześniej, że niezbyt ciekawy klimat. No, to Szmalec jakoś tak w swojej piosence z tego łoił, nie? Jak to szło? Nie pamiętam. Ale było coś tam właśnie o promie, co między Polską a Szwecją kursuje. I disco polo jakieś tam puszczają. Jak się wodą zrobię, to nawet mi to pasuje. Coś takiego. No, w każdym razie to jest właśnie takie miejsce, gdzie możecie się... dobry sposób na przeprowadzkę na przykład, no bo możecie się zabrać ze swoim samochodem, z całym dobytkiem, bardzo duże bagaże są akceptowane na takich promach, no więc można sobie do Szwecji popłynąć i tam zostać. A może zbudowalibyśmy taki tunel, no to co, nas nie stać? Jak nas stać, żeby kupić za 20 milionów górę błota, no to ten tunel Gotarda też kosztował 20 parę milionów, tylko że dolarów. No ale co to dla nas, jak mamy... No i byśmy zrobili sobie taki tunel do Szwecji, tylko po co w sumie? żeby tam się wybrać i się zapytać, jak się wiedzie Szwedzie, na przykład. Jak się wiedzie Szwedzie? Może macie jakieś pomysły, gdzie tu by było warto emigrować właśnie, żeby sobie polepszyć poziom życia, jakość życia. Często się mówi właśnie, że emigracja to tak zarobkowa, za pieniądzem, ale może mogą być inne powody. Może komuś bardziej odpowiada kultura innego kraju. Sposób, w jaki ludzie się do siebie odnoszą, jakie są zwyczaje, jakie święta są bardziej obchodzone, a jakie mniej. Architektura, klimat, to zaopatrywanie się i ceny różnych rzeczy, które lubimy, nie? Na przykład w danym kraju masz dużo tańszy zawsze sprzęt fotograficzny. Na przykład w Stanach jest tańszy sprzęt fotograficzny niż w Polsce. Ciekawe. Hej, krawiec, jestem w końcu. Wczoraj wystrzał opony wypożar dwóch kół na czepie przygody i raz jeszcze przygody. Tak trochę chaotycznie napisał Dawid. Czyli co, Dawid, też jesteś kierowcą ciężarówki? Szwecja już posiada nowych Szwedów. Już są... No-go zone, czyli takie strefy, do których nie wypada wchodzić, jak się nie należy do danej nacji, albo się ma niewłaściwy kolor skóry. No, nie chciałbym chyba, żeby Polska stała się jakimś takim azylem, a to, że polskie władze tak lekką rączką przyznają wszystkie prawa, które mają obywatele polscy, obcokrajowcom, to ja nie mówię, że to jest niesłuszne, bo ofiarą wojny no to jest coś szlachetnego, żeby im pomóc. Inna sprawa to stać nas na to, nie? No bo to nie ma sensu. Przykładowo, ja mam na koncie załóżmy 150 zł mi zostało tylko, nie? I tak myślę, co jak tu przeżyć do końca miesiąca i nagle ktoś mnie na ulicy zaczepia, ej, krawiec, cześć, masz może 150 zł? Ja mówię, masz, proszę. Czasem pomagać. I wracam taki smutny do domu, już mam zero na koncie. To czy jest sens z takim pomaganiem, nie? A nie było żadnych rozmów, żadnych debat, na ile nas stać, czy nas stać, czy obywatele sobie życzą, może też można by przy okazji zapytać, nie? To by było takie fair trochę. No... Może ktoś chciałby się wyprowadzić na przykład do Holandii, albo do Czech, albo do Kanady, albo do USA, bo tam można sobie zajarać na przykład i nie wtryniają cię z tej okazji do więzienia za karę, jak cię złapią.
tylko sobie kupujesz w sklepie, coś takiego. Dla mnie takie prawo, nie wiem, czy się zgodzicie, ale mówi się często, że dura lex sed durak. Prawda. Twarde prawo, ale prawo. To dobrze mówię? Dura lex sed durak. A ja uważam właśnie, że niekoniecznie każde prawo trzeba jakoś respektować, szanować. Jeśli śmiejemy się często z praw, które są w różnych krajach, nie, że tutaj zrzucają zwierzę geja, tam za brak chusty na głowie mogą cię zabić, na przykład nawet, co miało miejsce ostatnio. Albo było też takie prawo, że trzeba donieść władzy, że ktoś Żyda chowa na przykład na strychu. Takie było prawo. To ja mam takie prawo szanować i mówić, o, no, może i to nie jest dobre, ale prawo jest prawo. No to niekoniecznie. I do grupy tak samo bezsensownych praw wrzuciłbym też prawo dotyczące zakazu posiadania konopi indyjskich. Jest to tak samo debilne, niesprawiedliwe, nieżyciowe jakieś, niemądre też, pod każdym względem złe praktycznie. Bo nawet przeciwdziałanie, strategia przeciwdziałania skutkom narkomanii, no to gdybyście się jakiegoś specjalisty od tych spraw zapytali, to by powiedział, że taka delegalizacja to nie jest żadne rozwiązanie. Bardzo duży odsetek Polaków jara. To mnie nawet kiedyś zdziwiło. Nie pamiętam dokładnych danych, ale zaskoczyła mnie skala tego zjawiska. No więc skądś to biorą, nie? I bogacą się różni sprzedawcy. Ja nie wiem, czy w przypadku trawki czy jakaś mafia, czy ktoś się za to bierze, za takie coś. Za mały jest zysk. To tu w Polsce przynajmniej z tego, co widzę, obserwuję na przestrzeni lat, to mamy raczej takich domorosłych hodowców, jakby to powiedzieć. No, złe słowo, bo oni nie są domorośli, bo oni się często bardzo dobrze na tym znają. Tylko, że to są po prostu normalni ludzie, tacy jak my. Sam miałem wielu takich kolegów, którzy się zajmowali takimi rzeczami. Żadni bandyci, żadni gangsterzy, żadne typy spod ciemnej gwiazdy. Wręcz przeciwnie. Ludzie bardzo spokojni, fajni, weseli, ale jakoś tak życie się potoczyło, że się zajęli takimi rzeczami, czy hodowlą, czy sprzedażą. No i ktoś taki, jak go się wsadzi do pierdla, to tylko i wyłącznie można mu zaszkodzić, zniszczyć mu życie w najgorszym wypadku, a w najlepszym sprawić, że on się zmieni na gorsze, że stanie się właśnie przestępcą. No to jest bezsensowne zupełnie. Gdyby państwo czerpało olbrzymie dochody ze sprzedaży różnych rzeczy tego typu, jak konopie indyjskie, to byłyby pieniądze na przeciwdziałanie właśnie dużo większe. A w życiu tak jest, że bardzo dużo zależy od tego, ile mamy środków na dany cel. I to albo się lepiej uda, albo gorzej. I najczęściej będzie się to sprowadzało do budżetów różnych organizacji, na reklamy, na billboardy, na programy ciekawe, informacyjne. Trzeba by po prostu, byłyby pieniądze na rzetelną informację. Opowiadałem wam kiedyś o świetnej stronie, którą firmowało swoim logo BBC. I to była strona całkowicie poświęcona narkotykom, a konkretnie pokazywała, jakie jest działanie danej substancji. I wszystko tam było. LSD, trawka, grzyby, wszystko. Amfetamina, kokaina, wszystko tam było. A pokazane to było po prostu, że koleżka był sfilmowany i się zachowywał na różne sposoby i tańczył na różne sposoby. Albo tak jakoś bardziej w szalony sposób. Albo taki wyluzowany, tam pam, param, pam, pam. Świetna strona, naprawdę, takie trochę dzieło sztuki, nie, to było. To były jeszcze czasy, kiedy strony się robiło we Flashu i te flashowe strony były często naprawdę niesamowite. To nie był HTML5, w którym mamy ciągle te same efekty na stronach. Paralaksa, tu się pojawiają ikonki. To są takie animacje prostsze. Stronę flashową można było zrobić zupełnie na swoich zasadach, nie?
nietypowa nawigacja, bardziej odjechane efekty multimedialne. To po prostu tak można było bardzo dużo w tym zrobić niesamowitych rzeczy. I wychodziły cały czas takie stronki, które były no, niesamowite. Oglądało się je jak jakiś film, nie? Albo interaktywny film, czy coś takiego. Albo były takimi dziełami sztuki, gdzie były świetne grafiki przygotowane. One się ruszały, deformowały w jakiś sposób. Gdzieś można było w coś wejść. Dzisiaj są takie możliwości, tylko że jest jeden bardzo duży, zasadniczy problem. Strony zrobione w całości w jakimś w sposób taki multimedialny, w tym HTML-u 5, JavaScript, nie? To one będą traktowane przez przeglądarkę Google jako webowe aplikacje. W taką stronę silnik, algorytm tam, przepraszam, boty googlowskie sprawdzą tą stronę i zobaczą, że to jest jakaś kasza dla nich, że z tego się nie da nic wyciągnąć. O co chodzi? Że takie strony będą słabo się indeksowały, słabo będą się też czasami na telefonie wyświetlały. Telefon niby jest multimedialny, ale z takimi stronami to sobie ciężko może radzić. Że ludzie są nieprzyzwyczajeni. Świat się zmienił, krótko mówiąc, pod różnymi względami i już nie ma miejsca dla takich naprawdę wartościowych, ciekawych, w ciekawy sposób zrobionych stron, nie? Co jest trochę przykre, trochę smutne, trochę nad tym ubolewam, bo internet stał się bardzo taki właśnie homogeniczny. Wszystkie strony wyglądają w podobny sposób. Wszystko już jest poukładane bardzo tak samo. Zawsze w prawym górnym rogu jest logo. Lewym górnym rogu, co ja mówię. No, z prawej strony menu, potem zjeżdżamy w dół. Bardzo dużo one-page'y, które są już zupełnie do siebie podobne. Różnią się praktycznie tylko kształtem ikon i kolorkami, no, i czcionką. Ale wszystko inne jest takie samo.

0: No, kiedyś Coca-Cola miała bajeranską stronę we Flashu, pisze za Zamojskie Drogi. Teraz ich strona to wieje nudą. No właśnie o to chodzi, że dzisiaj wszystkie strony są nudne i na jedno kopyto. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Plusy są takie, że szybciej możemy znaleźć informacje, chociażby z tego powodu, że one się indeksują, że są rozpoznawane w ogóle przez wyszukiwarkę Google'a. Można je łatwiej znaleźć przez tą wyszukiwarkę, można je w ogóle znaleźć. Flash najczęściej był dla przeglądarki w ogóle niewidoczny. Nierozpoznawane były tytuły podstron i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. To była po prostu, to było takie coś, nie wiadomo co. Fajne dla oka. Można sobie z taką stroną się było chwilę pobawić, poeksperymentować sobie z nią, bo tam się często dało różne fajne rzeczy robić. Tu za coś ciągniesz, zjeżdża ci coś w dół, jakiś telewizorek ci gra, taki ustawiony, nie? Na przykład strona nowego Garbusa, tego New Beetle'a, to fajnie była zrobiona selekcja kolorów, że samochodzik po prostu ruszał i jechał se w bok, nie? I odjeżdżał. I przyjeżdżał już nowy w innym kolorku, nie? Takie różne bajery były najczęściej robione w tym Flashu. No, sam swego czasu byłem trochę takim mistrzem tego Flasha. Bardzo dobrze znam Flasha. I robiłem też takie strony full flash, jak to się mówiło. Czasem się mówiło microsite, czasem full flash. Microsite to generalnie taka mała stronka, nie jakiś serwis z informacjami, z artykułami, nie blog, tylko po prostu mała strona, która ma kilka podstronek zazwyczaj do promocji czegoś, jakiejś kampanii, czegoś tam. Mikrosajty, nie? Takie najmniejsze w sumie strony, co nie znaczy, że najmniej roboty przy nich, bo często bardzo bajeranckie strony, ładnie dopracowane, z ciekawą grafiką, takie bardziej właśnie multimedialne. No, sam taką stronę robiłem nie raz i nie dwa. Ale zaczęły być problemy z tym. Właśnie wyszukiwanie informacji albo wtrynienie w taką stronę jakiegoś mechanizmu, wyszukiwarki, koszyka. Ile ja się nagimnastykowałem, żeby zrobić sklep we Flashu, który działał. I to był bardzo, bardzo prosty sklep. Bardzo, bardzo prosty i nie wiem, czy tam był mały ułamek tych opcji, które mają dzisiejsze sklepy. Bo plusem takiego podejścia jak dzisiaj jest, też jest standaryzacja. Że mamy powiedzmy jakiś sklep WooCommerce do WordPressa i samą tą stronę WordPressową możemy sobie zrobić na 1001 sposobów, ale dołączamy sobie zawsze do niej ten sam moduł sklepowy. A we Flashu to wszystko było problematyczne. Czyli Flash stał się po prostu nieżyciowy, niepraktyczny. Nadal miał niesamowite możliwości, ale ważniejsza stała się właśnie praktyczność, usability. Żeby to wszystko miało jakiś sens, nie? Żeby to sprawnie działało, chodziło też i na telefonie, no. Dzisiejsze strony mają specjalne różne sposoby na to, żeby się ładnie skalowały, żeby wszystko tam było czytelne i na malutkim ekranie i na dużym, nie? Żeby się odpowiednio czcionki przeskalowały. Tego wszystkiego nie miał Flash. Znaczy, dałoby się to zrobić, tylko sobie to piszcie od nowa same no takie funkcje sobie twórzcie i piszcie skrypty do tego, nie? Zresztą uruchamianie się Flasha na telefonie zawsze było problematyczne i chyba na niewielu telefonach to działał ten Flash. Flash umarł i taka jest prawda. I teraz schedę po nim przejmuje JavaScript, na którym też się da robić różne niesamowite rzeczy, ale widać, że jeszcze no daleko do tym możliwościom, które dawał Flash. Do tym możliwościom multimedialnym. Znaczy, w pewnym momencie z Flasha można było zrobić coś w tym programie Flash i po prostu wyeksportować to do HTML5 po prostu. Tylko, że to znów powstawał z tego skompilowany taki twór, grupa plików, z których się nic ze środka nie dało odczytać. Taka struktura zamknięta, nie? Znów problem dla wyszukiwarek, dla różnych katalogów, do indeksowania, problem, żeby to uruchamiać i tak dalej. Na pewno kojarzycie kreskówkę Scooby-Doo. Charakterystyczny pies. Podobno to jest dog niemiecki. No, kreskówka już dosyć leciwa. Powstała w 1969 roku. Widzicie, tak stara kreskówka, że większości z was jeszcze na świecie nie było chyba. No, za sprawą Joe'ego Rubiego i Kena Spearsa. Dla Hanna-Barbera oczywiście. Hanna-Barbera Studios. No, i grupa przyjaciół jest. Fred, Daphne, Velma i Kudłaty. Różnią się od siebie, nie? Velma jest najsprytniejsza, najmądrzejsza i ma taką żyłkę detektywa. Daphne jest fajną laską. Fred jest facetem. No, to już go stawia na czele. Jest facetem, to przywódca musi być. A Kudłaty to taki fajtłapa i on jest najbardziej z tym Scoobim zaprzyjaźniony, z tym psem. Bardzo lubią jeść. No i teraz w jakiejś nowej odsłonie tej kreskówki tak bardzo bardzo wyraźnie pokazano, że Velma jest lesbijką. No i tu jest znów kontrowersje. Widziałem tą scenkę, mianowicie ta Velma widzi jakąś tam w szkole, nie wiem, szefową kółka jakiegoś tam, jakąś laskę i rumieńców takich dostaje i okulary aż jej zaparowały od tego. Tak się podnieciła, jak zobaczyła. I twórcy twierdzą, że od zawsze gdzieś tam mrugali okiem, że w ich mniemaniu, w ich wyobrażeniu Velma zawsze była lesbijką, tylko no były inne czasy i nie dało się tego pokazać, ale kto kumaty, to odczytał te mrugnięcia okiem. No ja tam nic takiego nie odczytałem, no dla mnie to była niewiadoma w sumie, nie? Że ta Velma jest les. No i też do was pytanie, jak wam się takie coś podoba? W komentarzach widzę jeden wielki hejt, że coś strasznego w ogóle, świat się kończy, czasy ostateczne i pedalstwo się szerzy. Ale tak sobie dzisiaj pomyślałem, ale co w tym takiego strasznego w sumie? I może warto trochę odświeżyć sobie umysł i nie myśleć już takimi tu stereotypami czy jakimś kodem kulturowym, wyuczonym, tylko tak się zapytać samego siebie, no i dobra, jest lesbijką i co? No i co, jaką odpowiedź w głowie usłyszymy? No i będzie, i to jeszcze może z tym Scoobim, to zoofilię może zróbmy jeszcze. A to ja wtedy odpowiem, no to chyba inna trochę para kaloszy, nie? Zoofilia, a to, że tu dziewczynie się podobają inne dziewczyny, nie? I sobie normalnie mogą żyć, trzymać się tam za ręce. No, jest taki niepokój może u niektórych, że zaraz to zostanie wykorzystane przez środowiska LGBT, ten takie nachalne, zwariowane, fanatyczne, do jakiegoś tutaj zohydzania nam jeszcze bardziej tej kreskówki. No, swego czasu Bolek i Lolek u nas w Polsce się stali trochę takim symbolem geizmu. No, mi to w zasadzie chyba nie przeszkadza. I nie wiem, może coraz bardziej będzie niestosowna i dziwna sytuacja, że ktoś w ramach niepokazywania takich rzeczy, że w jakiejś kreskówce, w jakiejś bajce większej, jakaś seria bajek, to tam się pojawią sami biali i heteroseksualni. To kogoś będzie to zastanawiało. Coś tu dziwna ta bajka jest, nie? Sami biali i heteroseksualni. I może to się wyda jakimś takim fałszywym światem, iluzją jakąś, bo wiemy, że w prawdziwym świecie no to bywa inaczej, nie? My żyjemy, znaczy wielu z nas żyje w Polsce, ktoś inny żyje na obczyźnie, w jakimś innym kraju, to jest przyzwyczajony do tego, że mija na ulicy takie osoby, po których widać na pierwszy rzut oka, że to jest gej, lesbijka, bo tak trochę się ubierają inaczej. W jakimś Berlinie ktoś sobie mieszka na przykład, nie? I tam cały czas widzi takich. Mija sobie czarnoskórych, Azjatów i spowszedniało mu to już całkowicie, no to on sobie włączy taką bajkę i tam sami biali muskularni i ani jednego czarnoskórego. i wszyscy heteroseksualni, no to by było dziwne. Ktoś by się czuł tak dziwnie oglądając to. Dziwny świat jakiś, nie? Sztuczny. Wydaje mi się, że jeśli jakiś temat przestaje być tabu i staje się dosyć powszechny w danej cywilizacji, no był czas, że się o takich rzeczach może mniej mówiło, mniej się tym zajmowali ludzie, mniej o tym było dyskusji i tak dalej. No to normalne, że wtedy był inny świat, ten filmowy też, nie? Trochę. Ale świat się zmienia, no to za tymi zmianami muszą iść nieodwracalne, znaczy nie... takie zmiany, które ciężko powstrzymać. Też w tym świecie filmu. No i dobra, jest sobie ta postać z bajki lesbijką. Myślę, że gdyby takie jakieś bardzo małe dziecko sobie oglądało tą scenę, gdzie się Velma zarumieniła, widząc tą koleżankę jakąś ładną i jej okulary zaparowały, no to by to dziecko miało takie skojarzenia, że ta Velma strasznie lubi tą koleżankę, albo że ta koleżanka jej tak zaimponowała czymś, że ona tak strasznie tą koleżankę ciągnie do tej koleżanki, że to taka najlepsza psiapsiułka. I coś tam by to dziecko, byłoby w tym ziarno prawdy, że najlepsza psiapsiułka, ale to chyba nie będzie tak, że dziecko od razu, nie wiem, zwariuje od tego i będzie zboczone się zrobi i coś, nie? Nie wiem. Tak więc wiem, że większość z was będzie oburzona i będą to takie zmiany, które was będą budziły w was jakiś tam większy, mniejszy wstręcik. Tak się domyślam, nie wiem, tak zgaduję, no widząc tak ogólnie komentarze ludzi, nie, przeróżne, że ludziom się to bardzo nie podoba. A mi chyba nie przeszkadza. Mówiłem wam też o Brygadzie RR. Miał powstać i powstał, i wyszedł już film. Ja go nie widziałem, bo tak strasznie mi się nie chce. Zobaczyłem parę fragmentów i już się tam pośmiałem jakby z tych żartów, które są, więc nie czuję takiej potrzeby, żeby to oglądać. Rescue Rangers, czyli nowa adaptacja znanej kreskówki Brygada RR, popularna, dobranocka kiedyś. O takiej właśnie brygadzie, jak była mysz, ten Chippy Dale, mucha, taki szczur jakiś. I oni mieli takie afery jakby kryminalne trochę, rozwiązywali różne zagadki detektywistyczne. No, ta mysz gadżet, mucha to był bzyczek, a ten wielki szczur to chyba Rockford, czy Rockford. No i oni powrócili.
1: 10 złotych. Grosz do grosza, a będzie kurwa mać kokosza.
0: Kokosza do tego nie mieszajmy, dobra? Nie wiem, co na to Kajko. No. Dzięki, Alojzy, dzięki. No i zrobili na nowo ten film.

0: różne uniwersa chyba. Dzisiaj i tak już wszystko kupił Disney, więc wszystko jest Disneya. W każdym razie tam się dziwne rzeczy dopiero dzieją. Tak jak mówimy o takich treściach, które mogą nas niepokoić w bajkach, no to nie jest właściwie bajka. To ciężko powiedzieć, że to jest bajka, nie? Też była wielka afera, gdzie były motywy tam antychrysta, diabła, że w bajce, nie? I to larum tutaj podnoszą i robią wielki rejwach ci różni tacy ludzie, którzy się słabo na temacie znają i w ogóle do głowy im nie przychodzi, że mogą być bajki dla dorosłego widza robione. Bo oni mają takie perelowskie, starodawne jeszcze myślenie, że bajka to Bolek i Lolek, nie? No, panie, kurde. A Zamoyskiemu się nie podoba Królik Roger. To wiesz co? Królik Roger ci się nie podoba? A Jessica Roger ci się w miarę podoba, czy nie? Żona Królika. A moim zdaniem naprawdę świetny, zabawny, fajny film. Zresztą Królik Roger pojawia się w tym filmie Brygada RR, co wyraźnie nas naprowadza na trop, że jest to bajka dla dorosłych. Owszem, pojawiają się Chip i Dale, czyli postacie, no, zdecydowanie dla maluchów, ale tym razem czemu nie mogli się pojawić w filmie dla dojrzałego widza, no, który chce sobie powspominać tamte czasy Dobranocki ze swoich dziecięcych lat, ale w nowej formie, tak żeby się trochę z tego wszystkiego pośmiać. I na przykład jest tam sytuacja, w której tam wspominają swoich dawnych towarzyszy i rozmawiają o tej gadżet, o tej myszy, która była takim wynalazcą. I co tam u niej słychać, jak ona żyje. Okazało się, że ona się ożeniła z tym bzyczkiem, z tą muchą i mają tam ze setkę dzieci i pokazane te dzieci, takie jakby mutanty jakieś. No, wyobraźcie sobie połączenie myszy z muchą, nie? Po kilka rąk tam mają i takie mają dzieciaki. Więc to jest po prostu szydera, jaja i polewka dla starszego widza. Ale znów w jakichś tam mediach narodowych czy na jakiejś frondzie napiszą, że zboczone, szatańskie treści w stylu Diabolo w nowej bajce o wiewiórkach Chip i Dale, nie? Bo gówno wiedzą, w dupie byli, do tarcia chrzanu się nadają i po prostu no, na tym też trzeba też troszeczkę się orientować w takich tematach i wiedzieć, co w ogóle oceniamy, czy to jest bajka dla dzieci, czy dla dorosłych. Także pojawia się też tam, pojawia się Piotruś Pan. Piotruś Pan dojrzał i dorósł i wypierdolili go z wytwórni, nie? I zaczął wydawać pirackie filmy, to znaczy takie pirackie, które nawiązywały, czy podróbą wręcz były, różnych znanych bajek, czyli zamiast Zakochanego Kundla Spaghetti Dogs. Zamiast Piotrusia Pana, Przygody Latającego Chłopca.
1: Włącz Skype'a, dzbanie.
0: No przecież mam włączonego. Zaraz, ja nie jestem zalogowany w ogóle. Nie wiem czemu. No kurde, wydawało mi się, że jestem. Dzięki, Gumball. Właśnie tak mi informacje przesyłajcie. To ja specjalnie się nie zalogowałem, żeby ktoś mi wysłał 5 zł właśnie, na przykład Gumball. I żeby napisał, zaloguj się, baranie. Jak on mnie nazwał? Dzbanie. No dobra, dzbana ci wybaczę jeszcze. Myślałem, że baranie. Nocne radio. Sorki, patrzyłem tylko, nawet co chwilę na status patrzyłem, czy na pewno mam zielony, a nie czerwony, a jakoś przeoczyłem, że w ogóle nie jestem zalogowany. A kto tu wcześniej dzwonił? Wcześniej dzwonił... O 22 dzwonił Etam, a Gumball dzwonił o 22.36. No to odzwaniam najpierw do Etama, jak się w ogóle uda oddzwonić, bo może on nie odbierze. No właśnie, tego się boję. On ma, jak zwykle używa webowej aplikacji Skype, na którą ciężko oddzwonić. To dajmy chwilę Etamowi, bo jak słucha, to może sobie tam włączy, odświeży czy coś. Ale dobra, jak Gumball dzwoni, to jego już odbiorę.

0: Ewentualnie dołączy do nas. Cześć
1: Ja
0: tam, bo...
1: szybko, w
0: Nie,
1: miarę.
0: spoko, spoko.
1: Prima,
0: Nie
1: czy
0: musi
1: ja
0: być
1: mam
0: szybko.
1: Shadowbana?
0: Gdzie?
1: No bo co, nie wiem, czy to specjalnie odmijasz moje w czacie, bo ci mówiłem dwa razy, że masz włączonego Skype'a i tak, nie wiem. Zastanawiam się, może mam Shadowbana?
0: Nie. Akurat jak to pisałeś, to trochę mniej patrzyłem na czata, bo się rozgadałem tutaj, zmrużyłem
1: ty
0: oczy.
1: Zawsze patrzysz mniej czata, jak ja piszę. No, ja czuję, że ty masz Shadowbana. Znaczy, ja mam Shadowbana tylko w swoim mózgu. No, chciałem do tego Scooby-Doo, a raczej tego czegoś, tego tworu, który jest dla mnie bardzo słaby. I to już pomijając kwestię raz, ale do nich wrócę, bo zmienione są całkowicie charaktery postaci. Wiesz o tym, że na przykład Velma, ona się kochała w Kudłatym, prawda? I ona teraz została lesbijką z jakiegoś powodu.
0: A może jest bi? Seksualna.
1: No nie, mówię, że jest lesbijką, zmienili dużo rzeczy i zachowanie tych postaci jest kompletnie inne. Ale jeszcze to z rasami też mnie wkurza, ale nie z tego powodu, którego wszyscy myślą, że czarny. Nie, mnie przeszkadza, że czarny. Mi tylko przeszkadza, że zamieniają postacie rasami, kiedy one ewidentnie, na przykład postać jest biała, no to nie zostanie biała, no to nie ma sensu. Dla mnie to z punktu logicznego jest bezsensowne. Ja nie mam problemu, jak dodadzą czarną postać. Niech dodadzą nawet 5 czarnych postaci, tylko niech nie zamieniają już postaci, które istnieją. Niech nie zamieniają im razem. No, dla mnie to jest dziwne. No, czarna skóra na postaci, która była wcześniej biała, no kiedyś to lewica by zjadła ludzi. Dzisiaj to nie. Dzisiaj to jest dobre. A dzisiaj to właśnie... Ale ciekawa sprawa. Gdyby zrobić tak na odwrót, czarnego białym, to zaraz byłaby afera. Tak jak afera jest przykładowo przy tym filmie o tym zabójcy na Netflixie, mordercy, już nie pamiętam, w takich okularcach jakiś taki typo. Nawet się tym zbytnio nie interesowałem, ale widziałem, że ten LGBT się wkurzyli, że był tak LGBT, pomimo że gościu był gejem. No życie, no
2: byłam
1: był zabójcą, ale był gejem, więc LGBT powinno zostać według mnie, ale oni decydują, tak samo decydują teraz o rasach, płciach. Mi się zdaje, że teraz cały ten New Age Movement, czy jak to tam się nazywa, woke, niektórzy na to mówią, ja nie będę ich obrażał, ale uważam, że teraz kompletnie stoją w przeciwieństwie do tego, czego stali na początku, bo oni byli obrońcami uciśnionych, czyli czarnych, prawda? No bo to się wywodzi z tej walki, żeby czarni mieli równe prawa. I to się udało. Świetnie. Ale teraz to przechodzi w skrajność, która zaczyna powoli, nie mówię, że teraz, pokazywać się jako taka nienawiść do białych ludzi. Po prostu jeżeli coś jest białe, to jest złe. A według mnie po prostu powinniśmy dojść do equilibrium, gdzie na równi stoją biali i na równi stoją czarni. Jakby i czarni, i biali siebie lubią. Nikt nie mówi, że ci są gorsi, ci są lepsi. A w tym momencie oni zaczynają to robić, pomimo że walczyli, żeby tego nie robić.
0: No, tak. I pewnie większość osób przyjmie tą nową ideologię, że wszyscy równi, wszyscy wspaniali, nie rozmawiajmy o pewnych rzeczach jak płeć, rasa, bo to są tematy zakazane, tematy tabu, a protestować będzie jakiś tam promil, mniejszość, tak jak my sobie tutaj się trochę oburzamy na te rzeczy. Strategia jest dobra, bo jak już przekonasz 80% luda, czy 70 nawet, czy 60, to oni potem stłamszą tych, co mają jakieś obiekcje i krytykują, tak jak my, to zostaniemy stłamszeni już przez tą hordę, masę ulepionego nowego człowieka, nie? Poprawnego nowego człowieka.
1: Ja ostatnio z lewicową osobą rozmawiałem i stwierdziła, że można stwierdzić, że ktoś jest gejem, bo gejów jest mniej, więc to jest bardzo dobre, ale nie może stwierdzić, że ktoś jest jakby hetero. Bo hetero to są wszyscy praktycznie, więc jeżeli stwierdzisz, że ktoś jest hetero, to znaczy, że jesteś homofobem. Już ale możesz stwierdzić, że ktoś jest gejem. To wtedy jest okej.
0: Okay. Wtedy gej jest okej.
1: Okay. No i tak właśnie rozmawiałem z lewicową osobą.
0: A słuchaj, powiedz, czy cię to na przykład razi, jak widzisz w jakiejś bajce?
1: Nie.
0: geja czy lesbijkę, nie.
1: Mnie wkurza, jeżeli ich jaskrawiają, robią z nich jakieś, nie wiem, chodzące banery LGBT. Ja uważam, że to są normalni ludzie. Większość gejów to są normalni ludzie, którzy normalnie się zachowują, po prostu mają preferencje seksualne inne. A oni robią z nich jakiś pieprzony baner, który musi krzyczeć, jestem LGBT.
0: Ale gdyby zrobić jakiegoś w takiej bajce bohatera złego i on by był gejem, to byłoby to odebrane w sumie trochę słusznie, jako takie wyzłośliwianie się i szydzenie sobie z tych gejów. No bo coś w tym jest, że jakbyś takie coś zobaczył, to pomyślałbyś, o, chyba twórcy nie lubią za bardzo pedalstwa i zrobili taką kreskówkę, żeby to jakoś zamanifestować.
1: A to jak w każdym filmie Ruski był złym wrogiem przed jeszcze tymi wydarzeniami, to znaczy, że każdy twórca filmów nie lubił Ruskich?
0: No ale tych Rus, no nie wiem sam. Właśnie.
1: No to też jest takie. Pamiętaj, że fabuła filmu nie oznacza tego, bo dużo ludzi ma ten problem. Myśli, że jeżeli coś piszesz w jakiś sposób, to znaczy, że tak myślisz. Jest coś takiego jak fikcja literacka. I przypominam, że to, co ktoś pisze, nie oznacza, że tak myśli. Po prostu stara się stworzyć ciekawą historię.
0: A co myślisz o tym włamaniu do Dino? Masz jakieś informacje?
1: A to myślę, że to norma. Ja już miałem informację o tym, że tam już próbowali, bo widziałem nawet plakaty, że w Środzie Śląskiej tam było chyba ze 3 gości, których mieli zdjęcia i w ogóle Środa Śląska, sklep Dino zawsze był prezentowany jak nie prowadzić sklepu Dino.
0: Dziś uczymy się, jak źle zastosować zabezpieczenia i monitoring. Jedziemy z tej okazji do Środy Śląskiej, gdzie jak zwykle pokażemy antyprzykład tego, jak powinno się prowadzić placówkę handlową marki Dino. Proszę bardzo, tu mamy obskurne, niewyczyszczone koszyki. Na półkach nieporozstawiane towary, widzimy, klient nie może kupić tego, co chce. Pani w garmażerce z wąsem, niemiła. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypadałoby odpowiedzieć, no widzimy, pani też chyba się nie umyła dzisiaj, brud, smród, no to taki mówisz, że taki Dino to...
1: No tam ja bym mięsa mielonego w ogóle nie brał z Środy Śląskiej, to znaczy mięsa jeszcze jako tako już poprawili półki, z tego co się dowiedziałem, ale nadal mają problem z czyszczeniem tego do mielenia mięsa i tam często stają resztki jeszcze z 2 dni. Wiesz jak się mięso psuje szybko, nie?
0: A jak się szybko psuje, jak klient się rozmyśli i wtryni gdzieś tam między M&M'sy, szyneczkę.
1: Oni to potem wrzucają i tak do mięsa. Ja mówiłem, no ale to stało 4 godziny. To nawet Dino, którym ja byłem. Ja mówię, no ale to nie może być strata, nie można tego wyrzucić. Można jogurt, ale mięsa nie można, bo to za duża strata.
0: To łamali chyba przepisy, bo ja rozmawiałem o przepisach, ale... że nie wolno właśnie, jak...
1: No
0: bo,
1: nie wolno
0: ale... bo nie wiadomo, ile to leżało tam za bardzo.
1: Ale słuchaj, oni ci mówią, że nie wolno. Tylko jest taki odgórny przykaz. Aha. Który jest nieformalny. Rozumiesz? I oni z góry już mówią, że ty masz tak robić? Pewnie Beszowi, to cię kurwa zwolnią, znajdą. Zawsze się znajdzie jakiś sposób na zwolnienie. Bo oni tam liczą, każda rzecz ma w systemie i każda rzecz musi zostać zliczona. To znaczy, jeżeli ją wyrzucasz, to też musisz ją zliczyć, bo potem będzie, uwaga, dziura w systemie i jeżeli nie będzie tego przy inwentaryzacji, no to ktoś za to beknie. No. Więc tam wszystko jest naprawdę co do produktu. Ja wiem, że to brzmi tak dosyć nowocześnie na polskie, ale w większości sklepów tak jest, że teraz już każdy produkt jest dosłownie co do no może grama nie, ale tak co do 5 gramów. 5 gramów jak jeszcze ukradniesz tam kij, ale więcej to już problem.
0: Dołączył Etam. Cześć Etamie.
2: No cześć, właśnie jadłem, jak dzwoniłeś i tak nie mogłem odebrać. Ugotowałem sobie w kuflu te świderki. A pomyślałem, jak tak mówiliście, fajny film mi się wymyślał. Nazywałby się Kolor Purpury i byłby o tym, jak to czarni plantatorzy mają plantację bawełny i biali pracują na tym. No było takie, pokazałoby takie równouprawnienie, nie? I guzik mi obchodzi, jaka byłaby reakcja świata na to, czy by się obrażali, czy nie. Ale mogłoby coś takiego być, nie?
0: Na pewno byłby to bardzo kontrowersyjny film, bo sam
2: dlaczego?
0: On... No wiesz, na to się składają różne rzeczy. Kontrowersje można zbudować z różnych misternych symboli. To, jakie komponenty weźmiesz, jakie składniki, nie? No tu mamy plantację bawełny, coś takiego, co będzie samo w sobie już mocno obruszało czarnoskórych, że ktoś w ogóle podjął taki temat. Wrzucenie tam białych jako niewolników. Wiesz, na pewno byłyby bardzo skrajnie różne opinie na temat twojego filmu, tak się domyślam, na świecie. Gdybyś był znanym reżyserem.
2: Albo o tym, jak NSDAP jest sterowane przez czarnego Hitlera.
0: Ale wiesz, bo zawsze się robi film, żeby tam był jakiś przekaz, jakiś morał, jakieś przesłanie dla widza.
2: No to zbudowalibyśmy pod podłoże filozoficzne. Byłby otoczony tym naszymi braciami młodszymi, wszyscy w brunatnych koszulach, to by byli spacami. Nie? I napadają na Polskę, taką oświeconą Polskę, fajną. Jeszcze bym do tego dodał, że Polska byłaby 30 milionów, 6 milionów Ukraińców, byśmy się bronili wspólnie, nie?
1: Czy przeczytałeś, Krawiec, co napisał Kotkiewicz, że 150 zł dostał Auschan kary z sanepidu za to, że był smród i pleśń w lodówkach oraz przeterminowane produkty. A Dino i Biedronka, Biedronka to chyba też jakieś małe dostawała, pamiętam, że tylko 1000 zł. To jest nadal mało. A Dino na przykład dostali 10 tysięcy. Pewnie dlatego, że Dino jest polskie.
0: No, wcale bym się nie zdziwił. Znaczy, Biedronka dostawała drakońskie kary, nawet milionowe, ale za inne rzeczy.
1: A im się
0: rzeczy
1: to opłaca, bo oni robią w chuja ludzi na większe kwoty, więc...
2: Ciekawe, ile dostał w łapę inspektor, który taką karę nałożył. Dużo. Ja to znam, ja widziałem kiedyś w firmie, gdzie siedziałem. Trochę ten, jak przychodziła inspektorka inspekcji pracy na kontrolę i wszystkie monitory wiedziałem, że są już niezgodne z normą.
1: A teraz?
2: I brała, przyszła tylko wziąć 1600, nawet wszyscy wiedzieli, że ona bierze za tą wizytę 1600 i wychodziła, nie?
1: Teraz mam pytanie do KG Bieruta, bo jest w czacie. Jak to przeszło z tymi kurczakami, co były karmione paszą z olejem napędowym, czy tam, tym, którego nie można używać, prawda? Tego najgorszego sortu, smary praktycznie. Jak to w ogóle przeszło na badaniach sanitarnych, te mięso, bo no chyba jednak coś tam powinno w nich być, nie? No przecież jak...
2: Nie ma w Polsce agencji kontroli żywności, pamiętaj o tym.
1: Nie, no są, no przecież nawet KG Bierut jest tym, no może nie, że inspektorem takim od chyba żywności stricte, tylko od kontroli jakby czystości, ale nie będę mówił za niego, bo to raczej on wie. Ale właśnie pytanie do niego, jak to w ogóle przeszło? No bo on, myślę, że jeżeli ktoś z nas by wiedział, to chyba on by najwięcej wiedział.
0: Czyli inspektor Gadżet.
1: Gadżet.
0: Inspektor Bierut. I tam i palcem tak przejeżdża. I patrzy na palec, taki brud.
2: Inspektor Bierut. To ja mogę mu palcem pokazać, co ma skontrolować. Ja wiem. Znaczy ja mam dziewczyny na zapleczu znajome, także tak jak wam mówiłem, także ja wiem, co oni robią. Nawet nie trzeba tego, niech tylko przyjedzie z miernikiem odpowiednim, bo pewnie nie mają miernika, jak to u nas jest zazwyczaj, i po prostu do sklepu zamknięcia, tylko nie karę nakładać, tylko trzeba zamknąć sklep, a przede wszystkim zamknąć tych, którzy to zrobili. Natomiast ci, co tam ten smar tam dosmarowywali, to oni mają w prokuraturze tej szczecińskiej jest śledztwo prowadzone, tylko umówmy się tak, no powinna być kara jak za kary, za sprowadzenie zagrożenia na zdrowie i życie wielu osób, tak, całej jakiejś populacji.
1: Dużo Biedronek powinno być zamkniętych, bo ja tak troszkę jeżdżę po tym Dino, ale to jest spowodowane tym, że oni mają dział mięsny. Tego Biedronka nie ma. Jeżeli Biedronka miałaby dział mięsny, to tam by się za kradzież, dlatego nie mają tego działu mięsnego, bo jak spojrzycie sobie na owocki, polecam.
0: U mnie mają sobie, już, co jest na spodzie. Ale ty, co ale jest... w mojej Biedronce zrobili w końcu taką dział mięsny połączony z garmażerką i normalnie kupujesz na wagę.
1: Ale pani ci daje?
0: Tak, tak, tak.
1: Nie pierdol.
0: No. Długo to trwało i przymierzali się do tego, ale zrobili. Myślę, że w różnych Biedronkach różnie to bywa, tak samo jak te
1: będzie.
0: Dino są bardzo różne. A musieli to myślę zrobić, bo po prostu w Dino obok dużo osób szło do Dino właśnie ze względu na mięsny albo do delikatesów. No to jak byli tak otoczeni dookoła tymi, co mają ten dział mięsny, no to w końcu postanowili zrobić też.
1: Aha, Kari Bierot pisze, że smar maszynowy nie wyszło na badaniu, ktoś puścił farbę. Aha, czyli to tak jak z tymi badaniami rzek, że trzeba większy zakres badań robić, żeby to dało się wykryć. No to trochę kurwa lipnie, bo to by oznaczało, że dużo rzeczy może przechodzić w mięsie i tego nie wiemy, co w nim jest. Znaczy nie mówię, że jest, ale mogłoby być.
2: Jak masz miernik taki za 1000 zł, taki ten ręczny, taki ala smartfon, To ci powiem, że to będziesz miał na wszystkim, będziesz miał przekroczone tam jakieś parametry. Także tu w Polsce jest całkowicie zatruta żywność. Także to no, zbadajcie się zresztą. Brustowski tam ma tą promocję, ten glifosat. Zobaczcie, że macie ten glifosat we krwi.
1: Ja będę patrzył na Biedronkę, bo u mnie robią renowację, ale taką naprawdę pierwszy raz w życiu, bo ta Biedronka jeszcze ma logo Globi, to znaczy logo, takie duże, stare coś. Na tym, na rusztowaniu maszcie mają taką kulę Globi, jeszcze z czasów, kiedy to było Globi, a nie Biedronka, czyli AK 2009. No więc teraz robią wielką renowację głównej Biedry w mieście. Więc, no jeżeli robią główną renowację, to myślę, że też dadzą ten dział mięsny. Jeżeli u krawca jest, to pewnie u mnie też będzie. Powiem wam, jak będzie wyglądać, bo od czasu, kiedy pracowałem w Dino, to się nauczyłem sprawdzać rzeczy, bo co zobaczyłem, że potrafi przechodzić, to teraz już nie potrafię inaczej.
0: No jedna
2: rzecz to zabrzmiało, nie?
1: Nie, jest więcej, tylko że ona jest na przy
2: PKS-ie.
1: Ale taka
2: główna, wiesz, dwupoziomowa ze schodami ruchowymi na pierwsze piętro. Nie?
1: Możliwe, że będzie miała, bo te Globi kiedyś miało drugie piętro, ale Biedronka z niego nie korzysta. Znaczy tam było drugie piętro, bo to była tak jakby taka galeria trochę. Coś takiego jak z Połem galerię. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego.
2: Ja mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji w Polsce, że wszystkie zagraniczne sklepy handlujące na terenie Polski, które handel przejęły, zostaną opróżnione, wyrzucone i będzie handel tylko dla Polaków. Czy w sensie przez Polaków prowadzony. Przez polskich rolników na tych halach, co po marketach zostaną.
0: Chcesz płacić więcej? Chcesz płacić drożej, rozumiem, tak? No bo
2: nie,
0: jednak...
2: rynek wewnętrzny po prostu. To nam nie jest potrzebny zachodni market.
0: Ale jak ty chcesz zrobić kraj, który jest zamknięty na eksport, na import?
1: Już kiedyś było. I co, dobrze było w PRL-u?
2: No jedzenie było dużo lepszej jakości.
1: Tylko, no ale co było tego jedzenia? A ile mogłeś tego jedzenia mieć? Parówki to raz na ruski rok ktoś widział, a takie mięso jak chciałeś, to musiałeś pójść do rolnika, bo w sklepie to praktycznie musiaś pod ladą jakąś kasę rzucić, żeby coś można.
2: Nie no, kryzys za PRL-u to był utrzymywany, czy w okresie kryzysu, bo to nie było tak, że było cały czas. To on był utrzymywany sztucznie, żeby ludzie po prostu nie buntowali się. I mieli zupełnie inny problem, jak na przykład stanie o 6 rano w sobotę przy garmażerce, żeby coś dostać, nie? W kolejce społecznej.
0: A tam sztucznie utrzymywany pierdziakarz, wiesz, teraz.
2: Nie pierdziakam, po prostu nie jestem realistą.
0: Sztucznie utrzymywany, znowu spiskowa dusza, przejrzał wszystkich i to nie tak jak myślicie, to specjalnie było robione.
2: Wszystkich to nie, ale paru przejrzałem.
0: Specjalnie zrobili mięso na kartki, tak żeby odwrócić uwagę od ważniejszych spraw i żeby się ludzie nie mieli czasu na buntowanie, bo w kolejce stoją. No możesz tak zakładać je tam, ale to wiesz, to myślę, że komunista jakiś by się tłumaczył tak na przykład, bo zawsze lepiej byłoby przedstawić taką wizję, że to naprawdę nie było kryzysu, to tylko tak dla picu trochę było.
1: A ja widziałem teorię o tym smarze, bo Tak, oglądałem Szablę, ale czasem go oglądam z tego tylko po to, że chcę wiedzieć, co się dzieje u Szurów, co oni sobie tam robią. Znaczy, powiem tak, ty go nie lubisz, ja jestem neutralny do niego, to znaczy ani go nie lubię, ani go lubię. Tak, tak neutralnie. I lubię sobie czasem posłuchać, bo on zawsze robi te przeglądy Szurów i się dowiedziałem, że jeden typo stwierdził, znaczy stwierdził, on tak myśli, bo stwierdzić to musiałby, żeby, musiałby mieć jakieś fakty. On mówi, że według niego to ta pasza była podstawiana przez iluminatów, którzy chcą nam nas zabić, nie? Jak nie. Myślisz?
2: Kurwa, ja myślę, że było cięcie kosztów.
1: Mason przychodzi.
2: I po prostu zwiększanie masy właściwej, tak jak się robi przez maszyny nastrzykujące we wszystkich firmach mięsnych to jest. Że są nastrzykiwarki tymi, ja nie pamiętam jak ta salonka się nazywa, tam ma tam swój fachowy, swoją fachową nazwę, że kładą 25 kilo, wyciągają 45, nie? Takie duże stoły są i tam jest taki rząd, to nie są strzykawki, to są po prostu takie zaostrzone metalowe coś od rurek. Nie?
1: Chyba będę musiał pójść do sąsiada, poprosić go, żeby mi kurę sprzedał, utłukę i zrobię rosół.
2: No to jak masz taką tą, to tylko tak. Ja też już zaczynam się zastanawiać. Tej mapę oglądam dookoła, na przykład, żeby krowę kupić albo świnie gdzieś tego do na ubój własny, rytualny.
1: No ja myślałem, żeby sobie kupić te takie kury, bo widziałeś, że mam sporo miejsca. Te broilery, co ja mówię, głupi jestem. Te małe takie. Przepiórki? Tak, chyba tak, przepiórki. Takie małe kury,
2: to nie kury są.
1: Jajka.
2: Ale ten, ale możesz. Przepiórkę mieć. Tylko wiesz, jajecznica z 40 przepiórczych jaj musi być, żeby to się najeść. Nie?
0: Można kupić przepiórcze jaja.
1: Bo ja już nie pamiętam, jak
0: można
1: to
0: sobie
1: była.
0: Kupić przepiórcze jaja. Też są takie malutkie. Nie jadłem nigdy. Może ktoś jadł, to napiszę, jak smakują. Czy lepsze od kurzych, czy... Wydaje mi się, że
2: takie
0: kura...
2: Same.
0: Takie same, okej.
1: Okay. To wygląda trochę jak kura, tylko taka mała.
2: To jest problem, bo jajko kurze, to wiesz, to jak jecie z musztardą, to się całe wkłada do buzi od razu, a przepiórce musicie cztery wziąć naraz. Nie, ja mówię poważnie zupełnie, bo ja za młodych lat mojej młodej byłem zmuszany przez kobietę, żebym kupował takie rzeczy jak jajka przepiórcze, czy kozie mleko, czy kozie sery, nie? Czy zmuszany, no mogą oczywiście się nie dać zmuszać, bo nie dyskutuje się o filozofickim 60 kilo cięższy.
1: Jeszcze o polskich sprawach. Słyszałeś, Krawiec? Brawo. Jest teraz alert RCB na temat czy energia, znaczy no energia, infrastruktura energetyczna, ale nie Polski, tylko zagraniczna. Nie rozumiem tego do końca, co, że
0: ale
1: będziemy bronić
0: przedstaw
1: krajów?
0: To jakoś tak, żebym zrozumiał, o co chodzi, dobra, w dwóch słowach. Co się stało się?
1: Okej, okay, już ci mówię, bo powiedziałem jak debil, przyznaję się. Jest alert RCB.
2: Ja nie dostałem.
1: Nie, bo nie jest taki jak myślicie. Jest, dobra, tutaj mam. Polska wprowadza drugi stopień zagrożenia infrastruktury energetycznej atakiem terrorystycznym. I tutaj pisze poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli wobec infrastruktury polskiej, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Co to znaczy?
2: To znaczy, że na przykład ten rurociąg z gazem, co to żeśmy otworzyli do Norwegii, może być zagrożony na przykład. Albo na przykład te linie energetyczne, które są w dużej części pewnie już nie są polskie, też przekaźniki, natomiast ciągną prąd importowany z zachodu, tak? Bo jest jakaś tam wymiana tego wszystkiego. No, ja tutaj dokładnie nie powiem, bo nie wiem, nie śledziłem, jakie to są procentowo rzeczy, nie?
0: Ja wiem, no, tylko, razie... ja wiem tylko, że Nowy Ład nadał nowe jakby możliwości. Krótko mówiąc, rząd przejmuje zarządzanie tymi alertami RCB, czy jakoś tam, jak się nazywają?
1: RCB, dobrze powiedziałeś.
0: RCB, co nam na telefony przychodzą różne powiadomienia o pogodzie, to niedługo już będą przychodziły powiadomienia, że to wszystko wina Tuska.
1: No. Ale już przychodziły RCB na to, żeby pójść głosować na przykład. No, takie wiesz, no to już dawno się dzieje, tylko oni sprawdzają, na razie testują wodę. Jak głęboko mogą wejść, żeby się nie utopić. Bo ludzi to wkurwia trochę. I oni muszą znaleźć ten taki środek złoty, gdzie będą wysyłać pewne informacje, które będą chcieli, ale nie mogą ich za dużo wysyłać. To jest trochę jak ze spamem. Muszą wiedzieć ile.
2: No oczywiście, alert RCB to też wam nie powiedziałem podczas poprzedniej pogadanki, bo to się o to pytałem. Można poprosić o blokadę tego lub zablokować, jeżeli macie taką opcję, żeby zablokować.
1: Nie, ja nie blokuję, i tak bym dowiedział się na Twitterze, bo followuję RCB, ale ciekawe, jedyny właśnie nasz polski urząd, właśnie te rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie jest, nie ma tego, tej weryfikacji, tylko ptaszka obok, nie, że tam taki znaczek, że konto jest zweryfikowane. To jest jedyne konto, które nie jest zweryfikowane, ale jest oficjalne, bo sprawdzałem nawet na stronie rządu. Najważniejsze konto tak naprawdę nie jest zweryfikowane. Według mnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno mieć jak najbardziej weryfikację.
0: Ten Nowy Ład przeszedł taki trochę niezauważony. Ludzie się mało tym zainteresowali. No a tam straszne rzeczy powtykali. Zrobiono na przykład na poziomie wojewody możliwość, że mieszkacie sobie w jakiejś takiej Środzie Śląskiej, jakiś wojewoda przychodzi i co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, może wam zabrać wszystkie samochody z waszej firmy transportowej, bo wyższa konieczność jest, bo kryzys, bo
1: ale musi ci potem to, oddać, bo sram znaczy to. Samochód albo wartości.
0: Ale to, stary, samochodu. Wiele takich firm działa, musi po prostu płynnie działać. Nie mogą się zamknąć na 2 miesiące i sobie, wiesz, i sobie przeczekać, aż ci oddadzą samochody. To oznacza bankructwo.
1: Ale oni znajdą metodę. Im nie potrzeba zabierać ci samochodu, żeby kurwę firmę dobić. Pamiętasz, jak był ten gościu, co pecety sprzedawał? Teraz już nie pamiętam nazwę.
2: Kluseczka.
1: Kluseczka. No, jego tak dojechali i nie potrzebowali samochodów mu zabierać. No, to jest, słuchaj, jak rząd chce kogoś dojechać, to on znajdzie metodę. Już dzisiaj mogą sprawdzać, Skarbówka może sprawdzać ci konto do 5 lat wstecz bez żadnego powodu. Po prostu to przygotowawcze są tak zwane. Wystarczy, że powiedzą, w sumie moglibyśmy sprawdzić tego typa, bo no nie wiem, bo tak. No i już im to wystarczy.
0: Tak, zanim jeszcze zostaniesz oskarżony o cokolwiek, to już mogą ci gmerać po koncie to i sprawdzać bez twojej wiedzy w ogóle, bo ty się o tym nawet nie dowiesz, że ci przeszukiwali konto. Też o tym wspominałem. I to są wszystko te fantastyczne zmiany i jest ich całkiem sporo. Wiecie, sprawa Kluski, Optimusa, to trochę już inna bajka. Teraz będzie mógł jakiś skonfliktowany z wami wojewoda, sołtys, jakiś ktokolwiek zniszczyć wam firmę swojemu tam jakiemuś wrogowi, co go na wsi nie lubi, nie? Będzie na pewno dużo takich nadużyć.
2: Na razie nie ma tego.
0: Mogą, nie wiem, czy nie zweryfikowałem tego, czy tam jest zmuszanie ludzi do szczepienia się też, czy można...
2: Jest.
0: Jest, nie?
2: Nie, ale to nie jest niezgodne z prawem. Możesz w samobronie zapierdolić jakiego kogoś.
1: Jezu!
2: No mówię poważnie. To jest niezgodne z prawem i to z żadną konwencją.
1: Nie ma, to nie ma reguł Teksasu, kurde. W Teksasie spoko,
2: jak nie
1: w Polsce
2: ma.
1: Nie.
2: No to się przekonasz się, że będą ludzie, którzy będą zapierdalać.
0: Skała pisze tutaj Kluseczka, ten od karuzeli VAT-owskich. No dobrze, że oszusta to jechali.
2: Nie, panki,
0: ja się nie zgodzę, bo z tego, co słyszałem, to prawo było bardzo niejasne, jak to u nas zresztą często bywa, że można, może tak, może nie. A poza tym Kluska wysłał jakieś pytanie do Urzędu Skarbowego, czy może, odpisali mu, że może, zrobił to, co powiedzieli mu, że może, a potem go dojechali. Była to typowa sytuacja, że gdzie przez niejasne prawo i przez to, że to prawo jest często trudno zinterpretować nawet specjalistom, czy coś wolno, czy nie wolno, to ktoś właśnie decyduje się odrobinę zaryzykować, jak na dwoje babka wróżyła, a potem państwo ma na niego pałę i mam swoją teorię, że po to zostało tak to zrobione właśnie, żeby państwo zawsze miało na nas pałę, bo na każdego się znajdzie kij dzięki takiemu prawu.
2: Skała ma nie taką informację, on Kluska kiedyś to tłumaczył na kim swoim vlogu, to można powiedzieć, jak to było, że on po prostu w Czechach montował komputery. I nie to, że zadawał pytanie, tylko po prostu była wątpliwość u niego w firmie, czy należy zapłacić VAT, czy nie należy zapłacić VAT. Nie wiem, z czym to było związane dokładnie. W każdym razie on ten VAT zapłacił bezpotrzebnie i wtedy się go przyczepili. Znaczy, mógł nie płacić.
1: Jeszcze lepiej.
0: A poza tym państwo polskie wydało w końcu wyrok, przyznało mu rację i dali mu odszkodowanie 10 tysięcy złotych za zniszczenie ogromnej firmy, która dzisiaj mogłaby być trochę takim polskim Dellem jakimś, czy czymś takim, no, ale nie będzie, bo ktoś
1: my
0: chciał...
1: My sramy własne gniazdo.
2: My właśnie po to zniszczyli.
1: My sramy własne gniazdo i to mnie wkurwia, bo... I teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale uważam, że polskie firmy powinny być traktowane priorytetowo. I nie tylko priorytetowo, ale też lepiej niż inne firmy. To znaczy prawo, powiedziałbym wprost, powinno być trochę naginane dla nich. Tak w Korei Południowej robili. I ja się pytam, gdzie jest teraz Samsung? Samsung jest wielką firmą, przez to, że właśnie Korea Południowa naginała prawo dla tej firmy. No i co? Źle im teraz się żyje? Mają, kurde, firmę, która jest połową PKB kraju, więc nieźle.
2: Znaczy, w Korei jest duże zadłużenie, nie? Obywateli. Zresztą to jest poruszane w tym Squid Game. To jest rzeczywistość, nie?
0: Tak, tak.
2: Tak rzeczywiście to wygląda.
0: Też tak słyszałem.
1: Ale Japończycy podobnie robią. Japonia też robi tak samo. Przecież ich firmy są tam bardzo mocno na piedestale. PlayStation, Sony, jeśli chodzi o gry z firm na przykład kolejowych, tam większość to są japońskie, nawet te obok kraje to nie mają startu do nich. Co do eksportu, też nie powiem wam nazw, ale patrzyłem się, dużo rzeczy właśnie w Japonii jest robione przez Japończyków, a nie gdzieś na przykład zagraniczne firmy. I jakoś Azjaci potrafią się ogarnąć, żeby mieć te rzeczy własne. A my Europejczycy, no nie tylko Polska, ale ogólnie Europa, jakoś tak po prostu potrzebuje to robić przez inne kraje. No. I wydaje mi się, że Polska mogłaby zabrać to z PRL-u, co kiedyś mieliśmy, czyli własne firmy. I to państwowe. Uważam, że państwowe firmy kluczowe i nie tylko chodzi o energetykę i przewozy, powinny istnieć.
2: No Polska, gdyby nie to, że po prostu się dogadali, tak? No, chyba Gwiazda rozmawiał między innymi z Rockefellerem, ale też spotkanie było jaruzelski Rockefeller. Oni się tam dogadali, no bo Polska byłaby tygrysem europejskim tutaj, absolutnie.
1: A potem, no, posprzedawaliśmy dla Niemiec.
2: Mimo to wszystko, przecież ja pamiętam, jeszcze zanim Bałc został zastępcą tego, jak on się nazywał, Balcerowicza, jak było to tłumaczenie, schładzać gospodarkę, mieliśmy tam 12-15 PKB przyrost, nie? Żebyśmy byli przed Niemcami dawno.
1: No, bo my sprzedaliśmy wszystko Niemcom, bo oni nam powiedzieli, no to nic nie będzie warte, nikt na tych fabrykach nie będzie robił, to sprzedajcie to nam, my to tanio kupimy, a wy nie będziecie mieli problemu. No i oczywiście uwierzyli w to, no nie wiem, czy to była taka wiara na słowo, czy jednak byli zmuszeni. Ale w każdym wypadku Niemcy to odkupiły i korzystają z tego hardą. Na przykład fabryka we Wrocławiu E, która już nie jest E, tylko jakiejś tam innej firmy. H jest jakaś tam firma.
0: Henkel?
1: Henkel, właśnie Henkel. A kiedyś tam było E polskie, ale sprzedaliśmy Niemcom, sprzedaliśmy wiele fabryk i sprzedaliśmy tak naprawdę naszą infrastrukturę. Bo tak. I to był największy
0: ile
1: błąd.
0: To podatków by było z takiej olbrzymiej firmy robiącej na Polskę środki czystości, nie? Ile, jak to by mocno podbudowywało budżet Polski. No a teraz widzicie, długi, państwo zadłużone, ludzie się przyzwyczaili, że trzeba im dać i to będzie dalej szło. No ja tu... A co z polskim cukrem zrobiono, nie? Ja się zastanawiam, ile by można analogicznych przykładów znaleźć, jak z tym polskim cukrem, że niszczy się polskie cukrownie. Wykupuje się je tylko po to, żeby zlikwidować konkurencję, nie? Dla Niemców. I no, moglibyśmy mieć tani cukier. Cukier jednak od cen... No, życie nam teraz pokazało doskonale w pełnej krasie, to jak różne rzeczy są związane ze sobą, jak cena gazu i paliw ma wpływ na wszystko, nie? Prądu. I tak samo jest z cukrem. Cukier jest używany do tylu różnych wyrobów żywnościowych, no że to, kurczę, już we wszystkim dzisiaj ten cukier jest. To dużo zależy od tego cukru. No, a z tego, jak się nazywał ten, co wariata z niego zrobili, co skakał jak kicuś, Gabriel, Gabriel Janowski? No, to on właśnie protestował, zwracał uwagę, nie róbmy tego. To dosypali mu czegoś do wody i na fazie był i zaczął skakać, krzyczeć, coś. I też wtedy, zauważcie, nikt się nie zainteresował, czy jemu czegoś nie podrzucili. Tylko wszystkie media, wszyscy inni tam, ważniaki, politycy, no zwariował. Nie przyszło do głowy nikomu, tak, że można było mu pastylkę z jakimś psychoaktywnym środkiem wrzucić do wody. Widać, znaczy ja się śmieję, bo oczywiście musiało to przyjść wielu ludziom do głowy, tylko że ten temat w ogóle, ta opcja w ogóle nie była brana pod uwagę. I to z kolei pokazuje, jak bardzo zdegenerowane i służalcze wobec innych sił, służb, rządów są nasze władze i media.
2: No to nie są nasze władze, to są nasi słudzy, pamiętaj. Masz prawo, drugi artykuł konstytucji, masz prawo bezpośrednio rządzić. To nie jest, że ktoś rządzi w twoim tym. Nie. Ty masz prawo lub przez przedstawicieli. Pamiętaj o tym, lub przez przedstawicieli. Polska. Także masz prawo w każdej chwili sam wziąć władzę w swoje ręce. Stąd też instytucje sądów ludowych. Także tylko mówię, to trzeba przejść na prawo naturalne, na prawo ziemi.
1: No, Polska, piękny system. Przypomina mi się historia Andrzeja Leppera. Chciał powiedzieć coś, nawet mówił, że ma pewne informacje tam w Sejmie. Dosyć hardo już chciał to trochę postraszyć. I czuję, że miał te informacje. Coś chciał pokazać, jak to. I jak nam życie, konszachty polityczne, te połączenia jednak spoza Polski, gdzie one są. I ktoś teraz powie, że to jest foliarstwo, ale taka prawda, każdy polityk jest gdzieś umoczony. I oczywiście przyszedł do niego seryjny samobójca. No. I tak się kończą historie ludzi, którzy próbują coś zrobić. I to jest smutne.
2: Po pierwsze, jak się mówi o tym, że coś się powie, to powinno się to po prostu powiedzieć.
1: No, pierwszy to też błąd.
2: A po drugie, jak się jest wicepremierem w rządzie, to powinno się mieć broń przy sobie zawsze. Także.
1: No, to prawda. No, te historie to jest jakiś dramat w ogóle, jak ja słyszę, że na przykład ktoś się powiesił, no tak jak ten typo, co była tego wyspa, Epsteina, nie? On wiedział o politykach z USA takie rzeczy, że to mogłoby niejednego zniszczyć. No i co? No przyszedł na jego seryjny samobójca i tak nagle kamera przestała działać, jak to się stało, przypadek, nie?
0: Na wyspie Epsteina to Trump z 10 razy był.
1: Ale każdy był.
0: Clinton, Clintonowie tam jeździli, Trump, różni ludzie sztuki, kultury, robiący te najpopularniejsze seriale typu The Simpsons, wsiadali do samolotu Lolita Express. To każdy chyba wie, co oznacza słowo Lolita, nie? I czego tam się może spodziewać.
2: Jeżyńskie.
0: I sobie tam śmigali na wyspę wiele razy do swojego kolegi pedofila. No, to nam coś. Oczywiście niektórzy powiedzą przypadek, albo bo oni tam działalność charytatywną omawiali. Ja to nie wierzę już za bardzo w takie rzeczy. Też to takie śmichy, chichy tam z iluminatów i masonów. No, to też trochę już jakby nie te czasy, gdzie się chyba z tego śmiejemy, nie? Chyba. No każdy wie, że masoni istnieją i działają w niektórych krajach bardziej jawnie, w niektórych mniej, że mają wpływ, że mają kontakty, że zrzeszają w różnych ważnych, możnych, decyzyjnych ludzi. Rodziny Illuminati zostały też opisane, różne rodziny. Tu mam listę. Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell i Van Dyne.
1: Cholera, dużo tych osób tam leciało. I wiem jedno.
0: To są rodziny.
1: Gościa, który ocenia na przykład aktorów po tym, czy byli na przykład Weinsteina na wyspie. Że na przykład popatrzył się, o, Keanu Reeves nie był na tej wyspie, o, to dobry aktor. Ten nie był na tej wyspie, o, to dobry aktor.
0: Słyszałem, że, że Kennedy'ego odpalili właśnie dlatego, że on... On też się wywodził z jednego z tych wielkich, starożytnych, często rodów. To są takie, słuchajcie, rody, które się wywodzą jeszcze ze starożytnego Egiptu czasami, nie? I Kennedy, on dosyć otwarcie mówił, że koniec, że dość już rządów pewnych ciemnych typów i organizacji, które się zrzeszają i które chcą mieć wpływ na rzeczywistość. Krótko potem zginął, nie? Więc bronią się. Ciężko walczyć z taką siłą, bo jak ktoś ma wszystkie pieniądze albo sam tworzy pieniądze, ma ogromne kontakty na całym świecie. Przede wszystkim, nie wiem, myślę, że jest jakaś solidarność tych wielkich rodów z racji tego, że to są tak wielkie rody po prostu i tyle. W tym jest już jakaś siła i ciągnie swój do swego. Oni jakoś tam się szanują wzajemnie, nie? O, jesteśmy starożytni, jesteśmy przedwieczni. A tak z ciekawości, bo tu jest na przykład ród Lee. I sprawdziłem sobie, 19 milionów Chińczyków ma na nazwisko Lee. To jak tu poznać, czy oni są wszyscy spokrewnieni?
1: Brucele.
0: Bruce Lee też miał oryginalnie na nazwisko Lee, tylko to jego Lee przez 2 E jest takie zangielszczone, zamerykanizowane po prostu.
1: A kurde, co zrobić, jak nic nie zrobisz? Dla mnie to wszystko jest takie dosyć dziwne. Ale najdziwniejsze jest to, co jeszcze Biden odpierdala wobec Putina. Mówi wprost, że Putin teraz już gra w pełne karty. Wprost mówi ludziom, że będzie lipa. Nie wiem, czy ten człowiek w ogóle coś chleje przed mówieniem tych rzeczy, czy co, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie utwierdza wroga przekonań. Na przykład, jeżeli ktoś mówi ci, że coś zrobi, to ty jako osoba, która na przykład broni się przed nim, no nie mówisz, że o, ten to jest taki silny i zrobi takie rzeczy. No nie. Bo to tylko utwierdza ludzi w przekonaniu, że no na przykład Rosja w tym momencie może wszystko. No a ona wcale nie może wszystkiego, bo gdyby wszystko mogła, to już dawno Ukraina byłaby przejęta. O, więc Biden w ogóle jest dziwny, bo on na dodatek nie dość, że to mówi, bo to jeszcze kij, to jeszcze można mówić, ale on nawet nie ma ofensywy żadnej. To znaczy, okej, dobra, stwierdza, że on jest, nie blefuje, że ten, a masz coś w obronę? No i nic nie twierdzi. Mówię, o, że tam ten i ten, a ogólnie to my to tylko będziemy bronić krajów NATO. No okej, no to po co w ogóle mówisz to? On myślę, że już teraz naprawdę ludzie, którzy nim zarządzają, bo... Bądźmy szczerzy, on już sam nic prawie nie mówi. No myślę, mają trochę posrane w głowach, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo to, co on teraz wypowiada się, no to są strzały w stopę tak naprawdę.
0: Chciałbyś, Etamie, jeszcze coś powiedzieć na koniec? Bo będę się z wami już żegnał, żeby następne osoby odebrać.
2: Nie wiem, bo zeszło na politykę, a mnie o tych pizdach się nie chce mówić w ogóle. To zwykłe pizdy.
1: Trochę fakt.
0: No nie wiem, czy takie pizdy, jak potężni jacyś są politycy.
1: Nie, no Biden to jest pizda.
2: No pizda też może być potężna, nie?
0: Potężna pizda, dobra.
2: No było w Predatorze, nie? Że mówi, masz dużą cipkę, a to był echo, nie? Taki dowcip był kiedyś.
0: Dobra, to dzięki wam za komentarz.
2: Dobra.
0: Trzymajcie
2: Chciałem
0: się.
2: Chciałem coś humorystycznego na koniec powiedzieć. Nie wiem, czy ludzie zrozumieli. Zobaczymy zaraz, co napiszą na czacie. Dobra, trzymaj się. Hej.
0: No, cześć.
1: Cześć i czołem.
0: Okej, okay, tu jeszcze niedawno dzwonił Skała, ale ja nie odbieram więcej niż dwie osoby. To już się robi chaos wtedy, więc musiał sobie tutaj chłopak poczekać. Jak będzie miał ochotę, to jeszcze zadzwoni i się wypowie. A Jola przypomina bardzo ważną rzecz, że Kennedy chciał znacjonalizować Fed. No właśnie. To dosyć ważne z tym Fedem. Może właśnie to było ważniejszym powodem, że zdecydowali się go odpalić, no bo tam, gdzie w grę wchodzą bardzo duże pieniądze kosmiczne, to normalka, że seryjny samobójca albo zabójca się znajdzie zawsze. Witam Skałę.
3: Cześć. W imieniu rządu światowego chętnie skomentuję, kogo tym razem odstrzeliliśmy.
0: No to chyba nikogo teraz. Ja nie wiem, nie śledzę, kogo tam odstrzelają. Zresztą wiesz, większość...
3: Kennedy to było samobójstwo jakby, co?
0: Samobójstwo, no.
3: Tak, wiesz co, on sobie podłożył ołowianą bombę w głowie, która wybuchła, a strzelca tak naprawdę nie było. Zrobili niewinnego człowieka.
0: Sobie chipsa zjem, przepraszam, ale muszę, nie mogę się powstrzymać. Takie dobre.
3: A jakim smaku mi powiedz? To jest strategiczna informacja.
0: Serowo-cebulowy.
3: Serowo-cebulowy. Ja wolę fromaż, jeżeli jesteśmy w tym kierunku.
0: Ja to takie wiejskie lubię, serowo-cebulowe, a ten tu francuski piesek. Fromaż.
3: No, ale to tyle samo kosztują.
0: Fromaż.
3: Chłopie. W tej samej cenie są, to nie żadne inne. To tak samo. Przykładowo lejsy. To mogą być lejsy, nie muszą być lejsy. Przy okazji chciałbym podziękować oczywiście sponsorowi mojego telefonu w firmie Lays. Polecam tam również takie współprace.
0: Zrobimy lepiej mały test, czy słuchałeś audycji. Ile kilometrów ma Eurotunel prowadzący z Francji do Wielkiej Brytanii i vice versa?
3: No wiesz co, jechałem tym tunelem.
0: O.
3: I to była wspaniała podróż. To była naprawdę wspaniała podróż i cieszę się, że to pytanie padło. Innymi słowy, nie wiem, ile ma kilometrów.
0: Dzisiaj ja nie jechałem i wiem, a on jechał i nie wie.
3: Ale byłem tam w każdym razie. Byłem tam na miejscu. Ja to się takie, jest się pakowany, bo tym samochodem jechaliśmy, to jest się pakowany na taki pociąg i się na tym pociągu ten samochód sobie jest i jest się w samochodzie, się z niego nie wychodzi i się nim jedzie. To jest niezbyt przyjemne, mówiąc szczerze. Miałem 12 lat wtedy, więc to było 18 lat temu, słuchaj, więc nawet gdybym wtedy wiedział, to miałem prawo zapomnieć przez ten czas.
0: Ale widzisz, bo właśnie wcześniej się pytałem, czy jest ktoś, kto jechał tym Eurotunelem. Niesamowita budowla w ogóle pod względem architektonicznym. No wiesz, pod dnem oceanu 50 kilometrów się ciągnie. No i czy jak ty jechałeś, jak zaparkowałeś samochód w tym do garażu pociągowego. No dobra, samochód znalazł się na wagonie w jakimś tam blaszaku, tak? W jakimś blaszanym takim garażu. Czymś takim. I czy ty tam w środku mogłeś sobie wyjść i rozprostować nogi? Czy byłeś uwięziony?
3: Nie, to byłem uwięziony.
0: O, proszę. To można się przerazić trochę, tak nie możesz wyjść, nie masz wyjścia w ogóle.
3: Nie, ale to pół godzinki się jedzie, to wiesz, nie problem do przeżycia.
0: Ktoś dzisiaj zwracał uwagę, że przejazd w dwie strony kosztuje 150 funtów. To bardzo dużo.
3: No to dosyć dużo, ale przejazd tym promem też dosyć drogi. Ale promem fajnie, bo promem dużo sympatyczniej. Wprawdzie się tam płynie 3 godziny z tego, co pamiętam, ale jest fajny pub na tych promach. Można piwka się napić. Można popatrzeć sobie na fale i tak dalej. Jest bardzo sympatyczny.
0: A właśnie dzisiaj się delektowałem wyśmienitym materiałem Roberta Makłowicza o tym właśnie, jak na promie do Szwecji się stołował w restauracji na statku i dostał tam wieprzowinę faszerowaną sosem pleśniowym, do tego dobrej jakości purée, fantazyjnie opakowane i zapieczone w plasterek boczku, do tego szpinak z suszonymi pomidorami i czosnkiem, a całość okraszona redukcją z czerwonego wina.
3: Zapomniałeś jeszcze dodać, że Makłowicz, jak mówi, to bardzo często wtrąca w trakcie, jak mówi, to mówi na przykład, i tu proszę Państwa, tu mamy takie właśnie zapieczone ziemniaki i proszę Państwa, te ziemniaki smakują w taki sposób. On często dodaje takiego, proszę Państwa, czy coś takiego.
0: Chyba tak, faktycznie.
3: Lepiej naśladujesz jego manierę ode mnie, jak podejrzewam, ale bo masz tutaj niewątpliwie ogromny talent, ale zapomniałeś o tym ważnym elemencie.
0: To nie wiem, czy pan Skała sobie i państwo zdają sobie sprawę z tego, że Makłowicz jeszcze dorzuca co chwilę sponsora, reklamę, produkt, placement i no tak cały czas tam jakieś reklamy, produkt placement, a stoję właśnie na hulajnodze marki tam jakieś właśnie i zajadam pyszne parówki Magdy Gessler i dziękuję sponsorom. Kurwa, no tak jakoś tak strasznie tam, ale to trzepią kasiory, no muszą trzepać. Każdy no, youtuber wie, że ma swój czas.
3: Jakbyś miał tutaj sponsorów, to też byś tak robił, ale nie będziesz miał tu sponsorów, bo masz tu radyjko totalnie z wolnością słowa, a firmy się lubią kojarzyć z miejscami, gdzie przekaz jest bardzo ustabilizowany, przewidywalny. A przewidywalność to ostatnia cecha, którą można powiedzieć o nocnym radiu, jeżeli chodzi o na przykład telefon od słuchaczy, ale nie tylko, bo też ich prowadzący potrafią czasami nieźle przyfasolić, prawda?
0: Przyfasolić. Czy ty, Skała, coś wiesz może o tej ustawie o ochronie ludności? Coś, może jakieś pikantne szczegóły?
3: Wiesz co, nie śledziłem ostatnio bieżącej polityki, bo zresztą ja mało śledzę bieżącej polityki ostatnimi latami. Im bardziej się interesuję polityką, tym bardziej stwierdzam, że to nie ma sensu na bieżąco śledzić, co się dzieje. Więc szczerze. A co chodzi w ogóle? Nie słyszałem o tej ustawie.
0: No to jest taka ustawa, która, jak jeśli dobrze rozumiem, jest częścią tego Polskiego Ładu. I zostały tam przemycone wszelkie rzeczy, które nam odbierają wolności i nadają prawo państwu, żeby nam wszystko zabrać, do wszystkiego nas zmusić. Oczywiście pretekstem jest sytuacja kryzysowa, jakakolwiek, bo bardzo dużo można podciągnąć. Jak zwykle jest to niejasno opisane, co może być uznane za sytuację kryzysową, więc ktoś się może mścić na kimś na przykład, wykorzystywać to.
3: Z takimi ustawami jest nawet większy problem nie w treści takiej ustawy, tylko to, czy jaką mamy kulturę polityczną w danym kraju i to, czy możemy ufać władzom w Polsce generalnie.
0: Masz rację.
3: Bo jeżeli wiemy, że jeżeli rząd coś odpierdoli, ale wszyscy ludzie się wtedy tak wkurwią, że ten rząd drugiego dnia upadnie, no to wtedy nie ma problemu z jakąś tam ustawą, która generalnie jest potencjalnie trochę przypałowa. Bo wiemy, że ten rząd tego po prostu nie zrobi, bo sobie na to nie pozwoli, bo jest taka kultura polityczna, która zakłada, że istnieją dobrzy i źli politycy, jeżeli zauważymy złych polityków, to ich wyrzucimy. Bo żeby w ogóle wymagać od polityków, to najpierw trzeba wierzyć, że są to też dobrzy politycy. Jeżeli wierzy się, że są wszyscy politycy są źli i są umoczeni, to jesteśmy w dupie. Bo wtedy na dużo więcej im pozwalamy, bo zakładamy, że oni zawsze będą źli.
0: Okej, okay, ale są ci dobrzy, ale ta większość tych złych buduje pewne standardy i oni decydują o tym, co stanie się bardzo szybko normą, że ludziom spowszednieją pewne bardzo niskie standardy demokracji, defraudacja, niegospodarność, kłamstwa. I takie wyzyskiwanie przedsiębiorców, nas, dręczenie nowymi haraczami, że to oni tworzą standardy. No tak.
3: Znaczy się, to jest sprzężone jedno z drugim, nie? W sensie to, jak bardzo wymagamy od klasy politycznej, ma wpływ na to, jacy ci ludzie są, ale też to, jacy ci ludzie są, ma wpływ na to, co o nich sądzimy i ile od nich wymagamy. No i to jest problem generalnie młodych demokracji, że na początku za mało od tej klasy politycznej wymagamy, dlatego to wymaga czasu generalnie. Nie? Bo to jedno pokolenie ma trochę wyższe standardy i to samo pokolenie też trochę więcej wymaga. Mówię o nowym pokoleniu polityków. No i później przechodzi kolejne, no i założenie jest takie, że do pewnego momentu przynajmniej to rośnie i te standardy się zwiększają. A jeżeli chodzi o takie ustawy, no wiesz, jeżeli mówilibyśmy o sytuacji, że na Polskę spadają, nie wiem, rakiety i wjeżdżają do nas czołgi i tak dalej, no to ja nie mam problemu z tym, że rząd wtedy powie, że słuchaj, Paweł, zabieramy ci samochód, bo jest potrzebny do czegoś tam związanego z obroną Polski, nie? No, no trudno. No, plus, no, co mam powiedzieć?
0: No, no nie wiem, ja tam miałbym coś przeciwko, bo może mi będzie bardziej potrzebny ten samochód, bo muszę spierdalać.
3: No, No, no jasne, wykluczam już taki scenariusz, ale gdybym tu został, oczywiście zakładam w takim wariancie, no rozumiem to, tak? No są priorytety wtedy.
0: Okej, okay. Zmuszą cię do szczepienia to... się, zmuszą ludzi do szczepienia się, przejmą RCB alerty, zabiorą twój dorobek życia, zniszczą ci firmę, bo bardzo często dla takiej firmy krótki przestój już oznacza widmo bankructwa, bo po prostu wszystko się kręci
3: no tak,
0: na bieżąco.
3: Ale to coś takiego robi Rosja, nie? Nie wiem, czy to słyszałeś w ogóle, że Rosja powiedziała oficjalnie, że przedsiębiorcy, którzy zostali zmobilizowani, nadal muszą płacić wszystkie składki. A co najlepsze, jeżeli przedsiębiorca rosyjski zmobilizowany zginie na wojnie, to 50% własności tego przedsiębiorstwa przechodzi na rzecz państwa rosyjskiego.
0: No nie gadaj, takie coś zrobili?
3: Nie ma.
0: Ale jaja, panie, a to świetne, to teraz niech najwięcej, jak najwięcej niech zginie, to taki pieniądz dla budżetu państwa będzie.
3: No,

0: podając źródło, no to to wygląda mniej więcej tak, że mniej więcej no, większość swojego żołdu ci żołnierze muszą oddać, jeżeli są przedsiębiorcami, muszą oddać na ichniejsze ZUSy i na takie opłaty jakieś podatkowe i tak dalej, szybkie służą za darmo. Pomijam oczywiście to, że najpierw muszą sobie kupić sprzęt za własne pieniądze.
1: Może Rosja się sama rozwala, może ona ma to do siebie, że decyzjami swoich władców sama się niszczy.
0: Krawiec, to nie jest może, ona to robi od zarania dziejów. No wiesz, cała koncepcja rosyjskości polega na tym, żeby utrudniać swoim obywatelom życie i sprawiać, że żyje się gorzej. I właśnie dlatego problemem jest to, że Rosja atakuje Ukrainę. Znaczy, to jest największy problem tak naprawdę dla tych ludzi, że Rosja, że Ukraińcy stwierdzili, że oni już nie chcą być chorzy na tą chorobę, która się nazywa rosyjski sposób myślenia. Oni mówili, dobra, to my się chcemy wyleczyć z rosyjskiego sposobu myślenia, chcemy nauczyć się jakiegoś lepszego sposobu myślenia. No i ta chora Rosja przychodzi, nie ma kurwa, że się wyleczycie z rosyjskiego sposobu myślenia. My tu was przytulimy i będziecie, to jest wiesz, tak jakby osoba chora na AIDS przyszła cię przytulić i jednocześnie zaproponowała ci gwałt i wiesz, i powiedziała, że będzie zajebiście, bo to jest ruski mir, nie? To posiadanie aktywnego wirusa HIV to jest właśnie ruski mir mniej więcej. Tak działa.
1: Będziemy was tak długo napierdalać, aż nas pokochacie. A słuchaj, a oglądałeś może ostatnią audycję kontestacji, gdzie Hugo i Martin znów razem nadają?
0: Od lat nie słuchałem kontestacji i nie mam potrzeby tego zmieniać, mówiąc szczerze, bo ja bardzo lubię Martina, ale nie uważam, żeby Martin miał coś szczególnie do powiedzenia. Natomiast za Hugo nawet tak świetnie przepadam, więc po co miałbym słuchać? No się nic nie mam do Hugo, ale po prostu też jako tak odbiorca, jako wiesz, jako konsument po prostu jego audycji, no to tak nie mam jakichś super pozytywnych odczuć do niego, no tak obojętny, no nudny jest. No
1: rozumiem, myślałem, że może się podzielisz tam wrażeniami, nie, z tej audycji, bo o tym dzisiaj o to podpytuję, kto widział, to może się wypowie.
0: Wiesz co, no ja zawsze będę wdzięczny i Martinowi i Hugo za to, że oni mnie wprowadzili w jakimś sensie w ten świat internetu i to był początek jakiegoś mojego zaangażowania społecznego, zainteresowania jakąś myślą wolnorynkową czy liberalną i tak dalej. I tutaj zawsze będę im wdzięczny, ale to jest jakiś taki etap mojego życia, który mam dawno za sobą, czuję. W sensie słuchanie ich audycji i traktowanie ich jako coś poważnego. Nie? Tak, może jak coś rozrywkowego, tak, ale no, to tylko tyle.
1: No liczyłem, że będzie to właśnie audycja trochę bardziej rozrywkowa. A to znów taki polityczny komentarz ze szczyptą humoru, wiadomo. Martin się może trochę bardziej starał. Hugo no, może mieć jakiś tam nie najlepszy czas, też to trzeba brać pod uwagę. Następne audycje mogą być inne dosyć mocno, więc sprawdzajcie, bo to była taka rozbiegłówka, taki eksperyment, żeby trochę sprawdzić, czy im się dobrze gada i tak dalej. No, ale trzeba tam sprawdzić, co ostatecznie z tego wyjdzie, a tu może być zaskoczenie nawet spore. Biden ogłosił amnestię w Stanach dla wszystkich, którzy siedzą w pierdelku za posiadanie marihuany. To chyba dobrze, nie?
0: Nawet... Wierzysz, że zaraz ludzie, którzy normalnie by to poparli, zaraz znajdą argumenty, żeby to skrytykować, bo postanowił o tym Biden.
1: Ale niech se krytykują. On, chyba nikt mu nie może zawetować amnestii.
0: Nie, ja mówię tak, wiesz, tutaj w kontekście Nocnego Radia czy polskich odbiorców po prostu, nie, że tak będzie. Ale uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, oczywiście. No, bez sensu, żeby ktokolwiek siedział w więzieniu za posiadanie marihuany. No, to jest sprzeczne z jakąkolwiek elementarną ludzką wolnością. No, państwo zamykające ludzi za posiadanie tak niegroźnej substancji jak marihuana, to jest absurdalne.
1: Może właśnie takich tematów.
0: Szczególnie, że problemem w Stanach Zjednoczonych są opiaty. Jeżeli prowadzić jakiekolwiek war on drugs, jeżeli w ogóle coś takiego prowadzić, no to z opiatami i nie wiem, dostępność Adderallu jest problemem, tak? A nie palenie marihuany. No, Adderall oczywiście nie jest opiatem.
1: Także w Stanach problem z opiatami, w Skandynawii z tymi antydepresantami. No, kiedyś te kraje skandynawskie znane

0: były z tego, że tam są na przykład budki solaryzacyjne, że możecie się nasłonecznić w różnych budkach. Jest tam często ciemno. No i z tego powodu ludzie mieliby mieć większe skłonności do depresji.
1: Słuchaj, ty wyobrażasz sobie mieszkać w Skandynawii?
0: Ja bym akurat chyba dobrze się czuł.
1: Dlaczego? W sensie lubisz zimno, czy lubisz mało zaludnione tereny?
0: Jedno i drugie. Przypuszczam, że i dobrze bym się czuł trochę na jakimś odludziu, gdzie niewielu ludzi na przykład mieszka i też jakieś ciemności zupełnie by mi nie przeszkadzały i co tam jeszcze. No jakoś by to odpowiadało. A chciałem powiedzieć, że może właśnie można coś podpowiedzieć tu chłopakom z kontestacji, że może więcej tematów luźnych, żeby się pojawiało, żeby to nie było znowu wydanie główne tylko na poważne same tematy polityczne i gospodarcze, bo owszem, można starać się zrobić trochę z tego show, ale jak za bardzo się będzie chciało, to wyjdzie takie błaznowanie na siłę trochę, nie? Muszą być luźne tematy, żeby była podkładka i żeby było przede wszystkim... żeby był jakiś trigger do pożartowania sobie, nie? Do jakieś takie trywialne, jakieś takie rzeczy śmiesznościowe też, żeby... No, to taka moja rada. Bo z pustego to i Salomon nie naleje, więc jak się bierze na warsztat same poważne tematy, bardzo trudne często, takie, że trzeba coś wytłumaczyć, ekonomiczne, jakieś gospodarcze, polityczne, no to... Ciężko z tego wykrzesać jakąś radosną atmosferę luźną, nie? Fajną, gdzie ludzie będą się dobrze bawili. No i niektórzy tak uważają, że właśnie nudno stacja, tutaj napisał Marcin. Nudno
1: stacja. Ja uważam, że trochę ta formuła się wypaliła, w sensie audycja pod tytułem Martin plus Hugo, bo czasy się zmieniły. W sensie, kiedy Martin i Hugo prowadzili swój podcast, swoją audycję radiową, wtedy kiedy ją prowadzili i w tych czasach, to jednak takich treści internetowych było mało, było dużo mniej konkurencji. To było dosyć unikatowe, to było dosyć oryginalne. Natomiast w dzisiejszych czasach dostęp do różnego rodzaju treści w internecie jest ogromny, konkurencja jest ogromna. A oni zwyczajnie się niczym szczególnym nie wyróżniają, mówiąc szczerze, poza poglądami, które ludzie już znają i je odrzucili świadomie, tak? Libertarianizm już każdy, kto chciał mógł poznać w społeczeństwie, raczej ludzie odrzucają, uważają, że to jest głupkowaty pogląd i tyle, czyli już jakby to przedstawianie jakiejś nowej, ciekawej idei to już nie jest atut. Natomiast to już jest teraz tylko komentowaniem z tych pozycji, które ludzie raczej za nimi nie przepadają. W formule, która już jest też dosyć mocno wykorzystywana przez konkurencję, więc wydaje mi się, że ta audycja jest po prostu zbędna. Jest nikomu do niczego niepotrzebna i to jest problem tego, więc musieliby wymyślić coś nowego. Bo ja wierzę w talent Hugo, jak i Martina, tylko no, nie w tej formule.
0: No właśnie, bo też można uznać, że możliwy jest taki układ, że ty masz większą wiedzę, bardziej rzetelny i coś przygotowałeś, a ja wprowadzam humor i żartujemy sobie. Owszem, czasem się da, ale czasem też się i nie da. Bywa i tak, nie? Że Martin, który starał się więcej żartować, dowcipkować, obracać w żart, trywializować, sarkazmami rzucał i tak dalej, no to, że on nie podoła jakby i nie wyciągnie, że będzie... Że na przykład Hugo zdominuje bardziej audycję i Martin stanie się takim błaznującym, obcym ciałem trochę, nie? Wiesz, o co chodzi?
1: Wiem, ale wiesz, chodzi też o to, że kiedyś w przeszłości to komentowanie rzeczywistości z pozycji libertariańskiej było czymś unikalnym, czymś wyjątkowym, czymś egzotycznym, czymś ciekawym samym sobie, bo ludzie w ogóle nie znają tych poglądów. Teraz ludzie znają. To nie jest nic ciekawego, że ktoś jest libertarianinem, nie? Po prostu sobie nim jest i albo się ktoś zgadza z libertarianizmem lub nie, ale to nie jest egzotyczne, to nie jest żadna ciekawostka. A też nie wydaje mi się, żeby Hugo był na tyle interesujący, żeby czego przemyślenia było na tyle interesujące, żeby słuchać ich do samego Hugo. No, moim zdaniem nie. No, to już ciekawszy jest Martin, bo Martin jednak ma w dużo większym stopniu własne przemyślenia niż przemyślenia wynikające z ideologii, którą wyznaje. A Hugo jest raczej nośnikiem idei niż człowiekiem, który samodzielnie jakoś tą rzeczywistość przetwarza. I to w ogóle nie ma na celu ująć Hugo. On po prostu bardzo głęboko wierzy w to, co wierzy. No i tyle. No i wtedy człowiek staje się trochę nudny, kiedy zbyt mocno wierzy w poglądy, które wyznaje. Bo jest przewidywalny, tak? Opowiada wszystko z jednej pozycji.
0: No, rozumiem. Martin, moim zdaniem, ma też poglądy takie ugruntowane już od lat. One się nie zmieniają. I widać tu pewną powtarzalność w przekazywaniu pewnych idei, rozwiązań. Tylko że u Martina, Martin się ratuje tym, że jego poglądy to jest taki zlepek. Trochę z chrześcijaństwa, trochę z libertarianizmu, trochę z tego, trochę z tamtego. Coś o grach jeszcze poopowiada, żeby rozluźnić atmosferę. I wiesz, i u niego tego po prostu nie widać, że on jest zafiksowany na jednym. Ale jest też, ale to wielu z nas jest, bo no, oprócz mnie oczywiście człowiek chorągiewka, który ciągle zmienia poglądy.
1: Nie no, ty masz takie poglądy, jakie ma twój rozmówca, więc to jest fajne, bo wystarczy telefon i już masz inne poglądy, krawiec, więc u ciebie to nigdy nie wiadomo, jakie masz poglądy. Ty nawet sam nie wiesz, jakie będziesz miał poglądy podczas tej rozmowy, bo nie wiesz, co powie osoba, która do ciebie zadzwoniła, słuchaj.
0: Grzesiek pisze tutaj, kontestacja młodych nie przekona, starsi pozakładali rodziny i nie mają czasu na gównoradyjka, do kogo oni uderzą z przekazem. No mówię, że kontestacja będzie trochę inaczej wyglądała niż to, co było nadawane. Z tego co wiem, jeśli dobrze rozumiem plany, to był taki eksperyment, no takie spotkanko no, na streamie. Ale będzie to inaczej wyglądało. Może wtedy wam się bardziej spodoba. Nie wiem, czy nie będzie to po prostu nagrywane na martwo. No takie mam na razie informacje. A to bardzo dużo zmienia, jak jest live i jak jest montowane, nie?
1: Znaczy wiesz co, ja uważam, że kontestacja te 10 lat temu, kogo miała przekonać, to przekonała i oni zrobili wielką robotę wtedy. Ze swojego punktu widzenia, tak? Zrobili wielką, wielką, fantastyczną robotę ze swojego punktu widzenia. Mieli gigantyczny wpływ na kształtowanie popularności swojej ideologii, którą się tam wierzą i byli bardzo pożyteczni na tej ideologii i powinni być z tego dumni. Good job, nie? Ale to już tego już nie powtórzą, bo są starsi zwyczajnie, tak? Już nie mają czegoś tak atrakcyjnego. W sensie są mentalnie starsi, nie mówię, że wiekowo, ale po prostu nie są świeżi w swoim sposobie myślenia. Musieliby coś z tym odmienić, coś z tym zrobić. Ja mam wrażenie, że totalnie się zostali.
0: Tak, i to miała być nowa kontestacja. Kontestacja 2, kontestacja 2.0. No, dobra, to nie jest chyba żadna tajemnica, bo i tak zaraz to zobaczycie, że zaprojektowałem już jakiś czas temu zresztą nowe logo dla kontestacji. I co ciekawe, jak zmrużycie oczy, to zobaczycie stare logo, dokładnie stare logo, ale jak wyraźnie się przyjrzycie, to zobaczycie, że ono jest zupełnie inne. Taki ciekawy zabieg. Jest zrobione poprawnie i starannie. I jest to logo, a nie graficzka. I tak dalej. No, ale pomysł, cała koncepcja, wszystko jest to samo. Kontestacja, ja się zgodzę, że to musiałoby być coś nowego i świeżego, a chłopaki no, na razie zarczeli po staremu. Stara, dobra kontestacja. Mów, praw, Hugo, praw. No, a ty, Martinie, jakiś żarcik rzucisz, jak cię znam? No, czemu nie, czemu nie? A może i rzucę? Tak.
1: Skąd wiedziałeś, stary druhu? To jest trochę taki vibe, domyślam się, bo mówię, nie słuchałem, zastrzegam, że tutaj trochę w ciemno krytykuję, ale też na tyle ich znam, że wiem, że to ciemno to nie jest takie do końca w ciemno.
0: To jest takie, nie do końca chyba wiedzą, w którym kierunku pójść czasami. Tak mi się wydaje, bo boją się pójść na ostro. Są jakby tak niby tutaj hop-siup do przodu, ale nie za daleko. Wiesz, tak po prostu nie mają pewności jakiejś, jak właściwie chcą, żeby to wyglądało. Poszli na spontan, poszli na no, starą, dobrą, wypróbowaną metodę. Idziemy na żywioł, specjalnie się nie spinamy, ale to też się nie zawsze sprawdza. Czasem trzeba sobie przygotować jakiś szkic, nowy pomysł, koncepcję na to wszystko, a nie zawsze liczyć, że wejdę i jakoś to będzie, nie?
1: Potem czasy się już zmieniły. Już trzeba w dużo większym stopniu przygotowywać content niż kiedyś. Znaczy, no, jeżeli chce się konkurować w tych kategoriach, po prostu mamy tyle fajnych źródeł ludzi komentujących jakościowo rzeczywistość, Nawet jeżeli się nie zgadzamy z nimi, nawet jeżeli ich nie lubimy, nawet jeżeli uważamy ich za nierzetelnych, nawet jeżeli mamy inne opinie, tak? To kiedyś na przykład ktoś, kto nam skomentuje, nie wiem, wojnę, w ciekawy sposób wojnę ukraińsko-rosyjską w internecie, załóżmy, tak? No to kontestacja dla wielu ludzi młodych była takim miejscem, do którego dążyli. I no, tych ludzi niszowych. A dzisiaj mamy 5 tysięcy takich kanałów, tak? Mamy Marcina Strzyżewskiego, załóżmy, tak? Wolskiego, Wojczala, no mamy też, wiadomo, Zychowicza, który jest turbo popularny, co by o nim nie sądzić. Mamy kontrowersyjnego Napierałę, no jest dużo różnych osób, które potrafią w ciekawy, każdy kogo wymieniłem w ciekawy sposób potrafi to skomentować na pewno, tak? Można różne rzeczy o nich myśleć. No i załóżmy, że taki Martin Jehu go w tym wszystkim chcą skomentować, to mają na przykład już w tym na starcie mniejszą wiedzę niż te osoby, często gorszy warsztat i tak dalej, jeśli trzeba do nich na stronę iść, bo nie wiem, czy na YouTubie są, czy nie.
0: No właśnie, to jest cały czas takie trochę na taśmę i sznurek. Ja nie czuję, na razie przynajmniej, ale liczę na to, że poczuję lepszą jakość jakby techniczną, mówienia. Bo wiesz, Hugo jak to Hugo, on się nie przejmuje, no, mówi. Wiesz, tak po prostu no, czuć, że są jakieś zająknięcia, błędy. Ja sobie mogę na to pozwolić. Ja nadaję na żywo, zrobiłem trochę markę z tego, że wszystko jest byle jakie i do dupy. Specjalnie tak chciałem. Ja to przygotowałem właśnie, to miało takie być. Ale oni mogą coś nowego spróbować zrobić i właśnie nagrywanie na martwo, staranne powycinanie różnych tam niedociągnięć. Może tędy droga, no bo ty mówisz cały czas właśnie od tej strony trochę, od strony konkurencji. Ale może nie masz na myśli tylko konkurencję taką, wiesz, jakościową, techniczną, jakość tego, jak mówisz, jak płynnie.
1: Nie, ja też mam na myśli konkurencję pod kątem merytorycznym.
0: Właśnie, właśnie.
1: Oni nie są najciekawszymi osobami do tego, co mogę powiedzieć, tak? Bo jeżeli, załóżmy, ja chcę się dowiedzieć, co w prawie piszczy, w trawie piszczy u Rosjan przykładowo, no to odpalam w ciemno Andromedę, tak? Ja polecam swoją drogą ten kanał na YouTubie, gdzie ona tłumaczy wystąpienia Sołowiowa i Girkina, dwóch rosyjskich propagandzistów, chociaż zupełnie, zupełnie innych. Jeszcze dodaję do tego zabawny komentarz do tych, jakiś tam, nie wiadomo jak zabawny, no ale jednak taki zgryźliwy komentarz wobec tego, co oni mówią. I jest to super, tak? I gdybym chciał sobie posłuchać o czymś ciekawym, gdybym chciał sobie posłuchać czegoś super ciekawego u nich, no to na temat sytuacji rosyjskiej, no to rosyjsko-ukraińskiej, no to do nich nie przyjdę po prostu przykładowo. A wiem, że oni lubili przynajmniej w przeszłości komentować tego typu rzeczy, tak? Dlatego się do tego teraz akurat odnoszę. No i no, można by mnożyć takich przykładów, tak? W sprawach finansowych, wolności i tak dalej. No, jeżeli chodzi o libertarian, no to też są libertarianie bardziej kojarzeni z czymś merytorycznym. Jest dużo różnych inicjatyw oddolnych, takich libertariańskich, które są organizowane przez wielu fajnych, młodych, sympatycznych ludzi bez takiego gdzieś jakiegoś zadęcia i tak dalej. No. Wydaje mi się, że grunt, na którym Martin na przykład cały czas wygrywa, no to jest promocja takiego odjechanego biblijnego chrześcijaństwa, tak? No bo to jest gdzieś tam coś ciekawego u niego faktycznie. Takie, nie zgadzam się z tym, co on mówi, ale jest to na pewno ciekawe, unikatowe i wyjątkowe w jakiś sposób, nie?
0: To na pewno. Jeśli chodzi o humorek, o żarcenie, to Martin jakby mi się wydaje, że trochę nowe standardy nastały nam i dzisiaj różni dowcipnisie, showmeni, prześmiewcy pozwalają sobie na o wiele więcej niż kiedyś, a Martin jakby został na poziomie tym, co od zawsze miał i jest jakby stały w tym i jest jakby za mało pieprzu w tym wszystkim dzisiaj. Jak kiedyś był odjechany i szalony, to dzisiaj brzmi trochę jak taki grzeczny chłopiec, nie? Za bardzo czasami.
1: Wiesz, bo to jest tak, że ludzie się śmieją załóżmy ze zwłok, powiedzmy, a on przychodzi i mówi, no słuchajcie, i jak to jest, że ludzie się boją zaśmiać z pierdzenia? A nie, no stary, właśnie śmialiśmy się z potrójnego morderstwa, z tego, że ktoś został rozstrzelany na oczach swoich rodziców, Potem śmialiśmy się z bomby atomowej na Hiroshima, a potem śmialiśmy się jeszcze z czegoś i tak dalej. Co ty pierdolisz z tym pierdzeniem w ogóle?
0: No, wiem, o co ci chodzi. Tak, jest coś takiego, no. No, dzisiaj mówiłem różne rzeczy, za które też mogliby tu walnąć strajka o różnych rasach, o kolorowych, wiesz, to trzeba troszkę dzisiaj jechać po bandzie czasem, żeby ludzi zainteresować, żeby jakieś kontrowersje wzbudzić, żeby dyskusja była. Ja jadę też bardzo mocno na ludziach, którzy tu są, którzy się pojawiają na społeczności, na
1: No
0: dzwoniących.
1: tak, bo dzięki nim masz jakiekolwiek opinie na jakikolwiek temat, to prawda.
0: Dzięki nim mam na pewno content, który oni tworzą. Tak jak ty zadzwoniłeś dzisiaj i różne ciekawe rzeczy tu opowiadasz, to ja sobie mogę piwko pić, nie? A ktoś robi audycję, a chłopaki rezygnują z tego, myślą, że sami wszystko na swoich barkach pociągną i nie wiem, czy nie kastrują się, czy nie strzelają sobie w stopę, bo to zawsze było mocną stroną. Interaktywność, to, że jest na żywo, to, że ludzie mogą uczestniczyć, a nagle wycinamy to, bo chcemy kim być, kurwa? Makłowiczem? Który ma przygotowany scenariusz, co mówić, i rzuca dykteryjki, i kamerzysta go nagrywa pięknie, potem ktoś to zmontuje. No nie wiem sam. Nie wiem sam, co o tym myśleć. No.
1: Krawcze, bo ileś osób się pyta, kto dzwoni. Tu mają do mnie zarzuty, że ja się nie przedstawiłem, a to ty mnie powinieneś przedstawić, słuchaj, jako
0: A
1: taki.
0: nie, powiedziałem, że Skała na antenie,
1: Aha,
0: coś takiego.
1: mówiłeś.
0: Paweł Skała.
1: Nawet
0: Nazwisko
1: Piękność.
0: Maskała.
1: Paweł Skała Piękność się nazywa,
0: Nie,
1: pewnie.
0: nazwisko masz Skała. Ja tak.
1: Skała Piękność,
0: Ja wolę
1: myślę.
0: Skała niż
1: Ale
0: Piękość.
1: nazywam się całościowo, to jest jedno nazwisko.
0: Piękość to taki misterny, taki pieniek, tu walniesz się, rozsypia. Skała to
1: No nie
0: jest.
1: no, Skała to jebane, wiadomo, nie? W ogóle z Markiem Zemstą zawsze się śmialiśmy. Marek Zemsta współprowadził, znaczy właśnie z żoną Marka Zemsty się śmiałem, że ona powinna zostawić Marka i wziąć ślub ze mną, bo wtedy by się nazywała Zemsta Skała albo Skała Zemsta i też w ogóle by to jebane nazwisko.
0: Skała Zemsta. Kurczę, no, ale Marek naprawdę ma na nazwisko Zemsta?
1: Tak, Marek ma naprawdę nazwisko Zemsta.
0: Zemsta.
1: I skądinąd jest niesamowicie sympatycznym, fajnym człowiekiem. Zresztą jego żona też.
0: Zemsta to bardzo rzadkie nazwisko, podobnie jak Sraczka. To jest bardzo rzadkie nazwisko.
1: Tak, ale Zemsta to lepsze nazwisko niż Sraczka.
0: Chyba tak, chyba wolałbym mieć Zemsta no, zdecydowanie niż Sraczka. Tak.
1: Tak, Skała też wolę niż Sraczka, jakby co. Ale Zemsta już nie wiem, czy bym nie wolał od swojego. To jest tak, no, mocna konkurencja. Jedno i drugie jest bardzo fajne, uważam. No, to jest mocna
0: I
1: konkurencja.
0: jeszcze i zostać jeszcze jakimś żołnierzem zawodowym czy komandosem i być taki
1: No, słuchaj,
0: Zemsta.
1: to mój pradziadek przecież był zawodowym żołnierzem i miał ksywę w wojsku Skała, no stąd się wziął moje nazwisko. Więc trafiłeś idealnie, bo mój pradziadek nazywał się Stanisław Piękość, ale miał pseudonim podczas wojny Skała. A że był generałem, to sobie mógł pozwolić na takie ekstrawagancje, jak dodanie swojego pseudonimu do nazwiska. Skądinąd zawsze się śmiałem, że moje nazwisko jest trochę jak u szlachty. To znaczy, że podczas wojny dodaliśmy sobie herb, że jestem Paweł Piękość herbu Skała. A oczywiście to żart zupełnie, nie? To tak nie jest.
0: Może
1: Ale
0: sobie.
1: zasada jest jak u rycerstwa bardzo podobna, nie? Więc trochę tak to działa.
0: Może twoje prawnuki wpadną na pomysł, żeby zrobić ze Skała herb jakiś. No bo wiesz, jakby nagle się rodzina zrobiła jakaś mega szlachecka czy coś, to zaczną myśleć o herbie. No i wtedy no, z tego Skała, z tego trzeba zrobić jakiś
1: Wiesz co,
0: herb.
1: jeżeli wychowam swoje przyszłe dzieci według swoich zasad, to raczej w szlachectwo nie będą chcieli iść, bo jak do mnie ktoś się kiedykolwiek zwraca per pan, to ja zawsze mówię, że panowie to wiszą za stodołą.
0: Wolisz chamie, jak do ciebie
1: Nie,
0: mówią.
1: no ja jestem Paweł i tyle. Ja mówię, jestem obywatelem, jestem dumny z bycia obywatelem, a miejsce panów jest na sznurze za stodołą, no i tyle. Wszelkie formy arystokratyzmu, czy szlachectwa, czy bycia królem, królową powinny być powodem do wstydu, tak? Dlatego jak umarła królowa Elżbieta, to kupiłem sobie butelkę szampana i ją wypiłem z tej okazji, żeby uczcić upadek ikony monarchii, bo oczywiście demokracja król, a monarchię to dowora.
0: No, to co mówisz, to by przypadło do gustu towarzyszowi Michałowi z kanału Odrodzenie Komunizmu, na pewno by cię tu pochwalił. Ostatnio towarzysz Michał się rozpędził, nabrał trochę wiatru w żagle, bo zaprosił do siebie kamratów Olszańskiego i Osadowskiego i świetnie się gadało z nimi. W ogóle zachwyceni są jedni drugimi. No i tak się wspierają te różne kręgi. No, my też powinniśmy się dużo wspierać. Zawsze tak uważałem i chętnie reklamuję inne kanały, innych nadających. No, po drugiej stronie to nie zawsze jakieś widzę te chęci, no ale trudno się mówi.
1: No wiesz, no bo co się dziwić, tak? Jeżeli ludzie zakładają na przykład swoje radyjko w oporze do twojego życiowego upadku, no to nic dziwnego, że później nie reklamują na przykład, tak? Tylko...
0: Mój życiowy upadek tak wpłynął na ich życie. Załamali się, depresji dostali i kurwa psychotropy teraz biorą. Niektórzy słyszałem, że już w szpitalach psychiatrycznych nie poradzili sobie z tym, z moim upadkiem.
1: Znaczy oni powinni być tutaj wdzięczni, bo dzięki tobie dowiedzieli się, kim nie chcą być, ale spokojnie, mają tak mało talentu, że nigdy tobą nie zostaną, więc nie ma problemu.
0: No to nie wiem, czy tam ktoś ma talentu więcej, czy mniej. No, w
1: ale to
0: razie...
1: moja ocena, słuchaj. Tobie nie wypada tak mówić, ale mi tak.
0: W każdym razie wstydzą się wymówić u siebie wszyscy prawie na antenie słowo, nazwę Nocne Radio, bo się boją, że to zły wilk, że coś do nich przylgnie, jakaś łatka, że się z bandziorami zadajesz, czy z menelami i się tak chyba wstydzą trochę. Nie wiem.
1: Wiesz, ja uważam, że tutaj to podejście, że ten Jezus z Nazaretu, tak, który szedł do tych meneli, prostytutek i tak dalej, to jest słuszne. To tak trzeba to robić. Nie ma w tym żadnego obciachu ani problemu. Zresztą no kurwa, wszyscy ludzie są ludźmi po prostu, nie?
0: No kurwa, no i kurwa też.
1: No tak, nawet Jerzy Urban był człowiekiem.
0: No właśnie, to... Niektórzy tu się cieszyli, furiat, że to była łajza straszna, ten Urban. A mi się wydaje, że fajnie napierdalał jak w bęben w różnych polityków, różnych opcji w swoim tygodniku, nie? I za to już szacuneczek wielki.
1: Znaczy ja uważam, że Urban był oczywiście straszną kurwą i chujem i tak dalej.
0: I nie krył się z tym.
1: Nie krył się z tym. Dobrze, że był
0: dumny,
1: świadomy tego, czym jest. Ale no, nie podoba mi się na pewno tendencja do hołubienia Urbana, jakiegoś teraz oddawania mu śmiertnego szacunku i uwielbiania do niego. Jednocześnie no, nie należy mu odmawiać oczywistego szacunku dla jego talentu, ale no, trzeba być świadomy, że wykorzystywał, był na tyle inteligentny, że w pełni świadomie wykorzystał swój talent do służby jednoznacznie złu przez dużą część swojego życia. Nie przez całe swoje życie oczywiście, a później zło zwalcza, tak Kościół. Kościół katolicki, który na pewno w obecnych czasach jest organizacją złą, jednoznacznie, dosyć. Może nie jednoznacznie, ale przeważająco. Więc z tym walczył i to dobrze, to na plus, ale no, no też no Jerzy Urban no służył takiemu półtotalitarnemu systemowi. Tego nie można mu zapomnieć i oceniając go jako człowieka, no zawsze to trzeba brać pod uwagę, tak?
0: Każdego żegnamy tak, jak na to zasługuje trochę, nie? I tak jak w jego stylu, to też ciężko, żebyśmy nad grobem Urbana jakieś przynosili kwiaty, śpiewali pieśni, bo on by się z nas śmiał, jakby z góry, jak z góry się patrzy, to by się śmiał z tych ludzi, nie?
1: Nie, no ja myślę, że Jerzy Urban, chcąc oddać mu hołd, to należy przyjść na jego grób i napluć na niego. Ja myślę, że i ulży tobie, człowieku, bo naplułeś na grób złego człowieka i Urban, gdyby to widział, to też by się cieszył, więc wszyscy zadowoleni. Win-win situation, nie? Więc czemu nie? Oczywiście, no, kulturowo nie można robić takich rzeczy, no i to jest zrozumiałe, bo to jest dla nas szokujące i to jest przełamywanie pewnego tabu związanego ze śmiercią i z pewną, mówiąc językiem katolickim czy chrześcijańskim, świętością śmierci i tak dalej. To tabu uważam, że nie jest do końca złe. A raczej ma więcej zalet niż wad. No ale

0: przypadku Urbana to myślę, że można je przełapywać spokojnie, tak?
1: Ty, co to za pierdolenie jest w ogóle, człowieku, na grób? Pluć to twojej matce powinno się, a nie Urbanowi, kurwa. Z kim ty się w ogóle porównujesz, człowieku, kurwa? Co ty gadasz?
2: Ale spokojnie, może bez obrażania, tak od razu na dzień dobry.
1: No nie, no bo kim jest jakiś, kurwa, skała, jakiś, człowieku, podczłowiek z internetu, ty wielkiego człowieka będzie tu obrażał. Frajer jakiś.
0: No ja od Urbana tym się różnię, że jestem od niego inteligentniejszy,
2: ładniejszy,
0: zabawny.
1: No nie, ja wydaje mi się.
0: Oczywiście, że tak. No to by się nie wydaje, a ja
1: wydaje mi się, kurwa.
0: A kim ty jesteś, słuchaj, posłuchaj tego, jak ty formułujesz zdanie w ogóle. Jeżeli byśmy tak się mieli... Jeżeli
1: ty, mieli... do takiego parcha to nie wolno się z szacunkiem zwracać.
0: Gdybyśmy mieli to w ten sposób wartościować,
1: Nie wolno się zwracać szacunkiem, bo jesteś pod człowiekiem i tobie się ten szacunek nie należy po prostu. Jesteś pod gatunkiem, pod człowieka.
2: Ale ty mówisz, ty mówisz to serio?
0: Jeżeli mielibyśmy tworzyć taką hierarchię, że mi nie wolno pluć na grup Urbana, to ty nie powinieneś się odzywać do mnie, dopóki ja ci o swojej łaskawości nie udzielę na to zgody.
1: Łaskawości? A kim ty, kurwa, jesteś, debilu jebany? Jak ty możesz w ogóle ludzi, kurwa, obrażać? Martwych. Ludzi, którzy służyli jednak własnemu krajowi, patriotów, mimo wszystko. Nieważne, że żyli w takim, a nie innym systemie, ale służyli swojemu krajowi. Co ty, chłopie, w ogóle pierdolisz?
0: Jerzy Urban, którego teraz... chyba próbujesz bronić. Nie zgadzał się z zasadą, że o zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Ja się w tej kwestii z Jerzym Urbanem akurat zgadzam. Uważam, że człowieka należy ceniać rzetelnie, a nie mówić o nim tylko dobrze, jeżeli umarł, więc...
1: No to rzetelnie, to nie jest rzetelna ocena, stary. Ty pluć komuś na grób, kurwa.
2: A Hitlerowi byś też nie napluł na grób, bo to się szacuneczek należy.
1: A gdzie jest grób Hitlera?
2: No gdyby był, no.
1: No to nie wiem. Hitler nie jest dla mnie żadnym tym.
2: Ale wiesz co, ja nie rozumiem trochę twojego obruszenia aż tak wielkiego i tutaj epitetów, no który mi tak hojnie... Ale daj, ale ja mogę dokończyć. Ale masz tendencję strasznie do przerywania, Michał. Masz strasznie tendencję do przerywania. Daj skończyć zdanie, proszę. Wydaje mi się w ogóle, że Skała to tak pół żartem to mówił o pluciu na grób, żeby tak nawiązać trochę do samego charakteru Urbana, który totalnie zawsze był pod prąd, gardził jakimiś tradycjami, katolicyzmem. To trochę nawiązanie do tego. To nie jest tak, że my tu, wiesz...
0: Zresztą ja to wyraziłem jednoznacznie, bo ja powiedziałem, ale... Poczekaj, ja zresztą...
1: Nie, czekaj, teraz ja mówię.
0: Ja jednoznacznie powiedziałem, co...
2: Michał, ale coś... Nie możesz się dzisiaj zachować jakoś normalnie na antenie,
1: nie
2: chyba.
1: Zachować, tylko krawiec...
2: Zakrzykujesz, krzyczysz, obrażasz.
1: Głosu, nie chciałem ci przerywać. To teraz ja powiem, ja teraz mówię,
0: proszę,
1: tak?
2: Ale to no. Jeśli już, to ja decyduję, kto mówi. Proszę, mów.
1: Jak to ty decydujesz?
2: Tak, ja mówię. Jestem gospodarzem audycji, to ja jeśli już, nie? A nie tak, że kto silniejszy, tak. Albo kto głośniejszy.
1: Po pierwsze to tak, ludzie mali to się cieszą z błędów popełnianych przez ludzi wielkich. Jakiś taki
0: znaczy,
1: skała.
0: Faktycznie, myślę, że ze strony nie Urbana... Myślę, że ze strony
1: nie wtrącaj mi się, nie wchodź mi słowo.
2: No, teraz ty, Skała, przerywasz. No.
1: Nie przerywaj,
2: idiota. No ja, kurwa, idę no. Się chyba...
1: Dziękuję.
2: Idę się wylać.
1: No. Idę się wylać.
0: Krawce,
1: po pierwsze, to kurwa, człowieku, kim ty w ogóle jesteś, żeby pluć kurwa na kogoś, kto jest na tobą?
0: Jesteś, żeby...
1: 100 różnych leveli, po pierwsze.
0: A kim ty jesteś,
1: po drugie,
0: żeby
1: kurwa,
0: kogoś, bo
1: mówimy,
0: jest, ja jestem 100 leveli
1: mówimy
0: sobą,
1: teraz o tobie,
0: to
1: kurwa,
0: mówisz,
1: bo to ty
0: ja jestem.
1: Tak przerywasz, kurwa.
0: Dobrze,
1: i ten.
0: Ale kim ty jesteś, żeby tak mówić? Bo wiesz, bo to jest takie samo wartościowanie. Kim ty jesteś?
1: Prawda, obrażasz moje to uczucia, ale nie w tym momencie.
0: Dobrze, no i bardzo dobrze się z tym czuję. Kurwa. No i co z tego? No i obrażam, no i co z tego?
1: No. To, że jesteś zwykłym chamem po prostu. Jesteś,
0: no dobrze, no to jestem.
1: Masz szacunku nawet do zmarłych, reprezentujesz no. Jakiś poziom...
0: Do niektórych nie mam, no jeżeli ktoś służy zbrodniczemu systemowi, to nie mam, no. Do Józefa Stalina nie mam szacunku, do Józefa Goebbelsa nie mam szacunku, do Adolfa Hitlera nie mam szacunku.
1: Ty masz kompleksy jakieś czy coś? Bo ja nie rozumiem.
0: Kompleksy względem Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina, bo już się pogubiłem.
1: wyższych od siebie i to takich, którzy ci, wiesz, nie, już nie odpowiedzą, bądź już nie odpowie, bo go kurwa nie ma.
0: Ja bardzo współczuję Adolfowi Hitlerowi, że nie może się bronić teraz względem mojej krytyki.
1: Urbanie, nie mieszaj Hitlera do tego.
0: No ale ja zadałem ci konkretne pytanie, odpowiedz mi na nie.
1: Ale co z tego, ja mówię o Urbanie, no.
0: No dobrze, i ty, no i co? No i co bym mi powiedział? No i co
1: bym mi... Na to za malutki, za krótki.
0: Tak. No dobrze, w porządku. Ale powiedz mi, dlaczego Jerzy Urban, nie wiem, myślisz, że Jerzy Urban, gdyby nawet hipotetycznie, przy czym ja bardzo mocno obrócę...
1: Będziesz przerywał cały czas, rozumiesz? Jeżeli ty mi będziesz wchodził w słowo i przerywał...
0: Tak, to ja bym ci przerywał, bo nie masz szczególnie nic ciekawego do powiedzenia, słuchaj.
1: Chama, za prostego chama.
0: Ale jak chama? Dzwonisz tutaj i wiesz... Dzwonisz ze stekiem, ale przepraszam, dzwonisz ze stekiem bluzgów, gdzie ja wypowiedziałem dosyć zniuansowaną opinię. Powiedziałem...
1: No należy szacunek za to, co powiedziałeś.
0: I ty mówisz o jakąś...
1: A więc teraz ja tobie ubliżam, no i tyle.
0: Dobrze, tak, no i ubliżasz. No, a ja się cię pytam, kim jesteś, żeby mi ubliżać. No, jak jesteś 100 poziomów poniżej mnie.
1: Powiadać,
0: no, według tej samej zasady nie powinieneś się wypowiadać, bo jeżeli ja jestem mały wobec Urbana, to ty jesteś mały wobec mnie, no więc dlaczego ty mnie się odzywasz względem mnie?
1: Nie jesteś nawet na takim poziomie, żeby się kulturalnie wypowiadać, tylko po prostu ci się wydaje, że wszyscy są, kurwa, nie wiem, bo jak ty kogoś nie lubisz, to nagle, wiesz, o, masz prawo na niego napluć, czy źle o nim mówić, bo ty go nie lubisz, nie? No i,
0: ale ja go, ale no słuchaj, bo mylisz przyczynę ze skutkiem. Mylisz przyczynę ze skutkiem. Ja go nie lubię ze względu na to, co on robi ze swojego życia. No to ja go za konkretne czyny nie lubię. On sobie zasłużył na to, żebym ja go nie lubił.
1: Dobra, dobra. Co takiego robił za swojego życia? No, ciekawe.
0: Bronił. Jerzy Urban, i to jest najgorsze, co robił. Bronił systemu półtotalitarnego. Systemu bardzo, bardzo, przynajmniej bardzo mocno autorytarnego. Systemu, który sprawiał, że masa ludzi nie była w stanie wykorzystywać swojego potencjału. To, że masa ludzi żyła w biedzie, to, że masa ludzi żyła w taki sposób, że nie mogła wyrażać swojego zdania, że nie mogła realizować swojej wolności. No, to jest największa zbrodnia tak naprawdę, do której
1: Jerzy
0: Urban.
1: Teraz
0: oczywiście jest dużo lepszy system, jest dużo więcej wolności niż było wtedy. Tak? Wystarczy to ocenić po tym, jak się wzbogacamy. No, oczywiste jest, że jest więcej wolności teraz. No, to jest, wiesz, to jest w ogóle nie, poza jakąkolwiek dyskusją. No,
1: to wolność.
2: To był jeden z głównych autorów propagandy. Zajmował się cenzurą, propagandą, był rzecznikiem rządu, tłumaczył rząd sprytnie ze wszystkiego, jak trzeba było. Był po prostu aparatczykiem i to jest ewidentny, no to coś ja chyba, czego chyba nie pochwalamy, nie?
1: Nieprawda, to też nie było tak. To wcale też nie było tak. Polski rząd, a nawet za komuny w pewnym momencie...
0: A kim jesteś, żeby nam tłumaczyć historię, słuchaj? Masz jakieś wykształcenie kierunkowe w tym zakresie? Opowiedz nam o swoich kompetencjach.
1: Co to jest za rozmowa? Ja nie mogę powiedzieć tego, co chcę...
0: Nie, ja tylko pytam.
2: Ale Skała, też byś mógł nie przerywać, bo teraz ty strasznie przerywasz Michałowi.
0: Dobrze, już nie będę przerywał, ale tak jakbyś mógł odpowiedzieć, kim jesteś, żeby nam o tym opowiadać i nam to tłumaczyć? Odpowiedz tylko na to jedno pytanie, bo ty nie odpowiedziesz na żadne pytanie. Ja już odpowiedziałem na wiele pytań.
1: Nawet się nie potrafisz zamknąć na chwilę, no to jak ja mam z tobą rozmawiać, jak ja mam cokolwiek...
0: Ale powiedzieć? Ja już siedzę cicho, tylko odpowiedz mi na jedno pytanie.
1: Cały czas się odzywasz, ciągle mi wchodzisz
0: dobrze,
1: w słowo.
0: Ale to daj mi tylko zadać jedno pytanie tobie, odpowiedz na nie i już się nie odzywam, okej? Okay? Kim jesteś, żeby nam to tłumaczyć z pozycji autorytetu? Koniec, nic się więcej nie odzywam.
1: Żeby to tłumaczyć, bo to jest proste i logiczne, no. A ty masz jakiś zafałszowany, katolicki pewnie obraz tej całej sytuacji i tobie się wydaje, że o, ktoś podniósł na święty kościół rękę albo coś złego, powiedział, walczył z księżmi, no to musi być zły, to go trzeba tu już do szuflady ze wszystkimi komuchami wsadzić i go zaszufladkować, metkę mu dokleić i go nienawidzić, bo to komuch pierdolony.
2: To nikt prawda? Takiego czegoś nie robił
1: chyba. Podejście, nie?
2: Nie, chyba nikt tak tutaj nie robił czegoś takiego.
0: Zadałeś mi pytanie, więc teraz ci odpowiem.
2: Przesadzisz.
0: Nie, jestem po pierwsze ateistą, a po drugie antyklerykałem, więc kompletnie się nie zgadza.
1: Człowieku, no to bardzo dobrze, że jesteś antyklerykałem, bo Kościół się nie powinien w ogóle w sprawy państwa mieszać. Zacznijmy od tego.
0: Zgadzam się z tobą.
1: Dlatego nie powinieneś mnie w ogóle potępiać za to, że wiesz, że tutaj bronię Urbana, który z Kościołem walczył jednak, nie wiem. No.
0: Ale ja mam problem z Urbanem, dlatego że on walczy z jednością, z wolnością jednostki, a nie dlatego, że miał coś przeciwko Kościołowi. No PRL było państwem bardzo opresyjnym wobec jednostki. To jest akurat bardzo złe, no to z punktu widzenia liberała to jest negatywne.
1: Warszawę za gardło trzymała. To nie jest niczyja wina.
0: Jak nie jest niczyja wina? No to konkretni ludzie zrobili. No to jest wina konkretnych ludzi. No. Zawsze jest czyjaś wina.
1: Polacy byli w takiej sytuacji, że albo będą trzymani, że albo będzie Moskwa za Warszawę trzymać, albo w ogóle Polska będzie częścią ZSRR. To był taki wybór. Między młotem a kowadłem. To już chyba to, że wybraliśmy mniejsze zło, o czym świadczy, tak? Owszem.
0: No tak, ale byli, ale słuchaj, ale z czasów Urbana byli różni ludzie. Byli ludzie, którzy stawiali opór tej władzy. Ale nie tylko katolicy. To nie jest tak, że tylko katolicy walczyli z PRL-em. No to jest bzdura akurat, no. Ja zresztą mówię, mam bardzo sceptyczne podejście do Kościoła katolickiego. Uważam, że to jest szkodliwa organizacja. Ale nadal jestem, ale uważam, że PRL był gorszy niż Kościół katolicki mimo wszystko, no bez przesady. Przynajmniej w tych czasach oczywiście. Ja nie mówię, że katolicki też ma swoje sprawnie na
1: słuchaj, w PRL-u ludzie, którzy przestrzegali prawa, chodzili normalnie do roboty, nie odpierdalali jakichś dziwnych akcji, żyli dobrze. Żyło im się dobrze i wiadomo, że warunki ekonomiczne były takie, a nie inne, ale to nie była wina polskiego rządu, tylko to była wina rządu w Moskwie.
0: To dlaczego protestowali? Przeciwko czemu?
1: Jak to przeciwko czemu?
0: Żyło im się dobrze, to przeciwko czemu protestowali?
1: Protestowali ci, którzy stanowili element wywrotowy, po pierwsze. Przestępcy różnej maści, bumelanci, ludzie, którzy nie chcieli pracować.
0: Wielomilionowy ruch Solidarność, to byli wszystko przestępcy i bumelanci.
2: No ciekawe.
1: No.
0: I oni, no tak. Słuchaj, i ci przestępcy i bumelanci byli tak potężni, to bardzo inteligentni ludzie, że obalili władzę, która miała armię i policję. Czyli powiedz mi tak, czy PRL-em rządzili debile, kompletnie skończeni debile, no to okej, okay, no to taki Urban wtedy też był debilem według tego, ale to dziwię się, że go bronisz. Albo no ci przestępcy i bumelanci to byli prawdziwi geniusze, że wiesz, z pozycji bumelantów i tak dalej wygrali z czołgami, BWP-ami, całym aparatem przemocy. To powiedz mi, który z tych scenariuszy jest prawdziwy, bo tak nie do końca jestem pewien.
2: Czyli, ale przepraszam, bo ja tak się chciałbym dopytać. Czyli ty, Michale, twierdzisz chyba, że było ludziom generalnie... Dobrze, mów.
1: Nie mówię, że... No, tym, co, wiesz, dobrze żyli, było dobrze, no. Ale wszędzie zawsze...
0: No, a tym, co się źle żyło, było się źle. Tylko tym, którym się źle żyło, było więcej, no.
1: Słucham?
2: Ja to generalnie lubię, jak w sklepach nic nie ma, jak wszystko trzeba załatwiać po znajomości, jak zomowiec ci może pałą przypierdolić, jak wracasz z imprezy. Szkoda, znaczy ja bym cię, Michał, prosił, żebyśmy nie mówili jednak jednocześnie, bo ciebie w ogóle wtedy nie słychać. Słuchaj tylko takie więc lepiej sobie zaczekać, aż ktoś skończy zdanie i wtedy mówić. Taka rada. No proszę. No, tak wyraziłem swoje uwielbienie dla PRL-u, jak się fajnie żyło. Znaczy, ja to mówię tak trochę jako satyryk, bo mi się akurat nie żyło jakoś mega źle, ale byłem uprzywilejowany, no, z pewnych rzeczy, z pewnych powodów, o których mówiłem kiedyś. Ale generalnie, no jak ty sobie to wyobrażasz, że bumelanci i przestępcy sami, to im się tylko nie podobał PRL, bo tak to się ludziom fajnie żyło w miarę, tak? Czy jak ty uważasz?
1: No tak. Aha. No tak.
2: Dobra, no to ja się z tym nie zgadzam zdecydowanie.
1: No nie wiem, no teraz jest tak, że człowieku możesz, niby mamy ten wspaniały kapitalizm i wiesz, i jest wolność, a możesz całe życie, wiesz, zapierdalać po 16 godzin dziennie, a na koniec życia i tak gówno z tego będziesz miał, no.
0: No i zapewne.
1: Nie wiem, czy to jest taki, czy to jest taka rewelacyjna alternatywa?
0: No ale w PRL-u też dużo osób zapierdalało całe życie i gówno z tego miało, no więc tylko, że nie było żadnej alternatywy, no nie, bo nawet tak, bo nie, nie było prawda, opcji,
1: bo za PRL-u ludzie wysokie emerytury sobie. Słuchaj, ludzie, którzy za PRL-u ciężko pracowali, mają teraz godne emerytury przynajmniej dostają, wiesz. Chociaż pisiory w ramach dekomunizacji im te emerytury chcą zabierać. Chociaż to nie byli tylko jacyś tam milicjanci czy żołnierze, tylko to byli też, nie wiem, pracownicy kopalni, kolejarze, ogólnie przemysłu hutniczego. To są ludzie, którzy sobie bardzo dobre emerytury wypracowali. za PRL-u.
2: No dobra, Michał
1: coś
2: dzisiaj...
1: tego jednak mają.
2: Michał dzisiaj wsadził kija w mrowisko trochę, ale to też jest jakiś temat, żeby sobie na przykład pogadać
1: nie,
2: o,
1: stary,
2: o pozytywach...
1: Takie coś, nie?
2: Dobrze,
1: jechanie
2: dobrze,
1: po kimś,
2: dobrze,
1: gadanie, rozumiem, wiesz, rozumiem. Na grup dobrze. I tak dalej. To jest takie gierosiowe.
2: Ale widzisz, ale tobie to tłumaczy coś, tak. Można ci tłumaczyć, że to tak pół żartem, że trochę w stylu Urbana, a ty będziesz dalej swoje, że pluć na grób, kurwa. I to wtedy nie ma rozmowy, bo jak my mamy jakieś tu, jak się bronimy w jakiś sposób, czy tłumaczymy.
1: Wieszać szlachtę.
0: Michał, mam do ciebie pytanie. Michał, mam do ciebie pytanie, bo no to już jest ustalone, tak, że to władze PRL-u stały za zabiciem księdza Popiełuszki. Ja z księdzem Popiełuszką nie sympatyzuję, ale jednak człowiek to człowiek. No i Urban po tym, jak władze PRL-u zabiły Popiełuszkę, no to on twierdził, że to solidarnościowi radykałowie zabili Popiełuszkę, żeby sprowokować sytuację, co było nieprawdą. Czyli no to było bardzo mało szacunku dla zmarłego i to dużo mniej niż to, co ja powiedziałem, bo ja żartobliwie powiedziałem, że mógłbym napluć na grup Urban, jeden pies, jeden drugi lubi autorytaryzm, branie ludzi za mordę. W każdym razie, to powiedz mi, czy ty też byś tak się wkurwił na to, co Urban powiedział wtedy, czy to jest tylko kwestia tego, że jeżeli coś się zgadza z twoimi poglądami, to ci to nie przeszkadza, a jak się nie zgadza z twoimi poglądami, to ci już przeszkadza. Czy jesteś uczciwy, czy jesteś nieuczciwym człowiekiem?
1: Ja w ogóle nie znam żadnych dowodów na to, że to Służba Bezpieczeństwa zabiła Popiełuszkę, nie? Nie jestem świadomy.
0: Czyli to, uważasz, tak jak Urban, że to poglądu, ludzie powiązani z Solidarnością zabili księdza Popiełuszkę, tak?
1: Nie, no gdybyś mnie przerywał, to byś usłyszał, że powiedziałem właśnie, że nie mam poglądu ani zdania na ten temat.
0: Okej, bardzo wygodna pozycja.
2: No tu jest bardzo mało możliwych opcji.
1: Mogli rozmawiać normalnie, a nie, że ty mi co chwilę wchodzisz w słowo, przerywasz i mówisz, a to znaczy, że jak nie powiedziałeś tego, to znaczy, że myślisz tak i tak. Nie,
0: nie, ja ci tylko mówię, co wynika z twoich słów. To, że ty nie masz jakiejkolwiek dyscypliny intelektualnej w tym, co mówisz, to już jest twój problem. Ja ci tylko mówię, co wynika z twojego braku.
1: Przestań mnie ubliżać, bo nie wydaje
0: ale
1: mi się,
0: absolutnie,
1: że byś inteligentniejszy ode mnie. No.
0: A jestem zdecydowanie inteligentniejszy.
1: Możemy się zmierzyć na test inteligencji. Chcesz? Możemy się zmierzyć. Zrobimy nie niezależny taki, test inteligencji i zobaczymy.
0: Nie mam takiej potrzeby, słuchaj, nie no, sądzę, żeby ci było stać, żeby opłacić mój czas, który musiałbym na to poświęcić. Tak, ja za darmo nie zamierzam spędzać z tym czasu.
1: Jesteś impertynentem prymitywnym.
2: B52 pisze na czacie, zapytaj o szacunek Michała do zmarłych, jak płaci ci za puszczanie piosenek o Popiełuszce. Taki komentarz.
1: O, no bo to śmieszna piosenka jest. Zajebista. Jak ją pierwszy raz usłyszałem, to nie mogłem się przestać śmiać. Była naprawdę piękna.
2: No widzisz, no różne rzeczy nas zdecydowanie śmieszą. Różne osoby uważamy za autorytety. Ja też nie widzę powodu, dla którego trzeba by teraz idealizować Urbana i jakimś specjalnym szacunkiem go darzyć. Możemy chyba sobie kogoś bardziej lubić, kogoś mniej, a tym bardziej możemy też oceniać część życia danej osoby jako wstrętną i podłą na przykład, a część jako dobrą. I tak właściwie ocenialiśmy, jak nagrywałem audycję o Urbanie ostatnio, to też raczej w pozytywach mówiłem, że bardzo inteligentny człowiek, że lubiłem tygodnik, nie? Różne tam rzeczy, że dowcipny, że nie bał się kamery, że starszy człowiek, ale występował przed kamerą, nagrywał coś, trzymał rękę na pulsie, nie? YouTube, bajery, szmery. Dobra, panowie, to co? Myślę, znaczy, że zakończymy.
0: Mnie najbardziej tylko rozbawiło Krawcze, jeżeli mogę tak zakończyć, że część rzeczy, które mówiłem do Michała teraz, to praktycznie była parafraza tekstów Urbana, które on mówił do swoich adwersarzy i Michał mi z tego powodu ubliżał, a ja mówiłem Urbanem bardzo dużą część mojego czasu, więc to taka zabawna puenta.
1: Nie zabrzmiało to w ogóle tak, no niestety mówiłeś, że
0: no, nie.
1: Obrażałeś, po prostu, no nie wiem, że nie, obrażałeś i
0: obrażałem, ale
1: w ten sposób chciałeś po prostu, wiesz, zadzwoniłeś i powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć.
0: Parafrazowałem słowa Urbana i to całkiem zabawne, że kompletnie się na tym nie poznałeś, to było dość czytelne.
2: Dobra, nieważne, kto się poznał, kto się nie poznał, no dobra. To co, kończymy, dziękuję.
0: Za udostępnienie tej przestrzeni radiowej, dzięki temu mieliśmy tą wspaniałą dyskusję. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki, dziękuję również. To co, Michał, też się żegnamy.
1: No, tylko ten, tutaj powiem tylko jedno, że nie pozdrawiam tego Skały, bo to jakiś, wiesz, kurwa.
2: No dobra, masz prawo też.
1: Osioł intelektualny to jest tyle, wiesz, wkładasz człowieku w moje usta słowa, których ja nie powiedziałem, wyciągasz jakieś wnioski. Wy niektórzy macie jakieś, kurwa, problemy, tak zauważyłem. Kompleksy, nie? Nie problemy, tylko o, kompleksy.
2: Wy.
1: Macie niektórzy, naprawdę.
2: Wy, dobra.
1: No. Na razie, do widzenia.
2: Na razie, do widzenia. Dzisiaj nie będę chyba długo siedział, bo raz, że może nie jestem w jakimś takim nastroju do zarywania nocki dzisiaj, a też ważniejszym powodem jest to, że mam dużo roboty. Różne projekty. Weekend będzie bardzo pracowity. Ale jeszcze Kotkiewicza odbierzemy i posłuchamy, co on powie przed nam tutaj. Witam serdecznie.
3: Tak, żeby na sam początek udowodnić, że słuchałem w audycji, to chciałbym powiedzieć, że Urbana powinno się pochować, bo już posadzić się nie da, pochować twarzą do dołu na Wawelu, na grobie Lecha Kaczyńskiego, żeby tak sobie w twarze patrzyli.
2: Na wieki już, no.
3: I to wiesz, i to by było fajnie, jak wiesz, jakby ludzie, którzy tam chcą uczcić jednego czy drugiego, jak będą się sobie ze sobą się, wiesz, ze sobą będą, nie wiem, czy tam walczyć, czy dyskutować, bo nie oszukujmy się, żałoba jest dla żałobników, a nie żałoba jest dla nieboszczyka, to po pierwsze. Ale chciałem tutaj nawiązać...
2: Ale słuchaj, ale to nawet niektórzy zapominają, że sam Pan Jezus rzucił raz taki tekst, że grzebanie umarłych zostawcie umarłym. I ja to trochę tak interpretuję, że po prostu nie był jakoś wielce przywiązany do pochówków, do tradycji, że tutaj, wiesz, kwiatki, śpiewy. Troszkę miał to w dupalu swym.
3: Wiesz, no jakby nie patrzeć, to jest bałwochwalstwo. Jeżeli stawiamy komuś pomnik, bo to się nazywa, to nie jest nagrobek, to musi być pomnik. I to jest ten pomnik, który musisz sprzątać, który tutaj jesteśmy właśnie w czasie tuż przed Wszystkimi Świętymi, no to ten pomnik trzeba po prostu swoją potylicą zwyczajnie wypolerować i wygłaskać, żeby się pokazać to przed kim, tak? No co, co temu ziutkowi tam 3 metry pod ziemią zrobi za różnicę, czy tam będzie leżał listek, czy nie będzie leżał listka? Ja rozumiem pogrzeby, ja naprawdę je rozumiem, ale pogrzeby są dla żałobników, a nie dla kogoś, kto umarł, tak? Jak ostatnio mieliśmy pogrzeb królowej Elżbiety, dlaczego on trwał cały dzień? Dlatego, żeby się pokazać przed wszystkimi ludźmi, którzy, no nie wiem, zwyczajnie jej żałowali, albo chcieli sobie zrobić sweet focie, bo w końcu nie codziennie umiera królowa Elżbieta. I to niestety, no tak wygląda ta nasza, wiesz, koncepcja pogrzebowa. To jest dla nas, tak? Dla tych, co żyją, a nie dla nieboszczyka.
2: A co ty myślisz, tak trochę z innej mańki cię wezmę, na temat wcześniejszego tematu, mianowicie emigranci, wiesz, to co się dzieje na świecie, takie sytuacje typu ten Eurotunel, który właściwie zmienił Francję, a już na pewno Calais, gdzie tam teraz strach wyjść, nie? Po prostu taki magnes na przyciąganie różnych ludzi z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Wiadomo, że to często będą tacy ludzie, którzy są z przemocą za pan brat, którzy właśnie noszą nóż. I ja się trochę zastanawiałem, czy u nas w Polsce nie może też taka sytuacja się zrobić z Ukraińcami na przykład. Wiadomo, że w takiej ilości luda, to jakbyśmy ich nie oceniali, czy oni są pozytywni, czy negatywni, czy chodzą z nożem, czy nie, to wiesz, to taka masa luda, to będzie bardzo, bardzo wielu przestępców. Dziś przytaczałem taki bardzo drastyczny przypadek, ale ta drastyczność też tych przypadków, które się pojawiają, też trochę mnie niepokoi, nie? U nas w Polsce takie coś jak gwałcenie 2,5-rocznego dziecka i przypalanie go papierosem, to jest jakiś ewenement, nie? Coś. A tutaj, wiesz, przyjechali i takie mamy sytuacje. Trochę mnie to niepokoi.
3: No, to byli przyjezdni na pewno? To nie byli jacyś Ukraińcy, którzy tutaj dłużej już byli?
2: Nie wiem. Wiem tylko, że
3: no właśnie, to jest ten punkt. Oczywiście, że jeżeli ma... To jest czysta statystyka. Na milion obywateli zdarzy ci się jakiś procent kryminalistów, zdarzy ci się jakiś procent gwałcicieli, morderców. Po prostu to jest czysta statystyka. Przyjmując ludzi skądkolwiek, no to po prostu, no to trzeba przełknąć tę żabę i sobie, wiesz, i sobie jakoś sobie z tym radzić.
2: Nie wiem, przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie nie wiem, czy na pewno czysta statystyka, bo tu mamy do czynienia z jakimiś klimatami typu, wiesz, Fritz, czy ta żona tego Epsteina, czy tam jego konkubina, jak ona się nazywała, tam G, no wiesz, takie klimaty, to jakieś małżeństwo i takie robić akcje, i śmiem twierdzić, że u nas to się bardzo rzadko wśród Polaków takie coś zdarza, nie? Kiedy ostatnio słyszałeś, że polskie dzieciaki wtargnęły, przeszły przez płot na jakiś parking i porozwalały wszystkie samochody, które im się napatoczyły, nie? I narobiły takich strat, że wiesz, tak rzadko słyszymy, to już są u nas jakieś ewenementy. Owszem, ktoś kogoś pobije i tak dalej, ale czy na przykład do policjanta z nożem ktoś startuje? Też chyba bardzo rzadko się to zdarza. I trochę, no, się niepokoję, że to ukraińskie społeczeństwo, gdzie jest na pewno masa super fantastycznych, serdecznych, pracowitych ludzi, to że tam ono jest takie bardziej rozwarstwione, takie skrajne, że tam się tych bandziorów strasznie też dużo znajdzie, jakichś przemytników, nożowników, bo tak jakoś się u nich żyło trochę, szczególnie na Zadupiu. Ty widziałeś, jak wyglądają te ukraińskie z Zadupia? To są takie jak polskie wsie z lat 90.
3: I to też pamiętam, i to nawet na Nocnym Radyjku kiedyś mówiłem, jak sobie pierwszy raz wjeżdżałem do Kijowa, to były slumsy, a potem, wiesz, taka nowobogacka architektura. Także jak najbardziej wiem, o czym mówisz, natomiast osobna kwestia jest taka, że ci, którzy nie mieli za bardzo czym wyjechać przede wszystkim, no bo mieli tylko zastawę, która przejechała 20 km i się silnik zestał, to do nas nie dojechali. Tylko wiesz, to jest problem, nie? Że przyjechało 2 miliony osób, no to w tych 2 milionach osób będą pewne krytyczne sytuacje. Mieliśmy naszą matkę Madzi z Sosnowca, mieliśmy kiszenie dzieci w beczkach, mieliśmy, nie wiem czy ktoś słuchał, ale pewnie parę osób na pewno, bo tutaj jest paru miłośników podcastów, Śledztwo Pisma i Agaty i Jana, którzy znęcali się, którzy byli rodziną zastępczą, tak? którzy przyjmowali obce dzieci pod swój dach tylko po to, żeby je wychowywać łańcuchem i pasem. Tak? Także to nie jest tak, że my tutaj, wiesz, przymykamy na to oko i tutaj jak najbardziej z pełną stanowczością systemu prawnego należy to zwalczać. No to też jest, wiesz, no, pojawia się 2 miliony osób. To nie jest Kidmuchał, to jest, kurde, prawie cała cywilizacja Litwy, nie?
2: Niektórzy twierdzą, że 5 milionów już nawet jest.
3: No to za chwilkę dojdzie do całej populacji Czech, tak? Że jest to bardzo dużo ludzi, którzy tak nie do końca mają, wiesz, nie do końca mają swój pomysł, no i w jaki sposób to sobie zagospodarujemy, nie? Ja w dalszym ciągu jestem pod tym jakimś takim wrażeniem, że dużo więcej usłyszałem dziękuję od Ukraińca przez ostatni rok niż od Polaka przez ostatni 10 lat.
2: No Grzesiek też przywołuje takie dane. Dam ci teraz 10 przypadków z ostatnich kilku lat z UK, gdzie rodzice Polacy maltretowali dzieci na śmierć, a w UK żyje tylko 700 tysięcy Polaków. No, więc to tak do końca nie wiadomo. Ja myślę, że tutaj musimy jakoś chyba polegać na tym, na naszych odczuciach związanych z real life. No, Kotkiewicz mówi właśnie, że ma dobre doświadczenia, że mili ludzie. Ja słyszałem różne opinie na przykład na temat wynajmu. Niektórzy są bardzo zadowoleni, twierdzą, że takich czystych i porządnych wynajmujących to nie miał nigdy, że bardzo dbają, że są odpowiedzialni. A ktoś inny podaje przykład i nakręca takie wideo, wiesz, rozjebana chata, śmieci, syf, poniszczone wszystko i pojechali sobie Ukraińcy, nie?
3: No okej, okay, jasne.
2: Różnie bywa.
3: Takie rzeczy się zdarzają, tylko że takie rzeczy, że jakiś Polak zostawi po sobie, po wynajmie, to nie idzie gdzieś tam do powszechnej świadomości, ale jeżeli to jest Ukrainiec, to stary, to od razu po prostu, wiesz, i Konfederacja, i jakieś tam rusofilistyczne kanały, od razu, oj, tutaj Ukraińcy, a Polacy robią dokładnie to samo.
2: No.
3: Także, wiesz, także jakoś, nie wiem, jakoś nie czuję tutaj jakiegoś problemu z tym związanego, że tutaj nagle przyszła do nas dzicz. No nie wiem, okay, bo jeżeli to... ja na powie by przyszli, pewnie bym czuł dzicz, tak? No ale w tym przypadku tej dziczy nie czuję. To są ludzie, z którymi pracuję, to są ludzie, którzy, którzy sprzedają mi piwo w Żabce, więc no nie wiem, no jakoś mi się nie zdarzyło zauważyć jakichś negatywnych przypadków, ale na pewno takie są. Tylko pytanie, tak? Bo bardzo łatwo jest nagłośnić to, że ktoś, nie, ktoś zrobił coś złego i to jest Ukraińca. Tak, a jeżeli przejdzie sobie taki, nie wiem, taki ziomek i sobie idzie ulicą, bo to jest taki dość częsty przykład w moim mieście, że sobie idzie koleś ulicą i ma śrubokręt w ręce i rysuje wszystkie samochody, które są po drodze w tej ulicy.
2: No, tak. Albo można też założyć serwis typu Sadistic, gdzie właściwie zbierają się sami rasiści, antysemici i publikują

0: rzeczy, które w naszej jakiejś tożsamości kulturowej, w naszych standardach kulturowych są w ogóle nie do pomyślenia, no to to jest dosyć ważna informacja i dosyć taka, wiesz, konkretna, że powiedzmy, skoro jest tyle tych nagrań, to u nich jest, się pojawia to jako zjawisko jakieś w miarę powszechne. Tu nagrał ktoś tam i tak filmów są, oglądasz sobie 100 filmów, na których czarnoskóry jeb babkę, wiesz, w twarz, nie? Z piąchy, z całej siły i kopie ją na ziemi, wiesz, w głowę. I dla niego to jest normalne. U nas w Polsce raczej nawet jakiś najgorszy dresiarz, on będzie się powstrzymywał przed tym, żeby kobietę skopać. Rzadziej mu to przyjdzie do głowy.
1: No jest... chyba, że swoją. No chyba, że swoją. Coś w tym jest, wiesz, no, jednak jest, funkcjonuje coś takiego, ja to sam sobie w głowie nazwałem coś takiego jak rasizm funkcjonalny, w którym to próbujesz sobie, wiesz, tak sobie starannie dobierasz, ale pewne rzeczy, dlaczego oni tutaj nie pasują, dlaczego oni się tutaj nie są w stanie znaleźć. Ja pamiętam sytuację dosłownie sprzed 3 miesięcy, kiedy sobie zamówiłem bodajże jakiegoś tam Ubera spod Stadionu Narodowego, żeby sobie dojechać do swojego samochodu. No i przyjechał jakiś taki koleś, nie wiem, jakiś tam Rajesh Ramahadan Punjabi, nie? Koleś ja po prostu bałem się o swoje życie, natomiast ten samochód już był w tak spieprzonym stanie technicznym, że on nie był w stanie rozpędzić się bardziej niż 40 km na godzinę. Tam gdzieś najechał na krawężnik, ja się trochę przestraszyłem. Coś tam, wiesz, to przysypiał po drodze. Okej. Dobra, spoko, dojechałem, wszystko ładnie, pięknie. Ja rozumiem, Warszawa to jest zupełnie inny kraj niż cała Polska. Natomiast jak najbardziej osoby obce kulturowo nie są w stanie się do tego przyzwyczaić. Podejrzewam, że taki Grzesiu Bukowski by też sporo powiedział o tych takich, nie wiem, różnych warunkach kulturowych, takich progach kulturowych, których na przykład w swojej, na samym początku swojej pracy w UK-u nie do końca kąsał, także tak tylko mryk, żebyś potem zadzwonił i coś o tym opowiedział, że to jest po prostu norma, tak? Przyjeżdżasz do obcego kraju, ty też, krawiec, pracowałeś w innym kraju i nagle, wiesz, tam kultura wygląda trochę inaczej, nie? No i tutaj trzeba się trochę dostosować, tutaj robisz coś po swojemu i czasami wychodzisz na debila. Jako, że jesteś taki, jaki jesteś, no to aż na nikomu szkody nie wyrządziłeś, no ale jeżeli byłeś wychowany, jeżeli byłeś karmiony z procy i chowany w beczkach po kapuście, no to wtedy będziesz miał zupełnie inne standardy i te standardy, które miałeś za swojego młodego życia, będziesz przenosił do nowej kultury, które będą jeszcze bardziej obce. Więc tak, takie rzeczy się zdarzają. Ryzykujemy sporo, przyjmując tak dużą ilość imigrantów, tak dużą liczbę imigrantów. Natomiast co zrobić? No, co innego zrobić? No, co ich nie przyjąć, bo są obcy kulturowo, kazać im śpiewać Mazurek Dąbrowskiego na granicy? No nie, oni mają taką specyficzną sytuację, że nie do końca co wiadomo, co z nimi będzie, tak? Czy oni zostaną w Polsce, czy oni wrócą na Ukrainę, czy oni polecą gdzieś dalej. Sam znam każdy z tych przypadków, tak? Więc byłbym pod tym względem na tyle spokojny. Jesteśmy krajem na tyle dużym, że stać nas na to, że to się po prostu rozmyje, tak? Że to będą jakieś pojedyncze przypadki. Mam nadzieję, że bardzo dobrze rozliczone i żadnych tutaj przywilejów pod tym względem nigdzie nie będzie. A nie sądzę, żeby były. Że wiesz, przestępca ukraiński jest bardziej, nie wiem, lubiany niż przestępca polski tylko dlatego, że jest z Ukrainy.
0: Trochę będzie, ale to trzeba się pogodzić z tym, też to na klatę wziąć, bo jak człowiek rozumie, na jakich zasadach działa świat, to tak jakby może w końcu machnąć ręką i powiedzieć sobie, no taki jest świat, tak będzie. Będą przypadki, że bardzo drastyczne, że Ukraińcy dokonają jakichś mordów, że kogoś zasztyletują, to się zdarzy, no niestety, taki jest świat. Będą przypadki, tak jak ostatnio było, że funkcjonariusze policji bardzo się obelżywie, chamsko i w ogóle no czuć było, że nie lubią Ukraińców i tam źle potraktowali Ukraińca. On był bardzo grzeczny, spokojny, że będą i takie przypadki. Ja myślę, że Polacy lubią często być dumni z

0: rzeczy, z których tak głupio być dumnym i debilowato trochę być dumnym z sukcesów, no sportowców, dobra, niech będzie, ale z jakichś abstrakcyjnych rzeczy, a można być faktycznie dumnym i zadowolonym z tego, że jesteś Polakiem, a Polska przygarnęła i pomogła i wyciągnęła rękę do ludzi, co do których mogliby mieć obiekcje za historyczne sprawy. I czy to nie ma, czy co jest bardziej jezusowe? My się uważamy za kraj chrześcijański, tak? No to co bardziej może być jezusowe, zgodne z wolą Jezusa, wyciągnąć rękę do złoczyńcy, jak go uznajemy za złoczyńcę, tak? Wielkiego, tego, który już nie uczestniczył w tym, no dobra, ale jest jakaś tam odpowiedzialność pokoleniowa.
1: To za złoczyńca, który jest tam prawnukiem, nie wiem, dajmy na to nawet jakiegoś banderowca.
0: Bandery, tak? prawnuk Bandery do Polski przyjechał.
1: No. Nie no, ja sam
0: dobro, choranku.
1: Takie, że takie podejście, takie wydaje mi się, tak, to w dalszym ciągu jest moje subiektywne zdanie, ale wydaje mi się, że jest uczciwe, żeby rozliczać kogoś, jeżeli jest bezpośrednim beneficjentem, czyli na przykład ta córka tego ziomeczka, która zginęła w zamachu bombowym, ona była beneficjentką tego całego systemu. Tak samo każdy Rosjanin jest beneficjentem tego całego systemu, ponieważ on sobie płaci na przykład za benzynę, dajmy na to, równowartość naszej złotówki. Tutaj mówię kompletnie od czapy, nie wiem, czy to jest 2 złote, czy to jest 20 groszy, ale to są jakieś śmieszne, kompletnie śmieszne pieniądze. A to są bezpośredni beneficjenci. Tak na przykład mam z Niemcami, tak, których znam bardzo wielu i bardzo ich lubię. Współpracuję z nimi, robię z nimi różne biznesy. Natomiast jeżeli koleś ma 20 lat i urodził się tam, gdzie się urodził, no to jakim prawem ja miałbym go prosić o to, żeby przeprosił za Auschwitz, tak? Czy jeżeli bym rozmawiał z Izraelczykiem, który jest w moim wieku, no to czemu miałbym go żądać od niego, żeby, nie wiem, ja nie podpiszę z tobą umowy na 20 tysięcy złotych, dopóki nie przeprosisz za, kurwa, nie wiem, jedwabne.
0: Ale zauważ też, że takie opinie się zawsze będą pojawiały bardziej w przestrzeni internetowej, tej rozmytej, nie? W jakichś komentarzach, ale jak faktycznie spotkasz jakiegoś Niemca twarzą w twarz i zaczniesz z nim gadać, to raczej mało komu przyjdzie do głowy wypominać jakiś ty SS-manie jeden, a twój dziadek co robił. Tylko będzie już normalna rozmowa bardziej. Więcej mamy odwagi i śmiałości w rozliczaniu, w posługiwaniu się odpowiedzialnością zbiorową, jak nas to nic nie kosztuje, nie? I sobie gdzieś pokrzykujemy. Ja mogę na antenie też pokrzyczeć. Tak, na przykład.
1: No teoretycznie tak, wydaje mi się, że jeżeli byśmy byli jakoś, nie wiem, jakaś nasza rodzina byłaby z tym związana, tak, mielibyśmy osobistą pretensję, ale to wiesz, ale to tak na zasadzie, ej stary, co o tym myślisz, nie? Dajmy na to o pogromie wołyńskim, a nie na zasadzie przeproś kurwo za Wołyń, tak?
0: Od razu w ryja, nic nie gadać z banderowcem, w ryja od razu. No ty się śmiejesz, ale taki Szabel czy Kamraci to mają takie właśnie przekonanie, że to trzeba od razu w ryj banderowca Ukraińca, i że każdy Ukrainiec to banderowiec jest. I tak i używają takiego określenia, że przyjeżdżają tu banderowcy. Oni tak patrzą na świat. A wiesz co, tak z innej manki, temat też jakoś tam tobie bliski.
1: Ale wiesz co, jeszcze no? Przez chwilkę bym został
0: bardzo.
1: Przy poprzednim temacie, wiesz?
0: No.
1: Bo chciałbym tutaj przypomnieć jedną rzecz. Niedaleko Dworca Zachodniego, na południu od Dworca Zachodniego, na osiedlu, a znajduje się pomnik dobrego Maharadży, którego nie chce mi się teraz googlać, natomiast był to pewien Maharadża, który podczas II wojny światowej przyjął do siebie 120 tysięcy Polaków, głównie dzieci. Wybudował dla nich osiedle, bawił się z nimi, grał z nimi w gałę. No i koniec końców wybudowano pomnik dobrego Maharadży, tak wiesz, taka różyczka, możesz sobie wygooglać, nie? Pomnik dobrego Maharadży. To jest taka po prostu różyczka gdzieś tam w dupie, na słupie, nie? Na południe od Dworca Zachodniego. Zrobił coś naprawdę pięknego. Nikt o tym nie pamięta, nikt na to nie zwraca uwagi. Ja sam o nim nie wiedziałem, dopóki koło tego pomnika nie przeszedłem i tak patrzę, to dobremu Maharadży wdzięczny Polacy. Tak naprawdę. I tam pod tym pomnikiem jest wypisana cała ta historia, ile tam dzieci przyjął, ile tam ludzi, jak on wybudował te osiedla. No wiesz, no ile tam na pomniku można, niedużo, nie? No ale przynajmniej sobie wygooglałem, zobaczyłem, taki typek był, nie? Tylko było po prostu stać, no bo Maharadży na wszystko stać, wiadomo, nie?
0: Nie,
1: No
0: nie
1: i wiesz, no.
0: każdego maharadże. Maharadże z brzegu chyba niekoniecznie na wszystko.
1: No może Maharadża z brzegu też jeszcze będzie miał czas na to, żeby w swoim życiu zasłużyć na pomnik dobrego Maharadży.
0: Faktycznie bardzo skromny ten pomniczek. No takie jest życie. Takie jest życie. Może ma zasługi gdzieś w jakimś niebie u proroka Mahometa stóp. Gdzieś może przebywa w nagrodę. No nie wiem, ale tak to w życiu bywa, że ci najlepsi, ci co faktycznie zrobili dużo, to niekoniecznie będzie jakaś wdzięczność. Czy też pierwszy raz słyszę o pomniku dobrego Maharadży, a to nie w kij dmuchał 120 tysięcy, mówisz?
1: Tak,
0: Luda
1: dokładnie tak.
0: przyjął i wybudował dla nich tam coś,
1: Wybudował osiedle
0: bawił się z
1: dla
0: dziećmi. No
1: Polaków,
0: taki
1: tak?
0: jakiś fajny człowiek, nie?
1: No.
0: O.
1: No, zresztą my tutaj z Bliskim Wschodem podczas II wojny światowej bardzo, bardzo dobrze żyliśmy i bardzo dużo tutaj ludzi przepłynęło, właśnie uchodźców. Nie wiem w jaki sposób, może kiedyś zbadam tę historię, ale jestem kiepski z historii. No, ale to tyle było mojego side story. Proszę, kontynuuj.
0: Bo chciałem też poruszyć taki temacik. Nie wiem, czy moje tutaj mini śledztwo dało dobre jakieś wyniki, ale słuchaj, Henryk Pająk, no jest taki polski pisarz, on jeszcze żyje, to już jest człowiek w sędziwym wieku, urodził się w 1937, napisał wiele książek, przeanalizowałem. Fragmenty sobie poczytałem, przeanalizowałem, o czym są te książki, i tu jest bardzo dużo czegoś, co można by nazwać taką genezą polskiego szuryzmu, szeroko rozumianego, ale raczej tej ciemnej strony szuryzmu, czyli bardzo mocny antysemityzm. To po pierwsze, on w ogóle był przesłuchiwany wiele razy w prokuraturze. Właśnie obwiniano go o szkalowanie Żydów, to od niego się jakby wzięła cała ta teoria, że wszystkim sterują Żydzi, że Żydzi mieli bardzo duży wpływ na PRL, wiesz, w służbach, w bezpiece, że dręczyli Polaków, całe zło właściwie to Żydzi sprzedają Polskę jak tylko mogą, jak gdzieś się dochrapią. Ale wiesz co, część z tych informacji są prawdziwe. Na przykład w bezpiece były takie jakby dwie grupy. Były chamy i Żydy, nie? I to jest coś, o czym się mówi dzisiaj normalnie. To nie są żadne szurskie teorie, że dużą część tej polskiej bezpieki, bardzo dużą, stanowili właśnie ci Żydzi. A druga część to było takie ludzie wzięci czasami właśnie z chłopstwa, tacy prości Polacy, i to były chamy, nie? Wiesz, te czerwone dynastie, te różne zmiany nazwisk. On o tym jako pierwszy pisał. Można powiedzieć, że zaraził tym ludzi. Czy ty się spotkałeś w ogóle z twórczością Henryka Pająka?
1: Znam go od strony technicznej, bo też jest takim szurem trochę technicznym, trochę jak Łągiewka, trochę jak Mehran Keshe.
0: Jak patatajcio.
1: Znam, tak, Jan Patatajcio, tak, znam tę postać od tej strony. Od strony antysemityzmu nie jestem pewien, czy faktycznie był takim pierwszym i najpierwszym, z uwagi na to, że taki antysemityzm systemowy był podsycany, więc wręcz od XVIII wieku przynajmniej, jeżeli sobie spojrzymy na historię. I było bardzo wiele takich, wiesz, no, jeżeli sobie nawet spojrzymy na dwudziestolecie międzywojenne i sobie spojrzymy na tytuły gazet, gdzie jednak to żydostwo w Polsce było bardzo, bardzo bujnie reprezentowane przez jakieś, na przykład w Łodzi przez 40% społeczeństwa, tak? No to też się pojawiały jakieś wstawki w postaci takiego systemowego z kolei antysemityzmu, tak? Czyli znajdźmy sobie chłopca do bicia i go napierdalajmy, tak? No jeżeli taki chłopiec do bicia, jeżeli będzie dostatecznie silny, no to czemu nie miałby sobie na przykład pokazać mózgów i stwierdzić, no dobra, skoro jestem tym chłopcem do bicia, no to ja wam teraz, skurwysyny, pokażę. A no, no. To jest ten problem z tym takim byciem na anty, tak? Że im bardziej jesteś na anty, jeżeli bardziej kogoś atakujesz, to tym bardziej, wiesz, no... Newton o tym mówił, tak? Każda akcja powoduje reakcję, tak? Wobec czego ten antysemityzm, tak? Będzie się zderzał z tym takim, nie wiem, jakimś antypolakizmem i wobec czego, jeżeli będziesz tego, wiesz, takiego Żyda... Takiego Żyda z 1928 roku na przykład, który ma zakład fryzjerski, cały czas oskarżał i tak dalej, w gazecie cały czas Żydzi i tak dalej, no to czemu on by sobie nie miał nagle pomyśleć, ej, skoro tak mnie widzicie, no to kurwa patrzcie, nie?
0: No wiem, o co ci chodzi, tak, tak, to taka trochę działa jak samonapędzająca się przepowiednia, czy... Po prostu, no tak, skoro ktoś już nie ma nic do stracenia i tak go wszyscy uważają za szkodnika, złego człowieka, to on w końcu sobie myśli, dobra, to co, to przynajmniej już będę tym złym i coś będę z tego może miał, nie? Skoro wszyscy i tak już mnie uważają za złego, co bym nie robił? Nawet jak, kurwa, przyprowadzam babcie na pasach, to i tak będę zawsze najgorszy, no
1: a
0: tak,
1: może
0: no, na pewno.
1: Te babcie chce tylko ten przeprowadzić i potem jej pomidory ukraść, nie? I wyruchać ją potem.
0: W każdym razie też zaskoczyło mnie to u Henryka Pająka, że on jest bardzo takim rzetelnym pisarzem. Wiesz w ogóle, że ta słynna lista rodów Illuminati, tam Bundy, Lee, Rockefeller, Rothschild, wiesz, Freeman, to, którą dzisiaj przytaczałem, to właśnie u niego się w książce pojawiła. I wszyscy ci, te wszystkie strony, znalazłem w ogóle bardzo dużo cytatów, tak jakby z książek, wiesz, copy-paste z Henryka Pająka. Stąd moja taka teoria, że bardzo dużo się od niego zaczęło. Ludzie na pewno, no jeśli on faktycznie był taki rzetelny i studiował różne inne książki, sprawdzał, chodził po bibliotekach, przygotowywał się, to nie można tego zdecydowanie powiedzieć o tym środowisku, jak tak ogólnie, bo tam bardzo różnie bywa, nawet się nikomu nie chce weryfikować informacji, które gdzieś przeczytał na portalu, żeby sprawdzić, czy na drugim też to samo piszą, tylko od razu będzie napierdalał, nie? Patrzcie, kurwa, co się dzieje, ziemia jednak jest płaska, no i już. Więc ciężko tu mówić o takiej... o takim szacunku dla informacji. No tak się opisuje tego Pająka, że dobrym był pisarzem od tej strony. Sprawdzał, studiował...
1: Wydaje mi się, że to był taki Alex Jones epoki, tak? Który, wiesz, który faktycznie sprawdzał, ale też starannie wybierał to, co mu pasowało. Zresztą, wiesz co, ja sam bardzo lubię czytać stare gazety. Na stronie bodajże Polonika albo Polona, to chyba Polona się nazywa, bo aż sprawdzę, bo to jest zbyt ważne, żeby tak sobie po prostu, wiesz, tak sobie pierdnąć w mikrofon i nic nie powiedzieć. Polona.pl. Na stronie polona.pl możecie sobie przeczytać na przykład Kurier Warszawski z 1921 roku. Albo to jest taka biblioteka, do której nie musicie sobie zakładać karty, tylko po prostu sobie wchodzicie i czytacie. Skany, tak? Możecie sobie obejrzeć każdą dokładnie, każdą z tych stron, tych wszystkich historycznych dzienników, czasopism, zobaczyć sobie, jak to dokładnie wyglądało. Polona.pl, jeszcze raz powtórzę, i zobaczyć, jak to wyglądało. I weźmy sobie jakiś losowy numer Kuriera Warszawskiego z 1923 roku i zobaczmy, w jaki sposób tam byli postrzegani Żydzi, tak? Więc ja rozumiem, tak? Spędził odpowiedni czas w bibliotece, spoko, fajnie. Być może był taką, wiesz, bo... antysemityzm, podobnie jak, nie wiem, jakakolwiek inna ideologia, czy feminizm, czy wolność, czy konserwatyzm też ma swoje fale, być może był faktycznie jakąś emanacją u nas lokalnie w Polsce kolejnej fali takiego antysemityzmu i Leszek Bubel się tych list, nazwisk uczył faktycznie od Henryka Pająka. No ale czy to jest ktoś, o kim by warto było aż tak długo wspominać? No nie jestem do końca przekonany.
0: A mi się wydaje, że to ważna dosyć postać. Posłuchasz sobie Gieresia, będzie wspominał o Pająku. Posłuchasz sobie innego jakiegoś, może bardziej znanego youtubera, podcastera, zacznie ci o Pająku wspominać, wiesz? Bardzo to jest, on dał jakieś podwaliny. W ogóle ciekawa postać, bo on wywodzi się niby z rodziny chłopskiej, Ale też studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pracował jako nauczyciel, dziennikarz w prasie lubelskiej. Przykładowe tytuły jego książek, to nie wiem, czy porównanie do Alexa Jonesa, ale Alex się zajmuje głównie spiskowymi rzeczami, nie? A tutaj mamy po prostu takie też historyczne bardziej książki. Ja chętnie bym na przykład rozszyfrował, ile takiego nieuzasadnionego antysemityzmu jest w twórczości Pająka, a ile no, opiera się po prostu na faktach i wyłuskuje różne niewygodne bardzo rzeczy. Tylko że problem jest taki, że żeby takie rzeczy zweryfikować, to trzeba mieć łeb jak sklep i się całe życie interesować takimi sprawami, nie? Bo jak ja mam zweryfikować, czy w którymś tam roku w bezpiece było 80% Żydów, czy 60%? Jak ja to mam sprawdzić, kurwa?
1: I tu cię mam. Sam wpadłeś w pułapkę, którą utkałem zupełnie nieświadomie, bo wczoraj miałem zupełnie przypadkowo...
0: Nie bądź taki pająk, już nie bądź taki pająk, że tu tkasz coś.
1: A właśnie, czy Henryk Pająk jest takim polskim Spidermanem?
0: On stworzył sieć.
1: Tak, w każdym razie miałem dosłownie wczoraj wieczorem taką bardzo krótką rozmowę odnośnie Artura Lalaka i jego tam 919-stronicowej encykliki dotyczącej historii, tak? I rzuciłem taką myśl, że kurde, no... i teraz ją rozwinę, bo to chciałem sobie rozwinąć, a wtedy już mi się chciało spać, więc jej nie rozwinąłem. Bo każdy taki badacz, który mniej więcej chce to, coś wie i chce coś przedstawić, dajmy na to Stephen Hawking, albo po polsku Andrzej Dragan, albo Michio Kaku, oprócz tych swoich prac naukowych byli też w stanie zrobić takie małe syntezy, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na krótką historię czasu, jest to dosłownie, to jest grubości zeszytu z matematyki kogoś, kto chodzi do ogólniaka, tak? Gdzie wykłada w bardzo prosty sposób pewne rzeczy, którymi się zajmuje na co dzień, tak? Daje takie podstawy, więc ja tutaj takim super turbo analitykom, którzy napisali 2137 książek, zadaję takie, wiesz, takie sprawdzam. A gdzie jest synteza? A gdzie jest jakaś taka, nie wiem, coś do prostego człowieka? No bo jeżeli nie jesteście naukowcami, jeżeli piszecie do prostych ludzi, no to może pora zrobić coś dla prostego człowieka. Taka prosta synteza. Weź tak w trzech zdaniach, powiedz o co ci chodzi. I jeżeli nie będzie w stanie tego powiedzieć, to jest to bardzo prosta metoda manipulacji. Coś to, co na przykład stosuje Jerzy Zięba, coś to stosuje na przykład ten, Jezu, nazwisko mi Deniken. Że napisze pierdylion książek i jeżeli go gdzieś tam spróbujesz zagiąć, to powie, no ale ja o tym już pisałem, to proszę się zapoznać z moim materiałem. I wchodzisz do tego materiału, ten materiał jest po prostu, wiesz, z gówna i dykty ulepiony, nie? I tak patrzysz, i tam nic nie ma, nie? A no, tylko że wiesz, musisz do tego wrócić, musisz to wszystko przeanalizować i to, że facet napisał milion książek, to nie jest absolutnie żadnym argumentem, że on jest mądry czy coś. Niech napisze jedną syntezę. Niech napisze jedną syntezę, która się przyjmie, tak? Którą będzie można kupić w odróżnieniu na przykład od książek Igora Witkowskiego, który napisał ich kilkaset książek i powołuje się sam na swoje książki, ale te książki są nie do kupienia, są nie do wypożyczenia, bo on wszystko własnym sumptem wydaje i nie można tego po prostu dotknąć. Więc w jaki sposób ja mogę, jako zwykły szary człowiek, ciekawy świata, zidentyfikować, czy ty mówisz prawdę, czy ty mówisz nieprawdę, czy ty się powołujesz na to, czy ty się powołujesz na jakieś swoje własne bzdury. To z tego, że napisałeś milion książek.
0: No dobra, rozumiem, o co ci chodzi, ale tu też chyba nie ma takiej znowu reguły, bo powiedzmy masz temat starożytni kosmici i piramidy, które rzekomo maczali palce w wybudowaniu ich, te tematy, nie? No to jak powiesz to bardzo prosto, że przylecieli kosmici i to zbudowali, to brzmisz jak debil. I to zawsze tak będzie. Są takie przypadki, gdzie trzeba trochę rozwinąć myśl, opisać, bo jak powiesz coś bardzo prosto, to jakby traci... Ja wiem, że prawda lubi prostotę, jest taka też reguła jakaś, nie? Że rzeczy prawdziwe, wartościowe da się powiedzieć bardzo prosto, a ktoś, kto ubiera to w jakiś potok słów, opisy, no to rozmywa jakby troszkę To, że to jest takie niepoważne. On to ubiera w takie fatałaszki. Ja wiem, o co ci chodzi, ale można też z drugiej strony wpaść w pułapkę i unikając jakiegoś rozwinięcia tematu, go spłycić tak, że on będzie głupawo brzmiał. Już po prostu... A ludzie tak niestety myślą. Jak coś brzmi głupio, to znaczy, że jest głupie, nie? Pierwsze skojarzenie. Coś usłyszałeś, ale głupio to brzmi, głupoty
1: znaczy,
0: jakieś.
1: Wiesz, no akurat Andrzej Dragan gdzieś podczas jednego wykładu słyszałem, że robił nawet, wiesz, nawet wykłady dla czterolatków z przedszkola na temat fizyki kwantowej, tak? Dał im takie klocki duplo, tak? Które były tylko w trzech kolorach, które odpowiadały za pewne cząstki elementarne, no i tam tłumaczył, że jeżeli zbudujesz odpowiednio dużą strukturę, no to z tego możesz mieć kamień, człowieka, kota, chomika, czy cokolwiek, tak? Był w stanie to wytłumaczyć. I jeżeli coś rozumiesz, to jesteś to w stanie wytłumaczyć bardzo prosto, tak? I wiesz, nikt ci nie zabrania zrobić sobie, wiesz, wydać jedną książkę, która będzie takim, wiesz, takim super epopeją na 30 tysięcy stron, a drugą, która będzie miała 100 stron i będzie takim, wiesz, taką syntezą. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to wtedy pójdź do tam. No. I nie wiem, gdzie tu jest problem, tak? Brakuje mi tych syntez wśród tego całego szur uniwersum.
0: No, myślę, że tak, tak. To ciężko się nie zgodzić. No, tak jeszcze... No.
1: A wracając do rzeczy, dla której chciałem zadzwonić.
0: No właśnie, z czym pan dzwoni w ogóle?
1: Jeżeli mogę, no to chciałem wrócić do pana Gabriela Janowskiego i do cukrowni. Z uwagi na to, że mój dziadek od strony matki pracował w takiej cukrowni, która została zamknięta i faktycznie te cukrownie podczas tej przemiany, gdzieś w okolicach 2000 roku, część została przejęta przez przemysł niemiecki, a bardzo dużo ich zostało zamkniętych. Problem jest taki, że była, to znaczy tak, robienie cukru jest bardzo, bardzo, bardzo proste. My używamy technologii, która sięga XVI wieku i cały czas używamy dokładnie tej samej technologii. Tylko, że wiesz, tylko, że mamy taśmy, tylko, że mamy pewne stalowe zbiorniki. No i mieliśmy bardzo dużo tych miejsc, które były całkowicie niezmodernizowane. Całe wsie wyrosły wokół takich cukrowni. Tutaj mój dziadek jest takim przykładem takiej wioski, która wyrosła tylko i wyłącznie wokół cukrowni. Jeżeli wiesz, jeżeli tam mieszkałeś, to pracowałeś w cukrowni, jeżeli się w niej urodziłeś, to będziesz pracował w cukrowni.
0: Tu też są takie miejsce, pod Środą Śląską są Malczyce, gdzie dokładnie taka sama sytuacja.
1: Mhm. Tak, no i teraz te wioski wymierają, tak? Ewentualnie tak. Może gdzieś tam jeszcze ktoś zostaje, jakiś bogaty emeryt, który nie musi się przejmować pieniądzami, tak? Tylko problem jest taki, że ta cukrownia pracuje, no ile, 2-3 miesiące podczas kampanii buraczanej, od września do października, od września do listopada góra, jeżeli było dużo buraków. To były rzeczy, które były zwyczajnie nieopłacalne, tak? Problem w tym, że masz, że wiesz, że nie masz człowieka na etacie do utrzymania, który będzie pracował 3 miesiące, a potem musisz mu zapłacić. Masz jego rodzinę, masz jego dzieci, masz jego wnuki. I mieliśmy bardzo dużo zajebiście nieopłacalnych ekonomicznie cukrowni. Z uwagi na to, że był to spadek naszego kochanego PRL-u, który wiesz, jeżeli wyrobiono normę, spoko. No i mój dziadek, kiedy jeszcze żył, no to był naprawdę bardzo, wiesz, bardzo wyluzowany koleś, chodził na polowania, miał swój ogródek w lesie, hodował tam marihuanę, no, czy za dużo powiedziałem, bardzo, bardzo fajny człowiek, ale to jest człowiek, który pracował dosłownie 3 miesiące w roku, a potem się opierdalał przez cały czas, tak, a cały czas miał płaconą pensję. Więc wiesz, i tutaj cała wioska była w ten sposób finansowana.
0: Jakie to nierynkowe, fu! Jakie to jest nierynkowe, strasznie.
1: No bo to brzydzę jest się. Nierynkowe, tak? No bo miałeś tam 80 cukrowni, no i co? No dobra, no zrobiliście swoje, wyrobiliście normę, no i dzień dobry, wszystko ładnie, pięknie, tak? Tylko że to była technologia z lat 50, tak? Niemcy przyszli, co mi się też nie do końca podoba, że to Niemcy przyszli, a nie Polacy, i to zmodernizowali, bo wolałbym, żeby jednak te 20 cukrowni, które zostało jednak w rękach polskich, ale nie zostało. Nie wiem dlaczego. Nie chcę tego rozpatrywać i to nie jest tematem tej konkretnej rozmowy. Natomiast dobrze, że to zdechło, bo to był relikt PRL-u, który kosztował nas naprawdę zajebiście dużo, bo utrzymywaliśmy nie tylko typka, który chodził z miotełką po zakładzie pracy, ale też jego żonę, jego dzieci, jego wnuki, jego babkę, jego dziadka.
0: No, można było sprywatyzować te cukrownie, ale no co, to wtedy robisz blokadę, że tylko dla rodaków jest prywatyzacja, a zamykamy prywatyzację dla obcokrajowców. Można by też coś takiego zrobić. Ale jest dość oczywiste, że były tu pewne siły, którym zależało na innym rozwiązaniu i taki lobbying to może różne formy przybierać, nie? Możesz lobbować na różne sposoby, opierając się na różnych znajomościach, na wysokich stanowiskach, znajomości w rządzie, łapówę możesz dać. Ile było sytuacji, gdzie łapówy były płacone za uchwalenie jakiejś ustawy, słynne lub czasopisma. Nie pamiętam, o co tam chodziło, ale pewnie o to, żeby wydawcy czasopism tam lepiej wyszli, tak? Się domyślam, nie wiem. No w każdym razie to są u nas takie przypadki i mi się to nie podoba, takie załatwianie spraw.
1: To znaczy, wiesz co, wiem do czego zmierzasz, tak? Tutaj akurat konkretnie poruszam temat cukrowni, bo je po prostu znam je po kądzieli, tak? Po mieczu, przepraszam.
0: Po kądzieli to po matce, po mieczu.
1: No, dziadek po stronie matki, no to po kądzieli. Tutaj znam to, wiesz, tak od spodu, tak? I wiem i wyobrażam sobie takiego, nie wiem, inwestora, który przychodzi i miałby tutaj zainwestować i patrzy, tak sobie przeciera oczy i mówi,
0: dziki wschód, nie? Pierw muszę iść z łapówkami do rządzących, potem muszę dogadać z jakimś miejscowym tutaj wójtem, jemu łapówę dać, potem muszę ustawę zmienić.
1: Nie, zupełnie o tym nie mówię. Mówię o tym, że to była technologia, która tam była z 1956 roku.
0: No, a ja dodaję tak jakby jeszcze od siebie dodatkowe różne czynniki, że w takim dzikim jeszcze trochę kraju, no to są stare przyzwyczajenia, że musisz załatwiać różne sprawy. Nie zrobić po prostu, nie działać, tylko załatwiać, nie? No tak to jest. W kraju postkomunistycznym zawsze jeszcze długo będą takie różne układy, układziki, jeszcze będą te służby będą miały swoje wtyki, trzeba będzie z nimi się, wiesz, być może podziałkować. Przecież Polska lat 90. to była taka gangsterka i to była gangsterka na styku biznesu, gangsterki i polityki. Wszystko się łączyło w jedno, nie? To był koszmar jakiś, trzeba było długo z tym wszystkim walczyć. No to z cukrowniami pewnie tak samo, oprócz jeszcze tych starych technologii przestarzałych różnych, oprócz tych dziwnych zwyczajów, gdzie trzeba płacić pracownikom za ich utrzymywać, nawet jak nie pracują, nie? O wszystkim tym, co mówiłeś, to jeszcze dodatkowe czynniki dochodzą, nie?
1: No i sobie wiesz, przychodzisz jako inwestor, no dobrze, no tutaj mamy zakład pracy na 200 osób. No tak, ale tam jest wioska na 5000 osób, którą też musisz utrzymać. Co kurwa? I tak to wygląda. Pewne, no zostało to w jakiś sposób ogarnięte. Ja sam pamiętam jeszcze z czasów zachodniopomorskiego i sprzed momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, chodziły nawet takie ulotki, takie przysłowie, będzie praca u Bauera, więc do Unii wejdźmy teraz. Tak sobie zapamiętałem, już nie wiem dlaczego.
0: Teraz.
1: Tak, wiesz, no u Bauera, tak, u rolnika.
0: No, jest u Bauera, to wejdźmy teraz.
1: Tak, więc do Unii wejdźmy teraz. No i się okazuje, że wiesz, że jest mnóstwo wiosek, które prawie wymarły, tak? Oprócz tego są gospodarstwa post-PGR-owskie, które istnieją, które zostały faktycznie zagarnięte przez niemiecki kapitał zarządczy, ale wiesz, ale to pracuje i to płaci podatki w Polsce, to jest zarejestrowane w Polsce, całe te tereny rolnicze, ziem odzyskanych, no to jest miejsce, gdzie się wychowałem. Znam je zwyczajnie od podszewki, bardzo dobrze wiem, jak ta przemiana wyglądała od wioski, która stwierdziła, nie, nam tu dobrze, no i chuj do tych, co stwierdzili, No dobra, no to może po prostu się zrobimy sobie tak chłodupki, gołdupki, hop do kubki, i zróbmy może coś razem. No chuj, że pod tym niemieckim zarządem. No ale innego nie ma. My sami się nie zorganizujemy, nie mamy na to pieniędzy. Bo co? Bo polski rząd o nas nie zadbał. Polski rząd w latach 90., jeżeli chciał zadbać o wieś, to wysyłał rodzinę tonę zboża i jednego świniaka. No to świniaka zjedli, a zboże sprzedali. Tak to wyglądało.
0: No właśnie. Często się podaje takie przykłady zmarnowanego potencjału, jak Unitra, czy jakieś zakłady, nie wiem, Kasprzak, no takie perelowscy wytwórcy elektroniki. A ja czytałem artykuł, że ktoś, kto chciałby to jakby rozwinąć, zainwestować w to, to robi wszystko jakby od zera. Bo nam się często wydawało, że jakaś tam Unitra to potęga była, że świetne rzeczy robili. No zdarzało się, no kurczę, głośniki Altusy czy jakieś tam inne rzeczy, to fajne były rzeczy, tylko że może niekoniecznie dla inwestora to taki piękny obraz był, który tam przyszedł i zobaczył, że no czytałem, że brakowało wszystkiego, materiałów, technologii. To często jest jakaś marka, ale to jest na przykład zainwestowanie w markę i to w markę lokalną, tylko i wyłącznie, rozpoznawalną bardziej tu pod tą szerokością geograficzną, więc żadna rewelacja taka, nie? Robić wszystko od zera, inwestować kupę kasy w to, zmieniać linie produkcyjne, technologie i jeszcze mieć do wygrania lokalny rynek, tak? Jak nie zainwestujesz jeszcze dodatkowo w zrobienie z tego globalnej marki, to musisz to poeksportować, musisz czekać, aż się ludzie tym zachwycą. No to często nam się tak wydaje, o, przyszli i zniszczyli Unitrę, Szwaby czy ktoś tam, nie? No, ruskie, no, łamane
1: przyszli,
0: przez szwaby.
1: Przyszli i zostali z gliszcza tak naprawdę, tak? I to nie tylko dotyczy, nie wiem, Unitry, Diory czy innych, czy nie wiem, czy polskiego Fiata, dajmy na to, i tego słynnego FSM-u, tak? To już było zjebane w momencie, kiedy została nas opadnięta żelazna kurtyna, tak? Niestety, no, żyjemy sobie w takim kraju, tak, i tylko Rosjanom możemy podziękować za to, że nasze pensje nie wyglądają tak, jak wyglądają, nie wiem, w Belgii. Bo mieliśmy, bo oni sobie, wiesz, gospodarkę budowali od 45, tak, a my swoją gospodarkę budujemy od 1990. I tutaj możemy tylko podziękować naszym braciom ze wschodu. Nawet mniej, nawet tutaj bym się nie przypierdalał do, nie wiem, SLD, PO czy PiS-u, tylko do tego, że wiesz, że my później wystartowaliśmy z tych bloków startowych. Jest nasz problem, tak? I tyle, urodziliśmy się tutaj, zastaliśmy ten stan. No i co zrobisz? No kurwa, nic nie zrobisz.
0: No, zawsze fajnie, że też lubisz zwracać uwagę na tą drugą stronę medalu, nie? A nie tylko głosić te opinie, które są najpopularniejsze. I no, stąd niektórzy będą cię czasami krytykować, ale dobrze, jak ktoś to powie, bo nie jesteśmy tutaj sektą, ani jaśnie oświeconymi z monopolem naprawdę i sobie dyskutujemy. I fajnie, że ktoś przedstawia drugą stronę medalu właśnie.
1: No i właśnie to jest taki podstawowy problem. Jeżeli byśmy mieli jakieś, nie wiem, jakieś pretensje do tego, no i tutaj też można zrobić takiego ładnego loba na Ukrainę, że Ukraina w pewnym momencie zobaczyła, ej kurde, ta Polska, która też, no dopiero co, wiesz, dopiero co się urodziła, jest tam fajnie. Oni tam lepiej zarabiają. No chuj, że mamy fajną żywność, chuj, że mamy tam bardzo duże zbiory rzepaku, i fajną fabrykę stali, no już nie mają, ale chuj, a tam się żyje po prostu lepiej. Tutaj, wiesz, no w tym Okcydencie, w zachodniej części Europy. I chcą tutaj dołączyć.
0: No, taki przykład, nie, że można się wybić. Polska jest pod wieloma względami fantastyczna. Tutaj przyjeżdża obcokrajowiec, przyjeżdża sobie Amerykanin, już o nim wspominałem, w poprzednich audycjach i on się zachwycił nie tylko tym, że za te $30 może sobie tutaj fajne rzeczy pokupować, tu lody, tu obiadek, tu się przejechać, tu za bilet, wszystko za te $30, ale też tym, że nasze metro w Warszawie jest takie czyste i nowoczesne. No wiesz, jak popatrzysz na te metra tam New York, to tam jest taki syf, kiła i mogiła, jak z jakiegoś filmu Joker właśnie, nie? Takie wszystko brudne, obskurne. A u nas przyjechał wszystko takie nowoczesne, jak z filmu science fiction, czyściutkie, bezpiecznie, nie zaczepia cię nikt tam, wiesz, nie chcę już mówić, że bardziej opalony, bo wyjdę na rasistę, że cię zaczepia. Ale tak to bywa. Chyba właśnie jednak. No, ale tutaj masz bezpiecznie, czyściutko, nowocześnie, fajnie. I też są wieżowce. Też mamy wieżowce. Nie mamy ich tak dużo. We Wrocławiu mamy jeden. Nazywa się Sky Tower. No, ale mamy.
1: Tutaj Zamoyski pisze, wszystko ładnie, pięknie, tylko niech Kotkiewicz powie, co tym rodzinom, co pracowali w cukrowniach i wcale nie żyli jak burżuje, nagle przyjechał Niemiec i zamknął im fabrykę, a oni nagle zostali bezrobotni.
0: Takim ludziom się nie da raczej wytłumaczyć, bo to jest też naturalne, że każdy patrzy trochę od strony swoich korzyści, tego, no, jak żył, jak teraz żyje i nawet chyba nie oczekujemy, że tych ludzi jakoś przekonamy.
1: To jest taki problem. Ja sam jestem na etacie, tak? Niedługo mi minie 10-lecie w jednej firmie, tak? I no co, jeżeli by nagle zamknęli zakład pracy? No to co? No to mam sobie otworzyć dzióbek i ej, podatnicy, dawajcie mi tutaj jedzonko, dorzucajcie mi się do remontu łazienki, bo mi właśnie wężyk w kiblu poszedł swoją drogą, właśnie mi wężyk w kiblu poszedł i miałem zalaną łazienkę godzinę temu. No. Tak po prostu jest. Jeżeli stawiasz wszystko na jedną kartę, no to wtedy no masz niestety przejebane. Tak złożony jest świat i na tym to polega. Dlaczego ja, jako podatnik, miałbym do tego dokładać, jeżeli bym stracił pracę, na przykład, nie wiem, mając wypadek i będąc na rencie, co miałem w swoim życiu, no to wtedy miałem taką rentę, jakby wiesz, jakby szmatą ci przez pysk przedzielić, nie?
0: Evie Place pisze, zgadnij, kto w New York City niszczy bardziej metro, bladzi czy opaleni? Ja bym stawiał bardziej, powiem wprost, na czarnoskórych, że są większymi wandalami niż Azjaci, niż biali, bo mają coś takiego, no ta kultura, graffiti, tu coś kopnąć, przewrócić, się śmiać, no tak mają coś. Z tych niższych warstw społecznych, bo pewnie w tych wyższych to znajdziemy takich, którzy często są na wyższym levelu niż jakiś white trash na przykład typowy. No.
1: Tutaj Zamoyskie dobrze gada z czymś, czego dokładnie nie rozumiem, ale dobrze mniej więcej rozumiem tę kwestię, że oni nie mieli co jeść, budowali cały... To jest taka kwestia, tak? No... rodzisz się, tak? Masz tabula rasa, masz jakieś opcje, idziesz pracować do Walmartu, tak? Stawiasz wszystko na jedną kartę, no i nagle ta jedna karta się okazuje być, nie być Jokerem, tylko być, kurde, dwójką, tak? No i co wtedy, tak? To jako dorosły człowiek, który, no dosłownie, w Polsce ma szansę, nie wiem, wyjechać sobie, zbierać szpragi nawet, tak? Czy gdziekolwiek za granicę, nie znając nawet obcego języka, dorobić się chociaż odrobinkę, a nie sobie siedzieć w tym miejscu cały czas, w tej wiosce koło zamkniętej cukrowni i tak wiesz, tak z otwartym dzióbkiem czekać, aż skapnie. To tak nie działa. Tak nie działa. Zamoyskie, jak wyglądała twoja kariera? Ty coś po prostu dostałeś, nagle ci się skapło, czy to była twoja własna praca?
0: No stawiałbym na to drugie, a nawet jeśli są wśród nas tacy, którzy byli jakimiś beneficjentami systemu słusznie minionego, no to musimy się odzwyczaić od tego i przejść na inny tryb, że już nie oczekiwać. Same kłopoty z tego są, popatrzcie, no teraz już się ludzie nie odzwyczają od tego, że rząd im da z naszych wspólnych pieniędzy, że im da. No i będzie się powiększał dług, deficyt budżetowy i tak dalej. No to nie jest to dobra droga. Chciałbym żyć w kraju, gdzie nie ma świętych krów, nie? Gdzie nie ma uprzywilejowanych, że nie ma kast, bo to jest społeczeństwo kastowe w dużej mierze. Ten ma takie przywileje, ten ma srakie, ten dodatek dostaje, ten czternastkę, ten 6000 nagle dostaje, bo wyszedł na ulicę i pokrzyczał. Ten ma zniżki, ten nie musi płacić tak jak inni. No kurde, no dobrze by było, gdyby jakoś taka większa była sprawiedliwość, nie? A nie... ciągle te święte krowy. Ja jestem jak ten kaleka społeczny, o którym śpiewał Martin Lechowicz, że nie jestem murzynem, pedałem, ani tam ciężarną kobietą. No, no nie jestem, no i nic nie mam.
1: A to wiesz co, czy ja mogę sprzedać tutaj sobie swoją pewną teorię spiskową?
0: Dawaj, dawaj.
1: A skoro Kotkiewicz porusza teorie spiskowe, to już jest bardzo głęboko. No bo wszyscy wiemy, ceny energii, ceny gazu, ceny węgla idą w górę. No i tutaj jest takie przerzucanie się, czy to Putin, czy inflacja, czy to coś jeszcze innego. No zasadniczo jest taki problem. I tak się przerzucamy, że ta tona węgla, która jeszcze rok temu kosztowała, nie wiem, tam 900 zł, dzisiaj kosztuje 3600, bo to jest ta kwestia, którą też poruszałem wcześniej, a to znaczy w innych audycjach, gdzie mówiłem, że to nie jest tak, że tego węgla nie ma, on jest po prostu zajebiście drogi, co trochę też rozumiem, bo Polak ma coś w swojej głowie, że jeżeli coś zaczyna drożeć, no to sobie zatankuje na zapas i inni nie będą mieli i będzie pewna niedostępność. Ale oprócz tego jest coś, czego mi się wydaje, wszyscy analitycy ekonomiczni pomijają, mianowicie podatek od nadmiarowego zysku, który pierwotnie miał być tylko i wyłącznie dla spółek Skarbu Państwa, a w efekcie jest tym podatkiem, który będzie tym podatkiem, który dotknie firmy, które za dużo zatrudniają, no i na przykład za dużo zarobiły. Wydaje mi się, i to jest moja teoria spiskowa, że doszło do spisku pomiędzy dystrybutorami energii, czyli gazu, węgla, czyli spółkami Skarbu Państwa, a państwem. Państwo powiedziało, nałożymy na was za te zyski 50% podatek, a spółki powiedziały, ok, to my podniesiemy ceny o 300%. W porządku, czyli te 50% z tego zysku, z tego zajebiście drogiego węgla nie trafi do, nie wiem, do spółek węglowych, tylko trafi do budżetu państwa i pójdzie na 500 plusy. To jest zajebiście ciekawy punkt, że aż tak bardzo chytrze zostało to rozegrane, żeby w ten sposób podzielić się zyskami. Ej, może, ej, słuchaj, masz jakiś sposób na to, żeby wyruchać polskie społeczeństwo? No tak, no to podzielimy się zyskami po połowie. I tak to wygląda, bo ten podatek ma mieć wartość 50% od tych nadmiarowych zysków. I to jest moja teoria spiskowa, że państwo dogadało się ze spółkami Skarbu Państwa, podniesiemy ceny i podzielimy się chytrze tym po połowie. I jeżeli ktoś ogrzewa węglem, a prawie wszyscy w Polsce ogrzewają, to połowa z waszych rachunków pójdzie, ta dodatkowa cena pójdzie na 500 plusy.
0: To nie brzmi jak teoria spiskowa, tylko brzmi jak rzeczywistość za oknem, tak jak dla mnie bardziej, wiesz? I taka, jak takiego słucham, to się dobrze klei, no, dobrze się klei. Skoro żyjemy w kraju, gdzie prezesi spółek chodzą sobie na obiadki z rządzącymi i to jest jedna klika w zasadzie i wtykają jedni drugich w różne tam miejsca, mają wpływ jedni na drugich, znają się, no to tak, a wiesz co? Może w ogóle też dodałbym drugą taką swoją teorię, że ci rządzący, oni tylko udają, już od dawien dawna udają, że nami się przejmują, że im zależy na nas. Tak naprawdę jest już bardzo solidny mur między nami i oni tak naprawdę mają nas w dupie i w pogardzie głębokiej. I gdzieś tam, jak wiedzą, że ich nikt nie nagrywa, rozmawiają ze sobą, to mówią w stylu, o, plebs się wkurwi, nie? Ale co tam jebać biedaków, kurwa, musimy się tu zatroszczyć o sprawy. Oni tego nie zrozumią, bo to są, wiesz, to jest hołota, plebs, Polaczki. Przecież taki ton rozmów trochę przebija z tych rozmów nagrywanych w różnych restauracjach, tam usowy, Sowa i przyjaciele, nie? Wiesz, słynne, że Polacy mają zapierdalać za miskę ryżu. To chyba nie był sarkazmik ostatecznie, nie? Więc no ze nie strony był, no Morawieckiego to było bardziej coś w stylu, że Polaczki muszą zacząć zapierdalać za miskę ryżu, żeby poznali, co to pieniądz, co to, wiesz, co to życie, nie? żeby zaczęli, wiesz, myśleć normalnie, to muszą dostać nauczkę. To chyba w tym kontekście było, co?
1: To znaczy, sam nie wiem, jak to ocenić pod kątem współczesnej, takiej bardzo socjalnej polityki polskiej, tak? Bo socjal jest czymś, czym się brzydzę. Natomiast to w pewien sposób działa, tak? Sam znam też osoby, które mówią, no skoro dają, no to trzeba brać i nie mam tutaj do nich pretensji. Jeżeli mają okazję, oczywiście brać, korzystać z tego, tak? Ja sam korzystam, akurat nie na państwie polskim, ale po prostu korzystam.
0: Od kogo, przyznaj się, od kogo bierzesz pieniądze, od jakiego kraju? Kurwa.
1: Nie powiem, bo się Arabia Saudyjska obrazi. Ale tutaj całkowicie szczerze, w momencie, kiedy widziałem, że gdzieś tam na widoku jest jakiś kryzys, po prostu podjąłem się drugiej pracy, tak, i mam drugą pracę, w której zarabiam w dolarach, gdzie te dolary sobie po prostu chomikuję i jak tak patrzę na to, jak dolar rośnie, jak te wszystkie iPhony drożeją, no to jest taki problem, to też jest taka inflacja per proxy, tak, że importowana elektronika, która do nas przychodzi, no to ona jest rozliczana przez dolary i to, że nowy iPhone kosztuje 14 tysięcy, to nie dlatego, że sobie Tim Cook stwierdził, że on będzie kosztował w Polsce 14 tysięcy, tylko dlatego, że polska złotówka jest jebanym dowcipem. Więc mam sobie jakąś sensowną poduszeczkę właśnie w dolarach, na których można polegać, bo jeżeli jest kryzys, to wszyscy idą do dolara. Natomiast no, to jestem ja, tak? Nie każdy ma tę szansę, nie każdy ma tę, nie wiem, jakąś taką wizję, że sobie zauważył odpowiednio wcześniej, że ej, słuchajcie, będzie chujowo, trzeba się szykować. Brace yourselves, winter is coming. No tak to po prostu wygląda, tak? No i pytanie, jak to się rozegra? Czy zima będzie dostatecznie zimna, żeby wywieźć rząd PiSu na taczkach?
0: Dobrze, że te zimy już nie są takie srogie, jak ja pamiętam jeszcze. Sam się urodziłem w zimę stulecia, gdzie śnieg był po szyję, potrafił być po szyję, mróz, trzaskający mróz, nie? Czarny mróz. A teraz mamy takie zimy na pół gwizdka, no ale i tak czuję, że będą nas teraz przyzwyczajać i będzie coraz więcej takiej retoryki. Widzicie, rozumicie, czeka nas wielka próba. Nie ukrywamy już, że będzie źle, że o nic się nie zatroszczyliśmy.
1: Ale to już się dzieje, przecież pani minister Moskwa nie dalej jak miesiąc temu mówiła o tym, że ona w swoim mieszkaniu utrzymuje temperaturę rzędu 17 stopni. I to mówiła w dzień, kiedy było 25 na zewnątrz, nie?
0: Ty, my tak często tutaj jesteśmy za rządem kobiet, a niech kobiety przejmą władzę, ale już mieliśmy kilka takich posłanek, jak zalało Polaków, te powodzie wszystkie były, nie? No tu Wrocław koszmarnie zalany był i okolice. Całe osiedla zatopione, słuchajcie, widok jak jakiś postnuklearny, jakiś Waterworld, nie? Z Kevinem Costnerem. Tak tu było. To jakaś posłanka nagle wychodzi, no taki mamy klimat, nie? Czy to było do rolników, którzy się nie ubezpieczyli? Trzeba było się ubezpieczyć. Teraz, no, 19 stopni to bardzo zdrowe. Tak lubią rzucić taki tekst. Oni to robią nieświadomie, ja czuję, bo gdyby mieli instynkt samozachowawczy, to by nie gadali takich rzeczy publicznie, bo wiedzieliby, że na nich gromy polecą. Oni po prostu są tak już odrealnieni i właśnie na chwilę się pojawia ten widmowy mur, nie, który nas dzieli od władzy i oni sobie pozwalają przez moment powiedzieć to, co naprawdę o nas myślą, że mają nas w dupie, że trzeba było, że trzeba by było i że taki mamy klimat, albo jak ktoś żyje za mniej niż 6 tysięcy, to albo jest złodziejem, albo kurwa, nie wiem, kimś tam.
1: Ja pierdolę, tyle tutaj wątków pomieszałeś, stary, że naprawdę sobie takiego baranka po prostu chciano walić. Po pierwsze z tym, że trzeba było się ubezpieczyć, to mówił wówczas minister Cimoszewicz i faktycznie dostał za to słusznie po dupie, no bo kurde, no jednak to była powódź stulecia, a nie powódź. No zresztą to było tak, że papież przyjechał, nie? I tam, gdzie się pojawił, to potem powódź wysokiła. Więc trzeba się było ubezpieczyć od papieża. Sorry, taki mamy klimat, to była historia sprzed paru lat. Nie pamiętam kogo konkretnie, i to nie była jakaś tam feminokracja. Wiesz co, ale tak a propos feminokracji, to mi się przypomina historia dosłownie sprzed kilku dni, gdzie pojawił się w Play Store i App Store taka aplikacja, taki Tinder, tylko że dla konserwatystów. No i się okazało, że został zbombardowany, no, konserwatywnie, tak, rola kobiety, rola mężczyzn. No i się okazało, że rating tej aplikacji to był tak jeden z groszami, nie? I wszystkie komentarze, które tam wrzucały jedynki, to było, że na tym konserwatywnym portalu randkowym nie ma żadnych kobiet. Ciekawe dlaczego.
0: Co do tych wątków, które pomieszałem, chciałem, bardziej mi chodziło, może chodziło mi głównie o to, że kobiety rządzące gdzieś tam w rządzie wcale nie muszą być takie super i często nie są. No gest Lichockiej, no to przecież muł bagienny ta Lichocka, nie? Jakaś taka tempa strasznie. A Kępa, to już w ogóle muł bagienny.
1: Akurat, wiesz co, ja bym był za tym, wbrew pozorom, tak? Żeby posłowie sobie pokazywali fakola. Żeby wychodzi dzień dobry, ja z wnioskiem formalnym o chuja w dupę posłowi Brownowi, nie? To by było fajne. To jest taki. To w ogóle mówimy, że słowa nieparlamentarne, nie? No, nie do końca. Może zróbmy w ogóle, mówmy ze sobą szczerze. Pokażmy, kim naprawdę jesteśmy, nie? I tak wiesz, i wychodzisz na mównicę, panie ministrze, premierze Rady Ministrów Morawiecki, chuj ci w dupę śmieciu, obyś zdechnął na raka. I tutaj przechodzisz dopiero do swojego przemówienia. Bardzo chciałbym, żeby to stało się w Polsce parlamentarne. Żeby ci ludzie byli szczerzy, a nie tam się gryźli po policzkach i tam wiesz, to, no coś tam ten, coś tam ten, nie. Na pewnej kurwie. Po prostu uczciwie, szczerze.
0: I żeby za posłem, który przemawia, oczywiście jest to nagrywane, można sobie na YouTubie zobaczyć, Janusz Jaskółka na przykład jest taki profil YouTubeowy, gdzie koleś wrzuca obrady Sejmu cały czas, nagrywane z kamer. Ale żeby jeszcze za posłem był taki olbrzymi ekran, jakiś taki telebim, ileś tam metrów na ileś metrów i tam by przewijały się komentarze. Co ludzie myślą na temat, co aktualnie gada ten poseł? Ale też, słuchajcie, no, nam się marzy taka jakby wolność tu wypowiedzi, ocenianie posłów, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że komentarze plebsu to są durnowate też i najczęściej skoncentrowane na jakimś hejcie, na odruchach, na emocjach. No to też nie róbmy z tego jakiejś wartości, tak? Że nagle lud się wypowie i dadzą do myślenia tym rządzącym.
1: No to jest ten problem, że rządzący jednak mają, wiesz, mają władzę, mogą determinować, mogą głosować. My jako plebs możemy sobie, wiesz, co najwyżej popierdzieć w ten mikrofon nawet. Jeżeli zbierzemy sobie te 100 tysięcy podpisów, tak, nasza ustawa zostanie wysłuchana, no wejdziesz sobie na mównicę, popierdzisz, no i co? No i gówno. Także być może taką. I tutaj już będę powoli kończył, bo późno już jest, to może tak zrobić po prostu Sejm MMA, żeby nie było tak, żeby faktycznie głosowanie przeważało nad przegłosowaniem danej ustawy, tylko każdy z tych kół poselskich wybiera swojego zawodnika. Potem ustawiamy taki oktagon w miejscu mównicy sejmowej. No i oni się napierdalają. No i ostatni, który będzie się trzymał na nogach, to wtedy ustawa tej partii, to wtedy on decyduje.
0: Jak wspomniałeś tutaj o MMA, walki w klatkach, też sobie ostatnio tak bardziej może zdałem sprawę z tego, jaki wpływ miało powstanie tych pierwszych gal. No pierwszy był Fame, potem jak grzyby po deszczu inne zaczęły powstawać. To jakieś takie naturalne zjawisko, że z tych różnych streamów, z kanałów, z patologii, no w końcu ktoś wpadł na pomysł, niech się napierdalają. Ale teraz na przykład są doniesienia, czytałem dzisiaj o tym, że jakieś nastolatki, dziewczyny w szkole się biły i jedna napierdalała kastetem drugą po głowie, jakaś strasznie krwawa bójka. Kiedyś nie było czegoś takiego, za moich czasów nie pamiętam, żeby choć raz się biły dziewczyny. Nie pamiętam ani jednego takiego przypadku przez cały swój proces edukacji. Chłopaki tak. A teraz widzicie, zmieniło się. I czy takie jakieś fejmy, srejmy nie są temu winne, że napędzają modę na napierdalanie się, na skopanie kogoś leżącego na ziemi, zaatakowanie na partyzanta. Ale dobra, oddajmy głos Grześkowi, bo się dodzwonił. Cześć Grzechu.
2: Siema, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam?
2: Leci po mnie. No, tylko furiat nie dzwonił dzisiaj, to ja dzisiaj za furiata będę, bo mam weekend.
0: Spoko.
2: Potrzeba, wspomniałeś o powodzi, pamiętasz, w 97, tak?
1: No tak.
2: No, obejrzałem sobie dokument, no w sumie dokument,

0: Do tego służby były powiadomione, a co potem się działo, to już jest festiwal spierdolenia. Tak jak właśnie mówiłeś, że Wrocław się obronił, ale Krawiec, ale Wrocław się obronił bardziej fuksem niż niczymkolwiek. To takie było na żyletki, tak? Ta fala przeszła. To było ciekawe, jak w dużym mieście przed Wrocławiem straż pożarna miała jeden ponton, kurwa, w dużym mieście, do tego dziurawy.
1: No tak.
2: Jak Polska.
0: A tak, ale to jest w raporcie, kurwa, żeby nie było, to było czytane z raportu. Ostał się taki zamknięty, nie?
1: Ile macie tych pontonów? Powiedzcie tam. Jeden mamy. O, to dobrze. Ale dziurawy. O, to zaraz. Mówicie, że rękawiczek wam brakuje i gumiaków. Zrobimy, zrobimy. Ja tu zaapeluję, wystosuję pismo, a potem zapomniał. Poszedł do domu, się nachlał i zapomniał. No tak trochę jest, ale z drugiej strony wielka praca ludzi. Ludzie się fenomenalnie zjednoczyli i targali te wory. Nawet ja, taki nierób i obibok pomagał.
0: No i o tym też jest ten dokument, bo właśnie tacy ludzie jak ty, którzy targali wory, i tacy ludzie jak nawet Etam, gdzie mieli krótko falówkę w domu i mieli baterie do nich i nawet działała, i rozdali to tym ludziom, którzy jeździli na tych prywatnych pontonach rybackich właśnie. Rybacy, krótkofalarze zrobili dużo większą robotę niż państwo, które to po tych kilku dniach zmagania się ludzi, kiedy ta fala powodziowa szła, bo fala powodziowa nie idzie jak fala sejsmiczna czy tam atomowa bardzo szybko, tylko bardzo wolno. Więc nawet politycy mają szansę jakby zrewidować swoje myśli z rzeczywistością lub nie. Okazuje się, że nie skorzystali z tej okazji. Mieli też okazję zamilczeć, przemilczeć lub nie odezwać się, też nie skorzystali z tej okazji i gadali takie kurwa brednie właśnie o tym Cimoszewiczu, co Kotkiewicz wspomniałeś, że kurwa on zaczął o ubezpieczeniach gadać do ludzi, którzy ładowali wory kurwa na wały. To jest jakiś no po prostu Sajgon.
1: Kraj właśnie wałów i targania wora. To władza nas za wora targa. A pamiętam taki śmieszny widoczek, mnie trochę rozbawił. Jestem wyczulony na takie rzeczy. Jadę sobie przez Wrocław i widzę, że stoi kościół, wręcz jakaś katedra i obładowana tymi worami na 3 metry poustawiane, żeby tam ani kropelka nie uszkodziła cennego kościółka, a obok tak gdzieś tam dwa worki na progu poustawiane symbolicznie, tu woreczek, jak w ten kościół tak opatulili. No, najważniejsza rzecz oczywiście, wiadomo, nie?
2: No ale wiesz, ale to jednak zabytek, także tutaj akurat tak bardzo bym się nie czepiał. Pamiętam, jak byłem turystycznie sobie w Kownie, gdzie właśnie podszedłem sobie do kościoła swoją drogą i zauważyłem, tak, to było tam w kilku językach napisane, no i tak sobie czytam, że tutaj podczas powodzi w 1924 roku doszła woda. Ja tak patrzę, kurwa, gdzie tu jest jakaś rzeka w ogóle, nie? Może rzeki nie widać. A woda, faktycznie, no rzeka przepływa przez Kowno, a to było dosłownie jakieś tam, nie wiem, jakieś pół kilometra od rzeki. Ale Grzesiu, nie wiem, czy słuchałeś tutaj wcześniej, bo cię tutaj chciałem pociągnąć za język i pod kątem różnic kulturowych. Jak wyglądała twoja praca w UK-u na samym początku? Czy się nie zderzyłeś z jakimiś tam różnicami kulturowymi tylko dlatego, że, nie wiem, urodziłeś się w Polsce, zostałeś wychowany w Polsce? Czy nie miałeś takich sytuacji, że tam się żyje po prostu inaczej, są inne standardy? Nie wiem, tak rzucam trochę w pustkę.
0: No, ja chciałem jeszcze o tym węglu pogadać, ale dobra, niech będzie.
1: Gadaj właśnie, Grzesiu, o tym, jak tam, wiesz, dzisiaj nawet myślałem, że co tak rzadko ludzie opowiadają o początkach swoich życia w innym kraju. Tylu mamy tutaj emigrantów, ludzi na obczyźnie, a tak rzadko właśnie opowiadają, jak zaczynali, nie?
0: Ja wiem, czy rzadko, bardzo często moim zdaniem było to poruszane. Może nie ostatnio.

0: właśnie, ale jednak często ten temat był poruszany, właśnie emigracje do różnych krajów. Z tym, że UK nie jest egzotycznym krajem dla Polaków, bo jest, no, setki tysięcy Polaków tu mieszkają. I może ci, co na początku wyjeżdżali, no to wtedy te różnice, te pierwsze dotarcia były bardziej ciekawe, ale jeśli już jedzie następny, to nie jest jakieś tam ciekawe i to nie jest duża różnica kulturowa wtedy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja takiej nie doznałem. Choć też nie jest tak, że przyjechałem i sobie wjechałem jak w masełko w jakąś polską enklawę, gdzie montowaliśmy sobie nawzajem anteny Polsatu i było super, nie? I tam jebać biedę, bo już jest fajnie, nie? Tak mamy koło siebie jakieś tam bezpieczne środowisko i sobie działamy, nie? Ja tak ten jakoś na uboczu się trzymam, ale to tak samo jak wyemigrowałem z wioski do miasta, to też nie było tak, że z jakąś watachą z wioski wyjechałem, nie? Do miasta, nie wiem, tak sam sobie pojechałem i tak to wyglądało. Tak samo sam sobie pojechałem gdzieś i sam się trzymam i może inni inaczej emigrują z całą wioską, nie wiem. Słyszałem, że są enklawy Polaków. Na pewno są. Ale nie wiem, ja, o co pytacie szczególnie, trudno mi jest tak powiedzieć. No, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie przecierałem szlaków, tak? Ja tak trafiłem po prostu. Zmieniłem troszkę środowisko. No, tak delikatnie to dla mnie przeszło.
1: Moje pytanie dotyczyło tutaj kwestii powiązanej z ukraińskimi imigrantami do Polski, tak? Którzy zderzają się z pewną taką rewolucją kulturową, trochę faktycznie szybszą, bo nie chcieli tego, a przynajmniej nie musieli. I tutaj nagle pojawiają się, wiesz, w świecie, który działa trochę inaczej, tak? Gdzie inaczej zupełnie, nie wiem, działa kodeks ruchu drogowego, gdzie zupełnie inaczej działa, nie wiem, uśmiechanie się w Żabce, dajmy na to.
2: Czy chociażby zwracanie się do siebie per pan i pani, to też podobno jest u nich, nie jest u nich w zwyczaju. Co mnie trochę zdziwiło, bo sobie wyobrażałem, że tak mi się bardziej Zachód kojarzy po prostu z takim sposobem, no, per ty, a Wschód per pani, pan. Ale
0: to... Okay, to jest bardzo ciekawe pytanie i to tutaj wchodzimy w kwestię stosunek, moim zdaniem, w moim wewnętrznym mniemaniu, w mojej wewnętrznej filozofii o to, co pytacie, to jest stosunek państwa do jednostki do urzędu do państwa i tego małego plemienia do wszystkich innych poszczególnych, czyli jest wieś na 600 ludzi, no jest sołtys ma trzech tam milicjantów, tak, i jest pozamiatane, to jest prosta struktura. I właśnie na wschodzie, czego jesteśmy beneficjentami poniekąd, u nas pokutuje to w ten sposób. Przychodzimy do urzędu. Umówiony pan jest, czy nie? Ale ja tylko to taki pieczątkę. Czy tygodnie się staram? Ja do szkoły tutaj mam autobus, ja tylko pieczątkę chciałem. A umówiony pan, czy nie? Nie, nie. No właśnie to jest taki ruski system, nie? Ukraiński jest bardziej plemienny, co u nas też tak nie w negatywnym sposobie tego znaczeniu. Oni sobie poradzą, oni się szybciej zgrupują niż Polacy. Nie? Polacy na emigracji pojadą do tej przysłowiowej Anglii, oni się podpierdolą wcześniej, niż coś razem zorganizują.
1: Wiesz co, no. Grzesiu, nie do końca o to mi chodziło. Chodziło mi bardziej o twoje pierwsze doświadczenia, no, gdzie zderzyłeś się, wiesz, z inną kulturą, tak? I tutaj, wiesz, tutaj jest coś inaczej. To było pod względem, nie wiem, jakiegoś takiego zachowania się dosłownie w sklepie, tak? Czy gdzieś coś sobie uśmiechnąć się do kogoś, czy coś w tym stylu, nie? Jakieś takie... To będzie duże pytanie, nie musisz na nie odpowiadać, ale być może chciałbyś się podzielić jakimiś takimi twoimi wtopami z twojej migracji.
0: Okej, spoko, odpowiem na to pytanie, tylko skończę tą moją myśl. Chodzi mi o to, że Rosja jest tak ustrukturyzowana, że tam ten, kto ma pałę, ma władzę. Na Ukrainie pomagamy sobie. Ten, kto ma pałę w nasz, ale jest z nami, tak, tak też mrugnie okiem, tak? Czyli oni też troszkę struktur sobie, ze strukturami państwowymi podciągnął się i pasują do zachodniego systemu jednak. A my Polacy jesteśmy jak zawsze na rozdrożu, że trochę mamy tego wschodu i trochę zachodu, ale jednak pokutuje to, że wyjedziemy gdzieś i nie zorganizujemy tego, jak Żydzi organizują takie malutkie te sobie miejscówki.
2: Enklawa, komuna, enklawy, właśnie, albo komuna żydowska, tak się mówi.
0: No, coś takiego, po prostu nie wspieramy się i tak dalej. Na zachodzie to mają, my jesteśmy na rozdrożu, okej, okay, ale dobra. Co mnie spotkało na zachodzie, z czym się tak, tak in your face, tak? Z czym się spotkałem? Taka, wiesz co, grzeczność do zajebania po prostu. Że się 15 raz z kimś już witasz dziennie, z kim się przywitasz na drugi dzień i na trzeci i na czwarty, bo z nim pracujesz. To było nużące na początku.
2: To są dobre maniery, mój drogi panie.
0: No kurwa, no jak? No, mówiłem mu cześć, niech spierdala, nie? No,
2: wyszedł Polak z Grzegorza.
0: Nie wyszedł, bo ja się kłaniałem, tylko kłaniałem po prostu popaznie, tylko słownie, nie? Że cześć, how you doing? I ja myślałem sobie, że po prostu naprawdę w kuchni, to było zresztą na wyspie, ale Isle of Wight się nazywała, nieduża wyspa i tak pracowałem na kuchni. I pracowałem z kelnerami, z tym, co to był ośrodek wczasowy, gdzie przyjeżdżali starsi ludzie na emeryturach, no i tam trzeba było prześcieradła, bo tam na ileś tam dni przyjeżdżali. Był cały asortyment i też ludzi było od cholery, którzy ich obsługiwali. No tam wiadomo, od housekeepingu, tak jak właśnie nazewnictwo różnych stanowisk pracy też mnie zaskoczyło, ale to później. No ale właśnie, że z tymi ludźmi się spotkałem i tak z każdym musiałem się 15 jebanych razy dziennie, a było ich kurwa kilkadziesiąt, się witać tak, jakbym ich spotkał pierwszy raz z takim uśmiechem na twarzy. To było dla mnie męczące. To, ale się przyzwyczaiłem do tego i to uskuteczniam codziennie i jest okej.
2: Dlatego sam taki grzeczny jesteś zawsze na antenie.
0: No tak, dopóki nie wypiję więcej.
2: No, co tu piszecie? Moje pierwsze zderzenie z UK. Ludzie rzucają pod siebie śmieci, brud i syf. Tak, w UK? Potwierdzasz, Grzegorz?
0: W dużych miastach tak jest, tak, tak. Też nie wszędzie, nie zawsze, ale tak, zdarza się.
2: Marcin pisze, przykład dla grzecha, druga mniejszość w UK, a nie mamy swoich reprezentantów w samorządach czy w parlamencie. No to trochę też krzywa sytuacja, nie? Powinniśmy mieć. I ciekawe, czy tacy Ukraińcy zaczną się z czasem na przykład domagać, żeby mieć swoich reprezentantów w polskim Sejmie, jako taka bardzo znacząca mniejszość tutaj, najbardziej liczna mniejszość, może też się zaczną domagać. Albo wyjdą na ulicę i zaczną protestować, bo im rząd zabierze 500+ w końcu.
1: Na pewno warto by było zamienić tę mniejszość niemiecką, dwóch posłów, na mniejszość ukraińską.
0: No to ja czworoma rękami się podpisuję, panie, po tym. W każdym razie, no, ja bym zostawił i mniejszość niemiecką, i dwie ukraińskie, i nie ma z tym problemu. A z tym, co Marcin napisał, tak jest. I na przykład, kiedy był Kongres Nowej Prawicy wtedy na topie, wcześniej troszkę przyjechałem do UK-u, ale były struktury jakieś, które robiły całe przygotowanie po to, żeby ten i ten polityk prawicowy przyjechał na przykład. I to cieszyło się nawet jakąś tam estymą i też frekwencją. Michalkiewicz przyjeżdżam, pamiętam, no Korwin sam wielki, prawicowy guru oczywiście i też inni. Ale to się skończyło po 2015 roku, kiedy zaczął tam brylować kod i zaczął torpedować wszystkie spotkania w UK, przynajmniej w obrębie Londynu, że jak już jakiś Michalkiewicz czy Korwin, czy inny Ziemkiewicz miał przyjechać, no to był ten tam ośrodek raportowania raportowania tam kurwa tych
1: zachowań ksenofobicznych, tak.
0: No nie konkretnie straszne, tak. Ten, ale pochodne, tak, że po prostu pisali okręgowej policji, że ten i ten, że będą tarapaty, jeśli ten i ten człowiek przyjedzie, no i policja tak tylko jak to się mówi?
2: Kurde. Ad hoc.
0: Ad hoc, właśnie, dzięki. Po prostu nie zabraniała, bo nie miała takiego prawa, tylko dała do zrozumienia władzom, którzy wynajmowali ten lokal, że to nie będzie dobrze, że tam będą rozruby i tak dalej. I to było bardzo skuteczne, bo te wydarzenia się nie odbywały po prostu, nie? I to mnie bardzo rozpierdala właśnie, jak Polacy robią struktury za granicą. Za granicą jedni torpedują drugich u innych władz, żeby Polacy Polaków nie, znaczy, żeby ci Polaków nie przejmowali. No. Bardzo brawo.
1: Tak to mówię. No, Polak Polakowi Polakiem.
2: Złym wilkiem, no. Niestety, to musimy trochę podreperować u siebie, ale bądźmy dobrej myśli. Kryzys, bieda zawsze nas mocno jednoczy, a idziemy w tym kierunku, więc niedługo się zjednoczymy fantastycznie. Jak już nie będzie co do gara włożyć, będzie zimno, głodno, zimno, biednie, no, to się zjednoczymy.
1: Tak, będziemy na zrakarach kurwa pływać i będziemy zdobywać Wielką Brytanię.
2: I tym optymistycznym akcentem będziemy chyba powoli kończyli. Godzina druga za 3 minuty. Ja trochę roboty jeszcze mam. Chętnie bym dzisiaj popracował. Krawiec odpala dzisiaj 18 szluga. Nie, po prostu mi gasną. Ja sobie odstawiam i tak odpalam co jakiś czas tutaj. I tego jednego wiele razy. No, to co panowie? Coś na koniec? Jakiś morał Himena?
1: Pamiętajcie, dzieci, myjcie zęby i zostawcie atrakcyjne zwłoki.
2: No, umrzyjmy młodo i zostawmy atrakcyjne zwłoki. W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy. Grzesiu?
0: Jak zęby na noc myć? To tak się da? To trzeba? Okej. Okay. Dobrze.
2: No, Etam by w tej chwili wybuchnął śmiechem. Jak mówicie o myciu zębów na noc, to by go to rozbawiło, że francuskie pieski takie jesteście i fircyki wypachnione, że w dupach się wam poprzewracało tego dobrobytu.
0: No to niech skorzystam z tego dobrobytu jeszcze i wymyję zęby, póki można, bo kryzys nadchodzi i może mi się to w przyszłości nie zdarzać często, czego sobie i wszystkim wam nie życzę. Życzę wszystkim, żebyśmy mieli i pastę na dzień i noc. Czasem nawet jeszcze po obiedzie umyć zęby.
2: Życzy, to piękne życzenia. Grzesiu nam życzy, żeby nas było stać na pastę do zębów, nawet. No nie
1: tam
2: wiem.
1: Stać.
0: Trzy ja razy dziennie, to jest kit muchał, przepraszam.
1: Ja wam życzę, żebyście mieli ją gdzie kupić.
2: Albo żebyście w ogóle, żeby wam jakieś zęby zostały. Wiesz, jak się witamin nie je różnych wartościowych rzeczy, to mogą wypaść zęby i już nie będzie.
0: A to już bardzo pesymistyczne.
1: Ostatnio jestem na wojennej ścieżce Rossmanem, bo sobie zrobiłem zamówienie internetowe, bo nie lubię chodzić do Rossmana, no bo niestety. Zrobiłem sobie zamówienie. No i nie mogę zamówić produktów, które nie są w tym sklepie, w którym są, w którym chciałbym je odebrać. No to tak sobie myślę, pozbierałem i tak dalej. No to zbierali je przez 4 dni. I co? I chuj, kurwa, połowa zamówienia jest nieskompletowana. I sobie, no w sumie nie wiem co mogę zrobić. No obiecali że dostanę to, co chcę. I chciałbym sobie, nie wiem, przez chwilę tak pomyśleć, może jest jakaś inna taka, nie wiem, jakaś taka drogeria. No i co? No i chuj, nie ma drogerii, jest tylko jebany Rossmann, jest jebany monopolista w całej pierdolonej Polsce. Jest jeden jebany system, który kurwa skontrolował, zabrał całe możliwe środowisko rzeczy związanych z nie wiem, kosmetykami.
2: Czy w ogóle istnieje jeszcze coś takiego jak drogeria? Może już nie ma?
1: No nie, masz tylko jebanego Rossmanna.
2: Fakt, że jest tam wszystko, nawet sobie energy drinka kupisz oprócz tej pasty do zębu i szamponu, ale ja bym wolał chyba, żeby było dużo drogerii, bo wtedy bym wiedział, że wielu ludziom się powodzi, otwierają sobie drogerie, a tak to wiem tylko, że jednemu właścicielowi Rossmanna jakiemuś się powodzi, to gorzej to wypada trochę. I że potrzeba nie może umyć zębów. Kotkiewicz, przepraszam. Poprawiłem się. A Grzesiek no, też powiedział na ciebie potrzeba, weź na niego też nakrzycz.
0: Za to powiem, że Rossmann jest niemiecki i żeby tam nie kupować, bo tam pod każdym Rossmannem jest ukryte działo.
1: Potwierdzam, mój bardzo serdeczny przyjaciel jest administratorem w Rossmannie i potwierdza, że są tam 4 czołgi.
0: Tak, a nie pod Lidlem są 4 czołgi, a pod Rossmannem są tylko działa, no. Przeoczę cię.
1: Nie, czołgi są pod Rossmannem.
0: O kurwa, czyli się upgrade'owali, no to nie, tym bardziej nie kupować, proszę. Dlatego tak drogo muszą ją trzymać. Kurwa.
2: Za dużo wiesz, Kotkiewicz. Za dużo wiesz. A nie można jakoś zhakować tego systemu całego polskiego, przełączyć tam coś, gdzieś wejść, gdzieś coś, tu, tamtego i żeby zhakować system jakoś. Raz a dobrze. Nie można pewnie. To są naczynia połączone. Zhakujesz jedno, to pozostałe będą dalej działać. Ale hakujmy. Tak popularnie się mówi teraz o hakowaniu systemu, nie? Wszystko się hakuje. Hack life, hakowanie systemu, hakowanie władzy, wszystkiego hakowanie. Jak ktoś znajdzie jakiś sprytny sposób na coś, nawet jak mieć 2 razy więcej płynu do mycia naczyń niż normalnie, sobie tam rozcieńcza odpowiednio, to zhakował płyn do naczyń, do mycia naczyń. Tak to jest. Czy to trochę nie umniejsza profesji hakera? Mówię nie tak o wszystkim, że zhakował se majtki, bo tam se gumkę związał, coś. No, ne. Tak to jest właśnie. To co, Grzechu, żegnamy się, nie?
0: Tak, a na koniec powiem kawał, który wymyśliłem wczoraj i nikomu nie powiedziałem. Prawie jestem z niego dumny.
2: O.
0: Co mówi pracownik Roskosmosu wysłany do kopu na Ukrainę?
2: Co mówi?
0: Hi Mars.
2: Hi Mars, aha. No to żeś wymyślił. Fajny, fajny kawał. Taka gra słów. No proszę, tu talent satyryczny. No
0: miałem mema zrobić, ale mi się nie chciało, także wam surowego sprzedaję kawała, panie.
2: Kawał z podlady.
0: No, trzymajcie się.
2: Trzymaj się, Grzechu, cześć. Ej. No dobra, to będziemy kończyli. Tak się mówi o tym naszym rządzie, że taki, jakby to powiedzieć, korzenny, że to są korzenni, jak to lubi Michał Klot mówić. A tu ustawa antylichwiarska przyjęta przez Sejm i to tak znaczącą większością głosów. 303 posłów było za, tylko 11 przeciw. Jak to możliwe? Skoro mamy taki czosnkowy rząd, a tutaj tylko 11 za lichwą? Dziwne. No dobra, miałem już się żegnać, ale jeszcze Michał zadzwonił. Witam Michała na antenie.
3: Nie kończ krawiec jeszcze. Co tak kończyć? Będziesz na wcześnie.
2: Robotę mam, stary, wiesz, naprawdę muszę trochę popracować, bo się nie wyrobię na poniedziałek, a już obiecałem, że tu skończę, tu będzie zrobione i wiesz, jak to jest.
3: No ja też muszę popracować, a mi się fajnie słucha, pracuję przy nocnym radiu słuchając, także potrzebuję te weny do pracy. A ty to mówisz, że kończysz, jeszcze Michała reklamujesz. Na koniec mówisz, że tu Michał nadaje.
2: Ja go zawsze chętnie reklamuję. No, tak nie mogę się doczekać, aż innego Michała zacznę reklamować. No,
3: no to właśnie, kurczę, nie mam czasu ostatnio.
2: Nie mam czasu.
3: Jestem. Naprawdę.
2: Ty jesteś
3: wziąłem
2: aparat.
3: Wziąłem na siebie za dużo obowiązków teraz.
2: Ale ty widzisz, ty aparat jesteś. Dzwonisz tak, co już kończysz? Co już? Tak szybko? Gdzie? To tak co? Czasu nie masz? A za chwilę, no, zapracowany jestem, nie mam czasu na nagrywanie. Nie mam, czasu nie ma. No.
3: Nie, słuchaj, ja dzwonię, bo tak mi się przypomniało coś, bo tam jak gadałem wcześniej z tym, nawet nie pamiętam już, kto to był, to ten, tam mnie od lewaków zaczęli wyzywać, nie? Słuchajcie, to nie jest tak, ja nie jestem lewakiem takim stricte. Ja widzę w różnych ideologiach różne dobre rzeczy i różne złe rzeczy. I moja ideologia podlega na tym, czy to moja religia, że ja sobie wybieram to, co mi się podoba. To, co uważam za dobre, mądre, prawe, sprawiedliwe, godne, moralne.
2: Wiesz co, twoje prawo, żeby się tu wstawić za Urbanem, jak najbardziej ja szanuję i tak dalej. Ale to trochę za agresywnie. No.
3: Wiem, tylko ja po prostu nie lubię nieprzyzwoitości takiej, wiesz, mnie to razi po prostu, jak ktoś gdzieś, o, pluje ci na grób, dobrze, że zdech, albo tam, nie mówię tutaj tylko o tym dzwoniącym, ale ogólnie, wiesz, o ludziach, jak tam jest taki nadający Michał i on też, o, zabij się tam, wiesz, do kogoś mówi. Nie?
2: U Michała, u Kloda to prędzej, ale tak chyba wytłumaczyliśmy, że Skała mówił to pół żartem, nawiązując trochę do słów samego Urbana, po prostu źle go zrozumiałeś i czasami się warto przyznać, sorry, źle odebrałem już, a nie iść w zaparte,
3: dobra,
2: nie?
3: Dobra, sorry, źle zrozumiałem. O,
2: no i git, no i każdemu się zdarza.
3: O,
2: no.
3: Zaraz będzie, no ty nie chcę, wiesz, jakieś łatki dresiarza jakiegoś, czy coś takiego, nie, bo tu mi, to nie jest, ludzie, no przybijają mi czasami, że ja jakiś dresiarz jestem, czy ktoś taki, nie, a to gówno prawda.
2: No to wiesz, stary, co mam ci powiedzieć, no to sprawiaj takie wrażenie, żeby tak ludzie nie komentowali, no. Więcej trochę kulturki i cierpliwości, a ty jesteś taki awanturnik trochę i furiat, coś ci się nie spodoba od razu, ty kurwa, ty kurczę, ja pik, ty kur... No i to tak trzeba ćwiczyć trochę cierpliwość w sobie.
3: Wiem, Jabłonowskim się zafascynowałem za bardzo i teraz zostało mi tak. Nie no, żarty sobie robię. Ludzie, szanujmy się, naprawdę. Faktycznie, no. Patrzcie, jaki świat byłby fajny, gdybyśmy tak nawzajem szanowali wszyscy i cenili innych ludziach dobro, a nie złe.
4: Ale wtedy byśmy nie mieli, słuchaj, takiego wspaniałego człowieka, jak Jerzy Urban, więc nie wszyscy się zawsze mogą poszanować. Ja dzwonię, Michał, po to, żeby powiedzieć, że jeżeli ty tutaj tak do mnie z ręką na zgodę w jakiejś formie, no to ja tutaj muszę ci zaproponować taki pocałunek prosto w usta, jak towarzysze radzieccy się całowali.
3: Nie. Zatem oni się w policzek chyba całowali.
4: Nie, oni w usta właśnie.
2: W usta, Breżniew, jak on całował ludzi.
4: To musimy teraz zaliczyć taki pocałunek, żeby się w pełni móc pogodzić.
3: Nie, ja nie przystaję na tą propozycję, niestety. No to jest rzecz, która mi się nie podoba.
4: Ale próbowałem jakby, co.
3: Rękę na zgodę mogę podać. Mogę podać na zgodę, to nie ma problemu.
2: No ja też nie chcę.
4: Nogę podać co najwyżej.
2: Nogie? Ja panu mogę nogę podać. To słynny tekst naszego noblisty na to, jak Kwaśniewski do niego rękę wyciągnął.
4: Tak, Krawcze, idź pracować. Kończ tą audycję. Do pracy. Wiem, że jest ci się ciężko zmotywować, więc chcę cię w tym wspierać.
2: Dalej młoty, do roboty.
4: Do roboty.
2: Gdyby nadal był PRL, to musiałbym tu odśpiewać na początku i na koniec audycji jakoś pieśń, pochwalić paru towarzyszy, dziękować, obcałować.

0: Bywać się na antenie właśnie tutaj z towarzyszami, sławić władzę ludową i jedynie słuszną partię PZPR. No, to takie by były treści. Dobrze, że już nie ma tego systemu. Mogę gadać, co chcę, a nie tylko to, co mi każą.
1: Więc... No, tego wymagało dobro państwa. Dobra, to ja powiedziałem, co chciałem powiedzieć.
0: Tego wymagało... Jeszcze rzucił na koniec. Tego wymagało dobro państwa. Trzymajcie się. Cześć. Ale dzisiaj komuch wyszedł z Michała taki, że normalnie... Musiał jeszcze wtrącić. Tego wymagało dobro państwa. To było mniejsze zło.
2: Ja z pewnym podziwem słuchałem, bo to takie bardzo osobliwe połączenie akurat w kontekście Urbana, żeby mówić, że ludzie się powinni wzajemnie szanować i nie powinni się świnić, gdzie o Urbanie, w kontekście Urbana powstało pojęcie pan świnizmu i właśnie ześwinienia się intelektualisty o tym, żeby się wzajemnie szanować i tak dalej, w kontekście tego, że śmierci Urbana. To jest naprawdę zabawne. Ja myślę, że sam Urban by się nieźle uchichrał.
0: To trochę tak, jakby umarł Nergal, a my byśmy tu mówili, no jest teraz u Boga, ale to zawsze był, Jezus był dla niego najważniejszy. Pochylmy się i odśpiewajmy Bogu Rodzice i Boże coś Polskę. On taki był. To tak trochę w tym stylu, nie?
2: A propos tego, co ja powiedziałem do Michała wcześniej, bo on tam powiedział mi o tym teście na inteligencję, ja powiedziałem, że jego nie stać na to, żebym ja tam swój czas poświęcił na to. To odnosiło się do słów Urbana do mojego wykładowcy skądinąd, który, kiedy samemu studiował dziennikarstwo, podszedł do Urbana, na takim obozie byli, na którym Urban był zaproszony jako gość dla młodych dziennikarzy. I mój wykładowca podszedł do Urbana i zapytał, czy mógłby mu krótkiej wypowiedzi udzielić. Na co Urban odpowiedział mojemu wykładowcy, że on jest wprawdzie tanią dziwką, ale nie jest aż tak tanią dziwką, żeby biednego studenta było stać na to, żeby opłacić mu czas, który mógłby spędzić z nim podczas przeprowadzenia wywiadu.
0: No na pewno był jedyny w swoim rodzaju, to tak powiedzmy dyplomatycznie.
2: No tak, to był bardzo...
0: Oryginalny człowiek.
2: Very special person. Znaczy, no na pewno, no nie, no był unikatowy, co by nie mówić. No, nie był na pewno dobrym człowiekiem. Myślę, że on samemu nie chciałby, żeby go w ten sposób określać.
0: Też, co zdefiniujemy jako dobry? Wiesz, tam nie zaglądaliśmy mu do portfela, nie patrzyliśmy na przykład, ile przeznaczył na charytatywne jakieś rzeczy, nie? No, czasem jest taka fasada, jemu jakby odpowiadało to, że wszyscy go mają za skurwysyna, za zło wcielone, jakby bawił się tym, grał trochę, ale cholera wie co tam, jak się zachowywał tak w życiu prywatnym, bardziej gdzieś tam na osobności.
2: Wiesz co, trochę mam takich insightów właśnie między innymi od tego wykładowcy, gdzie no to są też ludzie starszej daty, którzy mieli do czynienia z nim też na przestrzeni wielu różnych lat i no to no, ewidentnie no, to on był raczej taki, jaki się prezentował publicznie. Oczywiście ten wizerunek był podkręcony, nie? No to wiadomo, że on sobie też robił trochę jaja i trochę trollował i tak dalej. To jest oczywista sprawa. Ale to nie był dobry człowiek. No, nigdy nie próbował takim być człowiekiem, nigdy sobie nie uzupował takiego prawa w ogóle.
0: Też trochę zawsze inna sytuacja, jak ktoś nie jest dobry, ale na przykład nie szkodzi jakoś bardzo innym. No tutaj wiemy, że miał epizod w swoim życiu, gdzie szkodził. No minister od propagandy, nie? To bardzo ważna funkcja, to taki Goebbels nasz troszkę.
2: No zresztą jego czasu nazywano Goebbelsem stanu wojennego, to wtedy powstało takie określenie na niego. Mm. I zresztą pamiętajmy też, że w procesach norymberskich osoby, które dokładały rękę do propagandy, były później skazywane na śmierć, nie? Więc ja podejrzewam, że istnieje rzeczywistość, w której Urban też mógłby taki wyrok, może nie na śmierć, to nie, ale jakiś wyrok mógłby dostać, nie? W jednym tam z różnych wariantów rzeczywistości. Nie było to takie nieprawdopodobne moim zdaniem, nie?
0: No, no raczej. Ale z dwojga złego już lepszy ktoś, kto był sukinsynem i nie wyparł się tego, nie został przechrzczeńcem, przechrztą. To są najgorsi najczęściej ludzie, którzy zmieniają nagle front i nagle z zagorzałego komucha staje się świętoszkiem na przykład, świętojebliwym świętoszkiem chodzącym 4 razy do kościoła dziennie. To się boję.
2: To jest taka zonada, nie? Jak ten Terlecki na przykład, tak? Który, to trochę inna historia, no ale on kiedyś był hipisem, który uprawiał seks z korą i generalnie był spoko ziomkiem, a potem mu się nagle wymyśliło, że będzie jakimś stetryczałym, niemiluchnym totalnie dziadem z PiS-u takim typowym, nie?
0: No.
2: Swoją drogą w ogóle Urban to jest ciekawe u niego, bo tutaj Kotkiewicz powiedział, że warto się zainteresować biografią Urbana przed byciem rzecznikiem rządu. Ja trochę wypowiedzi Urbana na ten temat, jak to się stało, że on w ogóle stanął po stronie rządu, i dlaczego on zaczął bronić PZPR-u, czytałem, zaznajmiałem się z nimi i on powiedział, że to była też kwestia pewnej przekory, że kiedy to się stało modne, żeby być przeciwko rządowi PRL-u, to on wtedy stwierdził, że to może być coś ciekawego, że on pójdzie w tym kierunku, bo wszyscy są teraz nagle przeciwko. Więc on to też zrobił z takiej przekory. No i to przekora u niego całe życie gdzieś tam występowała, nie? W tym był absolutnie uczciwy.
0: No jedno nie ulega wątpliwości. Na pewno taki Jerzy Urban bardziej by pasował do Nocnego Radia niż, nie wiem, niż ojciec Rydzyk albo arcybiskup Jędraszewski.
2: Chociaż ja nie wiem, słuchaj, z tymi imigrantami, to tak ojciec Rydzyk to by się z tą zgodził.
0: Tak?
2: No tak. Wiesz, tylko to trochę może innych słów by użył, może mniej...
0: Ale to masz na myśli to, że ja mówię, że krytykuję często pewne nacje, rasy za coś, że mają tendencję bardziej niż biali na przykład do czegoś, że bardziej śmiecą. Dzisiaj tak zostało to potwierdzone, że bardziej śmiecą czarnoskórzy i dewastują, bardziej są bardziej do tego jakoś chętni.
2: Tak, na przykład to, no.
0: A nie warto w ogóle o tym mówić?
2: Nie, ja uważam, że można na ten temat rozmawiać. Zupełnie obojętnie, jakie się ma zdanie, to ja uważam, że należy rozmawiać. Ja jestem nietypowo dla swojego środowiska. Uważam, że należy na taki temat dyskutować.
0: To w twoim środowisku panuje przekonanie, że nie warto rozmawiać.
2: No, na ten temat w ten sposób nie wypada, nie jest to w dobrym tonie.
0: Nie wypada. No, ale tylko prawda nas wyzwoli. I jak mamy już samo to, że mamy tak niewiele mediów, gdzie można bardziej otwarcie i szczerze porozmawiać, co kto myśli sobie na temat tych czy owych, no to już to jakaś wartość, że możemy sobie tu jeszcze porozmawiać. Może kto,
2: nie,
0: może
2: no wiesz co, ja uważam, że tak. Wiesz co, dla mnie uderzająca była taka dyskusja kiedyś w podcaście Kultury Liberalnej, znaczy to było w Talk FM, ale to było de facto osoby z kultury liberalnej. Tam występowała jedna pani, znaczy dwie osoby z kultury liberalnej, ale jedna pani z tytułem doktora skądinąd, i ona mówiła właśnie o tym, że to jest rasistowskie mówienie, że w dzielnicach, w których dominują czarnoskórzy, jest większa przestępczość, przy czym przyciśnięta trochę, sama zaznaczyła, że nie chciałaby w takiej dzielnicy mieszkać. Więc to jest słabe, tak? No jeżeli de facto ona ma taką opinię, która w tych kategoriach jest rasistowska, ale w tym rozumieniu jest rasistowska, ale nie będzie jej wygłaszała, bo uważa, że nie wypada jej wygłosić. No to nie, no to już jeżeli ma takie zdanie na temat rzeczywistości, to powinna je wygłosić, nawet jeżeli to jest dla niej niewygodne, uważam, tak? Ja się na ten temat nie znam, ja na ten temat nie mam wiedzy, więc mam ten komfort, że mogę unikać odpowiedzi na takie tematy. Po prostu nie mam informacji na ten temat, ale no to dla mnie, no mi to na przykład dużo mówi, że nawet tak, to taka osoba, która jest jednoznacznie bardzo liberalna i bardzo progresywna, jest skłonna trochę dociśnięta coś takiego powiedzieć.
0: no, deklarowanie swojej tolerancji dla innych nic nie kosztuje zazwyczaj, nie? A już zamieszkanie gdzieś z tymi, o których się mówi, to już może coś kosztować. No, to taki świat, że ludzie wygłaszają przeróżne prawdy objawione, szczególnie jak ich to nic nie kosztuje i mogą coś zyskać na głoszeniu tych prawd. To jest często taka praca, nie? Lobbujesz za czymś tam, za jakimś ruchem, czy za feminizmem, czy za nacjonalizmem. To się staje twoją pracą. I wręcz nagle dziwne i takie karkołomne i nieopłacalne strzałem w stopę byłoby, gdybyś nagle się zreflektował, odżegnał od wcześniej wypowiedzianych słów, zaraz cię wypierdolą z twojego towarzystwa i co? I zaczynaj wszystko od nowa budować swoją karierę, nie? Więc wynika z tego, że nie powinniśmy w tym świecie aż tak bardzo cenić ludzi za same słowa, za wyrażanie jakichś poglądów, bardziej za czyny, nie? Co kto zrobił, a dzisiaj dużo takich, co na samych słowach budują jakąś swoją markę, nie?
2: Znaczy się, tak, uważam, że zbyt dużą rolę się przywiązuje do tego, co ktoś deklaruje, a nie co ktoś jest w stanie zrobić. Absolutnie się z tym zgadzam. No, w sensie, prawda. Wiesz, no bo jeżeli ta sama kobieta jednocześnie, załóżmy, co jest bardzo możliwe, pomagała na przykład imigrantom z, nie wiem, z Bliskiego Wschodu czy Afryki, no to wtedy to bardzo świadczy na jej korzyść i w ogóle w dużej mierze trochę anuluje tamtą inną wypowiedź, nie? W takim sensie etycznym. No bo jeżeli jesteś w stanie swoje słowa postawić za tym, co mówisz, no to... Znaczy na odwrót, swoje czyny za tym, co mówisz, no to wtedy jesteś w tym wiarygodnym. No tu chodzi po prostu o taką elementarną wiarygodność, nie?
0: No i bardziej widać, że te słowa są wynikiem czegoś, że one wypływają z twoich doświadczeń, z twoich czynów, z praktyki, nie? Wtedy, a nie są to słowa po prostu, które się... Słowa z dupy, które sobie wymyśliłeś przed snem, na przykład gapiąc się w sufit, co powiesz ludziom. No to taka oczywistość, niby... A świat nie do końca to rozumie chyba. A w Polsce to w ogóle wyjdzie taki poseł, naobiecuje, naprzedstawia różnych świetlanych perspektyw i ludzie już uradowani, bo się nagadał, nie?
2: No albo co gorsza, jeszcze zrealizuje część z tych postulatów, szczególnie jeżeli one tylko atrakcyjnie brzmią, a ich realizacja jest zła. Czasami jest jeszcze gorzej. Wiesz, bo w ogóle tak było trochę z PiS-em, nie? Dużo osób głosowało na PiS na zasadzie takiej, że oni tylko obiecują różne bzdury, ale tak tego nie zrealizują, więc, bo przecież nikt nie realizuje swoich obietnic wyborczych, nie?
0: Ty tam zostań jakimś znanym politykiem czy coś, bo wtedy może cię na Wikipedię wrzucą i będzie dopisek współpracował z Nocnym Radiem. I to jest jedyna szansa dla Nocnego Radia, żeby gdzieś o nim gdzieś
2: największa
0: napisali.
2: Największa promocja w historii Nocnego Radia, słuchaj. Nie no, co ty, ja przecież nie będę chciał tego nigdy przyznawać, więc ja to będę...
0: Następny, co się nie będzie przyznawał.
2: To kompromitujące dla mnie.
0: Słuchają, a się nie przyznają. No to dziękuję.
2: Ja nie tylko słucham, ale też w jakimś sensie współtworzę i przecież i tutaj nieraz sponsorowałem Nocne Radio i też audycję współtworzyłem i dzwoniłem i tak dalej, więc wiesz, jestem całkiem zaangażowanym użytkownikiem Nocnego Radia, bym powiedział.
0: No, dokładnie.
2: Ale cieszę się bardzo, że z Michałem udało się nam załagodzić spór. Jeszcze raz chciałbym też przeprosić Michała, bo kilkukrotnie go tak dosyć arogancko potraktowałem w naszej rozmowie, ale no tak, ja sobie tak przyjąłem taką właśnie pozę takiego Jureczka. Chciałem się wczuć trochę w ten klimat.
0: Też ci się zdarzało tam przerywać, zakrzykiwać i obrażać. Troszkę mniej niż Michałowi. No, Michał jest nerwowy troszkę. Ale dobra, nie prowokujmy, bo ja go znam. On zaraz tu zadzwoni po raz czwarty, czy któryś tam będzie. No nie, że ja mówię coś takiego, krawiec, już nie pierdol, tylko skała i zacznie się od nowa. Nie chcę tego. Już nie, zamknięty nie temat, zamknięty
2: nie
0: temat.
2: Nie ma pola do konfliktu.
0: Nie ma pola, no, bardzo dobrze.
2: Nie warto rozmawiać w końcu, prawda?
0: No. jak...
2: Swoją drogą marzę mi się, żeby ktoś w końcu zrealizował takie show pod tytułem Nie warto rozmawiać.
0: Z nimi nie warto rozmawiać. I tam nie będzie się z zasady zapraszało tych, lewactwa, pedalstwa, tych, co w wojsku nie byli, różnych. I będzie
2: ewentualnie
0: tylko...
2: mogą się zaprosić, jak w rosyjskiej telewizji, mogą dać sobie po mordzie i muszą wyjść ze studia.
0: Oni się tam tłuką, te ruskie. Mają też te swoje gale MMA, to mówiłem, że u nich jest dużo więcej dymów i to takie wściekłe dymy, bo u nas troszeczkę zrobią z tego show, nie? I trochę poudają czasami, że tam coś do siebie mają, a tamto z taką dziką furią rzuca się jeden na drugiego, przewracają się fotele, wszystko, ochroniarze tam nie dają rady. No i tam podobno w Sejmie też się biją gdzieś, znaczy ci politycy ich też się leją. Na ulicach się leją, zatrąbi ktoś na ciebie, to wyjdzie w dresach i też się będzie chciał bić. No, co?
2: Czy tobie się zdarzyło kiedykolwiek może obejrzeć u Andromedy wypowiedzi Sołowiowa? Bo to jest niesamowicie fajne.
0: Obejrzeć co u Andromedy?
2: Czy ty znasz kanał na YouTubie Andromeda?
0: Nie.
2: Dobra. Andromeda to jest taka... to jest dziewczyna, która się zajmuje jakąś tam analityką, chyba w jakimś banku, tak, jakiejś firmie konsultingowej, mniejsza z tym. Zna rosyjski, w każdym razie jest inteligentna. I ona tłumaczy na język polski filmiki z propagandistami rosyjskimi. I można sobie u niej na kanale obejrzeć właśnie takie coś, że na przykład pan Sołowiow albo pan Girkin wypowiadają się na różne tematy bieżące, ale z polskimi napisami i z jakimś tam jej komentarzem, gdzie ona trochę prostuje jej kłamstwa. I to jest w ogóle niesamowite show, co oni robią. Bardzo ciekawie się ich ogląda, bardzo ciekawie można zobaczyć punkt widzenia rosyjskiej propagandy, więc bardzo polecam kanał na YouTube Andromeda, również tobie, bo nawet pod kątem twoich audycji i poszerzenia pewnej radiowej świadomości tego, co można robić z mediami, słuchaj, to jest bardzo ciekawe, że
0: pewnie, że tak.
2: Wiedzieć, jak działają ci rosyjscy propagandyści, naprawdę, tam te szczególnie Sołowiowa wypowiedzi ci polecam. Nawet chyba z wczoraj albo dzisiaj jest jakiś filmik u Andromedy.
0: Dla nas to już takie zderzenie się światów, bo patrzymy sobie na tą propagandę i zaczynamy się cieszyć, że mamy takie TVP PiS, że to już nie jest takie złe na tle tamtej propagandy, nie?
2: No na tle TVP PiS to słuchaj, znaczy na tle Sołowiowa to TVP PiS to jest taka, wiesz, fajna, rzetelna, zniuansowana telewizja, w której są dopuszczane osoby o różnych poglądach. No bo tam jest tak, że przykładowo tezą odcinka jest to, dlaczego Rosja wygra i dlaczego nie wygrywa na razie i co musi zrobić, żeby wygrać, ale nie ma takiego czegoś, że na przykład nie powinna toczyć wojny, czy ta wojna jest dobra, czy nie, tylko ludzie dzielą się na tych, którzy są za wojną i uważają, że teraz wygrywamy, są za wojną i uważają, że teraz może nie do końca wygrywamy, ale w przyszłości będziemy wygrywali i w ramach pluralizmu są jeszcze ludzie, którzy uważają, że no, teraz to chyba kiepsko wygląda, więc musimy naprawdę bardzo mocno przemyśleć naszą strategię, żeby zacząć wygrywać. I to są trzy osoby o trzech różnych poglądach i one dyskutują. To jest debata publiczna w Rosji. To jest przerażające.
0: No gdzieś tam się w jakimś programie zdarzyli tacy odszczepieńcy, renegaci, buntownicy, którzy tam... Nawet zdobyli się na taką wypowiedź, że być może ta wojna jest niepotrzebna, ale tam zaraz prowadzący wtedy, czy co pan tu pierdoli, nie można tak mówić, dziękujemy, do widzenia, no i już.
2: Ale takie osoby są często wpisywane później na takie specjalne listy zdrajców. To jest karane więzieniem lub co najmniej utratą pracy. Ma to bardzo duże przełożenie w każdym razie na życie prywatne takie osoby, więc no generalnie, no tam jest hardcore, naprawdę.
0: No, trzeba oddać wielki szacunek, myślę, wszystkim Rosjanom, którzy się jakoś bardziej zbuntowali, czy wyjechali z kraju, wygłaszając. No są takie znane różne osoby, jak się nazywa ta ichnia Maryla Rodowicz, jakaś tam wyjechała. Jacyś sportowcy wyjechali i to często tym wyjazdom towarzyszą takie manifesty gdzieś tam zostawione, że właśnie nie podoba się to wszystko, że to bez sensu, że to jest zło. No i szacunek, bo tam sprzeciw wobec władzy to jest realnie niebezpieczny, nie? No, no wiecie, 10 lat możecie dostać albo wylądować na kilka lat w jakimś ośrodku wychowawczym, gdzie będą was pałą wychowywać.
2: Tak, to jest tak, że jeżeli jest się zmobilizowanym do wojska, to grozi 10 lat więzienia, przy czym ono grozi tylko, jeżeli się osobiście odbierze powołanie. To znaczy, dlatego tak dużo osób wyjechało teraz z Rosji, żeby nie dostać tego powołania, w sensie do rąk własnych, bo jeżeli po prostu wyjechałeś i osobiście nie odebrałeś tego powołania, no i wrócisz po wojnie do Rosji, no to nic ci nie grozi. Ale jeżeli odebrałeś to powołanie i wyjechałeś z Rosji po tym powołaniu, jakimś tam cudem się przemknąłeś przez granicę, no bo to wszystko jest nielegalne, no to jest problem, nie? To już ci grozi 10 lat więzienia po powrocie.
0: Tak, tam ta kara jest jakoś skalowalna. Mówiłem o tym w którejś audycji dokładnie, jak to jest, że do iluś tam dni tyle lat ci grozi. Jak cię nie ma dłużej niż miesiąc, to masz 10 lat, jeśli dobrze pamiętam. No i faktycznie używa się różnych chytrych sposobów, żeby tylko doręczyć to wezwanie. Ludzie dostają przy okazji, nie wiem, tam wypisywania mandatu czy coś, czy jak się gdzieś tam zjawią w jakimś urzędzie, to im tak w chytry, sprytny sposób starają się doręczyć.
2: To mi tak przypomina te takie amerykańskie filmy o takich, wiesz, sprytnych komornikach, którzy próbują dorwać swoją ofiarę. Na pewno kojarzysz takie motywy z amerykańskich tak. filmów.
0: Tam ciekawie, bo tam mało, że tacy sprytni komornicy są, no to paparazzi to też jakoś przyszło do nas ze świata, nie? Czyli taki bardziej agresywny fotoreporter, jakiś dziennikarz, który też potrafi się gdzieś włamać, przemknąć, skryć, używać chytrych sposobów. W Stanach w ogóle też łowców nagród na przykład mają, nie? Też u nas raczej są też takie grupy, które ścigają przestępców, o których już na przykład dawno zapomniano, gdzieś ich tam tropią, szukają. Ale to są takie chyba raczej organizacje jakieś rządowe, nie? Gdzieś tam podlegające, czy policji, czy coś, a nie ma takich łowców nagród, który po prostu idzie sobie gdzieś tam w płaszczu, szuka jakiegoś bandziora na własną rękę, żeby go złapać i od państwa nagrodę wziąć, nie? Za niego. A w Stanach to jeszcze chyba z czasów Dzikiego Zachodu zostało.
2: No tak, no w polskich realiach takie rzeczy są niewyobrażalne, ale wiesz, to jest też to, że jednak to nie jest tylko kwestia prawa, nie? Bo niektórym się wydaje, że to jest tylko prawo, ale to jest też kwestia, tak mi się wydaje przynajmniej, ale wiele bym tym wskazywało, to jest też kwestia całej takiej kultury, nie? Tego, że za usługi się płaci i co to by nie była za usługa, to za nią można po prostu zapłacić i jakkolwiek absurdalna by nie była, to można to wiesz, tam skomercjalizować. Zresztą byłem niedawno na takim evencie, organizowanym przez Amerykanów i mnie to poraziło, no bo to był event, za który wiele firm musiało za uczestnictwo, musiało płacić grube pieniądze, tam typu no, $8,000, $10,000, $20,000 i tak dalej. No i oczywiście jak na tego typu eventach, no był podawany lunch. Ale Amerykanie byli w stanie nawet sprzedać ten lunch, to znaczy no normalnie, gdyby to była europejska impreza, no to jest taki event, no zapłaciłeś tam sobie różne pieniądze, żeby tam brać udział i należy ci się ten lunch, no to ta firma poniosła pewien koszt tego, kto to organizuje, poniosła pewien koszt, że zapewni ci catering. Natomiast ta firma zrobiła coś takiego, że inna firma mogła zostać sponsorem lunchu, dostała swoją reklamę na pudełkach z lunchem i to ona zapłaciła za ten lunch, oczywiście przepłacając za niego wielokrotnie, czyli jeszcze skomercjalizowali coś, co normalnie w europejskim sposobie myślenia byłoby kosztem, to w amerykańskim sposobie myślenia było zyskiem dla nich. Więc jak to spojrzałem, to no z jednej strony się trochę oburzyłem, no bo miałem takie poczucie, o Boże, ci Amerykanie to już kurwa wszystko sprzedadzą, a z drugiej strony no spojrzałem na to z pewnym podziwem, no bo no, to jest niesamowita optymalizacja, nie? W sensie Dla Europejczyka coś takiego razi. I robiąc biznes z Europejczykami, to nie jest do końca efektywna strategia, no bo Europejczyk coś takiego widzi i sobie myśli, a, ale oni tylko na mnie patrzą jak na produkt, tylko chcą na mnie zarobić, nie? Czyli obniża to wizerunek takiej firmy, że na ciebie coś takiego robi, więc w Europie nawet firmy nie będą tego robiły, no bo nie będą chciały wychodzić na taki po prostu Januszy biznesu. Ale domyślam się, że już na przykład w warunkach amerykańskich to coś takiego będzie docenione i będzie pokazane, że wow, fajnie, nie? Że to jest firma, która potrafi fajnie się obrócić, fajnie przedsiębiorczo się zachować i tak dalej. Więc właśnie te kwestie kulturowe są mega, mega ważne, nie? Jak podchodzą zarówno osoby, które sprzedają coś, ale jak ci konsumenci, jak do tego podchodzą, nie?
0: No tak, są ważne. Chociaż niekoniecznie musimy zawsze mieć jakieś kompleksy, że musimy równać do innych albo przenikać cudzą kulturą, nastawieniem do biznesu, do człowieka, żeby wyjść na ludzi. Tak nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że mamy takie cechy narodowe, niektóre, które spokojnie możemy sobie zachować i być z nich dumnymi. Jakieś. Nie będę tu wymieniał, bo mi się już nie chce dumać nad takimi rzeczami,
2: Mi
0: bo
2: też nie chcę,
0: kurczę.
2: ale tylko powiem, że się z tym zgadzam, bo totalnie uważam, że Polacy są mega fajnym narodem i totalnie nie mamy powodów do kompleksów i często sobie te kompleksy odmawiamy. Ja na przykład znalazłem oburzający wpis profesora Sadurskiego na Twitterze wczoraj, który tam, no, ludzie protestowali przeciwko temu, żeby Urban był pochowany na Powązkach. No i już mniejsza z tym, tak? Ale powiedzmy, że no, co by nie mówić, Urban był postacią kontrowersyjną i on był oburzony tym, że ktoś uważa, że być może Urban nie powinien być pochowany na Powązkach. I napisał, co za nienormalny kraj. No nie, no normalny kraj, no kontrowersyjna osoba wzbudza kontrowersje. To jest zupełnie normalne. A niektórzy ludzie po prostu kochają nienawidzić Polski. Mnie to strasznie wkurza.
0: O, na pewno się troszkę z tego wyleczyłem przez lata. Tak trochę, nie do końca, bo trzeba też zachować jakiś tam krytyczny umysł i się nie zachłysnąć
2: Oczywiście,
0: nagle
2: zgadzam się
0: tym,
2: z
0: że tu
2: Tobą.
0: jesteśmy nagle
2: Żeby też
0: super.
2: się tam nie zakochać, że tam wszystko, co Polska robi, to jest
0: No.
2: dobre, bo wszyscy tylko chcą, przychają na tą naszą piękną, wspaniałą Polskę i w ogóle, nie? Bo to też jest złe podejście.
0: No, każda, jak każda przesada. W każdą stronę się najczęściej źle kończy. Ale umiarkowanie nie jest zbyt cenione. To się nawet źle kojarzy w dzisiejszych czasach. Dzisiaj wszystko musi być bardzo, wszystko musi być mega, wszystko musi być wyraźne, przesadzone, przejaskrawione. A tak to nuda, nie?
2: No bo umiarkowanie właśnie jest nudne. To jest problem z umiarkowaniem. No, bo to, zobacz na takie Urbana, jak o sposób, w jaki on formułował myśli nieraz, nie? To było mocne, zdecydowane, takie niepierdolące się totalnie z odbiorcą, z osobą, o której mówił. Tylko on na przykład uważał, że za mało osób jest skłonnych powiedzieć, że coś jest chujowe, więc on przychodził i tam wszyscy się certolili i tak dalej. A on powiedział, a ja uważam, że to jest chujowe. I nagle tak jeszcze powiedział to takim językiem, że to było takie bardziej dobitne, nie? No i nagle takie zdanie jest ciekawe, bo masa ludzi tak myślała jak on, ale nikt poważny poza nim, a jednak w miarę poważnym człowiekiem był, nie odważyła się czegoś takiego powiedzieć, nie? Bo nawet jak to powie zwykły człowiek, taki jak ja czy ty, to nikt z naszym zdaniem się nie będzie liczył, ale jak to powie ktoś z jakąś pozycją, kto teoretycznie nie powinien czegoś takiego mówić, bo osoby z pozycją zwykle się boją coś takiego mówić. A to ktoś z jakąś pozycją, taką większą społeczność takiego mówi, no to wtedy to robi wrażenie, nie? Dlatego takie osoby są w jakimś sensie niesamowite. I dlatego są tak odbierane, jak są odbierane.
0: No, ten tygodnik nie trochę wyprzedzał czas, bo to moda na jakieś kontrowersje, na tabloidowe troszkę takie podejście, czasami nawalenie z grubej rury, no to się rozwijała grubo później. Dzisiaj to właściwie jest tak, że komercyjne pisma boją się ostro jechać z tematem. Wszystko takie trochę ugrzecznione jest, a on jakby zrobił markę z takiego pisma, które nie pierdoliło się w tańcu i opłaciło mu się to, bo się tygodnik nie świetnie sprzedawał. Wtedy potem to podupadło. Co ciekawe, żona Urbana stoi za takim miesięcznikiem Zły, który jakby koncentrował się na całym złu tego świata i na pokazaniu, jaki to człowiek jest parszywy, zły. Różne, wiesz, tematy typu tortury, jakieś straszne rzeczy, nie? Psychopaci jacyś, no takie pismo wychodziło. Zły.
2: Mam nadzieję, że te japońskie słynne obozy też tam były przerabiane.
0: Możliwe, możliwe, bo tam były takie tematy, no.
2: A tych obozach w ogóle od ciebie usłyszałem kiedyś dawno, dawno temu, jak opowiadałeś o tym w którejś z swoich takich tematycznych audycji.

0: takie lubili robić rzeczy Japończycy?
1: Albo z takich bardzo lajtowych rzeczy to wkładanie rosnącego bambusa do odbytu i bambus rośnie 20 cm na dobę.
0: No banda psychopatów. Ciężko takich ludzi nazywać nawet naukowcami, bo czasami można nazwać naukowcem kogoś, kto robi straszne rzeczy, ale tutaj no to tak ciężko. Bardziej jakaś zbieranina sadystów, okrutników, psychopatów. No niestety. Ale i to są takie czarne historie u Japończyków, że oni się nie za bardzo chcą do tego do dzisiaj przyznawać, tak jakby nie chcą o tym gadać, w ogóle takie rzeczy, nie?
1: No, Japończycy byli w bardzo, że tak powiem, zwyżkowej formie, jeżeli chodzi o okrucieństwo w tamtym okresie. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo Azjaci generalnie to oni popełniali najgorsze zbrodnie w historii ludzkości. Tak procentowo, no to największą zbrodnią przeciwko ludzkości, jeżeli chodzi o skalę dużą i procent wymordowania narodu, no to jest to, co Mongołowie zrobili na Chińczykach, nie? To Mongołowie wymordowali około 50% narodu chińskiego w pewnym momencie.
0: O, to nie wiedziałem.
1: Słuchaj, to jest w ogóle niesamowite. Milion Mongołów wymordował 50 milionów Chińczyków. Bo było 100 milionów Chińczyków, a Mongołowie wymordowali dosłownie połowę.
0: Tfu.
1: To jest niesamowite.
0: Ciekawostka.
1: Chyba 12-13 wiek, o ile się nie mylę.
0: No, i chiński mur chyba powstał po to, żeby się przed Mongołami między innymi chronić, nie?
1: Tak. Właśnie po to.
0: Też ciekawostka, że przy budowie tego chińskiego muru bardzo dużo Chińczyków też zginęło po prostu, no bo to wiecie, przy takiej budowli jakieś głazy, kamienie, nie, na sznurach, tak dalej, wypadki i część została w ogóle tam zamurowanych w tym murze jakoś. Nie wiem, czy za karę, czy tak wyszło po prostu, bo tak szybko zapierdalali, że zapomnieli, że kolegę zostawili gdzieś tam zamurowanego. Zamurowali go. No, taki świat.
1: Jak znam chińską metodę dyscyplinowania pracowników, to mogło być nawet na takiej zasadzie, że wiesz, ktoś się opierdalał w pracy, to przykładowo go zamurowali w murze, żeby pokazać innym pracownikom, co ich czeka, jak się będą opierdalać. Nie? Gdyby tak było, ja to teraz wymyślam oczywiście, ale gdyby tak było, to totalnie by mnie to nie zdziwiło.
0: I koledzy się pytają, gdzie jest Lee? Zamurowało go. No, nie ma. Ale go zamurowało.
1: Dobrze, Krawcze, myślę, że to jest dobry moment, żebyś szedł spać.
0: No. Dobry. To dziękuję bardzo za kulturalną pogawędkę, za ubogacenie tego radia.
1: Dziękuję również i miłej nocy życzę zarówno tobie, jak i wszystkim pozostałym cnikom oraz cniczkom.
0: Boże, co za kultura. Trzymaj się, Skała. Cześć.
1: Siemka, cześć.
0: Boże, co za kultura. Na pewno dużo chodzi do teatru, Skała. I wyobrażam sobie go taki w meloniku, dżentelmen z laseczką. To. A dzisiaj Chingis Khan, wielki bohater i twórca Imperium. No, to tak, też miałem takie właśnie myśli, że zapominamy, że czas bardzo zmienia nasze nastawienie do różnych wodzów, zdobywców, nie? Często to byli normalnie, no były to takie osoby, które dzisiaj byśmy uznali za o wiele, wiele gorszych niż Putin na przykład, ale czas sprawił, że dziś mówimy o nich jako o wielkich wodzach, zdobywcach, tak jakby coś takiego jak, nie wiem, jakieś kwestie właśnie moralne, honorowe, tak dalej, już to ich przestaje dotyczyć, nie? Jak mówimy o Cezarach, o Aleksandrach wielkich, macedońskich, różnych, czy Napoleonach, to już oni, ich, na nich się patrzy w innych kategoriach, jak na jakieś zjawiska bardziej, jak na postacie rodem z niebios, które tu przyfrunęły. No i albo jacyś bogowie, no. A jak to mawiają my,

bogi, tak mamy. No. Milion w te, milion we w te. No ale ludzi, którzy są tu i teraz, to innymi kryteriami oceniamy. Według innych kryteriów. No, nie wiem, czy Klodzio jeszcze nadaje o tej porze. Ono ostatnio, nie wiem, czy to z wiekiem, czy tak mu się pozmieniało, ale już nie jest takim długodystansowcem jak kiedyś. Szybciej się męczy. Ja, może mnie też to czeka. Na razie jeszcze jakoś tam trzymam się, chociaż no, dzisiaj nie znikam, dlatego że nie czuję się na siłach już, tak dalej, tylko no, nie chcę siedzieć do bladego świtu, czy do 6 rano, i potem przespać całej soboty, bo tak to się kończy, nie? Że prześpię potem prawie całą sobotę i nic nie zrobię, a muszę zrobić. Aleksander Wielki wcale nie był lepszy od Chingis Hana. Oczywiście, że tak. Dobra. No to by było na tyle. Dzięki wielkie. No, dziś nie było jakiegoś wielkiego Eldorado donate'owego. Ale bardzo dziękuję tym, którzy pamiętali. Tutaj Gumball, Alojzy Topór, Jeleń. No, 3 osoby tylko dzisiaj. Bardzo tak skromniutko, ale też i nie mam pretensji. Żadnych, tylko przypominam się, że jak ktoś by chciał tutaj dofinansować Krawca, to bardzo będę wdzięczny. Można to zrobić też i offline, nie tylko podczas audycji. Ja zawsze wtedy odczytam i tak donacika, jeśli przyjdzie na Tipli, oczywiście na PayPalu to niekoniecznie. Nie wiem, czy jutro będzie Gumball, czy będzie mu się chciało. Coś się zapowiadał, że w sobotę to już na pewno zrobi. No, ludzie przed wypłatą. Ja wiem o tym. Absolutnie nie mam żadnych pretensji. I tak jestem chyba najhojniej sponsorowanym. Jednym z hojniej sponsorowanych nadających w tych gównoradyjkach. Więc nie mam co narzekać, naprawdę. Ostatnio też Michał tak tu dorzucił do pieca, że no więc absolutnie nie narzekam, ale przypominać się można od czasu do czasu, bo tak to jest, że trzeba czasami szepnąć tu słówko do społeczności. Przypomnieć się i tyle. No jakoś tak się chce palić, chce się jarać, jak gadam. Nie wiem, taki rytuał, że koncentracja, coś w palcach trzymam tutaj, nie? Takie przyzwyczajenie. No, człowiek też jest podobnie jak na przykład koty, zwierzęciem rytualnym mocno. Nie pal, bo nie urośniesz. No, już mam wystarczający wzrost. 1,85 m to jest dobry wzrost, więc... No, dobra, to... Trzymajcie się. Hej, hej.

Cześć wszystkim, witam serdecznie. Postanowiłem pojechać na urlop sobie na Karaiby. Mam już dość tej Polski. Zimno, chłodno, brudno, smutno. Nie powiem gorzej, bo znowu będzie, że krawiec tu antypolskie treści szerzy. No, dostałem jakieś powiadomienie tutaj. Alert CBD, że co, mam szybko pobiec do apteki i kupić leczniczą marihuanę bez THC? O co chodzi? RCB, przepraszam. Alert RCB. Uwaga, dziś po południu i w

Nocy, bardzo silny wiatr. Właśnie słyszę, tam miota jak szatan po prostu wszystkim na balkonie. Zabezpiecz rzeczy, które porwane wiatrem mogą stanowić zagrożenie. O, to za późno chyba. Bo już teraz się połączyłem, to ja nie będę tam zbierał z balkonu. Najwyżej kogoś w łeb palnie, w ten głupi łeb. Które porwane wiatry mogą... zagrożenie. Unikaj otwartych przestrzeni. No to ja zawsze unikam otwartych przestrzeni, wolę zamknięte. No, także u was też tak wieje? Kurniawa bydzie, hej. A mnie tu lampka migocze, jakby miało zaraz prąd. Ale to tak migocze chyba sobie tak, o, bo przecież jestem już na Karaibach. Wyjechałem na urlop. Tak, nie przesłyszeliście się, wyjechałem. Wyjechałem sobie na urlop na Karaiby z waszych donatów. No, co się będę ograniczał? Zbierałem 5 lat z donatów i kupiłem sobie bilet najtańszy. No i zaraz spróbuję wam włączyć kamerkę, żebyście zobaczyli sobie, jak ja tu mam fajnie. O. Tak to się robi, o. Właśnie tutaj już jest noc. Właśnie sobie tak leżałem, jakieś krzyki słyszę. Cicho tam! Nie jesteście tu sami! Kurwa, to ja wydałem na bilet. Kurwa, i mi tu jakieś balangi. Ja płacę, ja żądam. Patrzcie, jaką mam plazmę. LFD. Dobra marka. Proszę bardzo, tu sobie siedzę. Tu sobie jem. Tu sobie śpię. Patrzcie, biureczko, wszystko. A wy biedaki cebulaki, co macie? Siedzicie w tej Polsce, o. Patrzcie, jaka wanienka, wszystko. Ręczniczki. Wezmę do domu. Jak ja płacę, to mam prawo sobie wziąć do domu. Mi się w domu pokończyły. O, jeszcze tu wezmę. Z palemką śliczne. Sraczyk. Nawet apteczkę mi dali, jakbym się zranił. Patrzcie, wezmę do domu. Przyda się. O, szampon też muszę pamiętać, żeby wziąć potem do domu. Momencik. No bogactwo. O. Dobrze, że wziąłem tutaj sobie laptopa i widzę, co mi piszecie na czacie. Proszę bardzo. O. Widzicie, jakie bogactwo? A was na... O, dzieła sztuki. Proszę bardzo, sztuka nowoczesna. Dobra, pójdę zobaczyć, co to za krzyki, bo może się komuś coś stało. Sobie, widzicie, łapę wydzierałem, żeby dobrze wyglądać. Może jakąś laskę poderwę. Halo? Halo? Dobrze, że latarkę wziąłem. Je tu kto? Kurde. Otwierać, policja! Sam nie wiem, czemu wyważyłem te drzwi, ale zawsze chciałem spróbować, tak jak na filmach. No co tak tu pusto? Wszyscy poszli na imprezę? Beze mnie? Ktoś zostawił walizkę otwartą, ja zobaczę. O,
6 dolarów ktoś zostawił. Ja wezmę, bo ktoś może ukraść. Ja potem oddam. Darirara. Jak tu piknie. Mieszkańcy coś hałaśliwi, ale to może takie zwyczaje są. Na przykład w Japonii. O, skoki na bungee trenują. Tylko liny zapomnieli chyba. Fajnie, to muszę pójść zobaczyć. Ja też chcę, jeszcze nigdy nie skakałem na bungee. Wyłączę sobie Walkmana, bo nie będę słyszał, co tam piszecie. Głupio powiedziałem. No dobra, też bym sobie poskakał. Idę zobaczyć, gdzie to są te skoki. Ale to tak... Skoki z hotelowego okna? To ciekawe. O, się chyba winda zepsuła. Może ktoś tam krzyczał? Taśma, przyda się. Gaz do zapalniczki pewnie. Duża bateria, przyda się. Wszystko się przyda. Jestem z Polski, zaraz coś z tego zmajstruję. My Polacy słyniemy z tego, że jesteśmy świetnymi majsterkowiczami. A to co, zamknięte? Nie działa? Takie MacGyvery. Tak nas nazywają. Właśnie MacGyvery. Stara bateria. Dobra, idę. Tu chyba nikogo nie ma. Wszyscy gdzieś poszli na jakąś imprezkę. Co się stało się? Może będzie szwedzki stół gdzieś? Bardzo lubię szwedzkie stoły. My lubimy, Polacy, szwedzkie stoły. Znalezione, nie kradzione. Dobra, to jak widzicie, Polak zawsze da radę. Jak jest

0: Jesus, o que está?
1: Nie bójcie się, ludzie tam krzyczeli, chyba się wystraszyli, że mi się coś stanie, ale don't worry, I am from Poland. Don't worry. Właśnie, też się zastanawiam, kto zostawił w takim stanie windę, że się człowiek mógł zabić, no. Dobrze, że jestem twardzielem z Polski. Ja złożę zażalenie. Będę się domagał zwrotu pieniążków. Gdzie tu jest dyrekcja? Już ja sobie z nimi porozmawiam. Tu jakiś nieświeży ktoś, kurczę, co to się stało się? Jakiś kononowirus, czy co? Nie wiem, jakiś pijak chyba. Tu pijaków tu wpuszczają? To chyba... Ja nie chciałem tego ręcznika, ja chciałem tylko pożyczyć. Ja bym oddał. Masz ten głupi ryj.

Wiecie co? Zaczynam mieć takie przeczucie, że tu się coś złego dzieje. Przed chwilą sobie wyobrażałem, że tu mnie gonią jakieś ziombi. A ja właśnie z Polski uciekłem, bo ziombi. A przyjeżdżam i ziombi, no. Chyba rozumieć. Ten koronawirus ludzi czy jakoś zmienił. Cholera jasna, co tu się dzieje się? It's being infected! Run! Run to the storage room!

0: Zombie pochodzi od słowa zięba? To ciekawe. Ziomba. Jerzy Ziomba. Jerzy Ziombi. Jerzy Zombi.
1: Not your bloody head! I ain't asking you again.
0: Oh, thank God. Może to jakieś ukryte terapie? Tajny rządowy projekt, ukryte terapie, zamieniające ludzi w zięby, w ziombi. Ja już zgłupiałem od tego wszystkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ubrałaby się pani, ja jestem z katolickiego kraju i patrzenie na takie coś mi uwłacza, proszę pani. W samych majtkach przy facecie chodzi, no. Przepraszam pana bardzo, czy wie pan, która może być aktualnie godzina? I co tutaj się stało? Ja? Znaczy, że ja mam pójść i tych wariatów? Ty tam spacyfikować? A dlaczego ja? Patrzcie, ile tutaj mięśniaków jest i ja mam pójść, tak? No dobra, Polak wszystko załatwi. Szlak by to trafił. No dobra, ale to co, z gołymi rękami na zombie? To nie, ja muszę coś mieć, jakieś coś. Dlaczego ja nie mogę tego wiosła wziąć? Przylepione klejem. Cholera jasna. Dobra. No właśnie, proszę się odsunąć. My Polacy się nie boimy niczego i zaraz tutaj... O, proszę bardzo, wiosełko. No, otwórzcie, ja to załatwię zaraz. Ile tych zombie tam może być? Dwa zombie? Ile się mówi? Dwoje zombie? Kurde, jakie... Ojej! No, upadł i sobie głupi ryj rozwalił. No, ale to... tu zrobimy porządek. Nie ma śmiacia Polaka. Z zębami będzie gryźć. Aż. To ja płacę za bilecik i co? Ja se wypocząć nie mogę? Jeb, wiosełem. O, już się połamało. Spotkanie teorii chaosu. Trole atakują. Nie no, proszę sobie tak nie żartować. Dobrze, ale proszę nie rzucać nożami w mojej obecności. Dobrze? Koło mojego ucha, bo jeszcze... Jakby pan tak nie trafił, to mój Boże, nawet zięba nie pomoże, no.
2: We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives.
3: There is no help. This thing can't be stopped.
0: Wie pan, ja też jestem radiowcem trochę. Widzę, że to CB.
4: And I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me.
2: I have many sick and injured here, mate.
0: Zresztą właśnie ma pan pirackie radio też, no ja też kiedyś miałem pirackie radio. No stare czasy. No wszystko lepiej działało wtedy, proszę pana. Teraz te komputery, to wszystko, to gówno takie, psuje wszystko. Kiedyś miałem Pentium 200, proszę pana, wszystko działało. Pan Sinamoy? Panie Cynamon, no i co robimy teraz? Jan Cynamon. Cynamon. Ja będę na pana mówił Cynamon, dobrze? Bo tak, tak mi jest prościej. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are or how you know that guy on the radio. He's our only connection with the outside world. Ja już muszę, chętnie bym poszedł, pan tak gada i gada, proszę pana. So here's the thing. We need to move everybody. Baza ratowników, dobra, rozumiem. Ja rozumiem. Tak, nagroda 100 PD. Co to jest 100 PD? To jakaś waluta chyba tutejsza. To pieniądz nie śmierdzi, no to ja pójdę, tak. Nas Polaków się wykorzystuje, proszę pana, zawsze przynieś, podaj, pozamiataj, tak? Ja mam iść. I znowu wszystko w krawculka rękach. Murzyn się rozpłakał już. Proszę pana, ja się wychowałem w PRL-u. Nie takie rzeczy się robiło. Poobijany kij od szczotki. No to świetna broń. Naprawdę świetna broń. No kononowirus, no jak w mordę strzelił, no. Tej pani już nie będą potrzebne. To raz dolary, jak jakieś, raz jakieś PD. No dobrze, co ja mam zrobić, bidulek, krawculek? No to idę, no. Idę, rozwiążę problem apokalipsy zombie i wracam do Polski jednak. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tasak. Od odcinania kończyn jeszcze nie próbowałem, ale chyba szybko się nauczę. Ja się szybko uczę. Czy pani jest zombie, czy pani jest... Pani zombie! Ale co, zombie używają narzędzi? Od kiedy? No właśnie, co jest z panią? Nie tak. Się rzucać tak na człowieka, że się nawet nie znamy dobrze. To się przyda, to się przyda. O... Jestem uzależniony od energy drinków. Wiecie, tak jakoś dziwnie mam, że się napiję energy drinka i mi się rany zrastają i kończyny naprawiają. Wy też tak macie? Gaz rurka. O, proszę bardzo. Kulaj się, gruby. Jeb w ten głupi łeb. Wiecie co, jakoś nie mam moralniaka, bo czy to powinienem jakoś się przejmować tym, że zabijam zombie? Leżymy, leżymy. O, nie wstajemy. Proszę sobie spocząć. Bym się wykąpał w baseniku, ale mam robotę do wykonania. Pyk. Żegnamy pana. Pyk. Szpagat zrobił. Zombie... Akrobata. Szpagacik. Coca-Cola to jest to. O. Zdziesionowałem klientkę. Głupio się czuję trochę, kopiąc kobietę w brzuch, szczerze powiedziawszy, nawet mimo, że to jest zombie. Alt F4 specjalny tryb? No ciekawe, nawet nie wiedziałem. Alt F4? Aha, ale się... No, dziękuję bardzo. A ja się dałem zrobić, jak... Dobre, dobre. Dobry jest. Zapomniałem, od czego jest ten skrót, ale mnie zrobiliście jak jakiegoś gimbusa niepełnosprawnego umysłowo, niedorobionego. No cóż. To trzeba zgrać i dać do 19 ton. No tak, no. przyjmuję krytykę. Faktycznie, dałem się wpuścić nawet nie w maliny, ale w jeżyny. Powiem wam, że nie jest tak prosto się skoncentrować na... IQ mi spada, jak gram w taką głupią grę, no. Co poradzę. Alt F4, specjalny tryb. Poza tym gram jeszcze z papierosem w ręku, no. O, i nie mam żadnej broni. Zobaczymy, jak mi pójdzie bez broni. A ciekawe, czy da się skończyć Dead Island w trybie Jezus, nie zabijając nikogo. Już mnie nogi bolą od tego kopania. Teraz Bruce Lee. Łodzia! Tak się załatwia sprawy u nas na osiedlu.

0: 뭐야?
1: Wiecie, że Bruce Lee krzyczy nie ładzia, tylko łota, łota, jak water, woda, bo on mówił be like water i on miał pierdolca na punkcie tej wody i on zawsze jak właśnie zadaje cios, to krzyczy łota, łota, łota, łota, łota. Jep, jak brucele. Przejdę całą grę kopiąc. Ja nie uznaję broni. Ale kto był dobrym tancerzem? Bruce Lee? No był. Był mistrzem czaczy. Interesował się tańcem. Bruce Lee, mistrz czaczy. Czy czuje pani czacze? Czy czacze pani zna? Ja pani wytłumaczę, co znaczy cza-cza-cza. Pani dostała na sen. Proszę się zdrzemnąć, odpocząć sobie. Muszę jakąś broń znaleźć, bo nie będę tak kopał cały czas. No, ile można? Jest tu zamknięte? Spadaj, gruby. Kopa w głowę. Na sen dostanie. Do widzenia. Złamanie, załamanie, załamał się. Hopla. O, ręka panu odpadła. Może, ale czemu nie mogę tej ręki wziąć i tą ręką go nawalać? Ach. Co my tu mamy? Po co ja to wypiłem? Jestem uzależniony trochę. Żadnej broni znowu, nic. Co ja mam ciągle kopać? No to idziemy dalej. Co mi tam? Idę dalej. Piripi, piripi, piripi, piripi, piripi.
2: Somebody's having a bad day.
1: Katole agresywni? Mnożący się jak komórki rakowe? No proszę. Pi, pi, pi, pi. Przepraszam pana. Czy jest tu jakaś broń gdzieś?
3: Fuck my own fucking brother. What the fuck, you...
1: Ale mam lasy. A Polaka to... Polak się niczym nie przyjmuje. Jesteśmy twardziele. O, gazrurka.

0: Ou é com escarta. Czy waląc gazurką w głowę czarnoskórego zombie jestem rasistą? Tak się teraz zastanowiłem, żeby mnie nie oskarżyli zaraz tutaj. Wiecie, jak to teraz jest, nie? Karta dostępu, proszę bardzo. Mamy, wracamy do pana ratownika. Monika, ach, Monika, dziewczyno ratownika. I biegam se po plaży, a tam się zombie smaży. Hej, hej! O! Coś się tutaj mnożą jak komórki rakowe. A czy zabijając zombie katolika będę oskarżony o obrazę uczuć? Albo zombie geja, to będę co, homofob? Muszę uważać, jakiego zombie zabijam. No ale wcześniejsza gra niestety ma taką wadę, że tam z punktu A do punktu B się idzie pół godziny, nie? I że się zawiesza, niestety, często. I że ma, że trochę jest ślamazarna ta gra. Okay, ready to go out there again? Halo, halo, dobrze, że wziąłem krótkofalówkę na te wczasy.
1: Kto? O, szczęść Boże.
0: Cześć.
1: No, ten, co miałem powiedzieć, a nie syganić, a propos tej poprzedniej gry, że tak powiem, przez ciebie ją zainstalowałem i sobie zagrałem, że tak powiem. I to, no, fajna jest. Nie wiem, czy ty masz świadomość, że tam jest opcja tej szybkiej podróży.
0: No oczywiście, że tak. Ja już tam o wiele dalej doszedłem, tylko że na potrzeby gameplaya zacząłem od zera, nie?
1: A trzeba było tego nie robić, bo faktycznie początek jest żmudny, trzeba przyznać, nie? No, ale powiem ci, że ten, wziąłem sobie parę modów, takich przyspieszających rozgrywkę i ułatwiających, w sensie takim, że save'y sobie zrobiłem nielimitowane, a co tego...
0: Ale oszuścik, że... ale oszuścik.
1: No, ja zawsze byłem safe z kamerem. I ten, zbieranie tych kwiatków, że tam nie ma tej całej animacji, tylko ty wiesz, jak w jakimś Skyrimie jest hyc-hyc. No i aha, no i celowniczek do łuku. Bo tam w którejś z poprzednich wersji to było, że był ten celownik, a później to włączyli, raz to włączyli, raz włączyli. No i tyle, nie? Muszę powiedzieć, że bardzo w porządku. Chociaż trochę nie kubam tej mechaniki z tym przyduszaniem NPC-ów. Nie wiem, przyduszałeś NPC-ów?
0: Tak, jak spali.
1: No i co? I tak po prostu go przyduszysz, jak nikt się nie widział, to nic się nie dzieje?
0: No. Nawet ktoś jak obok śpi, to nie usłyszy, jak tamten, wiesz, wydaje z siebie odgłosy, jak jest duszony. A drugi się przewraca z boku na bok.
1: No, to też widziałem. Okradłem w ogóle tego kolesia, który też jest paserem, tego drugiego pasera i sprzedałem mu jego rzeczy, które mu ukradłem. Więc... No cóż, myślałem, że właśnie takich akcji tam nie ma, ale spoko, wiesz, fajnie. Płytówka jakaś jest już na początku zaraz praktycznie.
0: Gdzie tam na początku płytówka? No,
1: proszę?
0: Gdzie tam płytówka na początku, co ty?
1: No nie w prologu, nie? Tam jak już jesteś u tego młynarza, no i później masz tą akcję z tym, z... jak on się nazywa, no, ten młynarz ci każe tam ten pierścionek znaleźć, coś tam chujemuje i musisz zrobić niefajną rzecz dla kapitana straży na tym zamku, nie? Tych ratajów, strajów i tak dalej. To musisz ukraść te tabardy, czyli takie narzuty na zbroję No, i żeby to zrobić, to albo to wiesz, się tam jakoś łamiesz, albo coś tam. No ja postanowiłem go w biały dzień faceta przydusić i okraść, nie? Wziąłem jego zbroję i i mam wypasioną zbroję, nie? Po prostu. No, także
0: No to
1: cóż,
0: tak
1: ale no.
0: dobrą drogą poszedłeś w sumie, bo ja tam jakoś długo dochodziłem, dopiero teraz zacząłem mordować te niewierne psy i zabierać im jakieś kolczugi, no ale to kolczuga, ten już w płytówce śmiga, no. A też dla ciebie taka trudna walka jest? Bo mi cholernie ciężko idzie, jak mnie atakuje trzech, to już absolutnie
1: A
0: nie
1: nie,
0: mam
1: no to nie
0: szans.
1: ma szans, nie? Jeden na jeden jest czasami ciężko.
0: No.
1: Jak jest kilku, to jest po zawodach, nie? To dupa.
0: Tam
1: Nie
0: jakieś
1: wiem, czy się
0: takie
1: da, nawet
0: kombosy
1: z
0: są.
1: trzech słabych przeciwników dać im radę. Nie sądzę. Jak są mają zbroję, to dupa jest, nie? To
0: No
1: koniec.
0: właśnie.
1: No,
0: Tam.
1: bo...
0: Kurde. Zombie osaczyli przez ciebie. Spierdalam do wody. Zobaczymy, czy zombie potrafią pływać. A szkoliłeś się w walce, bo tam można się nauczyć jakichś sekwencji. Jeszcze mi się nie udało ich tam jakoś opanować, tak, bo tam trzeba, wiesz, coś tą myszką w lewo, w prawo, cofnąć się, no takie kombosy, nie?
1: No, słabo, tylko tam to dźgnięcie jakoś mam ogarnięte, że trzeba wanuć i dźgnąć, nie? Mieczem, że to jest dobra opcja na jakąś walkę. Ale no ciężko to jest, naprawdę dość ciężka gra, nie? Tylko wiedziałem tyle, że dobrze jest sobie nazbierać dużo tych ziółek, nie? Bo są fajne perki, jak nazbierasz ziół. I w pewnym momencie na przykład siła ci się powiększa od zbierania tych ziół, więc też jest spoko akcja. No, bardzo ciekawa gra, taka zupełnie inna, nie? Nie jesteś jakimś turboherosem, tylko jesteś dupą wołową.
0: Właśnie. Taka inna, to dobrze powiedziałeś. Dobra, ja tutaj spauzuję i sobie bo mi się ciężko gada. Proszę bardzo, jest plansza. No, teraz to możemy
1: A to
0: sobie
1: detalnie,
0: pogadać.
1: powiedz mi, co to masz z jakiegoś bundla, jakiejś kolekcji, z czego to?
0: W CD Action było.
1: Aha, i to, aha.
0: Raczej
1: Kurde.
0: nie kupuję gier, wiesz, bo po prostu nie mam hajsu na to, żeby tak wydawać sobie na
1: No,
0: gierkę
1: wiesz, jak
0: tu
1: gdzieś jest
0: stówę,
1: jakiś
0: tu
1: za 5
0: stówę.
1: złotych gierca na Gogu taniej albo w czymś tam, to wtedy można kupić na jakimś Kinguinie albo innym G2A.
0: A to tak, to czasem kupuję takie tańsze za dyszkę, za paręnaście złotych góra,
1: No.
0: to jeszcze kupię, no ale tak wydawać stówę, 150 na jakąś grę. Tym bardziej, że można polować coś nawet za darmo. Teraz już chyba Assassin's Creed Syndicate jest z kolei, nie, na tym Epic Mega Store już dościągniecie,
1: No,
0: to
1: a nie lubię tej
0: następny
1: serii,
0: kolejca.
1: jakoś nie zasztymowała. Pewnie dlatego, że byłem strasznie najarany na tą, co się działo w czasach rewolucji amerykańskiej, i dupa po prostu. To chyba była najgorsza część. Więc niestety odbiłem się, jestem uprzedzony. Nie podoba mi się Assassin's Creed.
0: Dwójka jest w renesansie, z tego co pamiętam, tak? Że tam
1: Nie,
0: możesz.
1: nawet nie wiem. Wiem, że jest, chyba są templariusze, renesans, jakoś to leci tak po kolei. Później są jakieś te dziwne, różne czasy nowożytne. No, ja byłem najarany na na to, co się działo w czasach rewolucji amerykańskiej, bo lubię ten temat w XVIII wieku, a tu taka była strasznie dupiata ta gra.
0: To była ta, gdzie się wcielałeś w Indianina?
1: No chyba... Ale nawet już nie pamiętam. Ty, wiesz co, jak teraz sobie pomyślę, to chyba nawet dwie części różne próbowałem. Ale tak zupełnie. Assassin's Creed 3 działo się w Ameryce, no to chyba trójkę. No, ale zupełnie. Ani ta mechanika, ani ten pomysł na grę, jakoś mnie to nie jara. No, muszę
0: No,
1: powiedzieć.
0: ile się można skradać, nie? I tam gdzieś przemykać cichaczem. No to skradanki są fajne, ale mnie jakoś tak męczą na dłuższą metę. Wolę jednak akcję, wolę gdzieś wpaść, po prostu
1: Ja lubię
0: wyrżnąć.
1: takie postacie, ale też, znaczy paradoksalnie, jak gram w RPG, to lubię takie postacie, że wiesz, że on się skrada, tu po dachu na dach skoczy, jakieś sudawianki i tak dalej. Ale jakoś, kurde, po prostu Assassin's Creed mi nie pasuje. Być może dlatego, że ja muszę tam takim kolesiem być, nie, w tej grze. No.
0: Ale powiem ci, że doceniłem Kingdom Come Deliverance, jak się zapuściłem zrobić zwiad w obozie, tych Tatarów, czy tam, kto to tam jest?
1: Kumanów.
0: Kumani, Kumanowie.
1: Połowcy.
0: No i dorwałem w krzakach jednego typa, zabiłem, przebrałem się w jego strój i mogłem w tym stroju, wiesz, hełm zamknięty, nie rozpoznali mnie, tylko co jakiś czas tam podchodzili i coś po ich niemu gadali, to dzięki moim umiejętnościom oratorskim, retoryce, charyzmie mogłem jakoś z tego wybrnąć i coś tam chrząknąć niedbale przez hełm i dali mi spokój. No fajne akcje, nie? Że, ale już zupy mi się nie udało im zatruć, bo ciągle siedział ktoś przy garze i nie za bardzo mogłem tam. Ale zrobiłem zwiad i wracam do pana zameldować i zrobimy tam obławę.
1: No, to fajne, podoba mi się to, że oni są tacy... Jednak jest ten taki odczłowieczony wróg w tej grze, nie? Niby ona jest bez magii i wszystkiego, a jednak jest jakiś taki dziwny, egzotyczny, nieludzki przeciwnik, nie? W postaci tych połowców właśnie. No,
0: to... Do czego to przyszło, że gramy w grę i się wczuwamy w chrześcijanina?
1: No, to tak, to straszna ironia.
0: Symulator chrześcijanina i sieczemy te niewierne psy i witamy się, szczęść Boże.
1: Ja tam się witam, szczęść Boże. Tylko mówię, strasznie jeszcze mnie to wkurza, że nie ma tej kurzy zasranej. Na samym początku przecież ten tatuś ci mówi, Marcin swoją drogą, że o, coś tam z kurzy byś dostał, nie? Na wojnie. W ogóle pozdrawiamy Tama, który mi polecił w północ-południe sobie pograć na Amidze.
0: Fajna no. Gierka, nie?
1: Fajna, fajna, fajna. Z kim się w ogóle super grało. Zawsze tego fotografa po dupie smyrałem, że tak powiem. No. Znasz tą akcję?
0: Tak, tak. On wtedy tam wydaje odgłosy.
1: A, gdy się chichrał, no, dokładnie. I ten, więcej tam jakiś było takich easter eggów. W każdym razie do KCD wracając, no nie ma tej kuszy, nie? Trochę to jest niefajne. Nie znalazłem modu, żeby kusza była. Nie, tak samo broni palnej nie ma w ogóle, nie? Co już jest ogromnym po prostu dla mnie tym bulwersem, bo była bardzo popularna w tamtych rejonach, w tamtych czasach. Więc...
0: No, ale łukiem też można nieźle tak podkręcić sobie szansę na wygraną, bo powiem ci, że zacząłem zdejmować z łuku, mimo braku celowniczka, co jest bardzo upierdliwe faktycznie, bo to jest ciężko cholernie wcelować bez tego celowniczka, no cholernie ciężko. To i tak jakoś tak łatwiej mi było tych kumanów, czy jakim tam zdejmować właśnie z łuku. Zanim dobiegli, to już mieli 3 strzały w piersi, i fajnie się potem wykrwawiają, jak jednego goniłem gdzieś przez łąki, przez pola, po prostu nie mogłem go dogonić, spierdalał, tak go z 10 minut goniłem, kurczę, i w końcu pat się wykrwawił. Także fajne są akcje, takie nietypowe, nie? Dla innych gier są te różne akcje, mimo takich baboli, bo zdarzają się babole, mimo tego realizmu to właśnie no, babole się zdarzają, ale jest dużo fajnych smaczków, na przykład jak grasz typowym takim złodziejaszkiem, gdzieś się wkradasz, zakradasz, czaisz, to psy na ciebie szczekają. Można sobie kupić taki specjalny eliksir, maść, nie wiem co to jest, że się tym smarujesz i psy cię strasznie lubią i na ciebie nie szczekają, bo jakieś tam feromony psie.
1: Psioci miętka.
0: Tylko ci się rzucają na nogę i ci gwałcą nogę.
1: To nie jest takie fajne. Ja nie wiem, te psy, jak była akcja z tym egzekutorem, z katem, to no, one sobie tam poszczekały, ale to nic z tego nie wynikało. On tam przyszedł i powiedział, co jest, co ty tu szukasz, nie? Tylko wlazłem tak, stałem przed nim, przeszedłem za niego, schyliłem się, żeby się skradać i złamałem mu kark, nie? No i nie, znaczy udusiłem go, przydusiłem, nie na śmierć, nie? Okradłem do samych majtek i tyle, no i nikt nie ma z tym problemu, kurde, no. Chociaż chyba jakaś nagroda jest tam za moją głowę, nie wiem jak to działa, jak długo ona będzie.
0: No widzisz, można sobie właśnie łatwo nagrabić, że potem jesteś co chwilę przeszukiwany, aresztowany, dopadają cię, zapłacisz za... No, najfajniej jak ukradniesz marchewkę ze straganu, a jakiś cię łapie strażnik, zapłacisz za swoje zbrodnie. Zbrodnia, ukradłeś marchewkę, zbrodnia.
1: Spokojnie, mój chłopak ma na sobie zbroję komendanta straży zamku, nie? Ciekawe, jak to będzie. Ale tam po jakimś czasie ten ekwipunek się robi, legalizuje się.
0: Tak?
1: No, no, no. Już z prologu niektóre rzeczy mam zlegalizowane, że tak powiem. No.
0: Ciekawa, ale faktycznie jest sporo baboli. Na przykład tropiłem jednego gościa. Słuchaj, ile ja się go natropiłem. Z wioski do wioski. Tu jakieś ślady, tu poszlaki. Tu go nikt nie zna, ale może karczmarz coś wie, bo on karczmarzowi sprzedawał dziczyznę. Potem gdzieś do kłusowników, przesłuchania. Słuchaj, wiele, wiele godzin to trwało, zanim w końcu dorwałem członka bandy, która napadła na stadninę koni. I po przesłuchaniu go oświadczyłem, że go zabieram do pana i że czeka go sąd, nie? No on tam się wystraszył, powiedział i zaczął tam się ze mną bić. I niechcący w tej samej sieni była jakaś wieśniaczka, jakiś wieśniak i ja ich mieczem ciąłem niechcący, bo wiesz, tłok, a ta taka cięta mieczem se podeszła do łóżka i poszła spać. Tak wiesz, takie dziwne akcje, no.
1: Bo jakiś typek szedł tak po prostu, wiesz, już nawet nie jak major Suchodolski, on w ogóle nogami nie ruszał, tylko tak, wiesz, tak się ślizgał po tym, nie? Taką miną obojętną i nawet nogami nie ruszał, więc spokojnie. Widać, że to jednak było studio niezależne, wcale nie jakieś duże, czy duże całkiem, ale jednak niezależne, bo ta gra nie jest spaczowana odpowiednio do końca, a już ma trochę czasu za sobą. Gdyby to było coś przez inne w studio, to by było spaczowane. I plus jeszcze, minus jest jeszcze jeden taki, że oni to sprzedali się komuś, nie? Jakaś korporacja ich kupiła. No, a wiesz jak to korporacja, nie? Raczej się nie doczekamy, że gra się stanie albo otwartość źródłowa, albo jakieś przyjaźniejsze modą, nie? Żeby to wszystko naprawić, też nie ma na horyzoncie jakiegoś patcha, niestety.
0: Jak przeglądałem materiały o tej grze, to widziałem na YouTubie, że można zainstalować sobie nud moda, że panienki tam biegają na golasa.
1: No.
0: Ale trzeba przyznać, że to jest chyba najbardziej słowiański RPG, nie? Jaki wyszedł. Nawet bardziej od Wiedźmina, no bo Wiedźmin niby taki słowiański, ale to co to za słowiańszczyzna, jak masz fantazy i różne stwory, no to okej, okay, wszystko spoko, ale tutaj masz najbardziej taki faktycznie słowiański klimat.
1: Tam prawdziwy. Tak, do Wiedźmina w tej grze. Chyba jest jakiś koń, który się Płotka nazywa i coś tam, jakieś wspomnienie o kolesiu, który miał dwa miecze.
0: No. No i swojskie kurwa często słychać, nie? Kogoś zaatakujesz, to o, kurwa. Tak.
1: Kurwa to często się tam pojawia zdecydowanie. Jest ten, w ogóle śmieszne jest, jak te kwiatki zbierasz, to takie operka później zostaje, że masz charyzmy więcej i w ogóle jak nosisz przy sobie kwiatki, nie? Już w ogóle ten, jak kolesia umyłem i wystrzyłem, to ma chyba tam 14 charyzmy, nie? Chyba pójdzie na randkę z tą Teresą.
0: No ja Teresę już tam się nią zaopiekowałem, już z nią byłem na randce z 3 razy i stało się coś dziwnego, bo przez długi czas nie musiałem jeść, czyli co, zakochał się i mu się nie chce jeść, nie?
1: Motylki w brzuchu.
0: No, coś takiego, ale teraz mi wróciło, chyba się odkochałem, bo znów jestem głodny i muszę co chwilę tam nosić ze sobą po 5 chlebów.
1: No, to tego rzeczy też tam jest... Jest tam też jakiś perk, który to zmniejsza, ale to nie biorę asceta. Tylko, żeby mniej spało, to jest dobre, bo to spanie potrafi być wkurzające, muszę powiedzieć. Jest kolej zmachany, to tak nie widzi, co się dzieje, nie? No, ale fajne, wiesz, szkoda tylko, że te wędzenie i takie różne rzeczy to jest dopiero w tym dodatku z popiołów, from ashes, nie? No, że jak kiedyś będzie jakaś promo, to się dokupi ten DLC-ki. Ale to trzeba jednym subtem kupić.
0: No, teraz masz za 5 dyszek wszystkie komplet.
1: No, to sorry, Gregory, ale ten, ale poczekam jeszcze na jakąś promo. Poza tym nie mam czasu grać, trochę sobie dzisiaj popinkałem.
2: Sorry, sorry.
1: No. A Ola swoją drogą kiedyś grała w Dead Island, ale chyba ci się nie podobało, nie?
2: Nie.
1: Czemu?
2: No, nie wiem. Nie, ja nie lubię szybkich zombie.
1: Aha. O, szkoda. Ale ten jest tam...
2: Ale wygląda teraz fajnie, może zagram.
1: Jest tam kooperacja? Jak coś?
0: Można grać online, tak. No, ale nie wiem, czy serwery jeszcze działają, bo to bardzo stara gra.
2: Ja bym nie chciała, sama bym chciała.
1: No, w sensie, skoro się że na Epiku achievementów nie ma, no, mi sobie niepotrzebne.
0: Tam można samochodem jeździć potem w Dead Island różnymi samochodzikami, można coś tam wysadzać. No, spoko jest. Moim zdaniem bardzo, bardzo udana gra Techlandu. Na silniku Chrome.
1: Aha, o, to aż tak się rozwinął? O kurde. No, dobra, to tak kończąc, co z tym, z panem pastorem? Myślisz, że jeszcze się zjawi kiedyś?
0: No nie wiem, nie wiem. Jak Bóg da.
1: Jak Bóg da, no to wiesz. Fajnie było, jakby tak zadzwonił i w trochę innym temacie się wypowiedział niż religia. Ale ja myślę, że to człowiek, który ma ciekawe historie ze swojego życia.
0: No, ale tak trochę naskoczyłeś na pastora. Taki wszyscy tutaj w miarę grzeczni, Zenon wyskoczył i tu... A czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie podniesie sam?
1: Nie, no sorry, ale to PNK-o ci na samym starcie zapytał, no to mówię okej, nie? To jedziemy, proszę bardzo. Niech jest ten temat. Zapamiętałem sobie. Zawsze jestem ciekawy, jak ktoś odpowie na to, na tę sprawę, nie? No i naskoczyłem, no oczywiście, że naskoczyłem, bo się z nim, kurde, głaskałeś, jakby nie wiadomo co, jakby był co najmniej jakimś panną na wydaniu.
0: No, gość w dom, Bóg w dom i kaszanka na stole.
1: Oj tam, przecież to musi się kreflać, jak jestem, jak teiści przychodzą, no. Musi, co to za nocne radio. Tak, jak siedzisz, kurde, i kniesz tam na tych, na katolików i innych, to jest okej, okay, nie? A jak przyszedł pastor, to się jak adwokat zachowałeś.
0: No ale jakbym tak naskoczył i zaraz różne rzeczy wyciągał ciężkie, bo miałem nawet przygotowane, ale sobie darowałem. No ale to by nie wyszło. To by
1: nie,
0: się
1: nie,
0: zrobiła
1: spoko,
0: przykra...
1: Myślę, że fajnie, dobrze to poprowadziłeś te telefony.
0: Chujowa
1: się później ten rozłożyły jeszcze... sensownie. Też później coś tam powiedziałeś konkretniejszego i fajna audycja, myślę.
0: No też tak myślę, że całkiem spoko było.
1: Jeszcze do tego, wiesz, 3 godziny gość wytrzymał, bo to jest nie w kit mucha, nie?
0: No.
1: Poza tym,
0: wiesz, mi jednak gospodarzowi tak trochę nie wypada, nie? Co innego, jak jakiś słuchacz zadzwoni, tak jak ty. Ja nie mam absolutnie żadnych pretensji do ciebie, no spoko, nie? Ani do innych, że jakieś tam trudniejsze pytania, czy nawet jakaś niechęć się pojawiła ze strony katolików. Nie mam pretensji, bo słuchaczowi tutaj wolno, a gospodarzowi to tak średnio, bo zapraszasz kogoś i wiesz. O, 25 zł do Nejcika.
3: Nazwałeś mnie drewnianym sponsorem ty Szewczyku, Dratewko Tomasza, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
1: A drewniany sponsor.
0: Drewniany sponsor. Dziękuję, sponsorze drewniany. No, no.
1: Jeszcze się Machoń nazwał, no spokojnie.
0: Machoń, no to no bo drewniany sponsor. To. No, awansujesz w tej chwili na srebrnego sponsora. Oficjalnie Etam przygotuje gifa specjalnego, który zostanie dostarczony na skrzynkę. Medal taki wyrenderowany w Lightwave'ie. Dziękujemy bardzo. No, a już myślałem, że żaden donajcik nie wpadnie, tak trochę krucho teraz, a tutaj, proszę bardzo, 25 zł. No, no, no. Zwróci mi się za bilet na Karaiby.
1: Dead Island. No, i ten, co miałem powiedzieć, nie jest. Chociaż mam wrażenie, że trochę jednak był wstrząśnięty

0: stawić kropkę. No, tylko no, jak u nich audycja trwa pół godziny czy godzinę, no to naprawdę nie jest dużo. A tutaj trzy godziny i kilka rzeczy wyleciało. Mogłem na przykład popytać o takie doświadczenia z jakimiś menelami, narkomanami, wiesz, jakieś takie trudne sprawy, które miał jako pastor, nie?
1: No to wiesz, ja naprawdę mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zjawi, bo ma tendencję do rozwlekania, a szczególnie jak ktoś rozwleka, to już w ogóle po prostu ja mam problem z tym, żeby się, bo jeszcze bardziej się zaczynam wbijać w słowo niż normalnie, jak ktoś się rozwleka. I myślę, że to jest gość na więcej niż jedną audycję, spokojnie.
0: No, tam trochę cię przytrzymałem, się śmiałem, bo akurat jak ty zadzwoniłeś, to pastora wzięło na elaboracik i tam opowiada, a Zenon tam sapie w tle już. Także zabawny, ale fajnie. Jednak co gość, to gość, nie? Jak jest gość, to jest ciekawie, więc możecie podsyłać ludzie propozycje swoje. Kogo by tu zaprosić?
1: Szczerze pochwaliłem jego odwagę na tym, na stronie, jak wrzuciłem tą audycję. Opublikowałem, nie wrzuciłem, bo to jest zasługa w pierwszej kolejności Żydziasna Glena. Dzięki ci powieki.
0: No, ale tobie z kolei dzięki, że pomagasz mi wrzucać audycję.
1: Och.
0: I wam wszystkim dzięki, że jesteście i sobie też dziękuję za to, że jestem. I przepraszam.
1: Zacznę harlać. O Jezus.
0: Z tych harnasia pijesz?
1: Jeszcze się nie wyleczyłem do końca.
0: Najtańsze piwo piję, jaki biedak.
1: Piwo najtańsze to się kupuje w Lewiatanie i daje do tego miodu. W ogóle strasznie dużo miodu zlazło, jak byłem chory. Miód i imbir. I tak sobie piłem codziennie. To było moje lekarstwo. Grzane piwo, miód i imbir.
0: O, zacnie.
1: No, i naprawdę pomogło. I tak się dzisiaj z nami zastanawiamy, bo się okazało, że we Włoszech jest wtedy tych przypadków koronawirusa, żeby też trochę do Dead Island nawiązać, że a może byśmy, kurde, mieli, nawet nie wiedzieliśmy o tym, może to był koronawirus.
0: Polak to się nie przejmuje, odchoruje, czosnku się naje, cebuli, zdrowy, jak Rydzyk.
1: No, byś chciał wiedzieć. Czosnek, miód, ten, no. No wiesz, czosnek jest dobry na wtórne rzeczy, bo on jest antybakteryjny, a z kolei ten, no furiat, czosnek tak, ale pamiętaj, on jest antybakteryjny, a jeżeli chodzi o wirusy, to z takich rzeczy do jedzenia przeciwwirusowe działanie, z tego co ja wiem, ma tylko imbir. No, stricte w sensie, normalnie antywirusowe, czyli jedna z, wiesz, leków jest mało, które są antywirusowe, a imbir jest antywirusowy, nie?
0: No, ciekawe.
1: Więc...
0: Skarby natury.
1: To jest dobra sprawa. Dziwna sprawa, bo w Chinach jedzą imbir, nie? On jest w tym składnikiem tej diety. Dość często jest dodawany. Może to jest kwestia tego, że on jest przesmażony i bardzo często i już nie jest taki skuteczny. Tak jak normalnie starty czy coś. Cholera wiem.
0: A w restauracji Tai Hui mnie zrobili w chuja, za przeproszeniem, bo kupiłem sobie zupę tą hau hau i tam zawsze było mięso, a przychodzę do domu i co? I nie ma mięsa.
1: Nie ma mięsa?
0: Wściekłem się po prostu i to zawsze tam pływały takie smakowite kawałeczki mięsa, przychodzę, no oszukali mnie, może im się skończyło akurat, ja tam damy frajerowi, już tam nie kupuję, jak tak mnie traktują, to
1: no. Daj chuj, no chińszczyzna, dobra rzecz, dobra chińszczyzna, ja ten, najlepszą jaką jadłem to na Bemowie w Warszawie, super po prostu. Chińczyk, takie wszystko świeże, że jeszcze szczeka, nie?
0: No właśnie.
1: Naprawdę.
0: Ale ta chińszczyzna zawsze tak samo smakuje. Czego bym nie wziął, to taki sam smak. Czy wezmę wieprzowinę w siedmiu smakach, czy wołowinę po wietnamsku, czy co innego, to zawsze wszystko tak samo smakuje.
1: Kolega mi sprzedał tipa, że tu chodzi o ten glutaminian monosodowy w wielu wypadkach. I po prostu w niektórych restauracjach możesz poprosić, żeby ci tego nie dodawali, nie? I wtedy będzie to inaczej smakowało. I potem podstawowa przyprawa, że tak powiem, tych wszystkich barów chińskich, nie?
0: A ty spróbuj, Zenon, jakąś fajną grę wynaleźć. Ty tam się orientujesz nieźle, co jest fajnego. Może byśmy

0: ktoś zagrali razem, nie? I jakaś
1: no,
0: rywalizacja.
1: Myślałem nad tym, ale nic takiego sensownego nie znalazłem. Terrarię tośmy już kiedyś próbowali, to jesteś dziadem, ja zresztą już też jestem dziadem, bo już nie pamiętam. Ale niech to zobaczę, czy mam coś na Steamie. Ewentualnie trzeba poszukać czegoś, co nie jest jakoś szczególnie drogie, nie?
0: No, słuchacze na pewno chętnie tu się dorzucą.
1: Nie dorzucą, mnie też zasugerują, nie? Jak mają jakiś Far Cry 5 w koopie. A ile kosztuje Far Cry 5? Dzieciu z Choroszczy?
0: Drogi. Drogie są te wszystkie.
1: On budzi 10 zł na głowę. Są nasze zasięgi, jeżeli chodzi o gry. No, zamknąłem
0: Moglibyśmy
1: Steama.
0: Ewentualnie
1: gra w jakąś fajną grę. W co on to gra? W jakiś showdown, coś tam, takie horrorowe trochę. Jezus Maria, nie wiem, czy mam go ten... Co on to gra? Halo, tu Wumba byłeś na czacie, weź napisz, co to było.
0: A jak się nazywa ta gra z zombiakami, bardzo taka kooperacyjna?
1: Dead Stranding, to?
0: Nie. Taka starsza, dwie części wyszły i tam cała drużyna jest. I trzeba bardzo dobrze współpracować, bo każdy ma inne trochę cechy, zdolności. A jak to ona się nazywała? Ciągle zapominam. Dead Alive? Nie. Life for Dead. Tak, o, dziękuję Jami za podpowiedź. Left for Dead, przepraszam. Nie Life.
1: Left for Dead, tak?
0: Life for Dead. dobry tytuł. Life for Dead. Komedia zrobiona.
1: Left for Dead. Spisałem w ogóle spoko. No, aha.
0: Tak? Żeby można zrobić Dead z Gret, z takimi dziadkami zombie.
1: Left for Dead,
0: albo
1: jedynka.
0: Dead Szwed. W Szwecji by się działo.
1: A to 100 zł, co nie są niepoważni? Nie ma jakiegoś ten Steamki Europe 49, czy takie drogie? Na G2, czekaj, a na jakimś pingwinie nie ma.
0: Dead Trap o żołnierzach, zombie.
1: Buy Cheap. O, jak to Buy Cheap na pingwinie 62 zł. Co to takie jakieś tam, myślałem, że to tańsze będzie. Jestem zdziwiony. Left 4 Dead 2. Coś tutaj słabo ten polecacie. Muszę powiedzieć. A co ja mam w bibliotece Steama? Co by było ewentualnie sensownego z tego, co już jest? Powiem ci, że uświadomiłem sobie, że jestem teraz to bardziej właśnie do tyłu z grami wszelakimi.
0: Tak?
1: Kiedyś to każdy tytuł znałem. Teraz to już upa. Inna sprawa, że tych gier jest po prostu zwyczajnie dużo już, nie? Pillars of Eternity, ale to takie szczerze powiedziawszy, dla mnie jest wtórna ta gra.
0: Kurczę, do takiego gameplayowania jednak by się przydał sprzęt trochę inny, na zasadzie, no, że dwa monitory. To była dobra rzecz, dwa monitorki mieć. Bo ciężko się strasznie przełącza te ekrany, żeby czaty widzieć. Wiecie, ile ja się tu naklikam? Ludzie. Już prawie... Już jestem... Zmarli mi, żyć nie dają. O, zabili mnie. O.
1: A, Pillars of Eternity powiedziałem, a tutaj Pion na czacie YouTube'owym mnie prawdopodobnie poprawia... Path of Exile, nie? Który jest darmowym diablem, że tak powiem.
0: Grałem ostatnio.
1: No. I co?
0: Nawet niezłe. Znaczy, niezłe technicznie, tak? No, w miarę dobra grafika, dużo tam przedmiotów losowych, cały czas coś tam nowego dostajesz. Rozwój postaci kiepski, bo jest przeogromne drzewko rozwoju i wszystko się sprowadza do tego, że dostajesz tam plus jeden do jakiejś cechy. Nie ma takich fajnych rozwinięć jak w Diablo, że nagle dostajesz jakąś zupełnie nową umiejętność, ciekawą. Nudne mi się to wydało, wiesz, takie po prostu...
1: Że... Itemy się zaklina, te skille, nie? To się inaczej robi, nie przez drzewko. Te najważniejsze rzeczy, pieprznięcie komuś się robi przez itemy.
0: No tak, te kamyczki ciągle wkładasz i też długo nie wiedziałem, że można kamyczek wyjąć, no bo w Diablo nie można. Dopiero potem zauważyłem, że można wyjmnąć.
1: Zasadnicza różnica, nie? Zasadnicza różnica.
0: No ale ile można tak zbierać te kamyczki i wkładać i wykładać, no to takie nudne. A poza tym w Diablo dosyć szybko zmieniała się sceneria, nie? Przenosiłeś się do innego miejsca. A tutaj gram i ciągle w tym samym mieście, w tym samym... Nuda. Ale no, dobre, bo za darmo, tak?
1: No, czy ja wiem, czy ta scenera się tam tak zmienia? Ten pierwszy akt jest tak się dłuży, a później to szybko idzie, muszę ci powiedzieć. O. Później też tam chyba masz parę razy tam... No, Login Zajęty był takim ciężkim graczem w Path of Exile, ale no niestety coś... Kontakt się stracił po tym, jak zjebałeś go z anteny. To jeszcze parę razy z nim pogadałem i tyle go było.
0: Ja zjebałem z anteny?
1: No.
0: A za co? I co? I to co chodzi?
1: A ja już tam myślę, że pamiętam za co. Za coś go tam ochrzeniłeś. Tak? Jakieś tam były sesje, bo coś ci powiedział życiowego i się wkurwiłeś.
0: Coś pamiętam. To był taki czas, że się kilka osób na mnie rzuciło i zaczęło moje życie całe oceniać i prywatne jakieś sprawy poruszać i tak dalej. To mnie faktycznie wkurwiło trochę. I wszystko źle, i całe radio do dupy, i krawiec zajmi się swoim życiem, i takie pierdolenie, to tak, to się wkurzyłem.
1: No to nie dziwię się, nie? No.
2: Szkoda, on był fajny.
1: No, szkoda, śmieszny był, to prawda. No, ale i tak dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o fochy i obrażanie się, to jest Jamci, to który czasami słucha nocnego radia, z tego co mój biały wywiad pokazał. Jest ten, no po prostu rozwala mnie, nie? Jak się obraził o Czubakę?
0: Tak, że się śmiałem. Znaczy, no, ja tak się śmieję, że o Czubakę, ale on tam się o coś innego obraził, że on się obraził o to, że skrytykowałem te nowsze Gwiezdne Wojny, że mi się nie podobają, a jestem fanem starych i to go tak ubodło.
1: No, te średnie chyba, nie te najnowsze. No już mniejsza, no w każdym razie...
2: Nie, to było najnowsze.
1: O najnowsze? Mhm. Dupy są
2: o tę najnowszą trylogię.
1: Co, porażka jest, to jest
0: porażka,
1: taka kapa,
0: nudy,
1: że to jest niemożliwe.
0: Nudy na pudy, zero klimatu, jakiś
1: Fanatyka
0: fajny...
1: oglądaliśmy na Netflixie w końcu. Wiesz, to grał ten Cyrwus, czyli Rysiek z Klanu.
0: I co, dobre?
1: No zajebiste, urwało mi dupę, jak mamy szczerze. Jest idealnie ten syn, który to powiada, jest takim stereotypowym czanowcem. Ma jakieś, wiesz, animu porozwieszane na tym, w pokoju, jakieś plakaty waifu. Siedzi na jakimś szczanie, który jest tam wiesz, normalnie pokazany. Przechuj to wygląda, nie? No. I oczywiście na trailerze jest akcja, jak idzie kupować gazety tam, te jakieś rybne, że tu poproszę przegląd rybny, ryby polski, jakieś tam karpie coś tam, nie? No dobra, babka ten, tak daje dwie dychy, a babka mu ten mówi, no a tutaj karp polski podrożał, nie? Razem będzie 21 zł 37 groszy. O, krawiec ściągnięty, zbiera.
0: Przestałem oglądać polskie filmy, strasznie mnie irytują jakoś.
2: To jest krótkometrażówka, taka pół godziny trwa.
1: Niezależna produkcja.
2: Bardzo fajnie.
1: Pół godziny. Naprawdę.
0: No dzisiaj przeleciałem przez jakąś niezależną produkcję, Wilk się nazywa. No jakimś dziadu, co zaczyna łobuzów uczyć boksu. Tam, nie wiem, to jest... Strasznie mnie polskie aktorstwo jakoś zaczyna denerwować, bo te postacie, one są jakoś niespójne po prostu. Wiesz, raz jest twardzielem, potem nagle się robi jakiś leszcz z niego, raz mówi tak, raz siak. Mam takie odczucia, jakby ci aktorzy się nie przygotowywali do roli i nie tworzyli jakiegoś rysu charakterologicznego tej swojej postaci, tylko tak po prostu sobie na spontanie, nie? A sobie będę grał jakiegoś tam typka i sobie przychodzi na plan i sobie gra. To takie dziwne. I jakieś takie teksty, wiesz, z dupy tam, terefere, nie do rymu, nie do taktu, wsadź sobie palca do kontaktu, dziadek. O ty, młokosie, a masz ty mu tam w łeb, o Jezu. No jakieś takie dziwne to jest po prostu.
1: Nie no, polska kinematografia to jest w znakomitej większości po prostu taki kotlacizm, nie? Masówka. I ani ci aktorzy się jakoś nie starają, ani nic. Czasami się uda kogoś do jakiegoś projektu ciekawego wrzucić, tak jak ten Pół wieku poezji później, przecież super było z tym, z Zamachowskim. dużo tam nie pograł, ale fajnie zagrał. I tak samo jest tutaj z tym Cyrwusem, bo wiesz, no to jest człowiek, który, to jest dobry aktor, który jest zaszufladkowany przez Rysia z Klanu, nie? No. I po prostu lata mu to zajęło, żeby to jakoś siebie zdjąć. No. Ale ogółem jest tak, jak mówisz, no większość rzeczy ma do dupy dialogi. Czekaj, co jeszcze dzisiaj oglądaliśmy a propos ciulowych filmów? Jak to się nazywało? Tak?
2: Birdemic.
1: Ale to po polsku nie było?
2: No, Ptakodermia, Szok i Terror.
1: Aha, no, Jezusie Nazarycki. Najgorszy film chyba ever, nie? Ona dała jedynkę. U Energika recenzję, bo Energik się za filmy też wziął, nie?
0: O.
1: Ma serię Krapowizja. O, a propos, może byś do Krzyśka napisał po latach?
0: Nie wiem, no co to napiszę, napiszę po dwóch latach. Słuchaj, ja się kiedyś chciałem zaprosić i się potem nie odezwałem, a to się jeszcze raz odzywam.
1: No? Czemu nie?
0: Może napiszę w sumie.
1: To jest, wiesz, na przypale albo wcale, no.
0: Tylko, że ja go wtedy chciałem zaprosić, jak on był trochę mniej znany. Teraz się zrobił bardziej znany, to już pewnie nie będzie chciał.
1: Tak, czy ja wiem? Nie wiem, czy on wtedy nie miał jakoś więcej odsłon i w ogóle wszystkiego.
0: No w każdym razie wtedy nie było go na Patronite nawet jeszcze.
1: Aha. No, to faktycznie inna epoka.
0: No, więc trochę inna epoka. Bo może faktycznie, no w sumie co mi szkodzi, nie? Najwyżej powie spadaj. Mały.
1: Spadaj pierdoło. On chyba wspomina, że ma jakiś Franco z nagranymi dźwiękami. No, ugryz. Także tam. Nie wiem, ja szczerze powiedziawszy poszukałbym jakichś takich produkcji w stylu tego, nie? W stylu tego fanatyka. Jakieś ekranizacje past, coś takiego. Coś takiego związanego z kulturą internetową. O. Ale nawet nie wiem, gdzie zacząć szukać, jak mam być szczery. Demon, polski film, Ola poleca.
2: No już gadałam z Krawcem o tym.
1: Tak. A ten, jak się nazywa ten pierwszy polski slasher, który będzie w kinach?
2: W lesie nikt nie zacznie dziś, proszę cię.
1: No. To będzie dobre, na pewno. Będzie grała moja ulubiona Julia Wieniawa. Która, jak się okazało, chodziła do szkoły z koleżanką znajomych. No, także... Cóż...
0: Kurczę, jak powstrzymać apokalipsę zombie za pomocą poobijanego kija od szczotki i starej butli gazowej? No.
1: Patrzę na tą grę i już chodzisz chyba z pół godziny, jak nie lepiej, z jakimś właśnie wiosłem czy czymś. O chuj tu chodzi.
0: Chodzi o to, że jak robię te gameplaye, to nie mogę się jakoś skoncentrować i strasznie lamię. Okropnie, bo ja tą grę przeszedłem już z dwa razy i naprawdę jestem w nią dobry, a okazuje się, że jak gram na wizji, to jakiś demon we mnie wstępuje i po prostu nie umiem grać zupełnie. Ciężko się gada, wiesz, bo to chyba... Głowa jest zajęta myśleniem, co tu powiedzieć, a nie gdzie tu pójść i kogo w łeb strzelić, nie?
1: No, możliwe. Dlatego czasem na łatwym grać, jak robisz gameplaye. Chociaż są tacy hardkorowcy, którzy grają na jakimś ultra trudnym, jeszcze gadają, czytają czata. No.
0: Może kwestia przyzwyczajenia też troszkę.
1: No, widzisz, to nie ma tak, że to takie... Ale no, jest nic gadać, to trochę nudna ta gra się wydaje, jak mamy trzy.
0: No trochę... Czekajcie, zaraz się zacznie działać, bo tam jest super zombiak w garażu.
1: Aha, super zombiak w garażu. No i tu kiedyś jakieś bronie będą ciekawsze, czy cały czas...
0: Tak, tam potem masz broń palną.
1: W ogóle to taki zajebiście duży kurasz, bo tych ludzi to tu jest od zajebania.
0: No, zjeżdżali się, podostawali 500 plusy, to przyjechali.
1: No tak. Tu dostawali 500 plusy. Ciekaw jestem teraz z tego... Aha, to jest ten fajny zombiak, tak? Nie no, zajebisty po prostu.
0: Zombie w bikini. Tak powinno się nazywać ta gra. W wytwórni Troma. Zombie w bikini.
1: Tromę bym sobie coś obejrzał. No, ale chyba ostatnia rzecz, jaką widzieliśmy, to co było? Tromeo...
2: Noc kurczęcik truchel.
1: A nie Tromeo i Julia?
2: Noc kurczęcik truchel. Tromeo i Julia było wcześniej.
1: Aha, kurczęć truchel to było z tym Arbim, tak?
2: Tak.
1: Aha, kopcił na sucho. Ja pierdzielę. No Troma to jest chora po prostu. Zajebiście chora, że tak powiem. I w ogóle to chyba zaczęła na nowo coś tworzyć. Jest jakiś film, ale ja nie wiem, czy on jest jakiś węgierski, nie węgierski, ale w każdym razie Troma go sygnuje swoim tym, swoim logo. Także może być ciekawy.
0: Strasznie napastliwe są te zombiaki jakoś. Już ledwo co widzę na oczy, muszę się energetyka napić. O, od razu lepiej. Wypijam Red Bulla i zdrowiutki. Tak powinno być w Kingdom Come Deliverance, nie? Najesz się gulaszu i od razu pełnia zdrowia, plus 10 do wszystkich cech.
1: Sugestia, żebyś w Quake'a 2 zagrał. No, na RTX-ie, znaczy Ray Tracingu to nie będzie na tej karcie. Ale ten... W ogóle byłem w sklepie komputerowym ostatnio kupić sobie pastę termoprzewodzącą, żeby tam porobić rzeczy. I ten, i zapomniałem pasty, chyba wziąłem się w ogóle z tego sklepu finalnie. I zapytałem się, po ile jest 580, bo jest ta ciutek lepsza niż ta twoja karta graficzna. To powiedział, że o panie, to nie są tanie rzeczy, to ponad 1000 zł, nie? Jak Janusz, kurwa, nie? No. I tak w ogóle podziwiam tych ludzi, że im się to jakoś opylają, takie sklepiki stacjonarne, kiedy w necie wszystko jest. To jest dla mnie niepojęte, jak oni to robią.
0: No, ciężkie czasy dla sprzedawców, nie? To tak się jakoś zaczęło, jak weszły te serwisy typu Ceneo i inne, gdzie można ceny sobie porównać, no to już nie można tak łatwo zdzierać.
1: Dokładnie. Mało kiedy ktoś jest tak zdesperowany i przy niektórych rzeczach po prostu to nie przejdzie, nie? No kartę graficzną teraz kupować w sklepie stacjonarnym, to musisz być chyba z innego pokolenia. To jest kwest innego. Oj, ja się widzę za wielką. Śpiący jestem trochę. Co się dzieje na czacie? Nie ma jakiejś dramy? Nic się nie obraził?
0: Tak trochę nie śledzę, bo jak miałbym tu jeszcze patrzeć jednym okiem na czata, a drugim na grę, to bym zeza rozbieżnego dostał.
1: Ja posiedzę. Ola jakieś faliczne cebule wysyła.
2: To Furiat mi pokazał.
0: Furiat ci pokazał?
1: Faliczną cebulę?
0: Pokazał ci swoją kolbę?
2: Nie wiem, tylko zdjęcie dam.
0: A to świn tu pokazuje Oli.
1: Podłużna cebula. Aha, to po prostu podłużna cebula, spoko. Takie bucze. No. Krawcze polecam film jak pies z kotem. To ja sobie zaraz zerknę tutaj. Loop Driver pisze.
0: Czy można wykorzystać seksualnie zombie? Nie. To kiepski pomysł. To taka z wypiętą dupą do mnie.
1: O, co chwilę mają dupy wypięte, szczególnie te murzynki.
0: No, wjechał na budle gazową.
1: Tu gra ten aktor taki całkiem niezły. Mickiewicz, tak? Jak to się nazywa?
0: Niezły? Podoba ci się?
1: Znaczy wiesz, chyba każdy polski aktor się w którymś momencie skurwił. Więc chyba nie inaczej jest z nim. No a film Zenek chyba ma najgorszą ocenę, nie? W tym w ogóle, jeżeli chodzi o filmy na IMDb, na tym światowym filmie, że tak powiem.
0: Ano. Zenek. Tragedia, no w tym kierunku idzie polska kinematografia. Jeszcze jak były te romantyczne komedie przeplatane z innymi filmami, to było spoko, ale jak teraz mają być romantyczne komedie, filmy typu Zenek i jakieś obyczajowe, nudne, gówniane, no to ja już kończę z polską kinematografią chyba. Mało co fajnego jakoś tak wychodzi. Jak daleko jesteśmy nawet do takiego Hollywood, nie? Które, no nie wiem.
1: Też kupuję w dół. Tak naprawdę Hollywood moim zdaniem.
0: No ale jest jak, no wiesz, gdyby... Wyobraź sobie, kiedy u nas się zrobi film w stylu Joker. No, chyba...
2: Proszę, nigdy.
0: Nigdy.
1: No.
0: I tak patrzę sobie na scenariusz nawet tych niezależnych produkcji to, i tak analizuję, o co tu chodziło w tym filmie i to jest taki jakiś farmazon, no bo jak ktoś robi film, w którym chodzi o to, że facet wziął pod swoje skrzydła jakąś grupę rozrabiaków osiedlowych, ziomeczków i ich uczy boksu i już, no to przepraszam, jest tu jakieś przesłanie, co, o coś tu chodzi, czy po prostu tak sobie siedli z dżoncikiem przy piwku i sobie wymyślili farmazona, no to nie wiem, bo ten Tomasz Raczek dobrze podsumował w sumie, że do tej pory w polskim kinie nie potrafią pokazać scen seksu. Albo się po prostu rżną jakoś tak chamsko, albo jakiś taki purytanizm ze skrajności w skrajność zawsze, nie? Albo muszą bluzgać co chwilę, co 5 sekund, albo mówią w sposób nienaturalny, sztuczny, żeby tylko unikać jakichś mocniejszych słów. Nie wiem, o co chodzi. W ogóle jakoś mnie denerwują te polskie filmy. Jakby, no, one są takie, jakby ktoś je za karę robił po prostu cały czas.
1: Tak,
0: nie?
1: Dokładnie. Też mam takie wrażenie, że za karę. Naprawdę. To się robi za karę. I jakoś zawsze widać, że komuś brakuje pasji, nie? Czy to scenarzysty, czy reżyserowi.
0: Dokładnie.
1: A po produkcji to ja nawet nie mówię, nie? Bo to też byków jest po prostu szkoda gadki, nie? Strasznie dużo.
0: Albo ktoś bez pasji, albo dla hajsu po prostu. Tak się to czuje jednak. No to...
1: Ale co do Raczka, to powiem, że no, ciekawy krytyk z niego jest. No. Lubię sobie tam posłuchać tych jego rzeczy. Chociaż faktycznie, jak się tam te środowiska prawicowe rzucają, jakieś tam peany na temat tego, na temat Kinseya mówił, nie? Tego seksuologa, który to niby jest takim ojcem ideowym rewolucji seksualnej. No to bzdury na jego temat powiedział, bo to był po prostu zwyrol, nie? I ten. Ale coś o tym Kinseju oglądałaś chyba, nie? Ostatnio?
2: Ja to dawno oglądałam już.
1: Aha. Jak to się nazywało?
2: Nie pamiętam.
1: A to z Liam Neesonem jest.
2: Liam nie, Neeson, ale to trochę. Ja nie oglądałam, ja oglądałam dokument.
1: Aha, to jak, że bzdury, tak?
2: To znaczy?
1: To, że tam te dzieci...
2: No, o Kinseju prawdę.
1: No. To też jakieś głośno ostatnio było. Drugie życie ten dokument miał o tym panie Kinseju. No w Polsce coś takiego nie przejdzie, nie? Ani w jedną, ani w drugą stronę jakoś sensownie, żeby zrobić o jakimś naukowcu albo propagandyście film, bo wszyscy dostaną kwaśnej sraczki, nie? Nie ma dobrego political fiction. W ogóle.
0: W ogóle nic nie ma tak na dobrą sprawę.
1: Nic. Science fiction? Kiedy ostatnio było science fiction dobre? Za czasów tego kolesia, który robił te Obada, koniec cywilizacji, jak on się nazywał? Shulkin. No. To on robił jako tako jeszcze science fiction w Polsce w miarę, nie? Ale tak, to jest lipa, nie? Horrory to jest w ogóle kompletna porażka, nie ma nic. To jest coś, jakiś w ogóle polski, żeby był w ogóle w miarę dobry?
2: No, ja znam dwa.
1: No to daj.
2: No to Demon i Diabeł Żuławskiego.
0: Jeszcze była jakaś Niedźwiedzica, czy tam coś takiego?
2: Wilczyca.
1: A to Wilczyca to kraczek. Niedźwiedzica. Tam się Mietek z tego śmiał strasznie.
0: No to nawet jak się zdarzą jakieś ciekawsze filmy typu Twórczość Smarzowskiego, to one też są takie strasznie szare, bure i dotykające tematów typu właśnie drogówka albo jakieś wesele.
2: Ale wesele jest super w Smarzowskiej, bardzo fajne, nie jest takie.
1: Ale smutne. Chodzi o tą smutność, nie? Że jedyne jakie filmy umiemy dobrze robić w Polsce, to są kurde smuty, nie?
0: No smuty, właśnie o to chodzi, że nawet jak jest dobry film, to są takie smuty, przyziemność, wszystko takie właśnie rzeczywiste, zero w tym jakiejś fantazji, nie? Jakiegoś polotu, fantazji, tylko wszystko takie rozpierdolone, obskurwiałe, brudne, smutne, ludzie z problemami wiecznie. Już mnie to zmęczyło, no dajcie spokój, ile można, nie? No rozumiem, że to taka jakaś nasza specjalność, robić filmy o alkoholikach, o dzielnicowym, który kurwa nie ma na alimenty i tak dalej, no ale no ludzie, no. Tutaj ktoś pisał, że a kiedy w Polsce zrobią Kapitana Amerykę, nie wiem, czy to sarkazm, czy nie, ale ten Chris Evans, który gra, chyba tak się nazywa, tego kapitana, to jest, nawet w tych Marvelach jest takie aktorstwo, że u nas to ze świecą szukać, nie? Tak uważam, może wam się to wyda śmieszne, co mówię, ale tak, uważam, że w takim Marvelu są lepsi aktorzy niż w naszym kinie jakimś moralnego niepokoju po prostu.
1: No, może też tak, ale jakby to powiedzieć.
0: Bardziej mi się podoba aktorstwo tych, co grają tych superbohaterów, niż aktorstwo jakiegoś Lindy czy Pazury, naprawdę.
1: Przypuszczam, o co ci może chodzić, nie? Z tym, no, Linda i Pazura to już przestali grać. To właśnie to są ludzie, którzy już grają trochę za karę. Tak sobie popatrzyłem ostatnio na jakieś urywki. Wygląda to słabo. No nie, no jest lipa, no jest zwyczajnie lipa, jeżeli chodzi o filmy. Teraz nowe, no tu piszą, że były cztery pancerne i Sabaka i ten, i jeszcze jak rozpamiętałem drugą wojnę światową, ale to było, wiesz, dawno temu, nie? To właśnie. Też wspomniałem Szukina, że Szukin robił science fiction. Krzyżacy, nie? Którzy też są bardzo ciekawą realizacją tego, no tego Lipnego pisarza. Podoba mi się, wiesz, stroje mi się podobają, jak to było kręcone i tak dalej. No super, nie? Taki film jest niemożliwy teraz w Polsce do zrealizowania. Kasy, dotacje idą grube miliony, dziesiątki, jak nie setki milionów na polskie kino. A one idą na jakieś pierdoły typu 365 dni czy inne szajsy, nie? No, konsult z Frączewskim, Wielki Szul z Nowickim, dobre. No, Furia ma, widzę, że fajne rozeznanie w tych starszych filmach.
0: Ale to wszystko właśnie już było, nie? I to Senevrati. No. I dziwnym jakimś zbiegiem, znaczy ja nie rozumiem, czemu dzisiaj nie mogą takie filmy powstać. Co się zmieniło? Czy brakuje dobrych twórców po prostu, czy jest jakiś inny trend, czy ludzie tego... No, ludzie by chcieli to oglądać, skoro tak często wspominają z rozrzewnieniem wręcz te stare, wspaniałe filmy, no to chyba by chcieli pójść do kina, nie?
1: Wydaje mi się, że po prostu ten rynek jest zdominowany przez kilka jakichś nazwisk albo grup wzajemnej adoracji. One po prostu realizują swoje jakieś opcje, albo to jest na zasadzie takiej, że aha, kurde, Janusz, mi się to podoba, ale bym sobie zrobił takie polskie Las Vegas, albo coś na zasadzie, że a tutaj nam w Excelu wynika, że taki film i taki by był fajny, nie? Albo o, idą walentynki, musimy coś od uprzejmie dać. Dobra, komedie romantyczne były, to co zrobimy Greja polskiego, nie? No.
0: Uważa się polskiego widza za debila, krótko mówiąc, że on nie zrozumie już, jak mu się coś ambitniejszego pokaże. A może też jest tak, że nikt się nie czuje na siłach, żeby rywalizować w takich klimatach jak science fiction czy horror z Hollywoodem, nie?
1: No, oczywiście i słusznie się nie czuje na siłach, że nie jest w stanie rywalizować z Hollywoodem. I nie chodzi o efekty specjalne, chodzi o brak jakiegoś takiego kulturowego zaplecza, bym powiedział, nie? Słaby dorobek. Ciężko jest się na czymś wzorować. Nie ma tych ramion gigantów, na których powinien stanąć, nie?
0: No i też polscy aktorzy, producenci, reżyserzy, scenarzyści chyba tak po prostu wszystko na odpierdol robią i nie ma w nich takiego poświęcenia. No, nie ma sytuacji takich jak Joaquin Phoenix, który chudnie 25 kilo i jest na skraju jakiegoś rozstrojenia nerwowego, nie? I on naprawdę cierpiał. On się bardzo źle czuł na planie, no bo strasznie schudł, ta rola go wykończyła i powiedział reżyserowi, że okej, to ja się zgadzam grać w takich warunkach, ale nie licz pan na jakieś duble, nie? I jakieś dogrywki, bo ja już nie mam na to siły i nie moim kosztem. No tak więc tam się ostro dzieje, ludzie wkurwieni, ale z tego wychodzi potem fajne dzieło, nie? I widać to poświęcenie, widać te przygotowania, widać, że aktor się naprawdę przejął swoją rolą, że się do niej przygotowywał, a u nas pewnie, to tak domyślam się, że jest, że przychodzi ten Lindan na plan i no dobra, to co ja tu mam powiedzieć, nie? Bo muszę iść do domu.
1: No, tak, tak, dokładnie, tak to wygląda. Nie ma oddania ze strony aktorów, ale Krawiec, no, wiesz jak to jest, nie? Jak coś robisz i wychodzi ci to średnio, albo efekty są niezadowolone, albo cały czas robisz jakieś do dupy projekty, to w pewnym momencie jakoś ci się już nie chce starać, nawet jeżeli jest coś sensownego, nie?
0: No tak.
1: No i myślę, że to jest choroba, która toczy tych aktorów w Polsce, którzy są w jakiś sposób utalentowani, nie? Bo to młode pokolenie jest moim zdaniem dwucyfrowa przynajmniej liczba ludzi, którzy kompletnie nie mają talentu, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety. No.
0: Ciekawe, co będzie następne. Film o Jacku Kurskim może ktoś zrobi i zasponsoruje go TVP? I tytuł, jaki by tu mógł być? Pajac na przykład.
1: Ciemny lud to kupi. No.
0: Zrobiłby ktoś taki film, który by dobrze opisywał tą rzeczywistość polityczną, naszą, to co się dzieje, ten faszystowski rząd, ale to by go zniszczyli. U nas tak trochę...
1: Jedna i druga strona by go zniszczyła, bo prawda jest taka, że różnica pomiędzy nimi jest jakoś nie za duża, nie?
0: Strach teraz coś w sumie robić. Ja nie wiem, czy jakbym nie był jakimś zamożnym gostkiem, który chce zrobić fajne dzieło, to czy bym się nie bał przypadkiem czegoś robić kontrowersyjnego teraz w Polsce, co by dotykało właśnie polityków, służb i tak dalej, bo właściwie mamy pewność wtedy, 100% pewności, że zaczną nas tu śledzić, inwigilować, szukać haków i to jest właśnie faszystowski kraj. W 100% faszystowski kraj, tylko że taki faszyzm light, że ci nie wpadają do domu i nie pałują cię tak na żywca, tylko zaczynają zbierać haki, jakieś w coś tam cię wkręcają, ci podrzucą coś, tak lightowo, nie? Żeby tak spokojnie, powolutku każdego dojedziemy w swoim czasie. No, przecież skoro by takiego kwacha się inwigilowało i podsłuchiwało, nagrywało, skoro ciągle wychodzą jakieś nagrania rozmów nagrywane przez kelnerów, przez służby, jakieś haki jeden na drugiego wyciąga, no to tutaj się cały czas kotłuje i tutaj naprawdę, jak cię nie dojadą za obrazę uczuć, to cię dadzą do sądu za zniesławienie. Jakoś nie słyszałem, żeby twórców South Parka ktoś ciągał po sądach, nie?
1: Próbowali, ale szybko dostali po dupie i no bo wiesz, w Stanach jest wolność słowa bardzo ważna, nie? I jest taka zasada, że nawet możesz po kimś bluzgać i go ostro parodiować i wtedy jesteś szczególnie chroniony.
0: No. A u nas jesteś winny, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności. Urząd Skarbowy zaraz się do ciebie przypierdoli na zlecenie jakiegoś ważniaka, zrobią ci kipisz, coś znajdą, bo na każdego coś się tu znajdzie. Po prostu strach, tu trzeba siedzieć cicho teraz, nie? I robić filmy właśnie jakieś o imprezkach, o chlaniu wody, tak żeby nikogo to nie dotknęło po prostu. Straszne.
1: No i najlepiej pozmieniać, nie? Popatrz, jak Kler się rozszedł po gościach. Albo ten z tym, z to drugie, nie? Tego już nawet nie pamiętam.
2: Sikierskiego?
1: No.
2: Sikierskich.
0: Cisza, nie? Sekielski, tak?
2: A, Sekielski, no. Tak.
0: Aż dziwne, że go nie dojechali.
2: Znaczy na drugą część uzbierali z tego, co dzisiaj czytałam już.
1: Dziwne, że go nie dojechali. To już tam, wiesz, walki bulldogów pod dywanem pewnie jakieś były. Może przypuszczam, że to jest na tyle długo siedzący w biznesie koleś, że on na pewno jakieś tam miał, wiesz, haki na innych, że ma jakieś kill switche, czyli na zasadzie, że jeżeli coś mu ktoś zrobi, to wtedy wychodzi jakaś informacja. No, to myślę, że to jest, wiesz, to jest gruba ryba, że tak powiem, nie? Nomen omen. Nie w kim udmuchał. Natomiast pozostawia dużo do myślenia fakt, że tak w gruncie rzeczy nic z tego nie wyniknęło, nie? Z tego filmu.
0: No i polityka, i Claire, i jeszcze może jakieś inne filmy, to wszystko się jakoś rozchodzi po kościach. Okazuje się, że ludzie są odporni na takie przekazy, że to nikogo tak w sumie nie rusza za bardzo. I poparcie dla kościoła wręcz wzrosło, z tego co wiem. Wcale nic nie drgnęło, tutaj nie spadło. Jeśli spada, to z powodu jakiejś naturalnej sekularyzacji społeczeństwa, nie?
1: O, no, idzie w dół, ale powoli, nie? I faktycznie taki trochę był efekt o oblężonej twierdzy, jak wyskoczyły te dwie produkcje. A to nie są jakieś produkcje takie o byle czym, nie? Konkretne rzeczy dosyć tam były pokazane.
0: I teraz zrobiłbyś taki film o Rydzyku na przykład, to szybko by posłowie się znaleźli, tacy, którzy by sobie postawili za punkt honoru, żeby ciebie zniszczyć w jakikolwiek sposób, nawet za cenę swojej własnej kariery, przecież to fanatycy są. A też może warto by było takie tematy poruszyć. Wiecie, że Rydzyk ma dużo udziałów w sieci Żabka, jakieś fabryki okien. Jest 18. najbogatszym Polakiem w Polsce. Klecha, który od lat dzieli ludzi, na dobrą sprawę robi samemu kościołowi krzywdę, bo myślę, że wielu ludzi odeszło od kościoła, bo sobie, jak sobie popatrzyło, klimat.
1: Tutaj no, furiat pisze, że fajnie, że ci wszyscy księża to byli współpracownicy SB. Furiat, no okej, nie? Tylko, że to nie znaczy, że to się nie liczy i to nie jest wina kościoła, tylko, że nie dość, że dupczyli dzieci, to jeszcze byli kapusiami SB. Więc no, to nie jest, a to już nie jest problem. Nie, to jest jeszcze większy problem.
0: No i skoro się tak dziwnie trafiło, że gdzie nie rzucisz kamieniem, to jakiś ksiądz współpracownik tajny, no to chyba to nie świadczy dobrze o tym środowisku, nie? A nawet taki Jankowski, popatrzcie, donosił na swoich ziomków, wykorzystywał dzieci seksualnie i pomniki mu stawiają w tym kraju, nie? A jak ktoś się zdobył w końcu na jakiś akt odwagi i pomnik zniszczył, to ma kłopoty straszne i cały czas się sądzą z tymi, ci ludzie się sądzą i nie wiadomo, czy nie pójdą siedzieć do paki. I okazało się, że jest bardzo wielu obrońców tego Jankowskiego, kapusia i pedofila. No to super, nie? Bohater nasz.
1: To był power gamer, nie? To był gracz wysokiego szczebla i po prostu... No, faktycznie, nawet po śmierci ma takie wpływ, nie? To nie jest byle co, nie? Nie jest byle co. No, ale...
0: Dla mnie powód, dla którego jest jak jest, jest prosty, ponieważ bardzo wielu ludzi brało od tego Jankowskiego hajsy i korzystało z jego układów, znajomości. On bardzo wielu ludziom różne rzeczy załatwiał i po prostu ludzie go... nie ruszą z tego powodu, że sami korzystali i z racji tego, że mieli jakieś benefity spore ze znajomości właśnie z Jankowskim, no to nie chcą ruszać tej sprawy i przymykali oko, bo wiele osób wiedziało o tym, co tam się u niego dzieje, że bierze jakichś chłopców do łóżka, że tam zaprasza do sypialni. Wszyscy to widzieli. Były nawet jakieś kuriozalne sytuacje, że były imprezy, na których u Jankowskiego małe dzieci przynosiły winko, tam nie wiem, czy nago już były, czy co. No ale no. Takie jakieś sceny jak z jakiegoś thrillera, nie? Po prostu i, a nie, to co tam, to ja, nie, coś tam ludzie mówili, ale ja tam się nie interesowałem, tak.
1: Kurwa, miał swoje wino, Monsignore się nazywało, jest bardzo skromna nazwa, Monsignore. No, także ten, no, to z tymi dziećmi, jak się dowiedziałem, to mówię, ja pierdzielę, nie? Jakaś masakra była kompletna. A czy znacie arcybiskupa Lęgę? Jakiś muezyn śpiewa, ale nie wiem, w którym minarecie. Nie znam tematu rozwiń. A co to tutaj jakiś słuchacz się pytał, co to za pierwiastek żeński słychać w radiu. Dzisiaj tak żeśmy z Olą na ten temat rozmawiali, nie? Że jak to było powiedziane, radio pedałów, że i w ogóle tu najwięcej kobiet dzwoni do nocnego radia z tych gównoradyjek.
0: Dokładnie.
1: Ja nie wiem, jak są coś takiego wymyślić, nie? No straszny polew z tego, no ale no cóż.
0: Do takiej kontestacji, która w sumie częściej teraz nie działa niż działa. Zobaczę, czy już im serwer wstał, bo tak sprawdzam i ciągle no raz jest, raz nie ma. To tam nie pamiętam, żeby chociaż raz dzwoniła jakaś kobieta, dziewczyna. A...
2: Nie. Tam Jacek dzwoni, blacha, cały czas.
1: Agnesa dzwoniła może kiedyś całkiem jakoś tak, a to tyle?
0: Chyba nawet nie. Agnesa zresztą częściej bywała u Martina jakoś, a też jej się odwiedziało z tego, co pisała ostatnio.
1: O, czemu się jej widziałam?
0: A jakoś tak, bo jej się przestało, nie wiem, przestało ją interesować.
1: Aha. Zaraz chyba, się stwierdziła, że to chuj jest lepszym prorokiem niż Marcin Lechowicz.
0: Chyba troszkę też mniej wierząca się zrobiła Agnesa z tego, co zrozumiałem. Bardzo dobrze.
1: 2137, jak jesteśmy już przy tych tematach. Ja ten rzucę na czata nocnoradiowego zaraz mojego ulubionego ten jeden z moich ulubionych obrazków, który po prostu skradł moje serce. Krawiec, proszę cię, zerknij sobie. To jest coś pięknego. Tak na pożegnanie.
0: Nie wiem, czemu mnie to bawi.
1: Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, jak to się stało, nie? Ale wygląda po prostu cudownie, nie? No, swoją barkę pozostawiam nad brzegiem. O, niepowtarzalny orgazm też miał fajny telefon wczoraj. Bardzo mi się podobał. No. Także ten, zostawiam was tutaj z tym... z jajem Pawłem II na czacie. Idziemy spać, dzięki za ten. No, mam nadzieję, że jak się jutro rano obudzę, to będę miał jakąś fajną audycję, jeszcze 7 godzin do przesłuchania.
0: Co wyjdziecie spać o w pół do dziesiątej?
2: Nie, ale coś tam patrzeć jeszcze chwilę.
1: No, raczej się będzie dłużej.
2: Jeszcze chcę zostać 10 minut.
1: Okej, okay, dobra, 4-10 minut, spoko. No, ale nie, no bo wcześniej wstajemy jutro, raczej gdzieś tak po piątej, że tak powiem, przed szóstą. Coś z tego przedziału, że tak powiem. No, ale to takie fajne wyjście miałem. Widzisz, teraz mi wszystko pokrzyżowałeś. Super się wychodziło. No. A propos jeszcze dla fanów retro, taka informacja. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę jak Arcanum. To też wam od razu rzucę. Arcanum dostało patcha nieoficjalnego, wersję 2.0. I jest na przykład, no poza tym, że jest dużo błędów poprawionych, to jeszcze jest nowe rasy grywalne, które oryginalnie miały być, a nie były. Czyli tamte mroczne elfy, ogry pełnokrwiste i pełnokrwiste orki, z tego co pamiętam. No.
0: Arcanum to był taki steampunk, taki Fallout steampunkowy, nie? Nawet to podobnie wyglądało, na podobnym jakby silniku.
1: Tak. Mhm. Dokładnie. Bardzo fajna gra, strasznie zabugowana. Nigdy jej nie skończyłem, bo zawsze mi się jakoś pod koniec albo w którymś momencie strasznie skrzaczyła i była dupa zbita. No.
0: A mi się już nie chce biegać za zombiakami. Jakaś nudna się okazała ta gra. No ale cóż, tak też bywa. Może następnym razem coś ciekawszego znajdziemy. Może Zenek coś znajdzie, pogramy
1: coś,
0: sobie
1: coś
0: online.
1: Coś wyczaję, kurde. Może ten... Poszukam jakiegoś indyka albo czegoś. Mam ten Cortex Command na oku, ale nie wiem, czy mi to podpadnie, czy da, co dopiero tobie. Tym bardziej, że tą Terrarię to tak średnio lubiłeś.
0: Nawet trochę w nią grałem, ale bardziej tak sam sobie lubiłem pograć, bo jak grasz z kimś, a jeszcze z kimś doświadczonym, no to ciężko, bo ten drugi już tam wymiata, gdzieś się tu wkopał do samego piekła, zdobył miecz plus 100, a ty gdzieś tam zbierasz sobie kijaszki, kamyczki, nie, jeszcze.
1: Ewentualnie można by rozkminić, tylko jakbyśmy w Heroesy mieli by zagrać, żeby to było widać mniej ciebie, jak gramy, czy coś. No.
0: Da się dać w Heroesów na dwóch na przykład?
1: No tak, jasne, że da się normalnie po sieci grać, nie?
0: No to fajnie, to mam Heroesów, możemy sobie pograć.
1: No, ale to wiesz, gramy panie oczywiście Hotę, nie? Czyli tą wersję najnowszą, z tym dodatkowym zamkiem.
0: To mnie zniechęca, bo muszę coś tam instalować, kupować.
1: O, już tam tego. Ja cię za rączkę poprowadzę, nie bój się. Kartę graficzną ci zainstalowałem, że tak powiem zdalnie, to i Heroesów damy radę. jest ten i będzie jeszcze jeden zamek niedługo w tych Heroesach. One są fajne, bo wiesz, od razu masz moda HD, więc ustawiasz sobie rozdzielczość, jaka ci pasuje. Masz dużo usprawnień, czyli na przykład dokładnie widzisz przedział liczbowy, ile jest wrogów w jakimś tam na mapie. Nie, nie ma tam, że masz te several, lots, legion czy coś tam. Masz normalnie przedział liczbowy pokazany. No i jakoś ten, co tam jeszcze było. Nieważne, jest bardzo dużo takich usprawnień, których już teraz dokładnie nie pamiętam, bo już gram w tą wersję od pewnego czasu dłużej, nie? I ten jest świetna. Po prostu jest świetna.
0: Zdradzę wam, że są wśród słuchaczy Nocnego Radia nawet tacy, którzy mają hełmy wirtualne, ale te takie wysokiej jakości, nie? I giercują sobie w wirtualu.
1: O, to super hoty i inne rzeczy, nie? No. Ciekawy jestem, jak ten Skyrim tam wychodzi. Nie podoba mi się to poruszanie w tych grach, niestety. Takie skokowe. Lipa straszna.
0: A do Skyrima wyszły świetne mody, takie, które przenoszą całego na przykład Obliviona czy Morrowinda na silnik o level w górę, znaczy o część w przód, nie? Czyli mamy na przykład Morrowinda na silniku Skyrima nawet, nie? Albo Obliviona. No, ten na silniku Skyrima chyba jeszcze przygotowują.
1: Skyblivion, no już, nie, czekaj.
0: Tak, jakoś tak, Skyblivion czy tam... No, jakoś taka mieszanka dwóch różnych tytułów.
1: Skyblivion jeszcze robią i Skywind. Skywind też chyba jeszcze nie wyszedł. No.
0: Nie no, któreś tam wyszły.
1: To chyba coś wyszło, że Morrowind i Oblivion, jeśli się nie mylę. Nie wiem. Nieistotne, na pewno będzie świetne albo jest świetne, bo ja strasznie uwielbiałem klimat Morrowind. W ogóle Morrowind to grałem tak obłędnie w Morrowinda, że to się nie da opisać, nie? Po prostu słuchałem sobie Red Hot Chili Peppers ciężko i ten i jechałem tego Morrowinda. Niesamowity klimat, w ogóle ta wyspa tych Dunmerów, nie? To, że tam w tych ciałach tych wielkich krabów, oni żyli i tak dalej, no nie, no super. Te miasta, muzyka, te zamiecie, oj, to super gra była.
0: O. To prawda, miał coś takiego w sobie niesamowitego, mimo że nie prowadził za rączkę, bo nie było żadnych strzałeczek, żadnych podpowiedzi, ciężki był, to właśnie ten klimat taki niesamowity, te miasta takie molochowe, nie? Jak się nazywało to takie wielkie miasto?
1: Vivek.
0: No, Vivek jakieś duże wrażenie na mnie zrobił na początku, bo tam wszystko było takie przeogromne, osnute mgłą, takie, no fajny, taki mroczny, surowy bardzo był, nie? Ten Morrowind. No. Oblivion już taki cukieras. Fajne, to też był jakiś skok jakościowy, no bo w ogóle w Morrowindzie nie było nawet jakichś tekstur, wypukłości, normal map i tak dalej, wszystko było takie płaskie i takie trochę archaiczne, nie? Ale właśnie, no, duże nadzieje wiąże z remake'iem Morrowinda.
1: Ale jest jakiś, wiesz, Path to Elsewhere chyba, mod do Skyrima. Ja do dzisiaj nie wiem, czy kupić sobie wersję tą Enhanced, czy zwykłą, klasyczną, bo to też jest kwestia kompatybilności modów, nie? Więc nie mam pojęcia, jak to wygląda. Chyba Enhanced już ma dosyć kompatybilności z modami i tam więcej RAMu supportuje i tak dalej, bo normalnie przecież te gry tylko 4 giga RAMu chyba supportują maksymalnie, bo one są 32-bitowe. No. I co tam jeszcze jest ciekawego? Jest jeszcze jakaś totalna konwersja do Skyrima. Nie pamiętam tytułu, ale w ogóle zmienia świat całkowicie, nie? To nie jest już Elder Scrolls świat. To tam za 50 zł, 60 jak jest promocja, można kupić Skyrima ze wszystkimi dodatkami. Czyli samo Special Edition i jest fajne, nie? Sam Skyrim jest spoko, ten Dawnguard jest spoko dodatkiem i ten drugi, którego nazwy nie pamiętam. No, ale fajna gra. Obliviona sobie ostatnio gdzieś tak też sobie pyknąłem z modami poprawiającymi grafikę. Wampiryzm i cudawianki też całkiem w porządku gra. No, ale Skyrim jednak jest bez wątpienia najlepszy, nie? Świetnie zrobiony.
0: No, to prawda, nawet tak się bardzo nie zestarzał. Nadal można wtedy sobie pokiercować, no tym bardziej jak poinstalujesz faktycznie jakieś mody graficzne szczególnie. No, no, fajna gierka. Mam nadzieję, że kiedyś sobie pogram na Chełmiku też. To może być nowa jakość trochę.
1: Multiplayer właśnie. Ja też nie lubię gier multiplayer, tutaj postulują słuchacze. Nie przepadam za bardzo. Kooperacja z kimś, okej, jest spoko. Pamiętam, że z sąsiadem tak grałem ciężko w Operation Flashpoint z kolei, bośmy sobie przekopali pomiędzy sobą no, działki, kable, żeśmy puścili. Ja straciłem wtedy palec u nogi, jak tam się zrobiłem. No, po sobie szpadlem walnąłem w nogę, nie? Myślałem, że to kamień, a później patrzę, czemu mi tak chlupie coś w nodze. No, i po prostu miałem szpadlem nieźle potraktowany palec u nogi. Ale warto było. Fajnie się grał w Operation Flashpoint. On gdzieś tam, wiesz, miał tam oddział żołnierzy, leciał helikopterem szturmowym i ten gdzieś wysiadał przy zamku, gdzie był. Sami sobie robiliśmy mapy, nie? Gdzie byli wrogowie, jakoś tam patrolowali, czołgi jeździły, cudawianki. No i wiesz, w zależności od tego, jak szybko się uwinialiśmy na to miejsce, no to te wojsko było w różnych miejscach i nie miałeś pewności, jak to będzie wyglądało. To wiesz, to wzywał mnie, żebym samolotem nam zrobił Saigon jakiś i ten, no fajnie się grało. We dwójkę co prawda tylko, ale spoko. Mówi, że no ja tego nigdy nie widziałem, że bardzo fajnie wyglądało jak ten, jak mi mówił mniej więcej, kogo mam atakować i wiesz, leciała salwa rakiet niekierowanych, nie? No. I ten... Trupy latały. Fajna gra, muszę powiedzieć. Operation Flashpoint. Teraz to się nazywa Arma, nie? Taki ten, symulator żołnierza, że tak powiem. Później z tego była America's Army, znaczy nie z tego, w sensie, że było inspirowane Flashpointem i America's Army jakoś było wykorzystywane przez wojsko amerykańskie. I do rekrutacji, i do ćwiczeń. Jakieś tam były jazdy.
0: No, symulator tak. Żula widziałem na Steamie, jest jakiś, że chodzimy, jakieś tam żebramy.
1: Psikasz na kogoś.
0: Można kogoś obsikać, żebrać, no takie różne klimaty. I nie był drogi z tego, co pamiętam. Może właśnie...
1: Symulator Żula. Ile 5 złotych?
0: No.
1: Symulator Żula, spoko opcja.
0: Może to jest pomysł na następnego gameplaya.
1: Ten, prodaty. Jeszcze ten, a propos symulatora Żula, to przypomina mi się taka gra, ona jest na Androida w wersji demo, jest spoko, ale to jest taka prawie, że tekstówka, Neo Scavenger się nazywa i ten, bardzo ciężka gra. Bardzo ciężka gra, możecie sobie zobaczyć, w Google wpisać i ten, to jest świat po apokalipsie, nie wiadomo jakiej, przynajmniej ja się jeszcze nie dowiedziałem, budzisz się tam w jakimś kompleksie, no i większość przygody się rozgrywa tekstowo, nie, narracyjnie, na zasadzie takiej, że o, widzisz, że jakaś pokraka się zbliża, co robisz, nie, uciekasz, bierz się, coś tamtego. W zależności od tego, jaką masz postać, takie masz opcje dialogowe i muszę powiedzieć, że bardzo wciągająca gra była. Ale jest roguelike'iem, więc jak giniesz, to giniesz, nie ma opcji save'u, kiedy ci pasuje.
0: Troszkę kłopocik, nie?
1: No, to jest charakterystyczne do gier indie. One jakoś chyba muszą być trudne po prostu.
0: Ale więc to nawet tak... fajne jest. Granie w Kingdoma było dla mnie odświeżające właśnie z tego powodu, że w końcu jest jakieś wyzwanie i trzeba się naprawdę starać, a nie, że prowadzenie za rączkę, strzałeczki i load, save, no chociaż ty sobie tam poinstalowałeś, że masz nieograniczone te save'y, cwaniaczki z miodem w uchu.
1: Sprocket pyta, czy wybrać Xboxa czy Playa 4. A właśnie, ja mam podobny dylemat, że tak powiem, to czy teraz już go nie ma, bo idzie nowa generacja i w ogóle to będzie całkiem inaczej wyglądało. Jak jesteś PC-ciarzem i lubisz gry strategiczne i RPG, sugerowałbym wziąć Xboxa, bo abonament Xboxa jest rewelacyjny i po prostu w tej takiej wypasionej opcji to dostajesz gry zarówno na PC-ta, jak i na Xboxa. No, a w Playu tak nie masz. Gorszy jest ten abonament w Playu niż w Xboxie.
0: A jak ktoś lubi japońskie klimaty, no to więcej znajdzie tytułów na Play'a, zdecydowanie różnych tak. JRPG-ów, różnych gier, w których jest japoński smaczek, no i dużo więcej ekskluzywów, nie? Takich gier, które tylko są
1: no,
0: na Play'a.
1: No, dokładnie. A Xbox z kolei ma ten, no Xbox X ma lepsze bebechy niż ten, niż Play, więc te gry wyglądają troszeczkę lepiej chodzą, nie? Jak już też chodzi o takie tematy.
0: Ale do Play'a można kupić tanio hełmik VR. Co prawda słyszałem, że ten hełm to jest tak coś pomiędzy tymi kartonowymi główienkami takimi, a prawdziwym hełmem, tak coś

0: imersja przede wszystkim. A niektórzy
1: no,
0: lubią
1: ale to
0: czuć...
1: wiesz, pamiętaj, że niektórych głowy bolą i rzygać się chce i w ogóle cudawianki, nie?
0: No właśnie.
1: Tu jest problem. Iran odcinany od świata, zamknięty granice przez wirusa. O Jezus Maria. Będziecie mieli jutro co gadać na tym, na Marku. Tam jeszcze chyba są dwie audycje jakieś zaległe do wrzucenia. Tak średnio sobie mogę przypomnieć, co się w nich działo, ale to jutro postaram się je opublikować. No, sprawdzam potrzeby, trochę spadło niżej, no ale z racji tego, że to już są po prostu zwyczajnie nowsze nagrania, nie? Niż to sprawdzam.
0: No, normalna to rzecz.
1: Normalna rzecz. No, dobra, to tyle. Ja już, kurde, kapituluję. Sorry, że tak ci wykoleję to granie.
0: Nie, bardzo fajnie, bo już mi się nie chciało grać, wiesz. Fajnie, że zadzwoniliście.
1: To się cieszę. To może ktoś by tutaj rzucił donate'em do Krawca, albo zadzwonił najlepiej. O, najlepiej jakby ktoś zadzwonił. Byś tak siedział do trzeciej nocy.
0: A jeszcze lepiej jakby i rzucił donate'em i zadzwonił.
1: No, dokładnie. Edyta, jak ci się podobała audycja z pastorem? A tu przy Edyty nie ma. Dobra, nieważne. Bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Dramy życzę, może jeszcze jakieś, żeby było lepiej i tyle. Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, dzięki. Trzymaj się. Trzymajcie się, papa. A ja sobie muszę iść trysnąć humorkiem, bo mi zaraz oko wypchnie. To może puszczę tutaj trailer do Dead Island 2, która do tej pory nie wyszła, a jest to trailer z 2014 roku, ale jest świetny, naprawdę dobry, jeden chyba z lepszych, jakie widziałem. I zaraz wracam.

0: Jestem z powrotem. No, dobry trailerek, nie? Nie wytrysnąć, tylko trysnąć humorkiem. Atari, tak było? No, ale chyba Polacy namieszali tutaj trochę, bo sprzedali prawa do Dead Island Quicksilverowi, czyli chyba wydawcy. A jednocześnie znów się zajęli zombiakami i zrobili o wiele lepszą grę o zombiakach, Dying Light, która, no i wtedy może ci, co chcieli wypuścić Dead Island 2, no to się zorientowali, że muszą troszkę jeszcze popracować nad swoim tytułem i tak pracowali i w końcu dali za wygraną, no bo ciężko sprostać, nie? Bardzo wysoko podniesiona poprzeczka nagle. No, a to też wrocławski Techland, nie? Odpowiedzialny jest za Dead Island. Był. No i sprytny ruch. Jak już się ma doświadczenie w takich grach, to można szybko, dosyć łatwo wszystko poprawić, zrobić, wprowadzić nowe feature'y, jak na przykład parkour. O, proszę bardzo. A cioto?
1: Przemek donate 10 zł.
0: Przemek. Dzięki, Przemku, za donajcika. Ciekawe, jak tam stoję w ogóle na moim tip and donation. O, tu coś źle przełączyłem. No, żeby to wszystko okiełznać, te zakładki, te zrzuty ekranu, czaty, to naprawdę trzeba mieć łeb jak sklep. Zerknę sobie, poczekajcie tylko sekundkę, zobaczę, ile tam mam na koncie. Czy już się kwalifikuję w ogóle do wypłaty? No niestety nie, 43 zł. 43 zł to nawet jeszcze nie mogę wypłacić. A co dopiero ekspresem. A jak, to jest tak, że jak się ma około stówki, chyba 80, 90, jakoś tak, to można dopiero wypłacić. I już wtedy można ekspresem, tylko jak ekspresem to trochę zdzierają. Tak, ekspres jest od 80 zł, a zwykła wypłata, na którą się dosyć długo czeka, nawet czasami tam 2 tygodnie może być, no to od 50. To jeszcze 7 zł brakuje, żeby w ogóle wypłacić. No, może ktoś ma ochotę zadzwonić, pogadać jeszcze, bo coś tak nie mam dzisiaj weny. Kiedy GTA 6 ma wyjść? Nie wiem. Właśnie. Nie orientuję się. Nie wiem. Zarobiony jestem.

0: błąd lekarzy znowu. O, ale coś strona nie działa, chciałem zobaczyć, przeczytać. Buzko-Zdrój, 2 miliony odszkodowania, nieźle, co? I 13 tysięcy złotych co miesiąc, tyle zapłaci szpital za błąd lekarski. Cześć, Piotrek. Halo. Słyszę tylko trzaski i szum morza. Piotr chyba też na Karaibach jest, bo słychać szum morza. Bardzo głośny szum morza. Halo, halo. Albo zapomniał wyłączyć...
1: Nie szum morza, tylko...
0: Halo, halo? No, chyba nie wyłączyłeś YouTube'a albo radia i słuchasz z opóźnieniem, nie? Halo? O, coś pierdzi, trzeszczy, no niestety. Spróbuj tam podłączyć wszystko jak trzeba, wpiąć jakiś mikrofon normalny, słuchawki. O, chyba jakieś kasety wyciąga z kaseciaka. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wydawało mi się, że słyszałem samego siebie, jakby pogłos. O, słabe połączenie sieciowe. No niestety, trzeba chyba w lepszy internet zainwestować. Z powodu błędu lekarskiego podczas porodu doszło do porażenia mózgowego czterokończynowego dziecka poszkodowanej. O, dramat, dramat. Nie wiem, ja bym się bał robić dziecko. Bym się bał, że się urodzi jakieś niepełnosprawne. Albo, że błąd lekarski, albo, że coś. No i potem masz całe życie, musisz się zajmować takim małym biedakiem, nie? Gdzieś go tam nosić, karmić. O, to jest dobry news. Córka Stevena Spielberga chce zostać gwiazdą porno i opowiedziała rodzicom o swoich planach na karierę. I jak zareagował Stefan Spielberg i Matula, pani Spielbergowa? Byli zaskoczeni i zaintrygowani. To właśnie cytuję. Byli zaintrygowani. Ale oczywiście nie chcą blokować córce drogi do kariery i na nią wpływać. To jest jej decyzja. Nowoczesna rodzina. Tato, mamo, muszę wam o czymś powiedzieć. Chcę żyć z dawania dupy, być gwiazdą porno.
2: O, to intrygujące, córko. Zaskoczyłaś nas. No, doprawdy. Weź sobie jeszcze ziemniaczków. No, więc mówisz, że chcesz być pornogwiazdą i obciągać czarnoskórym afroamerykanom?
3: Tak, tatusiu, tak, właśnie, to mi się podoba, to taką robotę to lubię właśnie.
2: No to naprawdę, zaskoczyłaś nas, córko, zaskoczyłaś. Co za świat.
0: Czytam też, że właściciele żabek, którzy wzięli sobie franczyzę, to są, strasznie wielu z nich jest zadłużonych, mają po 100 tysięcy długu. Żabka bardzo tak, ta sieć, która przypominam, tak gdzieś czytałem, że w sporej części już należy do ojca dyrektora, jakoś zainwestował dużo pieniędzy, chociaż jest jedynie ubogim kapłanem, który nie ma żadnej swojej własności, tylko szczoteczkę do zębów. A tam, co tam gadają, że fabryka okien, że sieć Żabka, no to źli ludzie są, źli ludzie, wściekłe ataki. No ale mają kłopoty ci franczyzobiorcy, jakoś nie wyrabiają 120 tysięcy długu. Fajnie mieć tak 120 tysięcy długu, nie? No to... A nawet 200 tysięcy, 300 tysięcy. A myślałem, że to dobry interes mieć taką żabkę swoją i no przecież to cały czas tam jest ruch, cały czas się sprzedaje, no to aż tak źle? Dziwne. Nie oglądałem dzisiejszej walki Fury Wilder. No ale słyszałem, że zaskoczenie jakieś tam, że bestia wstąpiła w któregoś z zawodników i... Wilder kontra Joshua, tak? To ja nie wiem. Dobra, coś mi się nie chce gadać dzisiaj jakoś. Znowu jakiś następca Breivika. Strzelanina w Hanau. List pozostawił. I chciał oczyścić Niemcy. Jakieś nagrania, listy. Niemiec pochodził z Hanau. Ukończył studia administracji biznesu Bawaria. Kogo on tu zabił? Jakiś przyjezdnych. No, jutro o tym więcej powiemy, muszę poczytać. Ja wiem, coś jakiś jestem schlaczały dzisiaj, bywa i tak, nie? Może taka pogoda, może taki nastrój.

0: Tak, widziałem właśnie, że Chinka pobiła naszą Karolinę Kowalkiewicz i nasza zawodniczka trafiła do szpitala z ostrym urazem oka, ale walczyła dzielnie, nawet z tą kontuzją. Jakoś tak dostała w ogóle spięty w zęby, nie? Na zdjęciu widziałem, że tak centralnie dostała z obrotówy w zęby, nie zblokowała. No to dramat jest tak dostać, kurczę, kopa w zęby. Pewnie na nią kichnęła. A ja kicham na to. Kicham na tego koronawirusa całego. Może ktoś z was chciałby przygarnąć majora Suchodolskiego. Niedługo wychodzi z odwyku. Bardzo sobie chwali ogółem całe te wspaniali ludzie, wspaniale miejsce i oni chyba, no, w jakiś sposób mnie docenili, że ja właśnie tu gwiazda jestem i no, możecie przyjąć do siebie żula, narkomana i bandytę. Przestępcę. Co prawda on wam nie okaże żadnej wdzięczności i szybko się skończy tak, że zacznie was wyzywać i mówić, że o, on mi każe płacić teraz, jak pół roku, no, mi nie kazał nic, mówił, że za darmo, o, a teraz pieniądze w końcu jakieś chce, to nie ma takiego czegoś. Teraz jest, trzeba się mnie pozbyć. I w ogóle was oskarży, że chcieliście go okraść, a on kupił ser. I wy mu za ten ser nie oddaliście, na przykład. No mam nadzieję, że tym razem będziecie słychać, Piotrze. Znaczy, ciebie słychać, coś tam było, ale ty mnie nie słyszysz. Halo, halo? No słuchasz z opóźnieniem, no kurwa, wyłącz radio, człowieku! Jakby ktoś nie wiedział, to jak się dzwoni do radia, to trzeba wyłączyć sobie połączenie słabe. No, chyba sobie nie pogadamy. Słyszysz mnie? Wyłącz YouTube'a, wyłącz radio, bo słuchasz z opóźnieniem. Słuchasz tego, co było nadawane parę minut temu. On tą wiadomość dostanie. No przede wszystkim musisz wyłączyć radio albo YouTube'a, bo słuchasz z opóźnieniem tego, co było wcześniej. Słuchamy się tylko w Skype'ie. Słyszysz
1: Dobra,
0: mnie w ogóle?
1: Dobra, poczekaj, wyłączę to. A teraz mnie słychać doskonale, tak czy nie?
0: Słuchaj, to nie chodzi... Będziemy rozmawiać, jak wyłączysz przeglądarkę YouTube'a albo radio. To sobie wtedy pogadamy, a tak to nie. Dobra, sorry, ale nie mam czasu na zabawy. Piotrek, jak słyszysz, ogarnij się i pamiętaj, dzwonisz do radia, wyłączasz wszystko tam, radio, YouTube'a, bo to, co leci, to z opóźnieniem jest i nawet chyba kilkuminutowym, minutowym, tam półminutowym, dwuminutowym zależy. Więc nie idzie wtedy rozmawiać, no bo ja ci odpowiem, a ty to usłyszysz za 10 minut, nie? Trzeszczy, szumi, skrzypi.
1: No i wreszcie normalnie, co?
0: No, mam nadzieję.
1: Co taka smutna audycja, jakaś taka smętnowa?
0: No to rozwesel nas.
1: No ale co ci mam powiedzieć wesołego?
0: No widzisz, no to cwany gapa jesteś, a ode mnie oczekujesz, że będę tutaj tryskał humorkiem, a sam nic wesołego nie powiesz. Widzisz, jaki jesteś?
1: No to dobra, to nic wesołego. Co jest wesołego? A spotkałem się z tym naszym pastorem znajomym i powiedział, że mu się strasznie podobała ta audycja.
0: No to super, to się cieszę. To może jeszcze.
1: Jest bardzo zadowolony, chociaż powiem ci szczerze, że ja go dość dobrze znam i trochę miałem pewne wątpliwości, czy po nie za bardzo nie pojedziecie, ale okazało się, że jak najbardziej wyszło idealnie.
0: No, no bo tak nie chciałem, wiesz, za bardzo robić jakiejś takiej audycji w stylu, że wchodzimy na ring i się tutaj licytujemy na argumenty, kto ma rację, bo to bez sensu, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby sobie podyskutować w miłej atmosferze, nie, a nie żeby tam się nawalać po ryjach, więc...
1: No, ale wiesz, oni naprawdę wierzą w to, co robią, naprawdę wierzą, oni pomagają ludziom, tam jest bardzo dużo ludzi, na przykład byłem tam dzisiaj, pojechałem do kumpla, no i wypiłem parę piwek. A my się po drodze stopie do nich. No, dobra. I są tam tacy ludzie, którzy są po przejściach. Na przykład dziewczyna, niezwykle piękna, atrakcyjna dziewczyna, którą mąż prał i bił, coś takiego, wiesz, ciągle nawalony, coś takiego. I oni szukają tam jak gdyby takiej przystani, takiej pomocy. I oni tam znajdują. Więc to nie jest chyba takie do końca złe, bo zwykła religia, która mówi nam, jak Kościół katolicki, że musimy chodzić do kościoła, bo nas Bóg zbawi, coś takiego, to jest co innego. Oni tam, no mnie się wydaje, że pomagają troszeczkę takie, bo ja to widać. Tam są ludzie po różnych przejściach, naprawdę.
0: No tak, jak też i ty w sumie, nie? Też trochę ja też, przeżyłeś też różnych sytuacji. I też jakoś ci pomogło to spotkanie się w tej wspólnocie. A ty tam często bywasz, czy tak okazyjnie, czy raz na ruski rok, czy jakoś tam wpadasz od czasu do czasu, jak to jest?
1: Ja myślę, że na razie to jest tak okazyjnie, a może raz na ruski rok, kto to wie? Nie wiem. Myślę, że coś tam u nich działa, tylko że jestem takim strasznym sceptorem. Takim sceptorem jak ty, może nie aż takim, ale trochę też jestem z wykształcenia, jestem socjologiem, zgadnij po jakiej szkole. Imienia Jana Pawła II w Lublinie.
0: No proszę. No i prawidłowo. No a u nas jest chyba dużo szkół imienia Jana Pawła II. Co druga szkoła jest imienia Jana Pawła II?
1: Ale to jest katolicki uniwersytet lubelski. Zmienił nazwę na Jana Pawła II teraz.
0: No, ale to widzisz, dobrze ci Relacje, robi.
1: Nie?
0: No, dobrze ci robi wspólnota.
1: A wiesz, że jak szedłem do tej szkoły, to musiałem złożyć tak. Zaświadczenie, że byłem ochrzczony i że jestem praktykującym katolikiem. Naprawdę. Żeby mnie przyjęli na ten uniwersytet zasrany, gdzie potem musiałem kłócić jak idiota, a ja wchodziłem zakonnicę lub księża na egzamin, to kurwa zdawali wszystko na czwórki. A ja kurwa wykułem całą książkę na pamięć. Łaski. Tak było.
0: Tak było. Sakra. Tak było. No proszę.
1: Było.
0: No nigdy nie rozumiałem tych ludzi, którzy idą do jakichś szkół urszulanek, czy tam na jakieś studia teologiczne, czy jakieś religijne inne uczelnie, no to jakoś tak dziwnie kłóci.
1: Nie, to nie o to chodzi. Po prostu to był lata 94 czy 95 rok, a chciałem iść na studia zaoczne, bo pracowałem i akurat nie socjologię się trafiłem, tylko dlatego. Bo całym moim życiem, marzeniem moim to było, żeby studiować archeologię. Niestety wtedy nie było czegoś takiego, a musiałem pracować. Miałem rodzinę, nie?
0: No, te takie szkoły po... chyba tak jest, że ludziom się wydaje, że skończą jakąś szkołę odpowiednią i będą od razu Indianą Jonesem, a przychodzą i się muszą uczyć o kamieniach, o jakichś warstwach geodezyjnych przez całe lata, zanim w ogóle dostaną jakąś łopatkę i gdzieś wyjadą coś odkopywać.
1: Na przykład u mnie pracuję na stanowisku lidera zmianowego, czyli tak jak zawsze tam zresztą na tę grupą. Jest gość, który też jest liderem na logistyce, który jest po archeologii. Pracował w Sanoku i w Skansenie i w zamkach, po prostu robił wykopaliska, ale po prostu poszedł tylko dlatego, bo...
0: Strasznie słabe połączenie. Chyba się naprawiło. Wiesz co, nie wiem, czy teraz mnie w ogóle słyszysz, ale zerwało na chwilę, tak trochę zrywa. Jaki ty masz internet?
1: Ja mam internet, bo też chyba polsatowski teraz wsadzony do komputera.
0: polskie.
1: To słuchawki może mogą być kiepskie.
0: No to swoją drogą. No ale ten internet jakoś tak zrywa. Może to kwestia aury, ponieważ dzisiaj są wichury straszne.
1: No sam szano, ta aura to wiadomo, najważniejsze. Ale nie jest dobra. Chcesz o czymś pogadać, czy nie?
0: W sumie to będę kończył niedługo. Jakiś jestem sflaczały dzisiaj totalnie, wiesz? Myślałem, że lepiej mi pójdzie prowadzenie, a taki jestem jakiś... wyssany z energii mocno.
1: Nie powiem ci, że ja też.
0: Tak? To może sobie porozmawiamy inną razą i opowiesz na przykład ludziom o swoich tam doświadczeniach. Ja tak, wiesz, nie za bardzo chcę ciebie ciągnąć za język, ani też sam mówić to, co wiem, bo nie wiem, ile z tego chciałbyś powiedzieć na antenie, więc... No i znowu coś zerwało chyba. Słyszymy się?
1: Tak.
0: No, nie wiem, nie wiem, czy słyszałeś, co mówiłem wcześniej.
1: Nie chcę mieć za język.
0: No tak, bo wolałbym, żebyś sam powiedział, wiesz, ile tam uznasz za stosowne o swoich różnych ciekawych przygodach, o których mi opowiadałeś. To, wiesz, jak może będą lepsze warunki jakieś, może lepsze połączenie, lepszy internet, to może coś opowiesz słuchaczom.
1: Przyjemnością. Opowiem ci, jak wygląda rytuał u szeptuchy. Opowiem ci, jak wygląda rytuał. Znaczy, może nie rytuał, tylko jak sesja hipnotyzera z progresją i tak dalej, i tak dalej. Powiem.
0: No, super.
1: Co? Powiem ci coś takiego. Ja byłem u hipnotyzera. Dość taki znany hipnotyzer, w wersji się nazywa. I on wprowadził pewien trans i wsadził mnie do pewnej rzeczy, nie? I powiedział tak, że teraz przyjdzie do ciebie twój najlepszy
0: No przykro mi, Piotrek, ale strasznie ciebie ścina, wiesz? Jest bardzo kiepskie połączenie i mówisz, a nagle pyk i cię nie słychać przez 10 sekund, więc to tak nie pogadamy sobie dzisiaj chyba.
1: Rozumiem.
0: Może następnym razem będzie lepsze połączenie, lepsza aura, lepszy nastrój, to sobie na spokojnie pogadamy o różnych ciekawych sprawach. Może się też okazać, że to jest po prostu kwestia twojego internetu, że on jest jakiś taki strasznie lichy.
1: Raczej tak, na pewno.
0: To może, a w komórce masz na przykład internet, żeby w razie czego zadzwonić i z komórki? Nie, to chyba też nie. To nie jest dobry pomysł, bo to będzie strasznie ciągnąć. Nie będzie ciągnąć w sumie sam Skype. Właśnie pastor Michał dzwonił przez komórkę, wiesz? I bardzo dobrze było go słychać. Dobra jakość, nic nie zrywało. Masz smartfona z internetem?
1: No, mam, tylko nie mam Skype'a zainstalowanego tam, także musiałbym to dopiero zrobić.
0: Ale
1: po prostu zadzwonię kiedyś indziej i...
0: Zobaczymy, może będzie lepsze połączenie po prostu następnym razem, nie?
1: No.
0: No ale dzięki za telefonik, fajnie, że zadzwoniłeś. Chyba próbowałeś się połączyć w trakcie audycji wczorajszej, nie? Tylko były też jakieś kłopoty tam techniczne.
1: Wiesz co? Wiesz, czym jest problem? Problem jest z tym, że tutaj ja mam internet po prostu radiowy, nie?
0: Tak. I coś zakłócam. Może.
1: Radiowy. I tutaj nawet dostałem SMS-a, że są burze i coś takiego, jakieś wichury, coś tego, może dlatego właśnie są takie zakłócenia.
0: Bardzo prawdopodobne. Też miałem taką informację, jak tutaj organizowałem sobie internet, że internet radiowy, to panie, to pan musisz to wyłączać, jak wichury są, bo to panie może się uszkodzić. Pan musisz, jak będzie wiało, to pan musisz wyłączać. To podziękowałem za taki internet, że muszę go wyłączać.
1: Ale taki mam.
0: No spoko. Może jak nie będzie wichury, to będzie lepsze połączenie, bo tutaj nas co jakiś czas zrywa po prostu, nie?
1: No. A mam straszną ochotę jeszcze do siebie zadać kiedyś pogadać, no.
0: Dobra, to się zgadamy pewnie jakoś w tygodniu, nie?
1: Raczej tak.
0: No to trzymaj
1: się i nie smuć, bo tak naprawdę, wiesz co, ja ci powiem szczerze, ja... A zgadnij, opowiem ci jedną rzecz, jeśli mnie słychać. Wiesz, że miałem długów? No 150 tysięcy złotych. Co zrobiłem? Upadłość konsumencką. Załatwiłem wszystko za jednym zamachem. Też możesz to zrobić, jeśli chcesz.
0: No ja mam takie długi, które się raczej nie kwalifikują na upadłość konsumencką, raczej chyba.
1: No ale słuchaj, no nie wiem właśnie, czy się nie kwalifikują, dlatego, bo wszystkie długi można podciągnąć pod pewne różne kwalifikacje. Ja to podciągnę, tylko że no, ja mam takie możliwości, ponieważ trochę chorowałem, więc podciągnę to po to, że moja niezdolność do pracy fizycznej lub zarabiania za granicą, jak gdyby daje mi te prawo, że nie mogę tego spłacać. No, nie wiem, czy ty masz takie możliwości, pewnie nie, ale zawsze coś można wykombinować.
0: No właśnie, to jest ciężko, bo właśnie te kwestie zdrowotne, one są najbardziej brane pod uwagę, wiesz?
1: Tak, wiek, tak, ale wiek, to 90% to była ściema.
0: No, być może. No właśnie kwestie zdrowotne i wiek, to są takie dwa czynniki, a tak jak ja powiem, że no co mam powiedzieć, że nie chce mi się spłacać kredytu w banku zaciągniętego, bo mam dyspracje i po prostu...
1: No tak, jestem głupie, bo
0: uczulony.
1: Bo ja zawsze mogę powiedzieć, że mam twoje dzieci do wychowania i tak dalej, no, nie wiem.
0: No właśnie, właśnie. No, poza tym to się długo czeka i to marne szanse widzę u siebie, naprawdę marne, mikroskopijne, więc nawet nie wiem, czy takie długi, czy mogą ci, wiesz, kredyt umorzyć, że bank ci umarza, bardziej takie długi względem państwa, nie, jak masz jakieś tam ZUS-y zaległe.
1: Czy to nie, raczej chyba nie umarzają, nie, my tylko bankowe.
0: A bankowe ci umorzyli?
1: Tak.
0: No to ciekawe.
1: Bankowe. Poza tym one, wiesz, są przedawniane. Wiesz, jak robi system coś takiego, że w momencie, kiedy mija 5 lat od momentu ostatniego planowanego spłatu raty, to wtedy dokładnie 2-3 dni przed tym przyjeżdża do ciebie komornik po to, żeby ciągnąć dalej dług. Bo w momencie, gdyby nie przyjechał, dług ulega przedawnieniu i mogą cię posłać nos. A chodzi tylko o to, że narastają setki.
0: No właśnie, to jest trochę strach. Zresztą już mam dużo bardzo spłacone, to szkoda to zaprzepaścić, nie? I się zagrzebać w jakieś nagle kosmiczne odsetki i wszystko od nowa zacząć, nie? Wrócić do punktu...
1: W momencie, kiedy wpłacasz jakąkolwiek ratę, zaczynasz nowy termin uznania tego długu. Czyli w momencie uznajesz, że ten dług jest aktywny i ty jesteś za niego odpowiedzialny, więc będą cię ciągnąć jak tylko chcą. Czyli jeśli spłacasz, no to musisz spłacać, nie masz wyboru. Albo po prostu przerywa spłacanie na 3 lata, a potem idzie do sądu, ale to, no nie wiem, może pewnie nie masz tam dużo pieniędzy, więc muszę lepiej to spłacić mi z głowy.
0: No właśnie, chyba tak.
1: I się naciągać, bo ja komorników miałem w domu mnóstwo tego.
0: No to są też ciekawe opowieści. To chętnie bym posłuchał o takich przygodach też, pod warunkiem, że będziesz chciał
1: o tym opowiedzieć. Nie ma problemu. Opowiem ci, jak działa syndyk upadłościowy, co on robi, co mi gadał, jak mam gadać w sądzie, jak zakombinować, a potem mi powiedział, wie pan co, pewnie nie dają takim, ale ja pan sobie zawsze powiem, że kredyt wszystko jest cuda, dzieci. Zresztą wpisz sobie na internecie, upadłość konsumencka, pisz Piotr Pocałuń, no to co, zobaczysz mnie, nie ma problemu, nie zabrać cię, bo to jest ogólnie dostępne. Tak, jak wszystkie firmy, tak i osoby indywidualne są ogólnie dostępne.
0: Chyba nas przycięło? Tak, przycięło.
1: No, ale nie. Oj, znowu.
0: No znowu na chwilę przycięło. To tak rozłączam, po prostu się robi bardzo słabe połączenie i Skype rozłącza. Na chwilę próbuję wznowić. No to przez tą wichurę na pewno.
1: Dobra, a teraz następnego faceta do audycji z Peluny?
0: A kto by to mógł być?
1: A to już musiałbym porozmawiać z tą osobą bardzo, bardzo dokładnie. To mógłby być szaman Baldi, którego byłem na jahuasce w Czechach. To by było jazda, co?
0: A on mówi po polsku?
1: Oczywiście, to jest Polak. Oni robią to w Czechach, dlatego w Polsce jest niedozwolone, dlatego oni są 15 kilometrów za granicą polską, wynajmują tą farmę, mają tam postawioną jurtę, taką mongolską i tam robią te rytuały, bo w Czechach jest to dozwolone, a w Polsce nie, dlatego to są Polacy są. Jak najbardziej.
0: Świetna sprawa, pewnie, żebym chciał.
1: No, bo ciekawie, nie?
0: No.
1: No to ja spróbuję do niego, napiszę do niego i czy by chciał pogadać. Może by chciał, czego nie? Jest fajny facet. Zarobisty.
0: No
1: Napiszę do
0: super.
1: niego. Kto wie, to był może nawet lepsze ja to nie z pastorem.
0: No, z pastorem też fajnie było. Dzięki ci wielkie stary w ogóle za kontakt, za pociągnięcie sprawy, wiesz. Jestem bardzo wdzięczny za fajnego gościa.
1: No i dzięki za wszystkie audycje. Wiesz, że jak wtedy, kiedy miałem ten problem ze swoim podejrzem, moją małżonką byłą, to wiesz co, czasami jak miałem słuchawki na uszach w robocie i słuchałem nocnego radia, to powiedziałem sobie zawsze, kiedyś muszę się odwdzięczyć. Bo ja normalnie siedziałem 8 godzin i słuchałem nocnego radia. Sam nie żartuję. A czasami jak słuchałem potrzeby, to się śmiałem sam do siebie, ludzie patrzyli, no co się śmieje sam do siebie. Ale była taka audycja. Dobra, powiem tak, spróbuję się skontaktować z Badim i zapytam go, czy chciałby zrobić audycję, ok?
0: Dobra, superowo. No
1: no to
0: to
1: miałbyś niezłego, z drugiej strony. Dobra, zapytam.
0: Szaman to ciekawy gość.
1: Patrz. Dara.
0: Dobra, trzymaj się, Piotrek. Do usłyszonka jakoś w tygodniu. Pewnie się spikniemy. Hej, hej.
1: No raczej na pewno. Cześć.
0: To był Piotrek, człowiek, który różne rzeczy, jak słyszeliście, przeżył w życiu. Długi, no całkiem spore, 100 tysięcy długu mieć. I się nie załamał, i się trzyma, facet, nie? Tak więc ze wszystkiego można wyjść, poradzić sobie. Propozycja, żeby zaprosić Marka Podleckiego. Nie wiem, ale to by... Mam właśnie opory, bo to by się dało zrobić pewnie. Jak zadzwoniłem, to jakoś tam się dogadaliśmy szybko nawet. Ale to by było takie nieuczciwe trochę, nie? Bo by była szydera po prostu z pana Marka. I ze strony słuchaczy, i z mojej pewnie jakieś takie pytania byłyby... dziwne i wyszłoby tak, żebym go trollował właściwie, nie? No to tak nieelegancko trochę zaprosić kogoś, żeby sobie z niego toczyć bekę i go trollować. Trochę bym się z tym źle czuł chyba. Jak się zastanowić, to jest w sumie biedny człowiek, którego życie przycisnęło i różne tam sprawy go, różne życiowe sprawy go doprowadziły do takiego stanu, w jakim się znalazł, nie? No to trochę jak śmianie się z osoby jakiejś, której się coś w głowie popsuło, z jakiegoś niepełnosprawnego. Tak więc, no, nie wiem, czy by było tak wesoło. No, może by byłoby wesoło, ale byłoby to podłe i podleckie takie byłoby to. Majora z uniwersum. No, tu była dokładnie taka sama sytuacja. Śmianie się z osoby niepełnosprawnej umysłowo. On jest niepełnosprawny umysłowo, to jest ewidentne. To jest gość, który ma ostre zaburzenia. Tak naprawdę. Nie wiem, czy to wrodzone, czy to na skutek wąchania rozpuszczalnika. Chyba tak. Myślę, że uszkodził sobie głowę. No, z tego, co mówiła Monika, coś tam się dowiedziała, ta, która się nim zaopiekowała, to on był w Monarach już dwa razy i innymi rzeczami się jeszcze raczył, hardkorowymi. Nie jakaś tam trawka, nie jakieś tam grzybki, tylko właśnie jakieś, nie wiem, czy co on tam wciągał białe, czy tam jakaś hera, czy to. Nie no, hera to nie, bo z hery to już by nie wyszedł. Ale no jakieś tam mocne rzeczy. Może jakiś kompot się wstrzykiwał, ale to też jest mocne, nie? Tak, heroina. Wywiad z youtuberką, która zajmuje się gotowaniem. No nie wiem, Zamojskie drogi, czy to byłby ciekawy gość, ktoś, kto się gotowaniem zajmuje. Gotowaniem to się tutaj co druga osoba u nas zajmuje w sumie, nie? Mieliśmy też audycję kulinarną z Jackiem Kuchmistrzem. No sam nie wiem, czy potencjał jakiś jest, ale dzięki za propozycję. Tak, przeprowadzał Eter wywiad z matką Marka Podleckiego. No i z tego, co tam się wiedziałem, to ta matka prawdopodobnie bardzo mocno się przyczyniła do tego, w jakim pan Marek jest stanie. Tak więc czasami taka nadopiekuńcza matka, która jest na przykład jeszcze dodatkowo fanatyczką religijną, może zaszkodzić na głowę swojemu dziecku.

Luźne gadki, słuchają ojcowie, słuchają matki. No, z urlopu nic nie wyszło. Zombie wirus opanował cały hotel. No i zombiaki są nudne, jakieś takie. Biegasz, rozwalasz głowy młotkiem, nuda. Z siekierą biegasz, odrąbujesz kończyny. Takie nudne, nie? Ale mam w głowie parę fajnych tematów. Tylko trzeba się przygotować, trzeba siąść. Porobić jakieś notatki, poczytać. To wszystko zajmuje czasem wiele godzin. No ale raz na jakiś czas trzeba coś porządniejszego poprowadzić w radyjku, więc nadchodzi ten czas, gdzie trzeba by się trochę spiąć i coś ciekawszego zaserwować. No, luźne gadki są fajne, ale w pewnym momencie mogą się znudzić trochę i trzeba jakiejś odmiany. Dobra, to ja się powoli ewakuuję. Coś sobie jeszcze porobię. Dzisiaj dużo spałem, to chyba z tego powodu jakiś taki jestem oklapnięty. Za dużo snu to też nie jest dobrze, nie? Ja tak ostatnio w weekendy dużo sobie tak leżę, słucham sobie czegoś, jakiejś tam audycji. Nudzę się, lubię się nudzić. Niektórzy mają problem z tym, że się nudzą, nie? A ja się lubię nudzić. Właśnie fajnie by się żyło w takim świecie, gdzie jest nuda, bo taki świat, w którym ciągle coś się dzieje i to przekleństwo, ta klątwa znana, obyś żył w ciekawych czasach, to ja dziękuję. Wolę nie żyć w ciekawych, wolę żyć w nudnych właśnie czasach.

0: spróbujemy z Zenonem wynaleźć jakąś fajną grę multi, żeby była rywalizacja. Najlepiej to, gdyby słuchacze się jeszcze mogli przyłączać. Od dłuższego czasu też myślę nad tym, aby w Second Life coś podziałać. Bo w Second Life moglibyśmy się spotkać jako awatary i tam gdzieś polatać, coś porobić, tam są jakieś minigierki, może coś by się dało zbudować. Problemem jest tylko to, że żeby coś tam zbudować, to trzeba mieć ziemię i za tą ziemię trzeba zapłacić i to nie mało. No a jak już chcecie mieć całą wyspę dla siebie, to to jest potwornie drogie. No, opowiadałem wam kiedyś, nie, że gmina Wrocław nam zleciła zadanie, robiliśmy tam w Second Life dla Wrocławia różne rzeczy. No, to się zdziwiłem, pamiętam, jak się dowiedziałem, ile kosztuje opłata za taką wyspę miesięcznie i to się miesięcznie płaci. Bardzo drogo, bardzo drogo. A to dziwne, bo to jest przecież tam parę megabajtów na serwerze, nie? Żeby to zapisać, no to co? No, a też tam obsłużyć to, no to co? No to skoro twórców gier, znaczy nie twórców, tylko tam wydawców i producentów stać na to, żeby udostępniać serwery często za darmo ludziom, albo jakieś mikropłatności, sobie żyją z mikropłatności, no a tutaj nagle Second Life i musisz tych Lindenów wybulić tyle, że mało kogo stać na to. Można sobie kupić kawałeczek ziemi. To nie nuda, tylko smrodliwość leniwcza. To ciekawa diagnoza. Można sobie wydzierżawić kawałek ziemi od kogoś, no i coś tam zbudować, no ale to by fajne było, gdybyśmy mogli sobie wspólnie coś zbudować, nie? Jakąś siedzibę nocnego radia. Przemek, tu macie ceny, ale to obawiam się, że link nie przejdzie na YouTube'owym czacie. Tam jest w ogóle blokada, tylko ja mogę linki wklejać i nie wiem, jak to za bardzo zmienić. Aha, nie, coś tu pisze. Najtańsza wyspa $229 na miesiąc. No, także sporo, nie? A to pewnie i tak są niższe ceny niż kiedyś jeszcze, bo pewnie kiedyś było drożej. A teraz jak są różne alternatywy, konkurencja, no to pewnie spadło. No, także no, nieźle się buli, nie? Drożej niż za jakiś super serwer. Dlaczego to tyle kosztuje? To ja nie wiem, no. Luźne gadki, Kopciuszek Narodów mi się tu pojawił, nowa produkcja, Krawcze, no coś tam było, tak, jakaś audycja. Tak, nadrabiamy wrzucanie audycji na YouTube'a, dzięki za pomoc Zenonowi, Potrzeba chyba się jeszcze za to tam nie zabrał, też miał coś pomóc. Ale chyba na razie do dzisiaj, znaczy do teraz nie wiem, skąd głos Potrzeby było słychać na początku audycji z pastorem Michałem. To jest tajemnicza sprawa, bo ja nic potem nie wyłączyłem, nie zamknąłem żadnego okienka, nic tam nie znalazłem, a było Potrzebę słychać. Może to pastor u siebie włączył Potrzebę i to od niego szło. Może tak to było. Może coś tam uruchomił niechcący. No ale to ciężko by mu było uruchomić, bo on działał na telefonie. Jakby włączył przeglądarkę, to by mu Skype przestał działać, bo komórka ma problem z działaniem w multitaskingu. No, także myślę, że dobrym pomysłem byłoby wynalezienie czegoś takiego, że moglibyśmy wspólnie właśnie tak razem, kochani, razem. I aleluja, i do przodu, i razem. Tam niespodziewanie zagościł na antenie. Co tam słychać, panie Dziejku?
1: A niespodziewanie, tak szybko mnie odebrałeś, że nie zdążyłem się przygotować do tego telefonu, że tak szybko odbierzesz. No,
0: to co ty, tam, to ty się zaczynasz przygotowywać, jak klikasz zadzwoń? To ciekawe.
1: Tak, jest kilka sygnałów, sobie wszystko w głowie wtedy układam. Strasznie wisielczy humor dzisiaj jakiś taki masz, znaczy tyle co słuchałem, bo tak sobie ciebie słucham na przemian ze Star Trekiem i tak widzę, że i gra wisielcza, nawet wisielec jest na tej grze, tutaj patrzę, że to literka I i tak w ogóle tak coś kiepsko, kurczę, nie wiem, bez energii zupełnie, jakbyś był. Co cię tak wyczerpało?
0: Spanie, Za dużo spałem dzisiaj. Ale to, czy ja zawsze muszę tryskać optymizmem, humorem, żartować, żarciki i tak dalej?
1: No widzisz.
0: Nikt by nie dał rady, nawet największy klaun. Klaun jest często smutny właśnie.
1: To muszę przyznać ci rację, absolutnie spanie jest bardzo męczące i jeszcze się bardziej chce spać. Ja też tak mam, szczególnie jak sobie utnę drzemkę popołudniową, królewską, to wtedy mi się jeszcze bardziej chce spać i od razu muszę dalej spać, nie? Właśnie walczę z tym spaniem teraz, bo już tak od dobrej godziny 18, bo w ogóle to przed chwilą u mnie wiertarka chodziła w tych budynku, sobie wyobraź, jakieś jeszcze 15 minut temu. Takie śmieszne rzeczy tutaj, panie. Chyba, że ktoś wibrator taki miał głośny, nie? No, ewentualnie jakiś shaker, nie? Też to dopuszczam do siebie, no ale dziwne, kurde. Bo to było takie wrrr, i nagle stukanie młotkiem, puk, puk, puk. Ja patrzę, kurde, w 10:30, niedziela, ludzie jutro wstają do pracy, ale to dobrze, bo przynajmniej nie pójdą do pracy może ci bardziej zdenerwowani. No, coś ci chciałem ważnego powiedzieć, ale zapomniałem przez ten przydługi wstęp, widzisz. Teraz przypomnij sobie, człowieku, co ja ci chciałem powiedzieć takiego. To było coś o komorniku, już mi z głowy wyleciało zupełnie. No nieważne. Co będę teraz sobie przypominał. Strasznie mnie denerwuje, jak mam na końcu języka i nie mogę sobie przypomnieć. No, w każdym bądź razie chciałem pozdrowić tutaj Aldonę, z którą wcześniej konwertowałem. A ja już za jakieś godzinę i 14 minut będę sobie świętował swoje imieniny. 100 lat mi, że tak powiem. Także już tutaj wszystkich przygotowuję, że pewnie jutro się włączę z radością w ciągu dnia parę razy. A, już wiem co tam. Jak ja ciebie słucham i oglądam tych zombiaków, to sobie w międzyczasie zrobiłem, wyobraź, nie jedno logo, ale 10 plakatów zaprojektowałem. Czekaj, dobrze mówię, 10? Teraz policzę sobie. Ale mam tutaj je roztwarte. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, 10, 12. 12 nawet.
0: Czy tak mało?
1: Nawet 12 plakatów. No tak mało, no widzisz. No ale to mam takie głębokie przekonanie, że twój głos wzbudza we mnie kreatywność. Dobrze to powiedziałem? Dobrze. Nie pomyliłem się, żeby nikt coś nie myślał. Także 12 sztuk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, nawet 13, to jeszcze muszę jeden zrobić, żeby nie było 13, dla równego rachunku, żeby było 14, może gdzieś mam już jakiegoś gotowca, zaraz zobaczę. No w każdym razie kreuję pod twoje dyktando, że tak powiem. I chyba ty masz coś takiego w swoim głosie, że wzbudzasz w ludziach kreatywność. Chociaż śpiący jesteś, tak jak ja, widzisz ten... Ale masz takie coś właśnie, że tak jak przy mnie się podobno kiedyś dobrze zasypiało, kiedyś, nie mówię teraz, bo teraz to zapierdzę, to za trzeszczę, natomiast u ciebie mam ochotę coś tworzyć po prostu. Nie wiem. Także więcej krawca, więcej tworzenia, a powiedz mi, jak tam dzisiaj słuchacze się spisali, bo tak nie obserwowałem ekranu, czy tam coś się dorzucili do kociołka? Rozmaitości?
0: No, coś się dorzucili. Dostałem jakoś tak 3 dyszki, czy coś takiego.
1: To dziady.
0: 3,5.
1: Jest niedziela, no to przecież nam przy się więcej daje. No, niech tam któryś jeszcze dorzuci w imię Etama, że tak powiem, bo jutro świętego Macieja, to jeszcze tam dorzućcie krawcowi, bo przecież poniedziałek to trzeba poświętować trochę. Będzie za moje zdrowie będzie pił, także tam dorzućcie co bardziej odważni, nie?
0: Maćko. No. Maćko z Sierocińca.
1: Maćko z Bogdańca. No, Bogdaniec. Mój ojciec Bogdaniec. Także wykapany ojciec. I akurat tak jak z Krzyżaków się złożyło. No.
0: I też Maćko był taki przy kości?
1: Znaczy ja taki bardzo nie jestem przy kości. Znaczy taki niby trochę jestem, ale nie jestem. Dzisiaj się przeglądałem w lustrze tak. Podniosłem koszulkę i stwierdziłem, że w zasadzie gdyby nie to sadło na brzuchu, to byłbym szczupły.
0: To tak jak ja. Gdybym nie był taki leniwy, to bym był bardzo pracowity.
1: No widzisz, a jak nie był taki biedny, to bym był bogaty. Nie,
0: gdybym nie był taki głupi, to byłbym profesorem.
1: No, znaczy ja tak jak to mówił mój kolega, ja wykładałem na uczelni, nie kafelki w łazienkach. No, także tego. Także 12 plakatów na... Jakie 60%? Stary, psycho tutaj się ze mnie wyśmiewa. To są plakaty na jakieś 40%, ale bardzo ładne. Bardzo ładne. Znaczy, może tak, detalista, który jest artystą po ASP, dopatrzyłby się mankamentów, natomiast zwykły użytkownik plakatów, że tak powiem, w celach komercyjnych, nie ma się do czego przyczepić.
0: A to pochwal, tak, pochwal się przynajmniej dla kogo? To jest jaka branża? Coś?
1: Nie, ja się nie pochwalę wcale wam. Ja nie chcę wam tutaj tego wklejać, bo ja się wstydzę trochę. To tak jak moja córa się wstydzi tego, co pisze, ja się wstydzę tych plakatów. Dla ciekawskich powiem tylko, że łączna kwota, a którą opiewają te plakaty, to jakieś 3,5 tysiąca złotych.
0: No, ja tyle przez 2 miesiące nie zarobię.
1: No nie, no nie przesadzaj, musisz zarobić, tylko ty sobie widzisz, bo to jest tak jak z płaceniem za powietrze, nie? Że jak ty sobie odliczasz to, że musisz rachunki zapłacić, ja też tak mam, to ja to rozumiem, nie? Rachunki zapłacić i tego, no abyś nie zarobił tyle, to byś jadł nie w kurcze blade, tylko byś jadł, sam byś sobie mąkę meł prawdopodobnie.
0: Ty mnie zdołowałeś teraz, kurde. Nie, no ja jestem nędzarzem, no tak właśnie, wiesz.
1: Ja też mówię nędzarz do nędzarza teraz. Ja też w starych szmatach dzisiaj sobie kombinowałem, jak tu buty podkleić, żeby mnie nie przeciekało od spodu. I wpadłem na genialny pomysł. Otóż w butach jest taka wkładka, nie? Czy to jest taka, jak to się nazywa fachowo? No, wkładka do butów, tak. Jak tam pod spodem umieścisz woreczek foliowy, to nie przeciekają. Ale i tak przyszedłem z mokrą skarpetką. I tak przyszedłem, i tak.
0: Się porwała folia. Może.
1: Nie, no wiesz, wstanął tramwaj i tak akurat na przystanku, że akurat tak, że musiałem plumknąć w kałużę i bokiem skarpetki poleciało. Także przyszedłem i suszą się teraz na krześle. Jutro będą jak nowe, wysuszone, także wyprały się przy okazji. Tak, taka jest prawda. No nie mamy za dużo, ale dzięki temu doceniamy, że tak powiem, każdy drobiazg, który nam skapnie, nie? Fajnie, fajnie jest. Tak. Coś takiego się małego, nie wiem, czy coś na przykład Niemcowi ukradniemy, czy no dobra, mówię o sobie, coś tam ze szwabskiego sklepu coś weźmiemy, czy coś, no to człowiek się cieszy wtedy, nie? Tak, ma taką radochę małą. 500 zł to już jest ho, ho, ho, panie, to jest na 2 tygodnie przynajmniej, nie? No ale tutaj już mnie hejtują na tym, na czacie widzę. Tak trochę delikatnie, ale tak czuję to zniesmaczenie tam ostatnio. Ostatnio w ogóle zauważyłem, nie wiem, czy ty też zauważyłeś, że jak ja się włączam, to jest jakiś taki niesmak na czacie. Czyli to nie da się wyczytać bezpośrednio w treściach, natomiast, znaczy pomijając tego donate'a, który mnie przekupił, żebym sobie poszedł, ale da się to po prostu wyczuć tak, jakby one pachniały, te słowa, które napisali. To tak jest takie lekkie przesycenie moją osobą. Nie masz czegoś takiego?
0: No coś jest na rzeczy chyba, no troszkę, że tak nie wzbudzasz już takiego aplauzu i entuzjazmu, nie, jak kiedyś.
1: No właśnie, to mnie martwi, bo tak jak ja też zacząłem powoli dochodzić do wniosku, że chyba wyczerpałem swoją konwencję, dobrze mówię, czy koncepcję, konwencję swoją wyczerpałem. Muszę o czymś innym pomyśleć albo zamilknąć.
0: Zmęczenie materiału. Można powiedzieć. A co ja mam powiedzieć, jak tyle lat gadam cały czas i to jednak sporo, nie? No bo jak się wchodzi jeszcze 3 razy w tygodniu na przykład i przez tyle lat, no to dopiero jest zmęczenie. No więc może z tego
1: mówię,
0: trochę też...
1: Twój głos jest taki bardziej, wiesz, jesteś taki bardziej, że ludzi to daje natchnienie jakieś takie większe, nie? Natomiast ja chyba po prostu już powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia. I pozostało mi tylko zatoczyć wielkie koło i rozpocząć od początku, bo już właściwie nic więcej. No nie, no wpadłem na parę ostatnio fajnych pomysłów, ale musiałbym kamerę powłączać, bo to już wymaga obrazu. Pokazałbym wam parę fajnych rzeczy, które mam w domu, a o których byście się po mnie nie spodziewali w XXI wieku. Także tutaj chyba jest ten problem. No.
0: No właśnie, może jakieś, jakieś nowości by dobrze zrobiły, jakbyś nagle coś zaczął z kamerką gdzieś chodzić, jakbyś coś nagrał w Biedronce albo gdzieś na spacerze, czy tam z córą się pokazał przed kamerą, to ludzie by zaraz się ożywili.

0: kurku i wszyscy są tacy ospali, nie? Ja nie wiem, czy to nie jest syndrom GSM, nie? Także bardzo możliwe, że już jakieś sączą nam zmęczenie do głów,
1: zombiaki.
0: Albo jeszcze nie wykliśmy.
1: Zamieniają nas w zombiaki. No, a u mnie sąsiadka z dołu chyba umarła, bo widziałem tam, wynosili rzeczy jakieś i się tam spytałem, co, jakiś remoncik będzie, coś, a gość tak mi smutnym głosem odparł, nie, już nic nie będzie, coś takiego.
0: No to bo możliwe, że ktoś przejmie mieszkanko czy coś. Bo
1: to
0: zazwyczaj tak jest, nie? że jest wywieszka, a potem remonty. Nie? Zaczynają w tych mieszkaniach. To jakiś... będziesz miał warg wiertarki.
1: No nie, chyba raczej nie. To, a może, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie bardzo dołujące są takie newsy, że powstaniec jakiś umiera i wszystkie jakieś jego księgozbiory, pamiątki, dokumenty lądują na wysypisku, wiesz? Zawsze mnie strasznie dołują takie rzeczy, bo to pokazuje, jakimi chamami są ludzie i prostakami, nie? Że ktoś, kto wywala książki na wysypisko, pali książki, to zawsze jest największe chamstwo, największe takie cebulactwo, nie? I jakie może być? Już gorszego
0: no,
1: nie
0: właśnie.
1: Ma.
0: Z kolekcją to powinno się postępować godnie, bo ktoś gromadził przez x lat, że tak powiem, i dobrze mieć swojego następcę, który przejmie tą kolekcję, nie? I z szacunkiem gdzieś tam ją przechowa albo podaruje nawet, nie wiem, jakiemuś muzeum, nie wiem, czy to się nadawało akurat. Ale...
1: Nadawało się, tam były bardzo cenne rzeczy, z których tam jakąś cząstkę odratowali, bo zawsze to jest tak, że można po prostu dać znać jakimś organizacjom, które się zajmują zabezpieczaniem takich zbiorów. Wystarczyłoby wykonać jeden telefon, wiesz, i powiadomić po prostu, ale nie, komuś się nie chce. Bierze do kartona, wywala na śmietnik. Jakiś ham po prostu. Ja bym kogoś takiego się pozbył z tego świata, bo po co to żyje, takie chamisko w ogóle.
0: No, takim młotkiem półtorakilowym. No,
1: wyrwać chwasta, nie?
0: No, dokładnie. No, cóż, takie mamy życie smutne, kurczę, a potem człowiek coś stara się zebrać, jakiś zostawić ślad po sobie. No ja to jeszcze żyłem w czasach Fidonetu, także jakieś tam swoje prace kiedyś wysyłałem na tak zwany Aminet, także wyszły na płytkach. Także chociaż tyle tego, ale jak ktoś tylko elektronicznie przechowuje, to kiepsko, nie? Nie wiem, czy pamiętasz, była taka seria Aminet się to nazywało, Ami CD, wydawane były tam ileś tam kilkadziesiąt tego w sumie wyszło i to były zbiory z sieci, jeszcze zanim sieć zaczęła tak powszechnie istnieć, wydawane właśnie przez, nie pamiętam, jakie to było wydawnictwo już w tej chwili, no to tak właśnie trochę moich prac z tamtych lat 90. wyszło, amigowych na płytkach, także nawet mi się udało gdzieś te płytki zdobyć, a i nawet Macworld, takie czasopismo, kiedyś ode mnie trochę prac wzięło, także też na płytkach gdzieś tam były. Także trochę śladu zostało, tylko pytanie, czy za x lat ktoś będzie jeszcze w stanie płytkę odtworzyć, bo z dyskietkami już jest problem, nie? A za jakiś czas być może się okaże, że i z płytkami taki problem będzie, nie? Dzisiaj to jest wszystko środowisko smartfonów, MP3 nawet doszły do lamusa. W zasadzie już, kiedy ja ostatnio widziałem, żeby ktoś kasetę przekładał magnetofonową w Walkmanie albo płytkę do Discmana wkładał. Już Discman akurat krótko był popularny, ale kasety magnetofonowe to jednak jakiś czas były, nie? Już chyba sam to ostatnio widziałem, jak robiłem, bo mam jeszcze jednego Walkmana. No. Smutne to trochę, kurczę. Płyty winylowe się walają po szafach. Już tyle lat zbierałem. Gramofon już obrósł cały też. Trzeba to wszystko kiedyś podłączyć. Mam nadzieję, że jeszcze będzie działać. Bo tyle lat elektronika jak stoi, to zawsze warto przegląd zrobić kondensatorów, czy nie powysychały. No ale by trzeba było kiedyś podłączyć. Ja nawet kiedyś myślałem o tym, żeby robić taką audycję muzyczną, takiego DJ-a się zabawić. Zobaczyłbym, jakby mi to poszło, taką wideo etamotekę i postawić sobie tutaj gramofon i właśnie te zespoły, co kiedyś wychodziły. Muza wydawała Baden Baden, Shaking Stevens, Shaking Doody, jakiś tam Lady Punk. O, mam taką fajną składankę. Nazywa się Top 84, tam jest między innymi Mała Megi, jest Sztywny Palazzi, jest co tam jeszcze tu było, Lady Punk, no, bardzo dużo jest na longplayu. Właściwie każdy utwór to inny wykonawca. Nie? Takie przeboje naprawdę fajne z tamtych.

0: Znacznie.
1: Zrobiłbyś jakiś porządny kanał retro. Jest, widzę, że całkiem popularne są takie rzeczy. Niektórzy nagrywają naprawdę świetne materiały, takie bardzo profesjonalne, gdzie pokazują jakiś stary sprzęt. No ty masz taką kolekcję, że miałbyś nagrywania, a nagrywania na 10 lat, nie?
0: No mam właśnie tak, bo jak poprzeglądałem szuflady i ten, to i mam pełno aparatów fotograficznych i kamery analogowe i kamery wideo na różne taśmy. Z 7 magnetowidów, stół montażowy do filmów, no, co jeszcze tam się znajdzie, kolejki w różnych skalach.
1: No i to jest bardzo unikalna kolekcja, bo z reguły ludzie mają no, jakieś tam stare konsole do gier, stare komputery, a ty masz takie rzeczy właśnie nietypowe, więc mógłbyś się ładnie wstrzelić. No ale pewnie tego nie zrobisz, bo ci się nie chce. Też by mi się pewnie nie chciało w sumie. Bo to trochę trwa, zanim się uda kanał rozbujać, musiałbyś coś tam zainwestować w reklamę
0: wiesz co,
1: i tak dalej, i tak dalej.
0: Tutaj mam akurat ciekawostkę, bo ja jestem jako retro gay, jak ja się nazywałem? Cholera, bo już zapomniałem sam. Czekaj, muszę sobie wpisać na
1: retro jak gay. Jak ja się nazywam? Zapomniałem.
0: Retro boy before 15 years old. Podobno to nie jest po angielsku prawidłowo. Tutaj Mieleniów upomniał, a on chyba wie, bo on w takim kraju, gdzie po angielsku jest, w Irlandii, więc podobno to nie jest prawidłowo napisane. Nie wiem, jak to miało być. Ale nawet ku swojemu zdziwieniu też tam nie ma ani jednego filmu. Mam 100 subskrypcji, nie? To jest ciekawe. Dobrze mówię? Tak, to chyba na tym kanale mam 101 subskrypcji. Zresztą mam też taki kanał Czas na Retro, na którym też mam ileś tam subskrypcji, a nie mam ani jednego filmu. Zdarza się, no mam tych kilka, jeżeli nie kilkanaście tych kanałów otwartych. Nie wiem, po co ja tyle tego zrobiłem, ale chyba na zapas, żeby było, gdyby YouTube sobie przyszło mu do głowy wycinać różne rzeczy. No i kurczę, jeżeli bez żadnego filmu mam tyle subskrypcji, to pomyśl sobie, co by było, gdyby tam się jakiś film pojawił.
1: No nie jest tak łatwo wbrew pozorom rozhulać. Myślę, że ci, którzy mają właśnie w tej chwili tam po 20 tysięcy odsłon, po 40, po 50 tysięcy nawet na filmik, no to wykonali jakieś działania, są związani z jakimiś agencjami YouTube'owymi, które ich promują, coś na wykop dają, wiesz, to trzeba trochę nad tym popracować. Z Nocnym Radiem też by się w sumie dało, ale ja nie wiem, czy chcę po prostu jakoś to rozkręcać w tym kierunku, żeby tu nagle przyszedł jakiś motłoch, nie? Horda.
0: Jest taka bariera strachu, którą trzeba pokonać, to fakt. Bardziej, że większość treści podchodzą pod paragraf 212 KK.
1: Właśnie.
0: I mówię całkiem poważnie.
1: No.
0: W związku z 213 zresztą. Sprawdzałem. No, jestem z tych, którzy przez 3 lata prawo ekonomiczne, ale jednak prawo mieli. Wiem trochę jak to biega, jak to chodzi. No ale co zrobić? Sam czasami prawo łamie, zresztą każdy z nas łamie prawo, bo tych ustaw jest i rozporządzeń tak dużo, że nie trudno je łamać każdego dnia 10 razy.
1: No bo to faszystowski kraj.
0: No ale
1: kraj,
0: co zrobić?
1: Tak to jest w faszystowskim kraju, że co byś nie zrobił, to podpadasz pod paragraf i cię za mordę biorą. Za mordyzm taki. No niestety. No u nas to by 3/4 filmów miało demonetaryzację.
0: No ale ponieważ one są takie trochę pato, no to YouTube je toleruje. Także zresztą w ogóle, jeśli widzę jakieś, im bardziej pato, tym bardziej mniej ścigane, że tak powiem. Wczoraj znalazłem taki właśnie kanał, gdzie użytkownik właściwie nie zajmuje się niczym innym poza dorabianiem gęby temu ze szkolnej, jak on się nazywa, Krzysztof Kononowicz. Na przykład zrobił Arnolda ala Krzysztof Kononowicz, czy prezydenta tego, jak on się tam nazywa, Trumpa ala Kononowicz, Kononowicza przemawiającego w Sejmie, Kononowicza udającego Brunejkę. Bardzo zresztą fajnie to wychodzi. Wkleję potem, żebyś sobie zobaczył. A może już widziałeś, bo wczoraj, zdaje się, wkleiłem na czata nocno-radiowego, także jak ktoś chce, to fajnie zrobione, muszę przyznać, dosyć dobrze tracking zrobiony, chyba w After Effectsie, ale może w jakimś bardziej specjalistycznym programie. I mówiąc szczerze, to tam widzę wiele naruszeń z kolei artykułu o dobrach osobistych, no ale nie przesadzajmy, nie popadajmy w przesadę. Tutaj u nas w Polsce mamy taki właśnie jakiś dziwny taki marazm, że zanim coś zrobię, to zapytam się, czy mi wolno. A ja sobie postanowiłem od pewnego czasu, że nie będę pytał się, czy mi wolno, tylko będę to robił. Tyle.
1: Bardzo dobre podejście, pochwalam. No. Masz moje błogosławieństwo.
0: No, dlatego właśnie jak będę wchodził na nocne radio, nie będę się pytał, czy wolno, tylko będę wchodził i na przykład. A potem dostanę burę, że tam jakieś zmywałem naczynia. Chociaż ostatnio jak zmywałem naczynia, to tak źle nie było. Tylko Zenek właśnie wkurzył, jeżeli to było na mnie, bo nie jestem pewien. Właśnie będę musiał z nim pogadać, bo on tam tak coś takiego napisał, że ja tego nie rozumiem do tej pory, o co mu chodziło.
1: Zrób jakąś nową serię, bo to wiesz, takie zmywanie garów, no to też się w końcu nudzi. Zrób na przykład jakiś kącik modowy z Etamem, jak się ubrać pięknie.
0: No dzisiaj miałem fajną rzecz, którą miałem z uwagi na ilość garków, które czekają na zmycie i obrastają zieleniną taką, nie wiem co to jest grzyb czy mech. W każdym bądź razie nie mogłem tego zrobić z kamerką, ale robiłem dzisiaj jajecznicę, uwaga, etamową jajecznicę z 6 jajek z połowy kilograma kumbra sarny, bo mi zostało jeszcze w zamrażarce, od myśliwego, takie krwiste mięso, dziczyzna. Smakowało to, bym powiedział, dosyć ekscentrycznie, ale kurczę, gdyby do tego dobić jeszcze dodatkowe 10 jaj, to całą rodzinę byś nakarmił, nie? No tutaj się mnie pisała Aldona, że 7 dych kosztuje kilogram. No nie, tutaj zaskoczę was. Kumpr taki, jak ja mam, kosztuje 156 zł za kilogram. Ciekawe mięso, tylko trzeba umieć to zrobić. Ja nie umiem, więc je po prostu gotuję na patelni w wodzie i w oleju. Następnie rzucam na to 6 jajek, mejtam to i potem jem. Po prostu. Trochę gumiaste, ale ma inny zupełnie smak niż kiełbasa, czy boczek, czy ostatecznie słonina, bo też są tacy, co ze słoninką i z cebulką robią jajecznicę. Nie? No w każdym razie, jak kiedyś zorganizujemy spotkanie u Etama, to zapraszam na kumbra jeleniego czy sarny. Zresztą już Aldonę zaprosiłem. Jakby co? Może przyjechać. Znaczy jak będę wolny już, nie? Oczywiście. Nie? Żeby nie było. No ale bez kontekstu. Przyjedzie, zjemy, pojedzie. Zostań.
1: No.
0: Będą z panem. Staram się, wiesz co, staram się, nie mam w ogóle podzielnej uwagi. Pytam, kup psa. No to jest dobry, to jest dobra koncepcja. To jest dobra koncepcja. Ostatnio tak mi strasznie brakuje psiaków. Jeden się do mnie łasił ostatnio w Biedronce, tego nawet pogłaskałem. Także to jest dobry, dobry pomysł, ale nie chciałbym kupować psa, bo szczerze mówiąc to tak nie bardzo. Wolałbym, żeby ktoś oddał, bo ja się już tak, myślę, przyzwyczaiłem do rasy Yorków, że to musi być York, musi być chłopiec i musi być podobny. Nawet mam zdjęcie wydrukowane szczeniaczka, jak Max wyglądał, to musi być taki sam dokładnie. Nie? Znaczy w ogóle to pomyślałem sobie, że się skontaktuję ze sprzedawczynią, tą, od której Maxia wziąłem, tylko nie mam do niej kontaktu, kurczę, musiałbym poszukać. Wiem w jakim mieście mieszka, mniej więcej gdzie. No ale musiałbym się bardzo, bardzo daleko cofnąć na Allegro, a niestety te aukcje sprzed 10 lat są już niedostępne. Może Allegro ma gdzieś w swoim składzie, bo może są, może jest jakiś miot taki, który był później jeszcze, nie? Kurczę, najlepiej by było sklonować. Bo to podobno strasznie drogo kosztuje. Takiego klona, kurczę.
1: Dobra, stary, ja się zmywam. Jakiś taki zmęczony jest.
0: Wyczuwamy, że nikt się nie klei już, co? Ja też mam już coś takiego, że już mi się nic nie klei totalnie dzisiaj. No, także lecimy. Trzymaj się. Do jutra. Hej,
1: no, pa, hej. Pa, hej.

0: 15. Witam Was, drodzy słuchacze. Po tej stronie Krzysiek Maczyński, Well by Titel, jak zwykle prowadzący odcinek audycji Epicentrum na żywo, dzisiejszy, z tą właśnie datą. Z tą właśnie datą w XXI wieku, natomiast będziemy dzisiaj bujać w obłokach, wybiegać myślami i słowami i uczuciami w przyszłość głównie, tak? Wiek XXIV i okolice. I będziemy to robić razem z gościem tego odcinka, który nosi przydomek imię Zenon i nazwisko Skition, ale pisane razem i przez S, tak więc nie wskrzesiłem tutaj starożytnego Greka, ale jest to nawiązanie owszem do tego filozofa, tak więc witam cię, Zenonie, drogi gościu.
1: Witaj, Bajtiterze. Jak tak się przygotowywałem dzisiaj do tego wszystkiego, to sobie uświadomiłem, kurde, balans, ja już tyle rzeczy nie pamiętam, że szok. Ale nieważne, będziemy mówić o tym, co jest teraz najnowsze, a nie wgryzać się w jakieś tam super tajne annały starego Star Treka. Chyba, tak myślę przynajmniej.
0: A i myślę, że jak najbardziej też. Ja kanon mam opanowany. Też pewnie oczywiście z wiekiem się zapomina pewne rzeczy i z upływem czasu od zaznajomienia się z nimi. Ale właśnie, bo po co tu jesteśmy? Co w tym odcinku będzie? No, Zenon w ogóle, no ja może przedstawię trochę bliżej naszego gościa, jest człowiekiem, no, który właśnie się skrywa pod pseudonimem. Natomiast jest, możecie go znać głównie z Nocnego Radia, z którym jest najmocniej związany. To jest jedno z radiów, w którym zresztą nadajemy w tej chwili na żywo, oprócz tego także w kontestacji i w enklawie. No i w tymże Nocnym Radiu Zenon prowadzi audycję zarówno sam, jak też współprowadzi z innymi prowadzącymi o różnej tematyce. Prowadzi też wpisy, często zamieszcza, znaczy może nie często, ale za to może nie ilość tutaj jest najbardziej wybijająca się, ale jakość wpisy o tematyce technicznej, filozoficznej, naukowej, no takiej, która daje dobre tło pod bycie fanem gatunku science fiction i jest też fanem i dobrym znawcą tego gatunku, a także fanem Star Treka i wielu rzeczy dookoła Star Treka. Dzisiaj skupimy się właśnie bardziej na tych rzeczach, które powstały dookoła Star Treka, a zrobimy to ze względu na pewne ogłoszenie, które właściciel do marki Star Treka, czyli CBS, właściwie to mają tak podzielone, że CBS ma do seriali, a Paramount do filmów pełnometrażowych, no ale tam trochę się są w pewnym porozumieniu. No więc wydali takie oświadczenie, które znacznie przykróciło możliwości tworzenia czegoś, co się nazywa fan art, czyli sztuka fanowska, czyli coś, co społeczność fanów, która no, oddziałuje z daną franczyzą, z daną marką, w tym przypadku Star Trek. W ramach Star Treka, przypomnijmy, wyszło 13 filmów pełnometrażowych i 5 seriali, tak? Każdy miał po wiele tam sezonów. I teraz właśnie jest 6 od niedawna, od miesiąca tak około. Ale oprócz tego społeczność fanów żyje, jest bardzo żywotna, dużo dalej się posuwa niż na przykład ci w Gwiezdnych Wojnach, tak? No bo to jest taka wieczna święta wojna między jednymi a drugimi. I tworzy zarówno muzykę, jak też powieści, opowiadania dziejące się w trakcie, po kontynuujące pewne motywy, czy też przed, wyjaśniające, uzupełniające pewne wątki, stawia się licznie na konwencjach, uczy się języków, które są w Star Treku, zwłaszcza klingońskiego języka, jest Instytut Języka Klingońskiego nawet, oczywiście stroje, kultury wszystkich tych ras kosmitów, które tam są, to są dokładnie zbadane i odtwarzane. I również ta społeczność fanów tworzy własne, czy to pełnometrażowe nawet filmy, czy krótkie właśnie tak zwane web series, seriale składające się krótkie, niektóre długie, niektóre mające nawet 7 na przykład sezonów kilkuodcinkowych, które no, są różnej jakości oczywiście, ale zaczęły być jakości na tyle dobrej, że no ja stawiam taką tezę, że CBS poczuło się zagrożone, poczuło się, że fanom bardziej się spodoba to, co tworzą inni fani dla fanów, niż to, co mają w zanadrzu, czyli Star Trek Discovery, czyli nowy serial z, właśnie w ramach franczyzy Star Trek, który CBS właśnie zaczęło wypuszczać no, we wrześniu tego roku. Więc Zenonie, czy podzielasz taką tezę?
1: Podzielam, tak. Jak najbardziej muszę ci powiedzieć, że jakkolwiek nigdy się nie przebiłem do tego, żeby tak od deski do deski coś obejrzeć z tych fanowskich produkcji. No bo wiesz co, ja pierwszy raz się o tych fanowskich produkcjach dowiedziałem nie z uniwersum Star Treka, chociaż już byłem wtedy z nim zaznajomiony, tylko z Battlestar Galactica i po prostu tam był Latent Chrome, to się chyba nazywało, i było produkowane też właśnie w internetach. Strasznie mnie raziły te takie ujęcia, wiesz, które były malutkie, żeby jak najmniej efektów specjalnych trzeba było robić i żeby po prostu to było oszczędniejsze, nie? Podobna sytuacja była w jakiejś tam produkcji tej Star Trekowej, którą zobaczyłem. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywała i mnie to odrzuciło, ale widziałem zajawki tego Axanara i tego wszystkiego. No, szło to bezsprzecznie w tym kierunku, o którym mówisz, że byłoby coś spójnego z kanonem. Zresztą w tych produkcjach maczali palce też ludzie, którzy tworzyli Star Treka, tak? Wiadomo, Gene Roddenberry nie żyje, ale aktorzy The Next Generations bardzo chętnie występowali w tych spin-offach, z tego co czytałem, fanowskich. I faktycznie wszystko wskazywało na to, że...
0: Mam jakieś awarie, nie wiem, czy przed chwilą mnie przerywało jakoś ostro, tak więc jakbyś Zenonie mógł powtórzyć.
1: No to tak jak mówiłem, nie miałem z tym do czynienia za bardzo, z tymi fanowskimi produkcjami. Tak jak wspominałem, od BSG Battlestar Galactica zacząłem. I tam się zorientowałem, że coś kurde w tych produkcjach jest jakościowo słabego. Ale jednak później już tylko śledziłem to praktycznie w formie czytanej i okazało się, że faktycznie coraz to większa jakość tego wszystkiego jest, coraz to chętniej i częściej grają osoby tam, które grały w tym Star Trekach jakiś tam. Pamiętam, że ten aktor, który grał Tuvoka, grał w jakiejś tam produkcji, wiem, że chyba Riker grał i tego typu rzeczy. No i niestety to było już niebezpieczne, bo nie było z tego profitów, tak, dla CBS, dla Paramounta. Trzeba było jakoś sprawę ukrócić i się skończyło dosyć dużym skandalem, to chyba z parę lat temu. No ale niestety wszystko się rozeszło po kościach. Teraz można tworzyć tylko i wyłącznie rzeczy bardzo krótkie, z tego co pamiętam, jakieś tam chyba 10 czy 15 minutowe i tylko przy użyciu jakiegoś tam atestowanego sprzętu od wytwórni, tak? Generalnie jest taka duża lista wymagań, które są uniemożliwiają zrobienie czegoś fajnego.
0: Tak, to jest na www.scorp.statrek.com i po ukośniku fan-films. No i tutaj są zasady, że nie może to być serial, może to być jeden odcinek albo co najwyżej dwa, które mają pół godziny łącznie. I że tak, że nie można sprzedawać, w związku z tym nic nie można na tym zarabiać, nie można sprzedawać, nie wiem, kostiumów z tego, tak, jeżeli się używa jakichś w ogóle insygniów, czy tych fazerów, czyli tych pistoletów takich, tego to trzeba to kupić oficjalnie z ich źródła, a nie można sobie zrobić własnych, tak jak dokładnie mówisz, jest mnóstwo tutaj ograniczeń i de facto CBS toleruje to, że inni kontynuują, ale nie tolerował przede wszystkim jednego, to znaczy to zostało ogłoszone przede wszystkim po to, żeby, no takie jest ogólne wrażenie, żeby zatrzymać produkcję tego, co wspomniałeś, czyli Star Trek Axanar, czyli produkcji, w którą było zaangażowanych dużo aktorów, którzy w ogóle występowali w Star Treku takim oficjalnym. I dużo też twórców, nie wiem, scenarzystów czy innych ludzi. No i tutaj tak, no generalnie ogólna reakcja społeczności była taka, że to jest no wykorzystywanie swojej właśnie pozycji takiej ochrony patentowej. Tam w ogóle były kuriozalne w tym sprawie sądowej, którą CBS założył twórcom Axanara, żeby nie dopuścić do finalizacji jego produkcji, czy przynajmniej zmniejszyć ją do rozmiarów zgodnych z tym, no, z tymi nowymi wytycznymi, to w tym celu, no, że w tym celu to zostało ogłoszone. I były tam zarzuty takie na przykład przed sądem, że sam język na przykład klingoński jest dziełem sztuki, znaczy jest dziełem przynajmniej twórczym, jest przedmiotem własności intelektualnej i jest przedmiotem własności intelektualnej tych samych, co mają własność, prawa własności intelektualnej do Star Treka. W związku z tym używanie języka klingońskiego w jakichś dziełach bez zgody CBS-u, że narusza ich prawa.
1: Obawiam się, że ten język jest dość szeroko używany w różnych dziełach i jakoś tam się nie rzucają.
0: A jest, bronili się, że to jest język, na który fani przetłumaczyli Hamleta i różne inne dzieła literatury. To są, nawet niektórzy uczyli swoje dzieci, żeby były dwujęzyczne, żeby mówiły po angielsku i po klingońsku.
1: Z marnym skutkiem.
0: Znaczy z marnym do tak wieku, ten chłopiec w wieku 2 lat z kawałkiem no już przestał chcieć mówić po prostu po klingońsku. Mimo, że nim mówił, to jednak opierał się przed tym, żeby z ojcem, który go uczył, rozmawiać dalej po klingońsku. No bo widział, że wszyscy inni mówią po angielsku i że z ojcem też się dogada po angielsku. To jest tak, że jeżeli jest w otoczeniu dziecka tylko jeden człowiek, który mówi w jakimś języku, a ten człowiek mówi jeszcze dodatkowo w tym języku, w którym wszyscy inni, no to niezależnie od tego, czy to by był, myślę, klingoński, czy niemiecki, to i tak by dziecko no, nie pałało do niego chęcią.
1: Zresztą poprzedni gość, którego miałem, miał mój bliźniak głosowy Błażej, którego mu tam zorganizowałem, to ma 2 takich dzieci i muszę się go spytać dokładnie, jak to u niego wygląda, bo on jest 4-języczny, a żona chyba 1- czy 2-języczna. I coś tam wstępnie pamiętam, jak to pierwsze dziecko tam było młode, to obiecywał, że będzie je uczył 2-języcznie. A co wyszło? Nie wiem. Muszę to kiedyś powiedzieć. No ale dobrze, no to jest jeden cios do Star Treka, tak? To, co zrobiło CBS i Paramount, to jest jeden cios do Star Treka, że nie wolno robić tej społeczności fanowskiej tych wszystkich fanfiction, tak? Rzeczy. I to jest duży cios, bo to było coś, co uniwersum Star Treka trzymało przez długie lata w takiej jakiejś anabiozie, nie wiem jak to powiedzieć inaczej, że nie było żadnego serialu, ale ludzie coś tworzyli i cały czas gdzieś tam człowiek pamiętał dzięki temu o tym Star Treku. A następny cios moim zdaniem to będą te filmy, tak? Które ja już nawet nie wiem, czy one zrobiły jakieś całkowicie nowe uniwersum, czy coś, czy jakiś reset tam był wszystkiego fabularne. W każdym razie jakby zabito duch Star Treka w tych filmach. One są takie sensacyjne bardziej. Co jeszcze w przypadku filmów jest pół biedy, tak? No bo ze względu na formułę to jeszcze można jako tako wybaczyć i też poprzednie filmy też nie były jakieś takie podobne do serialu w pewnej swojej formule i tempie.
0: Ja chcę powiedzieć 3 rzeczy, zanim będziesz kontynuował. Po pierwsze, masz na myśli zapewne 3 najnowsze filmy, które dzieją się w 200 lat wcześniej zadziało się coś, co spowodowało alternatywną wersję historii. Dzieją się właśnie w tej alternatywnej wersji historii. Te 3 najnowsze filmy pełnometrażowe. 2 pierwsze z nich realizował J.J. Abrams, człowiek, który to robił w sumie po to, żeby się wykazać, że on z nowoczesnymi technikami jak najbardziej się umie popisywać tym i to robić i że jest reżyserem, którego warto wziąć, żeby reżyserował nowe części Gwiezdnych Wojen, więc sobie tak naprawdę nie dbał o Star Treka, o zgodność z kanonem, który znaczy tym, co było do tej pory i co się z tej historii działo. Więc postanowił sobie tak właśnie taki wybieg zrobić, że to się dzieje w zasadzie niezależnie od większości reszty rzeczy, które się działy w Star Treku, we wszystkich dotychczasowych. I jednocześnie no właśnie to jest takie bardziej no, film akcji, bardziej taki popisowy, mniej filozoficzny, mniej taki teatralny, bo Star Trek do tej pory był taki bardziej no, szekspirowski, zresztą Patrick Stewart, który grał Picarda, no to przecież wcześniej przez większość życia grał głównie sztuki szekspirowskie jako aktor teatralny i jest wielkim wielbicielem Szekspira. Zresztą nie tylko on, wielu innych aktorów, scenarzystów także. Więc sposób stawiania dylematów moralnych, prowadzenia dialogów, rozwijania fabuły jest no, bardzo taki dramaturgiczny, osadzony w realiach oczywiście science fiction. Natomiast chciałem powiedzieć tak, że ponieważ rozmawiamy tutaj na żywo, to jest dla Was, słuchaczy, też okazja, żeby zadzwonić i możecie to zrobić z telefonem lub Skype'em, tutaj do nas wbić, jak to się teraz mówi, na antenę. Tak ten czasownik wbić zrobił karierę w ostatnich latach. Więc wbija się samarytańska laska, jak to jest w dobrej czytance według świętego zioma Janka, tak? Ale więc możecie się i wy wbić, podobnie jak ta samarytanka, do nas tutaj na antenę i dołączyć do rozmowy z jakimś pytaniem czy spostrzeżeniami swoimi, czy wyznaniami. Natomiast czaty też są do waszej dyspozycji, no i czasem tam pewnie na nie będziemy zaglądać, ale pewnie rzadziej, bo są aż 3 do ogarnięcia, a nas tylko 2. Ponadto chciałem też, żebyśmy tak, bo tak zaczęliśmy od razu mocno fanowsko, tak, ale chciałbym, żebyśmy takie rzeczy jak ja przed chwilą, czyli jak kanon, jak era Abramsa w filmach pełnometrażowych Star Treka, żebyśmy takie rzeczy, no, tłumaczyli jednak, tak, a nie rzucali nimi na zasadzie, a wszyscy wiedzą, no bo właśnie myślę, że nie wszyscy wiedzą, że część słuchaczy słucha tak, żeby się właśnie dowiedzieć i dopiero wgryźć w to, w co my już jesteśmy głęboko wgryzieni.
1: No to ja bym w ogóle proponował może inaczej, tak trochę bardziej po łebkach ruszyć. Przejdźmy już do tego mięsa, do tego, co się teraz dzieje i co każdy może spróbować. W Stanach, wyobraźcie sobie, wyszedł nowy Star Trek i mimo, że jest produkcją Netflixa, nie możecie go sobie zobaczyć na Netflixie, jeżeli jesteście Amerykaninem. Stało się coś dziwnego. Z reguły to cały świat musiał czekać na jakieś dziwne pozwolenia od Netflixa, żeby sobie coś obejrzeć, coś, co wyszło w Stanach. A teraz jest odwrotnie. Wszędzie na świecie sobie zobaczycie na Netflixie Star Treka Discovery najnowszego, ale nie w Stanach.
0: W Stanach to jest przez CBS Direct Access podawane. Taka jest tam formuła sprzedaży dostępu do tego. Ja się przyznam, ja oglądam, to jest w Polsce legalne, wyświetla mi się oczywiście ostrzeżenie, ej, używaj VPN-a, jak ściągasz torrenty, tak, bo cię namierzą. No i owszem, w Stanach ściąganie jest nielegalne. W Polsce informuję wszystkich, ściąganie i oglądanie sobie filmów z pominięciem praw autorskich jest legalne. Nielegalne jest udostępnianie.
1: No i tak jest problem torrenta, bo udostępniasz
0: tak,
1: też.
0: Problem jest torrenta, bo żeby ściągać z BitTorrenta, to w czasie ściągania już ta część, co jest ściągnięta, nawet jeżeli się zakończy, zamknie się program tuż po ściągnięciu, to nawet w trakcie ściągania jeszcze udostępniał te fragmenty, które już zdążył ściągnąć. Tak więc słuchajcie, na BitTorrencie wchodzicie na przykład na thepiratebay.org, no i tam macie wyszukiwanie torrentów, kopiujecie link do swojego klienta BitTorrent, na przykład Transmission pod Linuxem i on wam ściągnie, tam to jest, tam to wszystko jest i to nawet jest już zaraz po tym, jak zostanie wyemitowane, to znaczy jest, powiedzmy sobie, w Stanach ta 8 czy 9, w zależności od strefy czasowej, bo tam mają kilka, czyli u nas tam jeszcze z kawałkiem, tam to jest jeszcze przeplatane reklamami podczas emisji, więc o 4 w nocy już, jak się wejdzie Bay na przykład torrentów, to można znaleźć serial, który był emitowany, czy to będzie Star Trek Discovery, no czy jakikolwiek inny, który o tej porze właśnie w Stanach jest kolejny odcinek wypuszczany. I to czy znaczy, to jest w telewizji, czy w CBS Direct Access, czy w czymkolwiek innym.
1: $10 i wtedy masz reklamę, jak oglądasz, a chyba za 11 masz bez reklam, nie? Więc normalnie pożal się Boże, nie? No, ale jak ktoś ma Netflixa tutaj u nas, czyli jakieś 4 wychy, powiedzmy, ten taki z HD pakiet, to może sobie oglądać też na bieżąco. Jest bardzo, bardzo taki słaby ten, słaby skład, jeżeli chodzi o przygotowanie polskiej wersji językowej. Muszę sobie sprawdzić tego pana lektora, jak brzmi, ale zwróciłem uwagę na napisy polskiej wersji Star Trek Discovery. Pisze, jest napisane lektor Marek Lelek. Jak sprawdziłem faceta, się okazało, że to jakiś programista, więc nie wiem. A dialogi tłumaczył Tomasz Kutner. I to tyle praktycznie, jeżeli chodzi o opracowanie tej wersji.
0: Ale to, że programista, to wcale niekoniecznie źle, wiesz. Na przykład Umberto Eco tłumaczył matematyk znający włoski i zrobił świetne tłumaczenie.
1: A ja nie mówię, że źle, tylko tak, wiesz, spodziewałem się doświadczonego lektora. Muszę posłuchać tej wersji z lektorem, naprawdę spróbować kiedyś zobaczyć, nie? A bez HD się pyta tam, ile kosztuje? Nie wiem, chyba dwie albo trzy dychy ten Netflix kosztuje bez HD. I podobno jest bardzo dobra jakość, nawet bez HD. No dobrze, no to mamy tego nowego Star Treka i mamy też jeszcze jedno show, które obok tego wyszło, czyli Orville. To jest dzieło Seta MacFarlane'a, którego możecie znać z takich produkcji jak Głowa Rodziny, czyli Family Guy, Cleveland Show i American Dad.
0: To są seriale komediowe, znane bardzo w Ameryce. O, to jest taki komediant.
1: Przy czym muszę ci powiedzieć, że Orville ma chyba większą oglądalność niż Family Guy, mimo że ma jeden z najgorszych slotów w Stanach, bo jest chyba około 21 w czwartek. Family Guy chyba był jakiś tam lepszy, nie powiem ci jaki, ale ma większą oglądalność. Tak? Był zdjęty z prime time'u, fajnego sobotniego weekendowego, gdzie miał na poziomie 8 milionów oglądalność. To teraz ma na poziomie 4 milionów oglądalności i to jest jedna z najwyższych na produkcji Foxa, bo to jest oczywiście Fox, czyli ten South Park i te różne rzeczy, Simpsonowie. Jedną z najwyższych oglądalności teraz na chwilę obecną.
0: Tak, za chwilę się wgłębimy w to, co to jest Orville. Ja tutaj przeczytam z czata. Otóż jeden ze słuchaczy pisze: torrenty lepsze, najlepsze zamknięte trackery. Więcej filmów, lepsza jakość. No, można jest na przykład taki polski torrent, nie BitTorrent, tylko właśnie taka sieć, gdzie trzeba mieć rekomendacje, żeby dostać się do niej. No, ale za to tam jest rzeczywiście szybciej, więcej i lepszej jakości.
1: Takie rzeczy. Aha, no to oczywiście.
0: No więc co to jest Orville? O czym to w ogóle jest? I dlaczego, jak to się ma do Star Trek Discovery?
1: Jak to się ma? Star Trek Discovery miało być Star Trekiem takim, tak wszyscy myśleli, klasycznym znaczeniem tego słowa, czyli serial, będziemy jechać powoli. Co wyszło? Do tego może dojdziemy później. Orville z kolei miał być na pierwszy rzut oka taką parodią na Hama, takim jak gdyby, nie wiem, The Office albo czymś takim workplace drama, ale komediowym w kosmosie, tak? Że wykorzystuje się ten całe otoczenie tego wszechświata, po prostu robić jakieś głupie żarty o kupie i sikach, tak? No nie. Wygląda to zupełnie inaczej, jak się przyjrzeć i muszę powiedzieć, że już teraz na starcie to powiem, jest to bliższe Star Trekowi pierwotnemu, The Next Generation albo Voyagerowi, niż najnowszy serial Star Trek Discovery. Tak, no. Nie wiem, czy ty też takie masz odczucie.
0: Tak, jak najbardziej. I w ogóle Seth MacFarlane od dawna był wielkim fanem Star Treka i się nie krył z tym. I postanowił w związku z faktem, że po tym 2016 roku, kiedy 23 czerwca nadszedł ten cios w związku z tym, że CBS postanowił trzasnąć ręką pięścią w stół w związku z Axanarem, i tolerować, że inni tych reguł nie będą przestrzegać, ale Axanara aż w sądzie właśnie się z nimi rozprawić i zmusić ich do tego, żeby wyprodukowali w sumie dwa, chyba się zgodzili na to, żeby te dwa filmy były półgodzinne w końcu, ale nie jestem pewien. No i właśnie trwa w tej chwili produkcja już nawet ostatniej, w związku z tym zmniejszeniem już nawet Axanar ostatniej rundy finansowania crowdfundingowego nie zebrał celu, który tam sobie założyli, bo już fani stwierdzili, że to będzie dużo mniej okazałe niż mogłoby być. Szkoda, bo myślę, że warto, żeby tak docenili, ale być może uważali, że już wcześniej zapłacili to już. Bo naprawdę duże kwoty przy tym były zbierane. To były kwoty nieraz na takie produkcje jak Axanar, czy jak Star Trek Renegades. Też polecam i też tam Tim Russ występował, który grał Tuvoka i kilka innych postaci.
1: A właśnie.
0: Manu Inti Raimi, tak chociażby. No więc oni, to też zebrało tam jakieś miliony grube na Kickstarterze. A potem zebrało na kontynuację, bo oni chcieli w ogóle to jako zaproponować CBS-owi, żeby to był pilot wyprodukowany przez fanów, ale z profesjonalnymi aktorami, serialu, który oni będą mogli rozwinąć. Ale CBS miał inne plany, bo już Discovery było w trakcie tworzenia, ale jeszcze nie ogłoszone. Tak możemy się domyślać. I nie wziął nie tego, natomiast zagroził. I w związku z tym oni stwierdzili, że zareagują tak, że nie będą tak jak inni ryzykować i kontynuować pod szyldem Star Treka, tylko że kontynuację zrobią już jako i to chyba oni nie zebrali, jako Renegades, po prostu on Atomic Network, jako po prostu osobny serial. Zmienili trochę nazwę, że zamiast Federacji jest Konfederacja. No widać, że to dalej jest to samo, ale formalnie nie jest. Trochę inne te mundury
1: podobnie
0: mają.
1: Podobnie jak tak?
0: Tak, to jest mniej więcej tak jak się to ogląda, to wygląda to tak jak Orville, tylko w trochę inną stronę są te modyfikacje. Ale dalej jest to samo, co w klimacie dotychczasowego Star Treka, to znaczy dalej są to sceny jasno oświetlone, operowanie światłem, tempo akcji, przechodzenie między jedną a drugą sceną jest rozpoznawalne. Jest to po prostu, czuje się, że to jest Star Trek. Mimo, że
1: no właśnie,
0: też
1: to może
0: eksplorują, to powiem może, mimo, że też oni eksplorują coś takiego bardziej ciemnego, to znaczy też rzeczywiście jest to sekcja 31, załoga taka złożona nie oficjalnie z członków Gwiezdnej Floty, tylko taka z takich byłych przestępców, jakiegoś takiego podejrzanego elementu, wykonująca tajne misje pod kuratelą tajnej agencji kontrwywiadowczej Gwiezdnej Floty, która oficjalnie nie istnieje.
1: No, trzeba oddać sprawiedliwość temu Star Trekowi nowemu, trzeba powiedzieć o nim jakieś dwa słowa, bo widzisz, powiedziałeś tutaj, że wszędzie jest to oświetlenie i że to jest takie ważne ze Star Treka. No właśnie, to było zawsze ważnym elementem Star Treka, zawsze sceneria była mocno oświetlona, mostek był jasny, przejrzysty, taki wiesz, czuło się
0: kolory,
1: w nim jakąś przestrzeń. Tak,
0: i wszystko dla odróżnienia, było mundury kolorowe.
1: No i niestety, może to się komuś podoba, w nowym Star Treku Discovery, który jest w skrócie jako DIS przedstawiany, ja go nazywam STD, czyli kurde choroba weneryczna, bo czuć tam tą chorobę weneryczną, która toczy kulturę, jest mrok, tak? Później możemy się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Tutaj spoiler, chodzi o tam chorobę kapitana, ale to już było wcześniej, to już było na samym początku, już było mrocznie, gdy kapitanową była jakaś pani, która miała wadę wymowy i swojego nazwiska nawet nie potrafiła wypowiedzieć. I po prostu, no, nie ma czegoś takiego, że jest zupełnie inna narracja. Generalnie wszystko skupia się w dużej mierze na jednej postaci, na Michael Burnham, granej przez, nie pamiętam jak się ta dziewczyna nazywa, ale wszyscy ją będą kojarzyć, będą ją kojarzyć z The Walking Dead, gdzie grała Saszę, postać już nieżywą, ale tu już wiemy dlaczego, bo poszła do trendu Star Treka. I jest inna narracja, inna jest praca kamery, jest więcej akcji, są inne dylematy moralne. Generalnie no, mieliśmy już w uniwersum Star Treka do czynienia z tym, z wojną, tak? DS9 był spory konflikt zbrojny i tutaj po raz kolejny główną osią serialu jest wojna, nie? Także, no, a jak ty widzisz w ogóle tego nowego Star Treka?
0: Tak, więc ja może uzupełnię, to jest Soneca Martin Green, ona gra tę postać, co jest kobietą, ale nazywa się Michael na imię, być może jeszcze się dowiemy dlaczego. Na razie wiemy takie zakulisowe rzeczy, dlaczego, bo po prostu jeden z gości, którzy to tworzyli, ma taki, nie wiem, fetysz nazywania czy dawania jakichś takich przeciwnej płci, czy przynajmniej niejednoznacznych płciowo imion niektórym bohaterom w swoich produkcjach, w których macza palce. Też jest ten efekt zaczerpnięty, bardziej przypominający właśnie te filmy pełnometrażowe z uniwersum Abramsa, z tego Kelvinverse tak zwanego. Efekt lens flare, jak to jest po polsku, tak? Czyli po prostu razi cię w oko kamery jakiś rozbłysk światła co chwilę, jakieś powierzchnie są, na których się to światło tam niby załamuje. No, to jest efekciarski, ale jest tego przesyt. To znaczy, nie ogląda się tego dobrze, zwłaszcza jeżeli się jest przyzwyczajonym do oglądania Star Treka. Wszystkie wcześniejsze, nie? Polecam ludziom, którzy się uczą angielskiego, bo tam jest angielski różny. Ci kosmici są różni, niektórzy mówią przez zęby jak Ferengi, niektórzy inaczej, tak? Ale wszyscy mówią wyraźnym angielskim, to jest taki, różnorodność jest, owszem, akcentów, sposobów wymawiania, tak, tego niektórzy pewne rzeczy wymawiają bardziej po brytyjsku, niektórzy bardziej po amerykańsku, no głównie po amerykańsku, ale też są różne rasy, też Murzyni są, którzy mówią trochę inaczej, no, Azjaci. W ogóle ciekawostka, w Star Treku tym Voyager był pierwszy raz na małym ekranie Azjata, który się całował z białą kobietą i był to Harry Kim, grany przez Garetha Wanga. Również pierwszy raz z Murzynką był, tak. Natomiast...
1: Tak, Uhura.
0: Tak, nie, mówię on z Murzynką, tak. Azjata z Murzynką.
1: Aż on.
0: Tak, ale...
1: Aż tak późno to było, Jezus Maria, nie powiedział.
0: Tak, że 96 czy 97 rok to był. Bo debiut tego był w 96. Debiut tego był w 95, a to był chyba w drugim sezonie, więc tu musiał być 6 albo 7. W każdym razie, wracając, bo powiedziałem ciekawostkę o...
1: Michael Burnham. Tak. Skąd się wziął Michael Burnham?
0: No właśnie, skąd się wziął? No nie wiem.
1: Nie przejmuj się, ja też straciłem wątek.
0: Okej, to trzeba szybko go odzyskać. Słuchajcie, to jest tak, że w tych dotychczasowych Star Trekach, właśnie, wiem, ja je polecałem ze względu na język angielski, tym co się uczą angielskiego, żeby oglądali tak jak ja teraz oglądam, bez napisów, bez lektora, bez niczego takiego, w ogóle lektor to jest jakaś profanacja, tak teraz dla mnie, słuchajcie, w ogóle to jest tak, że tylko w Polsce i w jakichś tak generalnie Sowietach, tak? Może nie Sowietach, w Rosji jest trochę jeszcze inaczej, ale niewiele jest krajów i Polska jest jednym z nich, gdzie normą w telewizji są filmy i seriale z lektorem. W Rosji to jest troszeczkę może nawet lepiej, bo tam mają dwoje lektorów. Jeden do głosów męskich, drugi do żeńskich, a w Polsce facet gada nawet kobietę. Tak? No i ten sam wszystkich.
1: Ale polecam też, jak ty mówisz. Ja się tak nauczyłem, dokładnie tak robiłem, jak ty w pewnym momencie wyłączyłem te napisy i słuchałem, kurde, Patrick Stewart tam mówił rzeczy, rozumiałem wszystko. Mój kolega, który tam trochę gorzej mu poszedł z angielskim, też tak robił i dzięki temu też mu pomógł Star Trek świetnie. I to jest 100% prawdy. Star Trek jest rewelacyjny, żeby się uczyć angielskiego. Też polecam.
0: Dla dzieci natomiast polecam Kod Lyoko. To jest też fajne. To znaczy oryginał po francusku jest i nie wiem, znaczy trudno mi ocenić, na ile on jest dobry do nauki francuskiego, ale wydaje mi się, że też dobry. Natomiast jest też taki prawie, że oryginał, czyli bardzo dobrym dubbingiem zrobiona wersja angielska i tą polecam oglądać, a nie jakiegoś tam to jest animowanka dla dzieci, ale też fajna i też z fajną fabułą, fajnym przesłaniem takim pozytywnym, o szlachetności, o przyjaźni. W każdym razie, no i też taka trochę science fiction. W każdym razie to jest, po co ja tym mówię? Po to, że w nowym Star Treku tego nie ma. To znaczy w nowym to jest taki bardzo, w tym Discovery, to jest takie bardzo uliczne, powiedzmy, czy takie trochę na siłę jak film akcji, że mówią do siebie jakimiś takimi wykrzyczanymi zdaniami, przerywanymi w połowie gdzieś tam z drugiego końca korytarza, że ledwo to słychać. No, mnóstwo tego jest i to jest takie, podobnie jak praca kamery, to i światła, i sposób przechodzenia między scenami i sposób rozwoju w ogóle fabuły, że to wszystko się tak dzieje nagle i dopiero trzeba się zastanowić, żeby się połapać. Więcej się koncentruje człowiek na tym, niż na jakimś dylemacie moralnym, czy na jakimś właśnie smaczku takim, no, dotychczas w Star Treku, jakie można było spotkać w większej ilości. I zamiast tego się człowiek musi koncentrować na przetworzeniu, że tak powiem, tej całej akcji, a jeżeli nie jest native speakerem, a ogląda po angielsku, to jeszcze na przetworzeniu tych słów.
1: Co do języka jest jeszcze jeden problem. Są Klingoni, którzy mówią cały czas po klingońsku. To jest takim trochę złamaniem konwencji. Jeżeli się pojawił jakiś język obcy, to z reguły starano się to do tej pory robić w ten sposób, że jeżeli było wiadomo, że on będzie często występował, to przez jakiś czas aktorzy mówili w tym języku, a później się przechodziło na angielski, żeby było odbiorcy wygodniej, tak?
0: Ale nie,
1: wiadomo, że tam...
0: Nie do końca się zgodzę.
1: Słuchaj, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, nie? Ja wiem, że niektórzy dla klimatu wolą ten klingoński. Okej, jestem, ja też w stanie to przełknąć. Tylko, że jedna rzecz mi nie pasuje z tym Tingolskim. Oni wszyscy mówią, jakby ktoś, jakby mieli po prostu jądra swoje w imadłach, nie? Tak.
0: Tak, to się zgadza. Ja też tych Klingonów warto omówić. To są w ogóle, to jest w ogóle rasa, która się pojawiła już w The Original Series, czyli tej, co robił Gene Roddenberry w latach 60. To były początki Star Treka. On nie był kontynuowany, później nie zamówiono tylu sezonów, żeby cała pięcioletnia misja została pokryta. Między innymi Star Trek Continues, to są ludzie, którzy jako web series teraz kontynuują, to już 10 odcinków, czy 9 i właśnie 10 wychodzi, mają i właśnie tej serii oryginalnej. Natomiast ta seria oryginalna, no sądzono, że to jest koniec Star Treka, potem trochę taka była takie ratowanie się przez filmy pełnometrażowe, a potem dopiero w latach 80. The Next Generation było dziejące się 80 lat później około z Picardem i z tą nową załogą. No i filmy pełnometrażowe też zaczęły od tego czasu, od Generations w sumie być z nową tą załogą. Natomiast co do Klingońskiego, to się trochę nie zgodzę, bo w ogóle posługiwanie się językami obcymi w serialach zaczęło być modne. To jest część tego, co tacy hardkorowi fani wyszukują i oni uczą się tych języków i oni stają się takimi geekami językowymi. No. I Klingoński był pierwszym językiem, który w ogóle to zapoczątkował. Klingoński był językiem przełomowym dla czegoś takiego. On stworzył w ogóle coś takiego jak tworzenie języków za pieniądze, na zamówienie. W tej chwili są ludzie, którzy żyją zawodowo z tego. Taki najbardziej znanym jest David Peterson. On tworzył do Gry o Tron, do The 100, bardzo dobrego serialu, do Starcrossed i jeszcze tam wielu innych. I on z tego żyje, to jest jego zawód po prostu. Człowiek, który tworzy języki, wymyśla języki na zamówienie twórców jakiejś właśnie fikcji, przeważnie właśnie seriali. Również ten Avatar film, który jest o takich smerfach kosmicznych, to tam, fabuła taka, powiedzmy Pocahontas, tylko bardziej science fiction realiach. To taki spoiler, nie? To sobie wiecie wszystko o tym filmie, mniej więcej, co jest do wiedzenia po tym. Z wyjątkiem tego, że tam jest język. To jest, myślę, największe osiągnięcie takie tego filmu, że tam stworzono na potrzeby tego filmu język Na'vi, który jest też bardzo ciekawy. I ten jego twórca jest oczywiście też w tym Instytucie Języków Sztucznych, czy tam ten Conlangs, tak, czyli języków wymyślonych na potrzeby fikcji. Prekursorem tego był Tolkien, tak w ogóle, ale on to nie kręcił filmów, tylko pisał książki i właściwie on zaczął od tego, on był pasjonatem języków, a potem stwierdził, to wymyślmy jakiś świat, w którym ludzie mówią tym językami, że te języki były żywe. No i tak wymyślił Śródziemie i dzięki temu powstała w ogóle Silmarillion, czyli książka o stworzeniu Śródziemia, Władcy Pierścieni, Hobbit i wszystko, co się tam dzieje. Dzwoni do nas, słuchajcie, Jacek Welblacha, odbieramy go, co? Odbieramy go i zobaczymy, kiedy się uda, że się dołączy. To niestety
2: dobry wieczór.
0: Ja to muszę wyłączyć jakoś na stałe. Cześć, Blacha.
2: Dobry wieczór po raz drugi.
1: Dobry wieczór. Słychać?
2: Ja może nie jeszcze Star Treka, bo Star Treka to tam oglądałem z dwa odcinki kiedyś. Ale co do tych lektorów, to największy mindfuck to był popełniony. Ja dopiero po latach się Największy mindfuck, jeśli chodzi o lektorów, to był popełniony w Dragon Ballu. Bo tak, oryginalna wersja jest japońska, natomiast japoński lektor, w ogóle japoński głos został wyciszony, na to został nałożony lektor francuski i na to jeszcze lektor polski. Także jak Francuz miał umiejętność czytania z ruchu warg, to po prostu oglądając to razem z Polakiem mogli dojść do naprawdę dziwnych wniosków.
1: Bo Polonia 1, nie? Tam było więcej takich seriali. Te wszystkie Nankatsu, Tygrysie Maski, czyli Białe Majteczki.
2: O, Tygrysia Maski, agenda to... Śliniłem się do tego przez lata.
1: Ja też. Światosprawa, ej, chyba King z Tekena jest strasznie podobny do tego kolesia, nie?
2: Trochę, ale to więcej takich postaci można znaleźć. No. Natomiast co do tych produkcji fanowskich, bo ja by tak krótko, żeby wam nie przerywać za bardzo, co do tych produkcji fanowskich, to ogólnie w tym całym takim, w tym całym tyglu, gdzie są te rozbudowane światy, to różnie to bywa, bo w przypadku DB, czyli w przypadku Dragon Balla, to było tak, że po trzech seriach to wręcz przez lata fani utyskiwali, powstawały jakieś krótkie produkcje filmowe, amatorskie, najczęściej to były ziny poświęcone przeróbkom postaci, czy też tworzeniu jakichś nowych postaci. Natomiast nie było czegoś takiego, żeby studio, które wydało DB, żeby ono w jakiś tam sposób zakazywało, nie wiem, wykorzystywania tego brandu przez fanów, a wręcz, co się okazuje dzisiaj, w tej najnowszej serii, kiedy Toriyama wrócił do swojego studia, bo w części Dragon Ball GT się obraził na swoje studio i nie chciał jakby dalej tego kontynuować. Seria Dragon Ball GT została zakończona, była kilkuletnia przerwa i teraz po bardzo długiej przerwie jest Dragon Ball Super razem z mistrzem, razem z uczestnictwem Toriyamy. I jak widać, Toriyama bardzo, bardzo mocno wziął sobie do serca te fanowskie produkcje i wręcz je wykorzystuje. Można by powiedzieć, że trochę nawet żeruje na tym, co zbudowali wcześniej fani, co osobiście mi się podoba, bo to nie jest taka czysta kalka, tylko jest to branie pewnego inputu od fanów, co oni by chcieli w tym widzieć. No i wszyscy temu przyklasnęli, wszyscy stwierdzili, że tak jest świetnie, co zarazem pokazuje swego rodzaju wyższość modelu tworzenia takich światów po stronie japońskiej i pewną patologię popkultury amerykańskiej, tak mi się wydaje, ale to może ocenę zostawiam wam, bo to jest jednak trochę inny świat.
0: To ja powiem, że to Pablo Picasso już zauważył, taki cytat taki jest jego. Dobrzy artyści kopiują, wielcy artyści.
1: Ktoś chyba sobie zaplanował, że jakimś wektorem dotarczy do pewnych grup społecznych będzie ten Star Trek i koniecznie trzeba go będzie trzymać za jaja, nie pozwalając na jakieś rozejście się przez wpływ tej grupy społecznej, którą też chyba chce się modyfikować jakoś tak i na nią wpływać, bo jest upolityczniony ten Star Trek obecny, bezsprzecznie, może nie tak silnie, jakby się niektórym wydawało, nie tak potężnie, ale jest upolityczniony, jest zmieniony, pozbawiony jest ten duch, który był, ale jednocześnie też jest obliczony na to, żeby trafić do szerszej publiczności, którzy będą to oglądać i tam się im przemyci tą ideologię, a z drugiej strony forma ma z kolei złapać ludzi takich, którzy gdzieś tam coś słyszeli, Star Trek, latają w tym Star Trekiem po kosmosie i strzelają, nie? Patrzą, faktycznie jest napis dzielanka, strzelanie, krew się leje, jest fajnie, nie?
2: Więc... A na koniec mam jeszcze do was takie pytanie, bo ja często spotykam się z czymś takim, że osoby, które na przykład gdzieś tam zupełnie przypadkowo, w szczególności te z młodszego pokolenia, dużo młodsze ode mnie, nie rozróżniają Star Treka i Gwiezdnych Wojen. Jakbyście tak mogli zakreślić jakąś taką fundamentalną różnicę, bo Bajt często wspomina o tym, że tutaj nastąpiła pewna wymiana pokoleń i w związku z tym musi roszady robić w swoich audycjach. Dobra, to ja przechodzę na odsłuch, dzięki, cześć.
1: Otóż Gwiezdne Wojny się dzieją w przeszłości, a Star Trek się dzieje w przyszłości, to jest cała różnica.
0: No tak, no dawno temu w odległej galaktyce, nie? I jeszcze Star Trek się dzieje w naszej galaktyce, no ale w sumie to jest to też, co ja już powiedziałem, czyli że Star Trek podejmuje dylematy moralne. On wykorzystuje konwencje science fiction do tego, do czego należy wykorzystywać, czyli do stawiania tych samych pytań, pogłębiania, badania postaci, jak się zachowują w różnych sytuacjach, stawiania ich zręcznego właśnie w różnych takich stworzonych fikcji sytuacjach i badania ich przeżyć wewnętrznych, czy też ich interakcji z innymi. I to się jest robione tak typowo dramaturgicznie, tak wręcz jakby się oglądało Szekspira, przedstawienie teatralne. Tak jest w przypadku Star Treka. Natomiast w przypadku Gwiezdnych Wojen to bardziej jakby się oglądało jakąś taką no mega superbohaterską, tak jak zgodnie z tym kultem superbohaterów w Stanach, baśń taką. Słuchajcie, program Skype nie odpowiada, zamknij program. Ja odzwonię do ciebie, Zenon. No, więc tak to jest, że jest w Stanach w ogóle wiele tych jest i komiksów, i filmów, i seriali o superbohaterach i tam to lubią. No więc Gwiezdne Wojny jako taka baśń, saga powiedzmy, czy cykl baśni który się dzieje, który jest naładowany efektami, walką, jakimiś bitwami w kosmosie, latają, strzelają się, czy walczą na powierzchniach jakichś tam planet, czy na pokładach statków, czy w kosmosie właśnie w przestrzeni otwartej. No i to jest akcja, akcja, akcja, a tak naprawdę ideowe tło jakieś, które tutaj jest odzwierciedlone, no to jest takie typowo baśniowe, no powiedzmy jest sobie despotyczna jakaś władza, tak, która no potem się okazuje, że no klasyczny motyw zresztą, że jej zwierzchnik jest ojcem, czy przynajmniej jest jakiś, że ten dobry pochodzi, ale jest takim wyrodnym, który swojemu dziedzictwu się sprzeniewierzył i gdy odkrywa, że miał takie dziedzictwo, że ta ciemna strona mocy to jest jego ojciec, no to wtedy przeżywa jakiś taki szczyt tego wewnętrznego dramatu. No, ale to jest znane, my to wszystko znamy. To jeden odcinek Star Treka tak naprawdę, czy jeden film pełnometrażowy ma więcej takiej dramaturgii niż całe Gwiezdne Wojny, wszystkie razem wzięte, łącznie z książkami.

Tymczasem jest Han Solo progan, anti-government, free market capitalist, tak powiada wódz na czacie. Ponadto, także na czacie, to jest na tym czacie to samo, też wódz to tutaj napisał. Tak, Bacha, masz rację. News, który podawałem przed audycją, jest Niebezpiecznik też o nim pisał, ale ja to wcześniej doświadczyłem tego, a później się dowiedziałem, o, na Niebezpieczniku też o tym piszą, tak jak szukałem. Tak, i zdradziłem wódza, że wódz na czacie kontestacji i wódz wielki niepokój na czacie Nocnego Radia, to jest to sama osoba, tak. No to jeszcze wpisujemy hasło i zaloguj. No, mam nadzieję, że nie będzie tak, że każdy dzwoniący słuchacz będzie zawieszał, doprowadzał do zawieszenia Skype'a, ale jakoś blacha ma chyba do tego większe skłonności, jakąś ma taką wersję, czy taki jest układ wersji u mnie i u niego, chyba tak, że jak jest jeszcze ktoś trzeci w rozmowie, to drugi raz już się tak zdarzyło chyba, że spowodowało to takie zawieszenie. No, niemniej jednak... Co chciałem powiedzieć o napisach, bo blacha tutaj mówił o napisach, że no to rzeczywiście skurzające, jak jest na przykład, są napisy jakieś, a na to są jeszcze nałożone napisy. Czasem tak oglądałem, że coś z napisami polskimi, na napisach jakichś japońskich, czy francuskich, czy hiszpańskich, czy portugalskich, czy nawet angielskich. No, ale już zrezygnowałem z takich rzeczy. No ale czasem wersja jest taka, że te napisy są nie osobno, tylko po prostu są nagrane, także się nie da ich wydzielić. Wyłączyć. No i jeszcze jest lektor czasem do tego, do tych napisów. Napisy na przykład, to jest w ogóle, można dostać tak zwanego mindfucka, pomieszania, jak napisy są w jakimś języku obcym, a lektor po polsku mówi, a aktorzy mówią no, w jakimś jeszcze innym języku, który się rozumie jeszcze. Jak się wszystkie te trzy języki rozumie, to już jest najgorzej, bo to już jest pomieszanie. No i też jest to złe, że te napisy nachodzą na siebie, że tych polskie napisy, zwłaszcza na przykład jak ktoś coś, jak film nie ma napisów tak normalnie, ale na przykład jak ktoś coś powie w jakimś innym języku, jest film na przykład po angielsku, ale czasem ktoś tam coś powie po chińsku i wtedy są napisy po angielsku, co on mówi po tym chińsku, a napisy polskie, które są normalnie przez cały film, wtedy przykrywają te napisy angielskie i to jest w ogóle jakiś efekt w ogóle taki, no powinni przesunąć te napisy i tyle. Ale czasem się zdarzają dwa napisy, bo na przykład są napisy tam w jakimś języku obcym dla języka obcego i jeszcze tam innym, które normalnie mają być. Tak na przykład jest, i ja tutaj uzupełnię, nie można połączyć ze Skype'em, no to ja muszę dalej gadać o czymś. To jeszcze raz, dalej. Jeszcze raz hasło, no bo jakże. Normalnie jak w urzędzie się czuję, nie? Tu się pan podpisze, tu i jeszcze w 37 innych miejscach. No, więc... Aha, o napisach. Więc to tak jest z tymi Klingonami, że i w ogóle z innymi też różnymi, że wtedy, kiedy oni mówią po tym klingońsku, czy w przypadku tych innych seriali, na przykład The 100, kiedy mówią w Trigeda slangu, no to są napisy po angielsku na filmie wtedy, co oni mówią, przetłumaczone. Więc to nie jest tak, że my nie rozumiemy. No, Zenon, jak widać, nie jest aż takim geekiem, gdy chodzi o języki, ani pewnie programowania, ani naturalne języki. W związku z tym mniej mu to podchodzi. Natomiast współczesny trend jest właśnie taki, że no, w serialach, filmach i w różnych innych dziełach sztuki coraz częściej się wykorzystuje. Znowu nie można połączyć ze Skype'em. O co chodzi? To dalej, jeszcze raz spróbujemy. Hasło. Jest tak, że jest tendencja do tego, żeby coraz więcej było tego języka obcego, no zwłaszcza jeżeli klingoński jest pierwszym takim, który odniósł taki sukces, no to tego klingońskiego już na przykład też w ostatnim takim dwuodcinkowym połączonym film, w zasadzie można powiedzieć, że to mógłby być równie dobrze film pełnometrażowy, końcu siódmego sezonu, czyli całkowitym końcu Star Treka Voyager. No tam występują Klingoni i ci Klingoni mówią tylko po klingońsku. Oni nie mówią po żadnym innym, ani trochę nie mówią po angielsku, nie przechodzą na angielski w żadnym momencie. I to jest dobre, no to jest tak, trzeba się postarać. Ten klingoński zresztą był coraz lepszy. Początkowo to ci

aktorzy tam mówili po tym klingońsku i jak się coś pomylili, to tak naprawdę Mark Okrand, który siedział z nimi na planie filmowym, bo normalnie jest tak, że reżyser po każdym ujęciu mówi, pyta się dźwiękowca, czy było ok, pyta się szefa kamerzystów, czy było ok, czy wszystko złapał jak należy i oni mu dają okejkę albo nie, ale jak nie, to musimy powtórzyć. No chyba, że reżyser zdecyduje, że jednak no, nie powtarzamy, trudno. No a tam miał jeszcze trzeciego właśnie, miał przy kręceniu tej serii oryginalnej miał Marka Okranda, twórcę klingońskiego, no w większości klingońskiego, bo tam zaczął kto inny w sumie, ale niewiele zrobił, tylko parę zdań. Właśnie on jeszcze musiał dać okejkę, że klingoński, jeżeli był w danej scenie klingoński wykorzystywany język, aktorzy musieli coś nim powiedzieć, to czy to powiedzieli dobrze? No i on szybko się nauczył, że nie może za często mówić, że nie powiedzieli dobrze, że musi przepuszczać pewne błędy, poprawiać, po prostu zmieniać słowa, że od teraz to są takie, albo ma taki wariant, nie, w zależności od tam dialektu. Klingoński się dorobił w ten sposób wielu dialektów, które na całej planecie, czy w całym Imperium Klingońskim są mówione różnie. No, czasem nawet zmiany gramatyczne były, jakieś wariacje, czy jakieś niegramatyczne rzeczy. Czasem on musiał wymyślać jakieś wyjątki w gramatyce, czy jakieś wyjątków nie chciał robić, ale jakieś reguły bardziej skomplikowane, że tamten przypadek, który on myślał, że będzie regularny i na wszystkie, to musiał w jakichś tam warunkach zależeć od czegoś i akurat tutaj była taki warunek, okazja do tego, żeby zmodyfikować. No i język stał się przez to, i zwłaszcza gramatyka, słowotwórstwo zresztą też bardziej skomplikowane. No ale... No, taka jego praca. Okej, słuchajcie, dość tego. Ja już się 4 razy próbowałem zalogować tego Skype'a. Ja go jeszcze raz ubiję. Tak zrobię. I uruchomię ponownie. Całkiem. Ja już drugi raz go będę ubijał. I spróbujemy potem się połączyć z powrotem z Zenonem Skipion, który przypominam jest gościem dzisiejszego odcinka audycji Epicentrum, który poświęcamy twórczości wokół Star Trekowej, to znaczy twórczości fanowskiej, jak i twórczości poniekąd konkurencyjnej, czy też inspirowanej, jak właśnie serial komediowy, który też zadebiutował niedawno, parę tygodni w sumie przed Star Trek Discovery, mianowicie The Orville. Seta MacFarlane'a o statku kosmicznym Orville i jego załodze, i zaraz pewnie o tym więcej trochę powiemy, tylko się uda nam z powrotem połączyć. Hasło wpiszę, no tak szybko ten ekran z hasłem, więc może będzie bez problemu tym razem. No i właśnie. Ciekawe, czemu słyszeliście ten dźwięk ze Skype'a, jak ja go tu mam wyciszony według wskazania na mikserze programowym. Ten Skype to jakoś obchodzi, jakoś do podsystemu jakiegoś się dobija pod spodem. No, niemniej jednak, drodzy słuchacze, rzucę jeszcze okiem na czaty. Co sądzicie o 3D? Dla mnie obraz 3D w kinach jest za ciemny. No, trudno dobrze rozjaśnić, tak? Zwłaszcza 3D, to wymaga więcej. I w związku z tym faktem pozostaje się, drodzy słuchacze, z wami pożegnać po tym odcinku, który był pierwszą częścią moich, czyli Krzyśka Maczyńskiego w Elbite i Tera wraz z gościem Zenonem Skipion, rozważań na tematy wokół Star Trekowe, to znaczy rzeczy, które nie są oficjalnie Star Trekiem, ale są tytułowane Star Trek, bo są tworzone przez fanów Star Treka, bądź nie są tytułowane Star Trek i coraz częściej tak właśnie jest. Po oświadczeniu, że będą swoje prawa egzekwować, swoje prawa własności intelektualnej i ograniczenia należy się stosować, jeżeli się chce uniknąć wylądowania w sądzie. Tak więc, no ale również są takie produkcje, jak na przykład wspomniany Orville, które no, w ogóle nie miały zamiaru, które są całkowicie alternatywnym wobec Star Treka projektem, a jednak są takim tribute, takim hołdem dla Star Treka i bardziej ucieleśniają według wielu, według nas też, ducha Star Treka niż ta nowa produkcja Star Trek Discovery, najnowszy serial, którego już 5 odcinków, 5 chyba dobrze liczę, wyszło. No i moim zdaniem skończy się on na pierwszym sezonie i więcej nie będzie. Czyli jeszcze prędzej niż poprzedni, czyli Star Trek Enterprise z
który jest prequelem, bo dzieje się u zarania Federacji przed jej założeniem, no tam na końcu ją zakładają, tak? I potem miał być ciąg dalszy, dalsze sezony, ale nie było. Nie można połączyć ze Skype'em. Dobra, to już jest stary news.

Dobry wieczór wszystkim. No, właściwie to witam się teraz z tymi, którzy słuchają offline, bo przy audycjach online ludziska się schodzą. To trochę trwa, więc w tej chwili jedna osoba sobie słucha i to pewnie jestem ja. Jak to miło pogadać z kimś inteligentnym sobie. No, w ogóle taka pora, 12 w nocy, a tu się nadawanie zaczyna. Nocne radio, pełną gębą. Oh. A to taki w sumie mały afterek po audycji Enkiego. Co prawda Janek się jeszcze żegna, Jan Matejko, ale to wiecie, jak Jan się żegna, to może potrwać jeszcze, z 3 godziny może potrwać jeszcze. Będzie wykładzik, jeszcze elaboracik, no ale każdy ma jakiś tam swój styl. Cześć, pozdro. Kurczę, wiedziałem, kim jest ten no, dwóch najbardziej tajemniczych słuchaczy akurat przyszło. Słuchacz japoński i słuchacz perski, których już przynajmniej jednego z nich rozszyfrowałem. Wiedziałem, kim jest i jak się przedstawia, kiedy na przykład dzwoni, ale zapomniałem. Czy słuchacz japoński to nie jest przypadkiem Kurt? No, może sobie przypomnę. Zaraz. No, o czym będzie gadane? A tak ogólnie, no, dobrą mam pamięć do słuchaczy. A słuchacz perski, no właśnie dlatego powiedziałem, że przynajmniej jednego z tych jegomościów kojarzę. A słuchacz perski nigdy nie dzwonił, faktycznie. No, na razie to mi tak się średnio chce gadać. Nie będę tutaj marnował swoich mądrości, przepraszam bardzo. Nie będę tutaj marnował arcyciekawych treści, które mam do przekazania dla raptem 7 osób. Co prawda, no 7, szczęśliwa liczba, 7 wspaniałych, można by powiedzieć, ale... Nie, no dobra, blefuję trochę, tak naprawdę nie mam nic mądrego do powiedzenia. Może możemy pogadać na takie tematy, na jakie gadaliśmy, na jakie wy gadaliście u Enkiego, czyli ogólnie o obecnej sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej, technologicznej, też takie tematy w sumie były. No i tak sobie myślę, że teraz każdy się czegoś boi. Starsi to zawsze się boją tego, że staną się zbędni. Nie wiem, czy zauważyliście taką prawidłowość. Bez względu na epokę, czas, to starsi zawsze się boją czegoś, że ich ktoś, że się staną zbędni. Stąd właśnie tak często pojawiają się tematy typu walka z aborcją, eutanazją, bo gdzieś to się tam łączy. Starsi chcą mieć wnuczki, żeby być potrzebni i się boją tam, że będzie aborcja, że nie będzie tych wnuczków, albo że się pojawi eutanazja i się ich pozbędą. Chcą być potrzebni ci starsi. Wszystko gdzieś tam z głębi serca zawsze wychodzi, nie? Niekoniecznie z głowy, gdzieś tam z głębi serca. Kudrat, to może za chwileczkę, za pięć minutek, tak się rozpędzę.

0: Pędzę, rozgadam się, wyciszę sobie gębę trochę, żeby sprawniej gadać z tobą. I cię zaraz dołączę. I... No, a czego boją się na przykład bogaci? No, że staną się biedni. Też, no, są takie przypuszczenia, że właśnie z tym COVID-em cała ta zabawa, no to taka... To są takie gierki, które sobie prowadzą z resztą świata właśnie bogacze z jakiegoś tam powodu. Albo duże korporacje, żeby zmieść na przykład tych małych graczy z pola, z planszy do gry. Nie wiem, piękni może się boją, że staną się brzydcy, a brzydcy się boją, że nie znajdą sobie drugiej połówki. Głupi się bardzo boją, że ktoś ich weźmie za głupków i cały czas innych wyzywają od głupków i hejtują, żeby odwrócić, jakby odbić piłeczkę, zanim jeszcze wyprzedzić atak i żeby jakby odpędzić od siebie te ewentualne oskarżenia, że jesteś głupi. Ja nie mogę być głupi, skoro wszystkich nazywam dookoła głupimi. No i chłop się boi, że mu nie obrodzi, albo że mu nie wyrośnie coś. No tak, słuchacze Nocnego Radia się boją, że kiedyś włączą, a tu nie ma, plansza zamknięte. Od razu mówię, że Błażejowi dzisiaj siadł komputerek, bo się zagrzał ostro. Błażej wyłączył, a gorący jak piec. No ale to chłodzenie pasywne podobno. Ciekawe. No ale w ogóle dzisiaj znowu kłopoty techniczne, ja już nie mogę z tym Błażejem po prostu. Nie słychać słuchacza, przester. Na chwilę włączyłem i się tak bardzo nie zdziwiłem. No. Biedny ten Błażej, bo on sam twierdzi, że go pech jakiś prześladuje radiowy, no ale no, nie zwalajmy może tak na pecha. Trzeba sobie wszystko tam poustawiać jak trzeba w końcu i tyle. Żołnierze i policjanci będą się bali, że ich z pracy zwolnią, że nie doczekają emerytury. Stąd ten obecny rząd, mówię wam, na coś się szykują, ponieważ nakupowali sprzętu dla policji. Jakby zwiększyli tam różne tam profity. Tak słyszałem, że tam wyższa emerytura, coś. No i tak mają ci mundurowi chyba wysokie dość. Księża się boją, że nie będzie można macać ministrantów i zarabiać kasiory. Tych gejów się z jakiegoś powodu strasznie boją. Ja po prostu tak nie wierzę już za bardzo w szczere, takie jakieś płynące z serca intencje. Myślę, że z wielu ludzi gdzieś tam podskórnie coś wychodzi i dorabiają sobie do tego ideologię trochę. Dlaczego, można się zastanowić, dlaczego krechy się tak ciągle atakują to gender? A, no się domyślam, żeby odwrócić uwagę, że to nie my, homosie i pedofile, tylko tamci, bo tak ciągle padają oskarżenia, że o, wśród tych homosiów to jest duży odsetek pedofili. To oni, to nie my. Czyli złodziej krzyczy łapać złodzieja, no stara taktyka. A czego wy się boicie, kochani? No, bo każdy już, mówię, tak staram się tutaj dojść do tego, czego się... Bo PiS na pewno się boi, że ich rozliczą. Chociaż też była dzisiaj rozmowa u Enkiego na czacie. Czemu niby mają się bać, skoro prawdopodobnie i tam ta nasza dwupartyjność to jest trochę ściema, to PO i PiS. I jedni na drugich mają haki i tak się dogadali przy okazji, że raz my, raz wy, raz my, raz wy. Dobra, to jak będziecie wy, to mówcie, że to nasza wina, a my będziemy mówili, że to wy, wina Tuska i tak dalej. A ja się niczego w sumie nie boję. Nie, no czegoś się boję, ale to takie jakieś tam ewentualnie sprawy bardzo, bardzo osobiste. Ale tak, żeby się czegoś tam bać. Czego tu się bać? Ten świat musi zginąć, żeby się odrodzić. Dobra, zaraz może Konrada odbiorę. Ale jeszcze tylko powiem, słuchajcie, no tak, czy, bo pewnie sobie większość ludzi tak imaginuje, wyobraża sobie, że nie mogą nas spotkać jakieś wielkie zmiany nagle, jakaś rewolucja, nie może się zmienić ustrój. Ale popatrzcie, ile się zupełnie zaskakujących, takich epickich, mega epickich, nie wiem, czy to słowo tu pasuje, ale takich spektakularnych może rzeczy, których się zupełnie nie spodziewaliśmy, stało. No bo, no tak, ktoś się spodziewał, że Imperium Rzymskie padnie? Ktoś się spodziewał, że cara zdetronizują i wprowadzą największy eksperyment społeczny w historii ludzkości chyba, jakim był komunizm? Ktoś się spodziewał, że ten komunizm się zamieni w coś tak koszmarnego? Ktoś się spodziewał, że jakiś niedorobiony malarz w jakiejś knajpie zjednoczy ludzi, zdobędzie władzę i też wprowadzi taki ogólnoświatowy terror i wprowadzi zabijanie ludzi na skalę przemysłową? Ktoś się spodziewał? Były kraje, które potęgą były, a już nie są i też się pewnie nikt nie spodziewał. Bo czy ktoś się spodziewał, że pewnego dnia wynajdziemy taką zajebistą dzidę, taką dzidę wynajdziemy, że będzie nią można całe miasta rozwalać, taką broń zajebistą, taką dzidę nuklearną. Też się nikt pewnie nie spodziewał, nie? Futurolodzy właściwie nie przewidzieli powstania czegoś takiego jak internet. Snuli przeróżne wizje, że będą loty w kosmos i tam trzeba oddychać przez gąbkę taką, bo powietrze jest inne w tym kosmosie. To tak były takie wczesne science fiction. Roboty, wszystko tam przewidywali, kupę rzeczy, które się nie sprawdziły, jakieś latające samochody, deskolotki, podróże w czasie. Nie ma. No a internetu nikt nie przewidział za bardzo. Przynajmniej z tego, co wiem. Jeśli wy znacie jakieś dzieła stare science fiction, gdzie było coś takiego jak internet, no to wskażcie. I jeszcze to od wojska przyszło, nie? To też zaskakujące. Tak więc wielu rzeczy zupełnie nie przewidzieliśmy, a które wpłynęły na losy całego świata właściwie i odbiły się przynajmniej szerokim echem. No, przypuszczam, że też nikt się nie spodziewał, że Ziemia jest okrągła swego czasu. No też ciężko sobie to wyobrazić, nie? Znaczy, no to tak, no ta wiedza była, ale zaginęła, potem właściwie została odtworzona. Dużo wiedzy przypadło, no, ale w każdym razie dużo się rzeczy działo zupełnie niespotykanych. Albo, że aktor zostanie prezydentem w Stanach, no też się nie spodziewali. Więc przypuszczam, że nasze takie przeświadczenie, że nie może nas spotkać nic takiego, co wywróci do góry nogami naszą rzeczywistość, no to są płonne nadzieje, czy jak to tam się mówi, bo może nas spotkać coś takiego, bo już wiele, wiele razy ludzkość spotykało coś naprawdę, no już nie mówiąc o wielkim kataklizmie, który zabił dinozaury, albo co jeszcze, można by dużo przykładów podawać, nie? No i co może nas spotkać takiego odjechanego. Dobra, dzwonię do Konrada. Już się wygadałem. Dzwonię do Konrada. Jak ja nie lubię tego dźwięku, już go wyciszam. Problem w tym, że ten dzwonek można ściszyć dopiero jak zacznie dzwonić, bo dopiero wtedy się pojawia na mikserze to jako źródło. I jest i on, jest Konrad. Witam cię, Konradzie.
1: No, aloha, witaj, krawiec. Dobrze zagościć, znaczy dobrze być przyjętym w gościnne, nie wiem, podwoje nocne radio, gdzie mam nadzieję, że w końcu ty mi się dasz wypowiedzieć w żałosny sposób, tak jak mi się Enki nie dał wypowiedzieć. Znaczy Enki by może się dał wypowiedzieć, ale jego rozmówcy, współrozmówcy nie dali mi się wypowiedzieć. Tam widziałem, że coś pisywałeś krytycznie na czat o podwyżkach, PiS i tak dalej. Ja próbowałem jakby rozkręcić w tym kierunku tą rozmowę, ale się nie dało, bo i tutaj właśnie to, co powiedziałeś przed moim wejściem, jest bardzo ważne. Ja jestem, nie wiem jak to powiedzieć, załamany, zdemoralizowany, zdepresjonowany tym właśnie zjawiskiem, że ludzie odrzucają rzeczywistość. I to w audycji Łękiego było bardzo wyraźnie słyszalne, kiedy ja się pojawiłem i mówię, że naukowcy mówią, że będzie rozwój wypadków taki i taki, stopnienie lodów Arktyki, później uwolnienie i to się dzieje, to się już dzieje. No to się włączył tam chyba Daniel czy ktoś i mówi, ale co, ty już miało coś tam być i co, i później dziura ozonowa i nic nie było. I tylko, że dlaczego nie było dziury ozonowej? Ja chciałem to wytłumaczyć, ale oczywiście nie miałem możliwości. Nie wiem, czy tutaj mam to tłumaczyć. W każdym razie to, że coś się udało, wiesz, w przeszłości, jakiś tam kataklizm, jedno z zagrożeń przystopować albo wręcz usunąć, to nie znaczy, że jesteśmy w ogóle bezpieczni, wiesz, no. Załataliśmy w dziurawym statku dziurawą burtę na jakiś czas workami, ale to nie znaczy, że statek nie ma dziury, no, spowolniliśmy tempo tonięcia i to wszystko. I ludzie właśnie, to mnie przeraża, że wiesz, ja mówię tak, wiesz, no, ktoś mógłby powiedzieć, że do znudzenia, że jestem zbawicielem, mistycznie tutaj przysłanym, wybranym ludzie, posłuchajcie, co mówię ja, bo nikt inny wam tego nie powie, co ja wam powiem, a ludzie, głupku, tu nic nie tam, prawda, tu jesteś agentem, tam...
0: Ale trzeba też zrozumieć, że ludzie mają różne zdania czasami, różnie widzą tą rzeczywistość. Ja to rozumiem, wiesz, tam nie jestem zły na ludzi. Jest to też w sumie naturalne zjawisko, że część ludzi będzie coś negować, będzie odrzucać od siebie te różne nieprawdopodobne, no...
1: Straszne, przerażające...
0: Prognozy, można tak to powiedzieć, nie? No, też klimatyczne. Cały czas grozi nam zagłada z kosmosu, jakby nie było. Co jakiś czas się dowiadujemy, że jakaś asteroida bardzo duża frunie znowu. Właściwie co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc mamy takiego newsa, nie? Że w kierunku Ziemi coś leci i może przypierdoli, ale w sumie nie jest takie duże prawdopodobieństwo. Nie przejmujmy się, bo jest tylko 1 do 2 tysięcy prawdopodobieństwo, no ale to o wiele, wiele, wiele mniejsze niż wygranie w jakimś konkursie, coś, to różnie można na to patrzeć, nie?
1: Ja ci powiem szczerze, o której mówisz asteroidzie? O tej, co ma przelecieć na dzień przed wyborami prezydenckimi w USA? O tej...
0: No nie wiem, chyba tak. Znowu coś tam leci. No.
1: Wiesz co, ja ufam naukowcom i mogę jako zbawiciel was zapewnić, że na podstawie dostępnej mi wiedzy naukowcy, przecież są różne sieci obserwatoriów astronomicznych i oni powiedzieli, że coś takiego powiedzieli. W jednym z filmów dokumentalnych to usłyszałem, że na podstawie obserwacji najbliższego tutaj kosmosu nam, w ciągu najbliższych 100 lat nie uderzy w Ziemię, nie widzą takiego obiektu kosmicznego, który mógłby w ciągu najbliższych 100 lat zagrozić życiu na Ziemi. Tak? Mogą spaść jakieś tam, co zniszczą może jedno miasto, nie wiem, coś tam zniszczą może Belgię, cokolwiek, ale nikt nie będzie coś takiego, jak wyniszczyło dinozaury, w związku z tym przez najbliższe 100 lat nie mamy się tym martwić. Ale ja nawet w którymś dniu doszedłem do wniosku, że co by było, gdyby faktycznie pojawiła się taka, wiesz, jakieś ciało niebieskie, lecące, asteroida i po prostu wiemy, że jest na naszym kursie, uderzy i zginiemy wszyscy, nie? I wtedy też by prawdopodobnie było mnóstwo ludzi, że to jest teoria spiskowa, chcą nas zastraszyć.
0: Oj, na pewno.
1: Chcą przyjąć władzę, nie ma żadnej asteroidy, wiesz, nie wierzcie ludzie tutaj, bo tam coś. No po prostu ja już zrozumiałem, że ostrzeganie ludzi w pewnym sensie jest beznadziejne, bo takie są mechanizmy psychologiczne w ludziach, że nawet jeżeli byś był szczery,
0: pokazał dowody, papiery, wyliczył trajektorię, no nie ma szans. Ale pytanie, Konradzie, czy ludzie kiedyś byli inni? wiesz, ale też pytanie, czy ludzie kiedyś... Słuchaj, tak wiesz, dynamicznie, tutaj w Nocnym Radio dynamicznie, więc będę ci przerywał. Musisz się też pogodzić, że w Nocnym Radio też ci będę troszkę przerywał.
1: Ja się pojawiłem głównie po to, żeby nadać dynamiki tobie, żeby się pospierać, wtrącać, także też...
0: No to się spierajmy, to się spierajmy. Właściwie to jesteśmy dosyć chyba zgodni, więc nie sądzę, żebyśmy się tak bardzo spierali, ale to, wiesz, to pytania też podrzucam czasami. Czy uważasz, że ludzie kiedyś byli bardziej rozumni, bardziej przewidujący różne... Chyba nie. Zawsze tak było. Zawsze, a może nawet gorzej było, no bo dzisiaj się mamy łatwość dzielenia się wiedzą, rozpowszechniania, co też wychodzi na minus, no bo zawsze kiedyś się mówiło, gdzie Polaków dwóch, tam 10 różnych zdań, czy coś takiego. No ale to dzisiaj dotyczy całego świata. Zauważyłeś, że co się nie wydarzy, to ludzie mają dzisiaj najprzeróżniejsze teorie na temat tego, dlaczego to się stało, kto to zrobił, kto za tym stoi, nie?
1: Tak, ale właśnie to była też... ja próbowałem właśnie uderzyć ten, wsadzić kij w to mrowisko u Enkiego, bo Jola mówiła, no bo są rodziny, tam kontrolują dolar i tak dalej, i chcą nas jeszcze wysłać na wojnę. A ja właśnie próbowałem to skontrować, no ale jak to chcą, kontrolują oni chcą nas wysłać, żeby nasze dzieci umierały. To my nie mamy nic do powiedzenia, wiesz, i ten wątek kompletnie został pominięty. No albo no, jesteśmy wolnymi ludźmi, albo coś od nas zależy, albo jesteśmy totalnie po prostu na farmie globalistów i oni popędzają nas batem, jak tylko chcą, a my jesteśmy bezwolnymi takimi baranami, owcami.
0: Mamy, Kunradzie, do powiedzenia często nic. Nawet w czasie, jak wspominamy te stare czasy, gdzie Polak walczył, gdzie my ramię w ramię, tu Polacy walczyliśmy z najeźdźcą, to były też czasy, gdzie jak nie walczyłeś, to cię rozstrzeliwali za dezercję. Widziałem jakąś listę na przykład Żydów, którzy nie chcieli tu walczyć za Polskę, się nie poczuwali i tam cała taka lista rozstrzelanych po prostu.
1: A w której wojnie?
0: No w drugiej.
1: Drugiej, tak? Kampania wrześniowa?
0: Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, czego to dotyczyło, ale w każdym razie jest to też normalna rzecz i dosyć przewidywalna, że jeśli nie będziesz chciał walczyć za Polskę, to wiesz, na początku miło, my tu ramię w ramię walczymy, rodaku nasz, a spróbuj powiedzieć, że się nie poczuwasz, że nie jesteś tu Polakiem i wiesz, to cię zabiją, jak nie chwycisz za broń, nie będziesz bronił kraju. Potraktują cię jak zdrajcę, jak najgorszego śmiecia. No niestety, wojna jest okrutna pod tym względem.
1: Ale to dlatego też mi się nie podobał wątek, kiedy u Enkiego Jola powiedziała coś takiego, bo ja jestem kobietą i ja, mnie brzydzi przemoc, jestem tu przeciwna temu, tu, wiesz, takie głoszenie pacyfizmu, że ponieważ ja się brzydzę przemocą, to wszyscy będą mnie traktować uprzejmie i będą respektować ten mój pacyfizm. A przecież tak nie jest, tak? Że jeżeli ty, wiesz, to już starożytne przysłowie Rzymian, jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się na wojnę. Nie można się brzydzić przemocą i liczyć, że nie staniesz się niewolnikiem, tak? Że wszyscy uszanują twoje brzydzenie się przemocą i będą cię traktować jako wolnego człowieka. Nie, po prostu ja to coraz bardziej sobie uświadamiam i to mówią, nawet tam jacyś światli publicyści, że po prostu Polska nie ma mocnej armii, w związku z tym z Polską się mało kto liczy. Teraz na przykład przy konflikcie tam z Ukrainą, na Ukrainie, Białorusi i tak dalej. Bo po prostu polityka musi mieć wsparcie przemocy, albo nie tyle przemocy, co groźby użycia przemocy. Jak się nie będziecie z nami liczyć, to się będziecie liczyć z naszymi, nie wiem, rakietami, samolotami, czołgami. Polska nie ma nic. Polskie społeczeństwo jest rozbrojone, to nie wiem... Są statystyki, że liczba sztuk broni na mieszkańca Polski, takiego ponoć miłującego wolność narodu, który nie ma żadnej broni, żeby tej wolności bronić, no że jest najniższa w Europie ta liczba na głowę, więc po prostu są dziwaczne rzeczy. Ja w ogóle jestem przerażony tym, nawiązując do tego, co ty powiedziałeś wcześniej, czy ludzie byli w przeszłości jacyś mądrzejsi, lepsi. Nie wiem. Słuchaj, ja jestem zły, rozgniewany sam na siebie, że ja dałem się przekonać takiej teorii, że przecież teraz już jest XX wiek, przecież teraz jest już XXI wiek, przecież teraz jesteśmy w czasach oświecenia i jesteśmy już wykształceni, mądrzy i tak dalej. A ja zrozumiałem, że no i co z tego? To tylko tyle się zmieniło, że więcej ludzi umie czytać i pisać, ale to nie znaczy, że więcej ludzi umie rozsądnie myśleć, więc te wszystkie teorie na jakiś tam temat dowolny są spowodowane tym, że kiedyś trzeba by było naprawdę się mocno napracować, żeby się one rozprzestrzeniły, a teraz w czasie, wiesz, prasy, telewizji, radia i teraz internet i tego, że wielu ludzi umie czytać i pisać, te teorie szaleńcze tam się tym łatwiej rozprzestrzeniają i to jest cała różnica między naszym XXI wiekiem a średniowieczem.
0: Człowieka moim zdaniem ubogaca, sprawia, że staje się mądrzejszy, bardziej światły, człowiekiem na poziomie, bardziej czytanie książek, literatury, mądrej literatury, nie czytanie gazet. Zauważcie, że gazety bardzo często ludzie kupują sobie takie, które potwierdzają ich poglądy, żeby się poczuć lepiej. Coś tam się dowiedzą z tej prasy, ale bardziej to człowiek kupuje sobie określoną, jakąś swoją ulubioną prasę, żeby się utwierdzić w tym, że on ma rację, że ci są źli, ci się nakradli, a tu idą takie i takie zmiany. O, ja to też tak myślę, że to idą takie zmiany. I tak to wygląda. A jak czytasz książki, to już trochę inaczej to wygląda. Co do tego uzbrojenia, masz w 100% rację. W ogóle fenomenalna rzecz, taki uzbrojony naród jak w Stanach. No, rząd się musi liczyć. Nawet oni mają jakoś to zapisane w konstytucji chyba, tak, że obywatele mają prawo mieć broń, żeby bronić się ewentualnie przed złą władzą, złym rządem. Jeśli nas spotka jakiś taki fallout, świat apokaliptyczny, no to niestety będziemy tutaj biegać z kijaszkami, dzidami, łukami. To też jest nawet dobra broń. Łuk bloczkowy, dobry taki, na który trzeba mieć zezwolenie, ma silny naciąg, to jest bardzo fajna broń w zasadzie, ale trzeba trochę włożyć w to pracy, żeby się nauczyć z tego strzelać. Trochę chyba ciężej jest się nauczyć niż z pistoletu. O, dołączymy Jolę?
1: Chętnie.
0: Zobaczymy, co Jola tutaj powie. Zobaczymy. No, także, no, ja też mam takie przewidywania, że raczej pesymistyczne, ale to myślę, że właśnie dobrze, gdyby cywilizacja upadła. Ja wiem, że mi łatwo jest mówić, ja nie mam dzieci. Nie napracowałem się w życiu jakoś na majątek czy coś, nie mam nic do stracenia tak jakby i rozumiem osoby, które mają, które się napracowały, które jeszcze mają jakieś dzieci, wnuczki, się o nich martwią. Takie osoby zupełnie myślą. Już witam się, Jolu, na antenie, już ci oddaję głos.
2: Witam.
0: Tylko wam jeszcze powiem, że moim zdaniem ludzie popełniają zbyt często z naszego tutaj grona, z naszych społeczności, tych takich właśnie radiowych, my popełniamy taki błąd wszyscy, że bardzo często oceniamy naród, ludzi, społeczeństwo przez pryzmat siebie i my jesteśmy raczej niepodatni na propagandę, nie lubujemy się w telewizji ogłupiającej, tam nie oglądamy reklam, nie jest nami tak łatwo manipulować propagandą czy populizmem, coś tam mamy własne przemyślenia, własne zdanie, ale większość ludzi taka nie jest. Musimy brać na to poprawkę, że ludźmi władza może dosyć łatwo manipulować, zrobić jakąś operację fałszywej flagi, propagandę nam zafundować i my się na to nie złapiemy. Wiemy, ale kim my jesteśmy? My jesteśmy garstką. Cześć, Jolu.
2: Witajcie wszyscy. Ja tutaj poczułam się trochę wezwana przez Konrada.
1: Konrad, to znaczy, Jolu, to nie chodzi o ciebie osobiście, tylko o te poglądy, które wyrażasz.
2: Aha. Ja może powiem...
1: To jest dość powszechna taka ideologia przeciw przemocy, prawda?
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne, ponieważ nie mam na to wpływu. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jakieś zmiany zachodzą. Bo widz obserwuje to, co się dzieje, jeżeli chodzi o pogodę. Prawda? Ostatnie 3 lata, gdzie mamy super suszę. Co prawda kiedyś niby też się wydarzała. Dlaczego ja jakby nie zajmuję się tym tematem? Bo ilość sprzecznych informacji pokazująca się wszędzie, w całym mainstreamie jest tak duża, że nie mam szansy zweryfikowania, co jest prawdą. I powiem ci więcej, ja w ogóle doszłam do wniosku, że dzisiaj bardzo rzadko mogę stwierdzić, że coś jest faktycznie prawdziwe. To znaczy ja jakby kopię, żeby sobie potwierdzić, że ta informacja jest prawdziwa. Ponieważ tak dużo rzeczy przekazano nam nieprawdziwych. Nie wiem, czy pamiętasz, jak był szał w latach 70. Jedźcie margarynę. Dzisiaj wycofana z produkcji, bo okazało się, że tłuszcze trans są dla ludzi niebezpieczne. A kiedyś zachwalano, każdy lekarz tłumaczył, niech pani się przestawi z masła na margarynę.
0: Ha, tak.
2: Ogłupili nas totalnie.
0: I papierosy reklamowano, przepraszam, i papierosy tak, dawniej reklamowano, tak, że to one są całkiem w sumie zdrowe i mogą nawet sprzyjać tak. zdrowiu. W reklamach się pojawiały postacie z bajek, nawet reklamowały papierosy. W każdym filmie aktor jarał, było to modne i całkiem dobrą miały, że tak powiem, markę, prasę te papierosy.
1: Ja jestem z kształcenia lekarzem i śledzę pewne rzeczy i mam inne przykłady, mianowicie kofeina, czyli picie kawy i picie alkoholu. I też co jakieś 2 lata, co kilka lat są nowe badania, które raz mówią, że alkohol szkodzi i kofeina szkodzi, picie kawy szkodzi. A za 2 lata są, bo naukowcy gdzieś tam odkryli, że jednak ma korzystny wpływ picie tam alkoholu na coś tam, wiesz? I to też tak raz się zmienia w tą, raz w tą. Można po prostu dostać...
2: Tak, i wiesz, Konrad, ponieważ wszystkie te informacje, ta cała masa informacji jest tak sobie nawzajem zaprzeczająca, że tak na dobrą sprawę dzisiaj ja mam duży problem nie tylko z weryfikacją, ale w ogóle z jakimś takim wyobrażeniem sobie tego, co jest faktycznie prawdziwe.
0: I też i pewnie taki brak zaufania po prostu już do...
2: Kompletny.
0: Do tego, co, no bo, a potem się ludzie dziwią, że nie wierzymy lekarzom, naukowcom. No bardzo często wychodzi na to, że mówią nam to, co się im opłaca, za co im zapłacono. No bywa tak często, pieniądz rządzi światem. W ogóle to jest taka przykra prawda, której się w pewnym etapie życia niestety dowiadujemy, że pieniądz rządzi światem, że człowiek cały czas się napieprza od kiedy istnieje właściwie i nie zanosi się, żeby przestał się napieprzać tymi kijami po głowie, tylko coraz lepsze te maczugi robimy.
2: Tak, a tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą kwestię wojny i tego, że ja powiedziałam, że jestem przeciwna, wiesz, ja pod hasłem wojna rozumiem również wszelkiego typu rozruchy, właśnie te wszystkie takie rewolucyjne, to co się u was tam w Stanach dzieje, że teraz, nie wiem, czarni ponoć strzelają i tak dalej. Tak
1: u nich, ja jestem w Anglii.
2: Ty jesteś w Anglii.
0: A ja w Polsce.
2: No w każdym razie...
0: A ty, Jolu, gdzie jesteś?
2: Wiesz, ja jestem w Polsce. Ja jestem w samym centrum Polski.
0: A myślałem, że w Stanach.
2: W okolicach. Nie
0: wiem, czemu tak mi się coś ubzdurało.
2: Nie. Ja jestem w samym centrum Polski. Zwiałam na wieś 4 lata temu z Warszawy, z Wilanowa, z apartamentu. Więc tak, żeby już
1: wszystkim...
0: Ja też.
2: Do końca.
0: Ja,
1: jakbyś był tam jakiś domek wolny, to daj mi znać.
2: Mam w tej chwili, przygotowuję permakulturowy ogród i będę chciała tworzyć właśnie kanał na temat permakultury i moich doświadczeń kobiety całkowicie miejskiej, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia z uprawą, w jaki sposób uprawiać, żeby się nie narobić.
0: Fajnie. To słuchaj, to daj koniecznie znać, jak już otworzysz, to zareklamujemy tutaj, zaprosimy słuchaczy,
2: dobrze,
0: żeby...
2: jestem w trakcie robienia w tej chwili ogrodu, do robienia grządek odpowiednich, szklarni i jak już będę gotowa, to pewnie zacznę kręcić.
1: Przepraszam, to może ja wtrącę jeszcze taki element z audycji Łękiego. Oni powiedzieli coś takiego, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale... no co ten Kunrad tutaj nas ostrzega, alarmistycznie tam są ci globalno ociepleniowcy, to byśmy musieli zatrzymać cywilizację i cofnąć się tam do życia wiejskiego, tam jakiegoś prymitywnego kilka wieków. Wiesz, ja nie miałem tam szansy do powiedzenia, no właśnie o to chodzi, że do tego zmierzamy, że będziemy się cieszyć, jak będzie każdy z nas miał domek na wsi, gdzie będzie sobie mógł kózkę i kureczki chować i jakoś przeżyć do
2: następnego... Ale tak nie będzie. Enki ma rację. Tak nie będzie, Enki ma rację. Wiesz co, ja w latach 90. Oglądałam taki cykl, był w telewizji francuskiej właśnie na temat, oni wtedy wycofywali jakby z Paryża sklepy te wielkopowierzchniowe i starali się, bo widzieli, jak źle to wpływa na kupców, na małych przedsiębiorców i były takie debaty w studio. I tam między innymi już wtedy, to był początek lat 90., oni mówili o tym, że jest przewidziany taki plan, aby ludzi przenieść do miast i stworzyć takie ogromne miasta molochy. Ja pamiętam, że my żeśmy wtedy z mężem tego słuchali i ja, słuchaj, absolutnie nie dowierzając, mówię, jak oni niby chcą to zrobić, nie? Zrobili, 30 lat minęło i zrobili. Więc ja myślę, że oni, i tu Janek ma absolutnie rację, że to są najróżniejsze plany dotyczące naszego funkcjonowania jako społeczności, produkowane na wiele lat wcześniej, a my jakby dowiadujemy się w trakcie. I mało tego, jesteśmy jeszcze bombardowani tysiącem sprzecznych informacji, więc jakby dojście do tego sedna, doszukanie się tego, co się tak naprawdę dzieje, jest bardzo trudne. Więc ja na przykład przyjęłam taką właśnie metodę, że podążam za pieniądzem, ponieważ kiedyś tak się złożyło, że skończyłam dyplomowe studia menedżerskie, a akurat z dziedziny specjalizowałam się w matematycznych modelach zarządzania, więc trochę może łatwiej mi jest te rzeczy dostrzec. Natomiast no, myślę, że jeszcze nas na pewno wieloma rzeczami zaskoczą, no bo przecież my tylko możemy układać jakby te kropki, łączyć z tych milionów nieprawdziwych informacji, wyciągać gdzieś jakieś fragmenty i coś próbować stworzyć, żeby wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość.
0: A pogadajmy może chwilę o tym, jakie są wasze przewidywania, twoje Jolu i twoje Kunradzie, co do najbliższej przyszłości, może nie takiej bardzo bliskiej, no ale powiedzmy, że chodzi o najbliższe dziesięciolecia. No, w skali kosmicznej to w ogóle mrugnięcie okiem jest, czy trzepotnięcie skrzydłami motyla. Sobie nie zdajemy sprawy być może z tego, jak niewiele znaczy nasze 100 lat, 200, 1000, 10 tysięcy dla wszechświata, ale ja na przykład przewiduję, że o wiele szybciej niż się spodziewamy, zaczniemy kolonizować inne planety i może to bardzo dużo pozmieniać, może to zmienić tak bardzo, jeszcze bardziej niż internet namieszał na przykład, czy samochody i tak dalej, bo tak, te nowe światy skolonizowane zaczną się rządzić swoimi prawami trochę, zrobi się tutaj taki trochę dziki zachód, tam jakaś kraina miłości, ala jakieś LGBT, tam będą jakieś geje, lesbijki, kolorowo, tęczowo, bardzo różne światy, jednocześnie powstanie taka sytuacja jakby konkurencyjności. Na Ziemi też się sporo pozmienia, ze względu na to, że nasz świat tutaj ziemski nie będzie chciał zostać taki traktowany po macoszemu, że o, ta stara Ziemia, już nikt tu nie chce mieszkać i to wymusi pewne takie rewolucyjne zmiany na Ziemi, które będzie łatwiej też wprowadzić, bo mamy inne światy i jakoś tak będziemy może odważniej zmieniać tutaj, no bo tu mamy Ziemię na razie jedną, to tak trochę się boimy może coś tu pozmieniać, jakąś rewolucję zrobić. Ludzi tu będzie powiedzmy mniej, bo wyfruną gdzieś w kosmos i to też ułatwi pewnie zmiany, bo ciężej jest zapanować nad taką masą luda. Po prostu to jest takie, tworzy się taki system, przynajmniej ja tak to widzę, nad którym ciężej jest zapanować niż w jakiejś społeczności mniejszej, w której można sobie zmieniać łatwiej prawo, jakieś reguły rządzące tą społecznością i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, ja bym stawiał właśnie na loty w kosmos, a to może Kunradan najpierw zapytam, jak ty to, co ty przewidujesz?
1: To może Jola najpierw, bo ja kompletnie zniszczę tą twoją wizję, bo zupełnie w nią nie wierzę.
0: Dobra, no, to proszę Jola.
2: To znaczy ja też nie wierzę, więc, ale nie wiem, czy pamiętacie, też był taki film, ja nie pamiętam tytułu, bo jakby ilość obejrzanych przeze mnie filmów już spowodowała, że nie pamiętam, gdzie na ręku mieli takie zegarki życia, że odmierzały czas. Ja musiałabym męża zapytać, jaki tytuł to był, bo ja nigdy tytułów nie pamiętam. Sławku, jaki tytuł był? Nie pamiętasz. Taki, że trzeba było być dla społeczności, dla wydajnym i wtedy dodawali czas do życia, tak. Albo odejmowali.
0: Też nie pamiętam tytułu, ale kojarzę film bardzo fajny i taki bardzo no, dystopiczny, taka rzeczywistość straszna, nie? Gdzie musisz cały czas zapieprzać, tyrać, coś robić, żeby sobie kupować ten dodatkowy czas i kredyty, tak jakby, za które możesz sobie różne dobra kupować.
2: Tak, więc ja myślę, że w tym kierunku.
0: Taką masz wizję czarną, mroczną.
2: Tak, bardzo. Tak. I Amazon już nam pokazał, że jest to możliwe, a tak jak mówię, w tej chwili jakby te zapędy wolnościowe ludzi też jakby będą kreowały to. Ja, nie będąc nigdy socjalistką, zaczynam się robić socjalistką w momencie, kiedy widzę, co się dzieje. To jest też taki paradoks, bo no, to jest to, co cały czas mówię, że nie będzie po prostu nas na nic stać i będą kasty. I dokładnie. My w tej najniższej kaście, bo umówmy się, że to, co posiadamy, to jest nic, będziemy no, wegetować po prostu i jeść to koszmarne jedzenie, które będzie nam skracało życie.
0: No już tak jest w sumie. Słuchacze przypominają, że chodzi o film Wyścig z czasem po polsku, a po angielsku In Time. Bardzo fajny film, polecam, jak lubicie takie dystopiczne.
1: No a ja obalę tutaj, może nawiążę do znowu Joli, że nie udało mi się tego powiedzieć też u Enkiego i jakie jest fajne nocne radio, bo tu mogę to powiedzieć. Otóż chciałem powiedzieć, że kiedyś to ja w ogóle byłem zbieraczem podpisów pod kandydaturą Janusza Korwin-Mikke na prezydenta. Ja byłem czytelnikiem regularnym pisma Najwyższy Czas i w ogóle też wierzyłem w konserwatywny liberalizm i przekonywałem innych, że to jest jedyna droga, trzeba obniżyć podatki i tak dalej. I stałem się z czasem nie tyle socjalistą nawet, co wręcz komunistą. I w komunizmie widzę jedyną szansę
2: tak jak ja.
1: Na przetrwanie w ogóle ludzkości. Nie tak. Ma innej drogi niż po prostu siermiężny, prosty, zbliżony do praw natury, żyjący we własnych ramach, o własnych ograniczeń, prosty komunizm, a nie marzenie o lotach w kosmos i na inne planety, które nas wybawią. Krawiec, teraz będę atakować twoją wizję, nie ciebie. Otóż wydaje mi się, że myślenie, bo to się pojawiło też u Stephena Hawkinga, takie myślenie, że słuchajcie, ludzkość jest zagrożona, musimy polecieć na inne planety. To jest rodzaj takiego myślenia, jak katolicy mają, że no dobra, my tutaj niszczymy to nasze środowisko, ziemię, jesteśmy grzeszni i tak dalej, ale przyjdzie kiedyś Jezus, Zbawiciel, i On tutaj na końcu świata wszystkie te sprawy, których my nie potrafimy załatwić, On nam tu pozałatwia. W związku z tym nie martwmy się, jakoś to będzie w przyszłości. I to takie loty w kosmos na inną planetę, to jest rodzaj tego typu myślenia. Więc mógłbym to odrzucić, nie można to zrobić, bo się nie da, ale powiem inaczej. No dobrze, na którą planetę byś chciał polecieć? Na którą? Na Mars, który nie ma wody nawet specjalnie, na Wenus? No na Jowiszu się nie da wylądować i na Saturnie. Gdzie? Na którą? Konkretnie na którą planetę chciałbyś przeprowadzić ludzkość, żeby była konkurencja polityczna?
0: No to nie jest takie już istotne, na którą. No, na taką, która się nadaje do życia. Jest dużo takich drugich ziem, bliźniaczych ziem, na których panują podobne warunki do życia.
1: Ludzkość nawet nie jest w stanie dolecieć, nie wiem dokąd.
0: Ale to się zmienia szybko. No, słuchaj, no.
1: Załogowego lotu nawet na pobliską i bezpieczną planetę Mars. Nie jesteśmy w stanie.
0: No, ale Kunrad, kiedyś mieliśmy komputery, które zajmowały całą salę, były tam żarówy i te komputery były milion razy słabsze od takiego, co masz teraz, wiesz, na ręce, komputerka w zegarku. No, dużo się pozmieniało. Kiedyś, jak chciałeś do miasta przejechać, to jechałeś 2 tygodnie, na przykład gdzieś tam na wozie. Dzisiaj jedziesz w 2 godziny. No, dużo się pozmieniało, nie? Więc z tymi planetami i zasiedlaniem kosmosu też może się pozmieniać. No,
1: w moim życiu jest bardzo wiele dziwacznych, dlatego ja jestem wbrew, nie wiem, doktrynie ateistów, materialistów, ja jestem zwolennikiem duchowości, bo w moim życiu obserwuję mnóstwo jakichś dziwacznych zbiegów okoliczności. Teraz, drodzy słuchacze, nastąpił taki zbieg okoliczności, sami jesteście świadkami, ponieważ chcę użyć właśnie przeciw argumentacji Krawca wyrażenia, że to jest wyścig z czasem, czyli to, co mówiliśmy o tym filmie, który Krawiec polega, in time, tak, że być może kiedyś w przyszłości pojawi się możliwość wylecenia na inną planetę poza Układem Słonecznym, ale jest to wyścig z czasem, ponieważ zanim ludzkość nabędzie taką możliwość, to już się ta cywilizacja zniszczy, zdegraduje przyrodę na planecie Ziemia i pola uprawne i zdewastuje źródła wody i my nie zdążymy, przegramy ten wyścig z czasem technologiczny. Tak,
0: tak
1: mi się to wydaje.
0: Tak, może tak być, że cywilizacja poszła w złym kierunku i do pewnych rzeczy już nie dojdziemy, bo zaprzepaściliśmy już pewne szanse. Czy chciałaś coś jeszcze w tym temacie dodać, Jolu?
2: Tak, to znaczy ja chciałam powiedzieć, że ja to jakby, żeby Konrad nie myślał, że ja nie widzę, że ta dewastacja pól i naszych upraw po prostu postępuje i ja widzę to, co robią rolnicy tutaj obok mnie, którzy złapali się za głowę, bo po prostu tak wyjałowili ziemię, że w tej chwili muszą wrócić w pewnym sensie do starych sposobów upraw, bo ta ziemia przestaje rodzić. Więc oczywiście no, tak już pomidory, które jemy na fizelinie hodowane w jakiejś tam roztworze, stają się normą, no, ale jeszcze jest cała masa innych upraw, które muszą być robione na polach, a te pola niestety są w strasznym stanie. Więc tu faktycznie no, jest to wyścig z czasem w tej chwili i z technologiami. I tutaj ja liczę na technologię, że w tej chwili jakby ta świadomość też rolników staje się coraz większa i że zaczynają na przykład używać mikroorganizmów, że już tak nie leją, że już zaczynają jakby widzieć pewne rzeczy. Oczywiście w sytuacjach, gdy jest to ekonomicznie, bo tu jest właśnie też cały czas ta gra z pieniądzem, prawda? Kiedyś budowaliśmy elewatory na zboża, suszyliśmy zboża, one stały w snopkach, to ziarno dochodziło do siebie, stawało się dla nas bardziej strawialne. A w tej chwili, żeby jakby uniknąć tych wielomilionowych nakładów na budowę tego typu budowli, i kosztownego przetrzymywania zboża, po prostu lejemy Roundupem, tak? I robimy tak zwaną desykację i kombaj idzie i zbiera prosto w worki zboże, które jest po prostu zatrute i my to potem jemy. Więc jest, ale jest ekonomicznie to prostsze, bo on wyda, nie wiem, 600 zł na oprysk, a nie ileś milionów na budowę tego typu suszarni na tak duże pola, bo teraz to tak do chyba wczorajszej czy przedwczorajszej waszej audycji wrócę, że na wsiach się faktycznie pozmieniało. Nie ma już, przynajmniej w moim okręgu, nie wiem jak jest w innych, bo jeszcze być może gdzieś pozostały takie małe enklawy, gdzie są małe gospodarstwa rolne,

0: albo wydzierżawili właśnie tym molochom swoją ziemię, albo odsprzedali i załóżmy staruszkowie, którzy tutaj jeszcze funkcjonują, bo w zasadzie dzieci młodych ludzi już nie ma. To znaczy są tylko młodzi ludzie i dzieci tych dużych rolników, tak? Natomiast tak, żeby to już jest taka, tacy ludzie, którzy są głównie na emeryturze, moi sąsiedzi tutaj to są głównie ludzie na emeryturze, już nie posiadający pola, bo albo wydzierżawili, albo sprzedali.
1: Okej, okay. Czesio, który ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego, chłopaku, podrzucił nam fajny temat, przypomniał taki film, który z 2006 roku, Sekret, film, który wywołał bardzo dużo kontrowersji i dyskusji. Jakby tak najprościej go streścić. Chodzi tutaj o potęgę jakby naszej myśli, podświadomości, że po prostu myśląc o pewnych rzeczach, programując się, przyciągamy jakby pewne wydarzenia. No trochę tak mistycznie, nie? Ale można to rozumieć moim zdaniem o wiele bardziej wielowymiarowo. W tym nie musi być wcale żadnej magii. W ogóle obejrzyjcie sobie na wielu ludziach ten film Sekret, który prawdopodobnie znajdziecie nawet na YouTube. Zrobił duże wrażenie i to wcale nie u jakichś tam głupich szurów czy coś. Można się nad tym po prostu zastanowić pod różnym kątem, takim i filozoficznym, i metafizycznym, ale też takim racjonalnym dosyć, ponieważ możemy się zapytać sami siebie, co nas ogranicza, żebyśmy coś zrobili, coś osiągnęli. Bardzo często są to bariery w naszej głowie. To nie ulega wątpliwości, że ile ja w życiu przykładów poznałem, ile spotkałem osób, którym coś zaproponowałem i widziałem, że dałyby radę coś zrobić, wstąpić na zupełnie nową ścieżkę życia, ale czułem, że potencjał mają do tego, że dałyby radę, ale nie, jakieś bariery się włączały. Może od tej strony można też popatrzeć właśnie, że chcieć to móc, móc to chcieć to móc. Sam Jezus mówił przecież, a cokolwiek będziecie prosić w modlitwie wierząc, otrzymacie. Można też tak od religijnej strony popatrzeć. Może Jezusowi trochę chodziło o to, może cała ta historia została trochę przerobiona przez wieki. No nie wiem, co... Tak, Kunradzie?
2: Nie powołuj się na Jezus z Biblii, bo mnie striggerujesz.
1: Konkurencja.
2: Widzisz, Jezus w Biblii powiedział też coś takiego. Ale czym wy się ludzie przejmujecie? Czy ptaki się martwią o jutrzejszy dzień, że latają i nie muszą się martwić o pożywienie, o dom, o gniazdo? Nie przejmujcie się i wy. Otóż to jest absolutnie fałszywa z punktu widzenia człowieka ideologia, nie wiem jak to nazwać, filozofia życia. Oczywiście, że my nie jesteśmy ptakami, w związku z tym my musimy się przejmować, co będziemy jeść i gdzie będziemy spać. Nasze ciała nie są okryte puchem i piórami, nie chronią nas przed środowiskiem. Nie jesteśmy tak odporni, nie możemy jeść ziarna, żywności z ziemi, musimy to umyć, przygotować i tak dalej. Jesteśmy ludźmi i dlatego musimy się martwić i planować i organizować cywilizację, żeby nas wyżywiła. Jeszcze jest jedno coś ciekawego. Wysłuchałem ostatnio tych sporów, o których chyba Jan Matejko wspomniał odnośnie wolności między Karoniem a Korwinem Mikke i tymi wolnościowcami kapitalistycznymi. Karoń bardzo, przepraszam, nie, to była inna audycja, chyba też właśnie w mediach narodowych albo w Realu 24. Karoń powiedział, że przez długie wieki ludzkość, liczba ludności na Ziemi nie wzrastała. Dopiero kiedy wprowadzono kartofle, ziemniaki, uprawę ziemniaków na masową skalę, nagle okazało się, że można z uprawy roli wyżywić zwiększającą się liczbę dzieci i ludności. I w około 1840

0: któregoś. Były jakieś plagi tam, które dotknęły te uprawy ziemniaków. Zapanował głód i śmiertelność wielka i ludzie zaczęli emigrować z Europy do Ameryki. No i właśnie Karol na tym poprzestał, a ja
1: Przepraszam cię, Konradzie, czy to będzie jakoś nawiązywało do tematu, który zaproponowałem, czy wrzucasz
0: tak,
1: swój?
0: Tak, że jest za dużo ludzi, że my tylko i wyłącznie jesteśmy na tym poziomie, że jeszcze plagi nie dosięgły naszych upraw ziemniaków i mamy co jeść. A w momencie, kiedy coś się tutaj załamie, okaże się, że Ziemia i ta cywilizacja nie jest w stanie nas tego utrzymać. Żyjemy ponad stan i nikt nie chce przyznać się przed sobą, że jest nas za dużo.
1: Jolu, a jak ty się zapatrujesz na takie tematy właśnie, jak potęga myśli, jak takie, wiesz, takie trochę filozoficzne sprawy typu, że programując się na dobre rzeczy, emitujesz dobrą jakąś energię wokół i zarażasz tym innych i zmieniasz świat wokół siebie. Wiesz, takie tematy, czy jest ci to w miarę bliskie, czy raczej tak ci wydaje się, że to jakieś szury, a kosmicz, plejadianie?
2: Nie, jest mi to bardzo bliskie, bo ja na szczęście już doszłam do takiego wieku, gdzie już się nie przejmuję krytyką i słucham też starszych naukowców, którzy już mają w dupie granty z korporacji i mogą mówić co chcą i po prostu czuć się wolnymi. I ja bardzo dużo słucham, jak tylko cokolwiek się pojawi, doktor Adamskiej-Rutkowskiej. Nie wiem, czy słuchałeś jej kiedykolwiek?
0: Ja słuchałem, byłem pod wrażeniem.
2: Jest to nieprawdopodobna kobieta i faktycznie jakby to, co ona mówi, do mnie przemawia. Ja nie powtórzę dokładnie słowo w słowo, bo nie jestem fizykiem, ani nie jestem chemikiem, więc no, tutaj będzie mi trochę pewnie trudno. Niemniej uważam, że w tym filmie Sekret jest dużo prawdy, ponieważ my cały czas wchodzimy w interakcję z rzeczywistością i tutaj kłania się właśnie teoria kwantowa, którą w sumie nie znamy jeszcze. No, na razie ona jest w sferze takich naszych rozważań teoretycznych. Jednakże wszystko to, co dzieje się, to, co możemy opisać matematycznie, możemy opisać tylko stosując pewne takie myki, chwyty. A tej makrofizyki z tą mikrofizyką nie jesteśmy jeszcze w stanie w naszej normalnej matematyce połączyć tego, co powoduje, że stosujemy wszelkiego typu stałe i inne rzeczy, które pokazują, że prawdopodobnie w naszej rzeczywistości coś jeszcze jest, czego nie umiemy zdefiniować i dlatego musimy się posługiwać stałymi matematycznymi. Mhm. Nie wiem, czy zrozumiale to powiedziałam.
1: No, ja i matematyka nigdy się za bardzo tak nie kochaliśmy i na pewno tutaj chodzi zupełnie inne, ale rozumiem, wiesz,
2: ale
1: o co
2: znaczy,
1: ci chodzi jak najbardziej.
2: Coś tylko jest. Nasze postrzeganie ograniczone tylko do naszych zmysłów jest bardzo ubogie i nie zdajemy sobie sprawy, co jeszcze w naszej rzeczywistości funkcjonuje i tak naprawdę na co my mamy wpływ, a ponieważ wchodzimy cały czas w jakąś interakcję z tą rzeczywistością, to ten film Sekret jest całkowicie możliwy, że my w jakiś sposób ją modelujemy. Modelujemy ją również w rzeczywistości, bo naszymi działaniami, czyli jeżeli jest ta intencja i idzie za tym czyn, to my ją modelujemy faktycznie.
1: No właśnie, tak. To niesamowite słowo, intencja, nie? Tak czasami niektórzy się z tego troszeczkę śmieją, z tej intencji, a ja tutaj się tak po latach przemyśleń w dużej mierze zgodzę z kapitanem Tomkiem na przykład. Kojarzysz Tomka Jola, nie? On się pojawia też u Łękiego. On zawsze właśnie dużo mówił o intencji. Ja myślę, że to jest naprawdę dobry temat i powinniśmy więcej eksperymentować, znaczy brać na serio to po prostu, tą intencję i jej moc. Popatrzcie, jak dużo w życiu często zależy od tego, czy powiecie komuś dzień dobry, czy podacie komuś rękę. Kurczę, no jak jesteście źle nastawieni do ludzi, tacy nieufni, bo ktoś was tak zaprogramował, nie wiem, oglądaliście dużo filmów zabijacko-napadalskich, przeżyliście jakieś traumy, wasz mózg jest zaprogramowany tak, a nie inaczej, a nagle powiedzmy, że pojawił się jakiś czarodziej i za sprawą czarodziejskiej różdżki zmienił wam zupełnie myślenie, że jesteście otwarci na ludzi i poznajecie nowe osoby. To, co w naszym życiu bardzo dużo zmienia, często diametralnie wywraca nasze życie do góry nogami, zmieniają się koleje losu, fraktal wydarzeń zupełnie w inną stronę idzie. To właśnie zapoznanie tej osoby, a nie innej. Po latach się nauczyłem, jak duże ma znaczenie to, z kim się przyjaźnimy. Czy to jest osoba jakaś, która wysysa z nas energię, bierze tylko z nas, wykorzystuje nas, gra na naszych emocjach, stosuje jakiś szantaż emocjonalny i właściwie nic z tego nie mamy, bo tamta osoba jest nastawiona na branie. A poznamy nagle jakąś wspaniałą osobę, która nam uchyli nieba i pomoże i poprowadzi nas dobrą ścieżką. Całe życie może zupełnie inaczej się potoczyć. No, tak jest, myślę, że tak jest. I w ogóle to pod wieloma kątami można patrzeć na tą intencję, myśl, nastawienie, to jaką energię z siebie dajemy, czy raczej złą, czy dobrą. To naprawdę duże ma znaczenie. Możemy też patrzeć jako tak bardziej mistycznie, że może faktycznie istnieje jakieś pole morfogenetyczne, no, którego dzisiaj nauka nie potwierdza za bardzo, ale przecież odkrywaliśmy nowe rodzaje pól elektromagnetyczne, jakieś fale radiowe, różne rzeczy odkrywaliśmy i zupełnie kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, to było jak magia, więc może kiedyś odkryjemy, że jest jakieś pole, które powiedzmy zbiera emocje, nastawienie, przemyślenia, jakąś energię dobrą czy złą, agresję, miłość, że to się zbiera w jakimś polu i emanuje i niczym jakaś moc z filmu Gwiezdne Wojny, coś w tym stylu, nas przepełnia i może cywilizacja się nakręca sama sobą, czyli im bardziej jesteśmy w stanie takim właśnie wojowniczym, agresywnym, stres, tak dalej, to może to w jakiś sposób taki, którego jeszcze nie znamy, wpływa na innych. Ale to są takie filozoficzne przemyślenia, nie musicie od razu tam na przykład pisać, co krawiec pierdoli, już go nie słucham w tym momencie, ale mnie zawiódł, a myślałem, że jest mądry chłopak. Jakieś takie mogą się pojawić komentarze. Czy to ma sens tak podchodzić do życia? Może to właśnie jest błąd, może powinniśmy być bardziej trochę otwarci i nie wstydzić się pofantazjować sobie, nauka nauką, możemy mieć zaufanie do nauki, być racjonalistami, co może nam nie przeszkadzać, żebyśmy sobie spotkali się w miłej atmosferze, napili dobrej kawki i sobie pofantazjowali od czasu do czasu przynajmniej, nie?
2: Znaczy ja myślę, że większość z nas odbywała jakąś drogę w poszukiwaniu tego odpowiedzi na pytanie, po co ja tu jestem, dlaczego ja tu jestem, że być może część zatrzymała się i przyjęła nauki katolickie bądź innej religii jako dogmaty i już dalej nie szukała. No, gorzej jest z takimi ludźmi, którzy tych dogmatów nie przyjmują i cały czas poszukują i ja też w pewnym sensie musiałam taką drogę przebyć, ponieważ życie z tak zwanymi doniesieniami naukowymi no, i tym, co nas nauczają w szkołach, stało się nieznośne, ponieważ no, nie chciałam być kupą mięsa bez żadnej duchowości, bez żadnych takiego myślenia ponadczasowego, bo w tym momencie w zasadzie po co mam cokolwiek robić, tak? To, więc taką drogę też jakby ja na przykład musiałam odbyć, żeby sobie poukładać pewne rzeczy dotyczące wiary, sposobu wiary I nie ukrywam, że tutaj na przykład właśnie pani Danuta Rutkowska-Damska mi no, otworzyła jakby taki przedział, w który bardzo chętnie weszłam, bo jest bardzo ze mną spójny.
1: Kunradzie, jesteś jeszcze z nami?
0: No, mnie też interesował bardzo nawet, no bez przesady bardzo, interesował mnie znacznie temat tego sekret kilka lat temu i myślę, że dzisiaj można ten problem rozwiązać w ten sposób, że wpuścić na YouTube'a, ja bym pewno po angielsku to zrobił, ale po polsku też by można coś znaleźć, takie poszukiwanie, sekret, krytyka, albo na Google, może ktoś o tym napisał bloga, bardzo wiele było takich kontrujących, jak to się mówi, demaskujących, czy debunkujących, wypowiedzi. Ja ze swej strony filozoficznie podszedłem do tego rozmyślaniami, że odwróćmy ten temat. Czyli jeżeli jest takie prawo, że jeżeli ktoś bardzo czegoś chce, to to się spełnia i jakby jego los jest automatycznie prowadzony ku temu celowi wymarzonemu, no to obserwujmy na przykład, jak to działa w praktyce w świecie. Więc od dawna pozdrowieniem na przykład między muslimami w krajach islamskich jest assalamu alaikum, tak? Assalamu alaikum, czyli pokój niech będzie tobie. Oni codziennie po wielokroć mówią pokój, pokój, pokój, tobie, pokój, pokój. Słuchaj, kraje islamskie zamieszkiwane przez muslimów prawdopodobnie na ostatnim miejscu kojarzą się z pokojem. Wszędzie tam, gdzie są muslimy, to jest wojna, zamachy, terror, nieszczęścia, morderstwa, gwałty, obcinanie, czego tam sobie wyobrazić, łącznie z głowami. A wszyscy mówią pokój, pokój, pokój i obowiązkiem muslima jest 5 razy dziennie się modlić do Boga, tak, o coś. Inny przykład. Katolicy, którzy pobożni, prawda, w średniowieczu modlili się tam o coś i tak dalej. W katolickie kraje to są też w ogonie zamożności. Kraje protestanckie, które odeszły od tej mentalności wymodlenia dobrobytu, tylko powiedziały, że Bóg ci będzie sprzyjał, jak zaczniesz, jak się weźmiesz do roboty i zaczniesz ciężko pracować na swój los, to ci wtedy Bóg cię będzie wspierał i pomoże. Kolejny przykład. Czyżby dlatego zginęło, wiesz, w obozach zagłady tylu Żydów, że oni nie chcieli się ukryć przed nazistami i żeby ich hitlerowcy nie złapali? No to jest ich wina, no bo się dali złapać, Bóg im nie sprzyjał. Czy jakaś tam polimorfogenetyczne. Czyli po prostu są odwrotne rozważania i doprowadza to nas do absurdu, że oczywiście, że chcieliby szczęśliwie. Albo jeszcze jeden przykład. Ilu młodych ludzi marzy o spotkaniu miłości życia, z którą szczęśliwie spędzi małżeństwo do nie wiem, do późnej starości? Mnóstwo. Każdy z nas marzy w młodości o miłości życia w idealnym partnerze. A jak się to ma w praktyce? No, że 50% albo więcej małżeństw się rozpada, a reszta żyje ze sobą po prostu z przyzwyczajenia i dlatego, że mają dzieci ze sobą, a są nieszczęśliwi. Szczęśliwych małżeństw i związków jest bardzo mało. Czyli znowu wracając, to czyżbyśmy o tym nie marzyli? Czy marzymy o tym za mało? A może ten sekret po prostu jest w błędzie?
1: Może sam sobie odpowiedziałeś, Konradzie, że za mało śnimy, marzymy, za mało wierzymy w to, że może nas spotkać coś fajnego. Jak często osoby, które są takie bardzo właśnie dobrze nastawione do innych, do świata, odnoszą właśnie sukces? Tak bywa, myślę. A ci, którzy myślą, że nie uda się, smutni, zrezygnowani, to jeszcze ich bardziej to życie przygniata, tak jakby przyciągali do siebie to nieszczęście. Jak już mówimy tak bardziej w, właśnie nawiązując do tego filmu Sekret, no bo moje jakieś tam przemyślenia niekoniecznie są związane z tym filmem, ja tak ogólnie bardzo tutaj o intencji, o nastawieniu, o myśli. Było też tutaj rozważanie na czacie, co sprawia, że bogacz, że ktoś się staje bogaty. Ja myślę, że w dużej mierze wychowanie i nastawienie po prostu do pieniądza, to ma dużą wartość. Nawet nie tylko to, czy mamy jakieś pieniądze na start, czy mamy bogatą rodzinę, która nam da coś na start i się rozwiniemy, to można łatwo zmarnować i zmarnotrawić. Myślę, że bogaci rodzice od małego uczą swoje dzieci pewnego nastawienia do zarabiania, do pieniądza, co bardzo potem owocuje, a biedacy będą często uczyli bardzo takich toksycznych, niepraktycznych z punktu widzenia zarabiania czy biznesu rzeczy. Na przykład idź do pracy, idź do kogoś do pracy, nie? Albo o, uważaj, bo wiesz, możesz stracić takie zniechęcanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No pomijając już brak nauki obchodzenia się z pieniądzem, brak przyzwyczajania do pieniądza, co sprawia, że ktoś nagle się zachłystuje tym pieniądzem i go wydaje na lewo i prawo, tak dalej. No to...
2: wiesz, Krawiec, wydaje mi się, że my bardzo dużo mówimy o pieniądzu, ale to z tego powodu, że nam cały czas zabierają tą podstawę piramidy Maslowa. Czyli my cały czas jakby musimy walczyć o ten byt. I oczywiście dla jednego to jest tylko i wyłącznie, załóżmy, to, co ma do miski włożyć, dla innego to jest to, że ma gdzie jeszcze mieszkać i czym jeździć i pracować. Natomiast nie mówimy, jakby cały czas dzielimy, że mówimy dobrobyt jako ta forma spełnienia się w życiu, natomiast w ogóle nie zauważamy, co to jest dobrostan. I ja na przykład w życiu zawsze kierowałam się w tą drugą stronę, czyli w kierunku dobrostanu. I to, co mówisz, że jeżeli mamy jakieś nastawienie pozytywne, to nam lepiej idzie. No oczywiście, że lepiej idzie, bo wtedy jesteśmy bardziej nawet efektywni, ponieważ mamy lepsze myślenie. Ale również kierując się jakby takim postępowaniem, myśląc o swoim dobrostanie, ja myślę również o dobrostanie drugiej osoby, która jest obok mnie. I to na przykład szwankuje w małżeństwach. Ja na szczęście mam takie cudowne małżeństwo. Jestem od 30 lat bardzo szczęśliwą mężatką i mam najwspanialszego mężczyznę obok siebie, jakiego mogłam spotkać w życiu.
1: To gratulujemy i pozdrawiamy małżonka.
2: Uśmiecha się.
0: Czuję się obrażony. To nie ja jestem najwspanialszy, którego spotkałem.
2: Mój mąż jest najwspanialszym mężczyzną pod słońcem. I powiem, mogę powiedzieć od razu, jaki jest sekret tego. Sekret jest taki, że po pierwsze kochamy absolutnie, a po drugie dajemy, każdy musi ustąpić trochę, czyli muszą dwie strony chcieć tego, czyli jedna strona trochę ustępuje, druga, wypracowujemy kompromis, idziemy dalej i to dużo rozmawiamy, dużo ze sobą przebywamy, mamy takie same pasje i realizujemy w taki sam sposób, razem. Więc to jest jakby rzecz, której ludzie w ogóle nie biorą pod uwagę. Jak ja na przykład słyszę młode pary, które mówią, ach, muszę wyjechać na urlop, trochę odpocząć od mojego męża, to dla mnie jest to po prostu zaskakujące, bo ja jestem 24 godziny na dobę z mężem i nawet wyjście do sklepu byłoby smutne bez niego, więc idziemy razem.
1: Nie męczycie się sobą. No ale ludzie są właśnie różni. Niektórym może to dobrze zrobić, że od siebie tam odpoczną, ale tu widać już wtedy, że coś może jest nie do końca halo, jeśli muszą za dużo od siebie odpoczywać. Nie wiem, może powiem coś takiego banalnego i coś, co wszyscy tutaj prychną w większości, ale mi się wydaje, że miłość rozwiązuje większość problemów tego świata na dobrą sprawę i nawet nie tylko miłość do drugiego człowieka, w której, no tak mówiąc bardzo ogólnie, mam tu na myśli empatię, zrozumienie, branie na siebie tego, że no, on jest taki, to taki sobie jest, wybaczanie, o, wybaczanie, empatia, różne te cechy, które można by podpiąć pod miłość. Gdyby to, to ludzie w sobie mieli, mielibyśmy cudowną cywilizację. I wskażcie mi jakąś rzecz, przy której ta miłość nie działa, źle nam robi. No, większość problemów rozwiązuje. Jeśli... No kurczę, z tą miłością to jest tak, że często ona odbija się po prostu i do nas wraca tak po prostu w różnych formach i w formie takiej wsparcia, coś miłego nas spotka od tej drugiej osoby i może się to na materialne rzeczy przełożyć i nagle nie ma wojen i nagle jest chęć dialogu, może się u polityków pojawić, nagle mogą ze sobą rozmawiać, bo no... Szacunek, to też jest, można to podpiąć pod miłość, ale chciałem też powiedzieć, że miłość do samego siebie. Jeśli się dobrze czujemy sami ze sobą i godzimy się z tym, jacy jesteśmy, nie mamy ze sobą jakiegoś problemu wielkiego, to też, no tak mówiąc w cudzysłowie, miłość do siebie, no nie mam tu na myśli jakiegoś narcyzmu. Różne te takie cechy, nastawienie pozytywne, może to jak tu piszecie, może to jest lepsze słowo, to rozwiązuje większość problemów tego świata, nie? Nie ma skąpstwa,
2: a ja myślę,
1: nie ma
2: że kompromis.
1: Wykorzystywania. Ale to też wiesz, pod to podpinamy, ten kompromis. No jak jest miłość i szacunek do drugiej osoby, to jest tak. Też i kompromis, nie?
2: I wtedy, wiesz, jeżeli w ogóle przyjmujesz do siebie kwestię kompromisu, to faktycznie, jeżeli chodzi o związek, to zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. To po prostu się rozwija. Natomiast w momencie, kiedy każdy szarpie swoją kołdrę na swoją stronę, no to nie ma szansy takie małżeństwo i my się tak też zachowujemy wszędzie, prawda, bo nie jesteśmy w stanie przyjąć jakichś kompromisów, tylko jeżeli już jestem przeciwko LGBT, to tak na śmierć i życie nie pozwolę im na to, żeby oni normalnie funkcjonowali. No dlaczego nie pozwolisz, żeby normalnie funkcjonowali? No to ci to przeszkadza, prawda?
0: Ja jestem znawcą mowy i słów i wyrazów i tutaj dwie uwagi. Po pierwsze, nie bój się używać słowa dobrobyt, bo to jest dobre słowo, nie musisz uciekać w dobrostan, dobrobyt.
2: Wolę dobrostan.
0: Wiem, dobry ale byt. To, co ty chcesz uciekać, to bogactwo i zamożność, ale dobrobyt jest dobry jak najbardziej, bycie w dobrym stanie. A druga, kompromis. Nie używaj słowa kompromis, tylko raczej ustępstwo, ugoda, porozumienie, bo kompromis chyba ma na przykład w mowie angielskiej słowo, że to jest takie degradujące. Kompromis, czyli taki, to jest słowie zgniły kompromis, że coś tracisz, a to nie. To
2: ale tracisz, właśnie o to chodzi, że
0: to jest, przez to.
2: Że żeby tobie było, żeby dobrze, ty też musisz coś oddać. Nie może być tak, że tylko bierzesz.
1: Żeby coś dostać, trzeba dać, żeby wyjąć, trzeba włożyć i tak dalej. Takie prawa, proste prawa.
0: Nie tracisz na tym, tylko się wydaje, że tracisz. Tak naprawdę zyskujesz więcej jutro czy za rok na przykład.
2: Znaczy ja, wiesz co, mówiąc dobrobyt, miałam na myśli raczej posiadanie pieniędzy, bo
0: To nie ma tego znaczenia.
2: Są ludzie, którzy, znaczy, dlatego ja jakby rozdzielam, że dobrobyt to jest tylko i wyłącznie to, że posiadamy i nic nam nie grozi, posiadamy dużo pieniędzy. Natomiast dobrostan to jest wtedy, kiedy ja oprócz tego, że posiadam jakieś środki do życia, to ja się czuję szczęśliwa, a czasem te mniejsze środki do życia, ale to, że ja się czuję szczęśliwa, są znacznie ważniejsze niż posiadanie czegoś i oddawanie swojego życia, żeby posiadać to coś.
0: A drugi wątek, do którego chciałbym się doczepić tu, to jest to, że nasze młode pokolenia jesteśmy szkodliwie, błędnie wychowywani na egoistów, którzy wchodząc w związki małżeńsko-płciowe, heteroseksualne, ale pewno inne też, uważamy, że my po to się pobieramy z tym drugim naszym małżonkiem, żeby nasze, moje cele były realizowane, żebym ja był szczęśliwy, szczęśliwa w tym małżeństwie. Nie ma takiej postawy, że wchodzę w związek małżeński z tą osobą, biorę ciebie na męża, żonę, żebyśmy oboje byli szczęśliwi, tak? To jest niby drobna różnica, ale ta drobna różnica rozwaliła niejedno małżeństwo właśnie, że ludzie nie mają w podświadomości głęboko takie zakodowanej myśli, że jestem z tym drugim człowiekiem po to, żebyśmy oboje sobie dostarczali szczęścia w naszej drodze życiowej.
1: Tak więc jakby tak podsumowując ten temat sekretu i potęgi myśli, podświadomości i tak dalej, myślę, Czesiu, że jeśli cię życie trochę przytłoczyło na przykład, jeśli jesteś zniechęcony, krótko mówiąc, jeśli liczysz, że zdarzy się jakiś cud, że będziesz czegoś bardzo pragnął i to się spełni, to raczej bym był tutaj ostrożny z takim myśleniem. Moim zdaniem to działa, tylko to jest o wiele bardziej złożone i trochę na czym innym to polega, nie? Że samo myślenie niekoniecznie. Ale to, jak będziesz myślał o innych, o sobie, co będziesz miał w głowie, czym nakarmisz swoją głowę, która jest jak gąbka, nie? To wszystko ma bardzo duże z kolei znaczenie, ale nie wierzyłbym w takie jakieś czary, że samo myślenie przyciągnie do ciebie jakąś sytuację. Raczej bym to inaczej widział.
2: Ja jeszcze tylko powiem, że nie wiem, czy słyszeliście słowa Jobsa, który umierając stwierdził, że zmarnował swoje życie. I ktoś by powiedział, no tak, no miał 7 miliardów, no osiągnął niewiarygodny sukces, a on uważał, że zmarnował swoje życie, bo nagle zdał sobie sprawę, że to wszystko nie ma sensu w momencie, kiedy nie masz bliskich koło siebie, nie masz szczęśliwego życia rodzinnego, nie cieszysz się przyrodą, nie robisz rzeczy, które są niesamowite. Nagle okazuje się, że te wszystkie pieniądze i te wszystkie sukcesy zawodowe są nic nie warte w obliczu śmierci.
0: Tak jest. I tutaj chciałbym się wtrącić, Jolu, też poruszyć ten wątek, którego nie mogłem poruszyć, ale zanim to powiem, to chciałbym do sekretu powiedzieć, że to jest oczywiste, wydaje mi się, to powinno być jakby domyślnie traktowane, że wiadomo, że jeżeli nie zamierzysz sobie w planach swoich, że coś osiągniesz, no to wiadomo, że nie osiągniesz tego, to ten złoty medal na olimpiadzie do ciebie nie przyjdzie sam, skoro go nie chcesz i nie dążysz do niego w swoich planach i myślach. Czy jakieś ukończenie studiów wyższych, czy zawarcie udanego związku małżeńskiego, to jest oczywiste, że w tym zakresie sekret jest słuszny i prawdziwy, że trzeba chcieć coś osiągnąć, na przykład założyć szczęśliwą rodzinę z trójką dzieci. To trzeba chcieć tego. To po prostu żyjąc z dnia na dzień, tak samo to do ciebie nie przyjdzie. Ale są ograniczenia tej teorii, że no są pewne zakresy, w których możesz sobie marzyć, ile chcesz, a i tak to do ciebie samo nie przyjdzie, bo są ograniczenia w przyrodzie. A co do tych... tego szczęścia na podstawie właśnie tego Steve'a Jobsa, to ja chciałem powiedzieć, że jeżeli prawdą jest, że faktycznie światem rządzi, czy ma zasoby większą, ogromną część ileś tam tysięcy ludzi, to ja uświadomiłem sobie niedawno, że to jest najlepszy dowód, że ludzkością rządzą nie ludzie dobrzy, mądrzy i zdrowi, tylko po prostu grupa skrajnych psychopatów. Socjopatów, psychopatów. Dlaczego? Ponieważ zwykłemu, zdrowemu człowiekowi do szczęścia, do dobrobytu wystarczy ileś? 100 tysięcy złotych, milion, 100 milionów. Koniec. Dalej już ilość pieniędzy nie zamienia się na ilość szczęścia, z wyjątkiem psychopatów. No. Tylko psychopata mający 4 biliony dolarów chce mieć jeszcze kolejne 10. Normalny, no tak, zdrowy człowiek nie chce mieć 10 kolejnych bilionów na koncie.
1: Tak, jest to zdecydowanie jakiś rodzaj szaleństwa, ale też myślę, że człowiek, który jest poukładany, ma wszystko w głowie ok, to też często nie jest zdolny do tego, nie nastawia się, nie mieści mu się w głowie, że jego życie będzie wyglądało tak, że będzie musiał poświęcić ileś tam innych osób. To jest trochę, przypomina mi się takie anime, film animowany japoński, gdzie jeden z bohaterów dostał taką wizję, jak może zdobyć władzę, bo on bardzo pragnął zostać kimś wielkim, zdobywcą. I została mu przedstawiona wizja, że będzie musiał zbudować most do tego swojego wymarzonego zamku z ciał, po prostu z trupów swoich kompanów też, z ludzi, którzy go otaczają. I coś w tym jest, że trzeba się nastawić, że jeśli chcemy być drugim Rockefellerem czy innym Rothschildem, to zbudujemy taką drabinę, most do tego naszego zamku z trupów. To jest, bez tego się, przypuszczam, nie da. Musisz tu kogoś zwolnić, tu kogoś się tam pozbyć,
2: skrzywdzić,
1: tak. A nawet w skrajnych przypadkach zlikwidować, wynająć jakiś tam oprychów, bo on ci przeszkadza. I ci ludzie stopniowo, krok po kroku się do tego przyzwyczajają i zaczynają z tych ciał innych budować sobie wieżę, po której się wspinają ku karierze. Ale tutaj w końcu Czesio napisał coś mądrego, że w zasadzie to chodzi o nawyk, o dobre nawyki. Myślę, że dobre nawyki, i to mówię jako osoba składająca się ze złych nawyków samych, no myślę, że to właśnie jest klucz, nie? Wyrobienie sobie dobrych nawyków w życiu, które nas prowadzą, które tworzą nam fajną ścieżkę prostą do celu później, a inaczej to mamy dziury, droga się urywa, nie wiemy gdzie iść. Dobre, tylko jak wyrobić sobie dobre nawyki? No przez trening po prostu i może właśnie przez odpowiednie myślenie, nie? Słuchajcie, ja was na chwilkę tu zostawię, na pewno sobie dacie radę, a ja sobie szybciutko zrobię kawkę, dobrze? Nie pogniewacie się?
2: Nie.
0: Nie, no Kral, tylko mnie nie zostawiaj z Jolą, no
1: tylko,
0: nie!
1: Tylko nie psoć, Kunrad, Jola ma męża.
0: Spełni się moje marzenie, sekret działa, przekonałeś mnie, bo ja marzyłem, prosiłem Enkiego, Enki, ta Jola jest taka fajna, wspaniale mówi, mądrze, jak się z nią skontaktować? No i teraz jestem z Jolą sam na sam w audycji, mały mikrofon.
2: Pytaj.
0: Nie, no ja szczerze powiem, nie znam wszystkich twoich poglądów, ale odkryłem Młękiego, że mówisz bardzo wiele zdroworozsądkowych rzeczy. Czasami przegadujesz to zbyt ekonomicznie, bo większość tego ludzi chyba nie rozumie, ale chciałem zawsze właśnie zetknąć się z człowiekiem, który jest realistą właśnie co do ekonomii w Polsce przynajmniej i na świecie. Także no zazdroszczę ci, że przeniosłaś się na wieś, bo dla mnie to jest właśnie dobrobyt. Nie uciekać ze wsi, tylko się przenieść na wieś. Ludzie właśnie gonią za pieniądzem w mieście, jak szczęście jest w ich zasięgu na wsi.
2: Wiesz co, no, my z mężem żeśmy robili cały czas takie w życiu zwroty, które pozwalały nam na życie takie, żebyśmy jeszcze coś z tego życia, jak ja mówię, złapali. I oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i czasem wydawało się, że za mało, no ale w pewnym momencie też na przykład żeśmy sprzedali firmę elektroniczną, zajęliśmy się nurkowaniem po to, żeby móc oglądać świat, po to, żeby zwiedzać ten świat i podwodny, i nad wodą, po to, żeby się cieszyć życiem, bo to jest to, co my też bardzo często zapominamy, ale ludzie starsi mają tą mądrość już i ponieważ młodzi nie chcą słuchać, to nie rozumieją tego, co mówią ludzie starsi, że trzeba żyć na bieżąco, bo tego potem może nie być, albo może nie być już sił i nie zrealizujemy takich rzeczy, które nas rozwiną, a właśnie oglądanie świata, zajmowanie się jakąś pasją, to są rzeczy, które po prostu rozwijają człowieka.
0: Ale wiesz co, mnie się wydaje, że to też jest jakby przereklamowane. Na przykład zwiedzanie świata. To znaczy, że musimy wyjechać do Egiptu, czy tam nie wiadomo gdzie, do Tajlandii, do wymyśl sobie, do Tunezji Polacy jeździli. Tam był zamach jakiś i Polaków tam też to dotknęło. W każdym razie, a dlaczego by nie w pobliskie lasy na grzyby, czy w polskie góry, polskie morze, nie, rozumiesz, do polskiego parku narodowego. Co to jest jakaś gorsza, jakaś wyraźnie gorsza przyroda? Czy ten zachwyt nad zachodzącym słońcem, nie wiem, na greckiej wyspie będzie aż tak, wiesz, bardzo lepszy niż zachwyt nad zachodzącym słońcem nad polskim jeziorem? Rozumiesz, ludziom jakby ten rynkowa gospodarka wmawia, że muszą wydać pieniądze i wyjechać gdzieś daleko, żeby czegoś miłego doznać. A to nie jest prawda. Można właśnie cieszyć się życiem i zwiedzać świat w pobliżu. I to też da wiele przyjemnych wspomnień, bo tak naprawdę, wiesz, to ludzie, z którymi przebywamy, mogą dać nam wiele miłych wspomnień i nie musimy aż gonić na drugi koniec świata.
2: Znaczy, wiesz co, na pewno tak. I tu się z tobą całkowicie zgadzam. Natomiast ja też jestem za tym, żeby realizować jakieś swoje młodzieńcze marzenia. I na przykład moimi marzeniami było zobaczyć pewne miejsca na świecie. I jak pamiętam, miałam 18 lat, dostałam taki piękny album o Syberii. No i takim jednym z moich większych marzeń było pojechać na Syberię, co udało mi się zrealizować. I zobaczyć, jak wygląda tajga, zobaczyć, jak wygląda Bajkał, jakby poczuć tą przyrodę, poczuć ogrom tej przyrody. I ja po prostu szłam jakby takim szlakiem swoich marzeń, wychowana na przykład na Fidlerze, ryby śpiewają w Ukajali, czyli o do rzeczy Orinoco, również postanowiłam to zrealizować i pojechać tam i zobaczyć to, jak wygląda Orinoco, i pobyć chwilę w dżungli tam, gdzie tylko jako dziecko czytałam o tych przeżyciach Fidlera. Więc ja jestem za tym, żeby realizować swoje marzenia, i bo to też zostawia bardzo taki duży ślad. Widzisz, jak inni ludzie żyją, masz swoje spostrzeżenia. Widziałam, jak żyją Majowie. Przejechałam przez cały Meksyk od Atlantyku po Pacyfik, oglądając nie tylko te stare miasta Majów, ale i nowe wioski Majów. Uczestniczyłam na przykład w mszy Majów, która była dla mnie zaskakującą rzeczą, ponieważ w kościele, słuchaj, to był w ogóle niesamowity kościół, cały wyłożony igliwiem, codziennie świeżym, żeby pachniało, i były składane ofiary przez tych Indian. Oni tam składają ofiary w postaci Coca-Coli, wody, kurczaka albo czegoś innego. A mimo wszystko są pseudochrześcijanami, więc zobaczenie tej kultury jest bardzo ciekawą rzeczą i też daje ci zupełnie inny pogląd na świat, tak? I zupełnie inaczej ten świat zaczynasz odbierać i widzieć. Więc ja jestem za podróżami. Uważam, że nie ma nic lepszego niż podróże.
1: Ja myślę, że to jedne z tych doświadczeń, które nas po prostu programują, ale tak na plus oczywiście i w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Musimy swoją głowę zaprogramować, tylko to się nie da zrobić tak, że sobie będziemy o czymś tam myśleć długo i się zaprogramujemy. Oczywiście są jakieś tam techniki medytacyjne i tak dalej, ale to, co naprawdę z pełną siłą nas potrafi przeprogramować, to raz, że właśnie bywanie w różnych ciekawych miejscach, poznawanie innych kultur, przełamywanie się, zobaczenie na własne oczy czegoś, bo wtedy nasz mózg dostaje naprawdę silne bodźce, które wchodzą nam do głowy. One, to nie jest... Mózg nie tak łatwo się daje oszukać, wydaje mi się, że my sobie coś wmówimy, będę sobie powtarzał, gdzie 100 razy dziennie jestem zwycięzcą i się stanę nagle zwycięzcą. Nie, nie stanę się. Ale może staniesz się zwycięzcą, jak popodróżujesz po świecie, bo nabierzesz odwagi do podróżowania, do przemieszczania się, do poznawania, do kontaktu z innymi ludźmi, bo się przymusisz do tego i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zaprogramować się trzeba też umieć, prawda?
2: Słuchaj. Ale to widzisz, no to ma też coś wspólnego z sekretem, tak? To było moje marzenie, więc dążyłam do tego, była intencja, ale również dążenie do tego, żeby to zrealizować.
0: Ale słuchajcie, po pierwsze kontruje krawca, ależ oczywiście, że mózg ludzki daje się bardzo łatwo i bardzo znakomicie oszukiwać. I wiedzą o tym handlowcy, dyrektorzy działów reklamy, cała branża filmowa i wszystkie inne branże, które żerują na... I politycy oczywiście.
1: No czy propaganda, żerują... czy populizm, no jasne. Tak. Ale to mówimy, wiesz, w niektórych sytuacjach tak, a w niektórych nie. No,
0: tak, masz rację.
1: Znaczy, mi się wydaje, że po prostu łatwiej jest nas zaprogramować, jak te bodźce wychodzą z zewnątrz, a nie jak sami się czymś tam bombardujemy, że się naoglądamy filmów, czy będziemy długo o czymś myśleć, czy medytować. To jest po prostu ciężej o wiele, bo mózg sobie jakby zdaje sprawę. My sobie sami zdajemy sprawę, że to są... Że programujemy się. To programowanie musi następować jakby tak bez naszej świadomości. My nie możemy się nastawiać, że będę się programował, tylko to musi tak w naturalny sposób do nas jakoś docierać i najlepiej z zewnątrz.
2: Ja jeszcze tylko słowo powiem, bo słuchajcie, jest bardzo, ja to nazywam słomiany ogień. Jest bardzo dużo ludzi, którzy na przykład mówią, że ja bym chciał to i to, ale nic nie robią w tym kierunku. A tu jednak trzeba podreptać w tym kierunku. Ja na przykład jestem osobą do bólu konsekwentną w realizacji takich właśnie postawionych sobie celów, że ja sobie wyznaczam cel i ja do niego po prostu dążę. I to też jest chyba, że nie da się zrealizować czegoś, jeżeli człowiek nie zrobi pół kroku w tym kierunku.
0: Krawiec, ty powinieneś mnie zrozumieć, bo się znasz na filmach. Ja sobie uświadomiłem tą sprawę, bo mnie się też nie mieściło, że ludzie mogą być, mózg ludzki może być psychologicznie tak łatwy do manipulacji, aż w końcu odkryłem manipulację filmową. Otóż ludzki mózg w pewnym sensie zatraca zdolność rozróżniania rzeczywistości od fikcji. I teraz jako filmowiec wiesz o tym, że ludzie idą do kina na horror albo na melodramat jakiś wzruszający, tam nie wiem, kurde, nie chcę już wymyślać. I słuchaj, płaczą na filmach, bo ktoś tam, aktor upadł na podłogę i powiedział, umieram, i umarła, a tam jego narzeczona czy coś zaczęła płakać i cała sala kinowa płacze. Mimo że wszyscy wiedzą, że to jest bzdura, że ten aktor nie umarł, on żyje. W ogóle ten pan Wołodyjowski, to wszystko, to jest zmyślone przez autora scenariusza. Albo horror. Ludzie się panicznie boją, bo ten wilkołak czy tam jakiś Freddy Krueger, wiesz, oj, on wyskoczy tam za drzwi i mnie zabije i ludzie płacą pieniądze, zarobione dniówki, żeby pójść i się bać, wiesz, żeby się oszukiwać swój mózg fikcją. Wszyscy wiedzą, że to jest fikcja. A
1: nie,
0: mózg
1: to ja bym przepraszam, że ci przerwę, myślę, że trochę tak spłycasz, bo to wiesz, bo ty to przedstawiasz w takiej humorystycznej formie, ale to ma, zgadzam się z tobą, że działa to, że jakby film potrafi nas bardzo mocno do czegoś przekonać, ale to trzeba zbombardować widza odpowiednimi bodźcami, które mu powiedzmy odpowiadają i bazować na skojarzeniach, łączyć ze sobą w sposób umiejętny różne rzeczy. No to cała sztuka jest, nie? Jak zrobić film, który ma w sobie cechy propagandy.
0: im lepiej film zrobiony, tym ludzie mają większą satysfakcję, że się fajniej oszukiwali przez 2 godziny w kinie, nie? Że pieniądze dobrze wydali, ale fajnie mi oszukiwali mój mózg, że coś się działo, że w galaktyce far, far, da, daleko, daleko w galaktyce coś się działo, a tak naprawdę jest to kompletna fikcja, ale fajnie zrobili, dałem się nabrać na to znakomicie. A co do Joli, chciałem jeszcze powiedzieć, Jolu, tak, masz rację, podróże to i tamto, kształcą, rozwijają, tylko jest, ja mam na to spojrzenie ekonomiczne, że dopóki było iluś tam tysięcy ludzi i w milionach liczyliśmy ludzi, no to jak któryś z jaśnie panów miał na tyle pieniędzy i wybrał się ze swoją świtą do Italii, żeby tam zaznać piękna renesansu włoskiego i tak dalej, to było okej. Ale kiedy to się stało masowe i miliony ludzi, miliony, setki milionów latają i palą paliwa kopalne samolotami po całym świecie, z jednego końca globu na drugi, to po prostu zaczyna zagrażać naszemu środowisku i zużywamy zasoby tej planety, które mogą nam się przydać w przyszłości za 400 lat, w ciągu następnych 40 lat. I po prostu jest to szkodliwe na dłuższą metę.
2: Nie odmówię ci racjonalnego myślenia. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, to powiem ci, że to cudowne, że ludzie się potrafią tak zaangażować w film, że się rozpłaczą. Ja miałam ten problem, że długi czas nie angażowałam się w firmy. Tak się złożyło, że pierwszym moim zawodem, ja skończyłam organizację jeszcze produkcji filmowej telewizyjnej, byłam szefem produkcji działu filmowego w telewizji. I jakby film, oglądałam filmy nałogowo i zawodowo. Oglądałam po 10 filmów dziennie, bo musiałam. I stąd nie pamiętam już nawet tytułów. I w pewnym momencie ja faktycznie nie reagowałam na te filmy. Dopiero wiele lat po już odejściu od tego zawodu rozpłakałam się na filmie. No i stwierdziłam, że wreszcie wynormalniałam.
1: Dobra, kochani, zrobimy przerwę.
2: Wietrzymy
1: antenę, jak to się pięknie mówi w radiu. Wietrzymy. Tak jakby słuchacz
0: bardzo
1: śmierdział.
0: Przyjemnie. Dziękuję ci bardzo, Krawiec, że zostawiłeś mnie z Jolą sam na mikrofonie tutaj, bo to jest spełnienie mojego sekretnego marzenia.
1: Twój sekret.
2: Dziękuję. Dziękuję wszystkim
0: ja
2: bardzo.
0: Gdzie można by obejrzeć ten film Sekret? Czy na YouTubie, czy na innych
2: jest
0: platformach?
2: Jest na YouTubie.
1: Jest chyba na YouTubie, tak, tak, tak.
2: Tak. Możesz... Życzę wszystkim dobrej nocy. Krawiec, ja tam jeszcze pozwolę sobie na słówko, wysłałam ci pewien filmik, jakbyś tak zobaczył go. Ciekawa jestem, co powiesz na antenie.
1: A gdzie wysłałaś?
2: I na maila.
1: Na kontakt małpa Nocne Radio?
2: Chyba tak.
1: To zobaczę, czy tam, czy doszło, jak coś, to potrzeba mi podeślę.
2: Ciekawa jestem, bo to też chyba jest temat na jakąś audycję. Ja już kiedyś to poruszałam u Enkiego. Mm-hmm. Życzę wszystkim dobrej nocy. Cześć.
0: A ja życzę tobie wielu też udanych podróży, tak? I
2: nie, ja już nie. Ja już nie jeżdżę. Ja już teraz siedzę w domu.
1: Ale nasz spokojniutko. Jola sobie teraz odpoczywa. No, ale wszystkim tak życzymy ciekawych doznań, dobrych intencji i w ogóle. Trzymaj się, Jolu. Dzięki za telefonik. Pa, pa.
2: Dzięki, dobranoc.
1: Hej.
0: Dobranoc.
1: No, tobie też, Kunradzie. Hej, hej. Cześć, cześć, cześć. No i zostałem sam, jak ten przysłowiowy palec w dupie.

Oto niektórzy piszą o swoich różnych tam przykrych doświadczeniach. No tak to jest, że nas różne przykre rzeczy, które się w życiu przydarzają, bardzo mocno programują, bo to jest naturalne, że nabieramy odruchu obronnego potem, jak pojawia się podobna sytuacja. Już dmuchamy potem na zimne, bo się boimy. Mamy po prostu, mózg sobie tam kojarzy. Podobne. Uwaga, alarm, włączyć alarm. W zasadzie, jak tak się zastanowić, to dosyć prosty jest schemat tego, jak patrzymy, jak, nie wiem, ludzie dla mnie to są dosyć przewidywalni. Jak już kogoś znam, to zawsze wiem, jak zareaguje. Nawet po ruchu ciała można często poznać, co kto tam sobie myśli. Jak ktoś jest na przykład wystraszony, to od razu po nim, ktoś, kto jest dobrym obserwatorem, zaraz to zobaczy, nie? I też idziecie sobie gdzieś w ciemnej uliczce i stoją jakieś typy, nie? No i typy potrafią takie rzeczy odczytywać, jak sztywnieją wam nogi, jak wam się, jak odwracacie głowę albo się patrzycie w ziemię, od razu widzą, o, ofiara, jedziemy z nim, nie? A czasem można charyzmą naprawdę wiele zdziałać. Znam taką sytuację kiedyś, to kolega mi opowiadał. Pod knajpą stał sobie koleżka tam z odtwórstwa, jeden jegomość. Mały, taki blondynek, śmieszny, brudka, wyglądał trochę jak podobno, bo ja nie znam typa, jak taki wiking, 13 wojownik z Banderasem, taki film jest, i tam był taki jeden mały właśnie wiking, śmieszny taki trochę. I jeden typ do drugiego tam coś furał, coś tam się coś tam sapał, i wychodzi ten blondasek mały, nie? I tam tego pcha, tego co tam robił jakieś dymy, i tak go popchnął, czego chcesz od mojego kolegi? I z takim uśmiechem na gębie po prostu, czego chcesz od mojego kolegi? Odejdź, człowieku. I tak go pcha, tamten większy od niego o głowę, i tamten zdębiał, nie? Po prostu spękał, bo zobaczył, że on jest tak pewny siebie, zadowolony po prostu, tak go pchnął po prostu, spary koleś, co chcesz od mojego zioma? No co? I go tam pcha go. I tamten zdębiał, no to ile można charyzmą zdziałać, nie? Ale to nawet takie sytuacje, no to ja tu już podaję takie sytuacje, gdzie już się pojawia jakaś tam agresja, jakaś tam rywalizacja. Ale można też faktycznie chyba nie przyciągać kłopotów, też no odpowiednio się zachowując, a to wynika z tego, co mamy w głowie też głównie. Czy jesteśmy wyluzowani, czy spięci, czy dążymy do konfrontacji, czy nie, czy jesteśmy no tacy, czy owacy. A ja mam teraz trochę stresa, bo dzisiaj dostałem artykuł o tym, że tip and donation komuś tam nie wypłaciło przy zbiórce charytatywnej 20 tysięcy. Co jakiś czas dostaję sygnały, że ktoś tam czeka. No Enkiemu też nie wypłacili chyba do dzisiaj paru stówek. No mi na razie wypłacili mi wszystko, no ale mam zlecone to, co sobie tam uzbierałem, to co ciężko wyżebrane od was pieniążki. No i tak się trochę trzęsę, że mi nie wypłacą. No to też właśnie parę stówek już jest. No i się trochę martwię, no ale będę tam w razie czego interweniował, pisał jakieś groźby, że czy mam państwu wysłać wezwanie do zapłaty, czy od razu skierować sprawę do mojego prawnika? He? Przepraszam bardzo. No będę walczył, no nie odpuszczę. Radio o ludziach niewyjaśnionych. Grzesiek pisze. Ja cię zaraz wyjaśnię, Grzesiek. Ja cię zaraz wyjaśnię. A jak najlepiej wpłacać? PayPalem w tej chwili, bo PayPal działa bez zarzutu. Więc nawet przez tip and donation możecie tam wybrać PayPala i coś rzucić na tacę. To wtedy jest najpewniej w tym momencie. Sam nie wiem, czy namawiać tutaj do wstrzymywania się. Myślę, żeby się przerzucić na Tipli,
teraz, ale ktoś mi z kolei, to Enki mi chyba mówił, że trzeba tam dać swój NIP, jakieś faktury VAT wystawiać. Przepraszam bardzo, ale żeby fakturę VAT wystawiać, to ja się nie znam, to trzeba działalność mieć, tak? Czy coś takiego. Nie wiem, ale z kolei Potrzeba mówił, że nie widział nic takiego tam w regulaminie, no więc nie wiem, ktoś się orientuje, jak to jest z tym Tipli przez 2P i Y na końcu? No, tych platform niby trochę jest, ale słyszałem, że różnie to tam też bywa, no. Kurczę, ciągle jakieś piramidy ludzie tworzą. Ten tego oszukał. Zresztą jeden z twórców tego Tip and Donation już potem odpowiedział na Twitterze, że zaskakująca była to nieco odpowiedź, bo na zarzut, że nie wypłacił 20 tysięcy, odpowiedział, mieliśmy ciężki rok i nas też zrobiono w chuja na 400 tysięcy i mamy ciężko teraz. Może jest tak, że oni tak po prostu, wiecie, jak taki biedak, który ma długi i się napożyczał, tu temu da skupki na kupkę, to ten bardziej krzyczy, to temu damy, ten się nie odzywa, to nie chce, czeka. No wiecie, jak to jest, nie? Ktoś wkleił na wykopie siedzibę tej firmy, to taki jakiś barak, znaczy taki murowany domek, przybudówka taka jakaś z kratami w oknach, takie, że no nie wiem, jak garaż jakiś na motor stary na wsi, taki jakiś, albo nie wiem, chlewik u Kononowicza, to tak to wyglądało, nie? No super w ogóle.

jakby zleciłem sporo czasu później, a wcześniej przychodziła jakaś tam stówka, a już tam na 300 to czekałem około 2 tygodni, nie? No więc trochę dramat, dramat. Tipli się chwali, że wypłaca od razu, więc... No nie, no zmienię na 100%, ale no... Bardzo chciałbym, żeby mi wypłacili te pieniądze, które zleciłem do wypłaty. No nic, będę w razie czego groził, straszył i pewnie w końcu dostanę, no. Zagrożę, powiem, jestem z wielkiego medium, które ma olbrzymie zasięgi, proszę pana, ja wam tak koło dupy zrobię, że wam w pięty pójdzie, proszę pana, i pan nie wiesz, kto ja jestem, proszę pana, i ja pana zniszczę, proszę pana, i pan nie wiesz, kogo ja znam, proszę pana, mówi coś panu nazwisko Morawiecki, proszę pana, może się wystraszą. W razie czego naślę was i napiszę tylko tu gdzieś tutaj, wyślę do was wiadomość, do słuchaczy kochanych, wiecie co z nim zrobić. I jak tak wyślemy listę, maile, listy, to może się wystraszą. Nie no, ja muszę te pieniądze dostać, one mi są potrzebne. W jaki oni sposób mają długi? Przecież nie mają żadnych kosztów, tylko kasują procent oddatku. No tak, tak, tak. Też to właśnie wiele osób zadaje to pytanie. Jak można się przy tego typu interesie zadłużyć? No ale kluczem do rozwiązania tej zagadki może być właśnie to, że ich ktoś faktycznie zrobił wciula na te 400 koła i stąd mają długi, nie? I sobie je teraz stopniowo spłacają i brakuje im. No bo... Gdzieś dzisiaj, jak szukałem alternatywnych platform do donate'ów, to natknąłem się na filmik, jak wysyłać fejkowe donate'y. To może ktoś w ten sposób robi wały, że po prostu nawysyłał donate'ów jakichś tam fejkowych i kazał sobie wypłacić, oni powypłacali coś takiego, jakaś taka, wiecie, zorganizowana akcja jakichś troli, oszustów. No, dzisiaj to internet daje duże pole do popisu, jeśli chodzi o oszustwa. Musisz siebie cenić w radio tak, jak siebie cenisz jako grafika, więc przestań gadać o żebraniu. Aha, o to chodzi, żebym... Ale przecież już tłumaczyłem, że ja to tak w żartach trochę, nie? Mówię, że ciężko wyżebrane pieniądze. To mam takie czasami ciężkie poczucie humoru. Nie, wyjaśniałem to przy okazji rozmowy z Juicym bodajże, że traktuję to jako dobrowolną zapłatę za robotę w zasadzie. No, nie inaczej. Ale to lubię widzieć siebie jako żebraka. No, być może. Dobra, zrobimy jakąś przerwę muzyczną, jak jakieś nocne marki będą miały ochotę jeszcze pogawędzić ze mną na jakieś ciekawe tematy. To zapraszam po przerwie muzycznej. Mogą być zupełnie inne temaciki. Wszystko zależy od was, to wytworzycie to radyjko. Ja tylko jestem takim łącznikiem, DJ-em, wodzirejem albo wudzirejem bardziej. Chociaż dzisiaj nic, znowu nic, nie piję. Się rozchoruję od tego niepicia.

Danusia się pojawiła. Proszę, proszę bardzo. Cześć, Danusia. Wiedziałem, że ten utworek przywoła Danusię, bo Danusia lubi tą piosenkę akurat. Tyle wiem. Może dlatego, że sama kiedyś była gwiazdą.

Venmo, to nie znam, sobie zapiszę do donate'ów. Muszę znaleźć jakąś platformę dobrą i teraz tym razem chcę się dobrze zastanowić nad wyborem.

0: No mówię, że kiedyś była, nie jest nic obraźliwego, no bo już zakończyła Danusia, z tego co wiem, karierę. No to się mówi, że była, no. Psycho zawsze tu troluje, podpuszcza i mnie denerwuje. Dostaniesz bana i się skończy. Babci sranie, się zacznie biegunka dziadka. O, spokój tam. Gwiazdy też umierają, zauważył rezolutnie zapisawszy. No umierają, umierają, no często młodo, ale żyją intensywniej za to i mocniej błyszczą. Może dlatego się mówi gwiazdy, bo błyszczą, błyszczą, błyszczą i przygasają. Są też gwiazdeczki, które tylko błysną i... A są też takie pradawne gwiazdy, które coś zgasnąć nie mogą, jak, nie wiem, jak Maryla Rodowicz. Znowu ją tam zapraszają cały czas do TVP i już się ludzie wkurzają, już weźcie tą Marylę, no co jeszcze, z kroplówką ją na wózku ją przyprowadzicie, już dajcie spokój tej Maryli. Nie, musi być Maryla, to, bo to Maryla to jest Maryla. To mnie strasznie denerwuje, że Polacy się tak... zafiksują na jednym i już będą do ustranej śmierci tej Maryli i Krawczyka słuchać, nie ma nic innego. To takie właśnie chamskie, takie chamstwo, nie? Że ja to lubię Marylę i będę Maryli słuchał cały czas, kurwa. I Cugowskiego, podłączonego do kroplówki, już taki półżywy, już taki pomarszczony. Bo do tanga trzeba dwojga. To nie jest cool, to nie jest spoko. Musi być jakaś rotacja. Za tym, kurde, Maryla hologram, tak? Propozycja. Ja nie wiem, co to jest z tymi ludźmi. No, a rozmawialiśmy sobie dzisiaj o filmie Sekret sporo i w ogóle tak o życiu, o nastawieniu, o też wcześniej o polityce trochę. O tym, jak to się na świecie kotłuje i co nas czeka. Ja jestem zdania, że nas czeka to, czego się nie spodziewamy, że nas jeszcze zaskoczy życie bardzo mocno. No tak jak zaskakiwało i już wcześniej różne pokolenia się zupełnie nie spodziewali różnych rzeczy, które wymieniałem. Proszę sobie cofnąć, nie będę się powtarzał. No, także... Także spodziewajcie się niespodziewanego i nikt się nie spodziewa hiszpańskiej inkwizycji. A ja się dzisiaj też dowiedziałem, co to jest zespół Hoovera. Wiecie, co to jest? To jest nazwa oznaczająca obsesyjną wrogość do ludzi z powodu ich seksualizmu. U osoby przyjmującej na siebie rolę wzorca doskonałości i dbającego o moralną czystość kraju, a przy tym starannie ukrywającej własną seksualność. Własna dewiacja łączy się z poświęceniem innych dla zadośćuczynienia własnym rządzom. Zespół Hoovera. No to by pasowało tak gdzieś do 50% Polaków, jakby takie zachowanie. A Kościół katolicki to pielęgnuje, ten zespół Hoovera tak dokarmia i go tak wzmacnia i to różne tam chrześcijańskie kościoły i islam też i judaizm też w sumie. Wszystkie te religie, księgi są strasznie tak zafiksowane na tym seksie, to uważają za najważniejszą rzecz na świecie i że to trzeba o tym gadać i ludzi przestrzegać i ostrzegać i nakazywać i zakazywać i a potem się dowiadujemy, że w tych sprawach to jakiś tam... A, już nie będę czytał, bo kolejne są tam sprawy, że oskarżony ksiądz przeniesiony na Ukrainę, molestował dzieci i go na Ukrainę przenieśli. Jak wyszło to, o, nic nie wiedzieliśmy, jak to? Przenieśliśmy takiego księdza? No niemożliwe. Naprawdę? No to trzeba coś z tym zrobić. To błąd. Tak, kuźwa, znów się wydało, no. Znów się czepiają te lewaki wstrętne, te żylostwo cholerne się czepia. Chcą zniszczyć nas, Kościół Święty. Żygać się chce od tego. Dlatego przepraszam bardzo, jak słyszę Kościół katolicki, to uciekam, bo mi się kojarzy z brzydkimi rzeczami tylko. Wiem, że Bajt się nie zgodzi, który tu się pojawił. Bajt, uciekaj z Tip and Donation, bo wszyscy uciekają niczym z tonącego okrętu. Ja może jeszcze dostanę pieniądze, ale już nie wiem, czy dostanę. Komisja Hoovera, najbardziej kłamliwa banda w świecie sądownictwa, pisze KGB-Rut. Ja nie wiem, czy KGB-Rut to nie jest przypadkiem pekok antylichwiarz, bo on jest bardzo zafiksowany na przykład na Żydach. Podobnie jak taki nasz stały właśnie też słuchacz. No stały jak stały, ostatnio go nie widzę. Właśnie, a pojawił się KGB-Rut. Czy to nie jest przypadkiem przypadek? Czy to nie jest przypadkiem przypadek? Nie, kurwa, sądzę. Takie zafiksowanie. Ale to wielu ludzi w sumie tak ma, że jest mocno ten temat ich porusza. O, krawiec zauważył, że jestem i postanowił mnie przepędzić chyba. O, i to... Nie, Bajt, nie możesz tak robić siebie ofiary, że ten... Że jak coś powiem teraz na... Bajt ma nową teraz taktykę, że jak coś powiem niepochlebnego, że tam ksiądz molestował, jakiś przeczytam artykuł czy coś, to on, o, wściekłe ataki, chyba mnie tu nie chcą. To nie, to się nie sprawdzi, Bajt. To z nami to nie zadziała, zupełnie, zupełnie. Musisz coś innego wykombinować. Pokrytykuj rabinów, proponuje Miranda. O, już krytykowałem. Zdarzało się, tak, zdarzało się. Mówiłem o pedofilii wśród rabinów, o różnych dziwnych zwyczajach. Była audycja tam. Już nie będę mówił, bo są obrzydliwe. Ale też prostowałem niektóre obiegowe opinie, wynikające być może z niezrozumienia albo ze złej intencji. Intencja, znowu ta intencja. Zapalę se papieroska, a co? Mnie nie stać? Se kamele kupiłem, teraz żałuję, bo to drogie. Nie wiem, ostatnio różne rzeczy kupuję. Weź nie manipuluj. To nie dlatego, że przytaczasz jakieś prawdziwe informacje, tylko je tendencyjnie i niemerytorycznie komentujesz. A co było teraz niemerytorycznego? Za późno jest na takie trudne słowa dla mnie. Nie, Bajt, zluzuj majty. O, i idzie sobie. Bajt, jak się obraziłeś za taką pierdołę w tym momencie, ja nie wiem, ja nic nie powiedziałem w ogóle. Jak nie chcesz mi dać mieć własnego zdania na temat Kościoła i będziesz fochy robił, to tylko twoja sprawa, no to co ja mogę poradzić. Ja na pewno się nie ugnę, ani nie dam tutaj, wiesz, zastraszyć, czy jakieś szantaże emocjonalne, to nie, to zupełnie nie. A też... Nie powinieneś może tak się obrażać o to, że ktoś na przykład nie lubi tego kościoła, do którego należysz. Albo, że mówi o nim różne rzeczy, które tobie są nie w smak. Dzisiaj w sumie nic za bardzo nie mówiłem o kościele. To jedną jakąś tam wzmiankę. I na tym poprzestałem, ale wystarczyło. Wywołałem wilka z lasu, włożyłem kija w mrowisko. Bajt zły, Bajt zły. Nie da się ukryć, że nocne radio to jest trochę anty. Tutaj sporo takich osób jest, które jakoś tam nie darzą szacunkiem tej instytucji raczej. Ale oczywiście jest też miejsce dla tych, którzy darzą nawet wielką miłością. Nikt was ani tutaj nie wyprasza, ani nie będzie was jakoś tutaj dyskryminował, źle traktował. Nie, raczej nie. Co najwyżej jakiś tam złośliwy komentarzek się pojawi, no ale to wiecie. Temat budzi emocje. Czyli tylko ateizm i władza świecka? No to tak wiesz, to tam. To jak tu odpowiedzieć na pytanie takie, nie? No to jest poważniejszy temat. Można by rozmawiać godzinami, no to tak się nie da odpowiedzieć prosto. Czy ma być wiara na świecie, czy ateizm i komuna? No to tak nie, no to jest takie zupełne spłycenie. Nie bajt, no tak myślałem, że tak się pojawiłeś i się zmywasz od razu i to w chwili, kiedy akurat mi zarzuciłeś, że jestem niemerytoryczny, no jak zwykle ten sam zarzut, że niemerytoryczny i tendencyjny, chociaż za wiele nie powiedziałem, no to wywnioskowałem sobie, że się obraziłeś trochę, no to a co mam sobie wnioskować? No. Ale jeśli tak nie jest, no to spoko. Nie zamierzam cię przedstawiać w złym świetle. Zazwyczaj cię w bardzo dobrym świetle przedstawiam właśnie i chwalę, i zachwalam, i reklamuję. I sławię. A może Bajt ma zły humor dzisiaj, dobra. Jak władza świecka bez Boga, to państwo totalitarne. Jak spłycenie? Pyta Miranda. No nie, no to musiałbym się tu rozgadywać, a zawsze jak poruszam ten temat, to się kończy na awanturach. A nie mam dzisiaj ochoty na awantury. No. I na taki temat nie mam ochoty. No nie, nie będę gadał. A właśnie, że nie będę. I co mi zrobisz? Nie będę gadał o kościele, ani o władzy świeckiej, ani o władzy kościelnej, ani o papieżach, ani o religii jako takiej, ani o chrześcijaństwie jako o wierze, ani o Biblii. Nie mam dzisiaj nastroju. Zresztą, wiesz co, jak lubisz takie tematy, Miranda, to znajdziesz sporo audycji w temacie. W tym właśnie. Już przecież dziesiątki razy o tym w nocnym radio rozmawiamy. Ale domyślam się, że jesteś młodą słuchaczką, stażem. Pogrzeb sobie w archiwum. Na pewno znajdziesz dużo rzeczy. Zresztą coraz mniej mam ochotę rozmawiać na takie tematy, ponieważ nie da się za bardzo kogoś tutaj przekonać do czegokolwiek. Nie da się, no, nawet jak konkrety, jak fakty, jak jakieś statystyki, to zawsze będzie, że no, druga osoba, ta po przeciwnej stronie barykady, która powiedzmy jest wierząca, identyfikuje się z jakimś kościołem, stanie na uszach, albo już nie powiem na czym, mimo że jest po 23, żeby wybronić po prostu, nie? No i zawsze znajdzie jakieś kontrargumenty, a w najgorszym wypadku zignoruje i przejdzie na jakiś inny pokrewny temat i zacznie tam wychwalać. To jest rozmowa bez sensu po prostu. Dla ludzi jest to na tyle ważne, tak to jest w nich zakorzenione, że nie ustąpią ani na jotę, nie oddadzą nawet guzika od spodni, czy jak to tam się mówi, nie? Więc to jest takie kręcenie się w kółko trochę, nie? Dyskutować to sobie można na jakieś takie tematy, gdzie jest szansa, że do czegoś się kogoś przekona, że ktoś powie, może coś faktycznie w tym jest. A tutaj to takie kręcenie się w kółko i przekomarzanie się w nieskończoność. To można i też temat rzeka, można 5 godzin gadać, nie? Bez przerwy. No więc bez sensu. Najlepsze tematy to judaizm i apokalipsa, pisze Kagebierut. Nie da się ludzi przekonać, że istnieje zagrożenie od globalnego ocieplenia klimatu. Ludzie nie lubią zmieniać poglądów, nawet tych fałszywych, pisze Konrad. No ale jeszcze o globalnym ociepleniu to można tam sobie coś pogadać. Chociaż też mnie zawsze dziwi to takie ktoś chyba jest chętny do zadzwonienia. Nowa osoba. No proszę. To może być ciekawe. Z Azerbejdżanu. Z Azerbejdżanu. No proszę. No. Także dajmy już spokój. Niech sobie wierzący wierzą, niech sobie niewierzący nie wierzą. Niech jeden sobie zachwyca się książką Dawkinsa, a drugi sobie czyta encykliki Jana Pawła II. I się szanujmy. Może się znajdą też tacy, którzy będą wyznawać kunradyzm 44. No ale tu mi się po prostu wydaje, że kunrad jest niekompatybilny jakby z samą ideą religii. No bo ludzie w religii szukają jakiegoś oderwania troszkę jakby od rzeczywistości, jakiegoś mistycyzmu, a Kunrad jest zupełnie niemagiczny, reklamuje się, promuje się jako Bóg mądrości, a nie jakieś tam cuda. Zapytany o cuda od razu odpowiada, nie robię. Nie mam na koncie żadnych cudów aktualnie i nie sądzę, abym miał. Jestem Bogiem mądrości, a nie Bogiem magii, cudów, nadprzyrodzonych sił. Głoszę mądrość, wiedzę i chcę ludzi naprowadzić na pewien tor, na pewien tok myślenia. No i tak niemagiczny zupełnie, niemagiczny, niecudowny. Może w tym jest właśnie siła i w tym jest niezwykłość, że pierwszy Mesjasz, który nie rozmnaża chlebków, nie powiela rybek, nawet głupiego wskrzeszonka nie zrobi. No i co to za Mesjasz, nie? Ludzie sobie myślą i się śmieją. A ja przypominam, z Jezusa też się śmiali. O, tu ktoś reklamuje transhumanizm mi na priwa. Nie powiem kto, bo nie chcę tutaj mówić, bo może sobie agent nie życzy, nie chcę dekonspirować agenta, ale tu transhumanizm reklamuje. O, zły czuwa. A to jak nie dzwoni, to ja zadzwonię.
1: Dzień dobry.
0: No, a właściwie dobry wieczór, chociaż jak mówisz dzień dobry, to może ze Stanów się łączysz, albo faktycznie z Azerbejdżanu.
1: Nie ze Stanów, tylko z Zjednoczonego Królestwa, powiedział.
0: Aha, Zjednoczone no. Królestwo?
1: Tak.
0: Ale to co, Wielka Brytania, czy co to jest Zjednoczone
1: Królestwo? No Wielka Brytania, dokładnie w Anglii.
0: No proszę. No to bardzo, bardzo ładnie. No. Masz piękną ksywkę. Nie wiem, czy oglądałeś Kung Fury, może?
1: King Fury? Nie.
0: Kung Fury.
1: Nie oglądałem.
0: No bo tam był właśnie Hackerman. Taki... To jest film zrobiony trochę na modłę lat 80., ale współczesny, taka parodia trochę, i tam jest taki właśnie hacker, man, który potrafi nawet zhakować czas i przenosi naszego bohatera w czasie do ery wikingów, którzy jeżdżą na dinozaurach i karabiny mają. Taki zwariowany film. Myślałem, że może tym się zainspirowałeś.
1: Nie, szczerze, Hackerman 2137 to nie wiem, tak po prostu nic, niczego to się nie wzięło.
0: No to w każdym razie cieszę się, że zadzwoniłeś po raz pierwszy chyba do radyjka.
1: Po raz pierwszy, no szczerze, to ja nawet pierwsze co, jak zobaczyłem tylko jakiegoś tam live'a na YouTubie, pisze, że jest Skype, no to napiszę, zobaczę, nie?
0: Bardzo no i pięknie, no i tak trzeba robić właśnie. No.
1: I a to te nocne radio, to od kiedy jest w ogóle prowadzone? To jest takie nowe jakieś?
0: Nie takie nowe, to już nie wiem, z 7 lat czy z 5 lat, już straciłem rachubę, 6, niech ktoś tu podpowie, psycho na pewno wie, on wszystko tam liczy, mateczki pozakładane, ale fajnie, to mnie bardzo ciekawi, że w końcu się znalazł ktoś, kto tak sobie ni z gruchy, ni z pietruchy, zobaczył, że coś jest, gdzieś tam na YouTubie się wyświetliło, zadzwonił, pięknie.
1: Co, ludzie nie dzwonią? Nie mają pary do tego, żeby odważyć się?
0: Nie, dzwonią, dzwonią. Nawet często dzwonię. Też nowi słuchacze dzwonią, ale to zwykle są tacy, którzy powiedzmy już słuchają jakiś czas. No, dużo mamy stałych słuchaczy. To takie, wiesz, to takie malutkie medium kameralne trochę. Powiedzmy, słucha sobie tam w porywach 150 osób max teraz. Teraz akurat coś koło setki. No i tak sobie tutaj, wiesz, znamy się, gadamy sobie o różnych sprawach na żywo, zawsze na żywo.
1: Ciekawa sprawa. Zawsze chciałem takiego podcasta właśnie samemu prowadzić. Może kiedyś też jakoś mi się uda. Nie wiem. Zobaczymy. To są ciekawe sprawy, tak rozmawiać sobie na spokojnie w nocy.
0: Dokładnie.
1: Przy blanciku.
0: No, też miłośników blancików też ci u nas dostatek, myślę, więc...
1: Tak, no to wydaje mi się, że mogłoby się dogadać z ludźmi.
0: No, ba. Sam prowadzący, to nie są mu obce blanciki, ci powiem, więc...
1: Tak?
0: Jak najbardziej. Dobry blancik nie jest zły. Proszę, ja no, ciebie.
1: Ja to dosłownie mam hodowlę własną w domu. To jest 20 krzaków to mam.
0: To tak, wiesz... No,
1: nie można mówić o takich rzeczach.
0: Aha, ty nie żyjesz w Polsce, a to mów, to spoko, wiesz, myślałem, że w zamordyzmie żyjesz
1: nie,
0: tutaj.
1: To ja jestem zagorzały palec, już mi tyle komórek mózgowych odjęło, że nie mam już nic do stracenia.
0: Tutaj jak się pojawiają nowi ludzie, to często mają jakieś znaki rozpoznawcze. No to już wiemy, z czego ty będziesz tutaj znany. No. Przepalony łeb.
1: Wstań. Trochę percepcja mi się dzisiaj zaburzyła po tym wszystkim.
0: Nie przejmuj się. Tutaj, wiesz, nie mamy spiętej łydy ani nic takiego. Każdy może zadzwonić. Bardzo różni ludzie dzwonią też w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, więc wiesz, no, już piszą, że szczery słuchacz, że szczery. Bardzo dobrze, że szczery. Szczerość przede wszystkim.
1: Tak, a na ile brzmi lat? Takie pytanko. Na ile brzmi lat?
0: 30?
1: 30?
0: No tak strzelam, bo to tak po głosie to czasami...
1: Trochę daleko. 18 lat dzisiaj. Dosłownie dzisiaj.
0: To ty pisałeś, że masz urodziny? To ty jesteś tym... to ty jesteś może Czesio?
1: Nie. Ja nic nie pisałem.
0: Bo Czesio też pisał, że ma urodziny. Proszę bardzo, wszyscy urodziny dzisiaj mają. Wszyscy mają Aspergera, wszyscy mają urodziny.
1: Piękna data.
0: Żebyś się nie stresował, że sam tutaj z Radio Opem siedzisz na antenie, to dołączę jeszcze Mariuszka, który chyba też jako pierwszy dzwoni. To dzisiaj takie pierwszaki po prostu, takie pierwszaki, dziewice radiowe same, widzicie. Fajnie, fajnie. Zaraz dołączymy. No, a dzwonimy. Coś nie odbiera. O, odebrał. Witamy na antenie.
2: Witam.
0: Cześć.
2: Witam, dobry wieczór.
0: Też jakiś taki chyba spalony Mariuszek.
1: Cześć, witam.
2: Nie.
0: Nie? A to dobrze.
2: Nie, akurat nie.
0: No dobrze, to jest zło. Narkotyki to zło. Po tym czarni mężczyźni gwałcą nasze białe kobiety i mózg się w jajko zamienia na patelni. Trzeba uważać.
1: Wszystko jest dla ludzi, no. Wszystko jest dla ludzi, tylko dla ludzi z głową. I trzeba wszystko z umiarem, nie?
0: Czy mogę się do ciebie zwracać, Mariuszku, tak jak masz napisane tutaj na Skype'ie, czy jakoś
2: tak,
0: inaczej?
2: Tak. Nie ma problemu.
0: Mariuszek, czyli Mariuszek i Hackerman dzisiaj po raz pierwszy zadzwonili do radyjka. A ty jak trafiłeś, Mariuszku, na nocne radio?
1: Przepraszam, ja jestem taki zarany.
2: A kolega coś palił?
0: No tak. No. Chyba tak.
2: Znaczy, bo ja tak siedzę po internetach, tak, ani tu nic ciekawego. I tak pomyślałem, że no, przeglądam YouTube'a, bo coś tak pooglądać. Mówię, może się trochę zmęczyć i pójść spać. A tak właśnie mi się wyświetliło gdzieś tam parę jakichś transmisji na żywo i tak widzę jakieś luźne gadki. Mówię, zobaczymy co to. I tak widzę, że najpierw tam jakieś osobne były, że na komentarze nam odpowiadałeś potem, że tutaj właśnie ten hackerman wbił. I...
0: No i bardzo
2: też tak stwierdziłem, że porozmawiać jak luźne gadki, to luźne gadki.
1: Przyjemny wieczór jest, tak? Czwarteczek w sumie. Wieczór. No, można by powiedzieć.
2: Wie bardzo u mnie przynajmniej, ale fakt, że spokojny całkiem.
0: Faktycznie już czwartek, kurde. Właśnie, słuchacze, dzisiaj już, bo dziś już czwartek o 21.00, niespodzianka. Wraca jedna ze starych audycji, która miała długą przerwę, tak więc koniecznie o 21.00 wpadnijcie i zobaczycie, co to się będzie działo. Ja wam nic nie zdradzę, bo nie wiem, czy sobie autor życzy. No, zresztą fajnie, jak niespodzianka będzie. Na pewno wiele osób będzie mile zaskoczonych, że akurat ta audycja wróciła, tak więc 21.00 wpadajcie. No, a na antenie są Hackerman i zjarany Hackerman i śpiący Mariuszek.
2: A ja nie jestem śpiący.
1: Ja mam właśnie pytanie trochę. Bo ciekawi mnie to, o czym, czy jakieś tematy są wystawiane na takie rozmowy, czy taka po prostu luźna gadka bez tematu na spontanie? Jak to wygląda? Mniej więcej.
0: A słuchałeś wcześniej audycji, czy dopiero teraz się jakoś tak...
1: Pierwszy raz jestem tutaj.
0: Są tematy, zawsze są jakieś tematy, tylko dużo jest improwizacji, tematy się często pojawiają, są tak luźno rzucane, albo zatrybią, albo nie, ale to jest audycja luźne gadki, jest audycja, są jeszcze inne audycje, nie? Na przykład z prawej strony mapy, gdzie jest sztywny jakiś temat ustalony i prowadzący Jacek z Australii, Bite Eater go ciągnął, jest spoiler o filmach, różne rzeczy, nie? Nocny Marek tak bardziej o polityce, o aktualnych wydarzeniach. Więc różnie to bywa. A luźne gadki, czyli właśnie to, co jest teraz, to audycja jest zupełnie improwizowana i wcześniej gadaliśmy sobie, przepraszam, o cywilizacji, o polityce, o filmie Sekret, o pozytywnym myśleniu trochę było, o potędze myśli, intencji. Tak, wiesz, różne tematy. Zawsze możecie panowie coś zaproponować tu, żeby nie było tak, że wbiliście się i co tam? Jak tam? Jak sobie siedzę? Nudzi mi się.
1: No tak, no wiadomo, nie? Wszystko i nic. Szczerze, ja bym chciał, mnie bardzo ciekawi jakby temat tego wszystkiego, tego koronawirusa, co się otacza w tym temacie.
2: No, to ciekawe, bo jak tak pomyślałem o jakimś temacie do rozmowy, mówię, że już przyjdę porozmawiać, to też aktualnie chyba temat najświeższy do rozmowy, więc wydaje mi się, że dość popularny.
0: Sorry, nie obraźcie się, ale tak wszyscy tutaj będą się chichrać trochę chyba, bo tak, no czuć, że jesteście nowi trochę, nie? Bo no w przypadku tego koronawirusa, no gadaliśmy o tym już ze 100 tysięcy razy tutaj na antenie, nie? No często ten temat wałkujemy, co drugą audycję, no niestety się pojawia, bo wszystkich to dotyczy aktualne. No więc takie zabawne sytuacje, jak ktoś nowy zadzwoni i może o koronawirusie. Byśmy pogadali. Nie no, spoko, też musicie trochę załapać, że tu jest bardzo luźny klimat też, nie? I się tam nie spinać i za bardzo i nie stresować, bez tremy i tak dalej. I, no a koronawirus, no spoko, bardzo fajny temat, no, bardzo fajny temat. I co, myślicie, że fake pandemia, że plandemia, czy faktycznie jest to groźne, czy może władza tego używa, żeby nas za mordę wziąć? Macie jakieś przemyślenia?
2: Nie no, aż tak to chyba źle myślę, że znaczy ze mną. To taka moja opinia nie jest. Ja raczej jestem zdania, że no przecież jakieś pandemie się cały czas zdarzały. I to też nie jest przecież pierwsza na świecie, czy nawet i w tym wieku, w tym stuleciu. Więc myślę, że jak najbardziej raczej skłoniłbym się w kierunku po prostu no, panującego faktycznie wirusa. Aczkolwiek mnie trochę bardziej ciekawi podejście takie już nieczysto powiedzmy do samego wirusa, co to będzie, czy szczepionki, bo przecież Rosja też się wypowiadała, że podąć mają, ale bardziej mnie interesuje troszeczkę sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o gospodarkę. I tak samo szkoły, bo mają otwierać przecież od kiedy to? No na początku września, początek roku. I wydaje mi się, że to wszystko się jeszcze bardziej posypie i pogorszy.
0: No.
2: Ja to nie wiem, nie pamiętam nazwiska, bo ja akurat w polityce siedzę okazjonalnie i raczej wolę twój pogląd wyrabiać i do niej tylko w takich tam przypadkach skrajnych sięgać. Ale ktoś się wypowiadał, że ponoć Polska na ten drugi lockdown, jak to nazywał, nie jest gotowa i nie jest w stanie go przyjąć ani wytrzymać. No ale to tak moim zdaniem albo będzie drugie zamrożenie gospodarki i całego kraju, albo no już pandemia na skalę całego kraju.
0: No mnie trochę zastanawia liczba ofiar koronawirusa, która wynosi coś tam ponad 1000 do tej pory, z czego 200 osób zmarło na koronawirusa bez chorób tam współistniejących. A dowiadujemy się cały czas, że dziennie tutaj 900 nowych zarażeń, tu 700, tu 500. No to jakie wnioski? Są dwie opcje w zasadzie chyba tylko. Albo to jest coś tutaj, ktoś ściemnia, albo mamy tak wspaniałą służbę zdrowia, która wszystkich wspaniale leczy i tak mało jest tych ofiar w sumie w stosunku do ilości zarażonych, o których nas informują. Albo ktoś tu fałszuje statystyki, albo może ten koronawirus faktycznie nie jest tak groźny, jak przedstawiają to w mediach, jak przedstawia to władza. No to trzy niby opcje, nie? Ja już sam nie wiem, co myśleć, po prostu no ciężko jest też, można, trzeba to trochę na wiarę brać, czy taką opcję, czy taką, no bo ciężko tu jest coś na 100% powiedzieć, nie? W zasadzie.
2: Fakt.
0: No a lockdown, a drugi lockdown, no to pewnie będzie gwóźdź do trumny gospodarki. Coraz więcej pojawia się takich głosów, że więcej ofiar przyniesie, jak przyniosą te lockdowny i zamrażanie gospodarki i blokowanie ludziom biznesów i tak dalej. No bo tak, no samobójstwa, bankructwa, no i że będzie więcej z tego ofiar niż, no nie wiem, dziennie ile osób umiera w wypadkach samochodowych, ile osób od zwykłej grypy, no to tu nas mogą statystyki zastanowić, bo się nagle okaże, że i tu więcej i wszystkich więcej umiera, ale też mamy tu w radio różne zdania, tak jakby różnie do tego podchodzimy. Nie mamy tu jednej linii misji jakiejś, żeby jeden punkt widzenia przedstawiać, tak jak to w wielu mediach innych jest, nie? Więc możemy sobie spokojnie tu rozmawiać. A ty, Hackerman, jak się na to zapatrujesz, na to wszystko?
1: To znaczy, akurat muszę się z tym zgodzić, że gospodarka upadnie. Akurat w Anglii, to w UK, jest tak, że z tego co pamiętam, to cały kapitał gospodarki chyba spadł o wartość, będę mylił, albo chyba o 10%, czy coś takiego.
0: Troszkę się zbliż do mikrofonu, bo za cicho jesteś, albo dam sobie coś podgłośniej.
1: To teraz mnie dobrze słychać?
0: No tak cicho strasznie.
1: Kurczę, nie wiem, co się dzieje.
2: Tak jakby nieco zza ściany.
0: No tak jakbyś był po prostu z dala od mikrofonu, wiesz? Nie możesz tam sobie go przysunąć. Jaki masz mikrofon, przyznaj się? W laptopie? Czy stojący jakiś na statywiku? Co tam masz? Czy w słuchawkach? Z czego się łączysz?
1: Teraz myśleć?
0: Cały czas tak cicho i nie brawo trochę. Tak. Kurczę, cicho, no. Wiesz.
1: A teraz miałem swój mikrofon ustawiony.
0: Nie no, cały czas jesteś za cicho.
1: Dobra, co jest?
0: Jeszcze sprawdzę, czy nie, no u mnie jest jak zwykle wszystko perfekt.
2: Też słyszę tak samo go. Choć na początku rozmowy było normalnie.
0: Tak, było lepiej. A Mariuszka, jak pięknie słychać? I co? I nie wstyd ci, hackermenie? Taki z ciebie hacker, a nie umiesz tam ustawić głośności.
1: Przepraszam, już nie będę.
2: No, jest lepiej.
1: Dostałeś... Już jest dobrze?
2: No, jest lepiej.
0: Chyba lepiej.
1: No to mówię, ja jestem hackerman, nie? A ty, Mariuszek, w ogóle skąd jesteś?
2: Ja w Polsce mieszkam. Z Wielkopolski dokładnie.
1: No. Nie, no zgadnę. Obszar Łodzi.
2: Poniekąd, fakt.
1: Bliżej Konina.
0: Co to za stalkowanie? Co to za stalkowanie tutaj?
1: No, ja jestem hacker, man. Ja wiem wszystko. Wszystko i nic.
2: Ja tak jeszcze chciałem się odnieść do... Myślę, że kończąc chyba temat koronawirusa, bo fakt by to można ciągnąć i tematu nie wyczerpać, a do jakichś sensownych wniosków nawet nie dojść. Aczkolwiek zaczęło mnie zastanawiać, że patrząc na taki kraj typowo propagandowy, prowadzony przez dyktatora, jaki jest Korea Północna, tak jak tak patrzymy, to w większości, no myślę, że nawet znacznej większości ludziom wydaje się, że no, tam jest propaganda, jak ludzie mogą w to wierzyć i tak dalej, i tak dalej. A jednak orientujemy się, że w Polsce ta propaganda też przecież istnieje, jest obecna. I też no, można to trochę powiązać faktycznie z tym koronawirusem. Dlatego to już też nie wiem, co myśleć nawet o tym.
0: No, sprawa jest prosta. Dla naszej obecnej władzy, aż mi to słowo ciężko przechodzi przez gębę, władza, no, ale oni tak się czują, że to są, że oni tu władają i są władcami, no to niech będzie. To im jest bardzo teraz na rękę cała ta pandemia, bo mogą na nią zwalać swoje różne niepowodzenia, wydatki, zadłużanie się. Mogą też ludzi wziąć za mordę, co im się bardzo podoba, brać ludzi za mordę, bo taka sowiecka mentalność jest w tych skurwysynach, w tych poselskich kurwach. Podwyżki, wszystko, tak, mogą dużo rzeczy, bo tak, dużo fajnych rzeczy mogą zrobić, które są im po myśli i się zasłaniać cały czas tą pandemią. Zresztą przypuszczam, że nawet by im było na rękę, gdyby ludzie byli tacy biedni niewolnicy, którzy już nic nie mają, i bo wtedy się idą do tej władzuchny i proszą, i wujek, daj, zasiłek, daj, zapomogę, daj, i oni wtedy się czują jak ryba w wodzie, te komuchy zasrane.
1: Tak samo jest z tymi zadatkami na firmy, które niby ucierpiały przez koronawirusa. I właśnie najbogatsze firmy najwięcej z tego dostają, nie te najbiedniejsze. Najbiedniejsze firmy to jest takie powiedzenie biednemu to chuj nawet do dupy. Nie?
0: No
1: mówię. Niektóre właśnie takie bogatsze firmy, no nie jestem w stanie określić, ale takie, które mają obroty miesięcznie większe, dostają powiedzmy 70 tysięcy miesięcznie zadatku. I szefowie zamiast jakby, wiadomo, fajnie to spożyć te pieniądze, to sobie biorą auta, leasing, telefony jakieś w firmach. To jest w ogóle śmieszne.
0: I bardziej się nagle opłaca komuś wykazywać straty, bo dostanie wtedy od dobrego wujka, czyli od nas wszystkich w zasadzie, pieniądze i no to musi jebnąć w końcu to wszystko i tylko na to czekam, już to mówię szczerze, bo ludzie się nie nauczą, nie ogarną dupy, dopóki ich ta dupa, dopóki nie dostaną po tym dupsku, to się nie ogarną po prostu. No, musi to wszystko się zawalić, żeby ludzie poszli po rozum do głowy i nie wybierali już. Zaczyna zrywać. Dobra, znowu się połączył. OBS, no są tak czasami takie zrywki. Są czasami takie zrywki, ale już chyba się wszystko tutaj ustabilizowało. No, przepraszam, że się denerwuję, ale mnie strasznie drażnią ci ludzie. Ciągle te same gęby widzę od lat. Wstrętne. Miał rację Nergal. To są mali, brzydcy ludzie i tutaj brzydota idzie w parze po prostu z brzydkim charakterem, z brzydką mentalnością i założę się, że już nie będę. Dobra, już spokój. Krawiec, spokój.
2: No, żyjemy po prostu i w świecie, i w państwie absurdu. Też się obiło uszy gdzieś tu takich w okolicy niedaleko, gdzieś tam poszły głos do głosu, to tam się rozniosło, że przecież w Polsce no wiadomo też jakieś i małe przedsiębiorstwa i przecież osoby prowadzące na przykład jednoosobowe działalności otrzymywały no te takie dofinansowania, można to nazwać wsparcie. W związku z koronawirusem to był tam, no powiedzmy, przełom tego lutego, marca. I one obowiązywały pod warunkiem, że obroty bodajże spadną tam, powiedzmy, o 10-15% minimum. I w momencie, kiedy jedna osoba nie miała żadnych przychodów w lutym, no to w marcu też nie ma. Nie miała żadnych, czyli 0% i 0%. No i nie spadło. Także nie dostała żadnych.
0: No tak.
2: Takie to jest właśnie, moim zdaniem, po prostu jebanie ludzi na system, gdzie tylko by się dało.
0: Tu w Polsce się niestety najczęściej pomaga ludziom, którzy nieszczególnie na to, nie powiem, nie zasługują, tylko nie do nich powinna być skierowana ta pomoc. Źle pomaga się, daje się często rybę zamiast wędki, pieniądze idą i do bogatych, i do biednych, no już jak pomagać, no to tym biednym z takim zaznaczeniem, żeby to spożytkowali jakoś, nie wiem, na rozwój, żeby to coś dało, żeby to jakoś rokowało, a nie, no nie, no to wszystko jest do góry nogami, to jest kraj, w którym wszystko jest do góry nogami. Monty Python i śrubka do nakrętki nie pasuje cały czas i no tak tu już będzie, chyba nie liczę na nic innego. Co tu pisze Gosia? Nie tylko ciebie, Krawcu, ludzie mają dosyć, ci, którzy widzą. Nie wiem, o co Gosi chodzi. Ludzie mają mnie dosyć, bo widzą, w tym sensie, że a ja ślepy, tak? Nie tylko ciebie, Krawcu, ludzie mają dosyć, ci, którzy widzą. Aha, rozumiem. No, może niektórzy mają dosyć. No, nie jestem zupa pomidorowa, żeby wszyscy mnie lubili, jak to się mówi. Trudno, będę musiał z tym żyć. Myślałem, że wszyscy mnie lubią. No, a tymczasem ani jednego donejcika dzisiaj, no. Ładnie. Tylko krytykować. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. No, dziękuję bardzo.
1: Dawać te pieniądze.
0: Gdzie dla mnie jakaś zapomoga tutaj? Jakiś zasiłek, jakaś
2: widzisz,
0: renta.
2: Robisz coś, starasz się, masz powiedzmy swoją działalność, to nie dostaniesz. Gdybyś siedział na dupie, to socjal by wpływał przecież.
0: Aha, że nie, to coś źle go się zrozumiałem, że no, chyba nie o to chodziło. Dobra, może coś.
2: Gdzieś tam chyba przecinka brakowało.
0: No coś tam, tak. Właśnie brak interpunkcji czasami zaburza sens zdania i ciężko się domyślić, o co chodzi. Spoko. No, ale... No. A jakieś weselsze tematy może rzucicie? Bo tak o tej pandemii już za długo gadamy. Już zmęczył mnie ten temat.
2: Weselszy temat.
0: Z weselszymi to problem już, nie? Tylko tak się pałować i się tak smucić.
2: No człowiek taki już jest, że lubi narzekać. To już chyba natura ludzka.
1: No wiesz, zobaczył jak kobiety narzekają, nie? Ulala.
0: No to wy takie dwie kobitki dzisiaj tu się połączyliście i tutaj narzekacie.
1: No, kobitki, kobitki. Oj, oj, oj, oj.
0: To może coś się wypytam jako nowych słuchaczy, co by tu zapytać. Wolicie kobiety czy facetów?
1: Kobiety.
0: Kobiety, tak?
1: Tak, tak. Tak.
0: Aha. Blondynki czy brunetki?
2: Obojętnie.
0: Obojętnie.
1: Blondynki.
0: Duże piersi, czy takie malutkie, zgrabne, czy takie bardziej dojne krówki, cyce jak donice?
2: Obojętnie.
0: Też obojętnie.
2: Znaczy powiem tak, na pewno powiedzmy coś nie idące w skalę ogromu, czy przesytu. Ale tak to raczej obojętnie.
1: Ja lubię, jak kobieta ma takie dwa duże argumenty. Mhm.
2: Dwa potężne argumenty.
0: Przy zgaszonym świetle czy przy zapalonym?
1: Jestem dziewicą.
0: No, nie śmiejemy się, to nie jest żaden ten do śmiechu. Co tu jeszcze miałem zapytać? Macintosh, czy PC, czy Android?
2: Raczej PC.
0: PC. No dzisiaj się koledze z radia spalił Mac. Właśnie, więc no PC, zdecydowanie PC. O co by tu... Macie jakieś pytania, słuchacze, do naszych nowych dzwoniących? Weźcie coś tam, dorzućcie do pieca, to ich tutaj przyciśniemy do muru.
1: Ciężkie tematy mogą być ciężkie tematy, ciężkie
2: pytania. Ale w sumie ja lubię pytania i lubię trudne pytania i lubię wyzwania. Ja też rzeczy jestem osobą, która tematów tabu nie posiada, więc lubię odpowiadać na pytania, szczególnie kiedy są jakieś tam, powiedzmy, nieco większym wyzwaniem, żeby na nie odpowiedzieć.
0: To może coś, wiara, religia, jeśli Bóg jest, to dlaczego go nie ma?
2: Moim zdaniem nie ma na przykład.
0: Nie ma.
1: Sativa czy Indyka? Indyka.
0: A tak się zawsze zapominam. I Indyka to ta bardziej wyciszająca czy pobudzająca?
1: Indyka to jest to bardziej wyciszająca, wydaje mi się.
0: No to zaraz cię tutaj Tomu zweryfikuję. Zaraz cię wyjaśni, bo on się zna tutaj.
1: Przynajmniej takie mam.
0: Zobaczymy, czy z ciebie taki znawca, taki bakuś.